którą potrzebowałam przytulić i która była mi taka bliska emocjonalnie. Natomiast obserwując, tak jak mówię, te siostry, zauważyłam, że one się przytulają do mamy, a że my się witamy z mamą, no oczywiście, całując się na przywitanie i całując się na pożegnanie, a że ja nie mam takiej potrzeby, nie wiem, poprzytulania się do mamy. I że nie mogę sobie w żaden sposób przypomnieć, no z czego, no wiem, z klasy siódmej czy szóstej, bo dotąd moja pamięć gdzieś tam wracała, że nie mogę sobie przypomnieć właśnie takich momentów jakiegoś bliskości. A Dorota właśnie siedziała u mamy na kolanach bardzo często, już mając lat 16 i 17. I gdzieś była tak mocno z mamą związana też emocjonalnie.

To mnie zastanawiało i tak sobie myślałam, tak się dziwiłam, że coś moje, że ze mną jest nie tak, że ja tak reaguję na mamę, ale gdzieś to zostawiałam na boku, bo jeszcze wtedy nie myślałam o tym, że o tej swojej historii życia, jeszcze jej dokładnie nie znałam i nie wiedziałam, skąd to się może brać. Natomiast kiedy zaczęłam wchodzić w zgromadzenie, próbować w relację Pana Boga, bo przecież dużo było tematów o miłości Pana Boga i że ta miłość jest najważniejsza i tak dalej. Myślę, że tutaj bardzo mi pomogła Marika, to właśnie ta moja zaprzyjaźniona, która była pierwszą osobą w zgromadzeniu, bo myśmy się spotkały w seminarium. U nas się nie nazywa nowicjat, tylko seminarium. To była pierwsza osoba, z którą mogłam bardzo gdzieś rozmawiać głęboko o Panu Bogu. Ona już była po takiej formacji przed zgromadzeniem głębokiej i miała tą relację z Panem Bogiem bardzo głęboką. I ona mnie wprowadzała w taką relację z Panem Bogiem. To przez nią się te pierwsze moje kontakty z Panem Bogiem pojawiły. I ona mnie uczyła, że Pan Bóg jest osobą i osobą, która nie zagraża i że gdzieś warto w tą relację wchodzić. Ale ona właśnie miała taki ogromnie emocjonalny stosunek do Pana Boga i próbowała mnie jakby wprowadzić też ten kontakt emocjonalny z Panem Bogiem. I myślę, że ja zaczęłam bardzo tęsknić za takim kontaktem. Czasem gdzieś się to pojawiało, ale muszę przyznać, że gdy się pojawiało, to potem, gdy znikało, to ja czułam się jeszcze bardziej opuszczona. Jakby jeszcze bardziej zdradzona i jeszcze bardziej... To był taki jakby dodatkowy dowód na to, że jestem niepotrzebna, niekochana i że Pan Bóg też mnie nie kocha, bo albo po prostu nie rozumiem, nie? I kiedy zaczęłam szukać ojca Tadeusza, tego kierownictwa, to było właśnie w tym, kiedy w takim stanie byłam, że ja już nic z tego nie rozumiałam. Że w takim razie nie wiem, czy on chce tej relacji miłości, czy on nie chce. Dlaczego on się pojawia mi i znika? Dlaczego raz są te uczucia, a potem całymi miesiącami nie ma nic, jest zero? No i jeszcze na to się nakładała cała moja nerwica i to wszystko, co się działo. I w tym... I mówię, ten sygnał pierwszy, który dawał mi doświadczenie pokoju, już był jakimś takim doświadczeniem Pana Boga i Jego miłości, ale dla mnie to było za mało. Ja chciałam relacji miłości, takiej prawdziwej miłości, jaką sobie wymarzyłam od dzieciństwa, z człowiekiem oczywiście, bo tylko tak sobie mogłam wymarzyć relację miłości. Trudno wyobrażać sobie miłość z Panem Bogiem na podstawie miłości duchowej, jeżeli nie mam odniesienia do miłości ludzkiej. Z całą pewnością byłoby to prostsze, gdybym miała jakieś wspomnienie, czy doświadczenie, czy pamięć takiej głębokiej miłości z mamą i z tatą, bo to by była taki gdzieś fundament, na którym mogłabym sobie budować miłość do Pana Boga. Ale tutaj gdzieś się coś rozsypało i Pan Bóg potrzebował wprowadzać mnie w tą rzeczywistość, myślę, że jakąś inną drogą.

Ojciec Tadeusz mnie po 2 latach musiał niestety odesłać do kogoś innego. I w relacji z tym drugim kapłanem, też z rodzin nazaretańskich, ja już nie czułam się aż tak strasznie bezpiecznie, jak w tym kierownictwie ojca Tadeusza. Bo mimo to byłam przez 5 lat, bo uważałam, że Pan Bóg chce widocznie akurat takiej drogi mojej. Ale doświadczałam coraz mocniej własnego grzechu, coraz bardziej doświadczałam niewiary w to, że Pan Bóg jako grzesznika mnie przyjmuje, mimo że właściwie całe kierownictwo szło w tym kierunku. Cały czas było mówione, doświadcz grzechu i uwierz w to, że jesteś taka kochana. A ja owszem, pierwszą nogę tak, druga noga nie istnieje. I zapadałam się. Właściwie zapadałam się przez te 5 lat coraz głębiej. Aż w którymś momencie, pamiętam, przyszła taka noc, w której uświadomiłam sobie po tych 5 latach, że jestem bliska rozpaczy. Że nie jestem w stanie żyć bez grzechu. Nie jestem w stanie uwierzyć w to, że Pan Bóg mnie taką kocha. I nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Pamiętam taką jedną myśl, że wtedy sobie pomyślałam, że gdybym wiedziała, że szatan z tego... Ja nie potrafię tego określić, tego swojego przerażenia, znaczy tego... takiej potwornej depresji, takiego poczucia, że nic nie ma sensu, że Boga przy mnie nie ma, że jestem w klatce. I wtedy pamiętam taką jedną myśl, że gdybym była pewna, że szatan jest mnie w stanie wyrwać z tej klatki, to byłabym gotowa pójść w tamtą stronę. Pamiętam, do dziś pamiętam bardzo dokładnie. To był rok chyba 94. I znowu pojawiła się Marika w tym momencie na mojej drodze. My się przyjaźnimy nadal, ona się tak pojawiała, zawsze Pan Bóg mi ją zsyłał w takich sytuacjach gdzieś takiego zapadania się. I ona przyjechała wtedy do mnie, byłam na ubiska wtedy, przyjechała do mnie. Dałam jej do przeczytania mój pamiętnik, nie miałam siły nawet jej opisywać tego, co przeżywam. Ona przeczytała to, ja wróciłam potem do pokoju. Ona miała łzy w oczach i mówiła, słuchaj, Pan Jezus ma ci tylko do powiedzenia jedno. Nie musisz się zmieniać, kocham cię taką właśnie. Naprawdę nie musisz się zmieniać. Nie chcę, żebyś się zmieniała. I nie o to mi chodzi. Wiem, że wtedy płakałam, ona się modliła nade mną i modliła. Ona już wtedy była w odnowie w Duchu Świętym. Już przeszła do posługi w rekolekcyjnej. Pamiętam, że sobie napisałam na ścianie flamastrem, nie musisz się zmieniać, kocham cię taką, jaką jesteś. Ale to był dopiero początek. I to znowu był kolejny początek, jakby kolejnej prawdy, którą Pan Bóg chciał mi pokazać. Ja już wtedy miałam nowego kierownika, księdza Wiktora właśnie, który zaczął wprowadzać mnie w świat miłości Pana Boga. No, to było trudne, po ludzku właściwie niemożliwe. Pan Bóg musiał tutaj przyjść ze swoją bardzo szczególną łaską, żeby się mogło coś zadziać we mnie, w moim sercu.

0: Myślę, że musimy sprecyzować to. Nie musisz się zmieniać. Nie o to mi chodzi, bo
1: może być
0: to była
1: zrozumiane.
0: Przeszkoda do prawdziwej relacji. Myślenie, że
1: muszę się zmienić,
0: żeby Pan Bóg... Nie ma takiej kolejności. Mm-hmm. Człowiek się zmienia, ale to jest konsekwencja tylko i wyłącznie relacji z Bogiem. Nie chodzi o zmienianie człowieka, tylko chodzi o to, żeby być z Bogiem.
1: Dokładnie, tak.
0: I wielu ludzi traci bardzo wiele czasu na to, żeby się zmienić, próbować zasługiwać, zrozumieć. A gdyby wykonali gest taki właśnie rzucenia się w objęcie Pana Boga, to on wszystko to zmieni, co trzeba zmienić w swoim tempie i tak, żeby człowiekowi jeszcze krzywdy nie zrobić. Czy dobrze to opisuję?
1: Tak, dokładnie tak.
0: Jakie jest najgłębsze doświadczenie przygarnięcia przez Boga? Przeskakujemy teraz kilka etapów.
1: To jest dziwne, bo wiem, że było parę takich bardzo głębokich przygarnięć. Ale muszę przyznać, że to jest dziwna sprawa, bo one mi znikają z pamięci. One są wręcz wyczyszczane, powiedziałabym tak. Coś się dzieje takiego dziwnego we mnie. Na szczęście prowadzę pamiętniki, takie zapiski, takiej pamięci serca. Ktoś mi kiedyś powiedział, że to ważne. I w tym roku na rekolekcjach wróciłam do tych pamiętników i byłam w szoku, kiedy zobaczyłam, ile tych przygarnięć było. Bo gdyby mnie ktoś zapytał dzisiaj i właśnie tak jak mnie pytasz, przypomnij sobie, to właśnie trudno jest mi sobie przypomnieć. Nie pamiętam. Jakby mi ktoś wyczyszczył, jakbym gdzieś... mało poważnie, nie do końca wierzyła, nie do końca, kiedy one mijają, jakby kiedy to doświadczenie mija, czy jakbym zaprzeczała istnieniu.
0: Ale dlaczego szukać przyczyny wewnątrz? Może ona jest na zewnątrz?
1: Być może.
0: Może to jest zabierane? Może ktoś przychodzi i to zabiera?
1: Być może tak.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Myślę, że wszystkie osoby, które słuchały, będą słuchać tego mojego świadectwa i w naszej, żeby Pan Bóg dokonał tego, czego chce dokonać w nas i w tych osobach.
0: Drodzy Państwo, zapraszam. Modlimy się za siebie nawzajem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, druga część świadectwa siostry Barbary już za parę dni. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.
1: Szczęść Boże.

0: Myślę, że jedno z większych przeżyć moich to było, no, w jakimś sensie, tak jak on sam powiedział, nawrócenie kapłana, który przeżywał kryzys. Siedział dosyć długo przed Najświętszym Sakramentem, namawiany przez różne osoby, żeby wziął karteczkę. Ciągle odżegnywał, że nie, nie, że on dziękuję bardzo, nie, nie, on nie po to tu przyszedł, ale jak sam potem powiedział, chyba piąta czy szósta osoba do niego podeszła, to mówi, no to tak, dla tego świętego spokoju podszedłem, wziąłem karteczkę. On się rozpłakał w tym momencie. Tam były słowa z jego prymicji. I mówi, że to było takie dotknięcie przez Pana Boga, który mu pokazał, że słuchaj, jestem ciągle z tobą. Ja ciągle z tobą jestem. No i on mówi, że w tym momencie jakby odzyskał swoją wiarę, nie? Odzyskał swoją wiarę i jak również wiarę w swoje powołanie w kapłaństwo.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: To jeszcze takie lata 80. 13 grudnia właśnie tam przeżywałem, więc jeszcze jako nienawrócony człowiek. Spotkałem świadka i to wszystko jak gdyby na tym się opierało. Spotkałem w wojsku świadka, czyli kogoś, kto żył zupełnie inaczej niż my tam wszyscy. Nie pił, nie palił, nie przeklinał. No to naprawdę było wyjątkowe. On to był taki człowiek, co świecił. No co by mu się tam nie powiedział, żeby zrobił, robił, był zadowolony, uśmiechnięty i no muszę powiedzieć, że mnie to wkurzało mocno. A z jednej strony, z drugiej mnie intrygowało, dlaczego ten człowiek taki jest. Więc go kiedyś w nocy, pełniąc służbę pod oficera, obudziłem, posadziłem i mówię, mów. Powiedz człowieku, dlaczego ty taki jesteś, skąd ci się to wzięło, nie? I on mi o Jezusie opowiedział. Ja już byłem po ślubie wtedy. Braliśmy ślub w kościele z żoną, znaczy Gosia miała dyspensę swojego biskupa, że może brać ślub z niewierzącym. Bardzo wierzącą teściową miałem. No ona się oczywiście swoje na różańcu wymodliła. No moje nawrócenie. Ale myślę, że przełomowe to właśnie było to, co usłyszałem od tego człowieka, który mi powiedział, że to Pan Jezus sprawił, że on taki jest, że jest zadowolony, że jest szczęśliwy. No i to nie daje spokoju wtedy. Co zacząłem z tym robić? Była jeszcze jedna rzecz, która jakoś mnie bardzo mocno poruszyła, to było Quo Vadis Sienkiewicza. Nie wiem, czy wszystkich tak porusza, ale w każdym razie ja dosyć, myślę, jednostronnie wtedy to czytałem. To znaczy interesowało mnie samo działanie Boga w życiu ludzi. Myślę, że jak skończyłem czytać Quo Vadis, to byłem człowiekiem wierzącym. Znaczy ja wierzyłem, że jest Bóg. Postanowiłem się ochrzcić. Oczywiście we wszystkim tym mi pomagało na pewno jakaś ta sfera, taka nazwijmy ją społeczną, nie? Całego tego zła, które się działo. Żona moja, która była działaczem Solidarności, która z jednej strony nie mogła wrócić do swojej pracy, ale z drugiej strony jej nie mogli wyrzucić z tejże pracy, bo byłem żołnierzem w służbie czynnej. I dekret o stanie wojennym nie pozwalał rząd takich ludzi jak ja wyrzucać z pracy, więc przychodziła co miesiąc pod bramę telewizji, bo była pracownikiem Ośrodka Badania Opinii Publicznej, odbierała pensję. Znaczy to wszystko było takie przygnębiające, nie? Ja zobaczyłem, myślę, że jakąś nadzieję, myślę, że to jakoś zaważyło na zmianę życia swojego, które do tej pory było życiem, delikatnie mówiąc, nie najlepszym. A dzieje rodziny są skomplikowane albo bardziej niż skomplikowane, bo to zależy wszystko, jak na to popatrzymy. Tata mój był bardzo wierzącym człowiekiem przed wojną. Nie dociekałem nigdy potem, znaczy jakoś tam różnimy się w ocenach, gdzie stracił wiarę. Na pewno nie w czasie wojny, chociaż 4 lata w obozach koncentracyjnych przesiedział, ale przeczytałem jeszcze jego wiersz z 1946 roku, miał takie bezpośrednie odniesienie do Boga, do wiary, do szczęścia, więc to na pewno było trochę później. Ale generalnie wychowywał nas w duchu takim marksistowskim. Byliśmy wszyscy nieochrzczeni, mam dwoje rodzeństwa, byliśmy nieochrzczeni. Potem jeszcze się okazało, że moja mama była Żydówką, też z bardzo takimi bardzo, bardzo trudnymi doświadczeniami wojennymi. No i dziś, jak to trochę mój syn się podśmiewa, jest troje rodzeństwa. Jeden wierzący katolik, jeden niewierzący nieochrzczony i Żydówka. I muszę powiedzieć, że jak się sam nad tym zastanawiam, to ciągle nie jestem w stanie dociec. Znaczy, jaki jest plan Pana Boga w tym wszystkim? Bo jakiś jest. Ja nie mam żadnych wątpliwości. No i zobaczymy. Kocham moje rodzeństwo, spotykam się z nimi. Oni wiedzą, jak ja żyję. Zobaczymy, co dalej będzie. Znaczy, to jest tak, ja bym powiedział, że w jakimś sensie nie bardzo jestem w stanie nawet opowiadać o tym okresie, bo to jest nic ciekawego. To jest nic ciekawego i troszkę jest mi tak wstyd, że nie mogę do końca synowi, córce opowiedzieć, jak żyłem, jaka była moja młodość, bo nie była to ciekawa. Z wyjątkami oczywiście działałem w harcerstwie. To było bardzo pozytywne, bardzo fajne to było. To było takie dobre harcerstwo w takim starym stylu. Więc tam były te wszystkie takie przebłyski jakiegoś fajnego życia, nie? Ale z drugiej strony była taka beznadzieja, żadnych praw moralnych, żadnych... Robiłem, co chciałem po prostu. Żyłem, jak chciałem. I nie wychodziło wcale. Nie wychodziło. No pewnie bym siadł z nimi i płakał przede wszystkim, bo to myślę, że to jest tak. Trudno jest cokolwiek człowiekowi powiedzieć. Zawsze stanie to pytanie, czy życie kończy się tu i w tym momencie, czyli tu na ziemi. I żeby zadać sobie pytanie, co jest dalej. Czy jest coś dalej? A jeżeli jest coś dalej, a myślę, że wielu ludziom jest trudno odpowiedzieć, że to jest koniec. Trudno jest to jakoś tak umysłem, głową to

ale próbować jakoś kierować na jakiś sens. No. Dla mnie sensem jest Bóg i czy ja bym umiał tak prosto powiedzieć o Bogu? Nie wiem. Nie wiem. Mogę mówić o swoim życiu, że moje życie nabrało sens po nawróceniu. Pomimo wszystkich trudności, upadków, jakie się po drodze zdarzały,

Nie, ale myślę, że w drugą stronę, żeby patrzeć na to coś, co pomaga większości ludzi w nawróceniu, to jest spotkanie drugiego człowieka, który nawiąże z tobą relację, który coś opowie o sobie, powie o swoim życiu, powie w prosty sposób o tym, jak Bóg działa w jego życiu. Co to znaczy, że Bóg jest ze mną codziennie? Co to jest ta codzienność? I myślę, że to jest najważniejsze w nawróceniu, żeby spotkać kogoś, kto stanął na mojej drodze, spotkać jakiegoś świadka Boga, który coś mi powie, czymś mi pomoże, albo właśnie siądzie ze mną i zapłacze. Może to jest coś, co mi wystarczy, że ktoś zrozumiał mnie, ktoś mnie wysłuchał. Często powtarzamy jakoś tam między sobą, we wspólnocie to, co jest dziś, widzimy najważniejsze w wyjściu do drugiego człowieka, w ewangelizacji, właśnie w nawróceniu, to jest słuchać. Ciągle słuchać drugiego człowieka. Usłyszeć, co on ma do powiedzenia. Żeby on mógł wykrzyczeć swój ból, swoje zranienie. Wykrzyczeć swoją niemożność, niemoc, swoje nieszczęście. Nie można go zagadać. Opowiadać mu pięknymi słowami o życiu. Jakie jest piękne i wspaniałe, a jeżeli ten człowiek przeżywa autentyczną biedę, nie radzi sobie, jest właśnie bliski takiego poddania się i mówienia, nie ma sensu życie. To chyba jest najważniejsze, co może być. Być wysłuchanym. Ale to jest, myślę, to, czego też się jakoś uczyłem na tej swojej drodze wiary. Do tego, żeby w taki prosty sposób właśnie wychodzić do ludzi i robić to z innymi, robić to z moimi braćmi, siostrami, z którymi jestem we wspólnocie. To pomnażanie, to też matematyka też nam powie, im więcej nas będzie, tym to pomnożenie będzie jeszcze większe, prawda? I często to, co jest ważne przy takim pomnażaniu dobra, żeby nie zawsze musimy wymyślać swoje jakieś rzeczy, wymyślać coś wielkiego, oryginalnego, wspaniałego. Posłuchać kogoś i robić takie rzeczy, jakie gdzieś tam coś usłyszeliśmy i robić to właśnie w sposób prosty. Nie wiem, może to jest z moim wiekiem związane, być może, ale coraz bardziej doceniam prostotę, żeby być bardzo prostym w tym, co robię, być prostym również w takich środkach ewangelizacyjnych, że nam nie potrzeba fajerwerków wielkich. Może one czasami przy jakimś święcie są potrzebne. Nie neguję tego. Ale myślę, że w takiej codzienności potrzeba nam prostoty. Zwykłego podejścia do człowieka. Coś mu powiedzieć. Coś mu dać. Bardzo mi przekonują takie rzeczy, kiedy czasami podchodzimy do kogoś, żeby mu po prostu dać dobre cukierka, ciasteczko. Coś prostego, zupełnie. Żeby to była taka przyczyna do porozmawiania się. Do posłuchania. Ostatnio na ewangelizacjach krówki rozdajemy. Ze Słowem Bożym. Jakoś zawsze można do człowieka próbować dotrzeć taki. Coś, co najbardziej jak gdyby myślę, jakoś przylgnęło do wspólnoty. To staramy się raz na jakiś czas gdzieś blisko jakiegoś kościoła, w którym jest wystawiony Najświętszy Sakrament, zapraszać przed tym Najświętszy Sakrament osoby z ulicy. A przed tym Najświętszym Sakramentem są ustawione dwa koszyczki. Jeden nazywamy koszyczkiem smutku, drugi nazywamy koszyczkiem radości. W koszyczku radości są słowa z Pisma Świętego, które jakoś na adoracji wymadlamy, prosimy o Pana Boga, żeby jakieś słowo nam dał, gdzieś jest zapisane i to jest na tych karteczkach, które są w tym koszyczku radości. A koszyczek smutku to jest taki koszyczek, na którym rzucają osoby kartki z prośbami, z tym, o co chcą prosić Pana Boga. W tej intencji jest potem msza święta odprawiana. I muszę powiedzieć, że naprawdę wiele osób korzysta z tego, przychodzi. Często przychodzą z jakąś taką z niewiarą, że czy to w ogóle ma jakiś sens. Byliśmy świadkami również nawróceń.

0: Myślę, że jedno z większych przeżyć moich to było, no, w jakimś sensie, tak jak on sam powiedział, nawrócenie kapłana, który przeżywał kryzys. Siedział dosyć długo przed Najświętszym Sakramentem, namawiany przez różne osoby, żeby wziął karteczkę. Ciągle odżegnywał, że nie, nie, że on dziękuję bardzo, nie, nie, on nie po to tu przyszedł, ale jak sam potem powiedział, chyba piąta czy szósta osoba do niego podeszła, to mówi, no to tak, dla tego świętego spokoju podszedłem, wziąłem karteczkę. On się rozpłakał w tym momencie, tam były słowa z jego prymicji. I mówi, że to było takie dotknięcie przez Pana Boga, który mu pokazał, że słuchaj, jestem ciągle z tobą. Ja ciągle z tobą jestem. No i on mówi, że w tym momencie jakby odzyskał swoją wiarę, nie? Odzyskał swoją wiarę i jak również wiarę w swoje powołanie, w kapłaństwo. Pan Bóg działa na różne sposoby. Naprawdę na różne sposoby działa. To, co od nas jak gdyby pragnie, byśmy robili, to żebyśmy się poddawali temu, co on do nas mówi. Często chcemy uciec. To nie jest łatwe podejść na ulicę do kogoś, powiedzieć, że wejdź do kościoła, nie? Z różnymi reakcjami się spotykamy. Ale często mówimy takie słowa, że tam jest ktoś, kto na ciebie czeka. Kto coś by chciał ci powiedzieć. Nawet nie używamy słowa Jezus czy Bóg. I to często pomaga. Także to jest taka prosta forma ewangelizacji. To, co staram się zrozumieć, z tego, co jest jak gdyby najważniejsze w tym wszystkim, żeby spróbować człowieka do samego Pana Jezusa przyprowadzić. Pan Jezus potem już sobie radzi. Potrzebuje nas, takich prostych, zwykłych robotników, którzy idą z jakąś informacją tylko. Z prostym zaproszeniem, przyjdź, zobacz. A Pan Bóg potem będzie działał. Z takich historii, kiedyś prowadziliśmy taką ewangelizację na Piwnej. Straszna pogoda była, był ziąb, padał deszcz. Dosłownie prawie nikogo na ulicach nie było, a do ludzi, do których podchodziliśmy, to wszyscy, że się spieszą, że muszą wejść, bo jest zimno, więc dziękują bardzo. I tak mniej więcej po pół godzinie z takim księdzem francuskim chodziliśmy, stwierdziliśmy, że trochę sami zmarzliśmy, wejdziemy do kościoła się ogrzać. Jakie niezwykłe było nasze zdumienie, jak zobaczyliśmy, że jest pełny kościół. Pełny kościół ludzi. Zobaczyłem wtedy, że no właśnie, to nie my, to nie ja. To Pan Bóg działa. Potrzebuje mnie, mojego takiego otwarcia, że powiem zgoda, zgadzam się. Może będę śmieszny. Może będę niezrozumiały, może ktoś mi gdzieś tam wyszydzi czy coś, ale pójdę i powiem, tak jak umiem, jak potrafię. A Pan Bóg będzie działał wtedy. To jedna z ciekawszych historii, która zresztą jakoś jest opowiadana we wspólnocie, na to, żeby słuchać właśnie tego, co Bóg do nas mówi. Była taka grupka modlitewna w Mediolanie. No i od jakiegoś czasu przeżywali coś takiego, że grupka nie wzrastała. Przychodziło na spotkanie mniej więcej tyle samo osób, albo coraz mniej nawet. No i się modlili i dostawali takie słowo od Pana Boga, żeby wyjść na ulicę. No ale bardzo się opierali, bo było ich mało. Czuli, że nie poradzą sobie. No ale jak kolejne tygodnie mijały i tych ludzi naprawdę zaczęło ubywać, stwierdzili, dobrze, posłuchamy, idziemy na ulicę. Wyszli na jakichś z dużych placów mediolańskich, taką właśnie prostą ewangelizacją, ze śpiewem, ikonę mieli. Lało, ale lało podobno tak, że nic nie było widać. Byli tam prawie godzinę na tym placu. Mówią, że jak tak wszystkich by zliczyli, które osoby, które przeszły, to więcej jak 10 osób nie było. I tydzień później, jak przyszli na spotkanie, było dwa razy tyle osób. Ja wiem, że to nie jest proste wszystko, tak popatrzeć na to. Ale problem, sam go zresztą miewam, żeby uwierzyć, że to Pan Bóg działa. Nie my, nie ja, nie moje pomysły. Pan Bóg działa. Ale chcę, żebyśmy go słuchali. Chcę, żebyśmy słuchali. Jeżeli w grupie modlimy się i coś tam rozeznajemy, prawda, czyli myślimy o tym, co powinniśmy zrobić, to powinniśmy to robić. Żeby nie poprzestać na samym mówieniu, na gadaniu, zróbmy to, zróbmy tamto. Róbmy. Proste rzeczy. Naprawdę proste. My często myślimy sobie tak, dajcie nam telewizję, dajcie nam radio, dajcie nam kamery, trzy zespoły i tak dalej, zrobimy taką imprezę, nie? Będzie taki happening, że Warszawa go w życiu nie widziała. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Co jakiś czas może są potrzebne takie rzeczy. Ale do tego, żebyśmy budowali swoją wiarę, potrzeba naprawdę wychodzić z taką dużą, dużą prostotą do człowieka. Mówić mu proste rzeczy. On i tak jest bombardowany przez prasę, radio, telewizję, swoją pracę, kolegów, znajomych, rodzin. Jest bombardowany bez przerwy, nie? I po pierwsze czeka, żeby wreszcie on mógł coś powiedzieć, a po drugie myślę, że każdy z nas czeka na takie bardzo proste słowa. Naprawdę mnie poruszały kiedyś takie świadectwa, dosyć znane przecież świadectwa tych naszych rockmenów, prawda? Gdzie podchodził człowiek do niego i mówił, słuchaj, Jezus cię kocha. Ten człowiek nawracał się. Ale ten drugi, który do niego podszedł, ja nie wiem, kto to był, ale myślę, że zrobił to z taką wiarą. Po prostu zrobił to z wiarą. I myślę, że to, co powinno nam przyświecać w takim wychodzeniu do ludzi, w ewangelizacji, żeby mieć wiarę. Czyli wierzyć w to, że Pan Bóg działa, że Pan Bóg mnie posłał. I On wszystko załatwi. Przecież sami z siebie... Święty Paweł gdzieś napisał, że sam z siebie to on potrafi złe rzeczy robić, nie? A dobre musi Pan Bóg działać. O, droga była. Wbrew pozorom w sumie nawet tak się zastanawiam teraz bardzo prosto. Myśmy szukali, znaczy po moim nawróceniu... To było tak, że ja biegłem mocno do przodu, a Gosia tak bardziej w tyle zostawała. Sama o tym mówi, że ona swoje nawrócenie przeżyła jakiś czas po mnie. Ale wtedy, kiedy już oboje wiedzieliśmy, że szukamy czegoś w kościele, to po prostu szukaliśmy. Byliśmy tu, byliśmy tam. A córka nasza przygotowywała się do pierwszej komunii. Na taką bardzo sympatyczną katechetkę. I ta katechetka zaprosiła nas. Wtedy jakiś się synod odbywał, już dokładnie nie pamiętam jaki. Zaprosiła nas na koło synodalne. Nudne jak 150. Powiedzieliśmy sobie z żoną, że więcej tam nie przyjdziemy. Ale ponieważ na kolejne spotkania, które nas zaprosili, jej nie było, więc nie mieliśmy komu powiedzieć, że nie będziemy przychodzili, więc zostaliśmy jej na drugim spotkaniu. I potem ona zaproponowała takie rekolekcje dla małżeństw, które miała para francuska prowadzić. Właśnie byli ze wspólnoty Emanuel i zaczęliśmy tak swoją przygodę prosto, najpierw przeżywając jeden weekend małżeński, potem drugi. Potem wyjechaliśmy na rekolekcję do Paralemonial. To jest takie serce naszej wspólnoty. Paralemonial, sanktuarium świętej Małgorzaty Alacoque. Pierwsze piątki miesiąca to właśnie tam. I tam zadaliśmy Panu Bogu takie pytanie właśnie, czy wspólnota Emanuel jest naszym miejscem. Dostaliśmy wtedy takie bardzo zdecydowane słowo od Pana Boga, że tak, że On nas tu widzi. I tak się zaczęła nasza przygoda 22 lata temu. No i staramy się być wierni przez te 22 lata. Córka nasza jest też ze wspólnocie. Syn może kiedyś dojdzie, może nie, zobaczymy. Jest niedaleko. Jest niedaleko. Jest to naprawdę przygoda, przygoda życia. Wcale niełatwa, nieprosta. To też jest kwestia różnych napięć, prawda? Tego, co robimy, co chcemy robić. Mamy różne zdania, jesteśmy przeróżni we wspólnocie, naprawdę jesteśmy przeróżni. I z jednymi jest nam super, z innymi mniej super, a Pan Bóg daje nam każdego. Daje nam każdego też, żebyśmy jakoś potrafili przyjąć Go. Tak samo ja mogę się okazać, że jestem trudny dla wielu osób. Myślę, że wiele osób też jakieś ma trudności w relacji ze mną, dlatego że jestem właśnie taki, a nie inny. Często jakiejś cierpliwości mi brakuje, czasami jestem pewnie zbyt stanowczy, zbyt ostry. I to bardzo mi się podoba to określenie wspólnoty jako tych kamieni w worku, które się ciągle ocierają o siebie, aż staną się gładkie, ale to dopiero po tamtej stronie. Dwie osoby to są osoby, które uważamy za fundatorów wspólnoty. Piotr Gursa, krytyk filmowy. Bardzo taka uznana postać w świecie filmowym we Francji. 42 lata temu to było. I podwówczas bardzo młoda lekarka Martin Lafitte, dzisiaj Martin Kata. Martin jeszcze żyje, Piotr nie żyje od 23-24 lat. Dwa lata temu zaczął się jego proces beatyfikacyjny i oni przeżyli oboje wylanie Ducha Świętego. To był wówczas na zasadzie tych kontaktów z odnową amerykańską. I Piotr z Martin postanowili, że będą się razem modlili. Modlili się przed Najświętszym Sakramentem. Ich myślą nie była wspólnota, absolutnie. W ogóle nie myśleli o wspólnocie. Myśleli raczej o czymś, co będzie ludzi skupiało na modlitwie. I zaczęło się to od spotkań modlitewnych. No ale jakoś Pan Bóg tak prowadził Piotra szczególnie, że no, powstała z tego wspólnota. Dziś dosyć spora wspólnota. Na wszystkich kontynentach ponad 10 tysięcy nas jest. Nie będziemy nigdy super liczną wspólnotą, ale myślę, że to nie o to chodzi. Także serce nasze jest we Francji, w Paralemonial. Ale to, co przeżywamy wszyscy, to, co najbardziej jak gdyby tak nas cieszy, to powszechność tej wspólnoty. Tak, ja zobaczyłem w ten sposób powszechność Kościoła. Doświadczyłem tego, że naprawdę Kościół jest jeden. Że to nie ma żadnego znaczenia, z jakiego kraju jestem, skąd jestem. To jest różna tylko kultura. A wiara jest z tego samego Boga, w tego Pana Jezusa. I to nas łączy. To jest niezwykła siła. Adoracja, współodczuwanie, ewangelizacja. To są takie trzy filary wspólnoty, czyli to, skąd mamy czerpać siłę. Adoracja eucharystyczna. Każdy z nas stara się być codziennie na mszy świętej i stara się mieć dłuższą modlitwę i właśnie najlepiej przed Najświętszym Sakramentem. I to, co już wcześniej mówiłem, właśnie adoracja eucharystyczna, by starać się prosić o takie oczy, jak kimi Pan Jezus patrzył na ludzi. I to nam daje właśnie współodczuwanie, czyli odnajdywania wokół siebie tych osób, które są autentycznie biedne i przede wszystkim biedne duchowo są, które się pogubiły, nie mogą odnaleźć, żeby je zobaczyć. To nas do ewangelizacji popycha, do misji. Czy nas to różni? To nie jest tak. Ja im dłużej na to wszystko patrzę, to jak gdyby to jest bardziej odkrycie po prostu Kościoła. Tego, o czym Kościół mówi do każdego z nas nieustająco. Żeby się modlić, widzieć braci i mówić o Panu Jezusie, mówić o Bogu, dawać świadectwo. I to, co jak gdyby nam pomaga i to często braciom, siostrom naszym jak gdyby mówimy, wspólnota nam pomaga, jest ułatwieniem, bo nie jestem sam, bo mogę wiele rzeczy zrobić z kimś. Jak jest mi trudno i słabo, mam brata, który mi pomoże, który mnie wzmocni. Spotykamy się w takich małych grupkach co tydzień, dzielimy się Słowem Bożym, tym, co Bóg do mnie mówi. I bardzo często doświadczamy, że wtedy, kiedy mam trudny czas, jest mi ciężko i słyszę dzielenie moich braci i patrzę, jak Bóg działa w ich życiu, to od razu się czuję się taki umocniony. Widzę, że Bóg jest, nie? Pomimo wszystkich moich wątpliwości, które w tym momencie miałem, ale po prostu miałem trudniejszy czas. Bardzo wspólnota ułatwia. Bardzo. Takie kroczenie do Pana Boga, taką pewność bycia w dobrym miejscu, że jestem na swoim miejscu.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: zacząłem, jakbym miał 5 lat i nie istniałby cały świat, istniałby tylko to uczucie i ja, nic więcej. Tylko właśnie to, co się działo i ja. W sumie nic więcej już nie istniało. Nie miałem żadnych problemów, żadnych zmartwień, żadnych kłopotów. Tylko to i ja. Jakbym nazwać to uczucie, to była jedna wielka miłość. Po prostu taka wszechogarniająca miłość, która jest po prostu... no chciałem, żeby się to już nigdy nie skończyło, ta miłość, żeby to trwało, trwało i trwało.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Moja rodzina jest rodziną wierzącą, jeżeli chodzi o moją żonę i moje dzieci oczywiście, to jesteśmy katolikami praktykującymi. Natomiast jeżeli pytasz o moją rodzinę taką dalszą, no to znaczy dalszą, w sensie tam moich rodziców tam, czy tam dziadków, no to oni są protestantami, tak? Czyli ewangelikami z dziada, pradziada. Nie, nigdy. Zawsze, to znaczy wiara ewangelicka, czyli protestantyzm uznaje Marię pod takim kątem, że no, ona urodziła Pana Jezusa i no i na tym jej rola się skończyła. To cała maryjność na tym polegała. Nic poza tym. Tak, zgadza się. To taka w sumie śmieszna sytuacja, bo akurat byłem w pracy, była taka luźniejsza chwila była, że no nie było co robić i tak człowiek po prostu zaczął przeglądać YouTube i po prostu wyświetlił się mi film zatytułowany Jak od mistrza sztuk walki został księdzem, coś takiego tam było i w młodości ćwiczyłem sztuki walki, więc no, zainteresowało mnie ten tytuł, bo mówię, ktoś, kto jest księdzem, może być mistrzem w sztukach walki, nie mogłem tego zrozumieć. No i z ciekawości po prostu włączyłem sobie te nagrania zupełnie przypadkowo. No i tak mnie pociągnęło to nagranie, że tam właśnie ksiądz Dominik Chmielewski mówił o Maryi, o tym, jak był w Medjugorje. Ja nigdy nawet nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak Medjugorje, że w ogóle istnieją objawienia. Dla mnie to, no nigdy w ogóle o takich rzeczach nie wiedziałem. No i w ogóle jak on to mówił, to jakby, no nie wiem, zaczęły mi lecieć łzy z oczu. Nie wiedziałem zupełnie, o co chodzi. No i nie mogłem się z tym zupełnie ogarnąć. Jakby wzruszenie, jak on mówił o tej Maryi, jak się tam objawiała, jak ona przyszła do niego i znaczy poczuł takie przytulenie i mógłby to przypisać, jakby to było takie przytulenie kobiety. No i po prostu mnie to zaczęło wzruszać. Nie wiem dlaczego, zupełnie nie umiem tego zupełnie wytłumaczyć, czemu tak się zaszło dziać. W ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. I tak mnie to zaciekawiło, do takiego stopnia mnie to zaciekawiło, że wpisałem sobie na Facebooku księdza Dominika Chmielewskiego i tam znalazłem jego profil. No i tam na tym profilu właśnie miał dodane, bo to było w 2018 roku, miał dodane właśnie, że to było bodajże 8 kwietnia, jak ja to oglądałem, a 13 kwietnia były właśnie spotkanie Wojowników Maryi, tak się nazywała ta wspólnota, on tam zapraszał właśnie tych mężczyzn na takie spotkanie, no i po prostu było takie impulsywne, że pomyślałem, że no muszę tam pojechać, ale nie wiedziałem, po co tam mam pojechać, nie? Ja nie wiem, może zobaczyć na żywo tego księdza, czy to nie jest jakaś tema, to nagranie, czy o co to w ogóle chodzi, to tak... W ogóle nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, to mnie tak trochę przerastało mnie to, więc pomyślałem, że tak z ciekawości po prostu zajadę i zobaczę, co to są ci wojownicy Maryi, jak ten ksiądz wygląda i to faktycznie, o to w tym wszystkim chodzi. Dokładnie, ja nie znałem kompletnie różańca, nie wiedziałem nawet, co to jest różaniec, czy to jest, że jest w ogóle taka modlitwa. Dla mnie to była taka czarna magia, w ogóle tego nie znałem. I jak w tym dniu właśnie pojechałem do lądu, bo tam było spotkanie właśnie wojowników Maryi w lądzie. No to po drodze właśnie, nie GPS mi tam gdzieś zwariował, jechałem jakimiś lasami, polami, nawet tam do dzisiaj nie wiem, którędy ja tam jechałem. I no mówię, już tak jadę, nic się nie dzieje, mówię, to włączę sobie chociaż jakieś radio, żeby posłuchać. Ale oczywiście jedyne radio, które mi łapało, to było Radio Maryja i rozmawiali właśnie ten rżaniec. I to było wtedy dla mnie dziwne, już po drodze, jak słuchałem tego rżanca, to tam się modlili zwykli ludzie, gdzie tam ten prowadzący dzwonił do nich. Oni się modlili i no tak na zmianę z tym prowadzącym. I mnie to tak wciągło ta modlitwa, że w ogóle czułem się, jakbym jakiś film sensacyjny oglądał. Tak mnie to zaczęło wciągać. Nie? I to też było właśnie do mnie dziwne. I w ogóle nawet też jak przyjechałem tam na miejsce do lądu, to też tam później chłopaki modlili się tam na korostę do Bożego Miłosierdzia. Na początku to było około 9, bo tak zanim się jeszcze wszyscy zebrali, to tak to postanowili, że się pomodlą, to nic mnie tam generalnie nie poruszało w tym wszystkim. Natomiast później już o 11, jak już w ogóle chciałem stamtąd już pojechać, bo tak to mówię, no też się modlę, nic się tu nie dzieje, mówię, nie ma sensu, żebym tu był, bez sensu tu przyjechałem, no i tak już się zebrałem, że pojadę, ale była tak za 10-11, mówię, no to za chwilę się zaczyna, no i to przyjechałem 400 km, to mówię, nie będę wracać, chociaż zobaczę tego księdza i tam Weszłem z powrotem do tego kościoła, usiadłem sobie tam w takiej ławce przy tachetce, była jedna wolna, bo cały kościół był wypełniony chłopakami, było ich tam chyba 400. No i właśnie ksiądz Dominik Chmielewski tam na środku kończył śpiewać jakąś pieśń i no i mówił, że zaczniemy jak zawsze modlitwą różańcową, czyli zaczną modlitwę na tym różańcu. Tak kojarzyłem to właśnie z pracy, mówię, a to chyba będzie coś fajnego, chociaż zobaczymy. No i faktycznie on zaczął ten tajemnicy pierwszej bolesnej, tam była modlitwa Pana Jezusa o Grójcu i mówi, że właśnie na tej modlitwie oddajemy wszystkie nasze lęki, damy nasz strach Panu Jezusowi, bo on za to już w Ogrójcu się bał, za nasz lęk. I tak fajnie to w ogóle zrobił takie wprowadzenie tej dziesiątki różańca i tak mnie to pociągnęło, mówię, na takiego różańca jeszcze nie słyszałem, nie? Nie słyszałem w ogóle, no, ale tak jak w radiu się modlili. No, ale później właśnie, tak się to zaczęło, od tego różańca. Bo on się tam później zaczął właśnie, zaczął się modlić, bo ojciec no, powiedział generalnie tak, wyciągnijcie swoje różańce, no to ja nie wyciągnąłem, bo niestety nie miałem. No i ojcze nasz było i zdrowaś Mario i na zdrowaś Mario znowu zaczął mi te łzy lecieć z oczu, tak samo jak wtedy na tym, jak słuchałem jego świadectwa i tak nie wiedziałem w ogóle co chodzi, co się ze mną dzieje, że mi te łzy tak lecą. No i tak pierwsza dziesiątka przyleciała mi te łzy, druga dziesiątka coraz bardziej i do tego jeszcze doszło takie uczucie, jakby nie wiem, rozpalenia w sercu, czy nie wiem jak to powiedzieć. Na początku myślałem w ogóle, że ja chyba mam zawał, bo jestem prywatnie ratownikiem medycznym, więc zacząłem tak kojarzyć, mówię, coś się dzieje w klasie, coś dziwnego, mówię, o co w ogóle chodzi, czy mam zawał. No ale nie było żadnego niepokoju, jakbym miał porównać to uczucie, to bardziej bym powiedział takie ciepło, które się rozlewało, takie no przyjemne, w ogóle się nie bałem tego, tylko nie wiedziałem nawet, co to jest. Tak każdą dziesiątką, od kiedy się modlili ci chłopacy, czy ta dziesiątka, to już było tak silne to uczucie, że ja starałem z nim walczyć, jakoś go pokonać, a przecież nie wiedziałem, jak go mam pokonać, po prostu starałem się to wypierać może. Mówiłem sam do siebie, ogarnij się, co się w ogóle dzieje, chciałem wyjść do toalety stamtąd, ale było tak pełne tych chłopaków, że nie dało rady między nimi, żeby się musiał przeciskać. Mówię, no to chyba nie wypada, jak jest modlitwa, żeby się tam między nimi gdzieś przepychać. No więc siedziałem tam już, tak powiem, bez wyjścia i cały czas to trwało, ta modlitwa. Przy czwartej dziesiątce to przecież było tak silne, tak się rozlewało na mnie, że już po prostu nie dałem rady wytrzymać i tak powiem, no, poddałem się temu uczuciu. I w momencie, kiedy jakby przyjąłem to uczucie, kiedy mu poddałem, to poczułem, jakbym miał 5 lat i nie istniałby cały świat, istniałoby tylko to uczucie i ja, nic więcej. Tylko właśnie to, co się działo i ja. Po prostu nic więcej już nie istniało. Nie miałem żadnych problemów, żadnych zmartwień, żadnych kłopotów. Tylko to i ja. I jakbym nazwać to uczucie, to była jedna wielka miłość. Po prostu taka wszechogarniająca miłość, która jest po prostu... No chciałem, żeby się to już nigdy nie skończyło tam, żeby to trwało. I generalnie tak się skończyło. Później po tej modlitwie różańcowej trochę ochłonęłem, tam poszedłem na sakrystię, żeby jakoś się tam ogarnąć, no bo byłem zalany z Bambi, wróciłem. No i wtedy ksiądz zaczął śpiewać jeszcze taką pieśń na gitarze. Cały jestem twój Maryjo i wszystko moje swoje jest. I jak on śpiewał tę pieśń, to po prostu dla mnie to spotkanie mogło się skończyć, mogło trwać do 18, czy do której by tam miało trwać wszystko jedno. Ważne, żeby tylko śpiewał te pieśni, nic więcej. Już mnie więcej nic nie interesowało na tym spotkaniu. Coś tam będzie działo, czy coś będzie mówione. Po prostu ta pieśń była tak, do mnie tak wypełniała mnie ta pieśń, że nic piękniejszego już dla mnie nie było, jak właśnie słowa tej piosenki. Cały jestem twój Maryjo. No teraz w perspektywie czasu, jak już jestem w tej wierze, no może nie tak super długo, bo 3 lata, to wiem, że właśnie tak się dzieje, że właśnie ludzie wypraszają różne łaski na różańcu i nie wykluczone, że po prostu jakaś dobra dusza, która modliła się o nawrócenie grzeszników, że modliła właśnie tę łaskę dla mnie, no. Bo po prostu, jak się popatrzę na swoje życie od tamtego momentu do teraz, to sam w to nie mogę uwierzyć, nawet moja żona i wszyscy się dziwią, że to tak wszystko właśnie trwa i tak wszystko się to kręci. Że się to nie skończyło, że tak powiem, jednorazowo po takiej sytuacji, gdzieś tam nie poszło gdzieś z bok, tylko cały czas się trwa w tej wierze i przy Panu Bogu, przy Panu Jezusie właśnie przez Maryję. I to jest takie, no dla mnie to już jest, zawsze chcę o tym przypominać, zawsze chcę o tym myśleć, to jest takie umacniające moją osobę. Głównie to było takie najsilniejsze. Uczyć mogłem sobie z tym tam w ogóle, nie wiedziałem w ogóle, co to się ze mną tam stało. Generalnie był tam później też taki kleryk Norbert. Chciałem właśnie kupić, bo moja żona zawsze była katoliczką, ja byłem ewangelikiem, natomiast ja jej powiedziałem tam na samym początku, żeby Nie myślała sobie, że ja tam przyjdę na wiarę katolicką, czy że te nasze dzieci będą wychowane w wierze katolickiej, że ja się na to nie zgadzam, że kategorycznie wszystko musi być w mojej wierze, albo nie ma w ogóle sensu tam na związek. Już tak, były takie rozmowy, że ją tak ten ustawiałem, no i ona tam generalnie to przyjmowała. I w zasadzie tak żeśmy trwali, bo mieliśmy ślub cywilny tylko i tak żeśmy trwali w naszym związku. Natomiast na pewno było tak, że ktoś mi wymodlił tę łaskę. Kto? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Właśnie tutaj był, kluczową rolę odegrał ksiądz Dominik Chmielewski właśnie, bo tutaj po tym spotkaniu, że tak powiem, wróciłem do tego domu i tak sam nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Co teraz, co dalej, po co to wszystko było i jak mam dalej żyć. I kolejne spotkanie właśnie było miesiąc później bodajże, albo dwa, teraz tak dokładnie nie pamiętam, w Sadowi to tam było akurat. I na to spotkanie jak pojechałem, to tak sobie pomyślałem właśnie, bo wiedziałem, że właśnie mojej teściowej zależało na tym, żeby moja żona miała taki ślub właśnie kościelny, żeby to nie było tak pozostawione. I ona zawsze tam wierzyła w to, że my się jakoś tam zejdziemy. Po czasie też dowiedziałem, że ona się też modliła właśnie, żeby jakoś tam moja żona uporządkowała sobie to życie duchowe. Nie modliła się tam nigdy o moje jakieś nawrócenie, czy coś, tylko żeby po prostu ten ślub kościelny był. No i ja tak pomyślałem, że wiesz co, może by fajnie było, jakby ten ksiądz Dominik Chmielewski nam udzielił takiego ślubu, tylko takiego ekumenicznego, wiesz, że ja będę tym protestantem, ty katoliczką, nam zrobi ten ślub kościelny, bo mówię, to jej mamy zależy, to by też tak zależy na tym, więc mówię, jak będę tam w tym Sadowie, to go zapytam o to. No i udało się tam jakoś dostać tego księdza Dominika w Sadowiu. Powiedziałem mu tam po części moją historię właśnie, że jestem protestantem, że chciałbym, żeby mi ślub udzielał. On generalnie wtedy tak popatrzył na mnie i tak bez żadnego problemu powiedział, to nie ma sprawy, to jest tylko termin i ogarniemy ten ślub. Dla mnie to był szok, że w ogóle on się zgodził, żeby... Ja mu nie mówiłem, że chodzi mi o ślub ekumeniczny, ale w ogóle był dla mnie szok, że on powiedział, że tak, bo on już wtedy był takim rozpytywanym księdzem, więc myślę, że to tak trochę chyba nie bardzo. No ale jakoś tak wymieniliśmy się numerami z tym księdzem, dał mi swojego maila. No i wracając z tego Sadowia właśnie później wróciłem do domu i już w międzyczasie zacząłem, że tak powiem, studiować różaniec. Co to jest w ogóle różaniec od tego spotkania w Lądzie do Sadowia? To już w Sadowie jak byłem, to już umiałem się modlić na różańcu. Już znałem te tajemnice, no może tak, które ekstra na pamięć to nie znałem, bo musiałem się tam jeszcze posiłkować internetem, ale już zdrowaś Mario i te wszystkie Ojcze nas, zdrowaś Mario, ojcze, to wszystko już wiedziałem, w którym momencie się odmawia i tak sobie odmawiałem ten różaniec. I zacząłem takie odczuwać serce, takie, nie wiem, czy to mogę nazwać pragnienie, czy jak to nazwać, że może bym zmienił wiarę na tę katolicką, mówię, ale czy to w ogóle ma sens? No i w zasadzie wtedy napisałem do księdza Dominika takiego maila, co w ogóle o tym myśli, żebym ja zmienił wiarę na katolicką, czy może lepiej ten ślub tak jak jest ekumeniczny, czy jak on by to w ogóle widział. Chciałem tak poznać jego decyzję w tej sprawie i on mi napisał takie ładne, do dzisiaj to pamiętam, takie fajne zdanie, wróć do domu, że Kościół właśnie katolicki, on powstał od samego Pana Jezusa, to od zera nadziei był Kościół katolicki, a wszystko to jest poboczne generalnie, wszystkie inne wiary, to wywodzą się z tej wiary katolickiej, tak, nawet protestantyzm jest odłamem wiary katolickiej, więc po prostu to wróć do domu, to tak uderzyło we mnie wtedy, że znowu się popłakałem. Ja też nie wiedziałem, o co chodzi, przecież to nie było nic jakiegoś niesamowitego, tylko normalne słowa, nie? Takie, nie wiem, nie jakieś wyszukane, czy jakaś nie wiadomo jaka rozmowa długa, żeby człowiek się miał wzruszyć, czy coś, a mi normalnie znowu poleciały łzy i tak wewnętrznie poczułem, że właśnie, że tego chcę. A moja żona już właśnie w tym czasie się przygotowywała właśnie, żeby pójść do naszego proboszcza w Wiśle, że chcę mu powiedzieć, że po prostu chciałby właśnie ten ślub ekumeniczny jakoś tam załatwić i czyli taki, że protestant może się katolikiem związać. No ale i ona już tak w zasadzie miała wychodzić z domu, bo to tak się wszystko zbiegło w jednym czasie. Ja mówię, słuchaj, nie wychodź. Ja czuję, że chyba chcę przyjąć wiarę katolicką i nie wiem jeszcze, jak to w ogóle będzie wyglądało, ale tak poczułem i no i nie wiem po prostu. I w sumie z tą decyzją się tak nosiłem. Jakoś tam jeszcze przemadlałem ją na różańcu. No i tak coraz bardziej byłem pewny tego, że chcę tego zrobić. W międzyczasie też zacząłem odkrywać piękno Maryi, kim jest Maryja w Kościele katolickim. Zacząłem odkrywać litanie, w ogóle litanie loretańską, w ogóle te modlitwy. To mogę powiedzieć, że na tamte czasy w ogóle różaniec to był dla mnie, nawet nie tam, tamte czasy, bo to teraz, to jest modlitwa takich cudów, bym powiedział. Wszystko, co tak generalnie zacząłem modlić i prosić na różańcu, to przeważnie, no spełniało mi się, dostawałem, nie wiem, takich najdrobniejszych rzeczy po jakieś takie, no dla mnie może większe, nie? Także i no i od tego się zaczęło. Poszłem w sumie w zasadzie wtedy, bo myślałem, że księdz Dominik mnie poprowadzi tej wiary, ale że on był rozpisywany, miał dużo rekolekcji i tak dalej. Więc nie było to logistycznie do wykonania, więc po prostu poszedłem do jednego z księży tutaj wizjańskich, opowiedziałem mu moją historię i on generalnie zaczął przygotowywać mnie i prowadzić tą drogą do przyjęcia wiary katolickiej. Pomóciliśmy się właśnie katechizmu i tak dalej, i tak dalej. No i tak to w sumie wyglądało. Tak, to była odpowiedź generalna. Udało się właśnie też, bo ksiądz Dominik Mielewski faktycznie, jego słowo jest nie jest rzucone na wiatr, bo przyjechał, udzielił nam sakramentu, błogosławił nam sakrament małżeństwa z żoną i mieliśmy okazję, że mieliśmy taki jeden dzień tylko dla nas z nimi i no i była możliwość wyspowiadania tej odpowiedzi generalnej. I muszę powiedzieć, że jest to naprawdę niesamowite przeżycie, niesamowita różnica między właśnie tym, jak wygląda spowiedź u protestantów, bo w ewangelicyzmie, w sensie u ewangelików, w protestantyzmie, tam gdzie wcześniej właśnie, bo taka była moja wiara wcześniej, to wyglądało to tak, że właśnie w zasadzie po zakończeniu mszy, są też kazania, była taka spowiedź ogólna, czyli cały zbór stawał i ksiądz się pytał takie trzy regułki, czy żałujesz za swoje grzechy, jeżeli tak, to też żałuję. Czy wierzysz w poprawę, jeżeli tak, to jest wierzę. Czy pragniesz właśnie tej poprawy, to jeżeli tak, to jest pragnę. No i później mówiła, jak wierzysz, jak żałujesz, jak pragniesz, tak niech ci się stanie. Dokładnie tak może coś tam mogłem przekręcić, bo już też to było sporo czasu temu. Ale generalnie na takiej zasadzie to wyglądało. Nikt nikomu nie mówił swoich grzechów, to było bardziej na zasadzie takiej, że no nie wiem, może tam jak ktoś czuł wewnętrznie, to przed Panem Jezusem powiedział, jak ktoś nie czuł, to po prostu powiedział tę formułkę, no i to wystarczyło. I potem była pamiątka, czyli przyjęcie ciała i krwi Pana Jezusa, no i to jest pamiątka, bo wiadomo, w kościele protestanckim kapłan, czy tam też ten ksiądz nie może przeistoczyć, tylko w kościele katolickim może przeistoczyć, więc to była tam pamiątka po prostu przyjęcia Pana Jezusa. No a tutaj właśnie spowiedź całego życia. W ogóle już samo przygotowanie do tego, żeby to wszystko powiedzieć, te wszystkie grzechy z całego życia, to po prostu, to już człowiek był po prostu, ja nie wiedziałem w ogóle, jak ja to powiem. Ja nie wiedziałem, jak ja mam przyjść, jak ja się w ogóle popatrzę na takiego księdza, jak ja mu tam opowiedzieć, co on to w ogóle o mnie pomyśli. W ogóle to było dla mnie tak przerażające, że przeczyłem się, że w ogóle chyba do tego nie dojdziesz, że chyba nie dam rady, nie? Ale generalnie udało się i naprawdę to była mocna rzecz. Myślę, że to jest bardzo dobre i że to jest fajne, jeżeli chodzi właśnie o taką spowiedź tutaj w katolicyzmie, bo jeżeli człowiek faktycznie chodzi się spowiadać tak w miarę często, nie wiem, jakoś tak rutynowo, że tak powiem, może co miesiąc, zależy jak tam kto, może co tydzień, to już zależy wszystko od indywidualnego, że tak powiem, podejścia każdego człowieka, no ale i spowiada się na przykład, jest taki moment, że spowiada się tych samych grzechów, no to w końcu zaczyna się robić tak głupio, że, znaczy nie wiem, przynajmniej ja tak miałem, że przechodzę z tymi samymi grzechami i zaczynają, było coś takiego, że zanim zrobiłem ten grzech, to po prostu już pomyślałem, że znowu będę się musiał z niego spowiadać, że to nie ma sensu, nie? To może to jest śmieszne, może nie, ale generalnie u mnie to zadziałało w takim sensie, że nie popełniałem pewnych grzechów. Nie jest tak, że teraz w ogóle nie grzeszę, bo wiadomo, jesteśmy ludźmi upadłymi, ale takich, że tak powiem, całych grzechów stara się zawsze jakoś po prostu, nie wiem, nie grzeszyć, o, że tak powiem. Czy mówię protestantom u Marii, to znaczy generalnie, jeżeli ktoś chce posłuchać, to jak najbardziej mówię. Mój na przykład taki bliski kolega, który tam też właśnie zareagował tak, że no tam mi mówi, że do sekty weszłem, że to ja robię i w ogóle i tak dalej. No nie mówię nigdy nic na siłę, tak? Czyli generalnie, jeżeli ktoś mnie zapyta i chce wiedzieć, to tak, to mówię. Natomiast nie jest to na zasadzie takiej, że chodzę tam i na siłę jakoś kogoś tam przekonuję. Bardziej tutaj w tym temacie zostawiam to Maryi i jeżeli już zależy mi na kimś, chciałbym, żeby się nawrócił, to po prostu robię to na zasadzie, że oddaję za niego Eucharystię, albo po prostu modlę się na różańcu, oddaję to Maryi i generalnie prędzej czy później wiem, że to przyniesie skutek. Na każdego, że tak powiem, jeżeli ma być nawrócone, to przyjdzie czas. Każdy, jeżeli ma być ta łaska, to dostanie, a ja wiem, że tam nic nie zrobię. Jestem za cienki do tego, żeby kogoś tam poprzekonywać, bo uważam, że nie wiem, nie potrafię tak mówić na przykład jak ksiądz Dominik, czy nie czuję się taką osobą, którą bym mógł być, żebym, nie wiem, kogoś miał przekonywać, tak? Natomiast jeżeli ktoś zapyta, to opowiem mu, jak to wygląda. Zaproponuję może wspólną modlitwę, albo czasami, nie wiem, jak chcę, to się mogę tak za niego pomodlić, jeżeli powie, że chcesz tam. Ale, że tak powiem, sam nic na siebie nie robię. Ale zostawiam to zawsze Marii, zostawiam to, oddaję Eucharystię albo oddaję modlitwę rzastową i wiem, że to jest zawsze taki jeden wielki pewnik, jeśli chodzi o takie rzeczy. Wzorem duchowości, która prowadzi do Jezusa, jeżeli tak to mogę nazwać, jest po prostu moją... teraz już jestem, oddałem się Matce Bożej w niewolę, jestem tam powiem dzieckiem Maryi, więc jest, tak jak powiedział Pan Jezus pod krzyżem, oto syn twój i oto matka twoja, tak? Więc jest moją mamą, jest moją mamą duchową, do której wiem, że jak przyjdę i poproszę, to ona po prostu za mną oręduje w niebie u Pana Jezusa. Oczywiście można przyjść samemu prosto do Pana Jezusa, powiedzieć: Panie Jezu, to tamto, jasne, że można. Jak najbardziej, tak samo jak można się pomodlić wszędzie, gdzie indziej, niż tylko w Kościele, ale tak naprawdę tylko w Kościele jest Pan Jezus żywy w Eucharystii, w hostii, w Komunii Świętej i to nie jest tylko pamiątka, która jest kawałek opłaca, tylko to jest żywy Pan Jezus. Są cuda eucharystyczne, choćby w Sokółce i tak dalej, także, które też nam o tym mówią, tak, natomiast tam jest żywy Pan Jezus. Tak, można się pomodlić wszędzie, ale nie wszędzie można przyjąć Pana Jezusa i nie wszędzie można być z Nim tak bardzo zjednoczonym, jak w Komunii Świętej, jak w Eucharystii. Eucharystia jest number one dla mnie i to jest w ogóle największa petarda na świecie. A Maryja jest po prostu... ja po prostu nie wyobrażam sobie życia bez Maryi teraz, w tym momencie. Ona po prostu... Ona mi pomaga we wszystkim. Jak mam gorsze dni, nie wiem, potrzebuję, nie wiem, jakiego powera. Czasami nie mam siły nawet pomodlić jedną dziesiątką narażającą, żeby jakoś tam wyprosić. To mi wystarczy jedno jakieś takie słowo proste. Maryjo, pomóż. Daj mi siłę, żebym jakoś, nie wiem... przyszedł do tego Pana Jezusa, żebym poszedł, nie wiem, na Eucharystię, bo wiadomo, są różne dni, są czasami lepsze, czasem gorsze. I jest taką moją, że tak powiem, mamą duchową, która po prostu oręduje za mną niesamowicie przed Panem Jezusem. I wiem, że mogę jej ofiarować i zaufać wszystko, że mogę jej oddać kompletnie, dosłownie wszystko, łącznie z moją żoną, z moimi dziećmi i że ona po prostu zrobi wszystko, żeby oni po prostu poszli prosto do Pana Jezusa do zbawienia. Też, jeżeli mogę tutaj polecić taką książkę Charitomena, którą napisał ksiądz Dominik Chmielewski, on tam właśnie fajnie, super opisuje, kim tak naprawdę jest Maryja, tak? Bo niektórzy właśnie tam mówili, że no, że przecież, że Maryja, że nie możesz tak robić, bo że Maryja ci przysłoni Pana Jezusa i tak dalej. Ona nie da rady przysłonić Pana Jezusa, ona wszystko oddaje Jemu. Ona jest po prostu przeźroczysta w mojej relacji do Pana Jezusa, tak jakby moim pośrednikiem. I można zrobić wszystko bez niej, w sensie próbować i tak dalej. Oczywiście, że tak, ale naprawdę z nią wychodzi wszystko bardziej, wszystko lepiej, wszystko po prostu jest bardziej godne, że tak powiem. To tak jakby, nie wiem jaki tu dać przykład, ale na przykład jakby się chciał pójść do jakiegoś lekarza specjalisty i powiedzieć mu o swoim problemie w jakiś tam zwykły sposób, a mógłby to na przykład powiedzieć, nie wiem, za mnie mój przyjaciel, który też jest doktorem i opisałby mu to w profesjonalny sposób, tak? I to tak samo jest, może to nie wiem, może to jest głupi przykład, może nie, ale tak działa Maryja, że ona po prostu tak to upiększy tę modlitwę, którą ja daję i tak przedstawi Panu Jezusowi tę modlitwę, że to po prostu działa, nie? Przynajmniej w moim przypadku tak jest i myślę, że nie jeden chłopak, a przynajmniej każdy wojownik Maryi też by mógł się pod tym podpisać, nie? Myślę, że to była... głupota, nie? Nie da rady zbyt wielkiej uwagi i uwagi przywiązać do Matki Bożej. Jeżeli Pan Jezus zechciał narodzić się przez Maryję, przyjść na świat, wiadomo, przez Ducha Świętego, ale urodził się przez Maryję, tak? I jeżeli 3 lata były nauczania Pana Jezusa, a przez 30 lat żył tylko w intymności z Maryją, razem we dwoje, poświęcił jej 30 lat swojego życia, a 3 lata poświęcił resztę w nauczaniu, wiadomo, ludzi i zobaczmy, jak to wygląda, jak on zaufał, jak on chciał być w niej w relacji i kim ona dla niego była. Jeżeli byśmy chcieli na przykład poczytać lub posłuchać, bo na YouTube też są nagrania, Mistyczne Miasto Boże, świętej Marii Zagrady, zatwierdzone oczywiście przez Kościół Katolicki, tak? Tam jest fajnie opisane właśnie żywot Maryi. Nie da się bardziej uwielbić Maryję, nie da się po prostu bardziej ją ukochać i bardziej żyć z nią w duchowości, żeby odsunąć Pana Jezusa. Nie da się. Jeżeli to jest relacja faktycznie z Maryją w 100%, to ona na to nie pozwoli. Ona nie da rady, żeby ona była w centrum. Ona chce w centrum postawić Pana Jezusa. On jest w centrum. I ona zrobi wszystko, jeżeli ktoś zaufa Maryi, pójdzie za Maryją, to ona zrobi wszystko, żeby on pokochał całym sobą Jezusa. I to jest właśnie najpiękniejsze w tej całej relacji, że ona tak pięknie potrafi do niego zaprowadzić. Ja powiem szczerze, że przez moje 33 lata nie byłem jakimś tam super chłopakiem religijnym, że tak powiem, i czasami miałem jakieś różne wzloty do Pana Jezusa, tam chciałem się pomodlić bardziej, ale no mijało mi to po dni czy po dwóch dniach i to było wszystko. Natomiast tutaj, jak zaufałem Maryi, jak poszedłem w tę duchowość maryjną, no to no, trwałem cały czas tutaj przy Panu Jezusie, tak? Przy Eucharystia numer jeden i to ja widzę po sobie i nie ma szans jakoś bardziej, nie wiem, ukochać Maryję. To jest niemożliwe. Nie ma takiej opcji.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Ostatni dzień świętej Anieli Merici. Niech wasza gorliwość będzie roztropna, a wasza miłość czujna. Święta Aniela Merici. Jest poranek, 28 stycznia, Brescia, rok 1540 po Chrystusie. Miasto żyje. A w jednym z domów kończy się życie kobiety, która nigdy nie bała się świata. Aniela Merici wie, że to jest jej ostatni dzień. Ale nie zatrzymuje myśli na sobie, myśli o nich, o dziewczętach, które zostaną, o kobietach, które będą musiały same rozeznawać, o świecie, który nie stanie się nagle łagodniejszy. Urodziła się w czasach, gdy kobieta miała niewiele dróg. Straciła rodziców, straciła siostrę. Świat nauczył ją kruchości bardzo wcześnie. Ale nie wybrała ucieczki, nie wybrała zamknięcia. Wybrała odpowiedź. Nie klasztor, nie klauzura, wybrała dziewictwo w świecie takim, jakim on jest, życie pośród ludzi. Wybrała codzienność, nie jako ideał, ale jako miejsce wierności. Widziała renesans piękny i brutalny, wojny, śmierć, zniszczenie. Miasta pełne sztuki i chaosu. Widziała pękający kościół, słabe rodziny, dziewczęta bez wychowania i zrozumiała coś absolutnie prostego, najprostszego. Jeśli nie zatroszczysz się o początek, naprawa końca może się nie udać. Dlatego Aniela uczyła, słuchała, towarzyszyła. Nie tworzyła struktur dla struktur, tworzyła ludzi. Urszulanki, kobiety bez habitu, bez murów, bez formalnych ślubów, ale z odpowiedzialnością. W ostatnim dniu Aniela nie rozważa, czy jej droga była bezpieczna. Nie była. Była wierna. Jej ciało słabnie. Ale wokół niej trwa życie, które pomogło ukształtować. To nie jest śmierć w ciszy, to śmierć w ruchu świata. Chrystus był w jej życiu nie tylko w modlitwie, ale w trudnych decyzjach, w niepewności i w pełnym zaufaniu. Święta Aniela Merici umiera. Reszta nie należy już do niej.

0: Dobry Panie Boże, Ty dajesz rzeczy trudne i piękne, jednak przeżywane z Tobą zawsze potrafią nas prowadzić ku dobru, jeśli tylko Tobie zaufamy. Panie, prosimy Cię teraz o Twoje słowa, o Twoje myśli, o to, żebyś Ty był Panem tego czasu, żebyś Ty był, Panie, dawcą miłości w nasze serca. Proszę Cię o to, Panie.
1: Dziękuję Ci za to, że możemy świadczyć o Tobie, o Twojej miłości. Proszę Cię, abyśmy byli dobrymi narzędziami.
0: Prosimy Cię, Panie. I Ciebie, Mario, serdecznie to zapraszamy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święty Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić po potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Magda i Jacek. Witajcie.
1: Witamy serdecznie.
0: Najtrudniejsza sytuacja w Waszym życiu?
1: Najtrudniejsze chwile przeżywałam w różnych relacjach z ludźmi, wtedy, kiedy jeszcze nie byłam tak... Byłam dalej od Boga.
2: Na pewno bardzo stresująca i taka... No, wiele wymagająca ode mnie, kiedy... Magda poroniła i
0: czy to było pierwsze?

0: Także no, w jaki sposób zakładaliśmy, że może tak to się wydarzyć. Natomiast no.
1: No na pewno nie nastawialiśmy się na to, nie chcieliśmy oczywiście tego, bardzo się cieszyliśmy z tego dziecka. Także radość była wielka, a potem też był smutek. To nie obeszło się bez smutku.
2: Mówiła pani o trudnych relacjach z ludźmi, przeżywanych bez Boga jeszcze. Czy rodziny, z których się wywodzicie, przekazały wam wiarę?
1: Tak, tak, chociaż w inny sposób przeżywaną niż to, w jaki sposób nauczyła nas przeżywać tę wiarę, myślę, wspólnota. Myślę, że mogę powiedzieć o nas obojgu. Jesteśmy w takiej wspólnocie Szemenef, która uczy nas przeżywania tej wiary w sposób inny niż przekazali nam to rodzice. Bardziej, myślę, ufny i otwarty.
0: Mi też rodzice przekazali wiarę, ale taką tradycyjną i taki pełny sposób przeżywania wiary właśnie poznałem dopiero we wspólnotach charyzmatycznych. Na początku była to odnowa w Duchu Świętym jeszcze podczas studiów. A teraz właśnie wspólnota Szemonef.
1: Aczkolwiek rodzice na pewno mieli jakby dużo nam dali w tej materii też. To był taki fundament mocny.

0: Czy w okresie buntu mieliście nieszczęście się tak zbuntować, żeby się pokaleczyć? I innych wokół?
1: Może nie w sposób taki jakby bardzo widoczny, znaczy przynajmniej ja mogę powiedzieć tak o sobie, że ja nie przeżywałam tego buntu w taki sposób taki drastyczny.
0: Czy była pani grzeczną dziewczynką tak zwaną?
1: Na zewnątrz tak, w domu różnie bywało. W domu różnie bywało, ale może nie był to tylko moment tego czasu dojrzewania.
0: A co w środku się działo, skoro na zewnątrz to nie było może tak widoczne? Jaki ten bunt był?
1: Na zewnątrz był stłumiony. Ja właśnie musiałam być tą, znaczy musiałam, czy tak sobie nadałam, że muszę być grzeczną dziewczynką. W domu sobie pozwalałam nie być. Dlatego to wychodziło w ten sposób. O czym w związku z tym tracili najwięcej moi rodzice na tym bliscy. Na zewnątrz rzeczywiście bardzo silnie tłumiłam swoje tak zwane negatywne emocje.
0: Ale jakie to były problemy, bo jest ten czas, gdy Bóg jest jeszcze nie jest człowiek w relacji, prawda? I powodowany jest takimi zewnętrznymi bodźcami, prawda? I to one prowadzą człowieka w różne miejsca. I to, o czym można powiedzieć, prawda, w audycji radiowej. Jak możecie Państwo opisać jakby stan właśnie tych ludzi sprzed momentu, kiedy wchodzą na drogę znajdowania relacji już takiej żywszej?
2: Znaczy ja trochę nie bardzo zrozumiałem.
0: Staram się opisać człowieka, który jakoś wychowany wychodzi z domu, wchodzi w wiek buntu i bardzo wiele osób w tym czasie robi rzeczy, których później żałuje.
2: Aha. To znaczy, jeśli o mnie chodzi, no to ja nie miałem też takiego otwartego buntu. Myślę, że tutaj też trochę jesteśmy z Magdą podobni. I ja wszystkie emocje przeżywam bardzo mocno wewnątrz i też nie...

0: mnie w rodzinie też nie okazywało się tak uczuć i nie, to było gdzieś tam, no nie mówiło się o uczuciach. Więc jakby ja wszystko też tak wewnętrznie przeżywałem mocno, natomiast z zewnątrz wydawało się, że jestem spokojny, że nic się nie dzieje. Więc jakiegoś takiego buntu otwartego nie miałem. Raczej właśnie też zawsze byłem jakimś tak, starałem się być tak w miarę poprawnym na zewnątrz, żeby to wyglądało wszystko, że jest okej. Że moja wiara jest, że chodziłem do kościoła jakoś, znaczy też nigdy nie nigdy nie straciłem wiary też tak zupełnie, aczkolwiek miałem różne tam wątpliwości, tylko że no ta moja taka skrytość nie pozwalała mi wyrażać tych swoich wątpliwości jakichś,
1: czy to był czas cierpienia?
0: No myślę, że
1: smutku.
0: Myślę, że tak, bo gdzieś tam wewnętrznie obumierałem i znaczy miałem taki okres po studiach, kiedy skończyłem jakby uczestnictwo w tej wspólnocie odnowy, potem zacząłem pracę i właściwie nie byłem w żadnej wspólnocie. Moja wiara ograniczała się do uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej w zasadzie i wtedy tak czułem, że z każdym rokiem gdzieś tracę poczucie sensu jakiegoś, tak to wszystko, to życie staje się takie monotonne, nie mam jakiejś wewnętrznej radości w ogóle, no gdzieś to moje życie tak sobie płynie, ale jakby no nie czuję tego, że żyję i że nie ma to jakiegoś większego sensu. No i dopiero kiedy poznałem wspólnotę, a poznałem ją przez chór, który istnieje na łonie wspólnoty, a jestem z zawodu muzykiem i tak się zdarzyło, że akurat ten chór miał próby w mojej parafii i po prostu przyszedłem pewnego razu właśnie, żeby zobaczyć, co to jest. No i od tego się zaczęło. Potem wyjechałem do Francji właśnie z tym chórem na taką sesję chóralną z koncertami ewangelizacyjnymi. To wszystko jakby zaczęło na mnie tak oddziaływać, że zobaczyłem nagle zobaczyłem, że jest faktycznie Bóg, że On mówi do mnie w Słowie.
1: Czyli historia zaczęła toczyć się w drugą stronę.
0: Tak.

0: mnie chyba też podobnie, jakby nie umiałabym
1: czas znaleźć... smutku?
0: Nie umiałabym znaleźć chyba takiego momentu przełomowego, że do tego momentu było tak, a po tym momencie inaczej. Ja myślę, że to też się z czasem jakby rozwijało, ta przyjaźń z Bogiem. Bo...
1: Ale jeszcze mówimy o tym okresie,
0: tak,
1: kiedy się nie rozwijała. Mhm.
0: Więc ja pamiętam, że od dziecka gdzieś tam się plątałam przy kościele, a to byłam w jakiejś scholi, potem w jakiejś takiej grupie dla młodzieży, później dla już osób uczących się i pracujących, więc gdzieś cały czas byłam przy tym kościele, potem różne rekolekcje, więc myślę, że Pan Bóg działał tak stopniowo na moją duszę i serce. Potem rzeczywiście była wspólnota. To, co może, jak tak patrzę wstecz, to, co było wcześniej, to było mniej zaufania. Chyba tak to bym przede wszystkim nazwała.
1: Ale jak... ten świat, który jest wokół i który jest pełen pułapek i takich łatwych przyjemności i takich propozycji, które no właściwie normalnie się przyjmuje. Czy to nie było zagrożenie?
0: Wcześniej, tak?
1: Tak.
0: Znaczy rozumiem, że chodzi o takie pułapki, w które wpadają młodzi ludzie, tak? Ja myślę, że tutaj rzeczywiście dużą rolę odegrał ten mój fundament, który rodzice położyli. Że ja rzeczywiście jakoś mnie Pan Bóg chronił. I myślę, że dzięki temu, co dostałam właśnie od rodziny, od świata, tego dobrego świata, jakoś mnie chroniło przed tym, żeby nie wpaść w jakieś takie no, głębokie dołki, które zostawia świat ten, który niekoniecznie dąży do dobrego. Więc ja chyba nie doświadczyłam jakiegoś takiego bardzo poważnego, jakiejś takiej klęski w swoim wieku dorastania i wcześniej.
1: Ale czy to oznacza, że to takie szczęśliwe środowisko, czy też raczej była Pani na marginesie grupy, klasy? Nie wiem, czy ja nie myślę o świecie przez media, ale on pokazuje, media pokazują raczej, no, że to, o czym Pani mówi, jest jakąś w ogóle aberracją. No jak to? Że co? Że nie pije, nie pali chłopak, dziewczyna?
0: Znaczy myślę, że tak, że ponieważ ja gdzieś zwykle byłam właśnie blisko kościoła i w tym wieku najbardziej chyba podatnym na takie wpadki różne,

0: byłam zafascynowana ludźmi, którzy byli ze mną w grupie przy kościele. I tam naprawdę to było tak zwane bractwo radości. W dodatku było to w małym miasteczku pod Warszawą i to też myślę, że miało, jakoś mnie chroniło. Bo tam nie wszystko dochodziło ze świata. I ja tak bardzo mocno wrosłam w to środowisko przykościelne, że ono mnie bardzo chroniło. Tam były inne wartości, i tam się lansowało te wartości i było się z nich dumnym. Także ja rzeczywiście chadzałam na prywatki w liceum, ale zwykle nie byłam osobą, którą się pierwszą zapraszało. Albo czasem się wręcz nie zapraszało, bo nie dotrzymywało kroku, na przykład w piciu, prawda? Więc myślę, że ten czas rzeczywiście był taki chroniony. Chłopcy byli, owszem, ale też gdzieś miałam w głowie taką granicę, której chyba nigdy nie przekroczyłam. Dzięki właśnie temu wzrastaniu w to środowisko.
1: I teraz, jak rozumiem, poznaliście się we wspólnocie.
0: Tak.
1: I teraz jak trafiła pani do tej wspólnoty?
0: W pewnym momencie zaczęłam szukać jakiejś wspólnoty, bo wspólnota, w której byłam, troszkę zaczęła się rozsypywać. I pojechałam na Światowe Dni Młodzieży w 2000 roku do Rzymu, razem właśnie ze wspólnotą Szemenew, bo również osoby spoza wspólnoty oczywiście mogą tam razem ze wspólnotą jeździć. I w pewnym momencie poczułam, że taki impuls, że naprawdę muszę porozmawiać z jakąś osobą ze wspólnoty. Nie wiem zupełnie dlaczego. Poszukałam jakąś osobę i powiedziałam, że właśnie pracuję, że gdzieś też jakaś jest pustka, którą chcę wypełnić, że szukam Pana Boga w taki sposób przez jakąś wspólnotę. Tej wspólnoty na razie nie ma i chciałam to powiedzieć i nie wiem co więcej. I ta osoba zaproponowała mi 3-miesięczny wyjazd na formację taką teologiczno-biblijną do Francji. Mogłam w niej uczestniczyć. Później zamieszkałam ze wspólnotą przez 1,5 roku. Mieszkałam w Wesołej, w domu takim rekolekcyjnym, który prowadzi wspólnota. I tak potoczyło się dalej.
1: Jak w którym momencie zaczęliście myśleć o sobie inaczej niż brat i siostra we wspólnocie i kto pierwszy zaczął myśleć? O, tutaj Jacek uśmiecha się.
2: Znaczy my tak na początku to tak żeśmy po prostu się widywali we wspólnocie. Po prostu wiedzieliśmy tylko tyle, że znaczy jak mamy na imię.
0: Ja wiedziałam, że Jacek śpiewa w chórze.
2: No. I potem jakoś tak było, że wyjechaliśmy razem z młodzieżą na taki obóz letni w góry.

0: To była też wyjazd organizowany przez naszą wspólnotę. No, na tym wyjeździe właśnie była Magda. No i tak żeśmy po prostu podczas tych wędrówek dość często rozmawiali ze sobą. Mi się Magda podobała, więc tak jakoś dobrze mi się z nią rozmawiało. Potem... No i potem od tego czasu razem jakby nam zaproponowano, znaczy mi zaproponowano, bo Magda już wcześniej była, właśnie taką misję dla nastolatków we wspólnocie, czyli to jest przygotowywanie spotkań, weekendów i prowadzenie ich. Zaczęliśmy się przy okazji tego dość częściej spotykać. Myśmy razem pracowali w sekretariacie. No i tak wtedy sobie pomyślałem, że chyba się zakochałem.
1: Kiedy pani zauważyła, że jeden z braci jakoś wyraża zainteresowanie większe niż inny?
2: Myślę, że właśnie rzeczywiście w tej pracy w sekretariacie wspólnej. Aczkolwiek też widziałam, że Jackowi, że Jacek lubi też ze mną rozmawiać w górach. Także to były chyba takie może początki, których jeszcze sobie nie do końca uświadamialiśmy.
1: A kiedy sobie pani uświadomiła, to co pani pomyślała?
2: No mnie Jacek też się podobał. Już po tym wyjeździe w górach. Wprawdzie nie żadnych kroków nie robiliśmy ku sobie wtedy jeszcze, ale później jak zaczęliśmy razem pracować w sekretariacie, się ucieszyłam, że Jacek będzie mi pomagał. No i było mi to na rękę, że mu się podobał.
1: No i jak się myśli o poważnych sprawach, będąc we wspólnocie, mając charaktery takie jak macie? To nie było łatwe chyba.
2: Nadal nie jest. I nadal nie jest. Mhm.
1: Kiedy było wiadomo, znaczy kiedy jedno wiedziało, że drugie wie i odwrotnie? Jaka to była sytuacja? Bo na pewno przez dłuższy czas to było wszystko ukrywane.
2: No ja myślę, że jak byliśmy razem... Z młodzieżą razem byliśmy w czerwcu. W październiku Jacek zaczął mnie zapraszać na wyjazdy do lasu. No więc ja już poczułam, że jakieś miejsce w sercu Jacka już zajęłam. A myślę, że jak ja odpowiadałam na te wyjazdy, to i Jacek pewnie wiedział, że mnie też się podoba. Chociaż nie wiem, może Jacek powinien sam powiedzieć.
0: Tak, tak.

0: Kiedy to przyszło na następny etap, że już jakieś konkretne kroki się robi?
1: Grudzień.
2: Tak, to był też taki wyjazd ze wspólnotą. Właśnie w Wesołej byliśmy na takim weekendzie. No w każdym razie był to...
0: Nie, to znaczy
2: była sesja przez wspólnotę organizowana i na tej sesji
1: poszliśmy jakoś na wieczorny spacer, do lasu.
2: Spacer. Poszliśmy romantyczny do lasu, no i tam no już znaczy postanowiliśmy jakoś, że będziemy kontynuować tą relację dalej.
0: Ale to było oświadczenie, czy tylko pewność, że obustronnie jest to...
2: Nie, to jeszcze nie były oświadczenia na razie.
1: Nie, myślę, że taka deklaracja z obu stron, że chcemy się bardziej poznawać. No i tam też był pierwszy pocałunek.
0: Wiedzieliście, że jesteście dla siebie?
1: Myślę, że to nie było jak grom z jasnego nieba. Myślę, że to przychodziło też stopniowo. Myślę, że ta wspólna praca we wspólnocie, wspólne bycie w różnych sytuacjach, modlitwy, pracy, jakoś tak pomału budowało w nas takie poczucie, że ta osoba, która stanęła mi tutaj na drodze, czy Pan Bóg postawił mi na drodze, to może jest osoba, z którą właśnie mam iść do końca.
0: A kiedy Pani w sercu to poczuła?
1: Nie wiem, czy umiem znaleźć taki konkretny moment, bo...
0: Ale kiedy pani miała pewność już?
1: No myślę, że na pewno przed ślubem. Myślę, że też dużo wcześniej, przy czym moja rogata dusza czasem się jeszcze zastanawiała, czy to na pewno jest... taka moja droga w ogóle i czy to jest ta relacja.
0: Czy ten zakon wchodzi w rachubę? Czy samotność?
1: Raczej od bardzo dawna myślałam o małżeństwie, o rodzinie. Czasem pojawiała się ta myśl, ale raczej wtedy, kiedy się w relacjach z chłopcami czy mężczyznami nie działo dobrze, przynajmniej po ludzku dobrze. Ale właściwie to od bardzo dawna myślałam o małżeństwie i o rodzinie, tak.
0: Kiedy pan już był zakochany i widział, że zaczyna się wymykać momentami, to co, była pewność, czy też...
2: Znaczy myślę, że pewność była w momencie, kiedy już postanowiłem się oświadczyć. To było... Kiedy to było? W maju? Już dokładnie nie pamiętam, ale jakoś na wiosnę.

0: wtedy już jakoś tak, no, poczułem, że to na pewno jest to i tego. I już nie zamierzałem jakby szukać czegoś innego, rezygnować z tej relacji. I to mnie skłoniło do tego, żeby się oświadczyć.
1: Czekała pani na to?
2: Myślę, że tak. Tak. Może to nie było tak, że ja już byłam gotowa, a Jacek jeszcze nie i ja tak oczekiwałam tego. Nie, myślę, że dojrzewaliśmy do tego wspólnie, prawda?
0: Znaczy myślę, że takim trudnym momentem był właśnie po oświadczynach, bo wtedy, kiedy ja już byłem pewien i tego, okazało się, że Magda tak nie do końca jeszcze. I dopiero wtedy zaczęły się jakieś takie wątpliwości u Magdy. Inaczej myślę, że tak mocno dotarło wtedy do niej, że to jest na poważnie i że to już trzeba się zdeklarować.
2: Czy myślę, że przestraszyły mnie też... Jacek bardzo poważnie podszedł do sprawy i powiedział, z czym to się będzie dla mnie wiązać. Na przykład z tym, że on będzie jako muzyk na długo wyjeżdżał. I myślę, że to mnie bardzo przestraszyło, bo myślę, że we mnie są jakieś takie lęki związane właśnie z samotnością. Ja chyba jakoś tak bardzo potrzebuję bliskości i myślę, że to mnie bardzo przestraszyło. Może najbardziej właśnie to.
1: Ale to uczciwe z drugiej strony było.
2: Tak, bardzo, bardzo. Bardzo się cieszę, że tak się właśnie to stało.
1: No, mówicie o czymś, co jest takie zupełnie kosmiczne, ale jeszcze mam takie pytanie. Czy już rozmawialiście o tym w taki sposób jak teraz?
2: Tak.
1: Nawzajem.
2: Tak. Tak. Mówiliśmy też chyba świadectwo, prawda, dla młodym. Trochę o naszej znajomości. Może bardziej pod kątem naszej czystości przedmałżeńskiej.
1: A były z tym kłopoty, czy jakoś...
2: My jesteśmy ludźmi. Ale nigdy chyba nie przekroczyliśmy też granicy, którą sobie postawiliśmy.
0: Myślę, że tak, ale kłopoty oczywiście były i nawet to nas skłoniło w pewnym momencie do takiego... twardego postanowienia, że w ogóle nie będziemy jakoś nawet takich gestów wykonywać wobec siebie
1: zwykłej czułości,
0: żeby właśnie nie rozbudzać tej sfery seksualnej. I przez pewien czas faktycznie trwaliśmy w tym, chyba to się nawet jakoś tak złożyło z Wielkim Postem.

0: Ile trwało narzeczeństwo?
1: 10 miesięcy? W lipcu, tak?
0: No to sobie wysoko poprzeczkę ustawiliście.
2: Nie, ale znaczy ten okres...
0: Ja wiem, ale w ogóle już... ale w ogóle i tak 10 miesięcy narzeczeństwa to...
1: Rzadkość dzisiaj, tak?
0: Znaczy nie wiem, czy rzadkość. Pewnie ci, którzy mają takie okresy narzeczeństwa, o tym w mediach nie mówią. A w moim środowisku akurat ja już... Moje dzieci są jeszcze za małe, a moi znajomi już dawno są po oświadczynach, więc nie wiem. Natomiast no, na pewno jest to trudne. Pani jest piękną kobietą, a jak się wykonuje różne gesty, które są normalne, naturalne, to jednak natura ludzka jest taka, że dąży do konkretów. Czy ślub był przeżyciem?
1: Tak, wielkim. Też duchowym, znaczy przede wszystkim duchowym. Przede wszystkim duchowym. Myślę, że pomogło też temu to, że odbył się na łonie wspólnoty. Błogosławił nam ksiądz ze wspólnoty. Duża część wspólnoty była z nami, jakby towarzyszyła naszemu tak. Też poprosiliśmy chór, żeby ubarwił naszą uroczystość. I też to wszystko było nawet później takie spotkanie na trawie, było w takim duchu właśnie wspólnotowym i dla Pana Boga. Mieliśmy też wspaniałe wesele, też dzięki naprawdę wspaniałemu wodzirejowi, który też tak po Bożemu poprowadził, a jednocześnie tą zabawę, a jednocześnie po prostu ludzie, którzy byli na naszym weselu, mówili, że nigdy się tak dobrze nie bawili.

0: efektem tego jest gnić dziecko. Co myślicie wtedy o Panu Bogu?
1: No ja przeżyłam taką dla mnie bardzo ważną noc wtedy, kiedy już zaraz po poronieniu. To było w ogóle niezwykłe. No, nie wiem, czy będę umiała nawet to opisać słowami, bo to było takie, mam wrażenie, dotknięcie misterium Pana Boga i misterium śmierci. A jednocześnie cały czas w takim zaufaniu do Boga, że On wie, co robi. I że to ma jakiś sens, chociaż być może my teraz tego nie widzimy i po ludzku jest to wielka tragedia. Ja prawie całą noc nie spałam wtedy. Byłam w szpitalu. I to było naprawdę niezwykłe przeżycie, bo takie zanurzanie się w Panu Bogu z wielkim smutkiem, z wielkim bólem, a jednocześnie z wielką nadzieją. Było tak, to przeżycie było tak głębokie, że właśnie nie wiem nawet jakich słów używać, żeby to opisać, bo tym bardziej, że ja wcześniej bardzo się bałam śmierci, bardziej bliskich niż swoich chyba. I to było takie stawanie na progu.
0: Ale czego?
1: Między życiem
0: Boga?
1: A śmiercią. Nie, nie, między życiem a śmiercią, między doświadczeniem Boga tutaj, a doświadczeniem Boga tam.
0: Nie rozumiem.
1: Myślę, że to było takie, nie wiem, bardziej na takie głębsze dotykanie Boga. Że to było jakby przekroczenie jedną nogą tego progu śmierci. Jakby jedną nogą, mimo wielkiego smutku, który przeżywam tu, po tej stronie, jakbym jedną nogą doświadczała już raju, co było przedziwnym doświadczeniem w tym momencie, prawda?
0: Czy to było nagrodą? Czy też wsparciem?
1: Wielkim wsparciem. Wielkim i taką... takim momentem, kiedy naprawdę, mimo że nie rozumiałam tego właśnie po ludzku, to wiedziałam, że to ma sens. Że to się dzieje dlatego, że Bóg tak chce i On wie, że tak jest najlepiej.
0: Jak to możliwe?
1: Nie wiem. Nie wiem.
0: Ale dlaczego On nam nie oszczędza cierpień? Dlaczego robi coś takiego? No, jak to zrozumieć?
1: Ja nigdy nie doznałam jakichś bardzo wielkich cierpień wcześniej, bo ani nie przeżyłam śmierci takich bardzo bliskich mi osób, ani jakichś wielkich tragedii też nie. Ale nawet w tych małych rzeczach, które ja lubię się przywiązywać do swoich planów i jak one się burzą, to mnie jest trudno. To czasem w takich małych rzeczach czułam, jakby mi się świat walił. I wtedy doświadczałam, że niedługo po, czasem dłużej, że to moje zawalenie się świata dało początek czemuś nowemu, czemuś lepszemu. I myślę, że te małe rzeczy, w których tak powstawałam z popiołów, górnolotnie rzecz ujmując, myślę, że to mi właśnie to budowało tak pomału taką moją pewność, że w tych wielkich rzeczach również ten sens jest i że ta miłość Boga nie odstępuje mnie wtedy.

0: Czym to było?
1: Znaczy ja nie przeżyłem tego aż tak głęboko jak Magda pewnie. No też myślę z tego względu, no, że to była dość wczesna ciąża. No jeszcze jakby nawet no, to dziecko wiedziałem, że jest, ale no tak namacalnie nie było to nie mogłem tego stwierdzić. I jakby no, siłą rzeczy nie byłem tak aż tak związany z i też jakby myślę, że Magda ma bardzo duże pragnienie posiadania dzieci, natomiast ja jeszcze nie aż tak. Znaczy nie jest to we mnie takie silne i dla mnie to było znaczy na pewno przeżyłem szok w momencie, kiedy się dowiedziałem, że nasze dziecko już jest w niebie. Magda mi to powiedziała w momencie, kiedy była w szpitalu, na izbie przyjęć. Ja czekałem w poczekalni. Nie wiedziałem, co się dzieje, bo jakoś nie miałem świadomości, że to już właśnie jest poronienie. I kiedy mnie poproszono, to już kiedy ta siostra wyszła, już wiedziałem, że coś jest niedobrze, bo kazała mi przynieść rzeczy Magdy, że Magda musi zostać w szpitalu. No ale kiedy tam wszedłem, właśnie Magda mi powiedziała i wtedy doświadczyłem naprawdę jakiegoś takiego wstrząsu. Ale jakby cała ta bardziej na mnie wrażenie wywarła ta cała otoczka właśnie, że to ten szpital, personel, jakieś pielęgniarki, które się kręcą, nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Ja tu wchodzę, Magda leży na kozetce, wije się z bólu. I to było wszystko dla mnie takie no mocne przeżycie, ale też jakby no właśnie ze względu na ten aspekt tego wszystkiego, co towarzyszyło temu.
0: Ale pretensje do Boga były?
1: Nie. Ja to jakoś przyjąłem właśnie ze spokojem, no bo też mam takie przekonanie, że to też stało się po coś, że Pan Bóg nam zabrał to dziecko.
0: Po co? Jak można...
2: Dowiemy się kiedyś.
0: Ale czy staracie sobie dawać ludzkie odpowiedzi teraz? Czy też to jest tylko zaufanie, że po coś?
2: Znaczy ja pozwalam sobie odczuć ból, taki ludzki ból tego rozstania.

0: później przez kilka dni po tym poronieniu, jak już wyszłam ze szpitala, bo w szpitalu jeszcze to był taki w jakimś amoku byłam, natomiast jak tylko wyszłam, to dużo płakałam. Musiałam się jakoś tak po ludzku oczyścić, emocje jednak były silne. I teraz czasem też daję sobie takie przyzwolenie, żeby po prostu popłakać i bardzo mi w tym pomaga Jacek, jest cudowny, bo wtedy mnie przytula wszystko jakoś wtedy jest łatwiej przyjąć.
1: Jak dawno to było?
0: 28 sierpnia.
1: Czyli bardzo niedawno. I kogo spotkacie w niebie?
0: Nasze dziecko, które już się za nas modli.
1: Ale jakie będzie? Dorosłe?
0: Może? No właśnie, też się zastanawialiśmy nad tym. Będzie piękne. Tak jak my kiedyś. Jakoś tak nie mogę sobie też wyobrazić trochę tego spotkania. Znaczy na pewno jakoś tak widzę tą radość naszą z tego spotkania.
1: Czy Pan Bóg nie mógłby nas mniej kochać? To powtarzam pytanie Wielkiej Teresy, która kiedyś tam jakoś trafiona kolejną strzałą już nie miała tak do końca może siły, żeby to zrozumieć, prawda? No, że kolejne doświadczenie, które Pan Bóg daje. Nie mieliście takich myśli?
0: Czy ja nie jestem trafiona którąś z kolei strzałą? Może kiedyś też tak powiem.
1: Ale ta strzała była duża.
0: Duża, to prawda. Lekarz dobrze opatruje. Także nawet tak bardzo nie boli, jak się odda w jego ręce.

Kim jest Bóg, który daje takie doświadczenia? Jak go sobie przez to całe wasze życie, jakiego poznaliście? Kim on jest? Jaki jest?

0: trudne pytanie.
1: Jest dobry, chociaż wydaje mi się, że to słowo jest takie jeszcze za suche. Miłujący i miłosierny. Nie wiem, może słowo miłujący w dzisiejszym świecie też nie brzmi tak, jakby się chciało to właśnie przekazać, prawda? To jest coś więcej niż to słowo miłujący, które my po ludzku odczytujemy, myślę. To jest coś dużo więcej, głębiej, dalej i szerzej.
2: Jest wspaniały?
1: Jest wspaniały. Jest wspaniały.
2: W jakiej intencji się pomodlimy? Może za wszystkie rodziny, które przechodzą przez tak ciężkie doświadczenie.
1: Tak. I myślę też, że ja bardzo bym chciała też się pomodlić za personel medyczny, który jeszcze nie do końca wierzy w to, że to dziecko jest już dzieckiem od samego początku.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
2: Amen. Miło Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli Magda i Jacek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci, Panie, za to, że mogliśmy dzisiaj wstać, że mamy kolejny dzień od Ciebie. Prosimy Cię o to, żebyś nas ochraniał, abyśmy mogli odpowiedzieć na wezwanie, na każde Twoje wezwanie, na każdą Twoją łaskę. Daj nam, Panie, teraz światło w serce, byśmy potrafili Tobie służyć przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Mario, serdecznie tu zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami,
0: racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Iza. Witaj.
1: Witam.
0: Mówić o Panu Bogu to jest dla Ciebie nowina, czy też coś zupełnie normalnego?
1: Myślę, że jak najbardziej normalnego. Coś w ogóle całkowicie naturalnego. Jakby wypływa to z takiego zwyczajnego poczucia, chęci dzielenia się tym, czego Bóg dokonuje w moim życiu. Dzielenie się tym, czego doświadczam. I po prostu wynika to z chęci podzielenia się z osobami tym pięknym doświadczeniem, doświadczeniem Boga w życiu.
0: Kiedy ta historia z Bogiem się zaczęła u Ciebie? W tej takiej już fazie ostrej.
1: Znaczy, może tak. Od dziecka wychowywałam się w rodzinie katolickiej, wierzącej. Aczkolwiek jest to rodzina niepełna. Można powiedzieć, że w momencie przyjęcia sakramentu bierzmowania tak jakoś tak poczułam tak mocno, że pragnę mówić o Jezusie. Ale żeby tak powiedzieć tak na dobre, to zaczęło się właściwie później to jakoś tak trwało w swoim środowisku, po prostu dzieliłam się wiarą, ale od momentu, kiedy jestem we wspólnocie, w której jestem teraz, można powiedzieć, że to działanie Ducha Świętego rozszerza się po prostu na coraz większą liczbę osób. Tak, Duch Święty tak po prostu posługuje się mną po to, żeby ludzie mogli mieć doświadczenie Boga też i w swoim życiu.
0: Czy to, że ta rodzina była niepełna, było dla Ciebie ważne w dzieciństwie, jak byłaś małą dziewczynką w podstawówce?
1: To znaczy, w pewnym sensie to było wszystko strasznie dziwne, dlatego że wychowywałam się po prostu z moją siostrą, z mamą i z jej rodzicami, z rodzicami mojej mamy. I właściwie moi dziadkowie, tak jak mogli, i moja mama zapewniali mi to poczucie bezpieczeństwa, przekazywali mi wartości, przekazywali mi miłość. Owszem, jako dziecko mi brakowało ciągle ojca i tak naprawdę ten problem niepełnej rodziny, on, można powiedzieć, dotykał mnie coraz bardziej, im byłam starsza. I można powiedzieć, że takie apogeum tego wszystkiego, tej całej sytuacji rodzinnej, miało miejsce teraz w minionym roku.

0: bardzo dużo rzeczy, można powiedzieć, się pozmieniało. Między innymi właściwie początkiem tego wszystkiego było najpierw choroba mojego dziadka i jego śmierć, a potem jeszcze kolejne rzeczy, kolejne sytuacje.
1: O tym powiem za chwilę. Powiedz jeszcze o tym czasie dzieciństwa. Jaką byłaś osobą, jaką byłaś dziewczynką w podstawówce? Rządziłaś, czy po kątach się chowałaś?
0: Ja byłam bardzo żywą dziewczynką. Bardzo żywą, bardzo taką usportowioną. Właściwie to raczej miałam kolegów niż koleżanki i raczej bawiłam się samochodami niż lalkami. Jakoś tak, właśnie, jako dziecko byłam bardzo taka radosna, wszędzie było mnie pełno. Lubiłam się zajmować różnymi, wieloma rzeczami. Zaczęłam chodzić do szkoły muzycznej, więc trochę też i takie artystyczne rzeczy zaczęły mnie pociągać.
1: Czy miałaś wtedy świadków wiary? Takich prawdziwych, przez których mogłaś zobaczyć, że Bóg realnie jest obecny w ich życiu.
0: Świadków wiary. Znaczy, myślę, że jako dziecko to moje pojmowanie wiary było takie bardzo proste. Myślę, że duży wpływ, co doceniłam dopiero po pewnym czasie, miała na mnie taka siostra zakonna, która ucza nas religii. I wprawdzie dużo osób mówiło, że ta siostra zakonna to jest taka wymagająca, że to postrach w ogóle jest dla dzieci, bo każe tyle się uczyć i tak dalej, i że tak wymaga, ale ona wiedziała, co robi. Bo ona przy tym wszystkim, ona zabierała nas w wiele miejsc, organizowała bardzo dużo takich wyjazdów w Polsce, czy to do Świętej Lipki, czy to do Lichenia, czy to do Częstochowy. I te wszystkie miejsca zostawiały we mnie taką pieczęć. I to z czasem zaczęło po prostu procentować. Ja w danym momencie tak nawet nie zdawałam sobie sprawy tak z powagi tych miejsc, ale to później zaczęło wracać.

0: A co stało się w czasie bierzmowania?
1: Duch Święty stąpił na mnie.
0: Jaką byłaś osobą wtedy? I stosunek do 10 przykazań. Przed bierzmowaniem.
1: Przed bierzmowaniem. No, myślę, że zgadzałam się z tymi przykazaniami, aczkolwiek...
0: Z czym były kłopoty?
1: Z czym były kłopoty? Może tak, że jakby przyjmowałam te przykazania jako prawdę i zgadzałam się z nimi, ponieważ no, autorytety przekazują, że to jest dobre. Osoby, które są dla mnie ważne, moja rodzina mówią, że to jest dobre i nie było we mnie jakiegoś buntu wobec żadnego z przykazań. Natomiast raczej kwestia dotyczy, myślę, jakiejś dojrzałości. Takiej dojrzałości, że te przykazania zaczęłam traktować nie jako przykazania, może nie jako zakazy i nakazy, tylko jako przykazania, jako pewną drogę, która mnie prowadzi do Boga, która może mnie prowadzić do świętości, do tej doskonałości, która będzie pozwala jakby być prawdziwie z Bogiem w tej relacji, do jakiej On nas właśnie powołał. I po prostu jakby wypełnianie tych przykazań tak naprawdę było dla mnie taką odpowiedzią na miłość Pana Boga. On jakby zaprasza mnie, mówi mi o swojej miłości i ja też jakby wypełniając to, robię to po prostu z miłości, bo nie będę czegoś robić, bo wiem, to jest, myślę, że to można nawet spróbować, wiadomo, że to nie jest to samo, ale na relację z osobą, którą kochamy i wiem, że jeżeli zrobię to czy to, mogę tą osobę zranić i nie chcę ranić tej osoby, a do tego tu jeszcze dochodzi taka kwestia, że wiem, że kiedy zrobię coś wbrew temu, tak naprawdę wyrządzam szkodę jeszcze sobie, a do tego prawdopodobnie jeszcze osobom, które są wokół mnie. I to jest taki łańcuch.

0: działania Ducha Świętego, doświadczyliście Boga i nie możecie teraz tego tak zachować tylko dla siebie. Musicie iść dalej. I to jakby, to wcześniej powiedział ten ksiądz, ale później to wezwanie jakby się na nowo we mnie odezwało i zapragnęłam jakby to wyzwanie podjąć i wypełniać.
1: I co zrobiłaś?
0: Więc po prostu na początku zaczęłam w swoim środowisku mówić o Jezusie, ale oczywiście nie na tej zasadzie, żeby dobijać ludzi wokół mnie. To tak śmiesznie brzmi, dobijać, ale po prostu...
1: No są tacy, którzy to robią. Wykorzystują Pana Boga jak maczugę.
0: No tak, znaczy nie o to mi chodziło. To jakby w jakichś konkretnych sytuacjach, kiedy jakieś osoby z czymś się borykały, miał jakiś problem, to jakby wychodziło tak naturalnie. Jakby ja wcale nie miałam zamiaru im od razu mówić o tym, że Jezus ciebie kocha. Tylko najpierw to było takie towarzyszenie tej osobie, słuchanie jej. I modlitwa. Na przykład modlitwa już wielokrotnie doświadczałam mocy modlitwy i szczególnie mocy modlitwy różańcowej, mocy modlitwy właśnie tej kontemplacyjnej, modlitwy maryjnej. No ewidentnie takim przykładem jest na przykład właśnie kiedy spotkałam pewną dziewczynę. Właściwie to nie tyle, że ją spotkałam, tylko ona do mnie się odezwała i tak naprawdę ta osoba chciała mi namieszać w życiu. Chodziło o po prostu jakiegoś chłopaka, w którym ona była zakochana, a znów ten chłopak był zakochany we mnie, a ja po prostu, że tak powiem, no nie chciałam tam z nim wchodzić w jakieś bliższe relacje. No i ona twierdziła, że po prostu ja bardzo ranię tego chłopaka, no i ona chciała, sprowokowała taką pewną rozmowę na gadu-gadu i tak ją poprowadziła, że ja jakby... Powiedziałam może parę słów, które mogłyby tego chłopaka zranić.

ona się przedstawiła po prostu jako studentka psychologii, że robi jakąś ankietę dotyczącą stosunków damsko-męskich, czy tam związków damsko-męskich. No i ja po prostu już na zasadzie takiej, żeby, brzydko mówiąc, odczepiła się od pewnego tematu, no to już chciałam powiedzieć coś takiego mocnego. No i powiedziałam parę takich mocniejszych rzeczy. No i później, niedługo po tej rozmowie, otrzymałam taką wiadomość od tego kolegi, że dostał jakiegoś dziwnego maila. No i przesłał mi tego maila i okazało się, że to była dokładnie ta rozmowa moja z tą dziewczyną. Oczywiście jakby nie chciałam się wtedy temu koledze jeszcze przyznawać do tego, bo mnie pytał, czy to ja, bo jemu bardzo pasowało do tego, żebym to ja powiedziała. No i pomyślałam, że no nie będę mu mówić tego w taki sposób, tylko spotkam się z nim i po prostu teraz mu powiem, że to nie ja, ale zaraz jutro z nim się spotkam i powiem mu po prostu twarzą w twarz, jaka była sytuacja. Bo po prostu rozmawialiśmy tam przez internet. Nie chciałam tego w taki sposób załatwiać. No i później zaczęłam rozmawiać z tą dziewczyną. No i ona, jak tylko się pojawiłam, to zaczęła wyzywać mnie, wyklinać i tak dalej, i tak dalej. I ja nie wiem, tak wtedy spłynął na mnie jakiś taki spokój i zaczęłam rozmawiać z tą dziewczyną. Zaczęłam z nią rozmawiać i po pierwsze zapytałam się jej, dlaczego to zrobiłaś? I ona otworzyła się przede mną. Na początku jakoś tak nie chciała, ale otworzyła się. Zaczęłyśmy rozmawiać i okazało się, że ona jest z patologicznej rodziny. Wyrwała się z patologicznej rodziny, będąc jeszcze chyba tam młodą nastolatką, mając tam 13 lat.

i zaczęła po prostu ciałem zarabiać na chleb. I no, wiadomo w jaki sposób. No i konsekwencją tego było to, że zachorowała na HIV. I ona, mając świadomość, że ona nigdy nie będzie mogła być z tym chłopakiem, chciała mu to jakoś życie umilić. Czyli jakby odciąć go ode mnie. No i jakoś nasza rozmowa tak się toczyła i weszłyśmy na temat wiary, na temat przebaczenia, sakramentu, czyli sakramentu pokuty, pojednania. No i ona właśnie przyznała się, że ona owszem już jakieś czuje, że nawrócenie przeżyła, ale ona nie może iść do spowiedzi. Ona była tylko chyba raz i to u pierwszej komunii i potem już nie była. I tak rozmawiałyśmy dosyć długo, tak chyba przez no parę godzin to było. I na koniec tej rozmowy ja obiecałam jej modlitwę. Obiecałam jej modlitwę i jakby oczywiście właśnie w tej rozmowie tam zachęcałam ją właśnie do sakramentu spowiedzi. I tego wieczoru, kiedy modliłam się za nią, a właśnie była to modlitwa różańcowa, to było niesamowite, bo można powiedzieć, że z każdym słowem w trakcie tej modlitwy ja czułam, że dla tej dziewczyny waży się coś bardzo ważnego, coś niesamowicie ważnego. I jakby miałam takie poczucie, że ta dziewczyna zostanie uzdrowiona. Mówię tu o uzdrowieniu wewnętrznym, uzdrowieniu duchowym.

No i można powiedzieć, że jakby jeszcze takie na potwierdzenie, tak otworzyłam po prostu Pismo Święte i akurat otworzył mi się fragment o uzdrowieniu. Potem przewróciłam kartki i znowu same fragmenty o uzdrowieniu. Więc to już była dla mnie taka ogromna radość. Już wiedziałam, że ona zostanie uzdrowiona. No i faktycznie następnego dnia ona do mnie pisze wiadomość na gadu-gadu, że słuchaj, byłam u spowiedzi, ale byłam też u lekarza i mam 2 tygodnie życia. No i właśnie po pewnym czasie, już tak nie miałam kontaktu z tą dziewczyną, ona się nie odzywała, więc zapytam tego mojego kolegi, czy on się z nią kontaktuje. Mówił, że nie, a ja wtedy powiedziałam też o tej sytuacji, bo on w ogóle nie wiedział, że ona jest chora i tak dalej. Trochę się przestraszył, no i pojechał tam do niej. No i faktycznie, no, zastał list pożegnalny, w którym ona mu wszystko wyjaśniła, o wszystkim napisała. I ta dziewczyna zmarła. Więc to jest niesamowita sytuacja dla mnie. Modlitwy różańcowej, mocy modlitwy różańcowej, tego, że Pan Bóg się tak posługuje nami w takich niespodziewanych momentach, bo jak ta sytuacja zaistniała, ja właściwie nie wiedziałam, co się dzieje. Po prostu osoba, której kompletnie nie znam, nagle wchodzi tak w moje życie, nie wiem, o co jej chodzi, chce mi namieszać w życiu, oczerniać mnie przed kimś, a tu po prostu Pan Bóg nawet w takich momentach się posługuje. I takim drugą rzeczą właśnie też, sytuacją związaną z modlitwą różańcową, to też jest na przykład moment, kiedy kolega taki mój i mojej siostry poprosił nas o modlitwę. Mówił, że ma zostać chrzestnym, no on nie jest zbyt wierzącą osobą, raczej powiedziałabym, że tak niewierzącą. No i w każdym razie mówił, że tam jest zagrożona ciąża, że ma mieć operację ta jego jakaś ciocia, czy ktoś tam z rodziny, i że jest zagrożenie życia i dziecka, i matki, i że to jest jakaś narośl i w ogóle nie wiadomo, co będzie. Więc my z siostrą pomodliłyśmy się na różańcu. Jednego dnia ja się modliłam i też czułam właśnie w trakcie tej modlitwy, że Pan Bóg tutaj dokona cudu, że będzie uzdrowienie. No i za 2 dni właśnie ten kolega dzwoni, że właściwie ja się modliłam o to, żeby było powodzenie tej operacji, żeby operacja się powiodła i żeby ten czas był też czasem przybliżenia się tej rodziny do Boga. I za parę dni właśnie ten chłopak dzwoni i mówi, że ta jego ciocia była na badaniach i okazało się, że narośl w ogóle znikła, że operacja w ogóle nie jest potrzebna. A to była po prostu, to był jeden różaniec. Tylko jeden różaniec.

A dla mnie osobiście osoba Maryi jest bardzo ważna i zrozumiałam to niedawno. Dlaczego jest też tak dla mnie ważna, kiedy dowiedziałam się czegoś o własnym życiu. W ogóle dowiedziałam się jakiś czas temu, niedawno, że urodziłam się w roku Maryi. To był rok ogłoszony przez Jana Pawła rokiem Maryi. I jakby odnosząc się do tej kwestii tych różnych rzeczy, jakich dowiadywałam się w swoim życiu właśnie z rodziną, tego, że ona była niepełna i tak dalej, to wszystko zaczyna się od początku, od momentu mojego poczęcia. To był trudny czas, bardzo trudny czas dla mojej mamy. Właściwie nie było to wszystko tak, jak powinno być. Zaczęło się od grzechu i to miało potem wielkie konsekwencje później, trudne dla nas wszystkich. Moja mama miała wtedy bardzo trudny czas. Była zagubiona i po prostu jakby można powiedzieć, że no, ja poczęłam się tylko nie z jakiejś miłości, tylko w zagubieniu, z pożądliwości. Ale mimo to moja mama, pomimo to, że mój biologiczny ojciec powiedział, że no, w ogóle żadnej odpowiedzialności za to nie bierze, bo wręcz jakby mówił, żeby usunąć ciążę, moja mama jednak czuła, że pragnie mnie urodzić. Było jej bardzo trudno. A jej rodzice, czyli ci moi dziadkowie, z którymi całe życie spędzam, właściwie teraz już tylko z babcią, bo dziadek umarł rok temu, mówili właśnie, żeby też mama usunęła ciążę.

0: I można powiedzieć, że moja mama w tej całej sytuacji...
1: Twoja siostra jest starsza czy młodsza?
0: Młodsza. O rok jest młodsza. Tak. Więc było...
1: Dziadkowie również byli przeciwni.
0: Tak, dziadkowie byli przeciwni, no i moja mama szuka jakiejś pomocy. Udała się do takiego ośrodka obok księży Marianów. Tam była taka pani, która pomagała kobietom, które chcą dokonać aborcji. No i moja mama przez jakiś czas u niej mieszkała, chyba przez tydzień. No ale później właściwie moja mama mówiła, że nie wiedziała kompletnie co robić i nie wiem, czy to po prostu w jakimś posłuszeństwie swoim rodzicom wróciła do domu, czy po prostu kompletnie nie wiedziała co robić, więc wróciła do domu i zapadła taka decyzja, że ciąża ma być usunięta. No i już jechali na zabieg, wtedy to tak się mówiło, zabieg. To jeszcze był czas PRL-u, więc bardzo dużo było dokonywanych aborcji. Więc jechali na ten zabieg i już byli właściwie w tym miejscu. Moja mama siedziała już na fotelu aborcyjnym. Lekarz już miał ubrane rękawiczki i sięgał już po narzędzia. A moja mama cały czas w tym czasie modliła się do Maryi. Nieustannie. I w pewnym momencie ponoć moja babcia powiedziała do tego lekarza, żeby uważał. I on w tamtym momencie powiedział, że on nie może tego zrobić. I aborcja się nie dokonała. Więc jest to dla mnie niesamowity dar i od momentu, kiedy się o tym dowiedziałam, zaczęłam dostrzegać, jak wielką wartość ma ludzkie życie, każde ludzkie życie, i zaczęłam dostrzegać to, że każde życie jest chciane, że nie ma życia, którego Bóg by nie chciał. Szczególnie jakby to wszystko zaczęłam tak dostrzegać, kiedy byłam na rekolekcjach ignacjańskich na pierwszym tygodniu. Wtedy tak przechodzi się właśnie przez całe swoje życie i zobaczyłam, właśnie to było dla mnie wtedy doświadczenie ogromnej miłości Boga, Jego miłosiernej miłości, i też wtedy uczyłam się przebaczenia od samego Jezusa, bo wiem, że gdyby nie Jezus, gdyby nie to, że sama doświadczyłam od Niego przebaczenia, ja nie byłabym w stanie przebaczyć.

0: jakby to przebaczenie dokonuje się tylko jego mocą. Jakby dla mnie to jest wszystko ponad mnie, to nie jest w ogóle na moje siły. Ale tylko to z Jezusem się mogło dokonać, to przebaczenie i co za tym idzie, uzdrowienie. Uzdrowienie i umiejętność życia z tym wszystkim. A do tego jeszcze wręcz ogromne wzbudziło się dziękczynienie za to życie, jakie jest, jakie mam. I dziękczynienie za to wszystko, czego cały czas doświadczam, co otrzymuję od Pana Boga, za osoby, które spotykam w swoim życiu. Tak.
1: Powiedz, co stało się ważnego w czasie, kiedy twój dziadek umierał? Mówiłeś, że to był ważny moment.
0: Tak. I też jest związane z Maryją. To był bardzo ważny moment. Bo mój dziadek, on nie umarł od razu. Znaczy on, bo on w ogóle żył bardzo aktywnie. Bardzo dużo działał, cały czas pracował. To był no niesamowity człowiek. Bardzo robił dużo dobrych rzeczy. Bardzo pomagał różnym ludziom. I tak zdałam sobie sprawę, że wprawdzie ja może nie miałam tego ojca takiego biologicznego, ani też tak naprawdę tego, którego mam, który jest moim ojcem w dowodzie. Bo ten znów się rozwiódł z moją mamą, ale i to jest ojciec mojej siostry. Ale właśnie to wszystko zaczęło się od dziadka. Więc kiedy dziadek poszedł do szpitala, miał mieć operację na bypassy. I operacja była wyznaczona na 8 grudnia. I właściwie to jest cud, że on przeżył tą operację. Dlatego, że operacja trwała chyba 7 godzin. W ogóle nikt nie chciał się tej operacji podjąć. Był jeden profesor, który tylko się tej operacji podjął. I trwała 7 godzin. Mój dziadek jeszcze w trakcie operacji miał zawał. Ale przeżył. Później leżał jeszcze w śpiączce przez 10 dni w śpiączce farmakologicznej. I później 2 miesiące trwała właściwie jego agonia. Dokładnie 2 miesiące, zmarł 8 lutego. Oczywiście my tam w czasie, kiedy dziadek chorował, to gdzieś tam była jakaś nadzieja, że może on z tego wyjdzie. Aczkolwiek to było takie nasze przygotowanie się na jego odejście. To był czas, kiedy przybliżyliśmy się też do siebie.

zaczęłam mieć wtedy właśnie takie poczucie, jak wielką wartość ma dla mnie rodzina. Właśnie taka, jaka ona jest. I jak ważne są dla mnie te osoby, niezależnie od tego, czy gdzieś tam jakieś były trudne sytuacje, kłótnie i tak dalej, bo też takie rzeczy były, ale nagle to przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. To w ogóle nie było istotne. I właściwie pod koniec życia, kiedy patrzyłam na mojego dziadka, i zresztą nie tylko ja tak to odbierałam, moja mama również o tym mówiła, mówiłyśmy tak, że tak jak patrzymy na niego, to tak jakbyśmy widziały Chrystusa, cierpiącego Chrystusa, który odchodzi. I dla mnie to było niesamowite świadectwo mojego dziadka, kiedy odchodził. Na początku nawet trudno było z nim mieć jakiś kontakt, bo właściwie no, bredził, mówił dużo takich rzeczy, które były bezsensowne. Nawet mówił takie rzeczy, które mogły ranić. Pamiętam nawet taką sytuację, kiedy spędziłam prawie cały dzień w szpitalu przy dziadku i potem chciałam go nakarmić, a on po prostu zaczął pluć tą zupą, bić mnie po rękach i to było dla mnie strasznie przykre i strasznie trudne. Ale pod sam koniec, właściwie ostatni tydzień jego życia, był u nas w domu, zabraliśmy go do domu. Ale później został wzięty jeszcze tam do szpitala na parę dni. Ale ten czas, ten ostatni czas, on już miał taką pełną świadomość. On już był wtedy na skraju już wyczerpania wszelkiego fizycznego, sił, ale miał świadomość, całkowitą świadomość tego, co się wokół niego dzieje. I on był w tym niesamowicie pokorny. On tak to przyjmował, po prostu tak jak jest. I w takim wielkim zaufaniu w miłość Boga, Boże miłosierdzie. To było niesamowite i to było widać. Ale w tym czasie, kiedy mój dziadek właśnie tak chorował, no to był okres świąteczny Bożego Narodzenia. Odezwał się wtedy, myślałam, mój ojciec. Po 18 latach nieodzywania się. Napisał do mnie SMS-a, nie przedstawiając się. Ja właściwie zignorowałam, bo to były jakieś życzenia, więc zignorowałam, bo dużo SMS-ów dostawałam na święta. W ogóle nie miałam głowy do tych rzeczy. Dopiero później tam odezwałam się do tej osoby i krok po kroku doszłyśmy z moją siostrą, że to jest nasz ojciec. No i niedługo i nasza pierwsza rozmowa to była po prostu rozmowa przez Skype'a. A potem się z nim spotkałyśmy.

To było... Dziwne spotkanie. Właściwie... Nie wiedziałam tak naprawdę, czy go o coś pytać, czy o czym z nim w ogóle rozmawiać. Ale no, spotkaliśmy się, porozmawialiśmy trochę, zapytał się, co robimy. On się nie tłumaczył nam, bo jakby wyszedł z założenia, że to nie ma sensu, żeby się zaczął tłumaczyć i tak dalej. No i przez chwilę mieliśmy kontakt, ale potem ten kontakt się urwał. Ale znowu jakby jesteśmy w kontakcie. Niedługo po tym ja właściwie jechałam na rekolekcje takie o uzdrowienie wewnętrzne właśnie. I żeby jechać na te rekolekcje, no to tak trzeba trochę popatrzeć na swoje życie, to co się wydarzyło. I moja mama pokazała mi akt rozwodowy i tam była data ślubu moich rodziców. No i zobaczyłam, że oni się pobrali chyba w marcu, a ja się urodziłam w kwietniu. Ale wtedy już nie wnikałam, dlaczego, o co chodzi i tak dalej. Ale jak jechałam na te rekolekcje uzdrowienie wewnętrzne, właśnie zapytałam mamy, czy był jakiś problem z moimi narodzinami. Czy ojciec chciał, żebym się narodziła. No i mama wtedy powiedziała, że no, na początku był problem. Że coś było, tak. No ale mówi, że ale później, że już było wszystko w porządku.

No więc pojechałam na te rekolekcje. No i właśnie, to był bardzo mocny czas. Tam na początku tych rekolekcji jest taka modlitwa przebaczenia, która przechodzi cały okres życia od momentu okresu czasu prenatalnego aż do danego czasu, w jakim się żyje. Ja nie wiedziałam dlaczego, kiedy były czytane słowa na temat czasu prenatalnego, mi zaczęły tak płynąć łzy bezwolnie. I tak sobie od razu wtedy przypomniałam o tym, co powiedziała moja mama, że był jakiś problem. A jeszcze wtedy nie wiedziałam dokładnie jaki. No i bardzo bolesny też był dla mnie moment, kiedy był czytany o ojcu. To chyba największa taka rana. Brak ojca. Ale potem... I to była modlitwa przebaczenia. A potem podchodziliśmy każdy z osobna do Najświętszego Sakramentu i kapłan kładł nas ręce, nas błogosławił, chwilę modlił się nad nami. I takie miałam poczucie, że to zostało wszystko tak przeniknięte takim boskim promieniem, że Bóg to tak przemienia. To się zaczęło takie przemienianie. I kiedy wróciłam z tych rekolekcji, to właśnie zaraz następnego dnia napisałam świadectwo o tym czasie, to co się dokonało, to uzdrowienie, że Pan uzdolnił mnie do przebaczenia tym osobom i że wręcz jakby tak naturalnie po prostu życzę dobrze tym osobom, jakby błogosławię im tak całkowicie, tak naprawdę z serca im błogosławię. No, dowiedziałam się właśnie, że ten mój ojciec nie jest moim ojcem. I to dowiedziałam się od mojej siostry. Ale i zaraz potem zaczęłam rozmawiać z moją mamą. Ale tak naprawdę to ja zaczęłam ją uspokajać. A potem po prostu zaczęłyśmy się razem modlić i uwielbiać Pana Boga w tym wszystkim. I zaczęłyśmy dziękować. I to było niesamowite, że w takich momentach właśnie nie ma kłótni, ścierania się, tylko przychodzi Bóg i wypełnia to swoją miłością. Wypełnia nas swoją miłością, także i my jesteśmy zdolni tą miłością wzajemnie się obdarowywać.

I później właśnie po jakimś czasie wyszła jeszcze ta kwestia moich narodzin. To wszystko razem złączone jest dla mnie czymś niesamowitym. To wszystko wydarzyło się jednego roku, w jednym czasie, właściwie tak tuż obok siebie. I wiem, że też nie byłabym w stanie przejść przez to wszystko sama. To jest przede wszystkim Jezus, ale Jezus, który działa przez konkretnych ludzi. Jezus, który jest obecny w konkretnej wspólnocie. I wierzę, że to nie jest zupełnie przypadek, że akurat w tamtym czasie przyszłam do tej wspólnoty, że takich, a nie innych ludzi Pan Bóg postawił na mojej drodze, że właśnie to tak wszystko, to jest niesamowite, bo właściwie ja tych wszystkich rzeczy dowiadywałam się zaraz następny dzień po rekolekcjach. To, że mój ojciec nie jest moim ojcem, dowiedziałam się zaraz następnego dnia po rekolekcjach uzdrowienie wewnętrzne. Znów kwestii dotyczącej moich narodzin, to też dowiedziałam się dzień po rekolekcjach, znów takich jeszcze innych, takich wspólnotowych. I jakby Pan Bóg najpierw przygotowuje mnie zawsze do przyjęcia pewnych rzeczy. To właśnie tego doświadczam, że to nie jest takie uderzenie, które mnie powala na ziemię. Najpierw Pan Bóg przygotowuje mnie na przyjęcie tego, potem jest to doświadczenie, które jest trudne, ale zaraz przychodzi ze swoim miłosierdziem i dotyka mnie. I właściwie właśnie tak naprawdę wśród tych wszystkich rzeczy najtrudniej było mi przyjąć tą prawdę o moim narodzeniu. To była rzecz najgorsza i najtrudniejsza. I tu było bardzo wielkie świadectwo dla mnie właśnie wspólnoty i właśnie też konkretnych osób. Bo kiedy się tego dowiedziałam, właśnie pierwsza reakcja była taka, to chwała Panu, to cieszę się, to wielki dar, to moje życie jest cudem, to się bardzo z tego powodu cieszę. Cóż mogę więcej, no dzięki Ci Boże, dzięki Ci Panie, że żyję, że dałeś mi życie.

0: Ale zaraz potem, wiadomo, zaczęły mi przychodzić myśli, że aha, ale to co? Oni chcieli mnie zabić. To znaczy, że aha, to już rozumiem, czy oni się tak zachowywali. Czemu jacyś tacy byli nadopiekuńczy wobec mnie? Czemu tak się troszczyli o mnie i tak dalej? I zaczęłam...
1: Jad zaczął się sączyć.
0: Tak, zaczęło się takie rzeczy, ale... Ale zaczęłam to odrzucać, że nie no, przecież nie mogę tak iść w tym kierunku. To w ogóle, to nie jest ten azymut. To nie jest ten azymut. I akurat to był wtorek. My mamy spotkania wspólnoty we wtorki. I nie miałam kompletnie ochoty jechać na spotkanie wspólnoty, gdzie my na spotkaniach wspólnoty po prostu... śpiewamy pieśni wielbiące Boga, dziękujemy Mu i wszystko jest w takiej ogromnej radości, kiedy ja miałam takie poczucie, że po prostu ktoś nie chciał mojego życia, że właściwie jestem niepotrzebna. I zadzwoniłam do mojej animatorki i ona się ze mną spotkała. Powiedziała mi o tym wszystkim i można powiedzieć, że ona mnie tak pociągnęła na to spotkanie wspólnoty. I tam dokonało się coś niesamowitego. Właśnie w tym wszystkim, właśnie to uwielbienie mnie zaczęło uzdrawiać. Zaczęłam potrafiać, po prostu byłam zdolna, żeby przyjąć to. I akurat było takie czytanie wtedy z księgi Ezechiela o wyschniętych kościach, gdzie właśnie Bóg mówi do proroka, że tchnie swego ducha w kości i one się złączą, obrosną ciałem. Właśnie. I ja miałam takie poczucie, że jestem jak te kości. I że teraz Bóg tchnął we mnie swojego ducha i dał mi nowe życie. I dał mi nowe, prawdziwe życie.

0: Kim jest ten Bóg, kogo poznałaś?
1: Kim jest Bóg? Tak naprawdę Bóg, którego poznaję, jest dla mnie wielką tajemnicą. I to, co mogę powiedzieć o Bogu, to tak naprawdę będzie tylko jakąś częścią, określeniem Jego przymiotów. Ja najgłębiej, najbardziej doświadczam od Boga Jego miłosierdzia. Jego miłosierdzia, czyli Jego przebaczenia, Jego miłości, Jego wierności. Bóg zawsze jest wierny swojemu słowu i doświadczam tego, że On jest wierny, że On jest zawsze przy mnie. Że troszczy się o mnie, że mnie nigdy nie opuszcza, że kiedy upadam, On mnie zaraz podnosi, a kiedy nie mogę iść, niesie mnie na swoich rękach. I doświadczam tego, że On żyje, że On naprawdę jest obecny, że On po prostu jest.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Myślę, że chciałabym uwielbić Pana Boga i podziękować Mu za dar życia, za to, że stworzył człowieka, za to, że powołał człowieka do życia i za to, że tak bardzo ukochał każdego i że dla każdego ma bardzo konkretną drogę, bardzo konkretną misję. I szczególnie właśnie chciałabym podziękować za swoje życie, za osoby, które spotykam w swoim życiu, które Pan Bóg stawia na mojej drodze.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Iza. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, przepraszam Cię za wszystko to, co nie podoba się, Tobie się nie podoba w naszym działaniu. Prosimy Cię o miłosierdzie, prosimy Cię o światło na ten czas, abyśmy potrafili Ciebie chwalić przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Maryjo, serdecznie też zapraszamy do tego spotkania, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest brat Piotr Wardawy. Kapucyn, witam.
1: Szczęść Boże, witam.
0: Kapucyni w Warszawie. Taki zakon w takim dużym mieście. Czy to jest sposób na spotkanie się z biedą ludzką?
1: Tak. W Warszawie szczególnie jest to bardzo łatwe. Wystarczy wyjść na dworzec centralny, przejść się koło Carrefoura, koło dworca Wileńskiego. Oni tam wszędzie są, wszędzie stoją. A jak jeszcze wiemy, gdzie się zapuszczać w kanały żerańskie, to ich spotkamy właśnie tam. I oczywiście na Miodowej, przy naszej kuchni, gdzie wydają posiłki codziennie, przez 2 godziny są tam obecni.
0: Co to są za ludzie?
1: To są ludzie przede wszystkim klasycznie bezdomni, którzy po prostu od wielu lat żyją po kanałach, po śmietnikach, czasami korzystają z różnych noclegowni. Ludzie, którzy mieszkają w jakichś domach, ale nie stać ich na posiłek, albo po prostu są uzależnieni i nie są w stanie, od alkoholu przeważnie uzależnienie, i nie są w stanie systematycznie zapracować na coś innego, albo po prostu ta kuchnia, to miejsce, spotkanie z nami jest dla nich takim sposobem życia, spędzaniem czasu tego popołudnia, przyjść do kapucynów, trochę pogadać i zjeść coś ciepłego.
0: Kiedy brat ich pierwszy raz zobaczył, takich ludzi, no zupełnie oddzielonych od nas, jakoś od tego świata normalnego, dalekich. Jakie to jest uczucie?
1: Przede wszystkim to na początku jest wielka niepewność, co to są za ludzie. Jak z nimi rozmawiać w ogóle, dlaczego oni tacy są, i też włącza się bardzo mocny mechanizm osądzania, krytykowania, dlaczego on taki jest i dlaczego on do mnie podchodzi, czego chce ze mną rozmawiać i w jaki w ogóle ja sposób mogę do niego rozmawiać. Jest to tak bardzo odrębny świat, że ja sam automatycznie w pewnym sensie zamykałem się na nich, cały czas podejrzewając ich o to, że kombinują, manipulują mną. Jest to bardzo mocne u nich i to jest właśnie ten świat całkowitego odrzucenia. Pomijając już te sprawy jakieś psychiczne, duchowe, to nawet sposób ich dbania, może nie dbania o higienę, czasami jest tak odrzucający, że no, trzeba się dobrze ustawić z wiatrem, żeby po prostu spokojnie z nimi rozmawiać, nie?

0: No i jak tutaj ma się zachować chrześcijanin i jeszcze w dodatku w habicie?
1: Chrześcijanin w habicie. Przede wszystkim to rozmawiać. To jest podstawa. Oni potrzebują coś zjeść, potrzebują jakiegoś ciepłego ubrania, ale tego, czego najbardziej potrzebują, to jest po prostu normalna rozmowa, traktowanie ich jak normalnych ludzi. Mam takie spotkania cotygodniowe, to taki klasyczny bezdomny. Powiedział, że on tu lubi przychodzić, ponieważ tutaj czuje się normalnie, tutaj nikt nim nie pogardza, tutaj ma swoją godność, po prostu lubi tu przychodzić, bo jak siedzi gdzieś tam na Starym Mieście, gdzieś łazi, nawet sprząta na jakichś parkingach, to zawsze jest tym bezdomnym, zawsze jest tym, na którego patrzy się z góry. I oni tego potrzebują, po prostu takiej normalności, pomimo tego, że tak bardzo odstają od naszego życia.
0: Skąd wybór zakonu?
1: Zakon zafascynował mnie przede wszystkim ludźmi. Kiedy w ogóle zacząłem myśleć o powołaniu, to pierwsza informacja od znajomej siostry zakonnej była taka, że kapucyni, jeżeli do franciszkanów, to do kapucynów. I w ten sposób nawiązałem z nimi kontakt, pierwsze rekolekcje gdzieś w górach, wypady. I to, co najbardziej mi się spodobało, to pewien styl bycia tych braci. Takie wówczas mnie wszelkie szaleństwo pociągało, włóczęga, takie również były pielgrzymki powołaniowe, spaliśmy tam, gdzie Pan Bóg nam pozwolił. I klimat wspólnoty, jaką kapucyni mi pokazali wówczas, bardzo mnie pociągnął i jakoś czułem się, że to jest tak bardzo naturalne, mi bliskie. No i dlatego dałem się wciągnąć w ten zakon.
0: Ale powołanie to jest coś, co buduje się długo. Z jakiej rodziny brat wyszedł?
1: Z rodziny takiej klasycznej, praktykującej.
0: Skąd? Gdzie mieszkali? Gdzie mieszkają?
1: Rodzice obecnie mieszkają w Kozińcach, 100 kilometrów stąd na południe, przy Puszczy Kozińskiej. I tam gdzieś właśnie w tej rodzinie, powiem tak, że ja jeszcze do końca nie uświadamiałem sobie mojego powołania pod koniec szkoły podstawowej, a moja mama już wyczuwała te sprawy, już się bała i kiedyś właśnie o tym mówiła, że coś już tutaj w tym kierunku będzie. Ja na zasadzie pewnych pobożnych życzeń, fajnych fantazji, że fajnie byłoby coś zrobić dla drugiego człowieka, na przykład zostać księdzem i w stan kapłański, duchowny, a mama to już wiedziała, ona sobie tą całą mozaikę układała powolutku. Później, zanim jej powiedziałem oficjalnie, to ona i tak już wiedziała.
0: Czy brat miał w dzieciństwie świadków wiary? Takie osoby, co do których nie ma wątpliwości, że mają relację osobową z Chrystusem.
1: Tak, tak. Przede wszystkim był to kapelan sióstr franciszkanek cierpiących, który pracował u nich w Kozienicach. I on mnie znał od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Ja byłem ministrantem 10 lat u niego. I w pewnym momencie stał się moim spowiednikiem, kierownikiem duchowym. I to był człowiek, który mnie urzekał swoją otwartością na drugiego człowieka, pewną dobrocią, sposobem wypowiadania się w ogóle o innych ludziach. Co mnie u niego tak pociągało, że on nigdy nie osądzał, nie mówił źle, ale nawet było coś ewidentnie złego, to on tak to potrafi powiedzieć, że zawsze jakieś dobro z tego wynikało. No człowiek, który mnie znał od podszewki, wiedział o mnie wszystko, nawet który powiedział, że wiesz co, ja to nie radziłbym ci iść do zakonu. Ale ty masz swoich braci, niech oni ci doradzają. Myślę, że zrobi tutaj świetne posunięcie, nie chcąc wpływać na moją decyzję, wręcz mnie zniechęcić.
0: Żeby ją sprawdzić, tak?
1: Myślę, że tak. Teraz jak z perspektywy na to patrzę, wtedy nie rozumiałem do końca tego, dlaczego on tak mówi, ale to była po prostu taka wielka próba dla mnie. Człowiek, który mówi mi, który mnie zna, że mam powołanie, on był pewien tego, mówi mi, że według niego to chyba nie powinien być zakon. Nie wiem, on nie wie, czy ja wytrzymam. No z pomocą Bożą na razie jestem.

0: kiedy zaczęło się brata formułowanie takiej właśnie relacji, jaką widział brat tego kapłana? Jak Chrystus przychodzi do życia? No bo na początku to są pobożności, prawda?
1: Tak, tak. To było tak, że jak ja byłem ministrantem, to pamiętam nudne różańce. Chodziłem do kaplicy, do sióstr i był różaniec, który zawsze mi się nużył. Robiłem różne, myślałem o różnych innych rzeczach, liczyłem sobie pewne rzeczy przy ołtarzu, z tego co pamiętam, w podstawówce, ale mnie to pociągało. Również klimat, który siostry wytwarzały, był bardzo ciekawy. Ja to zawsze mówię, że to przez nie trafiłem do zakonu. Były bardzo otwarte na moją osobę. A także ten właśnie ksiądz Marian, on, jego sposób bycia, ja teraz tak kojarzę, że ja często po nim powtarzam różne gesty, nawet przy ołtarzu. Jak ja go obserwowałem przez te 10 lat, jak on się zachowywał, to ja teraz gdzieś to przejąłem i nawet wiele rzeczy, które mi mówił, gdzieś cały czas sobie przypominam, wracają. Ale to był ten moment, kiedy ja mogłem wpatrywać się w to, co się działo przy ołtarzu i kształtować ten obraz wiary, obraz Chrystusa. A taki najbardziej poważny moment, kiedy zacząłem myśleć, to była 8 klasa podstawówki. Nawet już chciałem gdzieś iść do jakiejś takiej szkoły, ale on mówi, wiesz, zostań w domu, najlepiej wychowywać się w domu, później przyjdzie czas, to pójdziesz do zakonu. Także tak to się rozwijało. Mm-hmm.
0: I kiedy w tej historii pojawia się Chrystus już tak blisko?
1: To była druga albo trzecia klasa szkoły średniej. Taki moment zesłania, to były święta wielkanocne. Pierwszy raz odczułem w swoim życiu taką niesamowitą radość i pełne szczęścia, kiedy rzeczywiście ja czułem, że to jest to. Nawet mojemu bardzo dobremu kumplowi mówiłem, że wiesz co, chyba ja odkryłem powołanie. On mówił tak, że wiesz, to chyba po prostu, to ci przejdzie. I ja wtedy powiedziałem, że jeżeli mi to przejdzie, to znaczy, że Pana Boga nie ma. Ja czułem tak mocne doświadczenie. Dla mnie to było oczywiste, że to, co się w tym momencie we mnie stało, to doświadczenie, to nie może być fikcja, bo jeżeli to jest fikcja, to jest po prostu sprawa nierealna, nieprawdziwa, to znaczy, że właściwie to wszystko nie ma wartości i sensu.
0: Co się stało i w jakim momencie?
1: Jeden z momentów, to był proces pewien. Nie mogę tego w jeden moment ubrać, pokazać to w jednym momencie. Taki szczególny był moment, kiedy w szkole średniej, właśnie druga, trzecia klasa, figurka prawie w centrum miasta i miałem taką niesamowitą walkę duchową, czy podejść do tej figurki i pomodlić się. To było na zasadzie pewnej, no facet idzie, młody chłopak, koledzy, śmieją się wszyscy i co teraz zrobić? I to była niesamowita walka. 2 godziny gdzieś tam łaziłem, co zrobić, aż w końcu się przełamałem. Podszedłem do tej figurki, prosta taka figurka zaniedbana, krzyż, i pomodliłem się chwilę i w tamtym momencie czułem, że przełamałem w sobie coś takiego mocnego, jakiś opór. I to było takie doświadczenie i wtedy niesamowita radość, nie? To była niesamowita radość z takiej obecności wiary. Chrystus stał się dla mnie czymś bardzo realnym. Właściwie tak, że uświadomiłem sobie, że w ogóle nie można myśleć, żyć bez takiego odniesienia wiary.

0: Nawet mnie to w pewnym momencie męczyło. Męczyło mnie to na takiej zasadzie, że inni sobie spokojnie żyją, nie mają problemów, funkcjonują, a ja tu ciągle mam problem z wiarą. Ciągle gdzieś Pan Bóg do mnie powraca i tego nie rozumiałem do końca, ale w jakiś sposób coraz bardziej się to rozjaśniało.
1: I jak już toczy się ta sytuacja przed samym wstąpieniem do zakonu?
0: No to było tak, że był jeden bardzo ważny taki epizod w moim życiu. Była też dziewczyna. I to właśnie było tyle ciekawe, że...
1: W jakim wieku już? Ile brat miał?
0: No to już właściwie od 18 się kręciło, od 18, także prawie 3 lata byliśmy razem. I z jednej strony ja czułem, że mam powołanie. Właściwie my się spotkaliśmy wokół tego, że zaczęliśmy o tym rozmawiać, jakieś zrozumienie, ale też wywiązała się między nami bardzo taka mocna sympatia, przyjaźń. I to było najtrudniejsze. I to było takie najbardziej trudne. Ja wiedziałem, każdy wiedział o tym, że ja mam powołanie. Ale przyszedł ten moment, kiedy trzeba było już jechać do Łomży, do postulatu.
1: A co ta dziewczyna, czy ona na coś liczyła?
0: Ja myślę, ona przede wszystkim zostawia mi wolność, ale ja nie byłem w stanie. Kilka razy ze sobą zrywaliśmy, później wracaliśmy do siebie. I ja nie byłem w stanie, nie miałem siły zostawić jej całkowicie. Dopiero ta, myślę, że to Pan Bóg dał mi niesamowitą łaskę, żebyśmy się rozstali, gdy jechałem do zakonu. I ta łaska była na takiej zasadzie, że ja w postulacie czułem się całkowicie wolny. No, popełniłem tutaj kilka błędów, że tak długo po prostu z nią byłem, nie? I ona liczyła na to, że zostanę, chociaż widziała, że walczy tutaj z Panem Bogiem. I to był taki, no, swoisty dramat.
1: Ona wiedziała?
0: Wiedziała, doskonale to wiedziała. To są te momenty bardzo trudne, które nie wiemy, dlaczego są. To jest też wynik naszej słabości, naszych błędów. Nie wiemy, czemu tak jest, ale no, Pan Bóg, myślę, że jakoś dobro z tego wyprowadził.
1: Rodzina, jak mama podeszła? Ojciec?
0: Ojciec bardzo dzielnie i ojciec był zadowolony. Myślę, że szczęśliwy był i jest z tego, że poszedłem do zakonu. Mama, jak to mama? Gdy oficjalnie przedstawiłem informację, to ja w takim razie wstępuję do zakonu. To moja mama zadzwoniła do chrzestnej, swojej siostry, mojej chrzestnej, a jej siostry i mówi tak: Ziuta, syna tracę. Pamiętam taki głos, no i zaczęło się właśnie wtedy, ale bardzo dzielnie. Mama, jak to mama, zawsze płakała, gdy przyjeżdżałem, gdy wyjeżdżałem szczególnie. Chciała mnie odprowadzać na dworzec. To ja wtedy mówię: cudownie, wspaniale, ale tutaj brat mnie odprowadzi albo ojciec. I mama w ten sposób nauczyła się, że już mnie nie odprowadza. Nawet czasami wspominała: no to ja może cię odprowadzę. Ja nic nie odpowiedziałem i tak wiedziała, że mnie nie odprowadzi. Po prostu, żeby już zakończyć tutaj w domu. No wspaniale, modlą się za mnie, są niesamowitym wsparciem.

0: No i co to jest za moment przekroczenia progu?
1: To jest taki...
0: Bo co innego jest oglądać z zewnątrz facetów w habitach i nawet być gdzieś na rekolekcjach z nimi, prawda?
1: Tak,
0: widzieć
1: tak.
0: Co... Ten, a

0: taką myśl, że to jest właśnie to moje miejsce. Po prostu no, jakbym był do tego w pewnym sensie stworzony. Pamiętam, że było zimno, bo taka była jesień, dosyć zimna, jeszcze klasztor nie był ogrzewany. Spotkałem tam również kilku no, wspaniałych braci, z którymi mamy świetne relacje do tej pory. I to był taki moment i potwierdzenie, że no, jestem na swoim miejscu jak najbardziej.
1: Ale zakon to też jest rygor.
0: Jest rygor.
1: Posłuszeństwo?
0: Tak, zgadza się. Powiem tak, że na początku w postulacie w nowicjacie to nie był wielki problem. Największą trudność, pamiętam, na wiosnę przeżyłem, gdy widziałem, jak jeden z moich braci, już akurat mój gwardian obecny, jechał gdzieś na jakąś wyprawę na bagna biebrzańskie. A ja bardzo dużo się włóczyłem przed zakonem po różnych lasach, górach po Polsce. I wtedy poczułem niesamowitą tęsknotę, żeby się wyrwać. To było takie szaleństwo. Jakoś Pan Bóg dawał mi siłę, żeby nie myśleć o tym. I wtedy no, czułem po prostu coś niesamowitego, taki ból, wycie wewnątrz, żebym wyjechał gdzieś z nim w ten teren. No ale wytrzymałem, poczekałem na odpowiedni czas i razem wspólnie pojechaliśmy. Jeszcze Łomża ma to do siebie, że ma wspaniały ogród, taki schodzący tarasami do Doliny Narwi. Jest piękna panorama, kilka kilometrów przestrzeni, łąk, które są zalewane na wiosnę. I to myślę, że Pan Bóg w ten sposób dawał mi to poczucie przestrzeni, że jednak jestem gdzieś tam, gdzie lubiłem być, czyli po prostu wśród przyrody.
1: I teraz jak formacja zakonna wpływa na relacje z Chrystusem?
0: Formacja zakonna. No jest to bardzo ciekawe zagadnienie. Dla mnie zasadniczym momentem był nowicjat. Wtedy w nowicjacie był taki czas bardzo spokojny, niesamowity czas, kiedy mogłem skupić się tylko właściwie na Panu Bogu. Nawet odrzucałem pewne inne rzeczy, które mogłem robić, ale chciałem tu zająć się Panem Bogiem przede wszystkim. I to był taki czas, kiedy przestałem się bać, że mnie wyrzucą z zakonu. Wtedy po prostu mówię tak, że najważniejszy jest Pan Bóg właściwie. Nieważne, czy jestem w zakonie, czy jestem tutaj, tylko żebym był razem z Panem Bogiem. I to był taki czas właśnie doświadczenia mocnego, kiedy oparłem swoje życie na Panu Bogu. Bez stresu, spokojnie przechodziłem przez te dalsze etapy formacji. Różne miałem wpadki sytuacyjne, dziwne sytuacje, które jak to w formacji w zakonie bywają. Ale rzeczywiście ten nowicjat był takim czasem ważnym.

0: zaś studia, no to był taki czas zwariowany. Na początku odnaleźć się na pierwszych latach studiów przez 2 lata, to było takie szaleństwo swoiste. Nowy świat, studenci, Katolicki Uniwersytet Lubelski, nowe zajęcia. Filozofia jeszcze, no doświadczenie filozofii bardzo mi też pomogło poukładać pewne rzeczy, które gdzieś przeżywałem wcześniej. I teologia również. Jakkolwiek, no ta formacja troszeczkę jest przeintelektualizowana u nas. Dlatego pracujemy, modlimy się o to, żeby zakon bardziej wszedł w doświadczenie nawet pracy z ubogimi, co obecnie staramy się robić. Umożliwiamy braciom, klerykom, żeby przyjeżdżali i pracowali tutaj z nimi.
1: Najtrudniejszy moment do święceń?
0: Zakochanie się. To było takie szaleństwo. I wówczas bardzo dobrze pomógł mi jeden z braci, który był moim spowiednikiem.
1: Ale jak się zakochuje?
0: No nagle odkrywam, że jak się zakochuje kleryk? Myślę, że jeszcze bardziej niż normalny mężczyzna.
1: Ale to jest... No, trzeba sobie jakoś pozwolić na taką sytuację.
0: Pozwolić się? Znaczy tak, wyjeżdżam na oazę. Jest kilka młodych dziewczyn i czuję, że z jedną nagle mam doskonałe porozumienie. To jest czasami tak, że siedzimy w grupie i nagle z kimś się dogadujemy. I to po prostu rozwija się w ten sposób, że sobie rozmawiamy i nagle we mnie zaczyna się odzywać potrzeba drugiej osoby. Potrzeba takiej bliskiej relacji. Tu nie chodzi o żaden grzech, tu nie chodzi o żadne odchodzenie od zakonu, tylko gdzieś czuję niesamowitą potrzebę, żeby być z kimś blisko, nie? Tak rozumieć się doskonale, nie? Dogadywać się. I wtedy po prostu z tego może coś wyniknąć. To wtedy jest taka swoista rewolucja. Wtedy zastanawiam się, czy rzeczywiście mam powołanie może do życia w celibacie, może mam powołanie do życia w rodzinie, bo tu Pan Bóg daje mi niesamowite doświadczenie. To jest coś pięknego, nie?

0: I zaczynam się zastanawiać, walczyć i w końcu uspokajam się. Nie, to jest powołanie po prostu do zakonu. Gdy ta fala takiej pierwszej sympatii minie, to później człowiek zaczyna racjonalnie. Jeszcze po dobrze, powiedziałbym, rozegranej sprawie, czyli po prostu często jasno porozmawiać. Pamiętam, że ten moment był taki, że...
1: Ona się... zorientowała się, że coś
0: tak,
1: się dzieje.
0: Tak, tu jasno po prostu dałem sygnał, że... Ja mam już swoją drogę, nie? I porozmawialiśmy sobie o tym, że to było no ciekawe, fajnie, ale idziemy swoją drogą. I kapitalnie się to ucięło, ale to była taka swoista rewolucja przed ślubami wieczystymi, kiedy Pan Bóg jeszcze raz dał mi doświadczyć, czego ja tak naprawdę chcę.
1: Co to znaczy zostać kapłanem? Co to jest za doświadczenie?
0: No jest to doświadczenie, które się w moim przypadku cały czas rozwija, cały czas odkrywam, co to znaczy być tym, który daje ludziom Chrystusa. I powiem szczerze, że szczególnie w pracy z tymi bezdomnymi, z którymi na co dzień pracuję, jest to dla mnie takie doświadczenie, że Pan Bóg przeze mnie działa, że ja daję im właśnie Chrystusa poprzez słowa, które im głoszę. Oni później jeszcze przypominają mi, że ojciec to i to mówił. Ja już nie pamiętam, co ja mówiłem.

0: oni mi przypominają, że ja mam być dla nich ojcem, jeden właśnie z tych ludzi bezdomnych, po ciężkim kryminale, no trudne miał życie. W ostatnim czasie podziękował mi za to, że może do mnie mówić ojcze. I wtedy też uświadomiłem sobie, jak niesamowitą łaskę Pan Bóg mi dał, właśnie poprzez sprawowanie sakramentów, kiedy ja mogę być dla nich ojcem i oni to odkrywają w swoim życiu, że mają kogoś, do kogo mogą zwracać się ojcze. I też to jest niesamowite bycie właśnie kapłanem, sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Jak widzę, że człowiek po 20 latach nagle czuje się uwolniony od grzechu, który na nim ciążył, który przez ostatnich kilka lat szczególnie nie dawał mu spokoju. To był człowiek całkowicie poza kościołem, po prostu ulica, klatka schodowa, kryminał. I w pewnym momencie my się spotykamy i on dojrzewa coraz bardziej tego sakramentu. Ja mu udzielam rozgrzeszenia i czuję po prostu, jak on jest nagle szczęśliwy, jest wolny. Coś przez 20 lat mocno w nim się działo. Bardzo mocno. I czuł właściwie, a dostał taką informację od jednego z kapłanów zresztą 20 lat temu, że z tego nie może być rozgrzeszony. I na nim to cały czas ci piętno niesamowite odegrało i takiej też niechęci do kościoła, może nie tyle niechęci, ale lęku po prostu. I w tym momencie ja czułem, jak pomagam mu wyzwolić się z tego. Po prostu on mi mówi, ale już nie muszę o tym nikomu mówić. Nie, już nie musisz o tym nikomu mówić. Sprawa jest zamknięta. Zaczynam od nowa. I to jest właśnie to, co Pan Bóg pozwala mi doświadczyć w mojej posłudze kapłańskiej.
1: Jak wygląda taka codzienność?
0: W zakonie? W klasztorze? Tak. No przede wszystkim jest to liturgia godzin, Eucharystia. Ale tak naprawdę to jest troska w każdym momencie o tego człowieka, który przychodzi. Gdy ja się z nimi spotykam, to wtedy czuję taką bezsilność, czuję brak mocy, żeby coś z nimi zrobić i wtedy oni automatycznie odsyłają mnie do Pana Jezusa. Ja muszę wracać do Niego i mówię mu, że no tutaj jak coś ci na nich zależy, to sam działaj, bo ja nie jestem w stanie. I przede wszystkim jest to takie myślenie o tym, z kim się pracuje, o tych ludziach, których Pan Bóg podsyła. Szczególnie ostatnio jest ich bardzo dużo, także nawet przyznam się szczerze, że dosyć dokładnie nie posprzątałem pokoju na święta. Nie dlatego, że... może dlatego też, że jestem trochę taki chaotyczny w sposobie bycia i w moim pokoju, ale też nie było czasu po prostu. Że gdzieś im bardziej angażuję się w pracę z tymi ludźmi, tym bardziej oni zajmują ten czas. I to jest właśnie najważniejsza sprawa. Być z drugim człowiekiem, tak naprawdę to wszystko jest to podporządkowane właśnie, żeby być z nimi.

0: takie obcowanie to nie jest łatwa rzeczywistość, bo ci ludzie no, przeżyli w swoim życiu różne rzeczy i mają mnóstwo nieufności do świata. Jakie są trudne i jakie są dobre momenty w pracy z nimi?
1: Najtrudniejsze to jest nastawienie wewnętrzne moje osobiste. Jak do nich zszedłem, czyli po prostu zszedłem do kościoła dolnego, gdzie oni spożywają posiłki, zacząłem rozmawiać, to pierwszy mechanizm, jaki mi się włączył, to była blokada, że facet ściemnia, manipuluje mną. Rzeczywiście to się dzieje, jest bardzo mocna manipulacja. Zaczyna mnie oszukiwać, kręcić. I blok jest taki, że gościa kasuję. Może nie pokazuję mu tego, ale zamykam się. No facet ściemniasz, tutaj nie mamy o czym rozmawiać. I to był taki długi proces we mnie. Myślę, że to ponad pół roku trwało, kiedy ja coraz odblokowywałem się na nich. Nie chciałem ich odsuwać, nie chciałem ich zamykać, nie chciałem też się wciągnąć w ich świat mocnego zakłamania, ale chciałem po prostu przyjąć ich takimi, jakimi są, stworzyć im pewien komfort do tego, że mogą sobie przy mnie pościemniać, aż przyjdzie ten moment, kiedy oni zaczną się otwierać. I rzeczywiście tak jest, na początku jest dużo kłamania, dużo wymyślonych historii, aż w pewnym momencie oni zaczynają rozmawiać normalnie. I to był taki bardzo trudny moment. Nie dać się zmanipulować, ale im pomagać, nie zniechęcić się, bo często to po prostu... To jest praca, powiedziałbym, ciągnąca w dół. Po spotkaniach z nimi to mam takie wrażenie, że jestem po prostu całkowicie wypruty. Jakby to było bez sensu w ogóle. Widać, że nic nie da. Oni ciągle piją, oni ciągle mają swoje problemy, nic się o siebie nie dbają. Jest takie we mnie myślenie, ale z drugiej strony jednak coś się w nich zmienia. Jak on przychodzi, zaczyna się spowiadać, zaczyna systematycznie raz na tydzień w Eucharystii uczestniczyć, zaczyna dbać o swojego kolegę, który również pije, ale zaczyna mówić, wiesz, Bogdan taki i taki ma problemy. Ja sam mam problemy, ale on nie przed, bo on pije. Gdy zaczyna myśleć pozytywnie, zaczynają sobie w ogóle pomagać i modlić się za siebie, to jest taki znak od Pana Boga, że coś tu się dzieje. Że gdzieś to wymyka się spod mojej kontroli, takiej inicjatywy, możliwości, a tu jednak coś się w nich dzieje. Chociaż cały czas gdzieś istnieje ta myśl, że po ludzku to jest bez sensu, bo to jest rzeczywiście po ludzku bez sensu.

0: Mam tu zostawić ich.
1: Nie, nie można ich zostawić. Właśnie z jednej strony są bardzo męczący, ale z drugiej strony powiedziałbym, są bardzo wciągający. Miałem taką sytuację, że nie mogłem pojechać na rekolekcje przed świętami pięciodniowe właśnie z tymi bezdomnymi. Pojechali moi bracia z Lublina i miałem takiego doła, że nie mogę z nimi być. Uświadomiłem sobie, że no, uzależnili mnie od siebie. Po prostu oni mają swój styl, oni mają swoją otwartość na drugiego człowieka i mają niesamowitą w sobie sympatię. To są dobrzy ludzie. To są ludzie, którym się pokręciło w życiu maksymalnie, ale mają niesamowicie dużo dobra. Przede wszystkim takiego świeżego, powiedziałbym, otwarcia się na pomoc. No są strasznie zakręceni, poranieni, uzależnieni w wielu przypadkach od alkoholu, ale mają w sobie dużo dobra i to dobro wciąga. To dobro wciąga, że właściwie czasami nawet tęsknię za tym, żeby z nimi być, nie? Żeby z nimi rozmawiać. Lubię z nimi rozmawiać. Z niektórymi się nawet zaprzyjaźniliśmy w jakiś sposób, że gdy widzimy się na mieście, to jest bardzo cześć, cześć, co tam słychać. I nawet w czasie kazania jesteśmy w stanie dialog prowadzić o sytuacji na polskich drogach i innych sprawach.
0: Czy w kapłaństwie był czas na czas zwątpienia, czas niewiary, czas rozpaczy?
1: Nie, jeszcze takiego czasu nie było. Czasami były takie momenty, kiedy czułem, jak bardzo jestem bezradny, albo jak wiele zła dzieje się w życiu drugiego człowieka, jak człowiek potrafi być zły, to wtedy jedynie to, co mi przychodziło na myśl, najlepiej wyrażało moją sytuację wewnętrzną, to po prostu mocno i siarczyście zakląć. To była taka pewna konfrontacja ze złem, które dotyka drugiego człowieka, które sobie ludzie nawzajem wyrządzają. I to były takie momenty, powiedziałbym, wołania: Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Dlaczego tak jest? Czy to ma jakiś sens w ogóle, czy po co to wszystko jest? Czy nie mogłoby być to inaczej? Czy nie mogłeś tego świata lepiej urządzić, żebyśmy się tak nie ranili, żeby ci ludzie tak nie funkcjonowali? I to są takie momenty niewątpienia, ale poddawania kontrolowanego, bym tak powiedział, wątpliwość tego, co się dzieje na świecie. No i wówczas Pan Bóg przychodzi z taką odpowiedzią, to jest błogosławiona odpowiedź. Po prostu trzeba wierzyć w tą miłość Pana Boga. To jest jedna odpowiedź i wtedy to uspokaja moje serce osobiście i takie myślenie o drugim człowieku. Właśnie to zaufanie. Po prostu nie ma innej możliwości. Zaufać w to, że Pan Bóg nas kocha i jednak doprowadzi do końca dobro.

0: Czyli co, że my sensu nie widzimy, to nie znaczy, że go nie ma, tak?
1: Tak, tak. Czasami ten sens ucieka, ale to nie oznacza właśnie, że go nie ma. On jest bardzo blisko, tylko najważniejsze to jest nie zgubić tego momentu wiary i zaufania. Tym bezdomnym często powtarzam, że wrócicie na ulicę, będziecie pić, będą różne problemy, trudności, znowu upadniecie, ale pamiętajcie, żeby nie dać się wyrywać z wiary, że wołajcie, cokolwiek myślicie, czujecie, wołajcie do Pana Boga. To jest ta jedyna nadzieja, jedna szansa, żeby On coś z wami zrobił. Po prostu no, nic, nie staracie się być lepsi, nic, o niczym nie myślcie, tylko wołajcie do Pana Boga. To jest ta jedyna nadzieja.
0: Taki moment najbliższego przytulenia przez Boga.
1: To był taki czas w nowicjacie, który w jakiś sposób wpłynął na później całe moje życie duchowe. To był taki czas, kiedy ja zaczynałem zastanawiać się nad tym, jaki Pan Bóg jest, w jaki sposób On jest, i nagle takie przyszło oświecenie, że nie da się Go porównać do niczego. Po prostu Pan Bóg jest, po prostu On istnieje, i to było dla mnie no, piorunujące doświadczenie, gdy odkryłem, że Pan Bóg jest w tym naszym istnieniu. Wszystko inne jest takie po prostu odległe, mijające, czas gdzieś mija, po prostu, że Pan Bóg jest, nie? I to było takie bardzo mocne doświadczenie, które w moim życiu dało taką pewność istnienia Pana Boga. Ja w pewnym momencie wiedziałem, ja już komu wierzę. To nie jest tak, że...
0: Ale skąd takie? Co to w ogóle za doświadczenie jest? No bo na razie jest mowa o jakimś intelektualnym tam procesie, prawda? Mhm. Ale od tego jeszcze do... Znaczy o to się nie można oprzeć. Co to za doświadczenie? Z którego można czerpać pewność?
1: To doświadczenie polega na tym, że ja mam pewność, że Pan Bóg istnieje, i to nie jest kwestia też intelektualnego doświadczenia. Owszem, no, poznanie w jakiś sposób, że no, bytu, że Pan Bóg jest, to jest ważne, to intelekt poznaje, ale gdzieś takie doświadczenie, że we mnie głęboko Pan Bóg jest, nie? Że jest bardzo we mnie mocny i że ja nie muszę Panu Bogu czegokolwiek udowadniać. Po prostu Pan Bóg jest tym, który mnie kocha bezinteresownie. To jest ten, który cokolwiek by się ze mną działo, on zawsze ze mną będzie. W pewnym momencie ja poczułem wolność do tego, że nie muszę ani się więcej modlić, nie muszę ani być lepszy, cokolwiek, w ogóle nie muszę się modlić. Mogę być grzesznikiem, a on i tak mnie kocha. To jest niesamowite doświadczenie i ono się mocno wiąże właśnie z tym doświadczeniem istnienia, że Pan Bóg jest. To właśnie tu masz rację, że gdzieś to przychodzi od intelektu do serca. I następnym doświadczeniem było właśnie w nowicjacie to, że jakby wyzwoliłem się z lęku przed Panem Bogiem. Czułem, że spokojnie, Pan Bóg mnie kocha.

0: za co Bogu jest brat najbardziej wdzięczny?
1: Za to, że Pan Bóg pozbawił mnie lęku przed Nim samym, że czuję się wobec Niego bardzo wolny i że cały czas mi o tym przypomina, że cokolwiek by się działo, zawsze jest ze mną, że mogę do Niego wracać. I to jest taki nawet komfort psychiczny, że ja mam właśnie oparcie w Panu Bogu, że On zostaje, On jest cały czas i mogę do Niego wrócić, że tak łatwo mnie nie puści. To jest niesamowite. Po prostu czuję się całkowicie zaakceptowany przez Pana Boga, wolny i że On bardziej dba o mnie niż ja o siebie i o kogokolwiek innego.
0: I w tym doświadczeniu, kogo brat spotkał, kim Bóg jest? Co to za osoba?
1: Kiedyś miałem takiego przyjaciela bardzo dobrego. W szkole średniej trzymaliśmy się bardzo dobrze. I z nim zawsze, jak się rozstawałem po różnych wypadach, wyjazdach, to zawsze mówiliśmy do siebie, to wpadnij do mnie. No ty też wpadnij do mnie. I on mówi, no ale nie musiałeś tego mówić, wiesz, że wpadnę do ciebie. No rzeczywiście, ty też nie musiałeś tego mówić. I Pan Bóg właśnie do mnie przemawiał poprzez takie znaki bardzo głębokiej przyjaźni. Że w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że ja nie muszę mu cały czas mówić. On pamięta, że on jest tym przyjacielem, który cały czas jest. Ja nie muszę jakby przypominać mu o sobie albo bać się, że on obrazi się albo odsunie się ode mnie albo zapomni. Nie, my całkowicie się dobrze rozumiemy, całkowicie spokojnie, nawet w pewnym sensie możemy się kilka lat nie widzieć, później wracamy, jest wszystko normalnie. I on jest właśnie tym, który pomagał mi, właśnie ta przyjaźń z tym kolegą właśnie w jakiś sposób obrazowała to, w jaki sposób ja jestem z Panem Bogiem. Nie? To jest taka niesamowita, bardzo przyjaźń, gdzieś głęboka, która opiera się na takim bardzo mocnym zaufaniu. Po prostu my sobie ufamy.
0: Czyli to jest opisanie obrazem bezwarunkowej miłości, tak?
1: Tak, tak, bezwarunkowa miłość. To jest słowo klucz do zrozumienia tego. Nie ma czegoś takiego, że Pan Bóg będzie mnie kochał za coś. Po prostu ja wiem, że zawsze mogę do Niego przyjść. I to jest doświadczenie, które daje mi tą wolność, daje mi ten komfort. Komfort wiary.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: No ja myślę, że za pomyśl o tych bezdomnych, uzależnionych Warszawy, za nich i także za tych ludzi, którzy mają myśli, żeby im pomóc, ale nie wiedzą jak. Żeby odnaleźli w sobie tą miłość Bożą, aby ona ich natchnęła zaangażować się w życie drugiego człowieka, tego bezdomnego.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj brat Piotr Wardawy Kapucyn. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Dziękuję, szczęść Boże.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, kochany Tato, dzięki Ci za Twoją opiekę nad nami, Panie. Niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Panie. Niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Panie. Bądź uwielbiony w Twoim Synu, w Twoim Duchu, Panie, w tym, że przychodzisz do nas każdego dnia, że nami się opiekujesz, że przytulasz nas do swego serca, Panie, i napełniasz nasze serca miłością, nadzieją, wiarą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże, Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Tomek. Witaj.
1: Ja witam.
0: I jak Pan Bóg przychodzi do dorosłego człowieka?
1: Nagle. Nagle. Wydaje się, że wszystko jest w porządku. Żyjemy we własnym świecie. A on nagle przychodzi i pokazuje, że ten świat to nie jest ten świat.
0: Co to znaczy, ten świat to nie jest ten świat?
1: Żyjemy w pewnym świecie we własnych, praktycznie, właściwie we własnych takich wyobrażeniach. A on w jakiś sposób daje do zrozumienia, że to nie jest to.
0: Mówisz o swoim doświadczeniu, tak?
1: Tak.
0: Ile lat przeżyłeś świadomie w takim świecie, który nie był prawdziwy?
1: Prawie całe życie. Dopiero od kilku lat moja świadomość, powiedzmy, wzrasta.
0: I jak to się stało nagle?
1: Nagle pamiętam taki moment, kiedy urodziły mi się bliźniaki. To jest nasze kolejne potomstwo po córce. Mieliśmy z nimi z jednym z nich duże problemy. Otarł się o śmierć prawie. I tak naprawdę poszedłem podziękować. Wszedłem do kościoła, żeby Panu Bogu podziękować za to, że już było lepiej.
0: Dlaczego Panu Bogu? A nie sobie, lekarzom?
1: Dlatego, że mój światopogląd przed tym był taki, że to Pan Bóg. Pan Bóg był na pierwszym miejscu, chociaż może nie zawsze, może nie tak wyraźnie.
0: Ale przed tym to znaczy kiedy?
1: Przed tym doświadczeniem.
0: Aha. I co się stało?
1: Wydaje mi się, że wtedy prawie się o niego otarłem, prawie go dotknąłem, albo on dotknął mnie raczej.
0: W czasie tej wizyty w kościele?
1: Tak. Tak.
0: Czyli co? Wcześniej był dla ciebie ważny, ale nie miałeś doświadczenia jego obecności bliskiej, a to się stało w kościele, kiedy po jakimś potężnym przeżyciu, również związanymi z emocjami, poszedłeś mu podziękować i nagle co? Czy to dobrze odczytuję to, co mówisz?
1: Chyba tak. Znaczy, zawsze Pan Bóg był, może nie do końca na pierwszym miejscu, ale był ważną postacią, osobą w moim życiu. Nigdy daleko nie odszedłem ani od Boga, ani od Kościoła. Natomiast no, brakowało pewnej takiej fizycznej wręcz bliskości.

0: Z jakiego środowiska wyszedłeś? Co to było?
1: Duże miasto. Rodzice, chciałem im podziękować. Rodzice przekazywali wiarę, natomiast w jakiś sposób było to taka wiara. No, chodziliśmy do kościoła, rodzice wymagali, żebyśmy chodzili do kościoła na religię. Także te podstawy, powiedzmy, przekazali, zdobyłem. Natomiast nie było to aż tak głębokie, jak mogło być, jak powinno być.
0: Wasi sąsiedzi, znajomi to byli ludzie wierzący, czy byliście dziwnymi na tle innych?
1: Raczej podobnie wierzący, tak samo podobnie wierząca była rodzina. Mieliśmy w rodzinie siostrę zakonną, ale to nie przekładało się na jakąś większą świadomość, większą więź.
0: W klasie, w podstawówce rządziłeś, czy raczej byłeś spokojny?
1: Raczej byłem spokojny.
0: Ale na tyle spokojny, żeby ci dokuczali, czy jakoś się tam wstułowałeś w tym układzie?
1: Czy udawało mi się jakoś żyć?
0: Jak kiedyś widziałem film amerykański i tam się dzieciaki pytały, czy jesteś popularny, to w ogóle nie wiedziałem, o czym rozmowa, bo za moich czasów to w ogóle nie funkcjonowało. Czy w twoim, w czasie, kiedy ty byłeś w podstawówce, już było to ważne, czy jest się popularnym, czy jest się w centrum, czy...
1: Nie, jeszcze nie aż tak, natomiast ja zawsze, przynajmniej w podstawówce, w liceum dobrze się uczyłem i to mnie troszeczkę spychało na margines. Aczkolwiek z drugiej strony też poniekąd może można powiedzieć, że byłem popularny, bo tę wiedzę posiadałem i mogłem się nią dzielić.
0: Ale co, byłeś uważany za kujona?
1: Myślę, że tak.
0: Okulary nie?
1: Okulary od liceum. Ale tam już było troszeczkę inaczej.
0: Czy się zbuntowałeś w wieku nastoletnim?
1: W sumie nie. Mieliśmy z siostrą, mam siostrę, taki moment, gdzie trochę niedobrze pogrywaliśmy z mamą. Ale nie nazwałbym tego wielkim buntem.
0: Skąd to się brało?
1: Myślę, że to był taki przejaw tego buntu, natomiast on nie poszedł głęboko. Natomiast no, przykrzaliśmy sobie przez jakiś czas nawzajem życie. Zupełnie niepotrzebnie.
0: I jak wchodzisz w życie dorosłe, kiedy bierzesz odpowiedzialność za siebie? Jakim jesteś człowiekiem wtedy? Bóg w ogóle jest istotny, czy już tak nie?
1: Czy on nadal jest. Natomiast nie jest tak blisko.
0: Co to znaczy? Chodzisz do kościoła, nie chodzisz?
1: Chodzę do kościoła. Nie mogę spokojnie przeżyć niedzieli bez pójścia do kościoła. I to jest tak, jak gdyby tego dnia najważniejsze. Natomiast on nie jest w centrum. Mhm. Znaczy, mógłbym może nawet powiedzieć, że mój kontakt z Bogiem kończy się w kościele bardziej niż w całym życiu.
0: Aha. I jakie to wejście w dorosłość, w odpowiedzialność za siebie jest?
1: Trudne.
0: Na czym polegają trudności?
1: Trudność w podjęciu tej odpowiedzialności.
0: Miałeś kłopot z wybraniem studiów? Jak to było?
1: Nie miałem kłopotu z wybraniem studiów, nie miałem kłopotu z wybraniem żony.
0: Dlaczego?
1: Byłem przekonany, że dobrze robię.

0: Ale skąd ta pewność? Zawsze łatwo masz podejmowanie decyzji?
1: Nie, nie zawsze. Natomiast tutaj byłem przekonany na 100%. Chociażby to, że w dniu ślubu, gdy nie lubiłem publicznych wystąpień, a dzień ślubu przeszedłem bardzo spokojnie i uważam, że dlatego, że wiedziałem, że ten wybór jest trafny.
0: Żona była wierząca?
1: Tak.
0: Czy to było istotne, że jest wierząca dla ciebie?
1: Myślę, że tak.
0: I mówisz o tym, że... No i jak się życie później układa? Wspólne, bo to nie zawsze jest łatwe.
1: No nie było łatwe. Nie było łatwe. Były momenty wzlotów, momenty upadków. Natomiast nigdy nie doszło do jakichś ciężkich sytuacji, bardzo ciężkich. Po prostu kończyło się co najwyżej na kłótniach i na tego typu poziomie.
0: I powiedz, jak człowiek w takiej relacji będący z Bogiem odbiera zagrożenie życia swojego dziecka? Jak to przeżywacie? No bo już po pierwszym porodzie miałeś doświadczenie bycia ojcem. Wiedzieliście, że są bliźniaki?
1: Tak, tak.
0: Wiedzieliście, że może być ciężko?
1: Bliźniaki zazwyczaj. Znaczy, często lekarze mówią, że jest to w ogóle ciąża podwyższonego ryzyka, aczkolwiek no nie przypuszczaliśmy, że będzie to aż tak trudne. Natomiast jak to przyjąć? Ja nigdy nie miałem pretensji do Pana Boga, że mnie czymś doświadcza.
0: Dlaczego? To powszechne raczej zachowanie ludzkie.
1: Żeby mieć pretensje? Nie wiem. Nie wiem. Uznawałem Go za Pana mojego życia. Nie tylko mojego, całego świata. On nas stworzył, On wie. Jest takie powiedzenie może nie na miejscu, ale Pan Bóg, starszy człowiek, wie, co robi. I to tak jak gdyby wpływało. Oczywiście tych emocji nie zabierało. Nadal były to trudne czasy. Natomiast modliłem się. Modliłem się o dobre zakończenie, o zdrowie dla syna.
0: Ufałeś mu? Bogu?
1: Ufałem. Jakbym nie ufał, to by to się skończyło pretensjami do niego.

0: co się zdarzyło w tym kościele? Wchodzisz, klękasz.
1: To było puste, bo to było bardzo późno. Pewnie dobrze, że było jeszcze otwarte. I tak zacząłem się modlić, zacząłem dziękować. No i właściwie zacząłem mu dziękować za to. I tak gdyby dotarło do mnie, że to jego... może nie jego decyzja, jego sprawa, ale to jego zasługa. I że on mi to dał.
0: Życie dziecka?
1: Tak.
0: To są takie stany, których trudno opisać, ale człowiek ma jakąś wewnętrzną pewność, że to jest prawda.
1: Tak.
0: O tym mówisz?
1: Tak, tak.
0: I co wtedy czułeś?
1: Radość. Radość, szczęście.
0: Ale z czego?
1: Myślę, że najpierw z tego, że to życie przestało być zagrożone. Czyli, że ten znak zapytania, to pytanie już nie powraca. Już jestem może nie pewien, ale już wiem, że jest prościej, że jest łatwiej. Że jesteśmy na dobrej drodze. No i potem dużą wdzięczność poczułem.
0: Czy możesz powiedzieć, że wtedy spotkałeś osobę? Czy wcześniej już miałeś takie doświadczenie?
1: Nie, wcześniej raczej nie. Natomiast ja jeszcze nie wiem, czy wtedy poznałem go tak osobiście.
0: Ale czym to się różniło od wszystkiego dotychczasowego w twoim życiu, w relacjach, czy też...
1: Myślę, że tym konkretnym przypadkiem, że to był przypadek z tego życia poza kościołem, z tego życia codziennego.
0: Rozumiem. Czyli jakby to był moment, w którym zrozumiałeś, że jego interesuje cała twoja egzystencja.
1: Tak, wtedy to zaczęło się składać, że Pan Bóg, Kościół i życie codzienne i ja, to jest tak naprawdę jedno.
0: No to jest niesamowite doświadczenie, jeśli nagle dociera do ciebie, że wszystko jest w rękach nieskończonej miłości i kogoś, kto jest wszechmocny. Czyli, że właściwie nic złego cię nie może spotkać.
1: No to dotarło do mnie trochę później.

0: pewien proces, który się wtedy zaczął. Na pewno takim momentem było, jak zrozumiałem, że słowa Pana Jezusa, że On chce, żebyśmy byli jak dzieci. Ja zobaczyłem Jego w tych dzieciach, w moich dzieciach. To było na pewno przełomowe. W związku z tym zacząłem też może nie dostrzegać, ale starać się przynajmniej dostrzec Jego w ludziach. To właściwie poza modlitwą, którą prowadziłem, którą nadal staram się z Nim rozmawiać, to doświadczenie powodowało poczucie pewnego szacunku dla wszystkich ludzi. I na tym się najpierw skupiłem.
1: Czyli skoro Bóg, to i bliźni.
0: Tak, bo tak samo jak On stworzył mnie, stworzył moje dzieci, tak samo stworzył i innych.
1: I co dalej? Co w małżeństwie się zmienia w trakcie tego procesu? Czy modliliście się razem od początku małżeństwa?
0: Nie modliliśmy się. Nie modliliśmy się razem. Każdy z nas modlił się, przypuszczam, że codziennie, prawie codziennie. No ja z mojej strony mogę powiedzieć, że no, z modlitwą bywało różnie, aczkolwiek starałem się codziennie modlić. Po pewnym czasie zaczęliśmy się modlić wspólnie.
1: Jak to się stało? Bo to jest dość radykalna decyzja.
0: Tak, jest to bardzo trudne. Bardzo trudne jest z osobą, wbrew pozorom, z osobą, która jest bardzo bliską osobą, zacząć się wspólnie modlić. Ja zacząłem się modlić liturgią godzin.
1: Brewiarzem.
0: Dosyć nieregularnie, czy bardzo regularnie w momencie, kiedy nadszedł drugi kryzys. Może nie taki kryzys, ale syn zachorował w wieku lat niecałego roku na zapalenie płuc. I w szpitalu po prostu już wcześniej myślałem o tym, żeby modlić się brewiarzem. I w szpitalu zacząłem się modlić już tak bardzo regularnie, miałem wtedy trochę czasu też. I tak ta modlitwa moja trwała przez jakiś czas. I zaprosiłem do niej moją żonę.
1: Co ona na to?
0: Zgodziła się. Wcześniej już też zaczęliśmy trochę rozmawiać na temat wiary, religii, Boga. Co też te początki były trudne. Bo tak gdyby ten temat był taki niedotykany, nie był tematem tabu, aczkolwiek nie mówiło się o nim. Rozmawialiśmy o codziennych trudnościach, o problemach, o wychowaniu dzieci, o naszym nastawieniu do tego wychowania. Ale temat religii, Boga pozostawał nietknięty. Ponieważ pewnie było trudno było zacząć. Ale udało się.

0: Łatwo jest odmawiać razem brew, wiesz, jakie były początki?
1: Na początku było łatwo, no tyle, że no pierwszy entuzjazm to pomógł tak naprawdę. Pomógł. Staliśmy też w obliczu pewnego zagrożenia związanego właśnie ze zdrowiem znowu i to na pewno pomogło. Modliliśmy się kilka miesięcy, potem stopniowo zaczęło to znowu zanikać. Za to od pewnego czasu modliliśmy się już z córką. Z córką, która tak naprawdę nauczyła mnie się modlić publicznie, czy wspólnie, w wspólnocie.
0: Co to znaczy? Ile ma córka?
1: 5 lat.
0: I jak cię nauczyła?
1: Znaczy, ja ją próbowałem uczyć się modlić. No to wiadomo, że musiałem ją nauczyć tych modlitw, postawy, a także, żeby w niej zaszczepić tę modlitwę. Modliliśmy się właśnie z żoną i z córką razem. No i na szczęście tak nam zostało. Przyzwyczailiśmy się do tego i z córką nie mieliśmy problemu, żeby się modlić. Następnym krokiem było właśnie modlenie się wspólne.
0: A co to znaczy, że ona ciebie nauczyła modlić?
1: To znaczy, że pokazała mi tak jak gdyby, że można się razem modlić. Że to nie jest tylko sprawa prywatna. Bo do tej pory to uważałem modlitwę za taką sprawę trochę indywidualną, że z jednej strony uczestniczyliśmy w Eucharystii, w liturgii. Wtedy normalne było, że jest to publiczne. Natomiast ta modlitwa była taka indywidualna, samemu, po cichu. Pewnie najlepiej, żeby nikt mnie zbytnio nie widział wtedy. Natomiast ona pokazała, czy ta cała sytuacja pokazała, że można się modlić wspólnie.
0: No przecież brewiarz z żoną razem to już jest wspólna modlitwa.
1: Ale chyba z córką było wcześniej. Wcześniej zaczęliśmy z córką się modlić. Tak gdyby tym impulsem i tym śladem idąc, zaczęliśmy się modlić z żoną.

0: I ten kryzys drugi, jak wpłynął na ten rozwój tej modlitwy wspólnej, bo moje doświadczenie jest takie, że to jest bardzo trudne.
1: Jest trudne. Jest trudne, tak naprawdę trudno jest utrzymać ten rytm, ten entuzjazm. To nie tyle zaangażowanie, co po prostu tak gdyby zebranie się w sobie. Bo jeżeli zaczynamy, to już modlimy się. Natomiast ciężko jest w trudach dnia codziennego znaleźć tę chwilę. I ten impuls. Powiedzieć teraz, pomódlmy się.
0: Jakie jest najtrudniejsze doświadczenie tego czasu już takiej, no, kiedy Pan Bóg w tę waszą rodzinę wchodzi już tak coraz bardziej poważnie?
1: Wbrew być może moim oczekiwaniom, czy tak patrząc z boku, powinno się dziać coraz lepiej. Natomiast momentami wcale nie było lepiej, tylko wręcz gorzej, dużo gorzej. Zaczęliśmy mieć problemy może nie sami ze sobą, ale z komunikacją, z rozmową. Często nasze rozmowy przeradzały się w kłótnie. Nie dochodziło do jakichś awantur. Natomiast to nie było takie życie, jakie chcielibyśmy prowadzić. Sami to zauważaliśmy. Natomiast tak jakby nie mogliśmy sobie z tym poradzić.
0: Mieliście taki dysonans poznawczy, że no my razem się modlimy, a tutaj jest gorzej?
1: Tak, tak, tak.
0: No i jakie odpowiedzi były na to? No bo to jest dziwne.
1: No właśnie było to dla nas dziwne i można powiedzieć, że z jednej strony nas to trochę dopingowało do dalszej modlitwy, ale z drugiej strony chyba jeszcze bardziej nam to przeszkadzało. Zwłaszcza, że głównie modliliśmy się wieczorem, więc po całym dniu, pamiętając tę historię dnia, niezbyt zawsze dobrą i miłą, było po prostu trudno powiedzieć.
0: Wyciągnąć rękę.
1: Wyciągnąć rękę, tak. Pomimo, że zawsze od początku, od 10 lat, jak jesteśmy małżeństwem, staraliśmy się kłaść pogodzeni.
0: No i co się okazuje? Skąd te trudności? Narastające.
1: Tak, teraz to odbieram. Wtedy nie wiedziałem dlaczego. Wtedy nie wiedziałem. Wtedy kładłem to na karb tego, że źle się modlimy. Czyli intencje są dobre, natomiast, że tak powiem, wykonanie pozostawia wiele do życzenia.
0: Jak dopracujemy szczegóły, to będzie dobrze.
1: Tak.
0: To typowo męskie podejście.
1: Natomiast rozmawiałem też podczas spowiedzi jednej z księdzem, który powiedział, że żeby tego tak nie oceniać, żeby w ogóle modlitwy nie oceniać. Modlitwa pomaga w jakiś sposób, możemy tego nie widzieć, ale żeby najgorszą rzeczą, którą można zrobić, to zacząć się oceniać, bo nie nam to zresztą.
0: Czyli dobra modlitwa to modlitwa skuteczna, a jak są trudności i modlitwa jest nieskuteczna w naszym rozumieniu, no to jest źle. I on mówi, nie podchodźcie do tego tak.

0: czy robiłeś jakieś rzeczy, które no, mogły wpłynąć na walkę duchową, czy też na to, że zacząłeś uczestniczyć w takiej walce?
1: Nie wiem.
0: Bo z tego, co wiem, to zajmujesz się, pomagasz ludziom, którzy tam jakieś rzeczy robią. No bardzo konkretnie uczestnicząc w walce duchowej.
1: Tak, chciałem... Chciałem i teraz od pewnego czasu pomagam w tworzeniu strony New Age Info, w której pomagamy ludziom uwikłanym w New Age, okultyzm, spirytyzm. I tak naprawdę w pewnym stopniu otworzyły nam się oczy, ponieważ w tej płciźnie przed doświadczeniami po prostu nie widzieliśmy nic złego w pewnych zachowaniach, w pewnych rzeczach. Na przykład co złego może być w pójściu do bioenergoterapeuty po to, żeby się leczyć. Przecież oni pomagają ludziom. Dopiero później te nasze oczy się otworzyły. No i ja że nie postanowiłem, ale chciałem pomóc przy przebudowaniu tego serwisu. No i nie wiem, czy wtedy, czy to dokładnie wtedy było, ale sprawy zaczęły przybierać, wydaje się, coraz gorszy obrót.
0: To bardzo często jest zjawisko. I jaki to ma finał?
1: No, finał jest taki, że pewnej nocy żona mnie budzi w nocy i mówi, że miała sen, nie sen. Że ona do końca nie wie, co to jest, ale ona lewitowała nad łóżkiem. I że to na pewno nie był sen, że to było tak realne. Próbowała mnie obudzić, krzyczeć, ale nie mogła, miała spętany głos. Ale w końcu jak to ustąpiło, obudziła mnie. I tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co zrobić, więc sięgnęliśmy po Pismo Święte.
0: Ona była przerażona tym doświadczeniem, tak?
1: Strasznie. Bała się nie tylko zgasić światło, zamknąć oczy, odwrócić się. Była wstrząśnięta, to było widać.
0: Bo w tym wydarzeniu była bezradna po prostu, tak? O to chodzi, na tym polegało jej...
1: Znaczy myślę, że tak, była bezradna, została przez jakąś moc, na pewno nie boską, nie dobrą, w jakiś sposób poruszona.
0: Ubezwłasnowolniona właściwie, tak?
1: Wręcz. I tak naprawdę nie wiedziała, co z tym zrobić.

0: Pismo Święte. Sięgnęliście po Pismo Święte.
1: Tak, tak wpadło mi do głowy. Myślę, że to palec Boży, żeby próbować jej pokazać moc Bożą i wzbudzić w niej jakąś ufność w tym, że Pan Bóg jest Panem wszystkich stworzeń ziemskich i niebieskich. Stąd zaczęliśmy od psalmu 23 i potem modliliśmy się razem. Ale ona nadal się bała. Nadal się bała, nie wiedzieliśmy, co zrobić. Bała się kolejnej nocy.
0: Ty wierzyłeś w to jej przerażenie? Że dorosły człowiek boi się snu, nie snu?
1: Tak, tak.
0: Dlaczego?
1: Zrozumiałem, że to zły duch ją nawiedza w taki sposób.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne rady.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego,

O wiarę, nadzieję i miłość się módlmy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Maryi Pannie. Szczęść Boże Alicjo, Marleno, Alu, Jolu, Łukaszu, Joanno, Sławku, Robercie, Adalbercie, Tomku, Anito, Kasiu. Witamy Cię, Alu. Pozdrawiamy Cię w Rzeszowie. Ja z Aleksandrowa pozdrawiam wszystkich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Dziękuję Ci, Boże, za wszystko. Modli się, Alicja. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie. Maryi Pannie, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Bóg. Ja modlę się za Olgę o uzdrowienie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. W intencji osób, które zajmują się ezoteryką, modli się Ala. W intencji przyjaciół niepokalanej grupy 5.30 też się modli Ala. W intencji Bogu wiadomej modli się Alicja. Szczęść Boże Paulo, Basiu, Pawle, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie,

0: i chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica druga. O łaskę zbawienia dla umierających modli się Marlena. Jeśli tylko jesteśmy blisko, popatrzcie, jaką radością uderzył nas Ojciec. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Narodzenie się Pana Jezusa. Dziękuję Ci, Panie Boże, że Janek tak ucieszył się z prezentu i żeby bezpiecznie poleciał i żeby bezpiecznie wrócił i żeby górnik wygrał. Dziękczynnie za wszystko modli się Anita, o proszę łaskę uwolnienia dla Marty, modli się Marlena, o miłość mojej rodzinie, modli się Alicja. Proszę w intencji Panu Bogu wiadomej to Aneta, za Wiktorię, o pokój serca i opiekę Matki Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje bądź, wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica trzecia to tajemnica spełnienia. Módlmy się o to, abyśmy doświadczając tego stanu, zawsze go rozpoznali w jego istocie, że on jest darem od Boga. O uzdrowienie małżeństwa, módl się Małgorzata. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa, o uwolnienie i łaskę wiary dla Marcela i Jakuba, życie bez lęku dla Zdzisława, za wszystkich z grupy Dwa Serca i we wszystkich intencjach tej grupy, Marlena, Edyta, o uzdrowienie Aleksandra. Ja modlę się za Zofię i Piotra, o wszystkie spełnienie wszystkich ich marzeń i o łaskę sakramentalną, jak najgłębsze jej przeżycie. O uzdrowienie Aleksandra. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O zdrowie Joli i całej rodziny, o uwolnienie od nałogów i złych nawyków prosi Łukasz. Jeśli tylko jesteśmy blisko Niego, jeśli mamy Jezusa w sercu. Zobaczcie, jak szerokim sercem obdarzył nas Ojciec, że potrafimy Mu ofiarować siebie, uzdalnij nas, Panie, do tego, byśmy coraz bardziej Ci ufali, coraz bardziej się otwierali na Ciebie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak był na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ja modlę się za Marię i za Krzysia, za przygotowanie do chrztu, dziękując Ci, Panie, za tę łaskę. I modlę się za Franka, bezpieczny wyjazd, o to, żeby upełnił łask sakramentalnych dla niego, o dobrą żonę dla Jakuba, łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają, za moją córkę, wymarzoną pracę dla niej w trudnej sprawie. Módlę się, Jarosław, o powrót do zdrowia mojej mamy Marii, Mateusza i mój. Módli się, Joanna, o potrzebne łaski na dzisiejszy dzień, za pielgrzymkę Radia Maryja. Módli się, Lucy, o cud uzdrowienia Wiesi i Andrzeja. Módli się, Basia. Dziękuję za wszystkie łaski. Tak, módli się, Danuta, o dobrą żonę dla Jakuba. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W tej tajemnicy dziękujemy Panu Bogu za takie pragnienie zbliżenia się do Niego, żebyśmy tym pragnieniem się kierowali każdego dnia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza światła. Za chrześniaków moich męża, za zmarłych z mojej rodziny, świętej pamięci Reginę, ja modlę się o dobry czas dla Klary, o zwycięstwo, bezpieczny powrót, o pełnię życia sakramentalnego dla niej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Dziękuję Ci, Boże, za to, że ufasz nam, że na miarę swoich możliwości, przyjmując Twoje tę godność, którą relacja z Tobą i bycie człowiekiem nam, którym nas obdarzyłeś tym wszystkim, abyśmy, przyjmując Ducha Świętego zgodnie z Twoją wolą, działali. O gorliwość w codzienności. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, światła. Cud w Kanie Galilejskiej. Ja modlę się za Tosię, o wszystkie dla niej potrzebne łaski. Marlena modli się w intencji księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i za księży z mojego miasta o wszystkie potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź
0: Królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica, w której mówimy się o uważność, o współdziałanie z Bogiem. Ja modlę się za Tosię. O to, żeby to coraz szybciej, jak najszybciej osadziła się w tej rzeczywistości i żeby nie podejmowała raniących ewentualnie ją decyzji. Za księdza Teodora i całą teobankologię. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Jezus głosi miłość Ojca i wzywa do nawrócenia. Za świętej pamięci Klarę, Feliksa, Marka i inne dusze czyśćcowe, o liczne powołania kapłańskie i zakonne, za kleryków, o nawrócenie mamy. Modli się Łukasz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O nawrócenie Aleksandry i Angeliki. Ja modlę się o nawrócenie mojej mamy. To jest tajemnica wielkiej nadziei, która czeka tylko na naszą zgodę, abyśmy przyjęli miłość Ojca i nawracali się przez odnowienie umysłu i wtedy wszystko będzie szło inaczej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Światła. Objawienie się boskości Jezusa na górze Tabor. O zdrowie dla Barbary, która jest po chemii, za Waldemara, Żanetę i Julię, za Jerzego, za syna Pawła. Ja modlę się o nawrócenie mojego wuja. Módlmy się o to, żeby żadne doświadczenie Boże nie wywiodło nas na bezdroża, abyśmy każdego dnia prosili Ducha Świętego o dobre rozeznanie. Matko Przenajświętsza, okryj nas, nasze poczynania i naszych bliskich swoim płaszczem. O błogosławieństwo Boże dla mnie i dla moich bliskich. Jezu, ufam Tobie, modli się Edyta, za Barbarę, za Annę, za Jerzego, za Karolę i Damiana, ich córkę Marysię, za Karolę i Damiana, o niewtrącanie się teściów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Za Magdalenę, Piotra, Annę, Jerzego, Barbarę, Sylwka, Wiesławę, Jana, Katarzynę, Marka, Martynę, Krzysztofa, Małgorzatę i Stanisława. Stanisławę, za szwagra Andrzeja modli się Ireneusz. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Módlmy się gorąco o zdrowie, o uzdrowienie z choroby psychicznej Wioli i za całą jej rodzinę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi drugi. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Po raz drugi, kochani, proszę o to, żeby nie wklejać tutaj intencji, tak jak kopiuj i wklej, tak? Pisząc te intencje, a angażujemy serce, takie wklejanie nie ma większego sensu. Za szwagra Andrzeja modli się Ireneusz. O owocne praktyki dla Jakuba i Julii, za papieża i we wszystkich intencjach Anny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica piąta. Światła, ustanowienie Eucharystii. Ja modlę się za Marcina, patrząc na to, żeby jak najwięcej Bożego pokoju, Bożej miłości, Bożej radości, Bożego świadomości, Bożego zaufania do nas czerpał z Eucharystii, z mszy świętej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za siebie i moich bliskich o Bożą opiekę i błogosławieństwo oraz opiekę Maryi nad nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, bolesna. Modlę się za moich chrześniaków, za Karolinę i Przemka. Modlę się Edyta, za Wojtka, Wiesię, Anię i ich rodziny, za siebie i za żonę Martę. A o zgodę i porozumienie w naszej rodzinie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za chrześniaków i ich rodzinę o potrzebne łaski. Zobaczcie, jak wielką ofiarę złożył Ojciec. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za chrześniaków i rodzinę potrzebne łaski. Jezu Chryste, jesteśmy z Tobą w tej potwornej chwili. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za moją córeczkę Julkę o zdrowie, poczucie zdrowe poczucie wartości, uzdrowienie z dysfunkcji powodującej wypadanie włosów. Tajemnica druga, bolesna. Jezus poddał się nienawiści ludzkiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O błogosławieństwo w dzisiejszym dniu pracy modli się Daniel za mnie samą i za moją rodzinę, o wszystkich i za wszystkich, których mam w sercu. Za związek sakramentalny dla Tomka i Darii oraz Michała i Elizy. O błogosławieństwo, o błogosławione owoce dzisiejszej nocy, nocnej pielgrzymki do Niepokalanowa, o uzdrowienie Błażeja z nałogu pijaństwa i choroby psychicznej, o szczerą spowiedź, łaskę nawrócenia i Boże prowadzenie. Ja modlę się w tej tajemnicy, która mówi o tym, że Jezus odważnie i z pełnym miłosierdziem wchodzi na tę drogę, od której nie ma odwrotu, a która jest, przynosi mu takie cierpienie. Dziękczynnie za różaniec dla Jezusa i Maryi. O, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Jezus cierpi. I są to tortury psychiczne, ale też fizyczne. Słowa prorocze i tego typu charyzmaty, jeśli są rozeznane przez Kościół i akceptowane, to jestem absolutnie za i mam dobre podejście do tego. Dziękczynnie za cały różaniec dla Jezusa i Maryi, za parafię w Janikowie, za dzieci i młodzież, o bezpieczny wakacyjny wypoczynek. Ja modlę się za wszystkich, którzy są za wszystkich odpowiedzialnych z grupy 2 serca. Modlę się za tych, których skrzywdziłem, za tych, których mam w sercu, za tych, za których odpowiadam. za dzieci, młodzież o bezpieczny wakacyjny wypoczynek. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W tej tajemnicy modlę się o to, żeby żadne pocierpienie, strapienie i żadne cierpienie nie doprowadziło mnie do rozpaczy. Bądź błogosławiony Jezu w tych swoich cierpieniach. Za Wojtka, Julkę, żywą wiarę, dobrych, wierzących małżonków i przyjaciół, światło Ducha Świętego, za realizację talentów otrzymanych od Boga, za Kamilę i Błażenia, aby byli dla Ciebie najlepszymi przyjaciółmi, za ich małżeństwo i rodzicielstwo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, bolesna, modlę się za podopiecznych poradni, uzbawienie duszy za rodzinę, za Weronikę, za zmarłych dziadków, Jadwigę, Emilię, Piotra, Zygmunta, o zdrowie, wytrwałość i dziękując za wszelkie łaski, modli się Paweł, za zmarłych Witolda, Krystynę, Dorotę i Kazimierza, o zdrowie dla księdza Marka, dla Lucyny, Marty, Arlety i Karola. A to jest niesamowita zbitka, która jest ćwiczeniem dla ludzi mówiących Marta, Arleta i Karol. Dziękczynnie za otrzymane łaski i za krzyże modli się, czyli za ciężar cierpienia modli się Marlena, dziękując. Zauważyłem, że pan Robert coraz częściej wymawia Maryjo. I cieszę się, Łukasz, za wszystkie intencje, które mamy w sercach. Boże, proszę, napraw nas za spowiedników o światło Ducha Świętego. Tajemnica Drogi Krzyżowej. Właściwie należałoby cały czas mieć łzy w oczach i płakać, kiedy się odmawia tajemnice bolesne. Potworność można tego wydarzenia, które rozpoczęło się w Ogrodzie Oliwnym, gdzie była tłocznia wina, gdzie owoce były miażdżone, a ale z nich powstawało wino, coś pięknego, tak samo z tej męki powstało coś pięknego, ale kiedy się naprawdę myśli o tym, co tutaj się wydarzyło, często używane jest słowo, którego nie pamiętam, nie wiem, czy to jest kenosis. W każdym razie chodzi o wyniszczenie. Chodzi o wyniszczenie i cała ta tortura prowadziła do tego, że Jezus był odzierany z wszystkiego, co stanowi o człowieczeństwie. Poza oczywiście godnością, poza tymi wartościami, które są ponad ciałem. Ojcze nasz, któryś z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź zdrowia Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za bliskiego nawrócenia, za spowiedników o światło Ducha Świętego, za męża o otwarcie się na miłość i pragnienie nawrócenia i życie sakramentalne. A Małgorzata za bliskich o nawrócenie wszystkich Polaków. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O nawrócenie wszystkich Polaków. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, bolesna. A śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Za dzieci poczęte, aby przyszły szczęśliwe na świat, za koleżanki. Szczęśliwie na świat, za koleżanki i sąsiadów, modli się Alicję, modlę się za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju i do ewangelizacji obrony wiary przez Radio Niepokalana FM. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Śmierć Jezusa dopełnia tej zbawiennej, tego daru dla nas. I tutaj mogę się pomodlić jak na początku różańca. Zobaczcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Proszę o uzdrowienie i nawrócenie córki Magdy. Ojcze nasz, któryś jest Marty. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za Martę Konrada.

Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, chwalebna, za Marka Konrada, naszych rodziców i dzieci z rodziny, w intencjach Bogu wiadomych modli się Marlena, o siłę przy pracach remontowych w domu i cierpliwość domowników modli się Sławek, o wyjście z nałogu dla sąsiada Juliana. Ja modlę się za Jadwigę, modlę się za Konrada i Monikę, modlę się za Celinę, modlę się za Piotra i Barbarę, o prawdę w tym domu. Modlę się za

wszystkie osoby, które co dziennie mam w swojej modlitwie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Modlę się za przyjaciół i za członków mojej rodziny. Zmartwychwstanie jest momentem, w którym śmierć Jezusa i Jego wniszczenie nabiera dla tych, którzy to obserwują, nabiera prawdziwego zbawienia, prawdziwego znaczenia. Popatrzmy, co stało się z uczniami. Oni wszyscy uciekli poza Janem i Marią Magdaleną. Oni wszyscy uciekli spod krzyża. Dlaczego uciekli? Dlatego, że widzieli to wszystko, co się stało w złej perspektywie. Oni po prostu nic nie zrozumieli z tego, co się stało. Módlmy się o zrozumienie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus,

0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja w tej tajemnicy modlę się za wszystkich, którzy ofiarują intencje ewangelizacji i obrony wiary przez Radio Niepokalana i kanał Otwórz Oczy, za wszystkich, którzy ofiarują cierpienie, którzy ofiarują modlitwę i post, oraz za tych wszystkich, którzy w tych intencjach ofiarują jałmużnę. Za każdą złotówkę jestem wdzięczny. Proszę też o rozpoznanie, w jaki sposób dalej finansować radio i o to, w jakim kierunku je kształtować, rozwijać. Jeśli to, Panie Boże, jest zgodne z Twoją wolą, to proszę o jednego bogatego człowieka, który by poczuł sercem to, do czego ten zespół jest zdolny, jeśli po prostu będzie mógł poświęcić te 8 czy więcej przecież godzin na rozwój radia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale z nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Ja modlę się za wszystkich opętanych, za wszystkich zniewolonych, za wszystkich okultystów, artystów, intelektualistów, za ludzi bezdomnych i za wszystkie osoby, z którymi kiedykolwiek współpracowałem. O za Zosię, o światło Ducha Świętego, za nie wszystkich egzaminów na studiach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. To jest nagroda. To jest nagroda. Otwierajmy się na Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica wniebowzięcia Maryi, w której modlę się za wszystkich członków mojej rodziny, za wszystkich zmarłych członków z mojej rodziny, szczególnie za Luśkę i Andrzeja oraz za Dominikę, moją byłą asystentkę, za nowe powołania kapłańskie i zakonne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Maryjo, dzięki Ci za Twoją opiekę. Dzięki Ci za to, że możemy zawsze się do Ciebie zwracać. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W niebie czeka nas królowanie tak, jak króluje Maryja. Na pewno nie w takim stopniu władzy czy chwały jak Maryja, ale o tym jest mowa. A zresztą to są tylko słowa. Po prostu tam będzie wielka radość. I przy okazji tej tajemnicy, dziękując za to, że Maryja takiego ducha, od którego otrzymała po wniebowzięciu, dziękując za to, myślę sobie w tej tajemnicy o tym, że wszystkie osoby, które negują istnienie piekła, negują to, że tam będą, są ludzie i potwornie cierpią, no to oni unieważniają cierpienie Jezusa. W drugą stronę. Popatrzcie, jaką potwornością musi być piekło, jeśli Jezus uznał, że tak potwornie musi za to cierpieć, za nas cierpieć, żebyśmy tam nie trafili. No to jest absolutny argument przeciwko tym, którzy mówią, że piekło jest puste. Ja mam swoją taką wizję, ale nie będę o niej mówił, bo to 2 godziny rozważań. Ale to, o czym mówię i o czym myślę, łączy, sprawia, że miłosierdzie Boga jest niesprzeczne z Jego sprawiedliwością, że to właśnie jest dla nas największa nadzieja. Za ludzi, których skrzywdziłem, którzy mnie skrzywdzili, modli się Alicja o siły i zdrowie i Boże prowadzenie dla Dominiki, o nowe powołania kapłańskie, w intencji Oli za ciocię Mariolę, o powrót do zdrowia i szybki wzrost kręgosłupa. W intencji wszystkich cierpiących, załamanych, głodnych, bezdomnych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Aleksandra, tę moją mętną wypowiedź streściła tak, jak to powinno być wypowiedziane prostymi słowami. Jak potworne musi być piekło, jeśli ojciec poświęcił swoje dziecko za nas. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O dar łaski wiary dla Janka i Kuby i o łaskę przebywania w obecności Bożej dla Michała. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają, za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła i poleconymi Tobie. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Żegnam się z widzami kanału, a w radiu za chwilę świadectwa i publicystyka.
1: Niepokarana FM. Pokoju

0: Witam. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest Grzegorz Kasjaniuk. Witaj.
1: Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen. Ja od 20 paru lat, krok po kroku, przybliżałem się do takiej tezy, którą wprost dopiero rok czy dwa lata temu wypowiedziałem, że demon jest w centrum zachodniej popkultury. I to, że czasy nowożytne, od momentu, w którym Boga wyrzucono z filozofii, potem z kultury, gdzie w centrum stanął człowiek, tak? No ale człowiek nie ma cech boskich, a w centrum potrzeba, jak jesteś miarą wszelkich rzeczy, no to nie możesz być kimś, kto może jak pył, tak, być zmieciony. Więc w chwili, w której w czasach nowożytnych zostawiono pustkę w centrum kultury, to w tę przestrzeń po prostu wszedł demon. I moje pytanie jest takie, czy ze swojej działki, tego, co o czym najwięcej mówisz, tak, czyli muzyka, popkultura, czy są dowody potwierdzające, czy zaprzeczające tej tezie, że demon jest w centrum popkultury?
1: To kwestia już tej rewolucji Marcina Lutra, to tak mocno i namacalnie chyba dla ówczesnych w Europie bardzo było namacalne, co się dzieje w kulturze. Średniowiecze z kulturą się kończy, z tą zniosłością, gdzie nie wszystko było, jeżeli chodzi o kulturę, tak to się nazwijmy tym słowem, uzniaśniające, czyli prowadzące człowieka ku Bogu, a nie osadzające na człowieku, czyli człowiek w centrum wszechświata, w filozofii obiektywizmu, która teraz jest tak mocno rozpowszechniona, a która się nie nazywa filozofią, tylko wręcz przeciwnie, jakąś taką, jakimś celem życiowym związanym z sukcesem, bardzo mocnym indywidualizmem. I to jest dzisiaj takie demoniczne przekształcenie tej rzeczywistości w ułudę. Ludzie żyją rzeczywiście w dużej mierze w kłamstwie, bo oczywiście jest taka część, która ten plan realizuje demoniczny, czyli wprowadza szatana na jego tron, ale też ci, którzy są bierni, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, są zaślepieni i są takimi wyrobnikami. Oni funkcjonują w popkulturze. Popkultura to jest dziecko cywilizacji śmierci i ona teraz jest rozpowszechniona w takim aspekcie masowym, zastępując tę kulturę, którą my jeszcze znamy. Ja jestem dojrzałym mężczyzną. Pamiętam, że pomimo czasu komunizmu ta kultura miała znaczenie i była ostoją prawdy. Można tę prawdę jeszcze było tam znaleźć i można było kulturą bronić siebie, swojego miejsca, przede wszystkim wartości chrześcijańskich, stawać w obronie tych wartości. Jednocześnie kultura mogła być takim bastionem, w którym człowiek czuł się dobrze we wspólnocie tych, którzy tak samo odbierali tę rzeczywistość. Dzisiaj wydaje się, że jesteśmy trochę też takimi wyspami indywidualnie, takimi bastionami, które tworzą sieć rozrzuconą po całej Europie, a wokół nas jest to zagrożenie duchowe, które się rozlało niczym zaraza. Między innymi przez masonerię z tymi wszystkimi odłamami, które ona tworzyła od czasów Lutra, czy nawet i wcześniej z Różokrzyżem, ale wydaje mi się, że od czasu rewolucji francuskiej, to o czym ty także mówisz i wielokrotnie to punktujesz, rozlało się przede wszystkim w tym obrazie antykatolickim, nie tyle antychrześcijańskim, co antykatolickim po całej Europie i zaczęło burzyć tę strukturę, uderzając potem w państwo kościelne, niszcząc państwo kościelne. Przykład Piusa IX, papieża, który z głowy państwa kościelnego stał się papieżem, który był uwięziony w Watykanie, a który przecież przewodniczył Soborowi Watykańskiemu I, który niósł wielkie nadzieje, a w tym czasie, kiedy przychodziły wielkie nadzieje dla świata katolickiego, przyszło to oblężenie przede wszystkim ze strony masonerii włoskiej, także francuskiej, całej tej europejskiej sieci, która chciała zniszczyć i stłamsić ducha prawdy. I paradoksalnie, chociaż już wtedy rozlała się ta cała demoniczna sieć zatruwająca ludzkie dusze, to jednocześnie pojawiło się to, co jest dzisiaj taką ostoją, o czym ty mówisz, ja się staram, nie wiem, na ile mi się to udaje, ale także jest solidna grupa wiernych, którzy stoją w prawdzie, tej prawdy nie mają zafałszowanej i mogą być, chociaż wydaje się, że to jest takie skazane na porażkę, bo wokół tyle demoniczności, ale jest to głosem, które nie jest wołującym na puszczy, który pokazującym tę ścieżkę, jest w jakimś sensie kierunkowskazem. Ten duch demoniczny zalał Europę, nie tylko to jest demon, który jest związany z cywilizacją europejską, czyli wychodzi, odnosi się do pogaństwa, do cywilizacji, które były przed chrześcijaństwem, a które wyrastają taką mocną erupcją w całej Europie. W Polsce to jest kwestia rodzimowierstwa, to jest kwestia pogaństwa odnoszącego się do słowiańszczyzny w tym aspekcie właśnie demonicznym. To jest kwestia też do tych wszystkich duchowości ze wschodu, z Indii, które trafiają do Polski na zasadzie różnych szkół joginicznych. Dużo jest tego na Warmii i Mazurach, gdzie tworzy się cel kształtujący życie, cel dla człowieka, taki coaching życiowy. Dzisiaj to jest już nie w stroju jakiegoś guru hinduskiego, jak to było w przypadku Beatlesów, którzy mieli swojego, ale już jest w oparciu o guru, którzy są ubrani w piękne garnitury, nieskazitelne, mają swoje strony na YouTubie, przekaz i nie wyglądają na tych, którzy są tym zagrożeniem duchowym dla człowieka, prowadzą go na zgubę. Więc to jest kwestia, że dzisiaj to oddziaływanie demoniczne, które kiedyś było takie namacalne i widoczne i konkretne, bo to było widoczne i człowiek wyrosły z chrześcijaństwa, po prostu miał w sobie rozeznanie i wiedział, co jest dla niego dobre, co jest złe. Trudno go było wpędzić w tak zwane maliny duchowości. Dzisiaj jest to trudne. Dzisiaj bardzo łatwo ludzie wpędzają w tę przestrzeń. Chociaż są nawet katolikami, chrześcijanami, nie widzą tych zagrożeń, to pokazuje, jak kwestia rozeznania została gdzieś tam w ludziach już zniszczona, nie potrafią się wsłuchiwać w natchnienia Boże, nawet nie wiedzą, co to jest natchnienie Boże, nie wsłuchują się nawet w głos sumienia, który gdzieś tam jest zatarty i nie taki oczywisty i mają problem. Mam takiego znajomego, byłego właściciela klubu muzycznego, w którym odbywały się największe festiwale, koncerty zespołów topu, muzyki alternatywnej, muzyki heavy metalowej, punkowej. I ten człowiek, chociaż deklaruje modlitwę na różańcu codzienną, to jednak wspiera na przykład festiwale satanistyczne. Wspiera artystów grających muzykę satanistyczną. Nie dlatego, że to są sataniści, a dlatego, że jest zafałszowany obraz kultury. Jest właśnie ten obraz popkultury, która się pod kulturę podszywa. I gdzieś tam jest takie wymazywanie nie intencji zgubnej ideologii bluźnierstwa na rzecz performance'u, że to jest tylko przedstawienie, a nie coś, co może zrobić człowiekowi coś złego, że to przedstawienie może prowadzić do na przykład wytyczenia takiego przekazu czegoś, co jest pozytywne, czy niekoniecznie musi być negatywne. I to pokazuje to demoniczne działanie na współczesne społeczeństwo. I nie oceniam akurat tego człowieka, bo jest na drodze. Mam nadzieję, że przejrzy, że będzie wiedział, gdzie jest ta prawda. Ale to pokazuje, że nawet ci, którzy modlą się na różańcu, też mogą mieć zafałszowany obraz rzeczywistości, że dzisiaj ten czas, w którym przyszło nam żyć, funkcjonować, działać, a przede wszystkim w którym jesteśmy z łaską wiary, a otoczeni ludźmi, którzy tej łaski nie mają albo ją zatracili, ten dar, który otrzymali, to jest niezwykle trudne. Być może to też jest takim niezwykłym doświadczeniem tego, co było dane w czasach, kiedy Pan Jezus przyszedł na świat, kiedy tworzyła się cywilizacja, kiedy potem upadało Imperium Rzymskie, żeby też móc zdać sobie sprawę z tego, jak wtedy wiara się kształtowała w ludziach, jakie zagrożenia miała wokół. Być może dzisiaj przyszedł czas, żebyśmy inaczej spojrzeli na pierwszych chrześcijan, którzy byli rzucani na arenach na pożarcie dzikim zwierzętom, bo dzisiaj powoli to się dzieje. Dzisiaj dusze ludzkie są rzucane na pożarcie demonom. Tak jak już mówiłem wielokrotnie i podkreślam to przesłanie z Gietrzwałdu Niepokalanej, która sama odniosła się do czasów ostatecznych. Jako osoby wierzące wiemy, czym jest czas ostateczny. To nie jest to, że teraz, nagle i tutaj, ale że w nim właśnie żyjemy, ale że teraz właśnie demon został, szatan spuszczony ze smyczy, żeby pożerać ludzkie dusze. Więc to jest niezwykłe ostrzeżenie ze strony samego nieba i Matki Bożej. A popkultura dla mnie, dla tego, który z niej wyrósł, też przecież byłeś w popkulturze i w jakimś sensie dalej w niej jesteśmy, tak? Bo trudno się odciąć od tych źródeł. Ty też chyba nie odcinasz się od Brulinu. Ja nie odcinam się tak na 100% od tego środowiska, w którym byłem, ale wykorzystujemy to nasze doświadczenie, żeby spojrzeć w rozeznaniu i prawdzie na to, co się wokół nas dzieje. I obserwujemy właśnie to, o czym mówił święty Jan Paweł II, że mamy te rzeczywistości, cywilizację miłości i cywilizację śmierci. Ta druga poprzez swój mrok, poprzez ten dance macabre, jest bardziej chyba uwidoczniona, bo dobro zawsze ma łagodność, a łagodność dzisiaj nie jest w cenie. A mrok ma w sobie brutalność, agresję i taką dynamikę upadłości. I to jest najbardziej widoczne przede wszystkim jako ekspansja. Dlatego też wydaje się, że ten czas jest taki nieszczególny, mroczny i wręcz podły, który nam dzisiaj towarzyszy.
0: Wiesz, ja przez chyba 8 lat pisałem Żywoty Świętych do Gazety Codziennej. Takie króciuteńkie, 230 znaków, czy nie pamiętam jeszcze słów, ale to krótkie były Żywociki Świętych. Jak mówiłeś o historii, wstrząsnęła mnie sytuacja, w której jak już rewolucja francuska przegrała, to ona, jej ci promotorzy filozoficzni, a potem już też ideologiczni wykonawcy, oni postawili na ukształtowanie władców absolutnych według swojej modły i to im się udało. I w pewnym momencie, gdy jezuicka praca w Hiszpanii no bardzo, bardzo mocno dała o sobie znać, no od razu kontratak, tak? I kasata zakonu jezuitów. I nie pamiętam, jak nazywał się ten ojciec, którego żywot właśnie opisywałem, ale był taki moment, kiedy oni wyjechali, tam chyba 49 czy 79 jezuitów statkiem wypłynęli z Hiszpanii i płynęli od portu do portu i nigdzie nie chciano ich przyjąć. Wszędzie były zakazy państwowe, tak, czyli ideologiczne, czyli oświecenie walczące z Bogiem. I dopiero gdzieś, nie wiem czy na Sycylii, gdzie może nie sięgały jeszcze wtedy te rozkazy nie dochodziły i oni tam wysiedli i potem ten zakonnik, o którym mówię, a którego imienia nie pamiętam niestety, doprowadził do odrodzenia się zakonu. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że my kompletnie nie znamy historii Europy. Kompletnie nie znamy historii kultury. Kompletnie nie znamy historii wartości, że my to wszystko mamy przetworzone przez oświeceniową szkołę, przez dziś już rewolucyjny uniwersytet. Tak? Dziś nauczyciele są praktycznie odsztancy wychowani w uniwersytetach, które niszczą wiarę. Tak? I chciałem ciebie zapytać o ten czas buntu, tak? Jak wchodziłeś w życie. Myśmy weszli w świat, przeciwko któremu należało się się buntować, tak? I my nie wiedzieliśmy, że rewolucja bolszewicka jest ciągiem dalszym rewolucji francuskiej, że to wszystko wynika z ideałów ludzi, którzy byli osobistymi wrogami Pana Boga. I myśmy podjęli ten bunt. Jak siebie dziś tamtego widzisz?
1: To jest ciekawe i daje pewnie takie nowe spojrzenie dla naszych słuchaczy na tamtą rzeczywistość. Moje pokolenie, jestem urodzony w latach 60. ubiegłego wieku. Moje pokolenie wzrastało rzeczywiście w okowach komunizmu. No, w zależności od rodzin, tak? Wtedy też było bardzo mocno społeczeństwo podzielone. I rzeczywiście były też tak zwane rodziny już resortowe. Miałem rówieśników z takich rodzin i tam nie było żadnej dyskusji. Jedyne, co nas łączyło, to gdzieś tam wspólne granie na boisku, ale nie żadne rozmowy na tematy polityczne. Kiedy rozmawialiśmy o wydarzeniach w Radomiu w latach 70., ja wychowywałem się na osiedlu, gdzie mieszkały rodziny oficerskie, szczytnie, pilotów z Lipowca, z jednostki wojskowej, a jednocześnie było sporo rodzin milicyjnych, bo też była szkoła milicyjna i tutaj nie było rozmowy. Na podwórku zawsze było, że tam w tym Radomiu to złodzieje, którzy kradli pieniądze, otrzymywali złoto od Amerykanów, więc nie było rozmowy. Nawet i na początku stanu wojennego, gdzie czuli się oblężeni przez Solidarność, przed każdą klatką schodową stali wartownicy z bronią, z ostrą amunicją, bo cały czas oczekiwano, że zaraz bojówki Solidarności wpadną do tych klatek i będą te rodziny pacyfikować. Wiadomo, że stworzono specjalnie takie zagrożenie dla nich. To było trzymanie swoich pod butem, żeby czuli jakieś zagrożenie. Ale fakt, kiedy wchodziło się w to życie, w biedzie, tak, bez jakiegoś dostatku, w marzeniach o jakimś życiu, które pokazywał Zachód, nie odbierało się tego, że na Zachodzie już się dzieje coś, w tak zwanym Zachodzie, za tą żelazną kurtyną, co już jest zgniłe. Przecież słowo, wyraz zgniłe, to było używane przez komunistów. Zgniły Zachód, prawda? Tak się używało. Jak się słyszało, że używają takiego słowa komuniści, to od razu dawało się przeciwieństwo. Skoro to jest zgniły Zachód, to musi być fantastyczny, piękny Zachód. Do mnie ta prawda o tym, co się dzieje na tak zwanym Zachodzie, dotarła dopiero przez to otwarcie się Węgier na Zachód. Te pierwsze płyty tam tłoczone, to była połowa lat 80. To było to otwarcie na kolorowe gazety. Akurat na Węgry tu zostały zalane pornografią też w każdym kiosku. Takie gazety, to potem na początku lat 90. było mocne, widoczne w Polsce. I dopiero ten element gdzieś tam zapalił czerwoną lampkę, że coś się dzieje innego, że to nie jest jakieś otwarcie na świat, że demokracja wcale nie jest demokracją, a też to tam są okowy. Ale rzeczywiście mój bunt jako młodego chłopaka, wybór subkultury, wybór takiej, a nie innej muzyki, to nie była kwestia tylko takich moich zapatrywań, hobby i wyrobienia muzycznego, ale kwestia mojego buntu przeciwko systemowi. Ta muzyka, subkultura to mi dawała, czyli pseudo-wspólnotowość w subkulturze. Z drugiej strony wyciągnięcie takiej pięści, no pasaran, wtedy nie kojarzyło się z jakąś bolszewią, się kojarzyło z jakimś sprzeciwem przeciwko w ogóle systemowi. I tak się o to odbierało, stąd muzyka anarchistyczna, Sex Pistols, Dead Kennedys może bardziej, z Biafrą. Jeszcze do tego weszły te kwestie ekologiczne, które Biafra proponował, z kwestii jedzenia, sprzeciw wobec spożywania mięsa i tak dalej, i tak dalej. To dużo o tym można byłoby tutaj mówić. Do tego też wchodziły kwestie takiej wolności rasta. Nie tylko Bob Marley, ale Peter Tosh. To zniosła ten rdzeń muzyki reggae, to roots, gdzie się wydawało, tak, to jest ta wolność, która może mi towarzyszyć. A nie zwracało się na to uwagę, z czego w ogóle reggae wypływa. Czym jest Rastafari? Jaka tam jest demoniczność? Jacy tam są szamani? I co jeżeli chodzi o anarchię, czym ona jest? Wydawało się, że te czarne sztandary anarchistyczne są antykomunistyczne, tak? A nie, że one zmienią się na czerwone sztandary z Leninem i z Marksem na, jako wizerunkami i Che Guevarą. To było niezrozumiałe. Pamiętam w Jarocinie festiwal, który mi towarzyszył w latach nastoletnich, tam jeździłem, pogowałem do muzyki zespołu Moskwa, Dezertera czy Armii, chociaż Armia nie był takim zespołem oczywistym, bankowym, ale na pewno mocno alternatywnym. Czy funkcjonowało się tam do mocnych utworów typu One Million Bulgarians, takiego zespołu, który miał ostry i dynamiczny przekaz i całej tej wierchuszki trash heavy speed metalowej, że to jest enklawa, że to jest coś, co mnie chroni, że jest coś, co pozwoli mi przeżyć, może do lepszych czasów. Tym bardziej, że na ulicach Jarocina stały tak zwane suki, nyski, w których siedzieli zamowcy, wielokrotnie mnie zatrzymywali. Nieraz się dostało tak zwaną lolą. Nie za jakieś poglądy polityczne, ale za to, jak się wyglądało, tak? Za długie włosy, za dżinsy gdzieś tam zdobyte, bo to też nie był taki produkt oczywisty. I człowiek się czuł tym wszystkim stłamszony. Dlatego potem śpiewał, kto nie idzie z nami, ten przeciwko nam, kto nie idzie z nami, ten wróg. Pamiętam, jak chodziłem w całej mysie heavy metalowców na stadion jarociński, właśnie tak krzyczeliśmy, tak śpiewaliśmy. Zanim tam weszliśmy niedaleko stadionu, była szkoła, przed tą szkołą stał samolot, taki wystawiony mig. Pod tym migiem zbierali się fani różnych grup, subkultur. Identyfikowałem się ze środowiskiem heavy metalowym chyba najbardziej, ale wyglądałem z jednej strony jak trochę taki przybieraniec, a to jakaś pacyfa na mnie wisiała, to tylko jak coś z Kpisa, coś tam z punka, no i taki hard bluesik, jak to mówiono. No i jeden gość do mnie podszedł z takim anturażem satanisty, mocnym, i bo miał loga zespołu właśnie takich Venom Bathory. I do mnie mówi, słuchaj, musisz się zidentyfikować. No nie możesz tak wyglądać. Nosisz jakiś znaczek TSA, jakąś pacyfę. Albo mówi, wyglądasz tak jak my, jesteś z nami, to my cię będziemy chronić, a ty będziesz też w grupie chronił nas. No i wtedy pamiętam, że to zdjąłem. A nie zdawałem sobie sprawy nawet, czym jest pacyfa. Dla mnie to była oznaka wolności. Dla mnie takie filmy jak Her, Milosza Formana, nie, no były przejawem wolności człowieka, za czym się tęskni, a nie coś, co może mnie poprowadzić na zgubę. Stąd wtedy miałem całkowicie zafałszowany obraz rzeczywistości i to, co było dla mnie zgubą, jawiło mi się wolnością, tylko dlatego, że było tym owocem zakazanym. Pamiętam w Trójce Radiowej, którą słuchałem na gminie, która mnie w sumie w jakiś sposób ukształtowała jako dziennikarza i prezenterów muzycznych tamtej epoki, wsłuchiwałem się w programy Piotra Kaczkowskiego, Wojciecha Mana, może Marka Kaczyńskiego mniej, ale między innymi i jego. I to, co pamiętam, to to, że w tamtym czasie, przełom lat 70., 80., w Trójce nie grano muzyki zespołu Kiss. I dziwiłem się dlaczego. Potem okazało się, że był zakaz, bo logo zespołu Kiss, te dwa S, przypominały te wojska niemieckie, hitlerowskie, jednostki specjalne. SS. I że dlatego, nie dlatego, że ta muzyka była jakaś zdrożna, tylko że to mogło być jakimś odniesieniem. A dziś nawet już i tego nie ma. Już nie ma tych odniesień do tamtego czasu. Wiadomo, że ta kwestia niemiecka była kwestią też ideologiczną w tamtym czasie. Dzisiaj ponownie jest. Nie, ale faktycznie nie odbierałem tego, że jest jakaś bariera, że radio chroni, że jest jednak ktoś wyuczony, że będzie chronił społeczeństwo. Wiadomo było, że ten przekaz był ideologiczny, komunistyczny, płynący z radia, ale wydawało się, że prezentowanie na falach Trójki, czyli nie na falach średnich, ale UKF-u, takiej muzyki, to jest właśnie już wyłom w tym systemie, iż to pozwala nam spojrzeć na tamten świat. Wydaje mi się, że 1982 rok, to był 3 maja. Wtedy też to było dla mnie takim otwarciem się na naprawdę. Wtedy zauważyłem, czym jest naprawdę taka muzyka. Bo to był dzień, w którym po stanie wojennym na pewno było wiadomo, że w Warszawie ludzie wyjdą na ulicę. Że będzie wojna uliczna z ZOM, tak? Że dużo młodych ludzi wyjdzie po prostu na ulicę. I wtedy radiowa Trójka prezentowała całe płyty, żeby można było nagrywać te płyty. A skoro nagrywam te płyty, bo nie mam dostępu, nie mam pieniędzy, żeby pójść do sklepu kupić, a w sklepie tego towaru zresztą nie było, to ja nie wyjdę na ulicę. Będę nagrywał. Pamiętam jak dziś. Jedna płyta to była Judas Priest, Jedna płyta to była Iron Maiden w całości, bo nagrania. I tak przez cały dzień były rozrzucone te płyty. Był taki śmiech, że na ulicę potem się poszło. Ale rzeczywiście wtedy też zauważyłem, że ta muzyka jest wykorzystywana ideologicznie. Później lista przebojów radiowej trójki. To, co się działo z tą pseudowolnością z utworów zespołu Mana, niby uderzających w system i w mrok stanu wojennego tej nocy, a jednocześnie taki katalizator dla systemu, żeby je stworzyć na antenie. Zresztą Jarocin też był takim buforem, to też był taki katalizator. To było też sterowane przecież. Urban, ten kłamczuszek, to rzeczywiście tak delikatnie i potocznie trochę tutaj to powiem, ale wiedział, co robi. I był taki moment, że wiele tych zespołów buntujących się ogólnie przeciwko systemowi mało brakowało, a weszłoby w pierwszy festiwal antyklerykalny, tak miał się nazywać, organizowany wtedy w Polsce. To był czas po zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki, żeby pokazać, że jednak społeczeństwo nie jest takie kościelne, że nie jest takie związane z Panem Bogiem. Ale jedną rzecz zauważyłem wtedy na ulicach Jarocina, że nie uderzano wtedy w samą wiarę, ale uderzano w strukturę, tak? Czyli system był antyklerykalny, ale nie był tak jak za czasów stalinowskich, uderzony w samą wiarę, w wiarę Pana Boga, co dzisiaj się zupełnie zmieniło. Dzisiaj to być może dobrze, że jest takie oczywiste, że w tym buncie młodych ludzi, którzy mają zakorzenione, bo to jest okres dojrzewania i trzeba go przejść, tylko potrzeba tutaj mądrych ludzi, tego doświadczonego społeczeństwa, które potrafi to w jakiś sposób nakierować, żeby z tego doświadczenia wyszło dobro, a nie zło, a tym złem jest na przykład odseparowanie dzisiaj od rodziny. Że dzisiaj ten bunt właśnie jest w ten sposób tak mocno sterowany, że ludzie będący w okowach tego, co jest wokół akcji charytatywnych, sympatii do natury, zwierząt, antypolitycznego niby systemu, nie wierzcie politykom, tutaj utwór Lipińskiego, że dzisiejsza taka właśnie popkultura pokazuje pseudowolność, a młodym ludziom dzisiaj się to wydaje, że to jest właśnie ich wolnością, że w tym odzyskują siebie i mogą się w tym realizować. My o tyle mieliśmy lepiej, mówię my, ja i ty, że ten system, który był może bardziej zero-jedynkowy, tak nam się może wydawało. I łatwiej było potem zauważyć te niuanse, które przerodziły się w prawdę, że łatwiej można było to zobaczyć potem i to zło wyeksponować z tego systemu, który wydawał nam się dobrym, niż to dzisiaj jest.
0: Ja 3 maja 82 roku byłem na ulicach Krakowa i to było pierwsze starcie takie poważne. W pierwszych zadymach w tym pochodzie trzeciomajowym były matki z dziećmi na wózkach. I zomowcy na tych wąskich ulicach krakowskich to blokowali i połowali. Ta lola, o której mówisz, to jest pałka 70-centymetrowa, drodzy państwo, taka biała. Naprawdę można zrobić krzywdę, na przykład rozciąć twarz, skórę na policzku pięknej 16-letniej dziewczyny, co stało się w Warszawie w 81 roku, naznaczona na całe życie. I te demonstracje trwały do 13, bo potem każdego 13 kolejnego miesiąca były zadymy. I zadyma 13 października zakończyła ten czas, ponieważ zastrzelono tam wcześniej w Lubiniu, a w Krakowie zastrzelono Bohdana Włosika, tam gdzie w Nowej Hucie, gdzie walczyliśmy. Studenci dojeżdżali autobusem 139 z akademików z Raczka i Piasta dojeżdżali do Nowej Huty. Ale nie chciałbym robić tej audycją wspominkową, więc przeskoczę do tego czasu, w którym ty... bo myśmy w Brulionie zrobili taki w 3 lata, przeszliśmy przez całą tę kulturę zachodnią, liberalno-lewicową, o której myśleliśmy jeszcze 4 lata wcześniej, że to jest wolność. Tak? No i efektem był satanizm, nieświadomy satanizm. W Brulionie był wywiad z sadomasochistką i promocje najciemniejszych nurtów muzycznych, włącznie z wywiadem Stroobenglistl, czyli pulsującą chrząstką, czyli z satanistami, którzy udawali artystów. Więc myśmy jakby przez to, co teraz Polska przechodzi i dochodzimy do miejsca, w którym widać już jasno, że do konstytucji wpisuje się aborcję, eutanazję i gdzie po prostu cywilizacja śmierci, demon pisze prawo, pisze ustawy już, no bo on nienawidzi życia, on chce śmierci. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział, wychodząc od tego momentu, kiedy podjąłeś, znaczy kiedy do ciebie dotarło tak jednoznacznie, że stajesz po stronie Pana Boga i zacząłeś opisywać popkulturę, i żebyś pokazał te najważniejsze zagrożenia, te nurty, które są z dzisiejszej twojej perspektywy najbardziej kaleczące.
1: Tamten czas, ja jeszcze tak zrobię taką analogię, dlaczego być może nam, tobie, może mnie, było niełatwiej, ale dlaczego ta prawda taka stała się bardziej oczywista. Chodzi też o pewną rzeczywistość funkcjonowania chrześcijańską. Nigdy w życiu, nawet jak byłem po tamtej stronie, niczego złego nie powiedziałem na Matkę Bożą. Miałem zawsze szacunek w sobie. Nigdy nic złego nie powiedziałem na papieża. Miałem szacunek wielki. W ogóle do księży miałem szacunek. Widziałem sutannę, niezależnie co tam robiłem, to było takie pełne dla mnie szacunku. To był to jak taki mundur, tak? Nawet dla niektórego munduru, przecież dla milicyjnego i ZOMO się nie miało szacunku. A tu się miało. Pamiętam, jako dziecko mówiłem na księży, księżyc, idzie księżyc, tak? Coś takiego we mnie gdzieś zawsze było. No i oczywiście patriotyzm, czyli kwestia Katynia bardzo mocno, powstanie warszawskie. Teraz się tyle mówi o powstaniu warszawskim, to tak negatywnie, nie oceniam tych spraw decyzyjnych. Być może teraz jest czas, żeby na takie tematy mówić, ale wtedy dla mnie, młodego chłopaka ze szkoły podstawowej, powstanie warszawskie to był powiew, to była siła. I z drugiej strony tajemnica Katynia. Pamiętam słuchany głos Ameryki. Pamiętam pogrzeb Franco z Hiszpanii. Dzisiaj wiele się na ten temat mówi, ale jak dziś, dla tych ludzi, którzy zebrani byli wokół odbiornika tranzystorowego w kuchni, słuchanie relacji z pogrzebu Franco było powiewem. To było coś, co dawało nam nadzieję, bo dużo tam było modlitwy i dużo katolicyzmu. W tym wszystkim. I Franco dla nas był antyfaszystą. Nie to, jak teraz to się przejawia. Więc to wejście w zgubne ideologie popkultury też nie było takie w pełnym wymiarze. Być może te inne wymiary pozwoliły człowiekowi się uratować, zwłaszcza ten patriotyczny. Że honor to gdzieś tam było i funkcjonowało. Być może dlatego, że brat mojego dziadka został rozstrzelany w Twerze, jego szczątki są w Miednoje, służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. I to gdzieś nie od razu, bo ja jako młody chłopak nie wiedziałem o tym, a potem ta prawda została odkryta. Jednak gdzieś, może nie podświadomie, to jest takie dziwne słowo, podświadomie, ale gdzieś tam w sercu było, w krwiobiegu to wszystko. No i teraz, kiedy dochodzimy do satanizmu, okultyzmu, który jest wokół nas, spójrzmy na lata 90. Wtedy jako młody radiowiec chciałem przedstawiać muzykę undergroundową, subkulturową, bo tak ją nazywałem, na antenie radia. Wtedy też zarządzała rozgłośnią regionalną publicznego radia ekipa związana z obozem lewicowym. Tak? Po tym pierwszym sukcesie obozu wolnościowego w początku lat 90. potem znowu druga ekipa wróciła, nierozliczona. I ta ekipa nie pozwoliła na prezentowanie takiej muzyki. Ekipa lewicowa nie chciała, żeby muzyka death metalowa, straight edge, żeby muzyka grindcore'owa, czyli ta punkowa, ale w takim ekstremalnym wykonaniu, że nie będzie prezentowana. Muzyka death metalowa. Jak ona zaczęła się pojawiać w wyniku nacisku takich ludzi jak ja wtedy, którzy uważali, że to jest atak na wolność, na kulturę, no gdzieś tam to dopiero zaczęło

odnoszący się w bluźnierstwie do prawosławia, do naigrywania się z tej liturgii, gdzie odwrócone prawosławne krzyże występują na scenie, gdzie w wyniku protestu radnych, dokumentowanych pismem bardzo, bardzo merytorycznym, zawieszono ten festiwal. A prezydent Olsztyna z władzami Miejskiego Ośrodka Kultury z radością przyjęły tę inicjatywę do miasta wojewódzkiego. I to ogłaszając to publicznie, że się cieszą, że kultura zyska na tym, na nowym wizerunku, oprócz imprez ludowych, oprócz imprez promujących muzykę klasyczną i tak dalej, pojawia się muzyka heavy metalowa. I ja tu widzę tę właśnie różnicę. Widzę to, jak dzisiaj władze samorządowe, jako w ogóle, wydaje mi się, część społeczeństwa przyjmuje nie tyle bezkrytycznie, ale przyjmuje te treści jako godne funkcjonowania w życiu publicznym, jako mające możliwość funkcjonowania. To nie jest kwestia, że wszyscy mają taką możliwość, bo oczywiście każdy ma tę wolność wypowiedzi, ale że to jest sytuacja trochę jak rodem ze Stanów Zjednoczonych, że jest tam oficjalnie funkcjonuje kościół satanistyczny w niektórych regionach, że ma swoje regulacje i one są, stawia sobie posągi i pomniki Bafometa i że dzisiaj takie rzeczy możemy też i tutaj robić. No ale jednak my mamy swoją konstytucję i jak na razie jeszcze są zapisy nieobalone w niej, chociaż być może do tego dojdzie. Ale jednak już władze samorządowe, instytucje, które powinny chronić obywateli, wszystkich obywateli, no tego nie robią, a wspierają. Dzisiejsze ośrodki kultury, tak zauważam, po całej Polsce, dużo jeździłem w ośrodkach kultury, bywałem wcześniej jako organizator różnych eventów i festiwali, potem jako obserwator, a na końcu jako krytyk. Zauważyłem, że dzisiaj ośrodki kultury w Polsce, czy te miejskie, czy też powiatowe i gminne, nawet remizy, tak, w których odbywają się zazwyczaj dyskoteki, remizy strażackie na wsiach, no stały się miejscami wpływów demonicznych. One się stały takimi pseudosanktuariami właśnie tej myśli demonicznej, z której ona się rozlewa w ofercie. Czyli te dyskoteki, które na przełomie lat 80., 90. były organizowane często też w oprawie demonicznych symbolik. Dyskoteka tamtego czasu mocno deprawowała młode pokolenie. Taki dzisiaj idzie z ośrodków kultury. Wiadomo przecież, że dzisiaj kultura na deskach teatralnych jest antykulturą. Jeżeli można zmienić sztuki, które promowały wartości, na sztuki, które jej nie promują, mając na myśli na przykład wieszczów Mickiewicza czy Słowackiego, można to przerobić tak, że to jest odwrotność. Z dziadów można zrobić naprawdę dziady i sztukę okultystyczną i satanistyczną. To dziś nie ma żadnych barier. To jest ta różnica. Dziś nie ma żadnych barier dla nikogo. I dzisiaj przeciętnemu, przepraszam za to sformułowanie, Kowalskiemu, który może jest tym biernym uczestnikiem niedzielnym tylko mszy świętej, może z niej nic nie rozumie, ale jest, bo chodzi, identyfikuje się, ale nie formuje się, nie ma tego rozeznania, bardziej jest wpływowy na to, co jest w internecie, na ten przekaz, który z niego płynie, zafałszowujący wiarę, to on nie będzie mógł tego rozeznać, bo on uzna, że tak ma być, bo to lansują ośrodki kultury, które mają pieczęć na przykład włodarzy miasta. My wybraliśmy prezydenta, my wybraliśmy tych radnych, oni to promują dla naszego rozwoju. I to jest właśnie tym zagrożeniem, to jest tą deprawacją, bo raz, że elity są zdeprawowane i one są już demoniczne, bo one już rozsiewają ten przekaz, a jednocześnie mają narzędzia, żeby to robić. I stąd tak trudno się przeciwko temu obronić. I ta obrona często wygląda w różny sposób. Jedni bronią krucjatą, czyli wychodzą na ulicę z różańcem. Tak było przy okazji wielu występów jeszcze kilka lat temu, czy tam w Toruniu, czy przeciwko wystawie Marina Abramowicz, czy w Trójmieście przeciwko występom zespołów black metalowych w Stoczni Gdańskiej, która została zupełnie zdeprawowana ten teren, bo odbywa się największy festiwal z muzyką satanistyczną, ale nie tylko w Polsce, Mystic Festival i to w czasie święta kościelnego, to pokazuje, jak my nie potrafimy jako katolicy wierzący, nawet ja sam, na tę sytuację zareagować, się nie odnaleźć, a zauważam, że siła tkwi nie w tej, nie w

0: tej krucjacie takiej z transparentem, a siła tkwi w modlitwie. I być może wyeksponowanie dzisiaj modlitwy znowu na ten piedestał, brzydko to brzmi piedestał, ale modlitwy, to co jest w radiu u ciebie, to co powinno w ogóle funkcjonować. Ja też tworzyłem Radio Profeto, więc tam też tym rdzeniem była modlitwa, różaniec przede wszystkim. I to jest właśnie to, co jest najważniejsze, to do czego wzywa niebo, Matka Boża w objawieniach, w Gietrzfałdzie, codzienna, gorliwa modlitwa różańcowa, że to zmieni rzeczywistość. Że to jest odpowiedzią na atak demoniczny, stworzenie chówców Maryi, które może nie będą liczne, ale będą trwałe w tym, co robią, a owoc ich działania będzie przemieniający tę rzeczywistość zakłamaną, w której przychodzi nam żyć.
1: Kiedy powiedziałeś o tym, że miałeś szacunek, tak, dla kapłanów, dla kościoła, to ja sobie od razu przypomniałem, że mając 20, nie wiem, 2-3 lata, kiedy byłem człowiekiem, no, ateistą, anarchistą byłem, to jak moi przyjaciele, studenci, akurat takie starszy chłopak i starsza dziewczyna, z którą się przyjaźniłem, bo w radiu pracowaliśmy, to ona w takim akademickim rozgłośni, taki kołchoźnik, i każdy miał w pokoju głośnik, i to Alma Radio tam docierało. I oni w pewnym momencie postanowili wziąć ślub, i to miał być ślub katolicki, i oni mieli pretensje, że ksiądz chce wziąć pieniądze za to, tak? A ja jako anarchista i ateista, oni byli katolikami, ja się śmiałem z nich, no bo mówię, no ja co wy myślicie, że co, ksiądz powietrzem ma żyć? No przecież to jest normalna rzecz. I potem jeszcze 7 lat później, kiedy byłem w Maison Lafitte u Jerzego Gidrojcia z moją wtedy kobietą, dziś moją żoną, co okazało się wielkim faux pas, bo tego nie wiedziałem wtedy, że on jest inwersyjny seksualnie i tam mieli chłopcy po prostu jeździć, a bez kobiet, to ja broniłem kościoła, będąc anarchistą, bo on już wtedy miał swoje lata i nakręcali go ludzie z Polski, Smolar, Michnik i tak dalej, cała ta ekipa. I on już nie widział tak jak kiedyś więcej od innych, tylko już widział mniej. I jedyne, czego chciał się dowiedzieć, to o tym, że w Polsce jest źle i że Kościół katolicki jest zły. Ja mu tłumaczyłem, no, drogi książę, no, Kościół to jest jedyny, byłem anarchistą, tak mówię, ale Kościół to jest jedyna instytucja, która robi troszkę więcej dobra niż zła, tak 51-49. Tak wtedy myślałem, tak? Byłem szczery. A on był po prostu antyklerykalny w tamtym czasie. Więc ten kontekst naszego nawrócenia jest taki sam, że Pan Bóg nas cały czas pilnował, żebyśmy nie przekroczyli jakiejś granicy. I nasze serca, nie używając słowa podświadomość, i nasze serca były jakoś tam gdzieś w dzieciństwie przez tę maryjność, przez Chrystusa ukształtowane, i dzięki temu w ogóle żyjemy. Tak sobie myślę. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział właśnie o twojej przygodzie maryjnej. Mamy jeszcze 15 minut. I żebyś powiedział o tym pod właśnie kątem takim, że Maryja jest królową serc, że popkultura działa przez symbole, przez narracje, przez opowieści, przez historie, przez teksty piosenek, które opowiadają historię, przez znaki, przez to wszystko, co o tej symbolice satanicznej, o której mówiłeś, bo to jest też neoszamańska, ezoteryczna, tego jest cała wiązka tych obrazów, aż po czysto satanistyczne, tak? Jak właśnie ten Bafomet, czy ten, nie wiem, tunel świętego Godarda, gdzie jest ta wielka impreza na otwarciu, gdzie jest jawnie cześć oddawana szatanowi. Ale to jest, Leszek Dokowicz kiedyś opisał koncert, znaczy imprezę techno, gdzie ludzie wielki kamieniołom, na dole ludzie wprowadzają się w odmienne stany świadomości, przestaje działać sumienie, przestaje działać racjonalność, tak? I ci ludzie po prostu są otwarci na wszystkie informacje, które przypływają z zewnątrz. I on przy pomocy kamery i zoomu pokazuje, że na ścianach tej przestrzeni, tego kamieniołomu są umieszczone sataniczne symbole. I one impregnują serca, zalewają serca tych dzieci symbolami, które używane są do przywoływania demonów. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział o swoim doświadczeniu maryjnym właśnie w kontekście nie przekazu takiego słownego, tak, ale tego przekazu, który płynie wprost do serca.
0: Zawsze nosiłem krzyżyk na łańcuszku. W każdej sytuacji swojego życia miałem krzyżyk i pamiętam, że w czasie tej mojej drogi, tego odseparowania się od wiary, ten krzyżyk mi się łamał. Zawsze mi się łamał ten krzyżyk. Byłem zadziwiony, czemu on mi się łamie? O co tu chodzi? A tak chciał zły, żebym po prostu nie nosił tego znaku wiary, chociaż on wizualnie tak mi towarzyszył i był, żeby w ogóle się tego wyzbyć. Podobnie było z wizerunkiem Matki Bożej. Nie udało mu się go z mojego serca wyrzucić. A może przez to, że na chrzcie otrzymałem taki mały ryngraf, to co zdziwiające, bo moim chrzestnym mój stryj był ateistą. I był w PZPR-ze i w strukturach w Poznaniu, w zakładzie pracy partyjnej, a jednak jako chrzestny dał mi ryngraf z Matką Bożą Częstochowską. To też jest takie mocne, że uznał, że to mi jest potrzebne. Przede wszystkim jak dziś pamiętam to zapisane przez jego słowa, żebym rósł na chwałę Bożą i pociechę Matki Bożej, więc to jest w moim sercu i było, patrząc na wizerunek Matki Bożej, zawsze miałem takie ciepło. To jest niesamowite, bo miałem ciepło w sercu. Nigdy nie patrzyłem w sposób bluźnierczy na wizerunek Matki Bożej. Nigdy nie miałem ochoty, żeby przekształcać te wizerunki w jakiś inny sposób, a mam talent, bo jestem także plastykiem, piszę ikony, a wcześniej jako dziecko malowałem wizerunki Pana Jezusa i Matki Bożej jako w szkole podstawowej. I ani razu, potem to przekształciłem w malowanie wizerunków muzyków, tak? Jimiego Hendrixa, Franka Zappy, Carlosa Santany i tak dalej, i tak dalej. Ale nigdy nie przyszło mi fałszować takiego wizerunku. To był dla mnie punkt odniesienia. Zawsze był punkt, do którego mogę wrócić z czymś miłym, niezafałszowanym. To jest dla mnie ta czystość, którą miałem. To dzisiejszy świat wielu ludzi wprowadza to zafałszowanie i chcą nawet pokazać, wydaje mi się, że nawet myślą, że dla nich wizerunek Matki Bożej jest czymś na tyle być może odnoszącym się do jakiejś czystości, wolności, że chcą go przekształcić na własną modłę i nawet na bluźnierstwo. Być może nawet część z nich nie jest intencją bluźnienie, choć tworzą wizerunki, które są bluźnierstwem. I zawsze to odniesienie ma w sobie mocną czystość, bo nawet jeżeli środowiska satanistyczne uderzają w ten wizerunek, to chcą uderzyć tę czystość. Chcą uderzyć w nieskazitelność, chcą uderzyć w serce, które nie jest zabrudzone. I dla mnie to jest czymś, czego nie uda się temu środowisku zrobić. Nawet jeżeli będą wizerunki tęczowe, jeżeli będą wizerunki przemalowane w Olsztynie, odnoszę się do miasta, w którym mieszkam, gdzie jest dużo pogaństwa, są miejsca, sklepy, warsztaty, środowiska pseudoartystyczne, które na przykład odnoszą się do wizerunków Matki Bożej, na przykład figury Niepokalanej, tej lurdzkiej, gdzie figury Matki Bożej są przemalowywane na zupełnie inne kolory, na przykład twarz jest zamalowana na czarno, ręce na czarno i tak dalej, żeby jakby odwrócić uwagę człowieka od tego sakralnego wymiaru. I zawsze to jest atak na Matkę Bożą. To jest zawsze odniesienie do Matki Bożej. Tak samo jak i salony tatuażu, gdzie są figury Bafometa, w których tatuaże są chętnie robione właśnie z takim przekształceniem wizerunku Matki Bożej. Na przykład bez oczu, tak? Nie tak dawno też widziałem w jednym ze sklepów w galerii handlowej nową markę odzieżową, sprawdziłem, to jeden ze znanych projektantów polskich ją stworzył. wizerunki Matki Bożej, gdzie zamiast twarzy jest takie wytarte miejsce, taki wytarty jeans, że go nie ma. Matka Boża wskazuje na swoje serce, a na tym sercu jest jakaś dziura, tak? Więc nie ma odniesienia na przykład do jakiejś innej symboliki, nie wiem, do Buddy, prawda, zresztą z wyrosowaną twarzą, czy odniesień islamskich, czy jakichkolwiek innych wierzeń, na przykład z Amazonii, prawda, które można byłoby gdzieś tam sobie wziąć na sztandary, je przekształcać. Tylko Matka Boża jest tym celem przez tę czystość. To jest jedyne wybrane stworzenie, człowiek ludzkie przez Pana Boga, które zostało obdarzone łaską czystości. Potem jest święty Józef. I ta czystość jest czymś takim, że to środowisko satanistyczne wyje. No jeżeli ona deprze głowę węża, no tak jest. Także ten wizerunek, to co się dzieje w ogóle w popkulturze, z uderzeniem w ten wizerunek, jeżeli jest jakiś miłośnik popkultury, mówiący, że jest chrześcijaninem, nawet jeżeli jest protestantem, ale jeżeli jest obojętny na takie działanie, na takie szarganie, no to nawet nie jest czerwona lampka. To nawet nie jest czerwona lampka. To został spacyfikowany przez tamte siły. A może sobie wierzyć po swojemu. Przecież diabeł też potrafi wejść do kościoła i tam siedzieć. Potrafi to zrobić. A tak odnosząc się jeszcze w tym wszystkim na przykład do twojej działalności z tamtych lat, ja jestem w jakimś sensie, słuchaj, twoim dzieckiem. Pomimo tego, że jesteśmy tam gdzieś wiekowo, ale jednak tak, może młodszym bratem, tak bym to powiedział, bo ja jestem wychowany przez Brulion. Ja nawet doprowadziłem ze środowiskiem olsztyńskim do stworzenia takiego sequela Brulionu, czyli pisma Portret, które się pojawiło w Olsztynie w latach 90., to już 94. rok, które działało długo, a które jednak wypuściło dużo, dużo, dużo rzeczy w duchu dzisiejszego świata. No, szef Brulionu dzisiaj jest właśnie wspomnianym przeze mnie wcześniej szefem jakiegoś ośrodka kultury w Olsztynie, Mariusz Sieniewicz. Razem tworzyliśmy to pismo i ta opozycja przyszła w trakcie, kiedy ja zaczynałem otrzymywać to światło prawne. Kiedy pisałem teksty o tym, jak muzyka popkulturowa, rockowa uderza wizerunek papieża na Pawła II, tworząc jego karykaturę, jak czym jest zespół Manny Street Preachers, oddający hołd Fidelowi Castro na Kubie, Rolling Stones robiący to samo, czym jest Bolszewia, zespół Rage Against the Machine. Wtedy się okazało, że drugie takie genderowe, feministyczne nastawienie i bluźniercze w tym piśmie tworzyło swoje, więc działaliśmy na dwóch biegunach, potem się okazało, że nie można, więc musiałem opuścić to pismo. Ale tak, i wydaje mi się, że nawet jeżeli ocenia się tam te sprawy, na przykład Brulion, ty patrzysz pewnie krytycznie, może mniej, ja też patrzę krytycznie, może mniej, ale Pan Bóg dopuszcza do tego, żeby z tego też wyszło dobro. I tak patrzę na ten świat, patrzę na tę swoją przeszłość, gdzie często się zbrukałem, ale że zostałem oczyszczony. I to doświadczenie pozwala mi dzisiaj stanąć naprawdę w prawdzie, a jednocześnie to, co wtedy było mi dane, pomnażać jako talenty na zbawienie, tak? Ciebie oczywiście, ale i bliźniego, czyli to, co jest w przekazaniu miłości, na wypełnienie się i takie mocne wejście w to przekazanie.
1: Co to znaczy, że Maryja jest odpowiedzią?
0: Maryja jest odpowiedzią na ten zamęt. To jest nie tyle wzór. To jesteśmy my. My jesteśmy pod jej płaszczem. Każdy, kto jest dzieckiem Bożym, jest pod płaszczem Maryi, ona bierze nawet te zagubione dzieci, nawet te martwe bierze, aby tylko się obudziły te martwe dzieci Boże w ostatniej chwili, ale o nich myśli. Nawet jak pójdą na zagubienie, dalej będzie o nich myśleć. Więc jest matką każdego człowieka, więc dlatego jest odpowiedzią, jak każda matka. Odpowiedź jest w słowie matka.
1: Powiedz, gdybyś miał teraz przez 2 minuty mówić do ludzi, którzy podnoszą brwi, słuchając tego, co przed chwilą powiedzieliśmy. Nie odchodzą, nie wyłączają, nie śmieją się, nie krzyczą, tylko podnoszą brwi.
0: Każda wasza reakcja to jest odpowiedź dla was samych. Nie ja, nie Robert, ale przez to radio. Teraz się dzieje w waszej duszy. to będzie się działo. Pozwól, niech się dzieje. Coś zostało zasiane? Nie tak. Otwórz serce i powiedz, niech się dzieje wola Boża. A jeżeli nie wierzysz, to powiedz, niech się dzieje dobro we mnie, w moim sercu.
1: A my modlimy się w Twojej intencji, pod Twoją obronę.
0: Uciekamy Cię, Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych,
1: ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać.
0: Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza,
1: orędowniczko
0: nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza,
1: Synem swoim nas pojednaj.
0: Synowi swojemu nas polecaj.
1: Swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Amen.
1: Drodzy Państwo, naszym gościem był Grzegorz Kasjanuk. Dzięki Ci serdeczne. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Dziękuję. Błogosławionego dnia.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

Ostatni dzień świętego Fokasa, ogrodnika. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Lampy płoną spokojnie. Po łamaniu chleba zapada cisza. Biskup siada. Wspólnota patrzy na mnie. Zaczynam mówić. Nazywam się Elius. Dowodziłem oddziałem egzekucyjnym, 4 żołnierzy. Wykonywaliśmy wyroki bez wahania. Dziś jestem tu, by świadczyć o człowieku, którego kazano mi zabić. O ogrodniku, który oddał życie za swoich nieprzyjaciół. To było 20 lat temu, 5 marca roku 320, w mieście Sinope nad Morzem Czarnym. Mieliśmy rozkaz znaleźć i wykonać wyrok na Fokasie, chrześcijańskim wichrzycielu. Byliśmy wykończeni całodziennym marszem przez pont. Kurz wgryzał się w gardła. Przy bramie miasta zobaczyliśmy ogród, równe grządki, cień drzew. W skrzynkach przy drodze leżały owoce i warzywa. Podszedł do nas starszy mężczyzna i powiedział, żebyśmy wzięli, ile potrzebujemy. Zapytaliśmy o nocleg. Wieczór zapadał szybko, a gospody były pełne kupców i marynarzy. Zaprosił nas do siebie. Ani on, ani ja nie wiedzieliśmy jeszcze, że prowadzi nas do miejsca własnej śmierci. Nakarmił nas jak najlepszych gości. Chleb, oliwa z czosnkiem, gęsta soczewica z porem, figi i winogrona na jednym talerzu, wino. Jedliśmy w milczeniu. Później mówił nam o sprawach w mieście i okolicy. Przy stole powiedziałem, po co przybyliśmy. Że szukamy chrześcijańskiego przywódcy, wichrzyciela o imieniu Fokas. Mówiliśmy ze śmiechem, że się doigrał, że mamy wyrok. On słuchał w skupieniu uważnie. Teraz wiem, że w myślach toczył walkę. W nocy wyszedłem z domu. W ogrodzie paliła się mała lampa. Nasz gospodarz kopał dół. Równo, głęboko. Pod drzewem, które dawało najwięcej cienia. Odszedłem bez słowa. Rano podał nam śniadanie. Mleko z miodem. Potem stanął przed nami. Powiedział wprost, że to jego szukamy. Fokas to on, ogrodnik i chrześcijanin. Próbowaliśmy go ocalić. To nie był człowiek, który zasługiwał na śmierć. Mogliśmy odejść. Poszukiwany mógłby zaginąć bez wieści. Fokas kręcił głową. Patrzył na nas bez gniewu. Był zakłopotany? Powiedział, że jeśli wyrok nie zostanie wykonany, zginą inni ludzie. Jeśli go oszczędzimy, przyślą innych. A potem będą pytania o naszą lojalność, o naszą wierność. Mówił, że nie chce, aby przez niego przelano więcej krwi. Był gotów, my nie byliśmy. Staliśmy naprzeciw człowieka, który nas ugościł i czuliśmy, że w tej sytuacji wszystko jest nie tak, jak być powinno. Fokas czekał. Spokojnie wyjaśniał, że chce spocząć w ogrodzie. Że to nie jest nasza wina. Poprosił, abyśmy uczynili to szybko. Wyszliśmy z domu. Świt, szum morza. Wybrałem miecz. Nikt nic nie mówił. Jedno cięcie. Czyste, tak by nie cierpiał. Upadł w wykopany przez siebie grób. Moi ludzie stali bez ruchu. Wpatrywałem się w krew na mieczu. Jeden z moich żołnierzy ukląkł. Bez rozkazu, bez słowa. Podniósł z ziemi pęd oliwny i położył go na ciele Fokasa. Zasypaliśmy grób. Nikt nie wydawał komend.
Kiedy ziemia wyrównała się pod drzewem, wiedziałem już, że to nie my wykonaliśmy wyrok, to On go przyjął za nas. Dzięki Niemu siedzę pośród was. Dzięki Niemu wyznaję wiarę w Chrystusa, którego On naśladował. Miłość jest silniejsza niż rozkaz, silniejsza niż strach, silniejsza niż miecz. Tak zapamiętałem Focasa.

0: I zawsze pytam, jeżeli będziesz w Wadowicach, a nie zjesz czego? Więc wszyscy krzyczą kremówki. To znaczy, że nigdy nie byłeś w Wadowicach. Zgadza się. A jeżeli przyjedziesz do Lasek i nie poczujesz się chociaż na chwilę w ciemności, to tak jakbyś nie był w Laskach. Ludzie przyjeżdżają tutaj no, w bardzo różnych sytuacjach. Często w depresji, w załamaniu, w poszukiwaniu Boga. A czasami są to ludzie zupełnie przypadkowi, którzy przyjechali sobie do Puszczy Kampinoskiej na rowerach. Laski od samego początku były miejscem, gdzie nie pytamy o wyznanie.
1: Drodzy Państwo, witamy w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte w Radiu Niepokalana. Dzisiaj naszym gościem jest siostra Lidia Witkowska, franciszkanka Służebnica Krzyża, mieszkająca bardzo blisko mojego miejsca zamieszkania, czyli w Laskach. Jest to zgromadzenie zajmujące się, no właśnie, kim ono się zajmuje, siostro? To jest, bo Laski są dosyć takim znanym miejscem na mapie Polski, prawda?
0: Tak, tak, oczywiście. Szczęść Boże, witam wszystkich Państwa. Na imię mam siostra Lidia i posługuję tutaj w Laskach od ponad 40 lat. Nasza służba polega głównie na służbie niewidomym, w szerokim tego pojęcia znaczeniu, niewidomym na duszy i na ciele. To jest taki charyzmat założony przez błogosławioną już matkę Elżbietę Różeczacką.
1: Nie spodziewałam się, że kiedyś przyjdzie mi blisko Lasek mieszkać, a losy też mojej rodziny są związane w pewien sposób z Laskami, ponieważ moja mama pisała w Laskach i o Laskach pracę magisterską. Było to ohoho lata temu i też była mocno zdziwiona, kiedy się okazało, że mieszkając z nami mieszka tak blisko tego miejsca. Zapytałam o Laski w kontekście założycielki waszego zgromadzenia, błogosławionej już dzisiaj, matki Elżbiety Różyczackiej, i w związku z tym, że ten rok 2026 został ogłoszony właśnie rokiem matki Elżbiety. Jak sobie z tym radzicie?
0: No, to troszeczkę spadło na nas. To jest z jednej strony na pewno przywilej, ale przywilej, który też daje nam różne obowiązki. Więc w tej chwili piszemy dużo artykułów, udzielamy masę wywiadów, przyjeżdżają tutaj różne grupy, żeby nas odwiedzić. Ale tak się nieraz sama zastanawiam nad fenomenem tego miejsca i nad tym, czy matka Czacka, jako chociaż hrabianka, ale jednak człowiek o ogromnej skromności, chciałaby być tak wystawiana publicznie, to mam często wątpliwość, ale no skoro Pan Bóg dał nam taką Bożą reżyserię, to staramy się odpowiadać na potrzeby dzisiejszego świata, bo oczywiście zawsze będą takie głosy, że dlaczego akurat taki wzór jest postawiony, tak? Ktoś tam napisał w jakimś artykule, kobieta w zamkniętych murach, więc mam nadzieję, że Pani tutaj jako pierwsza to obali, bo akurat murów zamkniętych nie mamy. Jesteśmy zgromadzeniem niesamowicie otwartym od samego początku, bo nawet Matka Czacka wyprzedziła Sobór Watykański II o 40 lat i pokazała, że drogą do świętości dla ludzi świeckich może być wspólna droga z nami. Dlatego od samego początku w Laskach pracują ludzie świeccy i to jest ich kawałeczek świętości jako matka, ojciec. Niekoniecznie trzeba być w habicie. Ludziom w dawnych czasach zakon kojarzył się właśnie z zamkniętym murem, z klauzurą. No powiem szczerze, że jak ja wstępowałam do Lasek te 40 parę lat temu, to też miałam takie wyobrażenie i myślałam, że wstępuję do nieba, czyli do miejsca otoczonego ciszą, gdzie będę mogła tylko się modlić. No bardzo szybko to zostało zburzone. Dzisiaj po latach wręcz marzę o tym, jak kończę swój dzień pracy, żeby zamknąć się w swojej celi, w swoim pokoju i zaznać odrobinę ciszy, bo to jest zupełnie inaczej niż ludzie myślą.
1: No właśnie, obalacie ten mit. Ta siostra powiedziała o tych murach. No rzeczywiście tam murów nie ma, tam są drzewa. dużo drzew i tam też można się w tych drzewach można się zagubić. To jest miejsce niezwykłe. Niezwykły jest też cmentarz, który przylega do waszego domu zakonnego. No takie miejsce, w którym można znaleźć tę ciszę. Siostra ma swoje obowiązki, ale ludzie świeccy, którzy tam przyjeżdżają, a wiem, że jest sporo takich ludzi, poszukuje tam wyciszenia. O to chciałam siostrę zapytać, z czym przyjeżdżają dzisiaj do Lasek te osoby, które tak bardzo tęsknią za ciszą?
0: Tak jak pani powiedziała, jesteśmy w samym środku Puszczy Kampinoskiej i to jest pierwszy walor, który dodaje temu miejscu uroku, dlatego że natura tego miejsca to już jest przyroda. Ludzie, którzy przyjeżdżają, to właściwie to się nie zmieniło od początku. Każdy szuka czegoś dla siebie i Laski od samego początku były miejscem, gdzie nie pytamy o wyznanie, nie pytamy z czym przyjeżdżasz, tylko zazwyczaj staramy się delikatnie służyć. No teraz kierujemy i mówimy, że tutaj obok kaplicy jest sarkofag, do którego zapraszamy. Jest tam taka księga modlitw. Jeżeli ktoś zapisze tam swoją intencję, to my od tego dnia właśnie modlimy się w intencjach modlitw, próśb zapisanych w tej księdze. Ludzie przyjeżdżają tutaj no, w bardzo różnych sytuacjach, często w depresji, w załamaniu, w poszukiwaniu Boga, w podziękowaniu Matce Czackiej. A czasami są to ludzie zupełnie przypadkowi, którzy przyjechali sobie do Puszczy Kampinoskiej na rowerach, żeby zobaczyć kawałek lasu i patrzą, a tutaj są jakieś siostry, jakieś dzieci i zaczyna się prosta rozmowa. I często są to ludzie, którzy później do nas wracają ze swoimi problemami, pytaniami. Matka Czacka od samego początku chciała, żeby niewidomy był apostołem wśród widzących. I to jest taka piękna idea, dlatego że my nie musimy niczego robić celowo. Wystarczy, że niewidomy trzyma nas za rękę, my jesteśmy przewodnikiem i go prowadzimy. I to jest, powiedziałabym, takie dwa w jednym. I niewidomy, i my w habitach stajemy się znakiem. Wystarczy, że ktoś na nas spojrzy. No to jest właśnie bardzo różnie. Tak akurat świeżo mogę się podzielić, bo tydzień temu byłam na takim panelu w Paryżu i wiele mówi się złego o Francji, natomiast ja przez te 5 dni doznałam niesamowitego zauważenia Pana Boga poprzez swój strój, bez przerwy chwalenia Go, no może nie w taki sposób jak u nas, bo tam się raczej mówi dzień dobry moja siostro, to jest ten wyraz jakiegoś uznania, szacunku. I tego było tak mnóstwo na ulicy, tak mnóstwo było próśb o modlitwę, pytania, przedziwnego pytania, czy siostra jest z Polski. I to było bardzo piękne, to nas wyróżnia, że mamy jeszcze strój, mamy habit, który jest znakiem do kostek. Natomiast w Warszawie, nie tak dawno, bo przedwczoraj byłam załatwić jakieś sprawy, no i pierwsza rzecz, uśmiechnęłam się, że jestem w Polsce, bo pani plunęła w moim kierunku. To jest ten taki przesyt katolicyzmu, prawda, bo mamy jeszcze dużo księży i dużo sióstr. Natomiast we Francji na ulicy nie można spotkać prawie siostry. I być może, że dlatego reagują inaczej, być może dlatego, że jest odrodzenie, bo jak patrzyłam na ludzi i na formę modlitwy ich w kościele, byłam niesamowicie zbudowana. Natomiast my mamy jeszcze dużo takich masek, które Pan Bóg musi z nas zedrzeć i być może dlatego nasz kościół przechodzi taki moment ogromnego oczyszczenia, żeby nie szło w liczby, tylko żeby szło w jakość. To takie ostatnie moje doświadczenie. I dlatego myślę, że ci, którzy szukają czegoś więcej, znajdą. Bo oni szukają sobie miejsca, szukają sobie osób, szukają ciszy, bo Pan Bóg przede wszystkim przychodzi do człowieka w ciszy.
1: Tak, w ciszy i w tej prostocie. Ja słuchałam jednego z wywiadów z siostrą i wspominała siostra w tym wywiadzie, że urzekło siostrę w Laskach to, co jest proste. Tam jest wszystko proste, tam jest wszystko takie naturalne. Od kaplicy, która jest zbudowana z bali, w środku są drzewa z korą, proste są wasze habity. Chyba proste nie są tylko historie ludzi, którzy przyjeżdżają do Lasek.
0: I też nasze historie, bo my jako siostry, to trzeba zaznaczyć, bo ludzie bardzo często mówią o nas różnie, a ja chciałabym powiedzieć, że my pochodzimy z tych samych polskich rodzin i z tych samych środowisk, więc jeżeli środowisko jest obciążone czymś, to osoba również przychodzi czymś obciążona. I dla siebie wzajemnie wtedy staramy się być jakimś darem, jakimś umocnieniem, ale przede wszystkim to otwarcie na Pana Boga nas leczy. Nikt z nas nie jest bez winy i nikt z nas nie jest czysty, żebyśmy mogły powiedzieć, że tu są lepsze siostry, lepsi ludzie. No właśnie te historie chyba nas łączą i budują i zawsze będę powtarzała, że to nie habit czyni mnicha, tylko wszyscy razem wierzący, złączeni jesteśmy chrztem Jezusa Chrystusa. To nas absolutnie łączy i powinniśmy się tutaj łączyć w wierze, dzielić wiarą, rozmawiać na te tematy i umacniać.
1: Siostro, ciekawi mnie jedna rzecz. Matka Czacka była osobą niewidomą. Wielu mieszkańców zakładu to były osoby, które nie tylko nie widziały, ale też nie słyszały i nie mówiły. I my dzisiaj żyjemy w takich czasach, w których cała nasza percepcja krąży wokół tego, żeby zobaczyć, żeby dotknąć, żeby doświadczyć się, czyli nakarmić te wszystkie zmysły, które powodują, że ta dopamina wzrasta i dopiero wtedy czujemy się szczęśliwi. Siostra ma doświadczenie pracy z mieszkańcami Lasek, którzy musieli szukać innych sposobów doświadczania tego szczęścia. Byli takimi znakami dla właśnie osób widzących, słyszących i oni próbowali im tłumaczyć i pokazać, że można być szczęśliwym mimo tego, że nie widzisz, nie słyszysz i nie mówisz. Jak wytłumaczyć to dzisiaj ludziom? I jak to się dzieje, że właśnie oni poszukują tego szczęścia właśnie w takim miejscu i w takich osobach, jak Matka Czacka?
0: Tutaj pani dotknęła takiej bardzo ważnej rzeczy, że świat dostrzegalny zmysłami bardzo często daje nam poczucie bezpieczeństwa. Jest źródłem radości, przyjemności, natomiast róża świadomie odcina się od niego i wchodzi na drogę wiary, którą pozwala poznać, lecz nie pozwala zobaczyć nic fizycznie. Ona sama nawet powiedziała takie piękne zdanie: gdy w końcu zaczęłam się bawić, straciłam wzrok. Jaki Pan Jezus dobry, kiedy najbardziej świat mi się podobał, kiedy zaczęłam do Niego lgnąć, zabrał mi wzrok. I to jest właśnie to przyjęcie ciemności, które nazywa się wzięciem na siebie krzyża. Myślę, że Matka Czacka z pewnością doświadczała też nocy ducha, ale to, co w jej przypadku polegało na całkowitym podporządkowaniu swoich władz duchowych, to była wiara, nadzieja i miłość. I właśnie ten paradoks, jest nawet zaznaczony duchowy paradoks w Piśmie Świętym, ponieważ droga człowieka często jest przedstawiana jako przejście z mroków nocy do jasności dnia. A u niej było dokładnie odwrotnie. Z jasności, bo widziała, przeszła do fizycznej ciemności w wieku 22 lat, kiedy straciła bezpowrotnie wzrok. No, można powiedzieć, że to się nie dokonało jednego dnia. Myślę, że toczyły się w niej tak samo walki, że każda historia nasza nie jest czarno-biała i nie jest historią jednej chwili. Wszystko zależy od tego, nieraz tak myślę z doświadczenia, w jakim środowisku żyjemy, jakimi ludźmi się otaczamy. I róża tutaj miała bardzo wielkie szczęście, ponieważ ona była rzeczywiście arystokratką, ale przede wszystkim była arystokratką ducha. I w jej życiu według właściwej hierarchii wartości wszystko było porządkowane, przyporządkowane Bogu. I ta jej historia pokazuje, że jej przodkowie, czyli Feliks Czacki, ojciec Róży, był wielkim człowiekiem. On dokonał przeprowadzenia linii kolejowej Warszawa-Wiedeń, co otworzyło oczywiście przed krajem drzwi na zachód, ale też wpłynęło na rozwój życia gospodarczego, na wymianę dóbr kulturalnych. Ale sięgając jeszcze dalej, to mnie jakoś tak bardzo pasjonuje, że jej wielki dziad Tadeusz Czacki, często się mówi, duch Tadeusza i Włodzimierza kardynała Czackiego spoczął na niej. No właśnie, kim był Tadeusz Czacki? Tadeusz Czacki był organizatorem handlu, przemysłu. Był to wielki reformator szkolnictwa. Walczył o prawa dla mniejszości narodowych, co później matce się również udzieliło. Utworzył ponad 130 szkół w kilkunastu średnich i w 1805 roku założył liceum w Krzemieńcu. Zmarł bardzo młodo, bo miał 48 lat, a dokonał wielkich rzeczy. Natomiast Włodzimierz kardynał Czacki, czyli rodzony brat jej taty, przyjaźnił się z Piusem IX, był jego sekretarzem. Późniejszy papież Leon XIII uczynił go też nuncjuszem. Miał on wielki wpływ w Watykanie, jeśli chodzi o sprawy polskie. Byliśmy wtedy w zaborze pruskim, co oczywiście nie podobało się Rosji. I jeden z dostojników rosyjskich, który miał wizytę w Watykanie, no to jest dosyć znana historia, no niestety otruli kardynała. Ta historia, taki wątek zrobię poboczny, bo on jest bardzo ciekawy. Został pochowany w sarkofagu w kościele świętej Pudencjany w Rzymie, do którego to jeździł kardynał Wojtyła i prymas Wyszyński, żeby się modlić. Po wielu latach odkryto, że ten sarkofag jest pusty. Więc ogromne przerażenie. Jeden z tych przeorów tego klasztoru, o ile dobrze pamiętam, to był zmartwychwstaniec, szukał na rzymskich cmentarzach kardynała Czackiego i kiedy już się zmęczył po wielogodzinnych wędrówkach, zasnął przy jednym grobie. I wtedy ten, który pilnował tego cmentarza, go obudził, powiedział, że już zamykają, ale kardynał zwierzył, ten przeor zwierzył mu się, że szuka kardynała i że to jest dla niego ogromnie ważne, a on mówi, ale proszę zobaczyć, tutaj obok właśnie w tym grobie jest pochowany kardynał Włodzimierz Czacki i w ten sposób został odnaleziony. Dokonano wtedy ekshumacji po 100 latach, czyli nie tylko ekshumowana była błogosławiona Róża Czacka, ale jej pradziad również. I co się okazało, że kardynał Włodzimierz Czacki jest nienaruszony. W opisach jest coś takiego, że jeszcze ma lekko zaróżowione policzki, co dodało smaku. Jeden z kardynałów powiedział, że musiał być otruty dobrą trucizną radziecką, bo inaczej by nie zachował się tak dobrze. Więc proszę zobaczyć, że te historie, które składają się też na wielkość postaci Róży Czackiej, już pokazują, jak jej rodzina była no, przebogata w wartości i w wielkie osoby. Róża otaczała się takimi ludźmi, więc jej mądrość polegała na tym, że kiedy straciła wzrok, zamknęła się na 3 dni i 3 noce w swoim pokoju. Wszyscy w domu byli przerażeni. Kiedy Róża wyszła z niego, powiedziała do służącej: ruszamy w świat. Najpierw ja muszę przygotować się do życia w ciemności, a dopiero później będziemy uczyć innych. No to może nie jest do końca taka cecha polska, bo my chcemy szybko i efektownie i bez większego wysiłku, a róża pokazuje, żeby coś zacząć, trzeba najpierw samemu do tego się przygotować. I ona właśnie wędruje ze swoją służącą przez 10 lat po Europie, zwiedza ośrodki, które już zaczęły pracę z niewidomymi, żeby przywieźć jak najbardziej nowe doświadczenia. I tam we Francji, to był właśnie kraj, z którego najwięcej przywiozła, spotyka Valentego AI. To jest mądry, pełen wrażliwości naukowiec, który zagadnienie inwalidów wzroku dojrzał w takim pełnym wymiarze. On też robił takie wypukłe litery punktu alfabetu i wprowadził też nauczanie kilku zawodów. Matka chyba najbardziej zachwyciła się z kolei drugim francuskim kontynuatorem dzieła, Valentin AI, ale drugim był Maurice de la Cizeran. Łączyła ich wspólna przeszłość, to znaczy to, że obydwoje byli pochodzili ze środowiska hrabiowskiego. Dla nich ważne były wartości, no, wartości wyższe. I Róża też od niego, zresztą z nim się spotykała, z nim korespondowała. Zaczęła z nim korespondować już w 1912 roku, dużo wcześniej niż założyła dzieło Lasek. Dlatego mówiła, że jemu zawdzięcza w głównej mierze kierunek fachowy instytucji. Po powrocie właśnie zakłada pierwszą ochronkę i wyprzedza Francję o tyle, że zakłada już nawet przedszkole, którego właśnie we Francji nie było. Ale najważniejsze, co zrozumiała, że chodzi o połączenie religijno-moralnej i społecznej strony pracy dla niewidomych.
1: I to była taka praca bardzo systemowa, systematyczna, prawda? Po kolei realizowała te wszystkie swoje plany, które sobie czy w głowie ułożyła, czy odczytała jako takie zaproszenie od Pana Boga.
0: Tak, właśnie tutaj mamy też w swoim życiu różne spotkania. Ja bardzo często lubię takie porównanie, że Pan Bóg ma boską wypożyczalnię. Wypożycza nas sobie na taki moment i na taką chwilę, którą uznaje za najlepszą, o ile my z tej chwili skorzystamy. Właśnie Matka Czacka, to była jej taka szczególna cecha, że potrafiła korzystać z mądrości mądrych ludzi. I właśnie przywozi tutaj alfabet Braille'a, transponuje go na język polski i to jest taki pierwszy etap, jeśli chodzi o samych niewidomych. Ale bardzo szybko orientuje się, że dać niewidomym jeść, nauczyć ich wyplatać koszyki, to stanowczo za mało. Chciałaby im dać zrozumienie tajemnicy krzyża, tak jak sama zrozumiała, żeby oni byli również osobami szczęśliwymi. I tutaj cała właśnie taka sztuka, to można powiedzieć budowanie wartości, budowanie lasek na duchu wielkich postaci. Nasza duchowość lasek jest taka nietypowa, bo chociaż z nazwy mamy franciszkanki, służebnice krzyża, to ktoś mógłby powiedzieć duchowość franciszkańska. Nie do końca. Od świętego Franciszka bierzemy ubóstwo, prostotę i radość. Mamy w duchowości benedyktyńską duchowość, czyli czystą modlitwę, źródło Kościoła. Raczej tutaj nie mamy dodatkowych nabożeństw, jakichś nowen szczególnych, tylko różaniec, codzienny różaniec, brewiarz kapłański i msza święta. I duchowość dominikańska, czyli realizm świętego Tomasza. I to jest bardzo ważne, ten realizm świętego Tomasza, bo on został na nowo odczytany przez taką postać, wielką postać Kościoła, jaką było słynne małżeństwo Raisa i Jacques Maritain. To były takie osoby, z którymi korespondował ksiądz Korniłowicz, a szczególnie nasza późniejsza siostra Teresa Landy, która była, którą wiązała taka nić intelektualna polską kulturę z francuskim odrodzeniem, wtedy katolickim. Ona sama była konwertytką z judaizmu i była taką czołową popularyzatorką myśli w Polsce. Jeśli chodzi o samego właśnie Maritaina, to on tutaj bardzo mocno kładł nacisk na godność osoby ludzkiej. To ma taką bardzo ważną przełożenie w naszej duchowości, ponieważ Maritain zawsze uważał, że każdy człowiek, jakikolwiek by był, skądkolwiek by pochodził, zasługuje na szacunek innych ludzi. I to właśnie on uważał, że Święty Tomasz na nowo odczytany jest szansą dla polskiego katolicyzmu, dla odrodzenia tego katolicyzmu. I matka właśnie też to do tej duchowości wprowadziła, dlatego, co może być dla niektórych bardzo dziwne, były u nas siostry, które przechodziły z judaizmu i wstępowały po przyjęciu chrztu do naszego zgromadzenia. Zresztą były to wybitne, piękne siostry.
1: Proszę o tym opowiedzieć, bo to jest taka historia związana z okresem II wojny światowej, prawda?
0: No może taką jedną siostrę, o której chciałabym powiedzieć, szczególnie przeze mnie też może ukochaną, poza siostrą Teresą Landy oczywiście, jest historia jednej postaci o czterech imionach, żeby pokazać takie bogactwo historii. Czyli urodziła się jako Bronisława Weingold, Żydówka z pochodzenia. Kiedy chodziła na język angielski w Warszawie do metodystów, po drodze wstąpiła przypadkowo, jak to mówią o przypadkach, do kościoła Świętego Zbawiciela na placu. I napisała w swoim pamiętniku później, że tam spotkała coś, co powaliło ją na kolana i zupełnie nie wiedziała, co to jest, więc zwierzyła się z tego doświadczenia swojej sympatii Jerzemu Libertowi. On wrócił z nią na to miejsce, żeby zobaczyć, co to było. Okazało się, że to było błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Wtedy Bronisława się nawraca, przyjmuje chrzest i przyjmuje imię Agnieszka. Mamy tutaj piękną poezję liryczną Jerzego Liberta do Agnieszki, dlatego że ona staje się jego duchową muzą. Agnieszka jednak na tym nie poprzestaje, na nieszczęście Liberta. Poznaje matkę czacką, zachwyca się nią i wstępuje do zgromadzenia sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża. Matce czackiej nie

0: Maria Gołębiowska i wysyła siostrę po świecku do Bukowiny Tatrzańskiej na ten czas, aby ją uchronić. Siostra po powrocie już do końca, później przyjmuje habit, ma dalej imię siostra Maria, ale na grobie, w testamencie prosi, żeby na grobnej tablicy napisać Bronisława Weingold. Ona też, to jest przedziwna historia, bo ona nie tylko rozkochała w sobie Jerzego Liberta, ale później była takim pięknym przykładem macierzyństwa duchowego. Ściągała do siebie poetów, polityków, różne znane postacie, które przyjeżdżały po to, aby opowiedzieć jej swoje życie, aby się poradzić. I takim chyba najwierniejszym jej powiernikiem, to wiem osobiście od niego samego, był Tadeusz Mazowiecki, który opowiadał mi różne historie, które przeżył dzięki siostrze Marii. Także też tak pięknie się zakończyło, że i ona, i on, obydwoje są tutaj pochowani na naszym cmentarzu laskowskim. Jest też siostra Katarzyna Sokołowska, rzeźbiarka. To jest też taka para bardzo piękna. Ona była, bardzo się przyjaźniła z Franciszkiem Tencerem, też rzeźbiarzem. I kiedy ona poznała laski, również zakochała się niezmiernie w Panu Bogu, ale też i w Matce Czackiej. Wstąpiła tutaj, a Franciszek wstąpił do redemptorystów. Matka Czacka ogromny potencjał widziała w siostrze Katarzynie i bardzo chciała, żeby ona była jej następczynią. Ale Jezus jest zawsze zazdrosny. On dopomina się u nas o różne nasze chwilowe słabości i bardzo często nam je zabiera albo po prostu to oczyszcza. I Katarzyna umiera w nowicjacie, mając 24 lata, zostawiając po sobie jeden z najpiękniejszych pamiętników duchowych. Więc proszę zobaczyć, ma 24 lata, a pisze głębie jakiejś duchowości. Takie jedno zdanie, które mi zawsze towarzyszy, bardzo tutaj w naszym środowisku znane, w pamiętniku zapisała: weszłam na górę i pytałam Pana, co mam czynić. A Pan powiedział: rozlej się wodą czystą i gładką i odbijaj mnie w sobie. Więc naprawdę bardzo piękne postacie, które przechodziły tutaj nie tylko przez zgromadzenia, ale przez środowisko lasek.
1: Najbardziej mnie jednak zachwyca w tym, że to dzieło Matki Czackiej trwa i się rozwija. I wręcz używając takiego określenia potocznego, można by powiedzieć, że jest zaraźliwe. To znaczy ludzie, którzy przyjeżdżają do lasek, chcą tam wracać. I mnie najbardziej urzeka ta prostota. I to, o czym siostra opowiada, na przykład to świadectwo siostry Miriam, to jest dla mnie taka tajemnica, że Matka Czacka cały czas tam przywołuje właśnie te osoby bez względu na to, jakiego są wyznania, jaki mają status społeczny, zawodowy. I one tam cały czas ciągną do tego źródła.
0: Myślę, że to cierpienie niewidomych to na pewno jest jakimś owocem, który przyciąga, ale też sama Matka Czacka mówiła o tym, że wszyscy ludzie wcześniej czy później, mniej lub więcej dotkliwie w ciągu swojego życia cierpią i że to cierpienie dotyka wszystkich, i wielkich, tak jak pani powiedziała, i małych tego świata. No i właśnie ona tutaj była takim wzorem, że można nadać sens swojemu cierpieniu. To jest przedziwna tajemnica, o której w ogóle bardzo trudno mówić, ale ona też mówiła
1: o... W ogóle o tym przecież nie mówi. Cierpienie próbuje się wyrugować. Mamy być zadowoleni, mamy być uśmiechnięci, więc... Jak przekonać ludzi, że to jest część naszego życia, która może tylko służyć temu, że zobaczymy w sobie więcej dobra, więcej światła?
0: No właśnie, ja bym pewnie chętnie pani zadała w drugą stronę pytanie, dlaczego tak się dzieje, że ludzie mają teraz coraz bardziej, powiedziałabym, wszystko, tak? Są bardziej zabezpieczeni.

0: mają piękne domy. Zresztą sama spotykam czy ludzi, którzy tutaj przychodzą do nas, do Muzeum Matki Czackiej, i kiedy zostają na jakiejś dłuższej rozmowie, to okazuje się, że są to ludzie bardzo majętni, którzy ukończyli kilka kierunków studiów, którzy są właściwie już dobrze urządzeni w życiu, ale niestety często mają drugą żonę, trzecią żonę, czyli ciągle coś gdzieś się nie układa, tak jakby szukali tego szczęścia nie tam, gdzie trzeba. I dlatego Matka Czacka też podkreślała taką istotną prawdę, że aby dojść do mądrości, czyli do prawdziwego widzenia życia i ludzi, trzeba zdać sobie sprawę z tego, co uniemożliwia nam to widzenie, co jest źródłem ślepoty, która skazuje człowieka na takie życie niespójne, pozbawione sensu, zgorzkniałe, pełne zmartwień. I że chyba pierwszym takim powodem duchowej ślepoty jest zapatrzenie w samych siebie. Człowiek, którego oczy są wyniosłe, dumne, nie jest zdolny widzieć rzeczywistości, która go przewyższa. A niestety, no chociażby to, że rano się budzimy i to nie ja sprawiam, że znowu zaczyna się dzień, że znowu świeci słońce. Tak, największym chyba dramatem jest dzisiaj to, że ludzie nie mogą pozostać na poziomie komunikacji, bo to świadczy o tym, że nie zostają na poziomie komunikacji, skoro wybucha wojna. To świadczy o jakimś niesamowitym zaślepieniu. Myślę, że w tym wszystkim jest ciągle dążenie do czegoś więcej, bo to, co nas gubi, to jest wszystko ponad stan, czyli te wojny nuklearne, te bogactwa, które zamiast iść na zbrojenie, powinno pójść na ubogich. Ale jeśli mnie to nie dotyczy, to znaczy, że to nie jest takie ważne. To jest właśnie w życiu duchowym, właśnie bywa coś takiego, akurat tutaj mam przed sobą takie zdanie Matki Czackiej, taki mały fragment, którym chętnie bym się posłużyła, żeby nie robić parafrazy. Ona pisze tak: biedna ludzkość schylona ku ziemi, zajęta drobniutkimi swoimi sprawami, zaślepiona pychą, ślepa na to jedno, co warte jest widzenia, co warte jest uwagi i co warte jest miłości. Oczy zamknięte nawet u tych, którzy wodą Chrztu Świętego są obmyci. Zamknięte są także oczy tych, którzy siebie szukają w pobożności swojej, których litera zabija, a duch miłości nie ożywia. Którzy zamiast żyć wielkimi tajemnicami, zamykają się w ciasnych formułkach osobistej pobożności. Ze mszy świętej wysłuchanej bezmyślnie, dusze te wychodzą równie twarde, suche i martwe. Potoki łask spływają po tych duszach, ale nie zatrzymują się w nich, nie dostają się do głębi duszy, nie budzą z uśpienia tych biednych dusz, bo wpatrzone są w same w siebie i pełne miłości własnej. Więc proszę zobaczyć, że Matka Czacka nawet dotyka nas ochrzczonych, tak? Że to, że ja chodzę na mszę świętą, to nie znaczy, że jestem lepsza od tych, którzy nie chodzą. Czasami to może być uśpiony, może dawać mi uśpienie, może dawać mi poczucie pewności, że jestem lepsza, ale to jest jedno wielkie złudzenie. Matka Czacka, też jeszcze nie wiem, czy mi się tu uda znaleźć ten taki fajny, bardzo piękny fragmencik o pysze duchowej, że pisze, że pycha, no nie mam tu przed sobą, ale może tylko powiem, że ona mówi, że pycha widzi wszystko odwrotnie, wszystko do góry nogami. Ja naprawdę w życiu codziennym zauważam w takich małych drobiazgach, jak bardzo na pierwszym miejscu stawiamy siebie, jak trudno nam jest ustąpić, jak bardzo wołamy o to, żebyśmy byli zauważeni. Można powiedzieć, jak bardzo jesteśmy zgłodniali duchowo, bo nie karmimy się dobrym pokarmem.
1: Tak, to jest tak jak w takim wierszu: poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja. I tak.
0: O, nie znam tego, tak?
1: Tak,
0: A
1: tak.
0: co się dzieje w sobotę i niedzielę? Ciekawa jestem. Też ja.
1: Chyba jest bardzo możliwe, bardzo możliwe. Muszę znaleźć. Nie wiem, czy to nie jest fragment jakiejś piosenki. Nie, to chyba jest wiersz. To chyba jest wiersz. Może potem została dodana muzyka. Siostro, ja chciałam zapytać, organizujecie też sporo rekolekcji. Wasz dom jest zabukowany na cały ten najbliższy rok, a może nawet już na przyszły, i znaleźć u was taki tydzień na zorganizowanie jakiejś rekolekcji, to wręcz graniczy z cudem. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, o którą chciałam zapytać, to spotkania, które organizujecie dla szkół, dla dzieci ze szkół podstawowych, nie wiem czy ze średnich też, które mają okazję doświadczyć tego, jak to jest być niewidomym przez chwilę. Siostra opowiadała tutaj o miesiącu, kiedy założyła sobie opaskę i w dzień i w nocy chciała poczuć, jak to jest, kiedy nie widzisz, kiedy spada jakiś przedmiot, nie wiesz, gdzie on upadł, nie wiesz, gdzie go szukać. No to jest doświadczenie takie graniczne. Jakie jest siostry doświadczenie po tych spotkaniach z dziećmi, które mają okazję w takich kilku godzinach ciemności uczestniczyć, kiedy im siostra opowiada też o matce?
0: Jeśli chodzi o tą pierwszą część pytania, o dom rekolekcyjny, to faktycznie jest tutaj bardzo dużo grup, które przyjeżdżają, które się zapisują wcześniej. Są to grupy rekolekcji dla lekarzy. No chyba najwięcej, chociaż nie do końca się orientuję, bo nie pracuję teraz w domu rekolekcyjnym, ale jest bardzo dużo rekolekcji małżeńskich. Są też rekolekcje młodzieży. I faktycznie trzeba się w jakiś tam momencik wstrzelić. To chyba tak mają domy rekolekcyjne, bo mam poczucie, że ludzie szukają teraz takiej przestrzeni dla siebie. Natomiast jeżeli chodzi o to doświadczenie ciemności, to ja bardzo się cieszę, że sama sobie, tak jak pani wspomniała, zrobiłam taką lekcję. Ona była moment przed wstąpieniem do zgromadzenia. Byłam tutaj w Laskach i to był dla mnie błogosławiony czas, dlatego że nie tylko sama miałam zawiązane oczy, ale mieszkałam z osobą, która nie słyszy, nie widzi i nie mówi. Czyli ona nie mogła mi pomóc, bo nie widziała. Radziłyśmy sobie we dwie. To znaczy, może nie do końca nie mogła mi pomóc, bo ona mi właśnie pomagała w paradoksie. Ale kiedy rozmawiałyśmy, najtrudniejsza była rozmowa, bo rozmowa była specjalną mową, alfabetem do ręki. I wtedy moja głowa musiała się przestawić na dotyk. Ja dzisiaj o tym dotyku też bardzo dużo mówię, bo często w mediach ten dotyk jest przedstawiany jako coś bardzo chorego, a ja zawsze będę podkreślać, że chory człowiek mówi o chorym dotyku, natomiast czysty człowiek będzie mówił o czystym dotyku. Nie wyobrażam sobie służby w Laskach bez dotyku, gdzie nasze ręce ciągle muszą dotykać niewidomych, kłaść ich ręce, chociażby na przykład na lekcji geografii, kiedy pokazujemy mapę, wypukłą mapę, i dziecko paluszkami wodzi nie tam, gdzie trzeba, więc musimy te paluszki wrócić na dobry kierunek. I tak jak pani powiedziała, ja tutaj organizuję takie bardzo mini warsztaty. Przy okazji zwiedzania, to jest taka część pierwsza, wprowadzamy grupy parafialne, młodzieżowe. Właśnie dzisiaj były dwie grupy dzieci od lat 10 do 18. I wtedy na tych warsztatach po pierwsze mówię im, jakie są stopnie niewidzenia, zresztą osoby też niedowidzące, co to znaczy. Mówię im o ośrodku. A później mówię im o poszczególnych metodach pracy, ponieważ nasza praca wygląda troszeczkę inaczej, chociaż pobyt tutaj w ośrodku szkolno-wychowawczym kończy się maturą i maturę zdajemy taką samą jak osoby widzące. Czyli można sobie troszkę wyobrazić, że musimy trochę inaczej uczyć geometrii, geografii, historii, wszystko to, co łatwo zdobywamy oczami. Robię takie ćwiczenie, tym jednym się podzielę, bo zawsze ono mnie ogromnie śmieszy. Oczywiście jestem akurat z wykształcenia teologiem duchowości, więc przemycam tą duchowość jak mogę, bo to jest moja ogromna pasja. I na przykład mówię na początku ćwiczeń, że tak jak przyjeżdża grupa parafialna do Wadowic i zawsze pytam, jeżeli będziesz w Wadowicach, a nie zjesz czego, więc wszyscy krzyczą kremówki, to znaczy, że nigdy nie byłeś w Wadowicach. Zgadza się. A jeżeli przyjedziesz do Lasek i nie poczujesz się chociaż na chwilę w ciemności, to tak jakbyś nie był w Laskach, bo my mówimy o czymś, co dotykamy tylko przez szybę. No i mówię, że mam tutaj koło siebie, i to jest główny punkt programu, teraz zdradzam swoją tajemnicę, więc boję się, że jak inni przyjadą, to już będą wiedzieli, ale trudno. Mówię, że mam przy sobie 4 magiczne krzesła, więc wszyscy patrzą na te krzesła. I ja mówię, że ich magia polega na tym, że nie unoszą się w górę, ale każdy, kto wyjdzie ze strefy komfortu, i pytam ludzi, i młodych, i starszych, czy lubią wychodzić ze strefy komfortu. Każdy mówi, że nie lubi. Dlaczego? Odpowiadają, bo są obserwowani, oceniani, często wyśmiani. No więc ja mówię właśnie, i magia tych krzeseł polega na tym, że jeżeli ktoś tu usiądzie, czyli wyszedł ze swojej strefy komfortu i będzie coś ze mną robił, to ja nie oceniam końca, tylko już wygrał, bo wyszedł. I człowiek w życiu duchowym musi robić podobnie. Nie może patrzeć i zakładać, że wychodzi i musi osiągnąć cel. Bo jeżeli będzie musiał osiągnąć cel, to bardzo często mu się to już nie chce robić. Ważne jest, że wychodzi i próbuje. Co jest ważne w depresji, żeby wyjść z domu. Co nie znaczy, że depresja mija, tak? I teraz pierwsi bohaterowie zgłaszają się, siadają na tych krzesłach, zawiązuje im oczy, albo daje im specjalne monookulary, które są tak przygotowane przeze mnie, że na przykład jedno oko jest zasłonięte, czyli jesteś niewidomy, a drugie oko ma spojrzenie lunetowe. Ale jedno oko ma wielki plus tam 12-16 diopcji, a drugie oko ma żółtą plamkę, czyli pokazuje różne schorzenia i daje im różne przedmioty, na przykład książkę, małą buteleczkę z lekarstwem, i pytam, jaka jest data ważności. I wtedy widzą, jak ustawiają swoje głowy, swoje oczy, żeby przez szparkę, która daje widzenie, zobaczyć to coś. Ale są ci, którzy mają zawiązane oczy całkowicie, bo są niewidomymi. I wydawałoby się, że stawiam głupie pytanie, bo pytam, a ile ta książka ma stron? Więc często ten pielgrzym maca ją, dotyka palcami i w końcu stwierdza, nie wiem, ile ma stron. I tak robię 3 rundy, żeby im pokazać, że tego nie wiedzą, że ten wzrok ogranicza. A później każę im zdejmować opaski i mówię tak, wydaje wam się, że to ćwiczenie nie ma sensu. A sens jest taki, że i ci po tej drugiej waszej stronie, i wy wzajemnie potrzebujemy siebie. Widzący potrzebują niewidomych, a niewidomi potrzebują widzących. I tu mamy taką pierwszą lekcję, która im pokazuje, że nikomu nie wpadło do głowy, żeby zapytać, przepraszam, czy ktoś na tej sali widzi, ile ta książka ma stron? No właśnie, nie przychodzi nam do głowy, bo to jest bardzo trudne pytanie.
1: Takie proste, prawda?
0: No właśnie, takie paradoksalne. I ja im też uświadamiam, pomyśl sobie, idzie niewidomy, jedzie do pracy, staje na przystanku, słyszy rozmowę ludzi, ale w próżnię zadaje pytanie, przepraszam, jaki autobus przyjechał teraz? No bo chce wsiąść do jakiegoś autobusu. I teraz pytam ludzi, czy to on powinien pytać? Czy to wy powinniście podejść i powiedzieć, wszystko jedno, dzień dobry, mam na imię Kasia, czy mogę ci w czymś pomóc? Być może, że ten niewidomy powie dziękuję, ale jakie to jest przyjemne, kiedy my uprzedzamy coś, co jest trudne. I te spotkania właśnie mają taką małą metodę edukacji, żeby pokazać ludziom, że bardzo trudno. Matka Czadka powiedziała, że bzdurą tak naprawdę jest być niewidomym, ale trudną rzeczą jest być uzależnionym. To jest właśnie to uzależnienie. Muszę pytać, muszę prosić o łaskę, a niewidomy chce albo nie chce odpowiedzieć. To jest to uwrażliwianie tych, którzy przychodzą do nas, na potrzeby niewidomych, na to, co znaczy nie widzieć i być w ciemności, ale też na to, że są współczesne choroby, takie jak cukrzyca, które finalnie doprowadzają do utraty wzroku. Więc żeby przed nimi również się wystrzegać.
1: Siostra też opowiadała mi kiedyś taką historię, która burzy mit o osobach niewidomych jako osobach niepełnosprawnych innych. Ja chciałam dopytać o taką historię o zakład z siostry wychowankami.
0: Ja sporą część tutaj w zgromadzeniu uczyłam w szkole dzieci niewidome. I zaczęłam od przedmiotów takich ogólnych, 1-3, i to było dosyć proste, bo uczymy wtedy metodą ośrodków, czyli jak mówimy o kurczakach, to mamy kurczaka
1: nie,
0: na lewo.
1: Ja tak? Wiem, siostra, ale ja pytam nie o zakład dla niewidomych, tylko zakład, siostra się założyła z chłopakami.
0: Nie wiem, czy mogę zdradzać wszystkie historie, może powiem jednak inne. I na
1: ale
0: przykład
1: tak może...
0: miałam takie doświadczenie, kiedy uczyłam dzieci Braille'a właśnie na samym początku, w pierwszej klasie, już wchodzę do klasy, a dzieci pytają mnie niewinnie, proszę siostry, a czy siostra zna Braille'a? Więc ja byłam tak zaskoczona, myślę sobie, Boże, przecież ja zaraz mam ich uczyć. Ja mówię, ale oczywiście, że znam. I teraz mały wstaje i mówi tak, ale nie oczami, tylko palcami, tak jak my. I można to zostawić, można powiedzieć tak, znam oczami, ale można usłyszeć coś więcej i do tego zawsze zachęcam. I pomyślałam sobie, że jeżeli będę czytać tylko oczami, będę zawsze z pozycji nauczyciela. Natomiast jeśli się nauczę palcami, właśnie im powiedziałam, że palcami nie umiem, ale od dzisiaj wy się uczycie i ja też będę się uczyć. W związku z tym w klasie pozwólcie, że ja was będę oceniać, a na przerwie wy będziecie mnie odpytywać, czego ja się nauczyłam w nocy. I tak rzeczywiście było, że na przerwie ileś rączek było na mojej twarzy, bo wszyscy chcieli mi zasłonić dokładnie oczy, ale ileś rączek było na moich rękach, żeby sprawdzić, czy na pewno palcami czytam. I wtedy oscylowałam w ich ocenie między 3 minus i 3 plus. Więc to mnie zawsze bawiło, bo
1: surowo.
0: Jak chciałam, tak, bardzo surowo, i jak ja chciałam też postawić trójkę, to było siostro, ale wie siostra, że to nie jest takie łatwe. Także te odniesienia, trzeba być bardzo czujnym w sytuacji niewidomych, żeby nie mówić o wielkich rzeczach, tylko stać się jednym z nich. Bo ja właśnie jako młoda siostra, kiedy już przestałam uczyć tych przedmiotów, a zaczęłam uczyć katechezy, i to uważam za najtrudniejszy przedmiot, ponieważ niczego nie damy do ręki, niczego nie pokażemy, miłosierdzia Bożego nie dotkniemy, ani Pana Boga. I ja pamiętam, zaczęłam tak, chyba wyniośle jeszcze, byłam młoda i głupia, mówić o cierpieniu, to jeden licealista wstał i mówi, dobra, może by już tak skończyć, jakby siostra była niewidoma, to by tak nie klepała. I to niesamowicie było piękną lekcją dla mnie. Zawsze mówię już z wielką delikatnością. I to nie tylko tyczy niewidomych, ale też tych, którzy przychodzą ze swoim cierpieniem. Bo każdego cierpienie jest jego największym cierpieniem. I nie wolno nam oceniać. Zresztą Matka Czacka też to mówiła, że choćbyśmy byli prawie pewni na 100%, to i tak nie wolno nam oceniać.
1: Siostro, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za tę opowieść o laskach, o Matce Czackiej, o pięknej, błogosławionej, w takiej prostocie, która płynie i zawsze mi się będzie kojarzyła z laskami. Na koniec pożegnamy się takim pożegnaniem i przywitaniem, które towarzyszy
0: o
1: wam.
0: Nie, czy ja panią jeszcze mogę wyprzedzić? Jeszcze proszę po pół minuty mi darować.
1: Dobrze,
0: minuty.
1: Proszę
0: ja bym
1: bardzo.
0: Chciała bardzo, żeby ci, którzy będą słuchali tej audycji, po pierwsze, żeby podziękowali Bogu za to, że widzą. Bo my często przyjmujemy coś jako rzecz oczywistą. A druga rzecz, na której mi ogromnie zależy, bo jesteśmy takim społeczeństwem narzekającym, żebyśmy nie oceniali, bo my staramy się w laskach, staramy się, bo niestety nam to też nie wychodzi, pamiętać, że najważniejsze jest niewidzialne dla oczu. Więc nie oceniajmy ludzi, nie oceniajmy sąsiadów, nie oceniajmy, proszę Państwa, księży. Ja nie chciałabym tu nikogo bronić, bo czasami coś może być prawdą, ale pamiętajmy jako katolicy przede wszystkim o jednej rzeczy, że masz prawo mówić o księdzu i o siostrze i o drugiej osobie tyle złego, ile się za niego najpierw modliłeś. Więc jeżeli się nie modliłeś, to nie mów. Więc bardzo zachęcam do tego. Każdy z nas nosi w sobie jakąś piękną cząstkę tajemnicy. Sam Jan Paweł II powiedział, że sam siebie nie rozumie. My siebie nie rozumiemy. Dlatego zachęcam, żebyśmy szukali w sobie tego, co jest niewidzialne dla oczu, co jest naszym wewnętrznym pięknem. I teraz już mogę się z Panią pożegnać, bo zostawiłam dwie prace domowe.
1: Pożegnanie jest też takim powitaniem, tak jak wspomniałam, i brzmi w sposób następujący. Przez krzyż
0: do nieba. Właśnie piękne, tak, prawda? Mówimy, ponieważ przypominamy sobie, że krzyża mamy dużo, ale że on nie jest daremny. I to wezwanie powielekroć w ciągu dnia naprawdę jest takim przebudzeniem. Przez krzyż do nieba.
1: Kochani, ilekroć będziecie w okolicach Lasek albo może w Warszawie spotkacie siostry w brązowych habitach prościutkich, możecie pozdrowić je właśnie tym pozdrowieniem. Na pewno wam odpowiedzą i na pewno wam przypomną, że jesteśmy w podróży, jesteśmy w drodze do nieba. I ta droga wcale nie musi być i pewnie nigdy nie będzie usłana różami, ale te wszystkie cierpienia, warto w nie wejść po to, żeby trafić tam, gdzie już teraz czeka na nas Matka Czacka.
0: No właśnie, ponieważ nie będzie to droga usłana różami, dlatego zapraszam do Róży Czackiej, która
1: właśnie
0: będzie takim światłem na naszej drodze i tego wszystkim życzę i Państwu. I zapraszam serdecznie do Lasek, do Zakątka Matki Czackiej. Na nasze strony internetowe jest taka część tutaj, którą można znaleźć, Fundacja Matki Czackiej na Facebooku albo na stronie. Tam można przeczytać o jej duchowej sylwetce, tam można zajrzeć do zakładki dla pielgrzyma, co tutaj można zobaczyć czy nabyć. Także całym sercem zapraszamy, tym bardziej, że budzi się teraz przyroda i że w Laskach lada moment będzie się robiło bajecznie pięknie. Na razie śpiewają ptaki, zwiastując nam tą chwilę. Będzie nam ogromnie miło, jeżeli ktoś przyjdzie tutaj i razem z nami będzie chciał się albo pomodlić, bo kaplica jest otwarta cały dzień. Można być na wspólnych modlitwach, ale można też zanurzyć się w ciszy i tutaj usłyszeć głos Boga.
1: Siostro, jeszcze raz dziękuję. Naszym gościem była dzisiaj siostra Lidia Witkowska, franciszkanka, służebnica krzyża z Lasek.
0: Bóg zapłać, dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochany Boże Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas. Daj nam, Panie, byśmy potrafili Cię chwalić. Chryste, bądź uwielbiony w tym wszystkim, co dla nas robisz. Daj nam, Panie, swą łaskę, byśmy potrafili widzieć jasno to, co jest najistotniejsze. Duch Święty, namaszczaj nasze serca, byśmy potrafili radować się, stając przed Tobą, Boże, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Manikowski. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Jak w trzech zdaniach streścić poprzednie nasze spotkanie, naszą rozmowę? Zwykła katolicka rodzina, medytacja transcendentalna, nawrócenie?
1: Tak, tak. Początek nawrócenia. Doszliśmy do pierwszych tygodni.
0: Działy się rzeczy też spektakularne.
1: Dla mnie bardzo spektakularne i doświadczałem to, czego niczego wcześniej nie doświadczałem. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że można coś takiego czuć i tak myśleć. No to całe zwrócenie się do Pana Boga całym sobą. Naprawdę też zauważyłem to dopiero później, bo tak jak mówiłem poprzednio, był we mnie ten strach, że ja muszę coś ze swoim życiem zrobić natychmiast i jeśli tego nie zrobię, to będzie jakoś coś bardzo złego stanie się w moim życiu. No i właśnie zacząłem. Była to wielka łaska. Z dnia na dzień zacząłem chodzić codziennie, uczestniczyć we mszy świętej, przystępować do komunii,
0: odmawiać różaniec. Bo słyszałeś, że ktoś powiedział, że taka forma pobożności ratuje duszę osoby, która miała do czynienia z demonem.
1: Znaczy tak, dokładnie. Usłyszałem, że ktoś przez codzienne właśnie takie przez aż tak, bo mi się to wydawało aż taką pobożność codziennie przez rok, że uwolniła się ta osoba od działania złego ducha.
0: Bez egzorcyzmu, bez różnych takich
1: tak,
0: innych.
1: Tak, tak, tak. No i faktycznie pomimo tego, że ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, że duchowo byłem no, na dnie, tak naprawdę.
0: Cały czas wydawało ci, że wszystko jest właściwie tak samo, prawda? Że no, trochę gorzej jest, no bo właściwie przestał odrzucić Kościół właściwie de facto.
1: Znaczy tak de facto, tak, bo no, nie odrzuciłem go tak świadomie, ale no, to był ten rok, kiedy już właśnie u spowiedzi wielkanocnej nie byłem, czyli już to minimum zostało zaniedbane. I też wspominałem o tym, o to było takie bardzo zastanawiające, bardzo wyraźne dla mnie, jak w pewnym momencie podczas podawania mi Komunii Świętej zauważyłem pewne przerażenie w oczach księdza. I nie wiem, co to było, ale bardzo mnie to zastanawiało. Co on zobaczył? Coś obok mnie. Coś
0: we mnie. Kojarzyłeś to ze swoim tym doświadczeniem wcześniejszym odrzucenia właściwie chrztu, no bo byłeś inicjowany w religię, mimo że to było przedstawione jako technika, medytacja transcendentalna.
1: Ja jeszcze wtedy bardzo mało wiedziałem o medytacji transcendentalnej, o New Age'u i miałem bardzo małą świadomość na ten temat. Oczywiście no, w momencie, kiedy byłem u tej spowiedzi, zacząłem codziennie być w kościele, to zacząłem jakby, ta walka zaczęła się i jakby faktycznie to się stało tak z dnia na dzień, że to taka łaska była mi dana, zwrócenia się całkowicie ku Panu Bogu. Pamiętam też, że żaliłem się, pamiętam dokładnie tą sytuację tak oczyma wyobraźni, że żaliłem się Panu Bogu też tak całym sobą z powodu jakiejś sytuacji. Byłem strasznie rozgoryczony. Coś tam mi się przypomniało, coś wyniknęła jakaś sytuacja. I nie krzyczałem, ale tak no, wewnętrznie było mi bardzo źle. I pojawiły się w moim sercu takie słowa, ale przecież to jest tak i tak. Ja też nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłem, bo nie miałem wątpliwości, że to są słowa od Pana Boga i słowa, które uzdrowiły tą sytuację, to wspomnienie błyskawicznie.

0: nie masz świadomości tego, co się tak naprawdę z tobą dzieje, ale cały czas twoje serce zwraca się ku Bogu dzięki różnym okolicznościom zewnętrznym, które, jak rozumiem, dzisiaj opisujesz opatrznościowo. Jako działanie opatrznościowe.
1: Tak, tak. To znaczy ja już wiedziałem wtedy, że to jest łaska, że wszystko się zmieniło, że byłem gdzieś w jakimś bardzo odległym duchowo miejscu i że mam tą łaskę modlenia się. Bardzo dużo się modliłem właśnie tak prosząc Pana Boga o nawrócenie całkowite, o uwolnienie, o oczyszczenie, o umiejętność, o łaskę dobrej modlitwy. I też zauważałem, że taki Pan Bóg dawał mi poznać, że wysłuchuje tych próśb.
0: W jaki sposób dawał poznać?
1: Bo modliłem się za coś tam i nagle dzwoni, czy tam po kilku dniach dzwoni ktoś i mówi, że stało się coś takiego, a ja się za tą osobę modliłem. Też Pan Bóg dał mi poznać, że wspólnota, do której trafiłem, bo trafiłem też w przeciągu kilku tygodni do wspólnoty u Dominikanów, że jest to dobre miejsce, że jest to miejsce dla mnie. No, pamiętam też takie odczucie w sercu, takie przekonanie podczas jednego ze spotkań, że to jest dobre miejsce, że tu są dobrzy ludzie.
0: Takie uczucie, takie intuicje ludzie mają.
1: Znaczy, nie miewałem takiej intuicji wcześniej. Pamiętam też, mieliśmy, to mogło być ileś miesięcy już później, rekolekcję Reo. Ja byłem podczas jednego z tych dni chory, taki, że nie poszedłem nawet do pracy. Pracowałem wtedy bardzo intensywnie. I mogłem nie iść akurat na to spotkanie, ale bardzo chciałem. I sobie pomyślałem, a pójdę. I pamiętam, jak staję w drzwiach kościoła i czuję, też słyszę słowa w sercu, dobrze, że jesteś. I to wszystko, wiele było takich znaków. Pamiętam też na samym początku, przypomniałem sobie nagle jakąś złą spowiedź swoją. Z kiedyś tam. I nagle wpadłem w taką panikę. Miałem taką potrzebę, żeby się natychmiast z tego teraz wyspowiadać, a to była niedziela.

wziąłem z internetu numery telefonów klasztorów i kościołów i zacząłem dzwonić. Gdzie mogę się wyspowiadać? A wstydziłem się pójść do konfesjonału, spowiadać się tak normalnie na mszy. A właśnie mówiono, o, dzisiaj niedziela, to zapraszamy do konfesjonału, spowiadamy w czasie mszy, tam w niektórych miejscach, tak, takie prowadzenie duchowe robimy i zajmujemy się tym, ale dzisiaj to właśnie zapraszamy do konfesjonału. I zadzwoniłem do franciszkanów na Starym Mieście, tam mnie połączono do jakiegoś ojca dyżurnego. I z niesamowitą radością usłyszałem, to znaczy sprawiło mi to wielką radość i takie, no, że oto znalazłem, że nie ma problemu, niech pan przyjdzie. I poszedłem do tego zakonnika i on po spowiedzi zapytał się mnie, czy chcę, żeby został moim spowiednikiem. I to też było niesamowite, bo nigdy w życiu nikt się mnie nie zapytał, czy ja chcę, żeby on został moim spowiednikiem. I 3 dni, bo wtedy wyspowiadałem się z tej złej spowiedzi, która kiedyś była. I już nie, może następnego dnia, 2 dni, 3 dni później, to było bardzo szybko. Ja to kojarzę, tak pamiętam, że to zaraz się stało, zaraz po tym. Też może mi się coś wyobraziło, tak przyśniło, ale przyśnił mi się anioł, który wysyła mi 3 SMS-y. Twoje grzechy są ci odpuszczone, twoje grzechy są ci odpuszczone, twoje grzechy są ci odpuszczone. I to był okres, kiedy byłem bez pracy. Próbowałem uruchomić własną firmę i tak działać na własny rachunek, ale się nie udawało. Tak miałem wrażenie, jakby wszystkie drzwi były zamknięte przede mną przez pół roku. I też zaraz chyba następnego dnia, w przeciągu, nie wiem, 2-3 godzin, nie widząc się z pracodawcą, w ogóle tylko mając z nim kontakt telefoniczny, dostałem pracę. I to też się śmiałem, wyniknęło później, że ustaliliśmy jakąś tam kwotę pensji. On powiedział, że da mi trochę mniej. Podczas pierwszego pobytu w pracy on powiedział, czy może nawet telefonicznie trochę wcześniej, a dam ci tyle, co chciałeś. I to na mnie tak się śmiałem, że dostałem podwyżkę jeszcze zanim zacząłem pracować. I dla mnie to było jednoznaczne, że to jest opatrzność Boża, że Pan Bóg właśnie udziela mi tej łaski. Łącznie z tym, że to był wielki pokój, uczucie wielkiego pokoju i bardzo wyraźnie dostrzegałem, że nie jest ważne właśnie, jaką mam pozycję, co ja robię, jakie stanowiska zajmuję, tylko że Pan Bóg jest najważniejszy, że to od Niego pochodzi i że nie jestem w stanie znaleźć zaspokojenia, radości w tych rzeczach, które są w tym świecie, tylko to była taka wyraźna refleksja, myśl i zrozumienie tego, że szczęście pochodzi tylko i wyłącznie od Pana Boga.

0: I kiedy ten okres euforyczny się kończy?
1: Tak naprawdę nie było jakiegoś końca.
0: No
1: tak
0: momencie, SMS-y od anioła.
1: Ja myślę, że co jakiś czas Pan Bóg daje mi poznać, że jest, że czuwa, że prowadzi, że chce dobrego. Faktem jest, że na początku jakby nagromadzenie tych znaków było takie duże, że to było wyjątkowe. W tej chwili już nie ma takiej ilości znaków. Czasami jest to ktoś powie, jest to, nie wiem, coś przeczytanego, co człowieka dotknie, usłyszanego na kazaniu, ale działo się jeszcze bardzo wiele rzeczy duchowych, łącznie z takimi przejściami bardzo trudnymi, kiedy zdarzyło mi się przez przypadek zupełnie uklęknąć w kościele obok kobiety, która poprosiła, jak się później okazało, kapłanów o modlitwę nad sobą i okazało się, że ta pani potrzebuje egzorcyzmów. I to wyszło właśnie w czasie tej modlitwy obok, gdzie ja klęczałem pół metra obok niej. I no to był bardzo ciężki okres taki, gdzie ja wracając z kościoła, tak to mocno przeżyłem, tak to wpłynęło bardzo na mnie intensywnie, że wracając z kościoła, no nie byłem, byłem cały rozdygotany. Przyszedłem do domu, nie potrafiłem się uspokoić, spóźniłem się chyba 2 czy 3 godziny do pracy, byłem, nic nie powiedziałem nikomu, swojemu szefowi, ale on musiał widzieć, że coś jest nie tak, bo mówił, tak jak nie zdarzało mu się to, bo tak raczej był taką osobą bardzo twardą. Marcin, nic się nie martw, będzie dobrze. A ja e-mailem i SMS-ami prosiłem osoby znajome o modlitwę za mnie.
0: A dlaczego cię to tak przyjęło?
1: Nie wiem dlaczego, ale pamiętam, że jeszcze później przez wiele dni, a szczególnie tego pierwszego dnia wieczorem przyszedłem z pracy do domu i czułem taki nieopisany lęk i tak zupełnie irracjonalny. Nie potrafiłem się tego lęku pozbyć. Modliłem się bardzo dużo, łącznie z takimi myślami: jesteś daleko od wszystkich, nikt ci nie pomoże, jest późno, nie masz do nikogo nawet zadzwonić. I dla mnie było to jednoznaczne, że jest to odręczenie przez złego ducha po prostu. Ale dzięki temu trafiłem do spowiednika swojego, znalazłem spowiednika tam, gdzie wtedy byłem.

0: czy to ta wcześniejsza twoja historia mogła sprawić, że byłeś mniej jakby odporny na ten atak, no bo to co opowiadasz, to wygląda na atakowanie twierdzy z zewnątrz jednak. Czyli, że ty byłeś w stanie łaski, że byłeś blisko Jezusa, ale jednocześnie otarłeś się o sytuację, czyli była obok ciebie walka duchowa rzeczywista i no i właśnie, czy tamta twoja historia właśnie mogła mieć takie konsekwencje?
1: Ja myślę, że właśnie tak to było, że przez to, że miałem taką, a nie inną przeszłość duchową, byłem dużo bardziej wrażliwy niż inni. Zresztą ja to trochę też traktowałem, nie potrafię sobie dokładnie przypomnieć, bo ja dużo się zastanawiałem, dlaczego tak się stało, bo no, było to bardzo trudne przeżycie. Okazało się zresztą, że podobne odczucia miała siostra zakonna, która też 2 metry obok modliła się wtedy, też po prostu po mszy przy tabernakulum. I no, traktowałem to również, tak przemknęło mi przez myśl, że ja chyba najprawdopodobniej za tą osobę, nad którą się modlono, bo ja już właśnie nie jestem pewien, ale widziałem ją wcześniej w kościele i kiedyś w czasie mszy, właśnie wtedy, kiedy ta osoba była akurat siedziała przede mną, ja sobie pomyślałem, że ona potrzebuje duchowej pomocy takiej, jaką ja potrzebowałem jakiś czas temu, jakiej ja potrzebowałem. I ofiarowałem za nią właśnie swój udział w tej mszy. To nie jest nic, co żadna moja zasługa, bo to Pan Bóg udziela łaski, tylko to jakoś tak mi chodzi po głowie właśnie, że tak to było. I traktowałem to trochę jako zemstę złego ducha. Mhm.
0: I jakie są jeszcze ważne momenty, zanim rozpoznałeś swoje powołanie i zacząłeś przygotowywać się do ślubu, bo o tym powiemy za jakiś czas, ale będziesz tutaj ze swoją żoną.
1: Tak. Ten rozwój duchowy, ja myślę, że proces jakby takiego oczyszczania myśli i też pytania Pana Boga, czego On chce, do czego mnie powołuje, postępował przez cały czas, że to był też taki czas intensywnej zmiany, chociaż ja sobie z tego nie zdawałem sprawy już później, że coś się zmienia, poza tym, że się nawróciłem, że coś się jednak zmienia. Pamiętam też kilka miesięcy przed naszymi zaręczynami siostra zakonna, która się tak opiekowała duchowo mną, powiedziała: Panie Marcinie, Pan jest zupełnie innym człowiekiem. I mi się tak wierzyć nie chciało, no bo dlaczego? Od czasu nawrócenia chyba, no kilka lat, tak.

0: to miało znaczyć? Pan jest innym człowiekiem. A ty mówisz, że ty widziałeś tej zmiany?
1: Myślę, że w jakiś sposób, nie wiem, może pojawiło się więcej rozsądku w moich decyzjach, jeśli chodzi o szukanie Pana Boga. Może pytania, które Panu Bogu zadawałem, te poszukiwania moje były mądrzejsze, jakoś tak bardziej ukierunkowane tam, gdzie trzeba. No, była to osoba bardzo doświadczona, więc też taka, która z wielu osobom pomogła duchowo. I no, myślę, że ona zauważyła to, czego normalnie człowiek nie dostrzega.
0: Jak to na twoje zwyczajne życie się przekładało?
1: Na zwyczajne życie przełożyło się tak, że niedługo potem się zaręczyłem. Nie dlatego, że siostra zakonna powiedziała mi, siostra Immaculata powiedziała, że się zmieniłem.
0: Ile miałeś wtedy lat?
1: No, cały czas jeszcze poniżej 40.
0: I powiedz, jak w ogóle sobie myślałeś o swoim powołaniu wtedy? Miesiąc przed tą rozmową z siostrą Immaculatą.
1: Ja cały czas szukałem głosu Pana Boga, jakiegoś takiego wyraźnego znaku. To był też taki czas, kiedy wiedziałem, że kończy się obecna praca, że no, planowałem zrobić sobie kilka miesięcy wakacji. Wracałem do Polski po kilku latach nieobecności. Czy bywałem w Polsce, ale właśnie pracowałem za granicą. I no właśnie, zastanawiałem się. To nie było tak, że ja wiedziałem, dobrze, to ja przyjadę do Polski, teraz ożenię się.
0: Ale mnie chodzi o twój stan wewnętrzny, bo niektórzy ludzie w takim wieku byliby rozgoryczeni na przykład. Mieliby pretensje do Pana Boga, że nie wiedzą, rozumiesz, albo by zaczęli działać na własną rękę. Chciałbym tutaj poznać, jak kombinowałeś.
1: Dokładnie nie pamiętam, ale tak, no to że jakoś Pan Bóg nie odpowiada wyraźnie, że odpowiedź nie pojawia się jak czarno na białym, to tak trochę mnie powodowało pewne zniecierpliwienie. Ale nie było to żadne rozgoryczenie. Raczej, jeśli chodzi o moje życie i o dalsze losy, czułem w sercu pokój.

0: też pół roku przed naszymi, około pół roku przed naszymi zaręczynami, pojechałem do Santiago de Compostela na taką rowerową wyprawę, pielgrzymkę. Ale jechałem tam bez intencji, tak jak często bardzo ludzie jadą z intencją znalezienia męża, żony, czy właśnie takiego wyraźnego rozeznania powołania. Jechałem tam bez intencji, powierzając intencję tej pielgrzymki Matce Bożej. No i jak tu powiedzieć, że święty Jakub nie działa?
1: Dobrze, to w takim razie powiedz mi, jak przed nawróceniem myślałeś o tym swoim życiu?
0: No, było kilka znajomości, przyjaźni, związków, które się nie udały. I byłem z tego powodu bardzo rozgoryczony. Nie wiedziałem dlaczego. Było mi bardzo niedobrze z tym, że chciałem, ale jakoś nie potrafiłem. Bo to odnosiłem do siebie, że to się nic nie udało z mojego powodu. Ale też już jakiś czas po nawróceniu Pan Bóg dał mi poznać, że to była łaska, że nic z tego nie wyszło. Ja to bardzo wyraźnie odczułem w sercu. I jakby zniknął, bo też był faktycznie jakiś taki cień, taka rana, że wcześniej z tego mojego życia nic nie wyszło. I zastanawiałem się często, pomimo tego, że było dużo pokoju, że naprawdę to moje życie już wyglądało zupełnie inaczej.
1: I Pan Bóg cię uspokoił.
0: I tak. I to wspomnienie, czy ta rana, ta boleść została uzdrowiona.
1: Czyli dostałeś łaskę cierpliwości.
0: Czy ja wiem, czy nie zastanawiałem się. Być może.

0: co jest istotą twojego życia po nawróceniu, bo mówisz już o w miarę stabilnej takiej o chodzeniu za Bogiem, o tym, że szukasz Jego woli, że ta relacja jest, no skoro On tak często się wypowiada i czasami nawet w bardzo wyraźny sposób, jakbyś opisał takie życie. Już pewnie w pewnym momencie skończyłeś chodzić codziennie na mszę. Jak wyglądało to codzienne?
1: Znaczy, muszę jeszcze nawiązać do tego, że właśnie tych znaków było bardzo dużo, jakby ta łaska Boża była bardzo duża. No i ja nie wiążę tego z moją osobą, jako że ja jestem jakiś szczególny, tylko że szczególnie wielka łaska była potrzebna osobie takiej jak ja, żeby wyjść z tego, w czym była. Jeśli chodzi o drogę już właśnie po tym intensywnym okresie nawrócenia, nadal staram się chodzić codziennie do kościoła, uczestniczyć we mszy i robimy to teraz razem. Razem chodzimy z Agnieszką. Jest to dla nas bardzo ważne. No i wiemy, że jeśli nie będziemy budować na Panu Bogu, to nie można liczyć na po prostu szczęście, że nam się uda. Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy budować na Panu Bogu.
0: Jak to nowe życie w pracy? Czy coś zmieniło się? Czy twój stosunek do tego, co robisz, do ludzi, z którymi pracujesz?
1: Tak. Na pewno przyszło takie uspokojenie związane z tym, że zdałem sobie sprawę, że nieważne jest, jakie stanowiska zajmuję. Zresztą ta praca, którą dostałem tak po tamtej spowiedzi, to była praca na niższym stanowisku, za znacznie mniejsze pieniądze.

0: Co to znaczy budować z Panem Bogiem w pracy?
1: Dla mnie to oznaczało przede wszystkim, żeby wykonać ten, to był wtedy dla mnie olbrzymi wysiłek, ale żeby zorganizować sobie dzień w taki sposób, żeby być na mszy. Dojeżdżałem kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę do pracy z Warszawy i nie było to łatwe, bo czasami musiałem wstać o 5:30. Czasami po prostu bardzo późno przychodziłem do domu. I było to prawie dosłownie tak, że już musiałem zjeść śniadanie wieczorem i się ogonić, bo rano nie starczało czasu, a ja na dodatek jestem śpiochem. Także chociażby to, ale też żeby budować, żeby starać się w pracy być całkowicie uczciwym, całkowicie jakby takim czystym, jeśli chodzi o relacje z innymi ludźmi, o chociażby o język, jeśli chodzi o słowa, jakimi się człowiek posługuje.
0: Kiedy Pan Bóg się za człowieka zabiera, to człowiek widzi nagle siebie zupełnie w innym świetle. Z czym największy masz problem? Co wymaga największej pracy? Co dla ciebie jest ościeniem?
1: Ja myślę, że to, że jestem śpiochem. Jednak czasu, jak człowiek pracuje, jest bardzo mało i jest to duży problem. Ale no oczywiście są pewne wady, słabości, nad którymi chciałbym popracować i których chciałbym się pozbyć. Pocieszyłem się kiedyś, czytając jakiś list ojca Pio, że on też miał problem, bo łatwo wpadał chyba w złość w konfesjonale. I pisał swojemu spowiednikowi, że on to już jest taki zły, taki, tak nie może sobie z tym poradzić i jest taki na pewno Panu Bogu niemiły, przynajmniej ja to tak zrozumiałem. I no myślę, że każdy tam jakieś słabości ma, z którymi nie może sobie poradzić, ale też dla mnie najważniejsze było to, że Pan Bóg w porównaniu do mojego życia przed nawróceniem jakby nigdy mnie nie zawiódł.
0: Co to znaczy?
1: To znaczy, że tak jak na początku nawrócenia, pamiętam, miałem wątpliwości i czy ja mogę iść, przystąpić do Komunii Świętej, bo coś tam się wydarzyło, bo coś pomyślałem. Dzwoniłem do mojego spowiednika na komórkę. Także dla niego to musiały być bardzo uciążliwe i w ogóle być może nawet się gdzieś tam w duszy śmiał, że można mieć takie dylematy. Ale nigdy nie było takiej odpowiedzi, że nie mogę. Czyli nigdy nie było czegoś takiego, gdzie on by doszedł do wniosku, że wystąpiłem przeciw Panu Bogu w poważny sposób. Ale no tak, to moje życie się podnosiło.

0: pewnie bym zapamiętał.
1: Poza Eucharystią, co jest ważne? Z czego czerpiesz siłę duchową?
0: Eucharystia, modlitwa.
1: Jak wygląda twoja modlitwa?
0: Staram się odmawiać różaniec. Staram się czytać Pismo Święte. Staram się odmawiać też różaniec w jakichś tam intencjach, w których podjąłem się odmawiać. I staramy się z Agnieszką też modlić razem. Właśnie tą tajemnicą szczęścia, bo ja czuję się cały czas taki bardzo wdzięczny Panu Bogu za to i że tą obietnicę spełnił.
1: Jak ten czas przed samym w momencie... Agnieszkę znałeś wcześniej chyba, tak?
0: Agnieszkę poznałem dopiero u Dominikanów. Mhm. Nie widziałem jej nigdy wcześniej. No właśnie. I ta nasza przyjaźń no też rozwijała się przez kilka lat. Najpierw wydawało się, że się zaprzyjaźniliśmy bardziej. Była jakaś tam euforia. Później był jakiś dół, gdzie ja sobie myślałem, to na pewno nic z tego, to nie jest...
1: Ale myślałeś od początku już w poważnej perspektywie, tak?
0: Nie pamiętam, czy od samego początku, ale od początku przykuła moją uwagę i podobała mi się.

0: co z tym dołem?
1: No, przetrwaliśmy go. Przetrwaliśmy. Myślę, że też taki czas właśnie tego ten trudny, bo to było z takiej relacji bardzo przyjacielskiej, bardzo zażyłej, do której w pewnym momencie doszliśmy, no zrobiła się taka pustka, taka duża odległość, nie tylko fizyczna, ale też tak duchowa, przyjacielsko, przyjaciel w relacjach przyjaźni. I ten czas był też potrzebny na pewno mi, żebym jeszcze ja się zmienił. Czy Agnieszce to by musiała sama się wypowiedzieć.
0: Zapytamy.
1: Ale tak, no to było też... pamiętam, to był też czas, kiedy umarł Ojciec Święty, kiedy to zupełnie przez przypadek razem pojechaliśmy do Rzymu na pogrzeb Ojca Świętego. To był też taki czas, kiedy na jakieś rekolekcje też w sumie tak przypadkowo pojechaliśmy, byliśmy razem w Rzymie i mieszkaliśmy w miejscu, gdzie były relikwie świętego Ludwika Grignion de Montfort. A siostra Immaculata właśnie namawiała mnie zawsze do zawierzenia Matce Bożej tą modlitwą zawierzenia świętego Ludwika. Ja pytając się jednego z tych braci, bo wyjeżdżałem wcześniej niż pozostali, pytając się jednego z braci tam o ich historię, on mnie oprowadzał po tym ich zgromadzeniu i zachęcał właśnie do modlitwy, do tego zawierzenia. I po powrocie do Polski ja już wtedy tak czułem, tak bardzo chciałem. Tak pojawiła się taka potrzeba, takie pragnienie, żeby to zawierzenie zrobić. I no Matka Boża od początku, bo ten codzienny różaniec, to myślę, że to był nieodłączny element, który pozwalał mi wytrzymać w tym nawróceniu, który pozwalał mi przetrzymać tą walkę, która się o mnie toczyła i na pewno te ataki złego ducha, które były, bo tam były i budziłem się w nocy z wielkim lękiem, z takim lękiem paraliżującym, że człowiek nawet boi się sięgnąć po różaniec albo po modlitewnik. No, różne rzeczy na początku były. I ten czas, właśnie to oddanie też Matce Bożej, to wszystko było potrzebne. Na pewno jeszcze dużo przed nami, przede mną, ale pewnie dokonało się to, co jakieś niezbędne minimum, które mogło się dokonać.

0: kim jest Bóg, który tak opiekuje się tobą?
1: Bóg jest wszystkim. I Bóg jest tym, który się o mnie troszczy, tym, który udziela łaski. Pomimo tego, że człowiek i ja nie jestem w stanie wyrazić wdzięczności Panu Bogu. Nie odczuwam nawet tej wdzięczności tak często. Może taka emocjonalna wdzięczność pojawia się czasami. Raczej świadomość, że no, naprawdę mam za co być Panu Bogu wdzięcznym.
0: Za co jesteśmy najbardziej wdzięczni?
1: Za nawrócenie. Bo to naprawdę dostałem nowe życie. I związane z tym życiem jest moje kolejne życie, życie razem z Agnieszką. No i po prostu mamy szansę teraz, tak myślę, zrealizować to swoje powołanie do świętości. Czyli do dojścia do Pana Boga.
0: Do kogo? Powiedziałeś, że jest wszystkim. Ale to... Kogo poznałeś w swojej historii? Jaki on jest?
1: Nie potrafię tego powiedzieć. No, jest źródłem łaski, jest dobrocią, jest miłością, jest cierpliwością, jest mocą ponad wszelkie inne moce. I tak naprawdę jest ponad wszystkim i wszystko tworzy. I wszystko powołuje do życia.
0: W jakiej intencji pomodlimy?
1: Pomodlimy się w intencji dziękczynnej za dobre wyniki badań mamy Agnieszki.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Manikowski, a za jakiś czas spotkamy się tutaj w trójkę również z jego żoną Agnieszką. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
2: Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy. Umysłu i mocy.

Witam Państwa serdecznie. Otóż okazało się, że profesor Nalaskowski miał incydent urazowy i niestety nie będzie mógł ze mną porozmawiać dziś o godzinie 9. W związku z tym powiem o czymś, o czym chciałem powiedzieć już od momentu, kiedy nagrywałem tutaj materiał na temat wypowiedzi Justyny Steczkowskiej w wywiadzie, w którym mówi o karmie, śmierci, reinkarnacjonizmie, o wielu różnych rzeczach i między innymi tam powiedziała o metodzie Hellingera pozytywnie. Czym jest metoda Hellingera? Otóż metoda Hellingera jest czymś, co udaje naukę, terapię. Na Uniwersytecie Warszawskim jeszcze kilkanaście lat temu był on wykładany jako psychologia. Nie wiem, czy miały z tym związek moje artykuły, bardzo mocne w tamtych czasach, ale ten eksperyment nie został przedłużony. I w kolejnych latach już nie widzę śladu w publicznych wypowiedziach Uniwersytetu jako instytucji, że dalej prowadzą szkolenia metody Berta Hellingera. Być może tylko nie komunikują o tym, a dalej to się dzieje. Tego nie wiemy. Dlaczego jest to rzecz całkowicie nienaukowa? Otóż z tego prostego powodu, że dzieją się w trakcie seansów hellingerowskich rzeczy nadnaturalne i że one się dzieją, zaświadczają osoby niewierzące. To znaczy, zawsze opowiadam tutaj o dziennikarce Gazety Wyborczej, która poszła na seans ustawień rodzinnych metodą Berta Hellingera i potem zapisała w swoim reportażu. I nagle czuje nienawiść do nieznanego mi człowieka. Bardzo często opisywane są jakieś informacje na temat życia obcych ludzi, które te informacje ludzie nieznający tych osób w trakcie ustawień Berta Hellingera upubliczniają. Tutaj zainteresowani są zszokowani. Efekt taki jak u wróżki. Co robi wróżka, żeby zdobyć autorytet wobec ciebie? No, mówi ci pewne rzeczy, których wiedzieć nie powinna. I to jest taki bardzo prosty sposób na zyskiwanie autorytetu. I teraz najpierw powiedzmy o Bercie Hellingerze. Bert Hellinger był zakonnikiem. Ewangelizował w Afryce, jednak został zewangelizowany w cudzysłowie przez jeden z ludów wyznających spirytualizm. I Bert Hellinger po powrocie porzucił oczywiście kapłaństwo. Jak się wchodzi w relacje z demonami, nie ma możliwości picia z dwóch kielichów naraz. Nie można pić z kielicha Chrystusa i z kielicha demonów. I oczywiście zrezygnował Bert Hellinger z kapłaństwa, wrócił i stworzył metodę ustawień rodzinnych, której sednem jest forma pewnej struktury przyjętej z ustawień systemowych. Jest to w Niemczech tradycja psychologiczna dosyć mocno zakorzeniona. To środowisko naukowe absolutnie bardzo ostro odcięło się od Berta Hellingera. Oprócz tego sztafażu psychologicznego, który Bert Hellinger przyjął na użytek tych swoich ustawień, jądrem metody Hellingera jest przekonanie o tym, iż rodzina tworzy system. No on po prostu powtarza spirytualne intuicje plemion, które od tysięcy lat powtarzają pewne odkrycia duchowe, których dokonali ich przodkowie w ten czy inny sposób. I clue, zaraz opowiem, jak wyglądają ustawienia rodzinne. Clue
sytuacji w cudzysłowie terapeutycznej jest wypowiedzenie tak zwanych zdań równoważących. To znaczy, że równoważymy system. Na przykład te zdania brzmią: przywracam ci miejsce w naszej rodzinie. Przywracam ci miejsce w moim sercu. Zapraszam cię do mojego serca. Tak? To jest spirytyzm. Ustawienia hellingerowskie odtwarzają strukturę spirytystyczną, sensu spirytystycznego. Jest to również ideowo spirytyzm. Z domieszkami oczywiście różnych ideologii, które pozwalają człowiekowi XXI wieku przyjąć wierzenia starożytnych mieszkańców Afryki. I teraz, jak wygląda seans? Otóż seans wygląda w ten sposób, że przychodzi człowiek, mówi, że ma problem. Bert Hellinger zaprasza go na seans. Jest cyrk, teatr, jakaś duża przestrzeń, dużo widowni, bo Bert Hellinger nie może tych swoich ustawień w Niemczech, on oczywiście już nie żyje, ale nie mógł tych ustawień robić jako psychoterapii, więc robił jako show. I wychodzi człowiek, który ma być poddany terapii, w cudzysłowie, i Bert Hellinger pyta go o rodzinę i dobiera przedstawicieli spośród publiczności, ojca, matki, braci i tak dalej. I to, co wie ten człowiek, to ci ludzie odgrywają rolę członków jego rodziny. Ci ludzie nie znali mu zupełnie. I Bert Hellinger ustawia te osoby, wprowadzając się w trans. Ja już będę na skróty mówił. Wprowadzając się w trans i poddając się działaniu złego ducha, posiada wiedzę, dzięki której może w zadziwiający sposób mówić na przykład: ale tutaj jeszcze było dziecko, była aborcja, i nagle ktoś sobie przypomina, no rzeczywiście, matka była przez jakiś czas poza domem, choroba i tak dalej, i tak dalej. I ustawia przodem, tyłem, te osoby: ojca przodem, matkę tyłem, ktoś jest leży na ziemi, zwinięty jak embrion. I to są reprezentanci członków rodziny. I ta sytuacja wizualna ma odtwarzać symbolicznie sposób, w jaki ci ludzie są do siebie nastawieni. I teraz Bert Hellinger nie ogranicza się do tego, bo również zaczyna uzupełniać to drzewo genealogiczne według własnego uznania, znajdując, nie wiem, w XV wieku mordercę, i tego mordercę teraz trzeba przywrócić do systemu rodzinnego, bo rodzina się go wyparła i tak dalej. Wszystko to, co się tam dzieje, zmierza ku temu, by człowiek po prostu powiedział ku nieznanemu: zapraszam cię do swojego serca, zapraszam cię do swojego życia, zapraszam cię, przywracam ci właściwe miejsce w swojej rodzinie, w mojej rodzinie, tak? I teraz tu mamy ten moment, w którym reprezentantem jednego z członków rodziny jest dziennikarka, reporterka Gazety Wyborczej, i ona nagle czuje pewne rzeczy, mówi o tych rzeczach, i nagle ten facet mówi: tak, rzeczywiście, wtedy zdarzyło się właśnie to i wszyscy byli smutni, albo ten nasz, wiele osób znienawidziło tego ojca, i tak dalej, i tak dalej. I dziennikarka Gazety Wyborczej zapisuje to i nagle czuje nienawiść do osoby, której nigdy w oczy nie widziałam, na oczy nie widziałam. I teraz, skąd pewność, że mamy do czynienia z seansem spirytystycznym, już pomijając całą tę strukturę i inwokację, przywoływanie, tak, czyli otwieranie się na złego ducha, na kogoś nieznanego, który ma dokonać ingerencji w nasze życie, który ma zrobić coś bardzo ważnego dla naszego losu. Tak? Oprócz tego, oprócz tej struktury, to mamy drugi, przynoszący pewność, że mamy z sytuacją toksycznej duchowości do czynienia, że mamy z sytuacją inicjacyjną do czynienia, drugi element, to znaczy informacje o rzeczach, których w porządku naturalnym nie można, ludzie uczestniczący w danej sytuacji nie mogą wiedzieć. Zatem egzorcyści podają kilka takich z dużą pewnością
wskazujących na to, że mamy do czynienia z opętaniem okoliczności. Jedną z nich jest poznanie rzeczy, których dana osoba znać nie może. Tak? Oprócz mówienia językami obcymi i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy sytuację taką. Jest psychologia grupy, psychologia mas. Jest człowiek, który jest uznawany za guru, ten, który prowadzi ustawienia. Jest człowiek, który przychodzi po pomoc, on wyciąga ręce, no, symbolicznie, tak, prosi. I teraz mamy do czynienia z pewnego rodzaju performancem i zwielokrotnieniem emocji poprzez wprowadzenie tłumu w pewien określony stan. Tak? I dzięki temu na tych seansach odbywają się rzeczy czasami horrendalne. Ludzie płaczą, krzyczą i tak dalej, i tak dalej. Bert Hellinger potrafi powiedzieć do kobiety zgwałconej przez ojca: to twoja wina, że on cię zgwałcił. Musisz go przeprosić. Tak? Jest jedno samobójstwo i był proces wynikający z tego, że Bert Hellinger na tych seansach w ciągu 45 minut miał załatwiać traumy, które czasami przez 2 lata na terapii w delikatny sposób wykładane na światło pozwalały uwolnić człowieka od sytuacji, którą kiedyś w życiu przeżył, ale której nie przecierpiał. I te 2 elementy są, wydaje mi się, kluczowe. I teraz środowisko psychologiczne. Skąd taka niesamowita popularność różnorodnych form uznawanych za terapię, których paradygmat jest pogański? Otóż stąd, że przy zaświadczeniu nawet struktury religijnej, na przykład psychologia metodą buddyjską, tak? Psychologia metodą jakiegoś radykalnego wybaczania. I tych rzeczy są dziesiątki. Chodzi o to, że jednym z takich przejawów religijności New Age w naszych czasach, oczywiście ci ludzie nie sądzą w ogóle, że jakąś religię wyznają, tak? Że to jest religia samozbawienia, religia zrób to sam. I tutaj wracamy do Justyny Steczkowskiej. Ci ludzie nie wiedzą, ale ześwieszcza się, westernizuje się jogę, westernizuje się tai chi, westernizuje się aikido, westernizuje się rytuały bóstw polinezyjskich, tworzy się hunę. Powstaje wicca, tak? Wiedźmy, tak? I mówi się, że to jest odtworzenie jakiegoś kultu, a to jest po prostu czysta sataniczna rzecz w sztafarzu dawnej wiary. I teraz, skąd ta nieprawdopodobnie silna potrzeba środowisk psychologicznych, które łykają, nie wiem, dziesiątki różnych rzeczy, nie wiem, nawet eurytmia jest sztajnerowska stosowana jako przestrzeń terapii. Tantryczne oddziaływania dziś są tak skrajnie modne. A to odarte z tego kontekstu religii wschodu u nas jest czystym satanizmem. I ktoś kładzie rękę albo zbliża się, ty przeżywasz jakiś kryzys. Dziesiątki z tych terapeutów mówią o tym, że orgazm na zawołanie przeżyjesz, tak? Odprężysz się, wreszcie dotrzesz do własnych emocji. To wszystko jest korzystanie profaniczne z struktur religijnych, bądź politeistycznych, bądź hinduistycznych i innych jeszcze. I teraz kolejny problem. Kolejna kwestia. Otóż mamy do czynienia ze środowiskiem psychologicznym, którego
terapię. Mają, powiedzmy sobie, ograniczoną skuteczność. I nagle przychodzi ktoś, kto wywołuje u ludzi płacz, konwulsje, gdzie ludzie przeżywają jakieś niesamowite stany, co więcej, uzyskują potężną władzę nad tymi ludźmi, którzy przychodzą po pomoc, ci, którzy to robią. Czy trudno zrozumieć, dlaczego takie wielkie ssanie jest środowiska psychologicznego na metody, których paradygmat jest pogański, które mają te metody zawartą w sobie inwokacyjną bądź transową metodologię wchodzenia w odmienne stany świadomości, to znaczy otwierania się na świat duchowy. Czy to jest dziwne? Więc odsyłam do mojej rozmowy z doktorem Stępniem. Autora, jest to autor książki Okultyzm, studia nad ezoteryką zachodnią. I on mówi, mamy trzy rzeczywistości. Autorytet pierwszej, to jest autorytet religijny, katolicki, magisterium Kościoła katolickiego. Z drugiej strony mamy autorytet nauki, przyrodoznawstwo matematyczne, tak, z elementami matematyki, które sprawiają, że te metody empiryczne poprzez logikę rozumowanie stają się metodami pewnymi, to znaczy mamy dowód i wiemy, że jak coś podniosę, to ten ołówek, długopis spadnie. Nie być może, tylko zawsze. Dzięki temu zbudowano kafar, bo poznano prawo. Tak? I pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami, autorytetem religii i autorytetem nauki, jest przestrzeń humanizmu, który otworzył się na duchowość. I to jest tradycja ezoteryzmu, tradycja wiedzy tajemnej, tradycja okultyzmu, tradycja religijności New Age, tradycja tych wszystkich nurtów od astrologii, nekromancji, spirytyzmu. A to jest tradycja, przed którą przestrzega Kościół i nauka mówi, że to nie działa. Ale Bert Hellinger działa, metoda Berta Hellingera działa. Co to znaczy, że działa? To znaczy, że ludzie mają jakieś doznania. To znaczy, że ludzie słyszą o rzeczach, które są im podawane za prawdę i czasami te rzeczy są zgodne z tym, co jest ich doświadczeniem. Czasami demon mówiący przez prowadzącego mówi o rzeczach, o których nigdy nie mógł się dowiedzieć. Tak? Ja coś sam ze sobą gdzieś i nagle człowiek na takim seansie mi te rzeczy mówi, czy ja idę do wróżki i ta wróżka mi mówi o pewnych rzeczach, których nikt nie może wiedzieć. Jakim autorytetem obdarzone są te osoby? Tak? Jaką mają moc, żeby zmienić życie człowieka? Tylko, że zawsze ta zmiana jest na gorsze. I teraz wracamy do Justyny Steczkowskiej. Pierwszy tekst napisałem o tym jej wywiadzie i o tym, jak Onet zrobił z niej guru, nadksiędza, nadpapieża, kogoś, kto wie, ma pewność, jak wygląda świat, że reinkarnacja, że energie, że zabłąkane dusze, że i tak dalej, i tak dalej. I to był tekst, który poświęciłem mechanizmowi wykorzystywania ezoteryzmu do niszczenia wpływów Kościoła katolickiego w Polsce. Co robią media polskojęzyczne, które mają właściciela zainteresowanego tym, żeby Polska była słaba? No bo jak jest słaba wiara w narodzie, no to naród jest słaby. I pokazywałem w tym tekście i w tym, co w poprzednim tutaj wystąpieniu, pokazywałem mechanizmy takiego zastępowania wiary i nauki przez wierzenia. Ta wiedza tajemna, ten ezoteryzm
ja nazywam wierzeniami, to są wierzenia. To mogą być wierzenia nawet ideologiczne, nie tylko duchowe, ale mniejsze. I teraz, kiedy my przychodzimy do Boga i mówimy mu o poważnych sprawach i prosimy Go o pomoc i rzeczywiście się na Niego otwieramy, to na miarę naszego otwarcia, na miarę naszej wiary dostajemy łaskę i zmianę tego życia. Trzeba Boga poznać, trzeba zastosować się do Jego zasad, bo to są zasady, na których działa świat. Natomiast kiedy my przychodzimy do tych ludzi, ezoteryków, okultystów, bioenergoterapeutów, do tak zwanych terapeutów metodą Berta Hellingera, to my przechodzimy w świat wierzeń. Ale nadzieja, która stoi za wiarą, jest nadzieją pewną, a nadzieja, która stoi za wierzeniami, jest nadzieją fałszywą. I to jest mniej więcej moment, do którego doprowadziłem te rozważania poprzednie. I teraz pójdźmy dalej. Teraz zacząłem słuchać tego, co mówi Justyna Steczkowska. Wcześniej odnosiłem się tylko i wyłącznie do tego, co cytował z jej wypowiedzi Onet, polskojęzyczny portal o potężnych zasięgach, robiący z Justyny Steczkowskiej autorytet duchowy, moralny, duchowy, głównie autorytet duchowy. I tylko i wyłącznie do tego się odnosiłem, co ten portal wyjął z wywiadu, z tej wypowiedzi Justyny Steczkowskiej. Teraz zajmę się tylko i wyłącznie tym fragmentem, w którym ona mówi o doświadczeniu metody Berta Hellingera. Nawet nie będę się zajmował tym, co ona mówi, a jedynie tym, że mówi to z potężną emocją i przedstawia tę metodę w pozytywnym świetle. Zastrzega się, że mogą być lepsi lub gorsi terapeuci hellingerowscy, ale ona oczywiście trafiła na tego lepszego. I teraz przyjrzyjmy się tej strukturze. Po pierwsze, skąd tak potężna emocja? Justyna Steczkowska jest osobą charyzmatyczną. Mówi z głębokiego cierpienia. Wydobywa się na powierzchnię. I to, co mówi, ma taką moc przekonywania, że to jest moc powalająca. Ktoś, kto rezonuje dobrze z nią, uwierzy w to, co ona mówi. Może machnie ręką, może ktoś, kto nie ma deficytów, w ogóle się tym nie zainteresuje, ale według mnie każdy człowiek, który ma deficyty i nagle słyszy od osoby, którą lubi, która jest przedstawiana w roli nauczyciela, przewodnika duchowego, że może te problemy rozwiązać, tylko spróbować tę metodę trzeba zrobić, tak? Otworzyć się na demony. Oczywiście Justyna Steczkowska nie mówi otworzyć się na demony. No ale metoda Berta Hellingera to jest spirytyzm, to jest otwieranie się na rzeczywistość demoniczną, zapraszając zdaniami równoważącymi system, zapraszając to nieznane, od którego czegoś oczekujemy, do swojego serca, do wnętrza swojej osoby. Tak ludzie podlegają opętaniu, na przykład przy bioenergoterapii. Zatem pierwsza super ważna rzecz. Nieprawdopodobna moc przekazu. Justyna Steczkowska wyszła z jakichś potwornych dołów i doświadczyła poprawy, ja twierdzę, chwilowej, niecałkowitej. Ten problem nie został rozwiązany i opowiada o tym w taki sposób, że czy ona tego chce, czy nie chce, będą ludzie, którzy pójdą na seansy Berta Hellingera, myśląc, że mają do czynienia z nauką, z terapią i że to jest rzecz skuteczna, o czym powiedziała mi celebrytka. I teraz powtórzę
to, co w pierwszym naszym spotkaniu powiedziałem. Ja nikogo nie oceniam. Podejrzewam, że w swoim życiu zrobiłem 1000 razy gorsze rzeczy niż Justyna Staczkowska. Nie odnoszę się do niej jako osoby i nie mówię, że jest winna czemukolwiek. Mówię tylko, jakie są konsekwencje wystąpienia z taką mocą przekonywania w tematach, w których Justyna Staczkowska powtarza ezoteryczne ideologie XIX, połowy XX i końca XX wieku. Ponieważ ta przestrzeń, o której ona mówi, jest przebadana. Od mniej więcej 2000 roku ten największy nieopracowany kompleks humanistycznych dzieł, tak? Czyli ezoteryka zachodnia, została poddana naukowej refleksji. Wcześniej odrzucano to jako bzdety, tak? Jako irracjonalne rzeczy, tak? Bo one takie są, tak? Na poziomie intelektualnym, na poziomie duchowym nie są irracjonalne, tylko są sprawcze. Ale na poziomie intelektualnym nauka to po prostu odrzucała. I teraz to opisuje. No i co się okazuje? Że po pierwsze te stopnie wtajemniczenia, które tam są, one służą tylko, żeby człowiek, który wtajemnicza, zdobył władzę nad adeptem i pozwolił mu wykorzystać tego adepta. Dalej mówi o tym, że wszystkie te przekonania, które nie mają potwierdzenia w badaniach naukowych, są wykorzystywane do zaciemniania obrazu rzeczywistości. Innymi słowy, wiedza tajemna jest tajemna dlatego, że jest, że gdy wyjęta na powierzchnię, jest po prostu humbugiem, jest śmieszna. Stopnie wtajemniczenia są po to, żeby zdobywać władzę, a pragnienie syntezy nauki i duchowości, które tkwi u działań bardzo wielu ezoteryków, którzy mieli dobre intencje. To są zwiedzeni zwodziciele. To są ludzie, którzy naprawdę chcieli, tak jak Steiner, Rudolf Steiner, chcieli stworzyć nowy system poznawczy. Tylko że błąd podstawowy tkwi w tym, że sfera duchowa i materialna rządzą się innymi prawami i prawidłowościami. Innymi słowy, nie można empirycznie mówić o świecie duchowym. Nie można stworzyć teorii, która będzie teorią wszystkiego, ponieważ albo będzie dotyczyła rzeczywistości przyrody, albo będzie dotyczyła rzeczywistości nadprzyrody, czyli nadprzyrodzonej. I tu się, ponieważ w rzeczywistości nadprzyrodzonej mamy do czynienia z inteligencjami, z osobowymi inteligencjami bezcielesnymi, to wszystko to, co można w nauce o przyrodzie, o świecie materialnym stwierdzić z pewnością, tutaj niczego nie można stwierdzić. Tutaj rozpoznaje owocność bądź nieowocność, czyli szkodliwość bądź owocność jakiejś praktyki duchowej, autorytet duchowy, religijny. I przed tymi praktykami, takimi jak nekromancja, czym jest spirytyzm, czym jest metoda Berta Hellingera, przestrzegają wszystkie tradycje abrahamowe i niektóre darmiczne. Czyli było wiadomo, że po tamtej stronie są istoty, które chcą nam zrobić krzywdę. A czym jest dzisiejszy świat wierzeń? Bezkarnie, tak mi się wydaje, ludzie robią warsztaty, zapraszają na różnego typu rytuały, które w zmienionej dla człowieka zachodu formie udają psychologię, medycynę, coaching, mentoring, co chcecie. Dobrze. I teraz popkultura stała się miejscem promocji różnorodnych form wiedzy tajemnej, z których większość jest sataniczna. Ja w książce Leksykon Zagrożeń Duchowych, na razie ukazał się tom od A do H, opisałem kilkanaście, jest jeszcze do opisania kilkadziesiąt
być może 100, być może 150, może 170 różnorodnych toksycznych duchowości. I znacie je z popkultury. Skoncentrujmy się na spirytyzmie, tak? Channeling. Pisma automatyczne. Wywoływanie duchów. Tablice Ouija. Charlie Charlie Challenge. To już jest internetowa forma spirytyzmu. I mamy do czynienia w tych sytuacjach z nadnaturalnymi działaniami. I kiedy pani Wanda Prątnicka podpisuje książki i wpisuje tam pismem automatycznym rzeczy, które dotykają serca tego konkretnego czytelnika, to nie jest przypadek, tylko to jest działanie demona. Kiedy ktoś po seansie wywoływania duchów następnego dnia podnosi w czasie porannych ablucji głowę i nagle widzi w lustrze inną twarz. Tak. Kiedy dziewczyna budzi się po seansie wywoływania duchów i ma zaciśnięte, odciśnięte sine plamy, tak, w kształcie rąk. I o tym mówi jej koleżanka. Bo ona jej opowiada, ta dziewczyna z tymi plamami, opowiada jej o tym, że śniło jej się coś strasznego, że broniła tabernakulum przed złym duchem i on w pewnym momencie chwycił ją za gardło i ona się obudziła. A ta dziewczyna po prostu niemalże zemdlała, bo widzi ręce te, które się zaciskały na jej, fizycznie na niej, tak? Czyli działanie złego ducha w przestrzeni materialnej. I teraz hipnoza. Bo to nie jest tylko Bert Hellinger, nie tylko te rzeczy, o których mówiłem, tak? Nękał mnie przez pewien czas wpisami i telefonami młody człowiek, który praktykował hipnozę. Ja mu powiedziałem o tym, że nad skutkami seansu hipnotycznego nie jest w stanie zapanować hipnotyzer i nie jest w stanie się obronić przed tym, co może się zdarzyć. Oczywiście są dziesiątki seansów hipnotycznych, gdzie nic się nie dzieje. Ale są takie, bo na czym polega hipnoza? Hipnoza polega na wprowadzeniu człowieka w odmienny stan świadomości, czyli na wyłączeniu ośrodka racjonalnego i wyłączeniu sumienia. I w chwili, w której informacje, które do naszego mózgu dopływają, nie są przesyłane przez filtr racjonalności i przez filtr sumienia, one się kodują w istocie szarej naszego mózgu i po prostu sprawiają, że pewne przekonania potem ze zdziwieniem na nie napotykamy. I ludzie robią czasami rzeczy po seansach hipnotycznych, których robić nie chcą, bo oni mają to wczytane. Oczywiście skuteczność tej metody jest ograniczona, ale ja tłumaczę to temu człowiekowi, że nie jest bezpieczny pacjent, że on nie jest bezpieczny, że raz na jakiś czas pokazuje się istota tego seansu hipnotycznego, czyli otwarcie się na przestrzeń duchową i 99 razy można otworzyć się i po prostu nic się nie zdarzy, bo nikt w okolicy nie będzie, ale czasami można się otworzyć i będzie po prostu dramat. Tak? I on mówi nagle, no tak, była taka sytuacja i zaleciłem jakieś działanie jakiejś osobie i ta osoba na plecach nosi, była sama w pokoju i miała trzy ślady takie zadrapania na plecach. Nie pamiętam dokładnie okoliczności, o jakich ten chłopak mówił. Pamiętam jego emocje. Rzeczywiście się tym przejął, że kobieta nie mogła sobie ręką sama zrobić tego, a miała to na plecach po seansie hipnotycznym. Ja mówię, no ale słuchaj, to jest podpis duchowy. Tak? Tutaj jest działanie złego ducha na rzeczywistość materialną, ale on w to nie uwierzył. Tyle, że przestał mnie nękać, bo on chciał, żebym ja powiedział, że hipnoza jest częścią przyrodoznawstwa. Nie jest. Jest formą badań nad hipnotyzmem, nad mesmeryzmem, z których wyniknęła z jednej strony hipnoza, a z drugiej strony bioenergoterapia. I teraz, jak to wszystko ująć
w taki sposób całościowy, jak na to popatrzeć. Po pierwsze, dobrzy ludzie idą do piekła, ludzie zbawieni idą do nieba. Dobrzy ludzie idą do piekła, zbawieni idą do nieba. Co to oznacza? No to są słowa skandaliczne. I teraz część dobrych ludzi idzie do nieba. Ale skandaliczność tego sformułowania jest po to, żeby przykuć waszą uwagę do faktu, iż bardzo wiele osób myśli o sobie jako o ludziach dobrych i na przykład wyznają różnego typu samozbawienne światopoglądy. Ci ludzie myślą, że zbawią się sami. Kiedyś była to indywidualna decyzja w historii ludzi rozproszonych. Niektórzy z nich pisali, mamy jakieś ślady, tak? Dziś te środowiska okultystyczne uznają ich za swoich prekursorów. Nie znamy historii bardzo wielu ludzi zbuntowanych, bądź ludzi, których błędne mniemania uwiodły, którzy również stwierdzili, że Bóg im do zbawienia nie jest potrzebny. Dziś samo zbawienie jest formą religijności świeckiej. I na przykład ten nurt, który reprezentuje Justyna Steczkowska, ja go nazywam selfizmem czakralnym, no bo to jest mowa, tam jest o energiach, herezja energetyczna, tak? Wszystko tłumaczy się energiami i tak dalej, i tak dalej. W tym, co głosi Justyna Steczkowska, są idee gnostyckie, są idee pozytywnego myślenia, różnych ideologii, taki zlepek. Zrób to sam religia. I teraz jest mnóstwo osób, które utrzymują organizacje charytatywne, wpłacają datki, są naprawdę w swoim mniemaniu dobrymi ludźmi, a nie będą zbawieni. Zbawienie przychodzi tylko przez Jezusa Chrystusa. I mogę w tej chwili ograniczyć przerażenie osób, które mi wierzą, i powiem w ten sposób. Ktoś ochrzczony, kto odrzucił Boga, ktoś, kto wie o Jezusie Chrystusie i słyszał o Jego miłości, o Jego poświęceniu i Go odrzucił, idzie na zatracenie. Słowo piekło dziś dla ludzi popkultury, wychowanych przez popkulturę, nic nie znaczy. Słowo zbawienie nie znaczy nic. Wieczna szczęśliwość to są puste słowa. Tak? To, o czym ja mówię, że niebo jest nieprawdopodobnym miejscem, mogą mi w to uwierzyć ludzie, którzy doświadczyli spotkania z Bogiem. Bo oni wiedzą, co wtedy z nimi się stało. I to było 100 tysięcy lepsze od najwspanialszych doświadczeń seksualnych. Bo ta miłość, ta jedność, ta pełnia, to światło, to ciepło jest zupełnie innego typu. Jest miłość Eros i miłość Agape, to jest właśnie ta miłość, pełna miłość. I tacy ludzie, jak im się mówi, że niebo to jest 1000 razy to, co poczułeś, oni rozumieją ideę ofiary Chrystusowej i zbawienia. Ktoś, kto mówi Bogu, nie jesteś mi do niczego potrzebny, a wychowany został w kulturze Zachodu, naraża się na wielkie niebezpieczeństwo. Czym innym jest hinduista, który nie słyszał o Panu Bogu, ćwiczy jogę, ale odrzuca, bo coś mu mówi wewnątrz, że to jest nie tak. Odrzuca akceptację sakralnej prostytucji 12-letnich dziewczyn i kobiet do końca życia, tak skazanych na przyjmowanie 1000 mężczyzn w świątyniach. Tak, to był jeden ze sposobów na przyciąganie ludzi. Dwa, odrzuca rytualne samobójstwa kobiet, które wkraczają na stosy, na których spalane jest ciało męża. Tak? Czyli tę formę, w której system w Indiach
nie radził sobie z utrzymaniem kobiet, które traciły mężów, którzy je utrzymywali. No to trzeba było zabić wdowy. I teraz taki człowiek, który tego nie akceptuje, bo czuje, że wewnętrznie, że nie jest okej, nie słyszał o Chrystusie, ćwiczy jogę, on się zbawi. Jeśli nie działa przeciwko sumieniu, przeciwko naturalnemu sumieniu, które jest w nas złożone. Ksiądz profesor Jan Persson mówił o tym pierwotnym objawieniu, idącym od Adama i Ewy, tak? Od tej symbolicznego momentu, w którym Bóg tchnął w nozdrza istoty bardzo podobnej do nas sumienie. I wtedy powstał człowiek. Bo dopiero wtedy powstał człowiek. On mógł być racjonalny, mógł być jakoś rozsądny, tak? Ale dopóki nie wiedział, co jest dobre, co złe, to nie był człowiekiem. Jestem z wykształcenia, skończyłem Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc mógłbym dużo na ten temat mówić, co zdarzyło się 700, a może 1 200 000, a może 450 tysięcy lat temu. Nieważne. Dobrzy ludzie idą do piekła, a zbawieni do nieba. Zbawia męka Chrystusowa. I ci, którzy nie znają Chrystusa, będą zbawieni, ponieważ Bóg jest sprawiedliwy. Nie może od nich oczekiwać czegoś, czego mu dać nie mogli, czego zrobić nie mogli. Więc zawęźmy teraz, już zapomnijmy na chwilę o tej prowokacyjnej metaforze i skoncentrujmy się na tym, co jest istotą rzeczy. To znaczy nad tym, że religie, również te religie wschodu, to są przedsięwzięcia poważne. Tam skutkom różnorodnych praktyk przyglądały się pokolenia i odrzucano rzeczy, które przynosiły złe skutki i akceptowano rzeczy, które przynosiły skutki dobre. I teraz, jak człowiek zachodu, przyjmujący na przykład karmę, tak, że istnieje koło karmiczne i tak dalej, jak on może odrzucić pesymizm hinduistycznej religii? I dokłada do tego oświeceniową ideę postępu, że zawsze będziemy inkarnowali w coraz wyższe formy. No przecież to jest absurd. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że powstała religia Jedi. Kilkaset tysięcy Australijczyków, Czechów, ludzi z Wielkiej Brytanii wpisuje ją w rubryce wyznanie. I część robi to dla beki, ale są tacy, którzy na pytania, kim jestem, jaki jest sens mojego życia, jaki jest cel mojego życia, na te pytania odpowiedzi daje im scenarzysta Gwiezdnych Wojen, który mówi o tym, że we krwi są pewne symbionty i dzięki temu

przez system rodzinny. I trzeba go przyjąć. Zapraszam cię do swojego serca. Więc mówimy o religii samozbawienia. I mówimy o tym, że jeśli ona dotyka ludzi Zachodu, to prowadzi ich na zatracenie. A jest oparta na intelektualnie absolutnie wątpliwych przesłankach. Dzisiejsza nauka mówi, że te wszystkie obietnice wiedzy tajemnej nie są oparte na żadnych racjonalnych przesłankach. A autorytet religii mówi, że to, co działa, to, co jest skuteczne, to jest działanie demona, które oczywiście zwodzi. Kiedy ja byłem człowiekiem otwartym na demona i kiedy nakładałem ręce na człowieka, to on doznawał pocieszenia. Tak? Niektóre osoby miały poczucie, że zostały uzdrowione. Tak? Ale to wszystko był fałsz. Dlatego, że zły duch liczy. Jest sprawny w ekonomii. Tak? Ile można wydać z siebie wysiłku, żeby kogoś przyciągnąć do siebie i otworzyć go. Tak? No i wszyscy mówią, co ty taki liganarz w ogóle? Patrz, bioenergoterapeuci, jak pączek w maśle, a ty mówisz, że będzie niszczony przez demona. On nie jest niszczony przez demona do momentu, do którego służy demonowi do tego, by wchodził w inne osoby. Przecież to jest proste. Czemu demon ma niszczyć kogoś, kto mu pozwala się rozprzestrzeniać? Natomiast to, w jaki sposób umierają okultyści, nie chcecie słuchać tych opowieści. Poczytajcie sobie, jeśli macie ochotę. Jak wyglądają ich twarze, maski pośmiertne. Dobrze. I teraz zobaczmy, co jest jeszcze do powiedzenia. Tutaj ja zanotowałem sobie różne rzeczy. Tak, Hellinger to jest rzeczywistość toksyczna duchowo. Kultura przestała być miejscem bezpiecznym. Nastąpiła degradacja autorytetów. Pogańskie paradygmaty wchodzą w środowiska akademickie. Nauka przestała być bezinteresownym szukaniem prawdy. Stała się częścią ideologii. Przyrodoznawstwo matematyczne, tak, jest jednym ze źródeł autorytetów i wypowiedzi Kościoła katolickiego. Drugim, ezoteryzm głoszony z wielką mocą, napotykający na deficyty, no to jest coś, co naprawdę jest czymś naprawdę porażającym, bo Justyna Staczkowska nie zdaje sobie sprawy z tego, że wciąga ludzi w rzeczywistość demoniczną. Że mówiąc o swoim doświadczeniu, mówi prawdę o swoim doświadczeniu, tylko nie zna jeszcze finału swego życia. I to, co teraz odbiera za pozytywne, co dostała na seansie metody ustawień rodzinnych Belta Hellingera, uznaje za pozytywne, a być może nie widzi dziesiątków różnych rzeczy, które zdarzyły się równolegle w życiu jej i jej rodziny, które niszczyły tę rodzinę, rozbijały, wdeptywały w ziemię osoby. I sądzę, że Justyna Staczkowska jest osobą moralną, że bardzo zwraca uwagę na to, by nie krzywdzić, by służyć innym osobom. Dlaczego tak sądzę? Bo gdyby była osobą niemoralną, to już by widziała konsekwencje tych swoich duchowych zaangażowań. Teraz doświadczasz tego, że coś truje twoją duszę. Doświadczasz tego.
szukaj nadziei tam, gdzie jest nauka.

szuka i tam, gdzie jest wiara. Nie szukaj nadziei tam, gdzie są wierzenia, gdzie są opowieści dziwnej treści, gdzie zapraszają cię ludzie, którzy stworzyli sobie religię. Tam tutaj mamy 200 pokoleń hinduistów, którzy mówią, no to jest naprawdę trudna sprawa, trzeba ciężko w życiu jakby starać się, żeby odrodzić się w tym następnym wcieleniu jako ktoś wyżej w hierarchii życiowej. Tak? A tutaj mówią, rób cokolwiek, co chcesz i tak będziesz coraz wyżej, aż się wyzwolisz. To są rzeczy po prostu szokujące. Coś truje twoją duszę i ty szukasz, łakniesz pomocy. Jeśli będziesz szukał u bioenergoterapeutów, u coachów, u ezoteryków, u ludzi, którzy w żaden sposób nawet na sobie nie przetestowali swojej metody. Ludzi, którzy nie ma żadnej tradycji mówiącej o tym, że w czwartym pokoleniu, jeśli robisz to i to, to jest dobrze. I ci ludzie mówią ci, idź na seans Berta Hellingera, opowiedz o swojej traumie i zaproś kogoś, bo na koniec zawsze jest zapraszanie. Tak? To zapraszasz demona. Niech wreszcie ta zasłona spadnie z waszych oczu. Zwiedzeni zwodziciele. Obiektywnie czynicie krzywdę nawet wierząc w to, w co wierzycie. I nie jesteście wystarczająco krytyczni, żeby przyjrzeć się owocom. A owoce życia są na jego koniec. I wy bierzecie cząstkową miarę i mówicie, że jest super. Ale przecież wiemy dobrze, że grzech na początku jest przyjemny. Smutek przychodzi później. Więc jeśli masz jak tę wielką potrzebę, tak, i coś truje twoją duszę, tak, to jedynym sposobem na to jest odnalezienie się w miłosiernych rękach Jezusa. O tym powiem za chwilę. I jeszcze jedną rzecz. Jest taki autor, Rod Dreher, amerykański publicysta, który mówi o tym, że jest bardzo wielu ludzi pracujących nad wysokimi technologiami, którzy kontaktują się z istotami wyższymi, tak? Teraz czym jest channeling? I jeśli ktoś z was pracuje w Dolinie Krzemowej i ma kontakty z bezcielesnymi inteligencjami i one, wydaje im się, że one mu pomagają, że one ci pomagają, to one cię zniszczą. I ci ludzie mówią tak. Teraz analogia. Podróże poza ciałem. Ale jest to dokładnie ta sama spirytystyczna dziedzina. Ci ludzie mówią tak, my tutaj coś poznamy. To w ogóle jest niesamowite. Ja jestem w innej sytuacji, tak? Wychodzę z ciała, oglądam rzeczy, których oglądać nie mógłbyś. No, po prostu super. Byłem, widziałem siebie leżącego na stole operacyjnym, już nie żyłem. Widziałem to z góry. Pielęgniarka miała pomarańczowe buty i człowiek, który stał w drugim pokoju przy maszynie, miał czerwoną czapeczkę. No i potem okazuje się, kiedy ten człowiek wraca, że to jest prawda. Potem zaczyna podróże astralne, tak, OB, poza ciałem i rzeczywiście dzieją się cuda. Ma wiedzę, że coś działo się gdzieś. Jednocześnie do tego dokłada mnóstwo różnych innych rzeczy, wiedzy, która jest nieprawdziwa. I teraz oni mówią tak. Cała opowieść o ideologii podróży poza ciałem jest prawdziwa, ponieważ my widzimy rzeczy,
których nikt inny nie widzi i nie można było to, ja leżałem na stole, gdyby opowieść o podróżach astralnych była nieprawdziwa, to ja nie mógłbym wiedzieć, że ten człowiek ma czerwoną czapeczkę, bo nie widziałem, przyjechałem uśpiony, wyjechałem uśpiony, nie mogłem tego wiedzieć. I rzeczywiście, ale wiedział to demon. I teraz, jeśli praktykujesz podróże astralne, praktykujesz świadome śnienie, czy ekspedycję poza ciało, to musisz wiedzieć, że w pewnym momencie oprócz tych miłych doznań zaczną się doznania fatalne. I będzie na przykład taka sytuacja. Wyszedłeś poza ciało i masz wspaniałe doznania, tutaj spotykasz jakieś istoty cieplne, świetlne, wspaniałe i nagle coś złego się pojawia. I ty uciekasz, jesteś przerażony, bo to coś na pewno chce ci zrobić krzywdę i teraz ten drugi byt inteligentny cię chroni i zaczynasz mu ufać, i zaczyna cię prowadzić i jesteś prowadzony, tak? Nie ma ani jednego odkrycia naukowego, które powstałoby dzięki podróżom poza ciałem. Nie ma ani jednego wynalazku, który powstałby dzięki wywoływaniu duchów. Nie ma żadnego, nic w naszej cywilizacji nie zostało rozwiązany żaden problem głodu czy choroby, czy jakiejkolwiek innej dolegliwości nie został rozwiązany dzięki tym ezoterycznym bzdurom. Nic. Zero. I jeśli prawdą jest to, co mówi ten autor, który w Ameryce porozmawiał, poznawał środowisko ludzi pracujących nad wysokimi technologiami. Jeśli ci ludzie prowadzący życie niemoralne, tak, wiedząc czy nie wiedząc, że grzeszą, nie wiem, jeśli ci ludzie otworzyli się na duchowych przewodników, mają kontakt z bezcielesnymi istotami, to zniszczą sobie życie. Ja nie odnoszę się do tego, co oni odkryją, tak? Co wyprodukują. Tego nie wiem. Natomiast wiem, że cała tradycja spirytyzmu, w tym channeling, która miała przynosić niesamowitą wiedzę o świecie, tylko że potem okazało się w epizodzie spirytystycznym, że te informacje ze zaświatów w 50, 70, 1000, 2000 opowieści, że one są sprzeczne, że to są bajki, że to są bajendy i że ten prawdziwy element, że ten człowiek w tej czapeczce był czerwony i czego ja jako będąc w ciele, będąc nie mogłem zobaczyć, ale gdybym wędrował tą duszą, to bym to zobaczył. To jedno prawdziwe zostało ośmieszone przez całą tę masę tych bzdur, bo to nie ma nic wspólnego z poznaniem. To tylko i wyłącznie chodzi o to, żebyś się otworzył na tego dobrego demona, który cię przed tym złym chroni, tak? Tutaj tylko i wyłącznie o to, żebyś powiedział, chcę, proszę, pomóż mi, prowadź mnie, tak? A człowiek prowadzony przez demona idzie ku zatraceniu. I teraz są dwa stopnie. Pierwszy to jest taki, że jestem intelektualnie zainfekowany wiedzą tajemną, ezoteryzmem, selfizmem czakralnym, herezją energetyczną, tak? I poziom drugi, kiedy zaczynam coś robić, co wynika z tych przekonań. Ezoteryzm, czyli ideologie, czyli sposoby myślenia, jeśli nie przekładają się na fakty, są tylko i wyłącznie sposobem błędnego myślenia i niszczą kryterium prawdy w kulturze i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że jeśli jesteśmy wciągani w sytuację, w której na przykład mamy powiedzieć, zapraszam cię, przyjdź, pomóż i mówisz to do nie wiadomo kogo, albo wchodzisz w odmienne stany świadomości, ktoś ci mówi, połóż język w taki sposób, ustaw oczy pod tym kątem, weź palce w ten sposób, zrób to, zrób tamto i tak dalej i wchodzisz w trans na koncercie, słuchając muzyki, która ma cię relaksować, wchodząc w medytację i nagle ta pani mówi, no i proszę, tutaj piękne słońce, wspaniałe, oddaj cześć i poproś o coś, umysł kosmiczny, tak? Jeśli następuje akt woli, to już nie jest ezoteryzm, to już jest okultyzm. Rozumiecie? Czyli wszystkie te sytuacje, o których mówię, są zwiedzeniem prowadzącym do powiedzenia Bogu nie, a komuś ukrytemu tak. I nie wiem, dlaczego ludzie chcą ufać temu komuś. Serdeczne dzięki i zostawiam was
Jeśli chcesz powiedzieć, to powtórz za mną. Jezu Chryste, jeśli jesteś, pomóż mi. Chciałbym, żebyś był moim Panem i Zbawicielem. Obieram Cię za swojego Pana i Zbawiciela. Zmień moje życie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.

Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Dziękujemy Ci za czas, który nam dajesz. Przepraszamy, że nie zawsze potrafimy go dobrze wykorzystać. Teraz Cię, Panie, proszę o to, żebyś wlewał w nasze serca Twoją łaskę, żebyś Ty, Panie, był Panem tej chwili, tej rozmowy, żebyś Ty, Panie, dawał słowa, które będą na Twoją chwałę. Proszę Cię, Panie, posłuchaj swoich aniołów, niech nas chronią, Panie. A Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj zapraszam, pod Twoją obronę. Uciekam, żeś święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ewa. Witaj.
1: Witam.
0: Gdyby Pan Bóg się Tobą nie interesował, czy byś żyła jeszcze dzisiaj?
1: To jest dobre pytanie. Przyznam, że często się nad tym zastanawiam i przypuszczam, że co najmniej kilka razy w moim życiu zdarzyło się tak, że Pan Bóg faktycznie w sposób cudowny zadziałał, zaingerował. I to, że jestem tutaj dzisiaj i mogę rozmawiać, to jest po prostu jego darem, myślę, ponownym darem życia.
0: Czy wiedziałaś wtedy, że on cię chroni? Czy już wiedziałaś o tym wtedy?
1: Myślę, że jakieś przeświadczenie na temat tego, że Pan Bóg istnieje i jakiejś jego obecności, takiej być może nie do końca uświadomionej, ale jakiejś takiej wewnętrznej, miałam przez całe życie. Ja będąc już małym dzieckiem obserwowałam, bo myślę, że tak jakoś nie uczestniczyłam w tym życiu duchowym, ale obserwowałam moją babcię, która w mocny sposób jakoś była dla mnie takim świadectwem i dzięki byciu obok niej i patrzeniu na nią doświadczałam tego poznania Pana Boga, które jakoś tam mi towarzyszyło i nawet, tak jak mówię, wbrew mojej woli i mojej świadomości, ta ręka Boża, myślę, że na mnie spoczywała po prostu przez całe życie. Później okres już, kiedy miałam naście lat, to było środowisko takiej typowej młodzieży, która przeżywa okres buntów, poszukiwań bardzo mocnych.
0: Jakie to jest miasto? Duże, małe?
1: Tak, ja chodziłam do liceum w Warszawie na Żoliborzu. I to środowisko właśnie jakoś tak mnie kształtowało w tym okresie najważniejszym, myślę. Naturalnie przy okazji chodzenia do szkoły dużo innych doświadczeń zbierałam życiowych w postaci przeróżnych właśnie rock'n'rollowych doświadczeń, ale także z jakimiś narkotykami, z używkami przeróżnymi. Dosyć tradycyjny sposób.
0: Dla części młodzieży, szczególnie tej warszawskiej w ostatnich czasach.
1: Pamiętam, że byłam taką dziewczynką dosyć niepokorną. W porównaniu z moim bratem, który zawsze był przykładnym takim uczniem o wyjątkowych walorach, umiejętnościach i wiedzy ogromnej. Ja troszeczkę inaczej moje życie wyglądało. Począwszy od tego, że potrafiłam się bić po prostu z chłopakami na podwórku, nawet stojąc w obronie mojego brata. Przez to, że nie wiem, lubiłam chodzić na koncerty, na imprezy. Raczej takie mocne doświadczenia były moim udziałem. Nosiłam czarną skórę, jakieś wysokie buty, glany. Jeździłam na koncerty do Jarocina i tak sobie wesoło żyłam.

0: szczęśliwa wtedy.
1: Tak, wtedy mi się wydawało, że to jest jakieś szczęście. I dopiero z perspektywy wielu lat mogę powiedzieć, że prawdziwe szczęście i prawdziwa wolność, o którą tak naprawdę jakoś mocno zabiegałam i walczyłam, i te wszystkie moje sprzeciwy i bunty były zazwyczaj związane z akcentowaniem właśnie własnej wolności i niezależności. Widzę z perspektywy czasu, że to tak naprawdę było jedno wielkie zniewolenie. Teraz mogę powiedzieć, że po prostu doświadczenie wolności, jaką Pan Bóg mi ofiarował, jest rzeczą absolutnie wyjątkową i wszystkim młodym ludziom polecam właśnie tę wolność.
0: Na ile z dzisiejszej perspektywy widzisz, że ten czas takiego błądzenia cię skaleczył?
1: Znaczy, ja muszę jeszcze wrócić do momentu takiego, kiedy miałam jakieś tam 17 lat, kiedy oprócz tych wszystkich atrybutów młodości, czyli poszukiwania właśnie wolności w używkach, w tych subkulturach różnych, w muzyce, w takim naturalnym buncie, pojawiła się rzecz dodatkowa, czyli psychotronika, do której moja mama jakoś mnie przekonywała, ponieważ przez zupełny przypadek trafiła do towarzystwa psychotronicznego, gdzie zajmowała się po prostu książkami w bibliotece. Robiła to z przekonaniem, że służy po prostu ludziom. Była to rzecz zupełnie dla mnie nieznana, zresztą dla moich rodziców również, więc trudno tutaj jakoś złe intencje przypisywać. Aczkolwiek skończyło się to tym, że tak naprawdę i moi rodzice, i ja bardzo mocno się zaangażowaliśmy w te doświadczenia, tak naprawdę okultystyczne, myślę, z perspektywy czasu. Towarzyszyło temu chociażby robienie amuletów przez znakomitych psychotroników i psychoterapeutów i jakichś magów, kursy doskonalenia umysłu, doświadczenia właśnie lewitacji, przenoszenia się w czasie, przekazywania własnej woli. Muszę powiedzieć, że to bardzo sprawnie działało i faktycznie jest tak, że te siły zła działają w sposób bezbłędny. Ja miałam taki okres w swoim życiu, który po prostu potrafiłam zaprogramować, włącznie z historią, kiedy zdawałam maturę, kiedy po prostu wiedziałam, jakie będą pytania, potrafiłam przekazać na podstawie własnej siły, własnej sugestii, potrafiłam przekazać wolę profesorom, z którymi rozmawiałam. I to przez długi czas bardzo skutecznie się sprawdzało.
0: No, to tak ci się wydawało wtedy.
1: Tak. Tak.

0: bardzo mocne przekonanie, że to działa. Bo jak jest naprawdę, to trzeba by było stwierdzić w warunkach obiektywizujących sytuację.
1: Tak, oczywiście. Natomiast faktycznie jest tak, że te siły no działają. Tak.
0: Mają coś do zaproponowania na pewno.
1: Nie mogę tego jakoś tak zmierzyć, na ile to było faktyczne, prawda, działanie. Natomiast były
0: miałeś
1: takie
0: cukierki. Miałeś poczucie, że dzieje się to, co chcesz.
1: Tak. I tak się działo przez
0: ja oczywiście jakiś... nie kwestionuję realnego działania tych mocy, tylko nigdy nie wiadomo, kiedy jest to autosugestia, kiedy jest to takie selektywne podejście do rzeczywistości, bardzo mocne oczekiwanie, a kiedy rzeczywiście demon decyduje się na to, że robi coś nadnaturalnego po to, żeby kogoś głębiej wciągnąć.
1: Hmm. Tak. Dużo takich historii niewyjaśnionych się działo, ale rzecz, do której zmierzam, to jest to, jaką cenę za to zapłaciłam, ponieważ po jakichś 2 latach tych praktyk zapadłam na jakąś chorobę, której nikt nie potrafił zdiagnozować. Polegało to na tym, że bolała mnie cała głowa i twarz. Do tego stopnia, że po prostu leżałam w łóżku i łzy mi płynęły ciurkiem, bo tak bardzo cierpiałam. Moi rodzice naturalnie zwracali się z prośbą do przeróżnych lekarzy. Były wykonywane poważne badania, tomografia komputerowa głowy, mózgu. Niestety nikt nie był w stanie stwierdzić, cóż to jest za choroba, więc w poszukiwaniu diagnozy jeździłam też do jakichś znachorów, zielarzy, przeróżnych, przedziwnych osób, które w tej chwili po prostu z gęsią skórą na ciele wspominam. No i się okazało, że niestety nie było metody, która mogłaby tutaj skutecznie zadziałać. Co więcej, nie było diagnozy jednoznacznej. Skutek był taki, że dostawałam leki psychotropowe, które w sposób dodatkowy mnie oszałamiały. Jak później się okazało, również częściowo uzależniły. Natomiast jak gdyby nie było żadnego końca, żadnej perspektywy tej historii.

0: mój brat, który jechał do Łodzi, spotkał w pociągu księdza, który był bonifratrem. Jakoś podzielił się z nim tą historią swojej siostry i ksiądz po prostu dał mu w papierku taki proszek, który był jednym z leków takich ziołowych właśnie księży bonifratrów. I okazało się, że ten proszek, będący jakąś mieszanką po prostu zwykłych ziół, popitym lekiem, przyniósł mi ulgę. I wtedy dało mi to bardzo, bardzo poważnie do myślenia, że tutaj po prostu z jednej strony znakomici znachorzy i psychotronicy, którzy nie mogą sobie poradzić z moją chorobą, i z drugiej strony ksiądz, który jak go wtedy odbieram, jest jakimś posłannikiem Pana Boga, daje mi po prostu ziółka, po których się dobrze czuję. I myślę, że to był jeden z takich ważniejszych momentów zwrotnych w moim życiu.
1: Panowie, to pytanie o jak z dzisiejszej perspektywy widzisz, bo doszliśmy do momentu, w którym być może ta historia zacznie się toczyć jakby w drugim kierunku, prawda?
0: Daleko jeszcze, do drugiego kierunku.
1: Ale jakiś pierwszy sygnał, więc...
0: Tak.
1: I jak sądzisz, na ile ten etap właśnie jeszcze młodzieńczego buntu i tak dalej, na ile to cię pokaleczyło? Bo czy funkcjonowałaś w kontekście 10 przykazań? Czy to było coś ważnego wtedy, czy nie?
0: To znaczy tak, ja muszę tutaj jeszcze wrócić do jednej kwestii. Otóż ja cały czas, odkąd pamiętam, czyli od wieku, kiedy miałam kilka lat, zadawałam sobie pytanie o sens życia, o Pana Boga, o śmierć. Ponieważ mój tata był pilotem i latał samolotami, więc już jako dziecko pytałam go, czy gdzieś tam w górze widział może Pana Boga albo coś. Pytałam również o UFO, nie ukrywam. Ale te pytania jakoś bardzo, bardzo mocno mnie nękały przez całe życie i tak naprawdę myślę, że te wszystkie historie, które się wydarzyły w mojej młodości, były spowodowane chęcią odnalezienia drogi, którą ja powinnam iść. To znaczy zadawałam sobie pytanie o to, co jest naprawdę ważne.

troszkę to jest zaskakujące, jak teraz o tym myślę, bo naprawdę mając kilka lat, bardzo poważne myśli przychodziły mi do głowy. I gnana pewnie jakoś próbą odpowiedzenia na te pytania, szukałam w przeróżnych właśnie okolicach, w przeróżnych New Age'ach, natomiast te podstawowe jak gdyby skojarzenia, które w tej chwili wydają mi się oczywiste, w ogóle wtedy były dla mnie po prostu zasłonięte. To znaczy oczywiście, że znałam 10 przykazań Bożych i chodziłam do kościoła, natomiast muszę powiedzieć, że z perspektywy teraz jak oceniam, to kościół był dla mnie pewnym takim teatrem i miejscem, gdzie się coś działo, czego ja absolutnie w ogóle nie rozumiałam. To znaczy nie wiedziałam tak naprawdę, czym jest Eucharystia. Nie wiedziałam dokładnie, o czym ksiądz mówi i co on tam czyta z tej księgi, którą ma przy sobie. Pamiętam, jak całkiem niedawno, przed moim nawróceniem, dowiedziałam się po prostu o Duchu Świętym, który dla mnie wcześniej był po prostu jakimś takim zagadkowym pojęciem, którego w ogóle w żaden sposób nie byłam w stanie jakoś rozszyfrować i przyjąć jako rzeczywistość. Także te 10 przykazań Bożych gdzieś tam pewnie w sercu to tkwiło. I tak jak mówię, ja miałam babcię, która pokazywała mi Pana Boga. Ale ja wówczas nie potrafiłam po prostu tego zrozumieć, przyjąć. Teraz myślę, że przynosi to owoce i dopiero z perspektywy czasu i śmierci tamtego człowieka, bo myślę, że Pan Bóg już doprowadził w moim życiu do takiej sytuacji, że nastąpiła ta śmierć. Dopiero w perspektywie tego nowego człowieka mogę powiedzieć, że nastąpiła ta przemiana. Momentem, kiedy poważny przełom w moim życiu nastąpił, była sytuacja, kiedy wyszłam za mąż, za mojego kolegę, później przyjaciela ze szkoły. Jak się okazało, dosyć szybko był to sakrament, który okazał się nieważny z uwagi na moją niedojrzałość, o której wówczas pojęcia zupełnie nie miałam. Natomiast teraz, po wielu latach, mogę powiedzieć, że faktycznie te wszystkie doświadczenia młodości spowodowały takie zatrzymanie i rozchwianie jakieś wewnętrzne, duchowe, emocjonalne, że ja po prostu zupełnie nie wiedziałam, czym jest miłość. Postrzegałam ją raczej jako zaspokajanie własnych potrzeb, oczekiwań, pewien egoizm, natomiast zupełnie nie jako życie i umieranie dla drugiego człowieka.

0: Tak, patrzę sobie w tej chwili w Pismo Święte i jest tutaj napisane: miłość i pokora zasadą postępowania, obowiązki chrześcijanina. To jest w liście do Rzymian. I myślę, że nie przez przypadek właśnie to zdanie mi się jakoś tutaj nasunęło, bo myślę teraz, że właśnie miłość i pokora są największymi cnotami, na które człowiek może się otwierać, a mnie tego po prostu brakowało.
1: A jak kończy się ten wątek bólu głowy po tych doświadczeniach psychotronicznych? Czy mówiłaś o takiej sytuacji dosyć dramatycznej i później jakiejś chwilowej uldze, ale i jak to dalej?
0: Faktycznie ja zaczęłam brać, jakoś korzystać z pomocy ojców bonifratrów i to jakoś w sposób naturalny w momencie, myślę, kiedy zaczęłam się już odwracać trochę od tych wszystkich praktyk okultystycznych i new age'owych, to zaczęło po prostu odchodzić ode mnie. Myślę, że Pan Bóg zaczął coraz bardziej przedzierać się do mojej świadomości, fakt jego istnienia. I zaczął działać w tej sytuacji. Tak dzisiaj to widzę.
1: Mówisz o małżeństwie.

0: Jak dziś patrzysz na ten czas, czy to był czas schodzenia w dół, upadania, czy jak na to patrzysz dziś?
1: Historia tego związku z ojcem mojego syna Piotra jest historią, która do pewnego momentu była dla mnie niezrozumiała. To znaczy ja sobie myślałam, że zadawałam sobie pytanie, po co to wszystko się stało, skoro po 11 latach okazało się, że po prostu ten związek nie był sakramentalnie ważny.
0: W sposób formalny się to okazało?
1: Tak.

0: sense.
1: Niewątpliwie wielkim darem tego związku jest mój syn, nasz syn, Piotr. Ale też myślę, że było mi to bardzo potrzebne, to doświadczenie, ponieważ tak naprawdę Pan Bóg za sprawą tego bardzo mocnego doświadczenia pokazał mi, kim naprawdę jestem. To znaczy otworzył przede mną rzeczywistość, której ja w żaden inny sposób być może nie mogłabym poznać. Taką rzeczywistość o mnie samej. O tym właśnie, że tak to dzisiaj widzę, że jestem taką kaleką emocjonalną, że po prostu faktycznie nie mam miłości, nie potrafię kochać ludzi w taki sposób prawdziwy, w ten sposób, w jaki Jezus nas kocha. I ta moja nieumiejętność może być jedynie Jemu po prostu ofiarowana, powierzona. Wiem dzisiaj, że miłość o własnych siłach, miłość po ludzku traktowana nie jest możliwa. Ja po rozstaniu się z tatą Piotra zaczęłam poszukiwać miłości w poczuciu takiego własnego zwątpienia w siebie, we własną kobiecość. Zaczęłam poszukiwać miłości. Skończyło się to dosyć przykro. Byłam kilka razy jakoś miałam przekonanie, że to jest prawdziwa miłość, natomiast w perspektywie okazywało się, że to była pewna ułuda. I w tej chwili wiem, że tak jak wiara jest pewną łaską, na którą jedynie mogę się otwierać w stosunku do Pana Boga i prosić Go pokornie o tę łaskę, bo to nie jest kwestia mojej wytrwałej praktyki religijnej, o czym kiedyś myślałam, że po prostu wiara jest związana z długością modlitw albo częstotliwością chodzenia do kościoła. Tak, w tej chwili mam absolutnie przeświadczenie, że również miłość jest łaską i że ja sama z siebie nie jestem w stanie po prostu kochać nikogo, ani siebie, ani najbliższych, a tym bardziej drugiego człowieka, z którym miałabym dzielić życie i oddawać mu po prostu swój czas i dla niego umierać. To były rzeczy dla mnie absolutnie zakryte.

0: W tej chwili powoli się zaczynam tego uczyć, choć teoria nie jest gwarancją umiejętności wcielenia po prostu w życie tych doświadczeń.
1: I w jaki sposób Pan Bóg przychodzi do Ciebie? Jak, w jaki sposób Twoje nawrócenie się zbliża w tej Twojej historii?
0: Tak, po roku 2000, kiedy nastąpił rozwód cywilny z tatą Piotra, ja wtedy zaczęłam doświadczać Bożej opatrzności, Bożej miłości, ponieważ przyznam, że byłam w stanie takim psychicznym, absolutnie tragicznym. Myślę, że to był jeden z momentów, kiedy faktycznie osiągnęłam jakiś kres swoich wytrzymałości. W ogóle po rozstaniu z tatą Piotra był taki czas, że ja po prostu płakałam dzień i noc, łzy mi leciały. I to były łzy takiej bezradności, łzy smutku i też łzy nienawiści. Ja po prostu miałam w sobie tyle nienawiści, że nie potrafiłam żyć, nie potrafiłam normalnie oddychać. Ta nienawiść mnie zabijała. I pamiętam, że po jakimś czasie doszło do tego, że ja po prostu myślałam, że oszaleję. Chodziłam wręcz po ulicach i wołałam do Pana Boga, którego wówczas jeszcze nie znałam, żeby coś z tym zrobił, bo po prostu nie mam siły tak żyć. I zdarzyła się rzecz, która była cudem. Pewnego razu po prostu, z dnia na dzień, Pan Bóg zabrał mi tę nienawiść. Tak jak zabiera się worek kamieni z pleców. I wtedy zaczęła się moja prawdziwa przemiana, bo miałam absolutnie świadomość tego, że własnymi siłami po prostu nie jestem w stanie wybaczyć, ani prosić o wybaczenie. A wówczas zdarzyła się taka radykalna zmiana we mnie. I zupełnie inaczej spojrzałam na tę sytuację. Potrafiłam już wtedy prosić tatę Piotra również o to, żeby mi wybaczył, chociaż być może te moje próby były dla niego niezrozumiałe. One nie miały na celu jakoś cementowania tego związku. Były po prostu wynikiem mojej potrzeby takiej wewnętrznej, żeby go przeprosić za całe zło, które się zdarzyło, które było moim udziałem. Ale wbrew temu, że faktycznie było moim udziałem, to ono nie było tak naprawdę moim celem, bo ja go kochałam w taki sposób, w jaki potrafiłam. A dla mnie miłość wówczas była po prostu rzeczą bardzo poranioną. Nie znałam prawdziwej miłości.

0: I to był moment, kiedy Pan Bóg zaczął mocno działać w moim życiu.
1: Zobaczyłaś to od razu, że to Pan Bóg działa?
0: Tak, ja pamiętam, że jakoś w momencie, kiedy tata Piotra się wyprowadził, ja bardzo mocno zaczęłam czuć obecność mojej babci, która już wówczas nie żyła, tej babci, o której wspominałam z dzieciństwa. Czułam jej obecność i pamiętam, że nosiłam w ręku po prostu różaniec non-stop, bo on mnie chronił. Nie potrafiłam za bardzo nawet się modlić na tym różańcu, ale właśnie to był różaniec babci i on mnie chronił. I wtedy coś się zaczęło zmieniać w moim życiu. Przez rok jeszcze musiałam czekać na prawdziwe poznanie Jezusa, ponieważ w ciągu tego roku jeszcze zrobiłam mnóstwo głupich rzeczy właśnie szukając miłości i potwierdzenia siebie jako kobiety. I po tym roku w sposób taki zupełnie dla mnie zaskakujący i też do końca niezrozumiały, zdarzyło się tak, że trafiłam na katechezy do ojców Paulinów w neokatechumenacie. To był 2001 rok. I wtedy wszystko się zmieniło. Choć przez długi czas czułam się tak, jakbym była w jakimś letargu i niespecjalnie wiedziałam, o co chodzi. Pamiętam moje pierwsze zetknięcie ze wspólnotą. Nigdy nie miałam świadomości tego, że wspólnota jest po prostu potrzebna. Jakoś doświadczenie Pana Boga i Jezusa wydawało mi się, że jest sprawą bardzo intymną i osobistą i nie powinno być wręcz nawet jakoś dzielone z innymi ludźmi. I wówczas pamiętam, że mój przyjaciel, który spowodował w ogóle, że się dowiedziałam o tych katechezach i że tam poszłam, powiedział mi, że wspólnota jest takim korowodem idącym przez pustynię, który w momencie, kiedy ostatni wędrujący upadają, daje siłę do tego, żeby wstać i iść dalej, bo ta perspektywa gdzieś tam jawiącej się oazy, być może całkiem niedaleko, musi być, ta dobra nowina musi być przekazana tym właśnie ostatnim, tym upadającym. I jakoś tak malowniczo to się rysowało, ale przez długi czas jeszcze nie potrafiłam tego zrozumieć.

0: doświadczasz wtedy cierpienia i przychodzisz w miejsce, w którym czego się dowiadujesz.
1: Tak. Byłam w wielkim utrapieniu i cierpieniu, faktycznie. Powiem więcej, byłam w śmierci. Moje życie nie miało żadnej perspektywy, żadnego sensu tak naprawdę, poza moim synem, który w momencie, kiedy pojawił się na świecie, stał się dla mnie sensem po prostu całego mojego życia, z czego Pan Bóg też musiał w bardzo subtelny sposób mnie leczyć, bo faktycznie miłość taka trochę niezrównoważona, taka zbyt emocjonalna, szczególnie w sytuacji, kiedy zostałam sama z Piotrem, była rzeczą, na którą Pan Bóg wciąż otwiera mi oczy i leczy mnie z tego niezrównoważenia. Natomiast tam zobaczyłam, że pamiętam, zobaczyłam, że jest inne życie, że jest jakaś wolność, za którą tak naprawdę zawsze tęskniłam, o której zawsze marzyłam, której szukałam w przeróżnych, odmiennych stanach świadomości. Tutaj czułam, że jest prawdziwa wolność i dobra nowina. To, co usłyszałam we wspólnocie, to, że Jezus mnie kocha, że zna historię mojego życia, że powołał mnie do tego życia, znając to wszystko, co ja zrobię, i że mnie kocha, że nie odwraca swojego wzroku ode mnie, że jest zawsze ze mną, i to była najlepsza rzecz, jaka mogła mi się przytrafić w życiu. Że na tę miłość nie muszę zapracować, że nie muszę zasłużyć, że nie muszę być fajna, ani ładna, ani zdolna. Po prostu kocha mnie taką, jaką jestem. Co więcej, z czasem zaczął mi pokazywać jakąś wielką moją biedę. Tak naprawdę ja cały czas na zewnątrz, nawet w tych sytuacjach trudnych, starałam się zachowywać pozory twardej, niezależnej kobiety.
0: Z dużego miasta.
1: Która sobie doskonale radzi w każdej sytuacji. Natomiast Pan Bóg pokazał mi tak naprawdę, kim jestem.

0: i myślę, że te wszystkie doświadczenia naprawdę były pięknym planem Pana Boga, który doprowadził do takiego momentu, że teraz czasami zdarza mi się doświadczyć w sposób taki bardzo taki absolutnie piękny i wyjątkowy właśnie miłości i miłosierdzia Bożego. Kiedy czuję po prostu obecność Jezusa bardzo blisko, kiedy tak jak Faustyna pisze, że przepełnia ją miłość tak wielka, że nie jest w stanie jej objąć, nie jest w stanie jej po prostu przyjąć. I mnie się zdarzają takie momenty i to są najpiękniejsze momenty życia. I to jest najpiękniejsza wolność. Że tak naprawdę wiem, że po prostu nic nie muszę. Że jedyna rzecz, która jest ważna, to jest właśnie bliskość Jezusa. Natomiast wszystko inne, o czym kiedyś myślałam, że jest niezbędnie potrzebne do życia, że to wszystko jest po prostu mi dane, że ja nic nie muszę.
1: Najtrudniejsza sytuacja w tej już, no, kiedy jesteś na drodze, kiedy już Pan Bóg jest punktem odniesienia dla ciebie, którą z Nim razem przeszłaś.
0: Była taka sytuacja faktycznie, która wydarzyła się właśnie w tym roku. Otóż pod koniec ubiegłego roku okazało się, że firma, w której pracowałam, na skutek różnych tam perturbacji zwolniła swoich pracowników, również mnie, i zostałam bez pracy. Od marca ubiegłego roku nie miałam pracy. Poszukiwałam naturalnie nowego zajęcia. Przechodziłam przez momenty frustracji, jakiegoś trudu wielkiego, zwątpienia, buntu. No i zdarzyło się tak, że rozpoczęłam w maju pracę w pewnej firmie wydawniczej, w której dowiedziałam się, że w związku z tym, że organizują nowy dział, w którym ja będę pracowała, mam w sierpniu dostanę urlop na cały miesiąc. Więc ponieważ zawsze tak sobie obiecywałam, że gdyby się zdarzyło, że będę miała więcej czasu, pójdę na pielgrzymkę do Częstochowy. W związku z tym tutaj była znakomita sytuacja i okazja, żeby iść na tą pielgrzymkę.

nie do zniesienia. Jakieś takie śmieszne teraz z perspektywy czasu sytuacje. Ale pamiętam, że szłam do tej Częstochowy z taką intencją ofiarowania swojego życia i życia Piotra, mojego syna, Maryi. Również niosłam w sercu intencję dotyczącą Bożej opatrzności nad sprawą właśnie, która toczyła się w sądzie metropolitalnym, dotyczącą mojego małżeństwa, ponieważ przed złożeniem tego wniosku do sądu pojechałam do Częstochowy, złożyłam pod obrazem Matki Bożej nasze obrączki i powierzałam jej tą sprawę i miałam taką świadomość, takie przeświadczenie, że właśnie nastąpi w tym roku zakończenie tej sprawy i miałam taką potrzebę również niesienia tej intencji. Oczywiście do Częstochowy doszłam. Było to przepiękne przeżycie, bardzo, bardzo piękny czas. Z taką świadomością, że wracam do Warszawy i po prostu idę do pracy. No i cóż, okazało się, że wróciłam do Warszawy. W pracy urlop przedłużył się o kolejne tygodnie. W związku z tym pojechałam na rekolekcje do Otwocka, które prowadził ojciec Bill, aby dalej jakoś tak powierzać swoje życie Maryi i oddawać je Jezusowi, żeby po prostu, żeby działanie w tym moim życiu i taka była kwestia mojego przyzwolenia na to, akceptacji tej sytuacji. Okazało się, że kiedy wróciłam do Warszawy, po prostu okazało się, że tamta praca jest już nieaktualna, nawet z powodów, których do dzisiaj nie do końca rozumiem i nie wiem. Jednym słowem, zostałam bez pracy, bez środków do życia.

I to był okres 9 miesięcy, dokładnie 9 miesięcy, kiedy naprawdę przeżywałam po momencie rozstania z tatą Piotra bardzo trudne momenty swojego życia. To znaczy, z jednej strony miałam jakąś taką ufność, że Pan Bóg wszystko może i że to ma sens, ale z drugiej strony naturalnie rozpacz, dezorientacja, bunt i wszelkie po prostu możliwe stany jakiegoś przerażenia mi towarzyszyły. Aż do momentu, kiedy powiedziałam: dobrze, Panie Boże, oddaję Ci tą sytuację, jeśli tak chcesz, żebym po prostu nie miała pracy, żebyśmy z Piotrkiem zamieszkali pod mostem, no to ja się na to zgadzam. I stała się rzecz przedziwna, ponieważ pewnego dnia zadzwoniła do mnie, najpierw napisała do mnie SMS-a pewna osoba, która się przedstawiła, że chciałaby się ze mną spotkać, ponieważ ma mój numer telefonu od znajomych, w sprawie pracy. Ja się z tą osobą spotkałam, ale przez kolejny miesiąc nie miałyśmy jakoś kontaktu. Były jakieś obietnice takie lakoniczne, których słyszałam całe mnóstwo wcześniej, bo naturalnie cały czas poszukiwałam pracy. I jak gdyby nie pokładałam w tym żadnych nadziei. I zdarzyła się rzecz wyjątkowa, ponieważ 21 stycznia, dokładnie w dzień babci, to jest dzień, kiedy moja babcia, właśnie ta, o której tutaj wspominam od czasu do czasu, moja babcia umarła tego dnia, 21 stycznia. To był dzień babci. I tego dnia zadzwoniła do mnie ponownie Wanda, z prośbą o spotkanie, ponieważ musimy sfinalizować kwestię tej pracy. Ja się z nią spotkałam i okazało się, że faktycznie, że mam tą pracę.

I ja wtedy tego samego dnia uświadomiłam sobie, że to był dokładnie dzień, w którym skończyłam duchową adopcję dziecka, którą podjęłam 9 miesięcy wcześniej. To był dokładnie ten sam dzień. I odebrałam to jako ewidentny znak Pana Boga, po prostu prezent, który zgotował mi na urodziny tego mojego duchowego dziecka. I prowadzenie, które później nastąpiło w tej firmie, jest rzeczą dla mnie zupełnie fenomenalną, ponieważ ja nigdy bym sobie nie wyobraziła, że mogę się tym zajmować. To jest taka agencja reklamowa i aktorska. I Pan Bóg po prostu od pierwszego momentu, kiedy znalazłam się w tej firmie, prowadzi mnie za rękę i podpowiada mi, jak najlepszy doradca, w sposób dla mnie po prostu zadziwiający. Mam obecność w tej chwili, czuję obecność Pana Boga po prostu każdego dnia.

0: profil tego, co robię, jest mi zupełnie, na początku był mi nieznany. Było to nowe środowisko, którego jak gdyby miałam prawo nie znać i jakiś czas taki na wdrożenie się jak gdyby był jak najbardziej na miejscu. Natomiast Pan Bóg zadziałał w sposób przedziwny. Od pierwszej minuty, kiedy tam się pojawiłam, po prostu ja wiedziałam dokładnie, co mam robić, jak, i z mniejszymi, i z większymi sukcesami pracuję tam do dziś. Wiem ewidentnie, że to jest praca dana mi od Pana Boga. Osoba, która jest moją przełożoną, Wanda, notabene jest również w neokatechumenacie, w innym miejscu, na Domaniewskiej. Jest to sytuacja absolutnie fenomenalna, ponieważ po trzech dniach pracy wspólnej, być może po większej ilości dni, tak jakoś koło tygodnia, Wanda dowiedziała się, że jest chora na nowotwór. I zostawiła po prostu swoją pracę po to, żeby się leczyć. I pozdrawiam ją serdecznie. Wraca teraz do zdrowia.
1: Powiedz z tej historii, jaki Bóg się wyłania? Kim On jest?
0: Tak. Bóg, który jest miłością, taką miłością, której ja nie jestem w stanie nawet ani opisać, ani nazwać. Mogę jedynie ją doświadczać i to też mam świadomość, że jest to tylko mały promyk tego wielkiego ognia miłości. Mam taką świadomość, że to, co jest czasami moim udziałem, jest po prostu pewnym muśnięciem, bo myślę, że to jest taka rzeczywistość, która absolutnie nie jest do pojęcia. Jezus jest moim przyjacielem i codziennie rano, kiedy wstaję, patrzę mu w oczy i proszę, żeby był ze mną i żeby nie pozwolił mi odejść nigdy, żeby trzymał mnie za rękę i w tej chwili też patrzy i uśmiecha się.

0: Jakie jest twoje powołanie?
1: A to jest bardzo dobre pytanie. Muszę powiedzieć, że właśnie mocno zastanawiam się w tej chwili nad tym, jakie jest moje powołanie. Pewnie pierwsza rzecz, która jest dosyć oczywista, to jest to, żebym była dobrą matką, co powierzam Panu Bogu, bo już sama wiem, że Jego pomoc jest bardzo potrzebna. Pewnie, żebym była też dobrą córką, choć moje relacje z rodzicami są różne, ale bardzo ich kocham i chciałabym, żeby to wiedzieli. Żebym była dobrą siostrą. A tak naprawdę moim powołaniem jest to, żebym była dzieckiem Boga i to jest jedyna rzecz, która jest ważna. A wszystko inne po prostu jest tylko dodatkiem. I to jest ta wolność.
0: A samotność?
1: Tak, faktycznie bywa tak, że towarzyszy mi pewna samotność. Mam sporo przyjaciół dookoła i tak naprawdę w takim życiu codziennym trudno znajduję czas nawet na sen. Natomiast są momenty takie, że jest mi trudno. Ale myślę, że Pan Bóg coś z tym zrobi.
0: Za co jesteś najbardziej wdzięczna?
1: Za miłość. Myślę, że to jest najważniejsze. Za tą miłość, której już doświadczyłam.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Pomódlmy się w intencji mojego syna Piotra, jego taty Pawła, rodziców moich i Radka.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym gościem była Ewa. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Thank you.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże Ojcze, stajemy przed Tobą, by chwalić Cię, Panie, za Twoją miłość do nas. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twoją krew, która obmywa nasze zranienia, nasze grzechy. Duchu Święty, dzięki Ci za Twoją miłość, która namaszcza nasze serce. Boże, w Trójcy jedyny, bądź uwielbiony, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy teraz tutaj, pod Twoją obronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Agnieszka Dzieduszyńska-Manikowska. Witaj.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: I Marcin Manikowski. Witaj.
2: Dzień dobry.
0: Jak to jest, rozmawialiśmy ostatnio z Marcinem, Agnieszko, jak to jest być małżonką?
1: Ja tutaj czekałam na pytanie, kim jest dla ciebie Pan Bóg i sobie już
0: odmyślałam
1: odpowiedź. Ojej, no w jednym zdaniu to się tak nie da powiedzieć.
0: Mamy dużo czasu.
1: Nie da się, bo ja wyszłam za mąż dosyć późno, to znaczy w późnych latach swoich. Na ogół kobiety wychodzą za mąż wcześniej, więc rzeczywiście jest to pytanie dosyć takie, no, trudne.
0: Powód tego pytania jest taki, że z Marcinem doprowadziliśmy tę historię właśnie do tego miejsca, w którym się zaręczyliście. Czy to było trudne się zaręczyć?
1: Akurat... ojejku, same trudne pytania.
0: Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo.
1: Znaczy powiem tak, niełatwo było mi podjąć tę decyzję, aczkolwiek od paru lat rzeczywiście myślałam o tym, żeby, znaczy myślałam o zmianie stanu, o tym, żeby wyjść za mąż, natomiast zostawiałam to całkowicie Panu Bogu i kiedyś po różnych moich kolejach losu, dosyć też skomplikowanych, gdzie szukałam swojej drogi przez wiele lat, jakoś rozeznałam, że muszę wybrać między drogą samotności a małżeństwem. No i Pan Bóg nie stawiał nikogo na mojej drodze.
0: O jakiego typu samotności myślałaś?
1: To znaczy myślałam, znaczy wcześniej w ogóle to przemyśliwałam o Karmelu. I ja ten Karmel rozeznawałam 11 lat, jak sobie policzyłam.
0: Mówiłaś o tym w świadectwie przed...
1: Tak, opowiadałam o tym kiedyś. I wtedy, jak wtedy dawałam to świadectwo, to ja byłam na etapie rozeznawania i byłam wtedy w takim czasie roku, który podjęłam takiego, no powiedzmy, życia w samotności, żeby rozeznać właśnie. No i okazało się, że jednak nie Karmel po tych wielu latach. Ja przyjęłam tę decyzję z ulgą. 2 tygodnie rekolekcji ignacjańskich się tutaj bardzo przyczyniły do podjęcia tej decyzji. Natomiast jakby nie została rozwiązana moja sprawa dalsza i... No powiedziałam Panu Bogu, Panie Boże, oto jestem, albo samotność, albo jakiś mąż, proszę, tutaj mi pomóż. No bo chcę moje życie przeżyć jak najbardziej owocnie, tak żeby to powołanie było spełnione i żeby owoce były dobre.

0: I powiedziałam wtedy też Panu Bogu taką rzecz: Panie Boże, jeśli kogoś mi postawisz na mojej drodze, to właściwie wszystko jedno, kto to będzie, byle by mogła się z nim modlić. I to był taki jakby priorytet i jedyne kryterium, bo już nie chciałam się bawić w różnych...
1: Przystojnego blondyna albo nieprzystojnego bruneta.
0: Tak,
1: albo
0: ale...
1: Albo jeszcze w kogoś innego.
0: Z którym bym się modlić nie mogła i który by nie rozumiał, dlaczego na przykład idę do kościoła. Więc to było właśnie jedyne kryterium. No i dosłownie parę miesięcy później pojawił się właśnie Marcin i no wyglądało, że to jest to. Dlatego, że jak przyszedł kiedyś wieczorem do mnie dosyć późno, to prawie 11 była, zadzwonił, czy może przyjść, bo musi mi coś bardzo ważnego powiedzieć. Więc ja powiedziałam, no jeśli tak, no to jeśli bardzo ważne, to proszę. I przyszedł rzeczywiście i powiedział: słuchaj, jesteś kobietą mojego życia, to rozeznałem. I więc ja byłam bardzo zaskoczona, bo wcześniej niewiele wskazywało na to, że to się tak potoczy. No i rozmawialiśmy chwilę, wiesz, no musisz mi dać czas, musimy to jakoś rozeznać, zobaczyć jak to będzie i już się zbierał do wyjścia, ale powiedział: wiesz, ale jeszcze przed wyjściem chciałbym ciebie prosić, czy ty byś się zgodziła, żebyśmy odmówili razem różaniec. I ja mówię: no Panie Boże, to nie ma pomyłki, to jest to. Nigdy żaden mężczyzna mnie nie poprosił o to, żebym odmówiła z nim różaniec wcześniej.
1: Tak to było?
2: Tak, dokładnie.
1: A w którym etapie umiejscow to w swojej historii?
2: To był początek naszego poznania, czyli to było już jakiś czas po moim nawróceniu. Mm-hmm. Znalazłem grupę u dominikanów i tam widziałem Agnieszkę po raz pierwszy. Okay.

0: No i co było po tym różańcu?
1: No i po tym różańcu było pasmo różnych doświadczeń, no niełatwych, dlatego że no myśmy podjęli nowennę do Najświętszego, do Miłosierdzia Bożego. Pojechaliśmy do Ławik-Giewnik dwa razy. Chcieliśmy, żeby ta jakby decyzja i to poznanie było no w pełni w spełnieniem woli Bożej. I nie wiedzieliśmy, czy to jest to rzeczywiście tak do końca. I po tej nowennie zdecydowaliśmy pojechać do Ławik-Giewnik i jakby ostatni dzień nowenny odmówić tam i zobaczyć, czy Pan Bóg jakoś nam wskaże coś. No i pojechaliśmy. Ja rozeznałam, że to jest to, a Marcin rozeznał, że to nie jest to. I że
0: tak
1: on...
2: Tak, tak.
0: Do tego się nie przyznał.
2: Chociaż tutaj z mojej strony jeszcze też było takie pewne doznanie, pewne przeżycie duchowe, na które ja jakby Panu Bogu nie odpowiedziałem.
0: Co to znaczy?
2: No, czułem, że zostało zadane mi pytanie pewne i na to pytanie nie odpowiedziałem. Mhm.
0: I efektem tego było zgłoszenie niepewności też, znaczy nie, powiedzenie nie, tak?
1: No w zasadzie ku temu to się, właściwie na tym się zakończyło, ponieważ jak myśmy wrócili do Warszawy, to Marcin powiedział, że nie usłyszał żadnego głosu w zasadzie, więc dla mnie było to jasne, że jest to, że nie usłyszał, że to jest potwierdzenie, tak? Że my mamy być razem.
2: Znaczy nie usłyszałem żadnego głosu, tak się spodziewałem, że to będzie jakiś głos potwierdzający, wyraźny znak, że dokładnie w tej sprawie.
1: Mhm. No i tak się nie stało.
0: Bo miałeś
1: i...
0: takie doświadczenie już wcześniej, że Pan Bóg w swoim sercu mówił
2: tak,
0: słowami po prostu.
2: Tak.
0: I myślałeś, że tak też będzie.
2: Tak, tak. Że no w jakiś sposób wleje pewność, rozeznanie wyraźne.
0: No i co ty na to?
1: No ja to bardzo mocno przeżyłam, dlatego że ja nigdy w swoim sercu wcześniej nie rozeznałam wobec żadnego innego mężczyzny, że to jest to. Wręcz rozeznawałam zawsze, że to nie jest to. Wielokrotnie w swoim życiu miałam takie sytuacje, gdzie no, były możliwości jakby wyjścia za mąż, mówiąc już nieładnie i kolokwialnie, ale no, ja zawsze wiedziałam, że to jest nie to. A tutaj... Jak najbardziej, ja czułam jak najbardziej, że Marcin jest tym człowiekiem zesłany mi przez Pana Boga i nagle nici. Więc przeżyłam to dosyć mocno, muszę powiedzieć.

0: Potem nastąpiły takie trudne dwa lata odchodzenia Marcina powoli. Odchodzenia w sensie takim, że on jakby dawał mi do zrozumienia, że musi mieć jeszcze czas, a ja nie bardzo chciałam czekać. I powiedziałam, słuchaj, będzie lepiej, jak my się rozstaniemy. I nie będziemy razem.
1: Tak, tak.
2: Czy widziałeś, że cierpi Agnieszka?
1: Tak, widziałem. Widziałem i dla mnie to również nie było łatwe.
2: Tak się zawsze mówi, nie?
0: To znaczy ja z drugiej strony Marcina rozumiem, no bo jeśli nie ma w sercu tej pewności, to ja bym była jak najdalej od tego, żeby kogokolwiek przymuszać do tak ważnej decyzji, prawda?
2: Niezłożone masz.
0: I to byłoby, nawet nie przyszło mi to do głowy, szczerze mówiąc, żeby wywierać jakikolwiek nacisk. Jedyny nacisk, który wywierałam, żeby podjął decyzję,
2: tak, czy, albo nie.
0: Czy dalej próbujemy jeszcze i może coś z tego wyjdzie, albo się rozstajemy. No i podjęliśmy decyzję, że raczej nie. Marcin chciał się ze mną przyjaźnić wtedy tylko, a ja nie czułam się na siłach na przyjaźń. Myślę, że kobiety postrzegają też zupełnie inaczej te sprawy.
2: Ale to najczęściej jest odwrotnie, że to dziewczyna mówi, to zostajmy przyjaciółmi.
0: Tak, no moje doświadczenia są inne. Moje i moich przyjaciółek.
2: Ja mówię o tym, co dziewczyny opowiadają, nie o tym, co jest naprawdę. I powiedz teraz, Marcin, co to był za czas dla ciebie? Bo oczekiwanie ze strony Agnieszki było jasne, prawda? Czy dajemy sobie czas, czy też mówimy nie?
1: Dla mnie to było bardzo trudne właśnie dlatego, że widziałem to oczekiwanie ze strony Agnieszki i nie miałem gdzieś tam w sercu tego oczekiwanego potwierdzenia, że tak.
2: Ale to jest sytuacja skrajnie trudna.
1: Była bardzo trudna. To ja wiem, że jak ja mówię, że było mi trudno, to trudno jest ciężko w to uwierzyć, ale faktycznie był to czas na pewno strasznie trudny dla Agnieszki i to widziałem, ale też ciężki dla mnie, bo Agnieszka jest wspaniałą osobą i no i serce po prostu nie może znieść widoku, kiedy osoba, którą się bardzo szanuje, którą się bardzo ceni, no, którą się bardzo lubi, przeżywa właśnie takie historie z powodu mnie samego.

0: I teraz jaki jest ruch? Co się dzieje? Co zmienia tę sytuację? Bo raczej nie.
1: Tak, no ruch. Ruch był taki, że tak jak wspominałem w poprzednim, w tym swoim indywidualnym świadectwie, no zaczęliśmy się oddalać i oddaliliśmy się bardzo nawet właśnie w kategoriach przyjaźni. Okazało się, że nie jest to możliwe. Na dodatek ja wyjechałem z kraju, także nie było mnie tutaj na miejscu fizycznie. Przyjeżdżałem regularnie, ale właśnie byłem gdzieś tam daleko.
0: Byłaś pewna, że to jest definitywny koniec?
2: Tak. To znaczy jakby wszystko wskazywało na to, natomiast ja wewnętrznie na Marcina czekałam i nie umiem tego opisać, skąd mi to czekanie się wzięło. Ja może jeszcze wrócę na chwileczkę do spotkania z siostrą Immaculatą, o której zapewne Marcin dużo opowiadał. Ja się z nią też spotkałam parę razy i odbyłam z nią kilka bardzo ważnych rozmów, aczkolwiek doceniam je dopiero po pewnym czasie, teraz z perspektywy czasu, jak patrzę na to, co się wtedy wydarzyło, to widzę, jak bardzo ważne było to spotkanie z tą siostrą. I ona jakby wlała dużo nadziei w moje serce, absolutnie wbrew temu, co rzeczywistość mi mówiła. Bo ona powiedziała, że Marcin mnie kocha i że ja muszę czekać. A myśmy dosłownie następnego dnia pod jej decyzję, że się rozstajemy. I było bardzo nieprzyjemnie. Wracaliśmy z Bornego Sulinowa do Warszawy przez 8 godzin w kompletnym milczeniu. I Marcin na zakończenie dał mi przepiękny zegarek w prezencie, co dla mnie było jakby, bo ja w przeszłości miałam troszeczkę podobną sytuację i też dostałam na zakończenie zegarek.
1: To był przygotowany oczywiście prezent kupiony znacznie wcześniej.
2: I to wszystko razem było okropnie trudne.
0: Czyli z jednej strony Pan Bóg cię chronił jakoś, bo dał ci człowieka ducha, który gdzieś tam nie dał zgasnąć całkowicie.
2: Ale musiałam się leczyć. Wiesz co, w środku jakaś tam nadzieja cały czas była, ale psychicznie mi było, psychologicznie było mi bardzo ciężko i no musiałam chodzić na psychoterapię wręcz. Może nie powinnam o tym mówić, Marcin o tym wie, która mi chyba trochę pomogła. Ja po roku stanęłam na nogi, to znaczy uwierzyłam, że w tym wszystkim jest palec Boży, ale muszę tutaj zaznaczyć jedną rzecz bardzo ważną. To całe cierpienie duchowe, które miałam, bo ja nigdy wcześniej duchowo nie cierpiałam tak naprawdę. Nie wiem, jak mi bolał ząb, czy byłam chora, poświęcałam to, ofiarowałam ten ból w jakiejś konkretnej intencji. A duchowe cierpienie jest jednak straszne, bo nic nie może go uśmierzyć, żadna pigułka, żadne lekarstwo, żaden zastrzyk i nic z tym nie można zrobić. Ja wtedy powiedziałam, Panie Boże, ja to całe cierpienie ofiarowuję za Marcina, żeby on był szczęśliwy, żeby znalazł swoją drogę albo ze mną, albo z kim innym, albo w ogóle inną. I w jego intencji jakby to cierpienie ofiarowałam, trochę też bijąc się sama ze sobą, bo
0: trudno jest zrobić coś takiego.
2: Bo był dla mnie z punktu widzenia jakby osoby z zewnątrz, on mnie skrzywdził. Można by to tak interpretować, prawda?
0: Znaczy część twojej psychiki pewnie tak myślała właśnie, dlatego
2: pewnie
0: miałaś
2: tak,
0: kłopot.
2: Pewnie tak, ale z drugiej strony właśnie byłam w stanie poświęcić to cierpienie w jego intencji, ponieważ ja go cały czas uważałam za wspaniałego i dobrego człowieka. To, że on nie podjął decyzji bycia ze mną, nie oznaczało, że on jest złym człowiekiem, prawda?

0: Co czujesz teraz słysząc to?
1: No, czuję wzruszenie, bo wracamy do bardzo intensywnych przeżyć i do takich aktów heroizmu. Ja Agnieszce jestem wdzięczny za to, bo to były faktycznie początki moje na nowej drodze. No może nie pierwsze tygodnie, nie tak zupełnie pierwsze miesiące, ale to, że ktoś ofiarował za mnie takie wielkie cierpienie, ja myślę, że miało wielkie znaczenie. Że to bardzo się przyczyniło później do mojej dalszej drogi. Aczkolwiek no, wtedy tak nie myślałem, nie wiedziałem nawet o tym, bo myśmy nie rozmawiali, staraliśmy się unikać.
2: No tak, myśmy urwali wszelkie kontakty, mailowe, telefoniczne. Ja przestałam chodzić na wspólnoty w piątki też, bo Marcin zawsze jak wracał z Kijowa co drugi weekend, to ja wiedziałam, że co drugi weekend jest na wspólnocie w piątek. I ja omijałam szerokim łukiem piątkowe spotkania, żeby się z nim nie spotkać. A nie wiem, czy opowiadałeś tą piękną anegdotkę z jedną z naszych koleżanek ze wspólnoty. A możemy opowiedzieć?
1: Tak.
2: No to ty opowiedz, dlatego że to się tobie przydarzyło. To było już po podjęciu decyzji, że nie jesteśmy razem.
1: Tak,
2: natomiast
1: to już
2: wcześniej myśmy funkcjonowali jako para we wspólnocie, prawda?
1: No też nie powiedziałbym.
2: Nie do końca.
1: Bo jednak tak, my chcieliśmy jakby to tak zachować bardzo między nami, żeby nawet rozmawialiśmy tak, że chcemy po prostu spokojnie jakby i rozeznawać
0: bez
1: presji środowiska, tak.
2: Ale ludzie
0: ludzie mają oczy.
1: Widocznie tak.
0: No i?
1: Jakieś tam były przesłuchy na zewnątrz. I kiedyś na spotkaniu piątkowym, już nie pamiętam, czy przed spotkaniem, czy po spotkaniu, jedna z naszych koleżanek pogratulowała mi zaręczenia się z Agnieszką.
0: No i co wtedy poczułeś?
1: No, była to bardzo kłopotliwa sytuacja. Jakoś wybrnąłem.
0: Kłamiąc, nie kłamiąc?
1: Nie kłamiąc. Ale oczywiście nie chciałem
0: chrześcijanin wnikać. Nie mogący powiedzieć prawdy. To jest ciekawy w ogóle egzemplarz w danym momencie. To jest ciekawe.
1: Tak, to było trudne. Ja powiedziałem coś takiego, że się nie zaręczyliśmy, ale oczywiście chyba. To,
2: że dziękujesz.
1: Że dziękuję i że pewnie bylibyśmy, czy byłbym bardzo zadowolony, czy ucieszony, gdyby to się stało. No bo faktycznie to jest tak, że ja chciałem. Ja chciałem, tylko nie miałem tego wyraźnego rozeznania, nie miałem tej pewności w sercu. Mówię, był na początku taki okres fascynacji, łagiewniki też, próba rozeznania, gdzie ja miałem wyraźne oczekiwanie na jakiś znak. Że nawet jeśli się nie pojawi wtedy, to pojawi się później. I teraz z jednej strony to była taka presja między nami, że trzeba się zdecydować, no bo nowenna, bo chcemy wiedzieć. Z drugiej strony ja nie jestem w stanie uczciwie podjąć decyzji.

0: To jest pad. I co się dzieje dalej?
1: U mnie czy u Marcina?
0: W jakiej kolejności?
2: Nasze drogi równolegle biegły.
0: Jak duchowo na ciebie to działa? To wszystko, co się dzieje?
1: No wtedy bardzo właściwie paradoksalnie ja zbliżyłam się do Pana Boga. Myślę, że jeszcze bardziej niż wcześniej. I modliłam się cały czas. Po pierwsze za Marcina i po drugie, żeby Pan Bóg jakoś rozwiązał tę sytuację. Po pierwsze, żeby mnie wyleczył, bo ja nie byłam w stanie w ogóle normalnie funkcjonować. I po drugie, żebym jakby mogła rozeznać w niedługim czasie, co dalej. I miałam takie bardzo wyraźne, jakby to powiedzieć, sygnały, że Pan Bóg chce mnie postawić na drodze małżeństwa. Zaczęli się pojawiać inni koledzy, mniej lub bardziej gotowi. I ja cały czas czułam oczywiście, że to jest nie to. I powoli, myślę, że to chyba z rok trwało, ja już stanęłam na nogach i się wyleczyłam. Wyleczyłam się do tego stopnia, że jak się spotkaliśmy na rekolekcjach rok czy półtora później, to już Marcin był dla mnie jednym z wielu kolegów, którzy...
2: Jednym z atomów.
1: którzy byli na tych rekolekcjach. Oczywiście nie rozmawialiśmy ze sobą. No i tak to trwało. I potem ja już nabierałam sił, siły ducha i powoli wychodziłam z tego katarzis, można to tak ująć.
0: Ciebie?
2: Dla mnie też to był czas modlitwy. W zasadzie miałem wtedy czas tylko na pracę i na modlitwę. Dużo pracowałem. Czas, który zostawał, poświęcałem na modlitwę i też... Czułem taką opiekę Bożą. Nie miałem cały czas odpowiedzi, bo zacząłem się zastanawiać, no dobrze, jakie jest moje powołanie, Panie Boże, w którą stronę? Ksiądz, zakon, małżeństwo.

0: i często pytałem, jak również też ta historia z Łagiewnik cały czas była głęboko w sercu i ja mówiłem, Panie Boże, Ty wiesz, że tak, że ja mówię Tobie tak. I też różne, to był fizycznie i psychicznie ciężki czas. Może w momencie już, kiedy sytuacja między nami ustabilizowała się w tym sensie, że nie rozmawialiśmy sobie, nie mieliśmy tego kontaktu, chociaż sporadycznie chyba zdarzał się kontakt e-mailowy, to było jakoś lżej, tak spokojniej. Ale mimo wszystko cały czas wisiało w powietrzu pytanie, cały czas skierowałem do Pana Boga moją odpowiedź i po prostu starałem się modlić.
1: Kiedy następuje przełom?
0: Przełom był nie jeden. Może ja jeszcze tylko tyle dodam, że bo być może to jest ważne, że Agnieszka chciała mi pomóc w tym początkowym okresie naszego oddalania się od siebie takimi sposobami racjonalnymi, żebym ja jakoś potrafił wejrzeć w głębiej w siebie, porozmawiał z kimś, z kapłanem, może z jakąś osobą, która zajmuje się terapią. I ja byłem nawet zły za to na Agnieszkę, że to nie ten kierunek, bo ja wiedziałem, że to nie jest w stanie mi pomóc, że to nie jest to, co odpowie na moje pytanie, co wleje jakby odpowiedź w sercu. A byłem pewien, że ta odpowiedź właśnie musi pojawić się w sercu, a nie w głowie.

0: pamiętam, był taki czas, wspominałem, że byliśmy razem, bo to się zdarzyło tak, że sporadycznie spotykaliśmy się, z czego dwa razy razem pojechaliśmy, to znaczy razem byliśmy w Rzymie. Bo jechaliśmy jakby osobno. Raz to był pogrzeb Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie też zupełnie przypadkowo pojechaliśmy w zasadzie jako grupa mała. Agnieszka przyjęła mnie do grupy. A drugi raz, czy to może było wcześniej, nie, to było później, rekolekcje w Rzymie. Gdzie mieszkaliśmy w domu zgromadzenia, które założył, czy w jakiś sposób się od świętego Ludwika wywodziło. I właśnie wspominałem tą historię z relikwiami, z zawierzeniem Matce Bożej.
1: Świętego Ludwika od Maryi.
0: Tak, Grignion de Montfort, czyli ten totus tuus. To właśnie od niego. Totus tuus, Maryjo. I pamiętam, jak pewnego dnia wracaliśmy, już byliśmy blisko. Widzę cały czas tą sytuację. Jak wracaliśmy do tego domu rekolekcyjnego, my tam po prostu spaliśmy. I takie nastąpił taki, to był prawdziwy przełom. Coś tam drgnęło w moim sercu, że ja sobie pomyślałem, tak zdałem sobie sprawę, tak głęboko do mnie to dotarło, że Agnieszka jest przecież, mówię przecież specjalnie, bo ja miałem też jakiś uraz po tej sytuacji, że jest przecież osobą, która bardzo dużo dla Pana Boga robi. I właśnie, że jest taką osobą Panu Bogu oddaną. I to była taka myśl, która mnie zaskoczyła i która jakby coś tam uzdrowiła. Nawet nie potrafię powiedzieć co, ale coś tam się przełamało, jakiś klik powstał. Później było, to dnia następnego chyba było zesłanie Ducha Świętego, ale to już nie było żadnych kolejnych przełomów w tym czasie. Później pojechałem na tą rowerową wyprawę do Santiago, o której też wspominałem. No i też pamiętam już po powrocie do Polski na stałe, też zdałem sobie sprawę w pewnym momencie, że tak poczułem to w sercu, że Agnieszka jest jedyną osobą, o której mogę i o której chcę myśleć poważnie.

0: sens.
1: Jak ty pamiętasz te wyjazdy?
2: To były dwa wyjazdy do Rzymu. I ja już wtedy byłam wyleczona z Marcina, tak to brzydko nazwę, bo wcześniej jego widok bardzo podładował u mnie to ściśnięcie żołądka po prostu wcześniej. To było takie mocne przeżycie. Natomiast tutaj ja już byłam oswojona i Marcin pozostawał cały czas jakby w mojej głowie i w sercu osobą dobrą, prawą, wierzącą, wspaniałą, ale która jest już jakby obok, jest nie dla mnie. I w ten sposób, mając takie podejście, właściwie nie wyróżniałam Marcina spośród innych osób. Po prostu był jednym z członków grupy. I w jednym i w drugim wyjeździe zresztą. Natomiast nie ustawały też moje modlitwy. Ja odkryłam taką wspaniałą też nowennę do Matki Bożej, która rozwiązuje słupły. To jest...
1: Słupły, tak?
2: Słupły, mówi się, tak? Słupły. I to jest, jest obraz Matki Bożej, która rozwiązuje te słupły w Augsburgu.
1: A poważnie mówisz?
2: Tak, myśmy nawet tam
3: byliśmy nawet
2: na pielgrzymce prywatnej pojechaliśmy.
1: Tak. Matka Boża od supełków, no nieźle.
2: Rozwiązująca supełki, ona się tak nazywa. I to jest przepiękny obraz, bo Matka Boża rzeczywiście stoi i z jednej strony anioł podaje jej takie szarfy, wstążki z zawiązanymi supełkami, a z drugiej ona je rozwiązuje i z drugiej strony stoi anioł, który odbiera już te wstążki bez supełków. Natomiast na dole tego obrazu jest archanioł Rafał, który prowadzi Tobiasza. I ja w ogóle nie wiedziałam, co to, bo to są takie maciupeńkie figurki u stóp tego obrazu. Nie widać ich z daleka. I dopiero jak przeczytałam historię tego obrazu, to zrozumiałam, że to jest archanioł Rafał prowadzący Tobiasza do jego przyszłej żony. I myślę sobie, o, może coś w tym jest. I w tej całej historii. I ja odmówiłam tę nowennę. Oczywiście modliłam się też do świętej Rity, kolejna nowenna do Judy Tadeusza, do świętego Józefa. Teraz moje koleżanki jak pytają się, słuchaj, jak tyś to zrobiła, że Marcin wrócił? Ja mówię, słuchajcie.
1: Wszystkich specjalistów.
2: Tak, pięć nowen, tutaj pięcioro świętych, najważniejszych, ma Tereska jeszcze też obok.
1: Ale to są też święci tacy, którzy się właśnie tymi sprawami zajmują. Józef jest od małżeństw,
2: tak.
1: Kojarzenia.
2: Święta Rita chyba też.
1: Coś tam...
2: Od dziewic, zdaje się.
1: Jest tam na rzeczy.
2: I to byli, cała ta galeria przepiękna tych świętych, myślę, że bardzo się mocno przyczyniła do tego, co się stało później.

0: co stało się potem?
1: No i właśnie. Ja już czułem w sercu, że Agnieszka jest taką osobą. Gdzieś tam w jakiś sposób miałem wrażenie, jakby tak, czy czułem, jakby wszyscy inni mogli dla mnie nie istnieć, wszystkie inne dziewczyny. A tylko Agnieszka i cały czas tam w sercu była. I to też był taki czas, kiedy ja sam pojechałem, chyba byłem 2 albo 3 razy w Bornem-Sulinowie, właśnie na takich rekolekcjach, dniach skupienia. W międzyczasie...
0: Co to za zakon?
1: Karmelitanki. Karmelitanki Matki Bożej, Maryi Matki Pojednania.
2: Pojednania, tak.
1: Zawsze tam odnajdywałem dużo pokoju i ta łaska Boża bardzo mocno tam działała. To był taki azyl i no, pamiętam, bo w międzyczasie były jakieś bale, na których jeden z tych bali był taki, na którym postanowiłem zatańczyć z Agnieszką.
2: Tutaj trzeba małą dygresję, że zawsze jak się zaczyna karnawał od stycznia, to jest cała seria bali w Warszawie, organizowanych przez przyjaciół, znajomych, rodzinę, kuzynów i tak dalej. I ja z całym wianuszkiem różnych przyjaciół zawsze na te bale chadzałam i Marcin wcześniej też chadzał. No ale ponieważ jak już się rozstaliśmy, to przestał chodzić, nie przyjeżdżał na bale żadne, wręcz chyba na Sylwestra nawet nie pojawił się. Aż tu nagle przychodzi rok ubiegły, nieźle mówię, 2 lata temu. Jesień, zbliża
1: znaczy
2: się
1: roku.
2: Boże Narodzenie, wiadomo, że jest Sylwester i nagle dostaję maila od Marcina. Aha, bo zawsze jest oczywiście łowienie panów na te bale, bo jest bardzo dużo kobiet, które chcą iść na bal, natomiast niewielu panów. No i ponieważ ja zawsze byłam taką osobą, która organizowała jakąś grupę, tam nie wiem, kilkunastu osób na każdy z tych bali, więc ja czułam się w obowiązku rozsyłać maile również do kolegów, żeby ich na te bale zapraszać. I co skutkowało na ogół w miarę dobrze, bo tych panów jakoś się udawało znaleźć. I między innymi wysłałam tego maila również do Marcina, który był na mojej liście po prostu tej całej grupy. No i nagle Marcin mi odpisał, że on by chciał na 4 bale to, bo były 4 bale. On na 4 bale to nie, ale na 2 to chętnie.
1: Tak, napisałem, że właśnie na wszystkie nie, już nie pamiętam, może że na 4 nie. Ale obiecuję, że przynajmniej chyba na 2. Tak.

0: No i pojawił się rzeczywiście na jednym z tych bali, gdzie ja byłam z kompletnie z kim innym. Ja byłam z innym kolegą, z osobą towarzyszącą, z którym często się bawiłam na balach. A Marcin był osobą towarzyszącą naszej wspólnej koleżanki. Siedzieliśmy przy jednym stoliku. Ale jak mówię, no było to już w okresie, kiedy Marcin był dla mnie po prostu jednym z kolegów.
1: I co?
2: No i postanowiłem zatańczyć. Postanowiłem zatańczyć z Agnieszką, co w naszej sytuacji wydawało się heroiczne, ryzykowne. No i faktycznie tańczyliśmy i czułem się traktowany po prostu jak powietrze. Nie mówię, że tak było, że taka była intencja Agnieszki, ale ja się tak poczułem. Może oczekiwałem jakiejś takiej trochę większej uwagi. Oto wróciłem do Polski po długim czasie niebytności. O tyle rzeczy można by mnie zapytać. A tutaj raczej postawa bardzo taka oszczędna.
0: Bryła lądu.
3: To coś zrozumiałe chyba, nie?
0: No, oczywiście, że zrozumiałe. Ja byłam bardzo zaskoczona tym, że Marcin chce ze mną zatańczyć. I powiem szczerze, że nawet niechętnie szłam na ten parkiet, bo pomyślałam sobie, no co on tu próbuje rozdrapywać stare rany i w ogóle o co chodzi. Więc tańczyłam sztywno. Nie wypadało mi odmówić, bo to byłby już rzeczywiście policzek. Tego się raczej nie robi. No kobieta odmawia tańca tylko mężczyźni, który jest kompletnie pijany albo który się zachowuje wulgarnie. Tak, to nie wypada odmówić. No więc...
3: Już dobrze wychowana kobieta.
0: Więc poszłam na ten parkiet, ale tańczyło mi się rzeczywiście wtedy z nim kiepsko, bo cały czas buzowało we mnie, dlaczego właściwie on mnie poprosił do tego tańca.
2: A ja poprosiłem z wielką sympatią i z takim też pewnie nastawieniem, że w jakiś sposób przynajmniej objawy takiej przyjacielskiej życzliwości ze strony Agnieszki będą. I tak mnie strasznie to zezłościło. Ja się nastroszyłem jak jeż już po pierwszych kilkunastu sekundach tańca i no miałem ochotę wręcz stanąć i powiedzieć, że ja tańczyć dalej nie będę. Ale pomyślałem sobie, jestem tutaj jako osoba zaproszona, jako kolega Agnieszki jako ta osoba, która poprosiła Agnieszkę do tańca i powinienem zadbać o to, żeby jej się po prostu miło ze mną tańczyło. Ale to moje wzburzenie w środku było takie duże, że ja w zasadzie nie byłem w stanie o niczym innym myśleć, tylko modliłem się w tym tańcu. Modliłem się, żeby nie wybuchnąć i żeby w jakiś sposób, nie wiem, nie powiedzieć czego, co mogłoby być jakieś przykre czy raniące.

0: z kim tańczyłaś w tym momencie, kiedy już on zaczął buzować? Czy ty czułaś to?
1: Czułam pewną sztywność, ale oczywiście nie byłam w stanie jakby rozeznać, co tam się dzieje w nim w środku. Byłam skoncentrowana na tym, kiedy nareszcie się ten taniec skończy, kiedy skończy się dany kawałek muzyczny i będziemy mogli usiąść z powrotem.
2: Akurat był chyba dosyć długi.
1: Albo wręcz ich było nawet więcej niż jeden, bo Marcin,
2: był jakiś mix chyba,
1: Marcin wcale nie miał zamiaru mnie odprowadzać po tym pierwszym tańcu do stolika. Może, tak. Myśmy chyba dwa ciurem zatańczyli razem. W każdym razie, no był to trudny taniec, ale jak już wróciliśmy na miejsce, to ja odetchnęłam i potem tańczyłam już z tą moją osobą towarzyszącą, z kolegą, z którym przyszłam na ten bal.
2: Dla mnie ta modlitwa w czasie tańca była bardzo znacząca. Naprawdę nie sposób mi opowiedzieć, nie sposób wyrazić słowami, jak wielkie napięcie było we mnie i to wzburzenie, więc siłą rzeczy ta intensywność modlitwy była też bardzo duża. W pewnym momencie nastąpiło coś takiego, jakby kompletne przerwanie tamy. Tak jakby puściły wszystkie lody. Jakby cały uraz gdzieś tam po prostu odszedł, zniknął, czy raczej został przerwany, bo to jakby jakiś wrzut wewnątrz.
0: Ale to ja rozumiem raczej, że to Agnieszka mogłaby mieć jakąś urazę w twoją stronę, a nie odwrotnie.
2: Znaczy, ja myślę, że to z obydwu stron w czasie tego naszego odchodzenia się, rozeznawania pierwotnego, narosły jakieś też nieporozumienia właśnie na tym tle i takie urazy, które spowodowały, że mi było również ciężko i w jakiś sposób uważałem, że Agnieszka nie zrobiła dobrze.
0: Ale to przecież ty nie zrobiłeś dobrze, bo tak. Ty nie podjąłeś decyzji.
2: Tak, ale ta intensywność, bo być może tak nie było, patrząc na to obiektywnie, ale ja czułem się pod wielkim naciskiem wtedy. I to w sytuacji, kiedy ja chciałem być uczciwy, tak. I kiedy nie mogłem podjąć decyzji na tak.
0: Czy ty rozumiesz to, co mówi teraz Marcin?
1: Rozumiem, natomiast ja naciskałam nie na to, żeby on się ze mną ożenił, bynajmniej. Tak.

0: byłem po tym zdarzeniu w Bornem Sulinowie kolejny raz. I pamiętam, siostra Immaculata, jak jej opowiedziałem o tym, strasznie się ucieszyła, bo no, okazuje się, że ona cały czas za nas się modliła. I no naprawdę to była taka szczera radość, coś takiego, że wreszcie to nastąpiło. Opowiadała mi tam właśnie różne rzeczy, które ona też w sercu odczuła a propos nas. Czy to w modlitwie, no po prostu takie rzeczy, które w jakiś sposób czuła i uważała, że jest to jak najbardziej no, ten wspaniały, przełomowy moment.
1: I jaki ruch wykonałeś?
0: Próbowałem zaprosić Agnieszkę gdzieś.
2: Nie, potem był drugi bal jeszcze.
0: Drugi bal był, ale nie wiem, czy między... Aha.
2: Był drugi bal, na którym się na mnie obraziłeś całkiem, zdaje się. Pamiętasz? I chciałeś wyjść. Tak było.
1: Wypiera teraz.
0: I no Kai... to jest tak, że różne wydarzenia czasami się z pamięci wyrzuca.
2: Bo ja ci odmówiłam tak. Wtedy tańca chyba po prostu. Powiedziałam, że jestem zmęczona, co było zresztą zgodne z prawdą.
0: Tak, to prawda. To prawda.
1: Ale postąpiłeś jak niewychowana panna.
2: To znaczy, jeśli kobieta jest bardzo zmęczona i odpadają jej
1: czyli
2: nogi,
1: ma prawo.
2: To możesz powiedzieć, słuchaj, nie mam siły po prostu.
1: Okay. I...
0: Chociaż ja to odczułem, że jest w tym nie tylko taki powód, że bolą nogi, ale jest w tym również coś osobistego.
1: I obraziłeś.
0: Znaczy nie to, że się obraziłem, ale faktycznie byłem zły i tak sobie pomyślałem, w zasadzie to idę z balu. ale koleżanka szczęśliwie, już nie pamiętam co powiedziała, ale zatrzymała mnie do końca i chyba w rezultacie później zatańczyliśmy.
2: Później chyba tak, to już tego nie pamiętam.
0: Było bardzo późno.
1: I ten gest twój kiedy nastąpił?
0: Potem próbowałem Agnieszkę zaprosić gdzieś, co nie było łatwe, bo tu był cały bagaż właśnie tej naszej historii i doświadczeń trudnych. Starałem się wymyśleć jakiś fortel. Zaprosiłem, udało mi się zaprosić Agnieszkę do restauracji.
2: A ja fortel może przytoczę, bo ja doskonale pamiętam. Ja chciałam wziąć kredyt, zdaje się. Czy coś potrzebowałam jakiejś rady finansowej, ponieważ wiedziałam, że Marcin jest bardziej biegły ode mnie w sprawach kredytowych, finansowych. Jakoś rozmawialiśmy chyba nawet przy okazji tańca właśnie na ten temat i Marcin powiedział, a wiesz, ja idę właśnie do takiego doradcy tam jutro czy pojutrze, to może byś poszła ze mną przy okazji, ty się dowiesz o w swojej sprawie. I tak się stało, myśmy się umówili i poszliśmy do tego doradcy finansowego rzeczywiście, po czym Marcin zaprosił mnie na obiad.
0: Zaprosiłem na obiad, później...
1: Czemu nie odmówiłaś?
2: Bo byłam bardzo głodna. A poza tym Marcin był dla mnie już wtedy w zasadzie, no jak mówię, no, człowiekiem, kolegą. No.

Dokładnie nie pamiętam, jak to się stało, że później udało mi się zaprosić Agnieszkę na kolację do mnie, do mieszkania wieczorem. Chyba było tak, że bardzo intensywnie pracowała przez cały dzień. Powiedziała, że nie ma czasu, że nie miała czasu nic zjeść. Zdaje się, że raz udało mi się zrobić kanapki i dostarczyć Agnieszce, bo nie miała, bo powiedziała, że nie miała czasu zjeść śniadania. Po tych wydarzeniach, no,

0: Był jakiś kontakt między nami. Być może Agnieszka traktowała mnie zupełnie jako taką osobę neutralną, ale jednak jakiś tam telefoniczny czy SMS-owy kontakt był.
1: Ale to, co było bardzo miłe, ja sobie teraz dopiero jak mi przypomniałeś, ja sobie uświadomiłam, bo ja byłam wtedy w trakcie koszmarnego remontu w domu i sprawy jakieś tam terakoty, glazury, kranów i tym podobnych i to mi po prostu strasznie doskwierało i wprowadzało z równowagi. Ja sobie nie bardzo z tym radziłam, z tym całym remontem. Nagle pojawił się Marcin, który mówi, słuchaj, ja ci pomogę. To ja ci kupię te kafelki, albo, bo ja musiałam gdzieś wyjeżdżać, już nie pamiętam, w każdym razie on się zajął jakoś tym remontem.
2: No to już konkretna sprawa.
1: I przyniósł mi zresztą do sklepu te kanapki właśnie.
2: To gdzie już te jest konkretna sprawa.
1: I pomyślałam, o jak dobrze, prawdziwy przyjaciel. I wtedy zaczęłam o nim myśleć jako o przyjacielu. Mhm. Nie kandydacie na męża, tak. Ale przyjacielu.
2: No i kiedy ten gest następuje?
0: Udało mi się, to też chyba było pod pretekstem późnego oglądania terakoty, tak mi się wydaje, które skończyło się, nie wiem, o godzinie 8:00, Agnieszka jeszcze nic nie jadła, więc ja zaproponowałem, że pojedźmy do mnie, ja coś przygotuję. A tu muszę szczerze powiedzieć, że wcześniej zakupiłem odpowiednie produkty, żebym coś przyrządzić mógł.
1: Pod tytułem Utka kurczacze.
0: Utka kurczacze, tak.
1: Była cała
0: konsultacja z mamą. Jak to w ogóle przyrządzić? O co tu chodzi z tym gotowaniem, z przyrządzaniem kurczaka? Udało się. Agnieszka zjadła. Nie wypluła. Było to zjadliwe i wtedy chyba pierwszy raz tak uczciwie porozmawialiśmy po tych wszystkich latach tak naprawdę milczenia i tej dużej odległości. I już nie pamiętam dokładnie na jaki temat, ale to była przełomowa rozmowa, kiedy ja powiedziałem Agnieszce, że chciałbym chyba, żebyśmy spróbowali.
1: Jeszcze raz, tak.
0: Jeszcze raz.
2: Ja zazwyczaj pytam gości, w jakiej intencji się pomóc z nimi, ale tym razem ja zaproponuję intencje za wszystkie pary narzeczeńskie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, drugą część tego wspólnego świadectwa Agnieszki Dziduszyckiej-Manikowskiej i Marcina Manikowskiego usłyszycie za czas jakiś. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, jak co rano makrofon. Dlaczego makrofon, bo nie mikrofon, czyli duża fotografia. Codziennie rano rozmawiam z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Dziś ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Drogi księże, mam takie pytanie. Lądują na ziemi humanoidzi, którzy są zainteresowani zbawieniem, czy też tym, co ludzie mają najważniejszego. I co dziś, ksiądz ma 15 minut, i co, jak ksiądz im opowiada historię ludzkości?
1: Bardzo przede wszystkim dziękuję za to onieśmielające przedstawienie, ale nie krygując się już przed tą rzeczywiście fundamentalnie ważną kwestią, cóż mogę powiedzieć? Nie mam innej oferty do przedstawienia, jeżeli chodzi o najważniejszy opis świata, jak tę propozycję, którą przedstawia chrześcijaństwo. Dlatego, że nawet gdybym próbował sięgnąć po inne religie, to można powiedzieć, że one kończą się na tym momencie, na tym progu, od którego rozpoczyna się chrześcijaństwo. Wszystkie one kończą się w jakiś sposób na progu śmierci. Czy to judaizm, który mówi o Szeolu, czy hinduizm, który, no powiedzmy sobie, niezbyt poważnie traktuje problem śmierci i reinkarnacji, poważnie w sensie, nie wnikając tej, nie obrażając oczywiście wyznawców hinduizmu, ale koliduje to, powiedziałbym, z jakimś ciągiem racjonalności myślenia, który także ma swoją pewną propozycję, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to także propozycja niezbyt akceptowalna z punktu widzenia i racjonalności, i jakiejś sprawiedliwości społecznej i tak dalej. W każdym razie chodzi mi o to, że jedynie chrześcijaństwo ma do zaoferowania racjonalną i udowadnialną, zweryfikowaną przede wszystkim, poświadczoną przez świadectwo Jezusa Chrystusa, ofertę rozwiązania problemu śmierci, rozwiązania tematu zbawienia. Tą ofertą jest właśnie Jezus Chrystus, jego zmartwychwstanie. A więc jeżeli chciałbym opowiedzieć dzieje ludzkości, to musiałbym rozpocząć oczywiście od początku, ale w znaczeniu przedstawienia podstawowej, fundamentalnej kwestii. Człowiek jest istotą tęskniącą za nieśmiertelnością. Ta tęsknota nieśmiertelności jest wpisana w życie ludzkie, ale ona jest po prostu uniemożliwiona poprzez grzech pierworodny, który sprawił, że ta tęsknota pozostaje właśnie tylko tęsknotą, ale obietnica tej nieśmiertelności zostaje spełniona w Jezusie Chrystusie. I stąd właśnie jest to fenomen, jest to najwspanialsza rzeczywistość, która wydarzyła się w dziejach świata na ziemi. To jest ten moment pełni czasu, w którym Bóg stał się człowiekiem, po to, abyśmy mogli być dziećmi Bożymi. Właśnie ta wymiana, która się dokonuje, jest tutaj fenomenem dziejów ludzkości. Bóg staje się człowiekiem po to, byśmy my mogli zostać dziećmi Bożymi.
0: Gdybym mógł wpłynąć na kulturę wywiedzioną z objawienia, czyli naszą zachodnią kulturę, to unieważniłbym pojęcie zbawienia i unieważniłbym pojęcie grzechu. To się ze sobą łączy. I czy ja dobrze wiążę załamanie zachodniej, europejskiej, atlantyckiej, judeochrześcijańskiej, judeochrześcijańsko-naukowej, jeszcze tam Rzym, Grecja, czy ja dobrze wiążę załamanie się tej kultury z takim przebiegiem ostatnich pięciu, intelektualnym przebiegiem ostatnich pięciu wieków, że po powstawieniu, po wyrzuceniu Boga z kultury, z centrum kultury, postawieniu tam człowieka, ta kultura stała się miejscem niebezpiecznym dla człowieka, dlatego że dopóki ona oferowała bezpieczne narzędzia, tak, czyli cnota, pracuj nad tym, odpowiedzialność, pracuj nad tym, tak, szczęście i radość wynikająca z dobrze, sensownie przeżytego życia. Dziś kultura, w której nie ma kategorii grzechu, unieważniła atrakcyjność zbawienia. I moje pytanie jest takie, czy Kościół dołożył się do tego w latach 50. XX wieku, przestając mówić o tym, że Bóg nie tylko jest miłosierny, ale że jest sprawiedliwy i że jest możliwość, że ktoś odrzuci jego zbawienie. Bo jeśli cierpienie Jezusa tak potworne, on je wybrał, no to rzecz, o którą walczył na krzyżu, czyli zbawienie dla nas, możliwość zbawienia dla nas, musi być czymś nieskończenie niesamowitym, a tym samym nieskończenie złym musi być piekło. A dziś my dowiadujemy się, że piekła nie ma. Czy Kościół, zmieniając sposób opowiadania o Bogu, nie dołożył się do tego, że duch świata dziś dominuje w kulturze i coraz więcej osób, większość na Zachodzie, chyba już większość w Polsce, nie rozumie i nie chce zbawienia, bo niebo wydaje im się nudne.
1: Pańskie pytanie, panie redaktorze, otwiera cały szereg tutaj inspirujących refleksji, tak bym to najogólniej powiedział. Kojarzy mi się ono z pytaniem, które postawił Messori Janowi Pawłowi w tej książce Przekroczyć próg nadziei. Dlaczego historia zbawienia jest tak skomplikowana? Dlaczego krzyż? Dlaczego cierpienie Boga? No bo właśnie to jest dzisiaj nieakceptowalne. To jest dzisiaj niepotrzebne współczesnemu człowiekowi. Jan Paweł przeprowadza wtedy taki bardzo ciekawy wykład, powiedziałbym filozoficzny, w którym pokazuje ten przełom kartezjański filozofii w postaci właśnie odwrócenia rzeczywistości. Świat, który do czasów Kartezjusza skupiał się intelektualnie na poznawaniu rzeczywistości, a ta rzeczywistość jest naznaczona właśnie tym grzechu, cierpienia, jest po prostu realistyczną wizją świata. Ten świat teraz po prostu się przewrócił w swoim sposobie oglądania rzeczywistości. Inne karty z to ergo sum sprawiło, że cała rzeczywistość została, ale została kreowana przez świadomość, przez myśl. Oczywiście mówię to wielkim skrótem, ale konsekwencją tego jest właśnie oświeceniowy deizm. Konsekwencją tego jest ostatecznie to, co Jan Paweł II wprost nazywa sytuacją, w której człowiek żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Bóg jest co najwyżej tworem pomyślanym, jest pewną konstrukcją historyczną, konstrukcją kulturową, jeszcze obecną, chociaż coraz mniej obecną. Natomiast nie jest Bogiem żywym. Nie jest Bogiem żywym. I rzeczywiście tutaj potwierdzam pańską diagnozę, że niestety w jakiś sposób Kościół poprzez swoją nie doktrynę, ale poprzez swoje duszpasterstwo, poprzez narrację, przepowiadanie, uległ też takiej pewnej presji, czy może uległ pewnej manierze, właśnie może bardziej manierze tego, aby dostosować się właśnie do świata współczesnego, w którym rzeczywiście Bóg zostaje zmarginalizowany, staje się Bogiem pozaświatowym, wypchniętym poza zamknięte drzwi ludzkiego życia, w którym człowiek urządza sobie ten świat po swojemu. I w tej sytuacji oczywiście mówimy o tym, że człowiek jest samowystarczalny, że nawet jeżeli popełni właśnie jakieś błędy, no to znajdzie to miłosierdzie Boże, które go uratuje. Ostatnie lata przyniosły to, co trzeba nazwać wprost jakąś wielką banalizacją miłosierdzia, bo nie zapominajmy, że w koronce do miłosierdzia Bożego mówimy o tej mierze miłosierdzia, jaką jest jego bolesna męka, jaką jest właśnie dzieło odkupienia. Miłosierdzie nie jest jakimś aktem pozbawionym swojej wartości, pozbawionym swojej ceny. To nie jest akt przyzwolenia na zło, przyzwolenia na grzech. To jest akt, który jest okupiony męką Chrystusa. Nie można miłosierdzia banalizować. Ale wracam do tego problemu właśnie zasadniczego, tego, że po prostu rzeczywiście my zrezygnowaliśmy z tego, co jest trudnym elementem chrześcijaństwa, ale jest jego znakiem identyfikującym. Zrezygnowaliśmy poniekąd z krzyża. W tym znaczeniu, że po prostu krzyż, który jest znakiem odkupieńczej śmierci Chrystusa, jest właśnie znakiem miłosierdzia i jest znakiem nade wszystko zbawienia. Ale to wszystko ma swoją głęboką treść, to wszystko ma swoją realną obecność Chrystusa zbawiającego, to wszystko zostało rzeczywiście dzisiaj zmarginalizowane. Oczywiście nie wszędzie i nie w każdym wymiarze, nie w każdym przepowiadaniu, ale niestety takie nurty się pojawiły i stąd właśnie pewna banalizacja wiary w imię dostosowania jej do świata, ale rolą chrześcijaństwa nie jest dostosowanie się do świata. Rolą chrześcijaństwa jest przemiana świata i przemiana człowieka, prowadzenie właśnie świata i człowieka w różnych etapach dziejów ludzkości do Boga.
0: Kiedy patrzę na te odpowiedzi, jakie przynosi nowożytna kultura na skandal cierpienia, tak, w życiu człowieka, na skandal samotności w życiu człowieka, i chciałbym prosić o taki krótki, jak dla gimnazjalisty, przegląd tych odpowiedzi, to z jednej strony widzę jakąś taką religię pozytywnego myślenia, takiej wysołkowatości, tak? Czyli z hinduizmu wzięliśmy koło karmy, ale uważamy, że zawsze jest rozwój, zawsze jest postęp duchowy, że nie może być regresu duchowego, niezależnie od tego, co zrobimy, to będzie dobrze. A z drugiej strony ta świadomość cierpienia, no bo to jest punkt wyjścia, który jest wspólny każdemu człowiekowi. Nie ma człowieka, który by nie cierpiał. Tak? I teraz co z tym cierpieniem zrobić? I druga odpowiedź, która w łonie kultury Zachodu jest taka wyrazista, no to jest, powiedzmy, to sartrowe piekło to inni, tak naprawdę piekło to ja, czyli rozpacz. Czyli z jednej strony mamy jakieś wysołkowate, niepoważne propozycje, którym ulega w tej chwili 70-80% konsumentów popkultury. Tak? Złącz palce, pomyśl pozytywnie, afirmuj, będzie dobrze. A nie jest dobrze bardzo często w życiu. Ludzie chorują, ludzie cierpią. A z drugiej strony jest pokusa ku rozpaczy. Czyli jedna jest pokusa ku brakowi rozsądku, a druga jest pokusa ku rozpaczy. I też to wszystko, co przychodzi, i ta oferta świata, tak, czyli od szamanizmów po buddyzm czy hinduizm. Jak, czy trzema zdaniami o każdej z tych propozycji, no bo dziś i buddyzm, i hinduizm, yoga, to wszystko jest w polu zainteresowania współczesnego człowieka. Czy mógłby ksiądz pokazać różnicę pomiędzy tym, jak do problemu cierpienia podchodzą tamte systemy myślenia? No i też mamy potężną propozycję, jaką jest ateizm czy agnostycyzm. Czy taką krótką panoramę mógłby ksiądz zrobić?
1: Nie wiem, czy potrafię, ale spróbuję przynajmniej w jakiejś mierze. Otóż rzeczywiście trzeba powiedzieć faktycznie, że istnieją te propozycje, które próbują w jakiś sposób ignorować właśnie cierpienie, traktować je jako rzeczywistość nieistniejącą, rzeczywistość łatwo pokonalną, którą da się po prostu zamknąć pewnymi gestami, pewnymi mantrami, pewnymi właśnie historiami, które jak gdyby spróbują zignorować, powiedzieć, że tego cierpienia nie ma. Ale to jest oczywiście iluzja. To jest ogromna iluzja. Cierpienie jest rzeczywistością i to bardzo głęboko docierającą do człowieka. Ja posłużę się może przykładem niereligijnym, ale takim przykładem właśnie bardzo dzisiaj, myślę, też istotnym, mianowicie przykładem związanym z cierpieniem. Ja często, kiedy mówię studentom właśnie o problemie in vitro, od strony bioetycznej, to mówię, że nazywane jest ono chorobą, niewątpliwie słusznie, ale jeszcze mocniejszym słowem, które jest ignorowane, jest słowo cierpienie. To jest o tyle istotne, że to słowo cierpienie uczy nas właśnie w perspektywie jakiegoś realizmu chrześcijańskiego, ale w ogóle realizmu, że cierpienie niekoniecznie musi być pokonane, natomiast cierpienie można uczynić wartością. Jeżeli natomiast sobie wmawiamy, że niepłodność jest chorobą, która właśnie może zostać uleczona, niekiedy tak bywa, ale przecież in vitro, które jest nazywane od niedawna leczenia niepłodności, de facto nie uzdrawia z niepłodności. To, że rodzice wychodzą, że małżonkowie czy partnerzy wychodzą z kliniki leczenia niepłodności z dzieckiem, wcale nie oznacza, że oni zostali uleczeni z niepłodności. I dlatego jest taka, mówię może trochę chaotycznie, ale mówię skrótowo, jest bardzo ciekawą dla mnie i poruszającą sprawą, że w pierwszej instrukcji watykańskiej na temat in vitro pojawiło się takie zdanie zachęcające małżonków do tego, aby stanęli pod krzyżem Chrystusa. Z tego krzyża Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności, czerpali siłę do przezwyciężenia swojego cierpienia, do uczynienia z tego cierpienia radości. Stanąć pod krzyżem Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności. Ja myślę, że my w ogóle też w Kościele niestety ignorujemy powagę tego tekstu, tego fragmentu. Nie potrafimy przełożyć go na duszpasterstwo właśnie osób niepłodnych. Ale wracam do pańskiego pytania i do tego, że z jednej strony więc mamy taką próbę banalizacji cierpienia, powiedzenia, no nic się nie stało, prawda, możemy tutaj stworzyć pewne artefakty, które po prostu będą satysfakcjonować, będą przekonywać, że nic się nie stało, że jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. A z drugiej strony jest rzeczywiście ten poziom ogromnej rozpaczy i ogromnej depresji. I chrześcijaństwo znowu jest tutaj właśnie jedynym orędziem nadziei, bo ono z jednej strony nie ignoruje faktu cierpienia, świadectwem tego jest krzyż, ale z drugiej strony sprzeciwia się kategorycznie rozpaczy, sprzeciwia się kategorycznie pokusie rozpaczy i pokusie depresji, pokazując, że ten krzyż kończy się zmartwychwstaniem i to jest pełne orędzie chrześcijaństwa.
0: Teraz gdyby ojciec powiedział parę słów na temat tej słabości koncepcji hinduistycznej.
1: Kolejne trudne pytanie. Ja nie jestem specjalistą od religii wschodu, w ogóle nie jestem religioznawcą, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie kluczową sprawą jest znowu to, o czym pan sam wspomniał, mianowicie koncepcja osoby ludzkiej, koncepcja pewnej ciągłości ludzkiego życia, która nie jest wpisana w jakąś cykliczność, w jakieś właśnie procesy reinkarnacji. To nie jest kwestia, no, która by, powiedziałbym, w ogóle szanowała koncepcję osoby ludzkiej. My mamy tę koncepcję osoby ludzkiej, która jest koncepcją bardzo, bardzo zwartą, bardzo holistyczną, integralną, obejmuje wymiar cielesny i duchowy, wymiar jednostkowy i społeczny, obejmuje też wymiar doczesny i wieczny właśnie poprzez nieśmiertelność, ale zachowuje cały czas tę tożsamość osobową człowieka. Ja nie chciałbym w żaden sposób, powiedzmy, odrodzić się w jakiejś nowej rzeczywistości, nie będąc sobą, będąc jakąś inną postacią, formą życia czy coś takiego. Być może kogoś to fascynuje, ale wydaje mi się, że to jest po prostu absolutnie nie tylko, że nierealistyczne i nieracjonalne, ale przede wszystkim no właśnie burzące tę koncepcję osoby ludzkiej, do której no myślę, że warto być przywiązanym. Powiem w ten sposób, warto być przywiązanym, bo to jest koncepcja naprawdę mocna, zwarta i jednocześnie no gwarantująca człowiekowi ciągłość jego istnienia.
0: Unieważniono. Dlaczego Kościół nie jest w stanie odpowiedzieć na taki prosty zabieg, jaki dokonał się w kulturze? Dziś ludzie uważają, że niebo jest nudne. Nie potrafią sobie wyobrazić i tylko i wyłącznie osoby, które mają głęboką osobową relację z Chrystusem, są uodpornieni wobec tego zabiegu na wyobraźni współczesnego człowieka, bo ktoś, kto doświadczył spotkania osobowego Boga, który doświadczył tego oceanu miłości, rozumie, że niebo jest miejscem nieprawdopodobnie ekstatycznym. Ale tego nie da się przełożyć na język człowieka, który doświadcza tylko tych wspaniałości, jakie daje seks, jakie daje jedzenie, jakie daje życie spełnione i tak dalej, ale to są tylko i wyłącznie rzeczy, to są tylko przyjemności, nie ma to nic wspólnego z radością. Niebo to jest radość z dużej litery. I teraz, czy Kościół w ogóle Jak ksiądz sobie radzi z takimi sytuacjami, już mówię o sytuacji duszpasterskiej, tak? Że przychodzi człowiek i mówi, no ale po co ja mam się zbawić, tak? Przecież tam w niebie jest nudno.
1: Myślę, że zatraciliśmy w ogóle w naszej kulturze myślenia pojęcie takiego autentycznego szczęścia. Ja pozwolę sobie na drobny taki epizod autobiograficzny, mianowicie kiedy kończyłem szkołę średnią, dostawaliśmy, no większość z nas dostawała nagrody za jakieś tam osiągnięcia, powiedzmy, naukowe, czy chociażby dobre zachowanie. W każdym razie ja dostałem też piękną książkę, która wtedy mnie lekko może nie zniesmaczyła, ale wręcz rozwścieczyła, dlatego że ja planowałem pójście na medycynę, zdawałem maturę z biologii, z chemii, mimo że kończyłem klasę humanistyczną i oczekiwałem, jak w minionych latach, jakieś książki z zakresu biologii. Dostałem Tatarkiewicza o szczęściu. Pomyślałem sobie, no co za absurd, po co mi taka książka? Okazało się, że była to decyzja bardzo profetyczna, bo przecież właśnie koncepcja szczęścia wyznaczała jeden z głównych nurtów myślenia etycznego o człowieku, jeden z głównych nurtów w ogóle etyki, poczynając od Arystotelesa przez świętego Tomasza. I wspomniałem o tym dlatego, że my właśnie dzisiaj, tak jak pan redaktor wspomniał, myśmy zastąpili pojęcie szczęścia pojęciem przyjemności. Sprowadziliśmy szczęście do wymiaru hedonizmu, wyłącznie do wymiaru hedonizmu. I oczywiście, że taki wymiar właśnie hedonizmu sprawia, że człowiek, no można powiedzieć, najkrócej szczytuje pewną przyjemnością, której doznaje, i ta przyjemność później wygasa. Ta przyjemność po prostu już człowieka w ogóle nie jest w stanie zaangażować przez jakiś dłuższy czas, aż do momentu kolejnego takiego upojnego szczytowania, które po prostu znowu człowieka bardziej wypala niż ekscytuje. Zapominamy o tym, że jest koncepcja szczęścia, która ma charakter kontemplatyczny, ma charakter rzeczywiście obcowania z miłością, obcowania z kimś, kto fascynuje, kto jest po prostu źródłem nieustannej fascynacji. Myślę, że nawet ci z nas, którzy doświadczają, a przecież większość, zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy, mamy szansę przynajmniej, na pewno wszyscy mamy szansę obcowania z kimś, kogo się kocha. My mamy wszyscy szansę doświadczenia takiej chwili szczęścia, która jest czymś bardzo, bardzo istotnym. Jeszcze jedna taka scena, która mi się tutaj w tym momencie przypomniała. Jechałem kiedyś pociągiem w towarzystwie kilku bardzo sympatycznych, eleganckich pań, chyba trzech, i pewnego mężczyzny, który był bardzo takim eleganckim mężczyzną i szukał najwyraźniej kontaktu z tymi paniami, nie ze mną, ale z tymi paniami. Wyciągnął w pewnym momencie jakieś fotosy z pięknej teczki, zaczął pokazywać, że jest pracownikiem jakiejś agencji reklamowej. No, próbował zainteresować tymi zdjęciami te panie, opowiadał o swoich kontaktach, że tutaj gdzieś na basenie z jakąś celebrytką, tutaj z kimś innym w hotelu, tu śniadanie w Mariocie, akurat ten Francuz, który, wiecie, ten Francuz, który się wspinał właśnie tam na ścianę, to akurat w czasie mojego lunchu. No jakieś tego typu imprezy. W pewnej chwili jedna z tych kobiet spojrzała na niego i powiedziała, słuchaj, a powiedz mi tak szczerze, czy ty kiedyś byłeś w życiu szczęśliwy? I powiem tak, że jak się czasem zdarza taki obraz człowieka, który, jak się czyta w literaturze, że jakby uszło z niego powietrze. Ja byłem fizycznie świadkiem takiej sytuacji. Z tego człowieka uszło po prostu powietrze. On był bezradny. On łapał powietrze przez chwilę i w jakimś momencie zupełnie nieporadnie zaczął mówić, że kiedyś, no był właśnie w gronie osób, który był ktoś dla niego ważny, cenny. On chciałby tę chwilę zatrzymać. To chyba była ta chwila szczęścia, którą chciałby zatrzymać. I pomyślałem sobie, że to jest właśnie świetna ilustracja tego, o czym mówimy. Przeżywamy właśnie takie chwile przyjemności takich czy innych. Nie będę już tutaj tego analizował, ale to są chwile bardzo ulotne. I pytanie o szczęście. Więc może zadawajmy sobie pytanie o to, do czego w życiu dążymy. Czy dążymy do przyjemności, czy dążymy do szczęścia? Tatarkiewicz pokazywał dziesiątki koncepcji szczęścia, pokazuje dziesiątki koncepcji szczęścia w różnych odmianach poglądów filozoficznych, ale niezależnie od tych niuansów, które tam są, właśnie warto zadać sobie pytanie o szczęście, warto zadać sobie pytanie o szczęście, które ma być najwyższym dobrem człowieka. I warto sobie uświadomić, że właśnie jeżeli sobie postawimy ten cel, to on będzie szczęście, które jest najwyższym dobrem człowieka. Szczęście, które jest wiecznie trwałe. To szczęście możemy jedynie zrealizować właśnie w perspektywie życia wiecznego w niebie i na pewno to szczęście nas nie rozczaruje.
0: Wojna kulturowa. Jako uczestnik środowiska akademickiego ksiądz widzi pewne rzeczy od kuchni, tak? W jaki sposób uniwersytet przestał głosić wartości uniwersalne. W jaki sposób coś, co było takim znakiem jakości chrześcijaństwa, tak? No bo chrześcijaństwo dominowało świat przez 500 lat dzięki temu, że było pazerne naprawdę, że było ciekawe świata, no bo te odkrycia geograficzne, tak? One doprowadziły do tego niezwykłego rozwoju cywilizacji zachodniej, ale wcześniej jeszcze Karol Wielki, jego intelektualne zaplecze, przepracowanie całej tej propozycji, jaką daje objawienie i rozwój kultury, szkolnictwo, administracja, wszystko to zgodne z paradygmatem. No szukamy po prostu prawdy, szukamy tych rozwiązań, które są najlepsze, najskuteczniejsze i to się wiąże właśnie z tym, że one są prawdziwe. I teraz od ksiądz rozpoczął tę historię od Kartezjusza. Ona się wcześniej zaczyna. Historia odchodzenia cywilizacji zachodniej od korzeni chrześcijańskich. I dzisiejsze uniwersytety głoszą ideologię. Jak ksiądz patrzy i na własnym podwórku, jakie widzi objawy? No bo konsekwencje tego są dla Europy, dla Zachodu chyba absolutnie tragiczne.
1: Zdecydowanie tak. My tracimy, no chciałem powiedzieć, ale ugryzłem się w język, że bezpowrotnie, bo mam nadzieję, że ten proces jednak odbije się od tego dna, odbije się od jakiejś ściany, do której już doszliśmy. Ale tracimy po prostu racjonalność, tracimy zdolność opisu świata w kategoriach racjonalnych, zamieniamy naukę na ideologię, promujemy rzeczywistości ideologiczne, które są zupełnie absurdalne, zupełnie irracjonalne. I niestety to się dokonuje w przestrzeni uniwersytetu. Wszelkie tworzymy coraz to nowe jakieś projekty ustaw antydyskryminacyjnych, tolerancyjnych, takie, które właśnie mają chronić mniejszości, natomiast one nie chronią ludzi myślących, nie chronią ludzi racjonalnych, nie chronią po prostu też naukowców i ludzi pragnących prawdy. Ja przestałem pracować 2 lata temu na swoim Uniwersytecie Poznańskim, na którym pracowałem 25 chyba lat mniej więcej, czy może ciut dłużej, około 25 lat. Przestałem pracować, pracuję w tej chwili wyłącznie w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która jest środowiskiem właśnie wyjątkowym w tym znaczeniu, że środowiskiem odpornym na ideologię. To jest rzeczywiście środowisko kultury myślenia, kultury szukania prawdy i stąd powiedzmy pewien komfort, ale oczywiście pamiętam wydarzenia ostatnich lat, które mnie też jakoś ogarniały. Te właśnie sytuacje chociażby projektów tworzenia ustawy antydyskryminacyjnej na uniwersytecie, która w pierwszej wersji właściwie wskazywała na to, że w sytuacji, w której przyjdzie do mnie student czy studentka, który zakomunikuje mi swoją tranzycję i swoją tak zwaną zmianę płci, mam się właśnie w ramach tolerancji, niedyskryminacji zwracać do niego imieniem, zaimkami osobowymi i tak dalej. Nie jestem w stanie nawet powtórzyć jakoś tej narracji. I oczywiście w przypadku, w którym nie ulegnę presji zakłamania rzeczywistości, będę musiał liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi. No powiedziałem sobie, no nie, to już nie jest absolutnie świat, to jest świat jakiejś spalonej ziemi, ziemi jałowej, na której po prostu nie sądzę, żeby można było dalej funkcjonować. Skorzystałem z wieku emerytalnego i i po prostu się rozstałem, co nie znaczy oczywiście, że tematyka przestała mi być obca, że nie walczę na ile potrafię z tymi zjawiskami, ale właśnie już niejako troszeczkę z boku, choć trudno tutaj być ustawionym z boku w sytuacji, w której ta antykultura nas po prostu przemożnie otacza. To jest zjawisko ogromnej degradacji. Ja przypomnę dwa takie hasłowe stwierdzenia, które Jan Paweł zostawiał polskim uniwersytetom. Na Kulu powiedział: Uniwersytecie Służ Prawdzie. W Krakowie na UJ-cie powiedział, że spór o człowieka w Polsce trwa, a nawet się nasilił. I te dwa elementy właśnie, sporu o człowieka i prawdy, one dzisiaj są kompletnie wyrugowane. Znaczy spór o człowieka trwa, ale ten spór o człowieka właśnie się nasilił w tym znaczeniu, że dewastacja, degradacja i dewastacja osoby ludzkiej jest nieporównywalnie większa niż w czasach radykalnego, prymitywnego komunizmu, marksizmu i leninizmu na polskich uniwersytetach. To jest sytuacja o wiele bardziej dramatyczna i dlatego też bardziej, tym bardziej przerażająca, ale jeszcze bardziej przerażające jest to, że w tej chwili wielu przedstawicieli tej elity intelektualnej, profesorów, rektorów uniwersytetów przyzwala na to. Stajemy się po prostu my, ludzie broniący prawdy, broniący kultury myślenia, broniący rzeczywistości, opisu rzeczywistości. Stajemy się zepchnięci do pewnej niszy.
0: Ja zaobserwowałem coś, co sobie nazwałem spoganieniem paradygmatów w środowisku, używanych w środowisku akademickim. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jungizm, który wywiedziony jest myślowo ze spirytyzmu. Nie wiem, na Uniwersytecie Warszawskim nauczano metody Berta Hellingera, który jest na spirytualizmie plemion afrykańskich zbudowany. Jest Steiner, to Rudolf Steiner, który mamy szkoły steinerowskie i przedszkola w Polsce i mamy naukowców, którzy ten nurt reprezentują, a jest to tylko i wyłącznie przekształcenie w teozofii, czyli okultyzm, który udaje naukę. Ale też mamy teorie psychologiczne i praktyki terapeutyczne, które są wprost wywiedzione z buddyzmu, wprost wywiedzione z hinduizmu. I w dzisiejszej wojnie cywilizacji, jaką mamy pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, uczestniczą też Indie, które są wielkim mocarstwem i my do końca tego nie wiemy, jeszcze nie doświadczamy, ale one się bardzo mocno liczą, są najludniejszym krajem świata i takim, w którym jeśli gospodarka ruszy, tak jak chińska, no to ten świat zdominują Indie. I oni używają swojego soft power bardzo świadomie, bo hinduizm jako religia nie jest misyjny, a Hindusi wysyłają swoich joginów, którzy uwodzą ludzi Zachodu. Ta tradycja ma od lat 20. XX wieku do dzisiaj. Yoga jest elementem soft power, oprócz Bollywood, hinduskim. I mamy do czynienia z takim odejściem od ratio i odejście od fides chrześcijańskiego i wchodzą nam wierzenia, które są oparte o paradygmaty wywiedzione z innych religii, które nie są wywiedzione z objawienia. Tak? To są jakieś ludzkie w dużej mierze pomysły. Czy ksiądz zaobserwował właśnie oprócz tego paradygmatu marksistowskiego, tak, w tej nowej gramsciańskiej odmianie, jakieś inne takie ingerencje w Fides et Ratio, na którym powinien być oparty uniwersytet, który zaczynał od teologii przecież, tak, i dopiero potem powstały inne nurty, filozofia i tak dalej.
1: Niewątpliwie tak, bo tak jak mamy, powiedzmy, ekspansję różnych katedr, instytutów gender na uniwersytetach, tak mamy też ekspansję właśnie instytutów konfucjańskich. To jest oczywiście kwestia tutaj promowania kultury chińskiej, ale mamy w ogóle szeroko rozpowszechniane także te nurty spirytystyczne, duchowościowe, które wywodzą się z kultur wschodnich. One są oczywiście bardzo popularne, tak jak pan wspomniał, kwestia tutaj właśnie psychologii w różnych jej postaciach. Ona jest tutaj szczególnie, powiedziałbym, ciekawym, dramatycznie ciekawym przykładem tego typu ekspansji. I w tym wszystkim właśnie no, zadziwia ta zdrada Zachodu, ta zdrada właśnie kultury zachodniej, kultury europejskiej. Przypominają mi się znowu te słowa Jana Pawła z Santiago de Compostela z 82 bodajże roku, kiedy papież wołał bardzo przejmująco: Europo, tchnij ducha w swoje korzenie, bądź sobą, odnajdź swoje początki, prawda? I ten apel europejski, ten akt europejski, Acta Europeo Jana Pawła było bardzo przejmującym w ogóle wołaniem do kultury zachodniej o powrót do tych rdzeni. No niestety my dzisiaj mamy zdecydowanie inne koncepcje kultury europejskiej. Z jednej strony właśnie naznaczone niewątpliwie tym nurtem marksistowskim, neomarksistowskim, ale także właśnie tym multikulturowym, który przecież jest też związany z pewną wizją Europy, paneuropy Houdenhoff-Kalergiego, który no wprost lansował właśnie pewną eugenikę społeczną, właśnie polegającą na mieszance kultur, mieszance ras. I ten projekt kulturowy dzisiaj niewątpliwie także ma swoje znaczenie, a ponieważ no gdzieś to musi być osadzone od strony ideowej, od strony też intelektualnej, no to uniwersytety stają się właśnie niestety takimi kuźniami promowania tego wszystkiego, co jest dokładnie zaprzeczeniem tradycji kultury zachodniej i także tradycji uniwersyteckiej zachodniej.
0: Proszę cztery zdania powiedzieć o tym nazwisku, które ksiądz teraz wymienił, bo ja go nie znam, o tym multikulturalizmie.
1: Tak, to jest ciekawa postać, Richard Coudenhove-Kalergi, austriacki arystokrata, syn właśnie arystokraty austriackiego i matki Japonki, żony, córki jakiegoś bodajże milionera czy bankiera japońskiego, wychowywany w austriackim Terezjanum, które wtedy już było taką instytucją właśnie wielokulturową. On stał się w latach 20., 30. napisał taką książeczkę Pan Europa, zresztą z błogosławieństwem masońskiej loży wiedeńskiej, do której należał. Później napisał jeszcze taką książkę Idealizm praktyczny Heldover Heidegger. Chyba takie trzy podstawowe książki, w których właśnie przedstawił wizję Europy jako konstruktu multikulturowego przede wszystkim. Powierzał ten projekt realizacji socjalistom, powierzał go też także Żydom. Wprost pisał właśnie o geniuszu żydowskim. Zresztą człowiek, który był zafascynowany z jednej strony Imperium Rzymskim, przeciwstawiał właśnie Juliusza Cezara jako bohatera dziejów, no, słabej postaci Jezusa Chrystusa, który był no, takim niczańskim właśnie człowiekiem słabym, prawda, nie odgrywającym żadnej jakiejś istotnej roli. Promował też no, bardzo mocno właśnie diasporę żydowską. Co ciekawe, też traktował jako prekursora, czy powiedzmy taki prawzór nowej rasy europejskiej Rosjan, którzy jego zdaniem łączyli w sobie elementy i azjatyckie, i europejskie. Ja tutaj oczywiście nie oceniam wszystkiego szczegółowo, tylko rzucam hasłowo te projekty. I ten człowiek, jak niektórzy twierdzą, on został, niektórzy go nazywają na przykład chyba jeden, wyleciało mi w tej chwili nazwisko, więc nie chcę przekręcić, ale jeden z takich członków think tanku koalicji, znaczy Platformy Obywatelskiej, ówczesnej Platformy Obywatelskiej, nazwał go ojcem ojców założycieli Europy. To był człowiek, który po wojnie został trochę wyciszony, że tak powiem, w tych swoich poglądach, ale znalazłem kiedyś taką ciekawe takie koneksje, że wielu laureatów Nagrody Karola Wielkiego, takich jak Merkel, jak Van Rompuy, jak Tusk, jak kto tam jeszcze, Juncker, są jednocześnie laureatami Nagrody Coudenhove-Kalergiego. To taka ciekawostka, która pokazuje, że te jego idee, chociaż może nie są przywiązywane do jego nazwiska, ale w jakiejś mierze, jak się wydaje, po prostu są obecne w faktycznym konstrukcję tej Europy, którą dzisiaj obserwujemy.
0: I ostatni segment naszej rozmowy, czyli oczywiście Polska, nasza miłość. Nie tylko ten facet sprzed 2000 lat, nie tylko kobieta, a w przypadku księdza duchowe dzieci, ale też ojczyzna. Zacytuję jednego z Twitterian zwanych dziś X-siarzami. W momencie, w którym Polacy w końcu zrozumieją, dlaczego konta twitterowe z milionowymi zasięgami tak ekscytują się polskimi uczniami tańczącymi poloneza na studniówce, wtedy, kiedy Polacy to zrozumieją, tę fascynację, wszystko stanie się jasne i Polska odżyje. Musi być tylko w rękach Polaków i patriotów, nie zdrajców z Ribbentrop-Mołotow. Możemy też powiedzieć nie zdrajców z Magdalenki itd., itd. Nie chcę, to nie jest radio o polityce, ale proszę powiedzieć, czy my czekamy na kogoś takiego jak kardynał Wyszyński, kto wreszcie weźmie ten kościół i zaprzęgnie go do wielkiej pracy nad odrodzeniem duchowym Polaków, czy też ktoś taki, na przykład arcybiskup Jędraszewski jest, był, ale on w dzisiejszym świecie medialnym zostanie zniszczony, tak jak Maybachem został zniszczony ojciec Tadeusz Rydzyk, jak wbito w ziemię wszystkich kapłanów, wszystkich obdarzonych autorytetem biskupów, którzy mogliby wokół siebie zorganizować no w końcu, nie wiem, 30% ludzi jeszcze chodzi do kościoła w Polsce. Czy dziś niemożliwy jest kardynał Wyszyński z wielką 10-letnią pracą nad odrodzeniem duchowym narodu, które dało nam solidarność, wolność i dzień dzisiejszy?
1: Myślę, że absolutnie nie można przypuszczać, że coś jest niemożliwe w takim zakresie działania. Dlatego, że przecież sytuacja, w której kardynał Wyszyński funkcjonował, była sytuacją też wybitnie opresyjną i zdecydowanie po prostu mogła przekreślać jakiekolwiek nadzieje. Tymczasem no właśnie geniusz wiary, geniusz zawierzenia sprawił, że przeżyliśmy to, co przeżyliśmy. Przeżyliśmy nie tylko obronę, ale i ofensywę chrześcijaństwa. I tutaj, kiedy mówię właśnie te słowa obrona i ofensywa, przypominam sobie, przed paru dniami miałem przyjemność głosić konferencję dla Akcji Katolickiej w Poznaniu i przypominałem wtedy między innymi też słowa kardynała Chlonda, który właśnie bardzo ciekawie w latach 30. pisał, że błędnie pojmuje zadania katolicyzmu w chwili obecnej, kto sądzi, że Kościół powinien dbać przede wszystkim o to, by się ostać i że w tym celu powinien się jak najmniej narażać, ograniczać swą działalność do spraw najistotniejszych. I dalej mówił o tym, że po prostu zadaniem Kościoła jest nie tylko obrona, ale jest ofensywa. Dosłownie mówił, nakazem w dzisiejszej chwili jest uruchomienie powszechnej ofensywy katolickiej. I to jest niewątpliwie, to jest zadanie, co do którego nie może być wątpliwości. Natomiast pytanie właśnie, w jaki sposób, kto powinien to podjąć. No powinniśmy to podejmować my, katolicy, duszpasterze, przede wszystkim powinni to podejmować nasi biskupi, powinni to podejmować katolicy świeccy w swoich sektorach działania, ale na pewno marzeniem byłoby, żeby na czele Kościoła w Polsce stała postać charyzmatyczna, która właśnie wzorem kardynała Wyszyńskiego będzie w stanie ukazać te kierunki działania, będzie w stanie porwać. Wspomniał pan redaktor postać arcybiskupa Jędraszewskiego, który był właśnie wielkim takim światłem nadziei w tych czasach ostatnich. Jego wypowiedzi były, myślę, że dla wielu z nas, właśnie dla wszystkich były bardzo znaczące, bo ci, którzy je po prostu z jakąś fizjologiczną zaciętością atakowali je dlatego, że do nich docierały mocą tej prawdy, która była wyrażana. Dzisiaj arcybiskup przeszedł na emeryturę i warto też zauważyć, że w tej chwili właśnie nadal pozostaje osobą, którą próbuje się znieważać, którą próbuje się właśnie krytykować już za sam fakt jego bycia w ogóle po prostu, za sam fakt, że nie dał się unicestwić, że nie anihilował się po prostu. Więc to jest jakaś sytuacja zupełnie absurdalna, ale pokazuje po prostu to, że ta siła słowa i siła posługi duszpasterskiej ma znaczenie. No i dlatego po prostu miejmy nadzieję, módlmy się po prostu o to, aby właśnie takie przywództwo w Kościele w Polsce się objawiło.
0: Mamy czas płynnej rzeczywistości, mamy czas przewartościowań geopolitycznych, no, tracimy grunt pod nogami jako społeczeństwo, zaczynamy się lękać. Do coraz większej grupy Polaków dociera, że to, co było od 30 lat, tego już nie ma, że nasz los leży w naszych rękach, a jest jak jest. Więc proszę powiedzieć mi, a z drugiej strony patrzymy na Auschwitz, patrzymy na Kołymę. Odkąd ojciec Tadeusz zaprosił mnie do głoszenia felietonów w Radiu Maryja Myśląc Ojczyzna, przeprowadziłem taką dużą pracę umysłową i kiedy stykałem się z wyrazami aprobaty takiej bardzo, bardzo ciepłej, pytałem się, o co chodzi, i istotą jakby tego, co było najważniejsze dla słuchaczy, jest takie moje głębokie przekonanie, że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Nie tylko życie poszczególnego człowieka, nie tylko życie rodziny czy kościół, tak, ale że wbrew temu, co sądzimy na temat Auschwitz, co sądzimy na temat Kołymy, co sądzimy na temat tego, że nie wiem, jest gwałcony noworodek, to jest konsekwencja ludzkiej wolności, ale że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Czy pokuta jest jedynym sposobem na to, żeby mu pomóc doprowadzić ten świat do stanu takiego, w którym nie będziemy się musieli lękać?
1: Na pewno jest bezcennym sposobem, bo to jest działanie, które przewartościowuje taką codzienność, tak bym może to określił, przewartościowuje codzienność i sprawia, że wracamy do tego, co jest najważniejsze. Przypomina nam rzeczywiście o tych priorytetach i o tej podstawowej, faktycznie tutaj podstawowym fundamencie rzeczywistości, jakim jest Bóg. No bo zauważmy, nawet cała machina niemiecka, hitlerowska w Auschwitz okazała się bezsilna, chociażby była tylko ta jedna postać, jaką był święty Maksymilian Kolbe, bo okazało się po prostu, że to zło nie jest wszechmocne, że nie jest absolutne, że jak pisał Jan Paweł, w pamięci tożsamości jest miara wyznaczona złu. Tą miarą jest właśnie odkupienie i człowiek, który uwierzył w to odkupienie w sposób radykalny. Oczywiście takich postaci jak Maksymilian Kolbe w różnych wymiarach przecież było wiele więcej w Oświęcimiu, w Auschwitz, i w związku z tym no trzeba podkreślić właśnie to, że zło nie jest absolutne, zło nie jest wszechmocne. Ale my musimy właśnie wracać do tej prawdy i musimy też stawać po stronie tej prawdy. A takim najlepszym przykładem jest właśnie pokuta, ponieważ my rzeczywiście stajemy wtedy po stronie Boga w sposób jednoznaczny, radykalny. W przeciwnym wypadku stajemy właśnie na tym rozdrożu dróg i zastanawiamy się, kto tak naprawdę z tym światem rządzi. A ponieważ dzisiaj wiele jest działań prowokujących do tego, żeby stwierdzić, Bóg nie istnieje, chrześcijaństwo zostało unieważnione, nie ma żadnego sensu, właśnie nie ma myślenia w kategoriach celowości, w kategoriach dążenia do szczęścia, po prostu

0: Może tak paradoksalnie jednym z takich doświadczeń, do których rzeczywiście wracam, jest sytuacja odchodzenia moich rodziców, a zwłaszcza mojego świętej pamięci tatusia, bo mamusia zmarła wcześniej i wtedy zostawałem, no tak po ludzku właśnie patrząc sam. Wiem, że kiedy właśnie modliłem się bardzo żarliwie, jeszcze o jakiś cud, chociaż no to też było takie pytanie, no modliłem się powiedzmy o ten cud i doszedłem do takiej sytuacji, w której poczułem zupełną właśnie taką bezsilność, ale ta moja bezsilność była jednocześnie takim doświadczeniem, realnym doświadczeniem bliskości Boga i tego, że po prostu, no właśnie, mnie nie ma, ja nie mam żadnych sił, jest Bóg i wszystko, po prostu ja muszę po prostu złożyć to na Niego, bo inaczej osuwam się w nicość, ale nie dam się osunąć w nicość, nie mogę się osunąć w nicość, bo jest Bóg. To było takie jedno z takich doświadczeń. Bardzo też takim szczególnym doświadczeniem była dla mnie msza święta z Janem Pawłem II w 1988 chyba roku na Watykanie 3 maja, kiedy patrzyłem na Ojca Świętego, który słuchał wypowiadanej Ewangelii o Maryi stojącej pod krzyżem. I ja naprawdę wtedy miałem fizyczne, doświadczalne przekonanie, że została jakby powłoka Jana Pawła, a on sam stoi pod krzyżem. On poruszał ustami, modlił się, ale ja widziałem, że on po prostu jak gdyby rozmawiał z Chrystusem, rozmawiał z Maryją, rozmawiał z kimś tam na Kalwarii. I to było tak namacalne doświadczenie tej mistyki obecności Jana Pawła II zjednoczonego z Bogiem, że pozostaje to dla mnie wciąż takim niezwykłym doświadczeniem. Ale też ostatnie może tylko taki akapit. Doświadczałem też wiary, naprawdę wiary wielu ludzi, takiej, która jest dla mnie też wielką pomocą. O tym by można było na pewno dłużej mówić, ale może będzie ku temu jeszcze jakaś okazja. Natomiast wiara ludzi, z którą się spotykam, której doświadczam, jest dla mnie też bardzo, bardzo wielkim umocnieniem i za tę wiarę bardzo serdecznie tym ludziom dziękuję.
1: A ja dziękuję za spotkanie. Moim gościem był ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Dziękuję, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, szczęść Boże, kłaniam się bardzo serdecznie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: I to była taka spowiedź, której każdemu człowiekowi żyjącemu na ziemi życzę. Ja dla kapłana z tej kartki czytałem swoje grzechy. I ten kapłan po całej spowiedzi, po rozgrzeszeniu, nałożył stułę na moją głowę i wszystkie przywiązania, wszystkie, to się mówi, co się ciągnie za człowiekiem, wszystko się kierunek duchowy odciął.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Moje życie, moja historia życia to było tak, że ja pochodzę z rodziny wielodzietnej. Tam u nas było 6 dzieci i tam, no, jak była niedziela, to rodzice zawsze wysyłali do kościoła, ale z nami to raczej nikt nie chodził. No i tak na tym prześwięte to się chodziło tak, że jak się spotykało kolegę, to na ławce pod kościołem najczęściej się siedziało. No i tak to wyglądało. No, sakramenty święte, czy tam spowiedź, czy ten, no to już jak trzeba było jakieś, czy jakieś święta, czy bierzmowanie, no to wiadomo, jak to wyglądało. To człowiek szedł do tego sakramentu, przygotować się trochę, człowiek się przygotował, bo jednak gdzieś tam z tyłu głowy zawsze cześć do Boga była i była... I była taka jakby może nawet trwoga przed Bogiem w tym wszystkim, że jednak to jest Bóg i taka no, powaga z tego wynikała, ale to też nie było takie głębokie i to nie było takie jakby robione z serca, bardziej pod przymusem. No w moim domu rodzinnym no to nie było takiej modlitwy wspólnej, że żeśmy sobie całą rodziną chrękali się, modlili.

0: To było na zasadzie tam, że tam mama mówiła, no to niech tam każdy sobie się pomodli. I z takiej rodziny w zasadzie, z takiej rodziny, z takiej przyszłości wyszedłem. Wiadomo, człowiek jak był młody, to i tam szkołę rozrabiał, tam nie było ze mną lekko, matka nie miała lekko ze mną, bo tam z rodzeństwem to wiadomo, trochę lżej było, tam miałem cztery siostry i brata, no to brat tam na ministranta startował, był ministrantem. Ja tam chyba trzy próby zrobiłem, ale zawsze coś mi innego przeszkadzało, bo to w piłkę grałem w klubie sportowym, później jako atletykę, potem trochę pięściarstwo trenowałem i zawsze coś było takiego, co mnie tak od Pana Boga na bok ściągało, nie? No i potem wiadomo, człowiek wszedł w dorosłe życie, poznałem wspaniałą dziewczynę. No i taką miałem takie marzenie moje, pragnienie, żeby jakby przed Panem Bogiem zawrzeć związek małżeński. Dla mnie to było absolutnie najważniejsze. Mimo to, że jakby gdzieś byłem daleko od tego Pana Boga, nie? Że jakby nie żyłem Bogiem na co dzień, ale tak jakby, nie wiem, czy to tak zastanawiam się z dzisiejszej perspektywy, czy to nie jest tak, że ktoś jakiś może przodkowie gdzieś modlili, to bo to sam z siebie człowiek takich rzeczy jakby, no to jest takie dziwne, to jest działanie Pana Boga, no ale... Ale tak właśnie było, no i tak z żoną już po ślubie to żona zawsze do mnie mówiła, nie, że idziemy do kościoła, no i tak człowiek chodził, na siłę chodził, to nie ma co ukrywać, że takie to było chodzenie na siłę, a jak coś więcej, to zawsze mówię do żony, słuchaj, pójdę, jak poczuję, to pójdę. I ja to do końca życia powiem, to jej mówiłem, że mówię do niej, jak poczuję, że tam potrzebuję być, to pójdę. No i przyszedł taki czas, że poczułem, no, że potrzebuję tam chodzić do tego kościoła. No, ale to zanim to nastąpiło, to jeszcze przeglądając internet natrafiłem na księdza Adama Skwarcińskiego, na objawienia, które on tam jakby promował z Garabandal, gdzie Matka Boża czterem dziewczynkom się ukazały. Te dziewczynki miały jakby wizję tego, co nadchodzi, tych kary, tego sądu sumień, jak to wyglądało. I jakby pomału zacząłem to czytać i to był taki może punkt zwrotny mojego życia, że to mnie właśnie wstrząsnęło, że jakby człowiek i tak stanie przed tym Panem Bogiem, prędzej czy później. No a tutaj jest jakby jeszcze głoszone, że to może być za nasze dni naszego życia, że to jest wiele znaków na to, potwierdzeń. No i tak postanowiłem, że jakby wyspowiadam się z całego życia, że chciałbym taką spowiedź przejść, żeby jakby wyrównać ten rachunek przed Panem Bogiem i przed sobą, żeby jakby pokazać Bogu, że potrafię stawać w prawdzie, bo właśnie spowiedź całego życia to jest takie stawanie w prawdzie, jak to jeden z kapłanów mówi, to jest trenowanie w stawaniu w prawdzie, bo jak Pan Bóg nas postawi w prawdzie, a żeśmy się nie spowiadali, no to trudno będzie to duszy przyjąć. No i tak pod tym impulsem postanowiłem, że się wyspowiadam z całego życia. No i to tutaj jakby dopiero taki pierwszy potężny impuls. No bo tak naprawdę, jak dobrze by pomyśleć o swojej młodości, to nie, no bo każdy to tak naprawdę tak jak jest dzisiaj, nie? Każdy jest zajęty swoim życiem. Moja rodzina wielodzietna, no byliśmy bardzo biedni, więc tam rodzice zajęci jakby, no żeby na ten byt rodziny, żeby zrobić i tak naprawdę to tam nie, no. Raz byliśmy z mamą na pielgrzymce, jak był Jan Paweł II, to były też takie wielkie przeżycie duchowe. No i w zasadzie to jest koniec takich, ani tam pielgrzymek nie było, ani właśnie... I nie było takich ludzi postronnych, żeby ktoś stanął i ci jakby to w dobry sposób do ciebie trafił, bo to też ktoś może mówić o Bogu, a ty patrzysz na tego człowieka, a on zupełnie co innego robi, a co innego mówi, nie? I to też działa odpychająco i jakby z dzisiejszej perspektywy to też wiem, że mówiąc o Bogu trzeba trafić jakby w serce człowieka, tak? Bo każdy mówi, o, to musisz tak żyć, tak. Nie, nieprawda. Pan Bóg najczęściej wyciąga ludzi takich poranionych i spoza systemu i jakby ci ludzie są dla Pana Boga najwartościowsi. Dlaczego? Bo jak ten człowiek zrobi krok do Boga, to potem ten człowiek się już nie cofnie, bo wie co, jaki był, a jaki jest teraz. I ja tak miałem. Wiem, jakie życie prowadziłem, jak to było w ogóle... Poza wszystkim, można poza systemem powiedzieć, nie? Jak człowiek, no co, trenował sport tak naprawdę, ja trenowałem sport i tak naprawdę ten sport tylko trzymał mnie w ryzach, także człowiek gdzieś tam nie poszedł na jakieś, nie wiem, w alkohol, w narkotyki, w takie rzeczy nie popadł, to też taka Boża opatrzność była w tym, że tutaj Bóg mnie zajął, tu mnie prowadził i jakby w tym zszedłem, nie? No i ja pochodzę z bardzo biednej rodziny, więc starałem się też, jak wziąłem ślub, Też starałem się, żeby stanąć na nogi, bo nic nie dostałem, jakby wiesz. Poszedłem po prostu tak, jak stoję, poszedłem, nie? I tutaj wiesz, i poszliśmy z żoną, ja do jednej pracy, żona do drugiej pracy, byliśmy bardzo młodzi, bo ja mam 20 lat, moja żona 21, znaczy ja 21, moja żona 20, nie? I wiesz, i po paru miesiącach zaczęliśmy się ze sobą mijać w domu, ja mówię, że tak żyć nie można, nie? Że się po prostu mijamy, ani to życie jest, ani ja w małżeństwie się, w niczym się nie realizujesz, nie? A tutaj obok stoi Pan Bóg i patrzy, nie, na to wszystko. I mówię, i dopiero jak już miałem w zasadzie dwójkę dzieci, wiesz, no to dopiero gdzieś tak, i to samo przyszło w internecie grzebając, że jakby Pan Bóg tą ścieżkę dla mnie tych objawień. I ja wam powiem i tobie, wiesz, że mnie wszelkie objawienia bardzo jakby przyciągają do Boga i bardzo mnie prostują. Dlaczego? Bo jak sobie teraz są aktualnie, jest wielu mistyków i proroków na całym świecie, w Polsce też mamy swoich. I to, co oni dostają od Pana Boga, w co bardzo wierzę, że to bardzo mnie prostuje. To znaczy, wiesz, to jakby cały czas trzyma mnie to w ryzach, nie w strachu, żeby to było jasne, tylko w gotowości, może tak. Bo te objawienia też mobilizują i do modlitwy, i do tego, żeby być sprawiedliwym, czego w moim życiu jakby wcześniej nie było. Nie byłem sprawiedliwym człowiekiem. Bo to wiadomo, jak tu pochodzisz z takiego domu, z takich, to wiesz, to są różne rzeczy, tu przechodzisz, nie? I człowiek głodny chodził, i człowiek kradł gdzieś tam, nie, jakieś tam drobnostki w sklepach, nie? I nie było w ogóle w moim życiu żadnej sprawiedliwości. A teraz jakby, wiesz, widzę, że po prostu ta sprawiedliwość, która jest jakby pochodną od Pana Boga i to jakby, wiesz, jest bardzo cenna dla mnie i że wszechmiar staram się być sprawiedliwy. No i tak powracając do tego, co zapytałeś, czy Pan Bóg jakby, czy wołałem do Pana Boga i czy Pan Bóg stawił mi ludzi. W tym wołaniu to, wiesz, człowiek woła, ale jest głuchy, nie umie usłyszeć. A w dzisiejszym jakby to przeciwstawiając, dzisiaj wołam do Pana Boga, bo też różne rzeczy w życiu przechodzę i trudności tak jak każdy człowiek, ale dzisiaj dzięki łasce Bożej przychodzą odpowiedzi, wiesz, i to przychodzą przez wydarzenia, przychodzą przez innych ludzi, także ja wiem, że Pan Bóg działa. Jakby to powiedzieć, miałem tutaj ostatnio taką dosyć dużą przygodę, bo w moim domu zacząłem remont poddasza, to wiesz, nie miałem ani jednej, nie miałem w ogóle pieniędzy, bo mam dom dwupiętrowy i dół sobie wykończyłem, a górę zostawiłem taką niewykończoną. No i zacząłem i tu poznałem taką, wiesz, taką kobietę, która też ma wiele darów Ducha Świętego. No i zacząłem się modlić do Pana Boga, prosząc o, wiesz co, z Bożego Skarbca, od daru Bożego Skarbca, no bo mówię, nie mam ani złotówki, żeby tu zacząć, a tutaj są potężne, bo to są w tysiącach, to są grube tysiące, żeby tutaj zacząć jakby remontować, coś robić. I zaczęliśmy się modlić z żoną i z rodziną z Bożego Skarbca, no i dostaliśmy z Bożego Skarbca, wiesz co? No bo, posłuchaj, to jest tak, jak nie masz nic, no to się modlisz do Boga, Boże, daj mi coś, daj mi z Bożego Skarbca coś, żebym mógł zaczął pracować i żebym zaczął mógł jakby finansowe środki, mi chodzi, wiesz, żeby Bóg mi jakiś jakby podarował pieniądze po prostu zwyczajnie, a Pan Bóg z Bożego Skarbca dał mi to, co jest najcenniejsze u Boga, czyli drugie życie, dostaliśmy syna, wiesz, i dostaliśmy małego synka i to jest Samuel, nasz synek. Wiesz, i później trochę zmieniliśmy tą intencję i zaczęliśmy prosić, Panie Boże, daj nam tej ziemskiej marności, żebyśmy mogli tutaj, no tu, i powiem ci tak, nie mając nic, naprawdę, uwierz mi, nie mając tam żadnych jakby tych, to nagle to teściowie dali nam 10 tysięcy, mieliśmy tu problem potężny z hydraulikami, bo przyjechał hydraulik i chcieliśmy tutaj rozciągnąć się hydraulikę na poddaszu, mówi do nas 30 tysięcy, myślę, Boże, jedyny, toż my nie mamy takich pieniędzy nawet, wiesz, nie śmierdzimy takimi pieniędzmi, że można powiedzieć. No ale mówię, tu coś innego zaczniemy robić. Coś tanki działowe stawiać, to coś tam, coś drobniejszego. No i tak kolega mój przyjechał i mówi, żona się pyta, czy zna jakichś hydraulików. No i no mówi, że zna. No i przyjechał drugi hydraulik, mówi 4000 zł za robotę plus ile tam wyjdzie. A tamten w ogóle tylko powiedział swoje pieniądze i pojechał, wiesz, i nie chciał robić. I tutaj Pan Bóg jakby te nasze modlitwy, to wszystko jakby, wiesz, wysłuchuje, tylko to trzeba też być i cierpliwym w tym wszystkim i co jest najważniejsze, wołać razem, czyli jak wołasz, to wołaj razem z tym, kto z tobą mieszka, z żoną, z dziećmi, nie? U mnie to jest praktykowane. No ale jeszcze ja wrócę do tego, jakby, bo tu się zapętam, wracam do tego punktu przełomowego, do spowiedzi z całego życia, bo to jest chyba najważniejsze, od czego każdy człowiek powinien zacząć. Przynajmniej ja tak uważam, bo ja to przeszedłem. I wam powiem tak. Raz byłem dwa razy u spowiedzi z całego życia. Pierwszy raz to się tak sam postanowiłem sobie pójść tutaj do swojego księdza proboszcza, przygotowałem się, tak wydawało mi się, że dobrze, nie? Poszedłem się wyspowiadałem. Taką zwykły dzień po prostu zaszedłem do księdza, mówię, że chciałbym się wyspowiadać z całego życia, żeśmy się umówili. Zaszedłem się wyspowiadałem. I wam powiem szczerze i tak od serca i tobie, że bardzo są to mieszane uczucia, bo taka spowiedź, ona była dobra, wspaniała, ale jakby czegoś tam brakowało dla mnie, nie? No i tak zacząłem, wiecie, i zacząłem tak swoje życie po tej spowiedzi analizować i tak szukać, bo różne dziwne rzeczy się u mnie w rodzinie działy. Na przykład taka jest rzecz, że ja miałam przepuchlinę pachwinową, mój synek ma przepuchlinę pachwinową, moja siostra i tak to się w mojej rodzinie toczy. No i zaczęliśmy szukać, co tam w tych rodzinach jest nie tak. Moja żona poroniła, moja mama poroniła, moja teściowa poroniła wielokrotnie, mojej żony siostra poroniła. I tak szukamy dalej, bo coś się zaczyna, coś Pan Bóg chce pokazać, że coś jest coś sprawy niepozatwiane w naszych rodzinach. No i żeśmy, a tu w międzyczasie jeszcze ta spowiedź jakby jestem po tej spowiedzi, tutaj zaczyna się, tak Pan Bóg zaczyna pewne rzeczy otwierać i tak to zaczynasz widzieć już inne życie, te duchowe bardziej, nie? No i trafiam na takiego kapłana egzorcysta w Białymstoku, bo to jest niedaleko mnie, no i mu tak z nim opowiadam, że to się dzieje, to się dzieje, to się dzieje i zacząłem w internecie szukać i podkierował mnie do pewnej kobiety, nie wiedziałem wtedy, jak szedłem do niej, że to charyzmatyczka, on mówi do mnie, że ta kobieta zna wielu kapłanów, ona służy Bogu i ona znajdzie ci kapłana, który ci te 33 msze święte jakby ona cię podkieruje gdzie. Bo on mówi, ja to tam za dużo mam na głowie, to i on mnie tak podesłał do tej kobiety. No i ja do niej zadzwoniłem, dostałem numer i tak z nią rozmawiam, opowiadam jej wszystko. I ta kobieta mówi, dobrze, ja cię tam załatwię, to przyjdź tutaj do mnie i tam będziemy dalej rozmawiać. No, że jechał z żoną i z dziećmi, zajechaliśmy do niej. I to był taki drugi mocny wstrząs Pana Boga w moim życiu. No i tam zajechaliśmy do niej i no i ona mi tę mszę święte załatwiła, ja tam swoją ofiarę wniosłem za tę mszę. I ona dwie minuty ze mną rozmawia i mówi do mnie tak, a wiesz co Marek, a ty to źle wyspowiadany jesteś. Ja mówię, tak się śmieję, uśmiechnięty się, mówię, niemożliwe. Mówi, toż ja w tamtym roku byłem u spowiedzi z całego życia, mówię, a ona mówi, tak, to ja ci udowodnię. I tylko zaczęła pierwsze przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I mi wymieniła ile razy i w jaki sposób. Ja to powiem. Znaczy ile razy to nie, to chyba nie powiem. Nie, że wielokrotnie bym powiedział jakiś tak, nie? I mówi do mnie, że wiesz co Marek, jest taka książka Jamesa Maniakala, stoi u drzwi i kołacze. To jest taki duży rachunek spowiedzi. Ty się dobrze przygotuj, ja mam wspaniałego kapłana. No mówi, on tam jeździ po całym świecie i on na różnych rekolekcjach. Ty się przygotuj i tu do tego kapłana przyjdź. Ty, mówię, iż tylko na moją żonę popatrzyła się i na moją córkę, to już wiedziałem, że jakby to Pan Bóg przed nią też przemawia. No i słuchajcie, ja się do tej spowiedzi przygotowywałem dwa dni, ale to po prostu wszystko zostawiłem. Nic mnie nie interesowało. Wstawałem rano, szedłem, wykonywałem swoje obowiązki, bo tutaj mam takie mini gospodarstwo koło domu, trochę kur, trochę kur i takie inne rzeczy. I potem szedłem, tylko brałem tą książkę, modliłem się i pisałem. I po prostu przychodziły mi jakby obrazy, które rzeczy, które robiłem w swoim życiu. To było niesamowite i to było po prostu wstrząsające, ale też i niesamowite. I po tych dwóch, czy tam po trzech dniach dzwonię do niej, że ja już jestem gotowy, bo to po prostu, to wrzucasz wszystko, nic cię nie interesuje w życiu, po prostu nie ma nic innego, co byś chciał teraz robić i nic cię nie da spokoju. Pojechałem do tego kapłana na tą spowiedź. Był Pan Jezus, bo byłem w kościele, był Pan Jezus, był kapłan i byłem ja. I to była taka spowiedź, której każdemu człowiekowi żyjącemu na ziemi życzę. Ja dla kapłana z tej kartki czytałem swoje grzechy. Kapłan tylko siedział, mówi, a ta kobieta jeszcze mnie jakby przygotowała. Mówi, słuchaj, ten kapłan, on wszystko słyszał, grzechy całego świata. Tu nie trzeba się niczego bać. I to jest Pan Jezus. A największą, mówi, radością tego kapłana to jest to, że on podniesie rękę i cię rozgrzeszy. Bo to jest dla Boga, nie? I ten kapłan po całej spowiedzi, po rozgrzeszeniu, nałożył stułę na moją głowę i wszystkie przywiązania, wszystkie, jak to się mówi, co się ciągnie za człowiekiem, wszystko się kierunek duchowy odciął. Wszystkie zniewolenia, czyli tam i te no to jakieś przemocowe takie, to właśnie boks trenowałem, to takie demony przemocy, demony jakieś tej mamony, to człowiek jakby tej chciwości, to wszystko ten kapłan poobcinał. Człowiek wychodzi, a i to jeszcze nie wszystko. I po tej spowiedzi z całego życia, ten kapłan po tym odcięciu jeszcze namaszczenie, sakrament namaszczenia chorych daje, bo mówi ten kapłan do mnie tak. Chociaż ciało jest zdrowe, to dusza teraz staje po upadku i potrzebuje dodatkowego sakramentu, żeby szybciej wzrastać. Ja będę do końca życia tą spowiedź pamiętał. Każdemu człowiekowi tego życzę. To jest, wychodzisz z kościoła, to chodzisz 5 centymetrów nad ziemią. Jesteś wolnym człowiekiem. Nic. Nie masz siły teraz na ciebie po prostu jakby... możesz wszystko, jakby to można powiedzieć. Jesteś wolny. Po prostu jest cudowne uczucie. Ale ten kapłan też mi jeszcze powiedział taką rzecz, i, że teraz... teraz mogą być takie rzeczy w twoim życiu się pojawiać, że będziesz jakby widział jeszcze obrazy i będą ci się przypominać różne inne sytuacje z twojego życia i chodź to do spowiedzi i oddawaj. I dla mnie to tłumaczył w ten sposób, że jak się wchodzi z zapaloną świecą do pokoju, to w różnych kątach jeszcze pewne rzeczy się odsłaniają. Tak samo Duch Święty wchodzi do wnętrza człowieka, do duszy i oświeca i pokazuje, że jeszcze tu jest nieposprzątane, że jeszcze tu, że to trzeba, to jest wybaczone, ale trzeba iść to oddać.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Minęła 15. Zapraszam do wspólnej koronki. Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Ci za Twoje niezmierzone miłosierdzie nad nami, nad naszymi słabościami, nad naszymi upadkami. Zapraszamy Cię, Panie Jezu Miłosierny, przychodź do tych wszystkich miejsc, w których czujemy, że jesteśmy słabi, nie dajemy sobie rady. Przychodź, Panie, do nas tutaj na ziemi. Przychodź do tych wszystkich, którzy oczekują oczyszczenia i spotkania z Tobą twarzą w twarz, ze światłem. Modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Modlimy się za wszystkie osoby chore, które być może dzisiaj spotkają się z Tobą. Dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, za to, że dałeś nam to narzędzie, dałeś nam koronkę do miłosierdzia Bożego, po to, abyśmy wypraszali łaski dla nas i dla naszych bliskich zmarłych, dla chorych, dla cierpiących. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, aniołowie, nasi patroni, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za dzisiejszą koronkę. Zapraszam jutro na godzinę 15 i wszystkich na różaniec do Radia Niepokalana już od 5:30. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.
1: Niepokalana FM. Pokoju pełne radia.

0: Ostatni dzień świętej Franciszki Rzymianki. Błogosławieni, którzy w Panu umierają. Już teraz, mówi Duch, niech odpoczną od swoich trudów, bo idą wraz z nimi ich czyny. Z Apokalipsy świętego Jana. Marca, rok 1440, Rzym, klasztor oblatek benedyktyńskich. Jest noc.
1: Sancta Maria, ora pro nobis.
0: W małym pokoju pali się jedna świeca. Siostry modlą się półgłosem.
1: Ora pro nobis. Sancte Maria.
0: Na łóżku leży Franciszka Rzymianka. Oddycha ciężko.
1: Sancte Gabriel, ora pro nobis.
0: Ciało powoli gaśnie, ale oczy ma otwarte.
1: Sancti Angeli Dei omnes.
0: Przy łóżku pali się świeca, ale jest jeszcze inne światło, wyraźne i prawdziwe, spokojniejsze. Nie drży. Franciszka wie, kto tam stoi. Uśmiecha się jak do przyjaciela. I wtedy pojawia się myśl, jak spadająca z nieba błyskawica. Dziecko w ramionach dawno temu, nieruchome, jeszcze ciepłe. Kołysała je całą noc. A rano było zimne. Modliłaś się, Franciszko. I co dostałaś? Druga błyskawica przeszywa myśl Franciszki. Syn w rękach straży. Odwraca się jeszcze raz w jej stronę. Ten obraz jest wyraźny jak przetopione złoto. Ona stoi w drzwiach, bezsilna. To twoja krew, Franciszko. Ostatnia. Patrz, jak znika. Trzecia błyskawica jest najcichsza, najcelniejsza. Inne kobiety mają wnuki. Czy to była twoja nagroda za wierność, Franciszko? Może Bóg nie kochał cię tak, jak ty kochałaś Jego? Tu jest granica. Ciało u kresu, umysł jest zmęczony. To miejsce, gdzie można się zachwiać, można upaść. Ciemność czeka. Franciszka zamyka oczy. Jedna sekunda. Dwie. Potem otwiera je powoli. I widzi. W świetle, które nie pochodzi od świecy, widzi twarze. Ewangelisto, Giovanni. To jej dzieci, które złożyła w ręce Boga. Stoją spokojnie. Nie przyszły ratować matki. Wiedzą, że ona sobie poradzi. Przyszły po nią. Franciszka patrzy na nie długo. Potem mówi. Nie do ciemności. Do nich. Z Bogiem. To nie odpowiedź, to powitanie. Ciemność próbuje jeszcze raz, słabiej, ostatkiem sił. Franciszka nawet nie odwraca głowy. Z Bogiem. Bez wysiłku. Jakby odpowiadała komuś, kto już przestał istnieć. Przenosi wzrok na łagodne światło, na anioła, który nigdy jej nie opuścił. I mówi tylko: przyszedłeś. Siostry modlą się dalej. Nie widzą tego, co widzi Franciszka, nie słyszą echa walki, którą właśnie stoczyła. Widzą kobietę, swoją przełożoną, która oddycha coraz ciszej. Jeszcze jeden oddech. I jeszcze jeden. Potem cisza. Marca, rok 1440. Rzym. Jej anioł stoi przy łóżku. tak jak stał przez wszystkie lata. Teraz poprowadzi ją dalej.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Ty nas czasami stawiasz w sytuacjach, w których mamy pewność, że swoją siłą niczego nie dokonamy. Panie, dzięki Ci za to. Dzięki Ci za to, że Ty przychodzisz, nie zostawiasz, że jesteś wierny. Boże Ojcze, chcemy Cię chwalić, Synu Boży. Chcemy Ci dziękować, Duchu Święty. Prosimy Cię, daj nam swoją miłość, łaskę. Pozwól sercom, Panie, napełnionym Twoją miłością mówić prawdę o Tobie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witamy Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Darek Kuciewicz. Witaj.
2: Witam, dzień dobry.
1: Poważnie traktujesz Pana Boga od kiedy?
2: Myślę, że trudno byłoby mi chyba podać jakąś taką konkretną datę i dzień czy moment, ale to na pewno zaczęło się od gdzieś około 2006 roku.
1: Co się wtedy stało?
2: Znaczy, to, co się stało wtedy, to była już konsekwencja takiej potrzeby i pragnienia, które już było wcześniej w moim życiu. To znaczy, no, odnalezienia duchowej pewności. Czegoś takiego, co spoiłoby w końcu porozrzucane strzępy i fragmenty mojego życia w jakąś całość. Nie potrafiłem jeszcze chyba nazwać tego tak dokładnie, czym miałoby to być, jak miałoby to wyglądać. Ale to już wtedy, przed tym 2006 rokiem, miały miejsca poszukiwania mojej i mojej dziewczyny ówczesnej, wtedy obecnej żony. No i skłanialiśmy się ku różnym drogom, kierunkom związanym ze wschodem. I w 2006 roku moja żona odkryła, że będzie miało miejsce takie zdarzenie w Poznaniu, które się nazywa Meditatio. I to było spotkanie z ojcem Lawrencem Freemanem, benedyktynem z Londynu. No, ponieważ właśnie medytacja była takim przedmiotem mojego zainteresowania również, no to pomyślałem, że warto tego spróbować. No i to spotkanie było bardzo istotne w moim życiu. Od tego momentu, nie tak od razu, nie tak natychmiast, ale zaczęło to wszystko kiełkować i potem miały miejsce już takie zdarzenia, które doprowadziły mnie do tego miejsca i myślę, prowadzą mnie nadal jakoś.
1: A z jakiej sytuacji wychodzisz? Rodzina przekazała wiarę?
2: Tak, to znaczy rodzice wychowali mnie w tradycji wiary katolickiej. Natomiast ja jakoś bardzo szybko, okazało się, porzuciłem to, kiedy poszedłem na studia.
1: Ale to było miasto, wieś?
2: To był Tarnów, to można powiedzieć średniej wielkości miasto, przedmieścia.
1: Wierzący ludzie, to norma tam, czy raczej
2: proszę? Raczej norma, nie? Tak, tak. Tradycja, norma. Może nie znałem wtedy ludzi poszukujących, czy tak żywo mówiących o wierze, tak jakby to było coś, co należy jakoś nieustannie przeżywać i odkrywać. Ale myślę, że te fundamenty, które tam są i które odnajduję wciąż na nowo, jakby patrząc nowymi oczyma, że tak powiem, kiedy tam przychodzę, to widzę, że one tam są. Zresztą muszę dodać, że wierzę głęboko w to, że w moim życiu prowadziła mnie i chroniła zawsze modlitwa moich rodziców. Oni wiedzieli, że te drogi, które obierałem po studiach, to była raczej błędna droga, chociaż sami często, no, żyjąc tam, nie mogli tego ocenić tak do końca. Ale no, widzieli znaki, pewne owoce mojego życia, które nie były najlepsze. I wiem, że moi rodzice cały czas dbali modlitwą o to. I też byli, myślę, bardzo mądrzy, że nie wywierali jakiegoś takiej agresywnej presji na mnie, żebym natychmiast porzucił tą swoją drogę, czy jakoś nie oceniali mnie, nie oskarżali mnie, co uważam też jest częścią tego uzdrowienia, które następuje.
1: A czy miałeś świadków, ludzi, przez których widziałeś, że to nie jest tylko tradycja, ale że tam jest żywy Bóg?
2: Znaczy, nawiązujesz do tego życia, do czasu studiów, tak, wcześniejszego. Tak. Wiesz co, myślę, że moi rodzice na pewno. I zdecydowanie przede wszystkim, tak.
1: W liceum kim byłeś? Jakim byłeś chłopakiem? Z przodu czy z tyłu?
2: Z tyłu raczej. Zazwyczaj jestem raczej na bocznych pozycjach, chociaż wybrałem zawód reżysera filmowego, co może się tutaj nie zgadzać trochę z tą postawą, ale ona o dziwo jakoś czasami ma sens. Inne w przypadku bycia frontmanem w postaci reżysera. Znaczy, z tej pozycji to jest zgodne gdzieś tam z moją naturą. Lubię się przyglądać światu, obserwować go i wyciągać jakieś wnioski, a czasami takie bycie z samego przodu jakoś uniemożliwia taką perspektywę. No i tak samo było w liceum właśnie.
1: Czy wtedy wiara miała jakikolwiek wpływ na twoje życie, realne wybory?
2: Wtedy w liceum i w czasie i wcześniej to nie potrafiłbym tego tak nazwać. Myślę, że ona miała, ponieważ ja pamiętam doskonale takie zdarzenia z mojego życia, kiedy doświadczałem niezwykłych uniesień w czasie mszy świętej. Szczególnie w czasie takich długich nabożeństw, które wtedy były dużo dłuższe niż teraz. Nawet mówiąc o samej adoracji, to myślę, że było to nieporównywalnie dłuższe. I wiem, że przeżywałem takie momenty, kiedy czułem światło w sobie, czułem uniesienie, czułem jakąś taką inspirację do życia bardzo mocną, ale nigdy chyba wtedy tego nie zracjonalizowałem. Nie potrafiłem mówić o wierze tak, jak to nazywam teraz. Ale teraz, kiedy doświadczam podobnie swojego życia na nowo, jak gdyby doświadczam rzeczywistości wiary, to patrząc wstecz, to myślę, że tak to mogę nazwać.
1: I co się zdarzyło na studiach?
2: To była taka rzeczywistość nowych rzeczy, które wdarły się do mojego świata i bardzo wchłonąłem wszystko i poznawałem i jak się zazwyczaj w życiu dzieje na takiej drodze, no to wraz z dużą ilością wiedzy, bardzo ciekawych, interesujących ludzi, no to dotarły do mnie też rzeczy, których może nie warto było poznawać i które może zaczęły burzyć jakiś tam porządek tego świata mojego. No tak, i też rzeczy destruktywne, oprócz takich bardzo pozytywnych, to sporo było tego i teraz no myślę, że przede wszystkim w takim środowisku artystycznym, chociaż nie chcę tego uogólniać i generalizować i narzucać taką ocenę każdemu środowisku artystycznemu, ale akurat no, w pewnych kręgach to wiara i takie rzeczy nie są zbyt popularne i jakoś tak łatwo to porzuciłem. Często wracam do tego momentu, kiedy to się stało i na dobrą sprawę jakoś czuję taką pustkę i ciemność w tym momencie. Nie jest to związane z jakimś też zdecydowanym jakimś wydarzeniem, ale po prostu łatwo przeciąłem te sznury i więzy.
1: I jak to przekładało się później na twoje życie?
2: No tak jak chyba brak zakotwiczenia jakiegokolwiek, a już kiedy mówimy o wierze, no to tego podstawowego. Czyli we wszystkich aspektach życia, i osobistym, i zawodowym, czy tym rodzącym się zawodowym, i psychicznym, no to miało takie konsekwencje, że powoli jak gdyby zaczęła mnie ogarniać swego rodzaju jakaś taka ciemność, czy niepewność, czy rodzaj lęku. I brak takiego poczucia, że stoi nogami na ziemi mocno. Pewnie w jakimś stopniu było to związane z tym, że kiedy człowiek jest wrażliwy, otwarty na świat i nagle głowa mu się otwiera i zaczyna wymyślać, przychodzą do głowy pomysły na filmy i jednocześnie to się wiąże z jakąś zmianą, nie wiem, no, wyobrażenia o świecie, no to pewnie i tak te nogi gdzieś tam się uginają trochę, ale chyba nie do tego stopnia, żeby zacząć z czasem czuć, że życie przestaje mieć taki sens jako całość. Że zaczyna się rozpadać na drobne kawałki, które przestają do siebie przystawać. No i to bardzo nieprzyjemne odczucie.
1: Czy o jakichś konkretnych rzeczach możesz mówić, żeby pokazać smak tego, bo powiedziałeś, że te poszukiwania jednoczącej siły doprowadziły cię, czyli czegoś trzeba poskładać w całość twoje życie, że to jest jakby punkt zwrotny.
2: Pytasz o te pierwsze poszukiwania duchowe, tak?
1: Tak, no o historię, bo nie tyle o uogólnienia.
2: Wiesz co, no, interesowałem się zawsze filozofią i z tego gdzieś potem i czytałem no, różne rzeczy, jakkolwiek nigdy nie zdobyłem wykształcenia gruntownego żadnego w tej dziedzinie, natomiast dużo czytałem i pojawiły się i wątki gnozy i okazało się przy tej okazji, że chrześcijaństwo bardzo mnie interesuje. Tak paradoksalnie przy tej okazji. I zawsze jak wtedy pojawiał się, pamiętam to dokładnie, zawsze jak przejawiały się wątki związane z Jezusem Chrystusem, czy nawet samo brzmienie Jego imienia, to zawsze pamiętam i oczywiście z czasem to się wzmacnia, to pojawiała się swego rodzaju taka jasność i pewność, chociaż jeszcze wtedy było to bardzo słabe i takie poczucie bezpieczeństwa. Chyba tak to mogę powiedzieć. No i tak, czyli oprócz takiego zgłębiania, czytania dużo na ten temat, no to potem pojawiła się taka rzecz, której chyba no nawet nie wiązałbym tak do końca z religijnością, co raczej z takim pragnieniem do samodoskonalenia i to było ćwiczenie takiej sztuki Qigong związanej z opanowaniem tak zwanej energii. No to było też wyjazd do Indii, do Ashramu, do jednego guru. No i to z takich głównych wydarzeń to takie rzeczy.
1: No ale jak to w konkrecie twojego życia, bo mówisz o syntetyzujesz, a ja nie czuję tego, co wtedy dzieje się w twoim życiu, jesteś szczęśliwy, jesteś nieszczęśliwy, dzieją się takie rzeczy inne. Co jest w tym życiu?
2: To znaczy, wiesz co, to jest, mówimy o dość długim okresie życia i to jest taki, generalnie rzecz biorąc, raczej ciemna i minorowa barwa dominuje wtedy w moim życiu. Dlatego, że w żadnej z tych rzeczy nie odnajduję tego, co jest tym czymś, co spaja. I wiesz, to się może jakoś nie objawiało w jakichś zdecydowanych wydarzeniach w moim życiu, w jakichś takich bardzo wyrazistych tragediach i nieszczęściach wtedy, ale taka ogólna nuta jest posępna raczej i to się wiąże też z takim stanem wewnętrznym, który naprawdę coraz bardziej, chociaż zewnętrzne pozory mogą mylić, jakoś tam człowiek zawsze stara się przybrać dobrą minę do złej gry, to gdzieś wewnątrz działo się bardzo źle, a w dodatku ja, poddając się porwać tym rzeczom, to gdzieś nie, o których mówię, to w nich nie znajdując też tego, to trochę sam siebie okłamywałem, bo przyjmowałem te dobra, w cudzysłowie, które one niosły ze sobą jako rzecz taką, która buduje moje życie. W efekcie tak nie było. I nie wiem, jak mógłbym jeszcze o tym inaczej powiedzieć. No, na przykład mówiąc o tej sztuce ćwiczeń Qigong, to była rzecz, która miała mnie jak gdyby wzmacniać, integrować, dawać poczucie siły i pewności i gdzieś jednoczyć z czymś wyższym i w efekcie to nie miało miejsca. No, po prostu
1: musiałem... Ale to są ćwiczenia inicjacyjne. To jest bardzo mistyczna część tradycji chińskiej. I ja poznałem Marcosa Bongarta, największego w Europie chyba ambasadora Qigongu, i to jest człowiek inicjowany, to jest człowiek głęboko po stronie duchowości. Z punktu widzenia monoteistów, absolutnie lewej ręki. No, to jest coś co niszczy życie wielu osobom.
2: No to, bo rzeczywiście ten styl, który ja ćwiczyłem, to jego mistrzem był Marcus Bongard. To tak było. I to znaczy, tam się niewiele mówi o samej religijności. I to też chyba nie było tym czymś, co mnie wtedy interesowało, ale jak potem, zresztą wtedy interesując się, a teraz to analizując na nowo, no to wiem, że ćwicząc te rzeczy, człowiek zaczyna mieć kontakt z tymi tak zwanymi energiami. Ja sam zacząłem to odczuwać w którymś momencie. I tak na dobrą sprawę to ten moment był też takim momentem, kiedy ja się postanowiłem w tym momencie wycofać z tego, ponieważ czułem, że gdzieś zaczynam jednak dotykać takiej przestrzeni, która nie jest dobra. To były rzeczywiście dość delikatne odczucia i nigdy nie doświadczyłem jakiegoś takiego negatywnego, silnego zła, które bym odczuł w taki czy inny sposób tutaj, ale w tej takiej subtelnej przestrzeni psychiki zacząłem czuć, że to może być droga bez odwrotu, albo że powrót stamtąd może być bardzo bolesny i długi. Tak, i to też się tam wiąże jeszcze z takim zdarzeniem, z takim procesem, który następował, ten nauczyciel, który akurat wtedy uczył w imieniu mistrza Bongarta, ówczesnego tego nauczyciela, to ten człowiek właśnie zaczął ulegać, czy przychodzi taki proces, ja bym to nazwał napompowania ego, wynikający być może z właśnie przyswojenia tych wszystkich mocy i umiejętności, które bardzo zaczęły się destruktywnie objawiać. Ja pomyślałem wtedy też, że zresztą tutaj wspierała mnie moja obecna żona, bo razem ćwiczyliśmy te rzeczy, że to tak nie może być, że jeżeli ktoś jest naprawdę duchową osobą, to w ten sposób nie powinien się zachowywać i reagować.
1: Czyli miałeś dużo szczęścia.
2: Myślę, że tak. W efekcie myślę, że tak.
1: Bo jeśli te moce się już ujawniały, jeśli czułeś rzeczy nadzwyczajne...
2: Ja nie bez powodu tutaj wspomniałem o modlitwie moich rodziców, ponieważ tak na dobrą sprawę, jak teraz myślę o różnych zdarzeniach, tam jeszcze z czasów studiów i późniejszych, to myślę, że normalnie to bym chyba się nie był w stanie pozbierać, gdyby nie jakaś moc ochraniająca. Po prostu miałem więcej szczęścia niż rozum, mówiąc kolokwialnie.

0: bycie u guru to też nie jest rzecz obojętna. Co to była za historia? Guru to jest ten, który jest urzeczywistniony, jest Bogiem. Zatem no, z chrześcijańskiego punktu widzenia i w ogóle z punktu widzenia religii, no to jest człowiek otwarty na rzeczywistość duchową. Część z nich potrafi nie używać tych mocy i tym samym nie niszczyć się wewnętrznie, część nie.
1: Wiesz co, to był dwutygodniowy

0: jest tam w najlepszym wypadku jest traktowane jako jedno z wielu równorzędnych z innymi. No i chyba to był taki moment, że już chciałem po prostu wracać stamtąd, bo już zdecydowanie wiedziałem, czyli w czasie tego pobytu zdecydowanie wiedziałem, że to nie jest miejsce dla mnie. Że nie będę w ten sposób tam funkcjonował, tym bardziej, że chociaż może źle jest czasami oceniać ludzi, którzy podążają swoją jakąś ścieżką duchową, ale tam też wśród osób przebywających nie działo się najlepiej. I różne animozje się pojawiały i takie rzeczy, które chyba w miejscu, gdzie ludzie się otwierają na siebie, gdzieś starają się otworzyć na miłość, to nie, też nie powinno mieć miejsca. Także to też w ten sposób obserwowałem i tak to oceniłem wtedy.
1: Jakim jesteś człowiekiem przed tym momentem zwrotu na tych medytacjach freemanowskich?
0: Wiesz co, już coraz bardziej zdesperowanym i pragnącym. Coraz bardziej już chyba mogącym nazwać rzecz po imieniu, coraz bliższym tego. I z tej takiej izolacji, w której byłem i z tego takiego poczucia pozornej drogi duchowej, która czasami wystarcza w życiu na długie lata. To jest straszne, to, że tak jest, ale tak bywa niestety. No zacząłem czuć, że muszę się rzucić w jakąś już przepaść, żeby doświadczyć czegoś naprawdę intensywnego, żeby to życie zaczęło mieć smak po prostu w tej kwestii, o której mówię, i żeby to nabrało jakiegoś waloru konkretu, bo tyle już ogólników i ślepych uliczek i ogólnie już przestało mi wystarczać. Ale w czasie tego spotkania, sam fakt, że spotkałem kapłanów, z którymi mogę podjąć rozmowę, zaczynam słuchać, otwieram się, widzę wspólnotę, widzę ludzi, którzy gorąco to przeżywają. To pragnienie już się bardzo obudziło wtedy i potem był czas powrotu do życia sakramentalnego i uporządkowania swojego życia. Głównie myślę tutaj o małżeństwie, które nastąpiło około 2,5 roku później.
1: I co to był za czas? Jak zmieniało się twoje życie? Co w nim się działo?
0: Tak, to był czas takiego cementowania, scalania. To znowu ogólne słowa, ale w konkretach to się objawiało w ten sposób, że z żoną postanowiliśmy wziąć ślub kościelny, co nastąpiło w Tuchowie, w takim miejscu też związanym z moimi rodzicami, ponieważ tam moja mama zanosiła zawsze modlitwy w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. I też to miejsce było takim miejscem, że trzeba było tam zacząć swoją drogę na nowo. Tam podjęliśmy tę drogę. I też muszę powiedzieć, że spotkanie z zakonnikami w tym miejscu było czymś niebywałym zupełnie, jak przez nich przemawiała taka moc Boża, rozsadzało to skały po prostu i sam ten proces rozmów z nimi już był takim bardzo intensywnym duchowym doświadczeniem. Kolejną rzeczą bardzo ważną jest to, że my na swojej drodze wraz z moją żoną doświadczyliśmy dwóch poronień, starając się o dziecko. To były bardzo bolesne doświadczenia dla nas i podjęliśmy taką drogę typową dla ludzi naszej cywilizacji, czyli chodziliśmy do lekarzy różnych, płaciliśmy pieniądze za to i efektów nie było widać. Tak, to były nieprzyjemne doświadczenia, bolesne i pełne zawodów. No i kiedy już traciliśmy nadzieję, to znowu zaczęliśmy uczestniczyć w różnych rekolekcjach. To jest taki pierwszy owoc też po tych freemanowskich medytacjach w Poznaniu. I to były różne rekolekcje i z każdymi tymi rekolekcjami czułem, jak się pojawia we mnie pewien ogień, jakaś taka rzeczywistość, która zaczyna być namacalna, żywa, prawdziwa, która dawała mi siłę do podejmowania jakichś kolejnych zdarzeń. Jakkolwiek potem zdarzały się dołki i takie momenty znowu z jakichś zniechęceń, to ta droga już była podjęta i czułem, że już trzymam linę w ręku. I właśnie tutaj muszę nawiązać do takiego wydarzenia, które miało miejsce na rekolekcjach, które prowadził ojciec z Indii, ojciec James Maniakal. Nie wiem, czy się tego nie wymawia, Manjakal. I to ja tam dotarłem, moja żona uczestniczyła we wszystkich dniach tych rekolekcji, ja dotarłem ostatniego dnia, ponieważ wtedy byłem w Tyńcu akurat i wróciłem na ostatni dzień. I w czasie tych rekolekcji ojciec zapytał, czy wszystkie pary, które mają kłopot z posiadaniem dzieci, już były u niego na modlitwie. No i ja się zrywałem, porwałem tam moją żonę, to była akurat przerwa, przeciskaliśmy się przez tłum, on na nas spojrzał takim swoim surowym wzrokiem, zabrał nas w czasie przerwy do swojego pokoiku. i tam modlił się nad nami. Bardzo mocno czuliśmy wtedy obecność Ducha Świętego.

0: pojawiły się łzy. I on na końcu tej modlitwy powiedział, że będziemy mieli dziecko. Że to nastąpi z uśmiechem na twarzy. My wycieraliśmy łzy, potem długo to jeszcze do nas nie mogło dotrzeć. No i gdzieś około 3 tygodnie później okazało się, że moja żona jest w stanie błogosławionym. I już mamy teraz półroczne dziecko w tym momencie. Także myślę, że to jest takie największe świadectwo, które tutaj mogę dać, jeżeli chodzi o działanie Boga, działanie Jezusa, Ducha Świętego w moim życiu, w życiu mojej rodziny, które się objawia konkretnie. Mam je na co dzień, płaczę, śmieję się, trzymam je w rękach.
1: I jak wzrastaliście? No bo Kościół to jest i przestrzeń intelektualna, i przestrzeń liturgii, wspólnoty, a poza tym jest jeszcze historia indywidualna każdej osoby z Bogiem. Jak ten czas, jak go widzisz dzisiaj?
0: To jest czas bardzo intensywny, te ostatnie 3-4 lata, dlatego że to się wiąże i z uczestniczeniem w życiu i wspólnoty, czy też czasami wspólnot, bo jest to i grupa medytacyjna, i grupa związana z księdzem profesorem Tarnowskim. Także też takie bycie między ludźmi, wśród ludzi. Jakkolwiek tego mi wciąż brakuje jeszcze więcej. Mam nadzieję, że to się jakoś zintensyfikuje w przyszłości. To jest uczestniczenie w życiu modlitewnym, sakramentalnym, najważniejszym tutaj chyba w tym momencie. I również czas takiego wręcz eksplozji przyswajania wiedzy na ten temat, takiej wiedzy teologicznej z różnych dziedzin tej teologii, ale to właściwie wszystko mnie interesuje i chyba im więcej poznaję, tym bardziej mam przekonanie, że do końca życia nie będę w stanie tego ogarnąć. Także to też jest taka bardzo dla mnie ważna przestrzeń, którą poznaję. I chyba powoli też takiego działania zawodowego, dlatego że teraz jestem na etapie współtworzenia filmu wraz z kolegą Pawłem Sobczykiem, który będzie dokumentalną opowieścią o współczesnej wielkiej charyzmatyczce z Boliwii, Katalinie Riva. To będzie właśnie opowieść o jej charyzmatach, o dziele, które ona przekazuje, o orędziu.
1: Jak twoje życie z żoną zmieniło się od momentu sakramentu, kiedy daliście sobie sakrament?
0: Na pewno najważniejsze jest tutaj pojawienie się dziecka. To jest, myślę, owoc tego życia duchowego. Inaczej nie potrafię o tym myśleć i tak jest w samej rzeczy. To jest ten taki namacalny owoc. No, myślę, że to życie sakramentalne, to życie modlitwą, o życie blisko Boga. No to jest życie też takie, które wprowadza do naszej rodziny dużo ładu i spokoju. I myślę, że te takie rozterki, różne sytuacje rozdwojeń, kłótni, których zresztą i tak nie było wiele w naszej rodzinie, ale na pewno tych rzeczy jest dużo mniej. Ten pokój gdzieś tam zapanował w naszej rodzinie teraz. I myślę, że też mamy takie narzędzie potężne narzędzie do w ogóle rozpoznawania rzeczywistości wokół nas. Rzeczywistości naszego życia, naszych bliskich rodzin. Często nie dzieje się tam za dobrze. I potrafimy jak gdyby zupełnie inaczej na to spojrzeć, więc to też jest bardzo ważne, bo nie jesteśmy już tak zupełnie zagubieni. Mamy po prostu takie światło, które rozświetla tą rzeczywistość wokół.

0: Czemu zachwyciłeś się Katalinę?
1: Zachwyciła mnie książka, którą przeczytałem. To była Tajemnica Mszy Świętej. Myślę, że nie, że to jest taka rzecz, która zupełnie, chyba każdego poszukującego w katolicyzmie, w chrześcijaństwie człowieka, który przeczyta tę książkę, to musi wstrząsnąć. To znaczy niemożliwe jest chyba przejść obojętnie obok tego i to tak mocno działa na wyobraźnię, na sferę ducha, na serce, że to powoduje, że zupełnie inaczej człowiek podchodzi do mszy świętej. Zaczyna ją traktować jak rzeczywiście wielką świętość. Jak coś, co wokół czego, no, oprócz tego, że nie można przejść obojętnie, to trzeba na kolanach do tego podchodzić. To jest największe wydarzenie w czasie tygodnia. Jeżeli ktoś uczestniczy częściej, no to po prostu w rzeczywistości, która nas otacza, największe światło, jakie istnieje. No i z tego wynika potężne konsekwencje dotyczące skupienia na mszy świętej, uważności, niespóźniania się. To są pozornie być może błahe rzeczy, ale tam Katalina poprzez słowa Pana Jezusa bardzo mocno wskazuje na istotność tych rzeczy, właśnie drobnych, takich wierności tej praktyce, jaką jest i doświadczenia mszy świętej. Prócz tego, czytając więcej, no chyba ona mnie też zachwyca jako człowiek, jako osoba, jako taka bardzo pokorna, wrażliwa istota, która poddaje się wielkiej sile, która przez nią przemawia i która właśnie w tej pokorze i prostocie nawołuje ludzi dzisiejszych, współczesnych, początku XXI wieku do nawrócenia. Ale też czyni to w taki sposób, pewnie ona sama powiedziałaby, że to nie jej zasługa, tylko zasługa Pana Jezusa. Ale czy to się dzieje w taki sposób, że to jest naprawdę bardzo współczesne. To jest bardzo współczesny przekaz. Taki, który myślę nie kojarzy się z jakąś taką spatynowaną tradycją Kościoła, tylko z czymś, co jest naprawdę żywe i pełne mocy, siły, energii. Czy coś, co działa na wyobraźnię.
0: Co najbardziej Cię uderzyło?
1: Jest tam wiele momentów. Jeżeli mówimy o książce, bo można mówić tutaj o książkach albo też o wydarzeniach w jej życiu, no jest stygmatyczką. Myślę, że te momenty opisywane przez różne osoby, które były świadkami tych wydarzeń, no to są wstrząsające chwile. Nie ma tutaj mowy o tym, żeby widok pojawiających się ran oraz współcierpienia Kataliny, żywego człowieka, który współcierpi na Golgocie wraz z Jezusem, no to wstrząsa. Nie wiem, jakich innych słów użyć. To po prostu pozostaje moment potem milczenia i kontemplacji tych chwil chyba tylko. Jeśli chodzi o takie momenty z jej książek, które są też momentami z jej życia, trudno też dwie sfery oddzielić od siebie. No to są momenty opisów na przykład tego, co się dzieje podczas spowiedzi. Może jeszcze dodam, że te jej opowieści czy jej relacje to jest tak naprawdę wejście głębiej w duchową rzeczywistość dla nas percepcyjnie, wzrokiem niedostrzegalną. Tego, co się dzieje podczas momentów liturgii, podczas momentów przyjmowania sakramentów, modlitwy oraz wszelkiej jak gdyby przestrzeni tej naszej duchowej, którą czynimy. No i to zobaczenie tego oczami Jezusa, no bo do tego to się sprowadza de facto, no jest porażające. Tu mogę mówić właśnie o momencie, o tym, co się dzieje w czasie spowiedzi. Najlepiej jest te książki przeczytać, rzecz jasna. Ale też jej opowieści o tym, jak jej matka umierała na przykład. Ten moment każdego z nas czeka i każdy z nas gdzieś się boi tego najzwyczajniej w świecie i myśli o tym nierzadko pewnie. A ta jej opowieść o tym umieraniu jej mamy jest porażająca też takim zawierzeniem i spokojem, który się wtedy pojawia. To wcale nie musi być moment, jak się okazuje, moment lęku i strachu. I poprzez obecność ludzi i siłę wspólnoty i modlitwy możemy doprowadzić tą odchodzącą osobę w bezpieczne ręce Matki Bożej, Pana Jezusa. I tak się stało w przypadku jej mamy. I myślę, że to jest taka wielka otucha dla nas. Że ten kres, który nas czeka, jest przy wytrwałości i zawierzeniu tak naprawdę momentem przejścia tylko i wyłącznie.
0: Czy dobrze rozumiem, że Katalina mówi językiem, który przebija się przez to znieczulenie, jakie media, no, to przez to spustoszenie właściwie, jakie w wyobraźni i wrażliwości ludzi czynią media i takim zniszczeniu właściwie powagi języka, którym dotychczas się o nich mówiło, takiego namaszczonego języka w Kościele. Czy dobrze rozumiem?
1: Tak, że ja to tak odbieram. Oczywiście tutaj trzeba by sprawdzić to na jakiejś grupie osób, które przeczytały te rzeczy i jak to do nich dociera. Myślę, że... Bo tak, bo te rzeczy, o których ona mówi, one są mówione często językiem takim ludzkim, potocznym. One opowiadają o sytuacjach konkretnych z naszego życia, ale jednocześnie Kościół nie zaleciłby tych jej książek do medytacji, studiowania, gdyby nie były zgodne z teologią. Zresztą znawcy twierdzą, że jej, że te jej orędzia, te jej książki są nacechowane głęboką teologią. Ona jest osobą, która skończyła zaledwie szkołę podstawową. Także to już samo w sobie świadczy o tym, z czym mamy do czynienia. Myślę, że tak, że często dla osób, które być może są zakotwiczone w takiej tradycyjnej religijności, to mogą być często wstrząsające rzeczy, nawet czy szokujące. Na przykład zdarzenie, które miało miejsce w 1999 roku, kiedy za sprawą dziennikarza australijskiego, który wtedy przyjechał do Kataliny, ma miejsce transmisja jej orędzia do 28 milionów osób w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w Amerykach Południowych, kiedy Katalina czyta słowa Pana Jezusa do ludzi. No to jest rzecz taka wręcz z dziedziny science fiction. Czy Pan Jezus mógłby dzisiaj wręcz stanąć przed kamerami i przemówić do nas? Okazuje się, że to medium, które tak bardzo utożsamiamy z jakimś takim właśnie pozbawieniem wartości, z wypraniem, z jakimś takim zeszmaceniem wręcz, powiedziałbym, może być przedmiotem obecności świętości po prostu. Znaczy nie przedmiotem, ale jakby takim transmiterem tej świętości. To też nie ukrywam z punktu widzenia filmowca, jest to taka rzecz, która myślę, że może się właśnie, którą mogę tak opowiedzieć, żeby ona się przebijała do ludzi, żeby nie poruszała, żeby ludzie zadawali sobie pytania, bo to chyba też głównie o to chodzi. Nie żeby na siłę przekonać, tylko żeby to mogło jakoś poruszyć człowieka. Zresztą tutaj jeszcze przywołam słowa, które są wypowiedziane przez Katalinę właśnie w tej książce Tajemnica Mszy Świętej. To są słowa Pana Jezusa, że dzisiaj Pan Jezus poszukuje ludzi, którzy na nowo potrafiliby ożywić to, co już jak gdyby zostało powiedziane. Czyli poszukuje ludzi, którzy by się wsłuchali w te słowa, które między innymi wypowiada Katalina, i nadaliby temu życie. I myślę, że to też temu służą tej książki właśnie.
0: Jak pielęgnujesz w takim codziennym życiu ten dar, który dostałeś?
1: No przede wszystkim to jest uczestniczenie we mszy świętej. Zdarza się, że mogę i jestem w stanie narzucić sobie... Mówię narzucić, ponieważ to też jest związane z pewną taką dyscypliną i wytrwałością, codzienne uczestniczenie w Eucharystii. No i to jest piękne. Taki dzień zupełnie inaczej wygląda. Dzień, który się rozpoczyna mszą świętą, jest zupełnie innym dniem i jak gdyby człowiek jest wtedy otoczony mocą, świadomością zupełnie innego rodzaju. To nie ma porównania. Na pewno co niedzielna msza święta. Na pewno jest to wciąż w wolnej chwili zgłębianie i czytanie różnych rzeczy. Odkrywanie różnych autorów. To mnie bardzo interesuje, odkrywanie autorów, którzy poruszają tematykę chrześcijańską w takim życiu świeckim, w takiej przestrzeni kulturalnej świeckiej, bo dla mnie to jest no, taka rzeczywistość. Chyba muszę rozbrajać w sobie takie poczucie mikrości tego w naszej rzeczywistości, takiej słabości obecności w naszej kulturze, tej tematyki chrześcijańskiej. Jak się okazuje, jak czytam i poznaję, to nie jest tego aż tak mało. Może ja po prostu nie patrzyłem tam, gdzie trzeba. Na pewno mało tego jest w świecie filmu, który mnie tutaj szczególnie interesuje. I jeżeli nawet jest to podejmowane, to często w niezbyt właściwy sposób.
0: Pielęgnowanie.
1: Dalej, no to na pewno rekolekcje. Przynajmniej raz w roku rekolekcje. Bardzo bliskie mi są rekolekcje z postem w Tyńcu. Jeżeli można też spotkać się z ojcem Lorenzem Freemanem na kolejnym medytacji, to na pewno to też podejmuję. No i przede wszystkim, no może nie przede wszystkim, ale też bardzo ważne dla mnie msze charyzmatyczne. Dla mnie bardzo ważnymi osobami są tutaj ojcowie Enrique i Antonello. We wszystkich ich mszach świętych, takich konferencjach uczestniczyłem. I dla mnie były to też bardzo mocne, intensywne chwile przebudzenia i wlewania Ducha Świętego.
0: Kogo poznajesz na tej drodze? Kim jest Bóg?
1: Kogo poznaję? Pytasz o ludzi.
0: Nie, o Boga, o Jezusa. Kogo poznajesz? Kto to jest?
1: To jest na pewno osoba. to jest na pewno istota, Bóg, człowiek, do którego mogę się zwracać. To jest adres. To jest ten ktoś, do kogo mogę mówić, kto słucha i kto daje odpowiedź na wiele sposobów w życiu. To jest ktoś, kogo mogę prosić o pomoc. To jest ktoś, przed kim mogę do końca otworzyć całe swoje wnętrze. Wszystko, czym jestem i nawet to, czym jestem, a o czym nie wiem, że jestem. I to jest dla mnie chyba największe odkrycie tutaj w chrześcijaństwie, w tym powrocie do Boga. Nigdy nie wiedziałem, że Bóg może wypełnić moją istotę tak bardzo do końca. W pewnych momentach modlitwy, przyjęcia sakramentu odczuwa się to czasami bardzo mocno. To jest ktoś, kto zawsze wyłania się nawet gdzieś w dalekiej przestrzeni, gdzieś na 10., 100. planie, w momencie jakiegoś zniechęcenia i upadku. Ale to jest obraz, który zawsze przebija najcięższy, ciemniejszy mrok. Być może on jest wtedy bardzo daleko, mam takie wrażenie, że gdzieś może, chociaż on nigdy nie jest daleko, ja się oddalam po prostu od niego. To zawsze jest. Ja wiem, że to już jest wypalone w mojej duszy i oczywiście zawsze proszę Boga, żeby to nigdy nie zniknęło. To jest największy skarb, jaki mogłem otrzymać w życiu. Ten skarb wiary, tej łaski, która przyszła. Ale to jest właśnie ten ktoś, kto zawsze mnie klepie po ramieniu i mówi: ty się tak strasznie nie przejmuj, bo ja tu zawsze jestem. To ty trochę histeryzujesz i panikujesz. Tak naprawdę. No i to jest ten ktoś, kto przychodzi w innych ludziach tak samo. To jest to wsparcie, które się pojawia u ludzi, którzy pojawiają się, którzy niosą to wsparcie, którzy zapraszają do wspólnej modlitwy, którzy na problemy, które się im wyjawia, też właśnie przywołując imię Jezusa Chrystusa, mówią, że to nie jest wielki problem, że możemy się modlić, możemy prosić o pomoc, o łaskę. No i to jest osoba, która przede wszystkim niesie szczęście. No to jest to, ja pierwszy raz w życiu od tych 3-4 lat zacząłem mieć odwagę wypowiadać to słowo naprawdę do końca odważnie i w poczuciu, że nie mówię czegoś, co jest jakąś abstrakcją. Ja po prostu już wiem, z czym to słowo jest związane, wiem, do czego ono prowadzi, gdzie jest zakorzenione. I to jest, tą osobą jest Jezus Chrystus.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: Myślę, że chciałbym się pomodlić w intencji wszystkich tych ludzi, którzy są poszukującymi w prawdziwej duchowości, którzy są często obdarzeni wielkimi talentami artystycznymi, naukowymi, wszelkimi możliwymi, jakie możemy otrzymać jako ludzie, którzy mają wielką wrażliwość, ale z jakiegoś powodu nie potrafią zareagować na Pismo Święte, na Pana Jezusa i przeżywają wielkie cierpienia, nierzadko. I wiem o tym, że jeżeli będziemy prosić i jeżeli się pomodlimy w tej modlitwie, to być może to już trzeba zostawić Panu Jezusowi.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Darek Kuciewicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Roman Zięba. Witaj.
1: Witam.
0: Znaczysz kontynenty znakiem krzyża. Zastanawiałem się, czy ekspiacja jest najważniejszym twoją motywacją, czy to jest najważniejsze.
1: Tak było na początku chyba. Czułem w sobie potrzebę właśnie zadośćuczynienia za to zło, które czyniłem, świadomie, nieświadomie, za kłamstwa, które też potem miały w życiu innych ludzi, moje kłamstwa w życiu innych ludzi miały konsekwencje. Natomiast myślę, że od początku motywacją była także wdzięczność. To znaczy ja wyruszałem w te dalekie drogi chyba też, żeby dziękować za nowe życie, za tą szansę, którą dostałem za darmo. Ja jakoś tak od razu zdałem sobie sprawę, że uratowała mnie, to teraz tak to nazywam może górnolotnie już, ale no, uratowała mnie miłość, czysta miłość, której zawsze gdzieś tam szukałem, której nigdy nie potrafiłem doświadczyć, dotknąć. Tak naprawdę chyba dalej za nią idę.
0: To jest chyba dobra gwiazda, za którą ludzie za różnymi gwiazdami mogą pójść, ale gwiazda miłości to jest akurat chyba ta dobra gwiazda. Ale jeśli ktoś słucha cię pierwszy raz, to co było najcięższym ciężarem serca, o którym możesz powiedzieć, który spowodował, że na początku szedłeś, żeby zadośćuczynić przez kontynent amerykański przez kilka tysięcy kilometrów?
1: No ja skonfrontowałem się, znaczy runął mi system dosłownie i absolutnie, całkowicie straciłem wszystko, co kiedyś dawało mi jakąś podporę, stabilizację, poczucie sensu, jakiegoś kierunku, a więc życie zawodowe, rodzinne, to wszystko okazało się budowałem na swoich własnych założeniach i fundamentach. Projektowałem rzeczywistość. Byłem specjalistą od sukcesu, czyli certyfikowanym kierownikiem projektów, konsultantem we wdrożeniach. Ja obsługiwałem tą metodykę zarządzania projektami. Ta mechanikę sukcesu, można powiedzieć. Jak zapewnić sobie powodzenie według zaprojektowanego scenariusza. I będąc takim właśnie ekspertem...
0: W dużej firmie, powiedz jeszcze... Że było to w dużej firmie, że było to w dużej firmie. Chodzi
1: tak,
0: mi o to,
1: tak,
0: że...
1: Tak, to było w dużej firmie technologicznej, amerykańskiej, więc ja byłem też no, szczęśliwym, młodym człowiekiem w pięknym garniturze, w służbowym samochodzie, który był szkolony za granicą, więc to było w czasach, kiedy Polska bardzo się szybko rozwijała. Lata 90., druga połowa, kiedy gospodarka potrzebowała też takich ludzi, ekspertów z językami, ludzi dynamicznych, kreatywnych. Ja po tej mojej Azji, po tym epizodzie przemytu, który przecież ukryłem w dokumentach, miałem poczucie no, sprawczości, że byłem bardzo, że byłem w stanie sobie poradzić w każdej sytuacji, prawda? I rzucono mnie na trudne odcinki, a wszędzie sobie radziłem. W trudnych projektach realizowałem zadania bardzo złożone, bardzo ambitne, z powodzeniem, z sukcesem. Miałem z tego powodu, z tego tytułu oczywiście profity. Ta kariera się rozwijała bardzo dynamicznie i właśnie wtedy ta katastrofa się zdarza, czyli to ja to mówię tak obrazowo dzisiaj, jakby ktoś mi wyrwał dywan spod nóg i nagle upadek jest wstrząsem, szokiem, jest kompletnie rozbiciem wszystkiego, systemu. Ja spadam głową w dół i nie rozumiem, o co chodzi zupełnie. Jestem kompletnie zagubiony, a potem przychodzi cierpienie, jeszcze gdy jestem zamknięty w odosobnieniu, w zakładzie karnym do tych spraw sprzed wielu lat, jestem zamknięty i dochodzi ta wiadomość o tej śmiertelnej chorobie mojej żony, więc to już dopełniło tego obrazu katastrofy, a jednocześnie sprawiło, że jakby straciłem wszystko to, co mnie wtedy oddzielało od tej nowej drogi, bo ona była potrzebna, ten krok w zupełnie nową rzeczywistość, której nie znałem, o której nic nie wiedziałem. To była taka malutka iskierka światła, dosłownie punkcik światła w otchłani ciemności. Ja nawet nie wiem, czy to był mój wybór, ale tak myślę, że jednak ta łaska spotkała się z moją decyzją. Ja postanowiłem, nie miałem nic innego. Musiałem może skorzystać z tej propozycji tego światełka i nie wiedząc, co to oznacza, poszedłem za nim po prostu, za tym światełkiem. To była moja jedyna nadzieja. I odkrywam cały czas w kolejnych latach to światło w coraz nowych formach. To chyba tak mogę krótko powiedzieć o tym, co się potem wydarzyło.
0: Użyłeś już dwóch janowych metafor. Myślę o ewangeliście, czyli światło i miłość. Chciałem zapytać, jakim, bo opisujesz dwa światy. Święty Ignacy z miejscowości Loyola mówi, że jest tylko sztandar świata i sztandar Chrystusa. Tak naprawdę sztandar zła i sztandar Chrystusa, że nic, nie można się zaciągnąć do żadnej innej mafii, albo do Chrystusowej, albo do mafii tego świata. Ja sobie ten świat nazywam syndykatem śmierci, bo widzę bardzo wyraźną kolaborację sfery widzialnej z niewidzialną i widzę w działaniu wielu osób po prostu, że one są jak na sznurku wiedzione przez złego ducha, który na fortepianie ich pożądliwości, zranień i słabości wygrywa melodie potworne, które odbijają się w życiu innych ludzi strasznie. Więc padł ci świat, w którym odnosiłeś, znaczy no, system przestał działać, tak? I miałeś poczucie kontroli nad życiem i nagle okazało się, że nie masz żadnej kontroli. Ale ja zapytam jeszcze ciebie, te sukcesy, tak? Jakim były kosztem okupione? Jak dziś patrzysz na człowieka w garniturze, który przemycał drogie rzeczy w Azji, gdzie grozi za ten przemyt grożą najwyższe kary, gdzie jesteś mistrzem świata w panowaniu nad pulsem, nad drgnieniami powiek, tak, mowa ciała. Tam są też specjaliści, przemytnicy, znaczy zawsze jest, tak, policjanci i złodzieje, tak? I potem to, tego wszystkiego używasz już w sposób cywilizowany w tym świecie i dostajesz za to pieniądze. Ale jakie są koszty tego sukcesu, który odniosłeś w świecie, odnosiłeś?
1: No ja miałem wtedy poczucie, ja w ogóle nie patrzyłem na to z jakąś głębszą refleksją, po prostu konsumowałem tą rzeczywistość. Ona mnie zapraszała do nowych otwarć, nowych odsłon. Byłem królem na przemycie, nieuchwytnym, sprawczym. To była przygoda, adrenalina, pieniądze, wyzwania. Cały czas życie na wielkich energiach i też ryzyko. Potem odreagowywane ten stres tymi używkami. Potem w tym świecie korporacyjnym, nie chcę dosłownie przyrównywać jako jeden do jeden tych dwóch światów, chociaż one mają wiele analogii, ale potem już w garniturze, w tym służbowym samochodzie przeżywam podobną intensywność życia i też te nagrody przychodzą i też mam poczucie, że jestem kimś przywilejowanym, nieuchwytnym. Ja dyktuję warunki, ja kieruję rzeczywistością, ja projektuję innym świat, bo też byłem coachem, mnie się słuchano mnie, ja pisałem artykuły, byłem na konferencjach i tak dalej. Cena. No więc to wszystko było, teraz na to patrzę, to był czas, w którym ja nie przeżywałem jakiejś głębszej refleksji nad sobą, nad światem. Nie było mi to w ogóle potrzebne. Byłem w kwestii wiary. No sumienie tak, sumienie cały czas gdzieś każdy z nas ma. Ono mi mówiło różne rzeczy, nie zawsze sprzyjające temu, co się działo. Ale ja to w sumienie zawsze sprytnie sobie gdzieś tam umiałem zagłuszyć, schować, ukryć. Natomiast ceną była też pewna, mimo wszystko, pustka, jakaś tęsknota, coś, co mnie gdzieś tam, co mi doskwierało. Ja jakąś częścią siebie czułem, że tak jak na przemycie na przykład, czułem, że to nie można tak w nieskończoność prowadzić takiego życia, że w końcu wpadnę na którymś lotnisku, w końcu ktoś mnie odkryje to moje kłamstwo. Tak samo tutaj po tej stronie, już będąc w tym tak zwanym legalnym świecie, kiedy byłem przedmiotem zazdrości, moje życie, moja kariera, moja rodzina, dom, kolegów, oni mi zazdrościli tego obrazka, ale cały czas czułem, że czegoś tu brakuje, czegoś istotnego. I gdzieś cały czas była tęsknota za tym czymś. Dlatego kiedyś mnie zapytano, jakie było moje pierwsze uczucie, gdy się zawalił ten system. To pamiętam, jak ten lęk, czy ta zapaść, co to było, jak to bym sobie się przypomniał. I pamiętam, że w tym momencie też poczułem rodzaj ulgi. I to było zaskoczenie tego mojego rozmówcy. Jak to ulgi? Przecież jesteś zamknięty, tracisz wszystkie perspektywy, więzienie, choroba żony. Ulga polegała na tym, że trudno mi się o tym mówi, bo to tak, ten stan już był dawno temu i on został przykryty potem nowymi rzeczami, ale jak tak sięgam pamięcią, próbuję sobie to przypomnieć, to ta ulga spowodowana była tym, że ja poczułem, że wreszcie będę mógł doświadczyć tego czegoś zupełnie nowego. Chociaż to tak teraz nazywam oczywiście, człowiek, który ma depresję, walczy o przetrwanie, ale gdzieś tam była ta iskierka tego, co jest przede mną, mimo że cały świat runął, ten policzalny, ten empiryczny, ten doświadczany intelektem, emocjami, bo tylko taki miałem. Natomiast otworzyło się coś zupełnie nowego i właśnie. Do dzisiaj jestem ciągle w takim zadziwieniu. Takie pytanie sobie stawiam, czy tak musiało być? Czy ja musiałem stracić to wszystko? Czy ja musiałem doświadczyć tej katastrofy, upadku na samo dno? Kiedyś na poprawczaku, jak dajemy śledztwo w różnych miejscach, jako wspólnota pielgrzymów miłosierdzia, ludzi właśnie z tym doświadczeniem tej ciemności, potem tego powstania do nowego życia, to pamiętam poprawczaku, takim tacy młodzi chłopcy, przestępcy, bandyci, bardzo, bardzo brutalni, ale już w tej korekcie, już w tym stanie, w tym ośrodku wychowawczym, czy to był poprawczak nawet. Pamiętam, jeden z nich mnie zapytał, czy żeby się odbić w górę, trzeba osiągnąć dno. I to było bardzo prostym językiem zadane pytanie chłopaka, który miał może 16 lat. Czy żeby się odbić, trzeba dotknąć dna? I właśnie to pytanie ciągle jest przede mną, bo być może ktoś powie, to jest jakiś rodzaj takiej ucieczki, jakiegoś ekstremalnego stanu, że ty kiedyś miałeś stan ekstremalny w tą stronę, a teraz sobie ustawiłeś to ekstremum gdzie indziej, a tak naprawdę ciągle masz to samo, tak? Może brakuje mi jakiejś łagodności w tym wszystkim, może ciągle szukam tego właśnie punktu prawdy, tej uczciwości wobec samego siebie, tego momentu, w którym już nie muszę zmagać się z sobą, tylko ja we wstępie do książki Krzyż Ameryki, która opisuje pielgrzymkę przez Amerykę, czyli tą drogę najdłuższą dotychczasową z moich, czyli od Kalifornii do Nowego Jorku 5000 km w pół roku pieszo, bez zabezpieczeń. Pamiętam, zaczynam tą książkę takim zdaniem o krzyżu, bo ta Ameryka była właśnie zaznaczona znakiem krzyża. Moja droga była poziomą belką. Z zachodu na wschód kolega, mój przyjaciel Wojtek, szedł północ na południe z Kanady do Guadalupe i to była ta pionowa, razem to był krzyż Ameryki. I pamiętam to pierwsze zdanie, które otwiera tą opowieść, ten dziennik z pierwszej drogi przez kontynent, że krzyż jest przestrzenią konfrontacji dwóch rzeczywistości, które toczą ze sobą walkę w świecie i w każdym człowieku. I że rezultatem tej walki, tak opisałem tego, to użyłem sobie walki, jest albo wieczna tułaczka w świecie odciętym od celu, albo prawdziwe życie. I ktoś mi pytał, ale dlaczego użyłeś słowa walka tych dwóch światów? Prawda? Horyzont to jest doczesność, czyli ziemia, świat materialny, belka pionowa to jest niebo, czyli ta wertykalny aspekt do nieba, czy ta transcendencja, czyli to mamy spotkanie materii i ducha, prawda? Krzyż jest najlepszym drogowskazem właśnie paradoksalnie. Chociaż nie pokazuje właśnie tego punktu, tylko kierunku, ale bardziej daje tą przestrzeń wolności wyboru i wtedy spotykam się z Bogiem, czyli z prawdą. Natomiast właśnie, czy tam musi być słowo walka? Czy nie może być słowo spotkanie? Ktoś mnie zapyta. I w moim życiu ciągle jest to zmaganie, tak jakbym ciągle w sobie czegoś nie umiał obłaskawić, załagodzić. No bo Paweł chyba pisze takie słowa, że kochaj i rób co chcesz. Gdy kochasz, wtedy ten system się tak zmienia, że już sprawiedliwość nie ma mocy. To oczywiście teraz jestem w przestrzeni nie mojej, bo ja nie jestem teologiem, ale grzech jest tam, gdzie jest sprawiedliwość, prawda? Gdy kochasz, już wiesz, że jesteś w przestrzeni czystej miłości. Więc pytanie, czy ten stan można osiągnąć tu na ziemi już, czy dopiero po drugiej stronie?
0: Święty Augustyn mówił o tej wolności, którą daje miłość, całkowitej wolności, tak? I w jego życiu też jest, jego życie też jest figurą, tak? Był wolny, dokąd się dało. Na szczęście miał matkę, która nie odpuściła tego, tej pionowej belki, mimo że ta pozioma trzymała go bardzo, bardzo, 17 chyba lat się modliła i pościła święta Monika, ale udało jej się wyrwać syna z objęć świata. Pytasz, czy to zawsze jest walka? No jak się czyta świętego Pawła, to tak, ale jak czytasz świętego Jana, to nie wiadomo. Ale myślę, że to też zależy od natury człowieka. Pielgrzymka jest formą modlitwy ciała. Czyli czymś takim jak post, jak jakieś skrajne wyrzeczenia. Człowiek może osiągnąć to osamotnienie serca, tak? W którym przychodzi Bóg do niego. Ale najpierw musi się wyrzec tego, co mu się słusznie należy. I w jakiejś intencji się tego wyrzekać. I jeśli ta intencja się Bogu podoba, jeśli człowiek spełnia swoje powołanie, no to przyczynia dobra na ziemi, jest rękami Chrystusa tutaj, tak? Jaki jest ogólny sens twoich pielgrzymek? Bo kwestii wolności i miłości ja nie rozstrzygnę, bo w sobie jakby, bo ja, moje życie jest walką cały czas, odkąd pamiętam. Ale jaki jest prawdziwy sens takich wakacji, że idziesz sobie 5000 kilometrów i śpisz tam, gdzie chcesz i tak dalej. Wielu ludzi wyobraża to sobie jako właśnie wolność. Ci ludzie, tak, przygoda i wolność, która wyrywa ich, myślenie o niej wyrywa ich z tego kieratu, w którym są, w który weszli dobrowolnie, tak? Sens.
1: Ja ostatnio mam serię spotkań, czwarte w zeszłym tygodniu odbyłem w ciągu kilku miesięcy. Spotkania to są we wspólnotach Wojowników Maryi w różnych miastach w Polsce. Oni mają, ostatnio tak powiem, troszeczkę pozdrawiam w ogóle, jeżeli nie słyszą, taką troszeczkę słabą prasę z uwagi na te różne tam historie zamieszania, ale ich też się kojarzy, zwłaszcza przez tą prasę taką nieprzychylną, z jakimś takim formatem wojskowym, takim militarystycznym, siłowym, kinetycznym, to się wielu nie łączy z duchem Ewangelii i tak dalej. Natomiast ja ich poznaję jako mężczyzn, mężów, ojców, którzy naprawdę realizują pewną misję bardzo szczególną naprawy swoich relacji w rodzinach. Przede wszystkim to mnie ujmuje. I właśnie mam z nimi dobry kontakt, chociaż jestem takim trochę kosmitą dla nich, w sensie takim, że ja przecież nie realizuję tego w domu, w rodzinie na co dzień, chociaż mam córkę i pomagam moje wnuki i rodzinnie też się udzielam, odkrywam tą przestrzeń właściwie, jestem wtedy bardzo szczęśliwy i zawsze chcę być do dyspozycji córki, chcę, żeby miała moją stałość, moją obecność. Pytasz, co jest tym doświadczeniem w drodze? Myślę, że relacje, to znaczy spotkania z ludźmi. Nie wiem, jaki to autor napisał te piękne słowa, że najgłębszym doświadczeniem bóstwa będzie spotkanie z człowieczeństwem, które to bóstwo przyjęło w Chrystusie. I największym skarbem moich dróg, tych, które trwają już przecież 15 lat, te we wspólnocie, a wcześniej jeszcze 5 samotne, czyli sam wędrowałem, czyli 20 lat jestem gdzieś w jakimś wędrowaniu. Wiosna, lato to jest droga zwykle, a zima, jesień to jest pracownia i kon, więc łączę ikonę i pielgrzymki. Natomiast ta droga to są spotkania przede wszystkim. I konfrontuję się z ludźmi, którzy otwierają drzwi nieznajomemu. No i właśnie, ja mam bardzo bogate doświadczenie tego pierwszego spojrzenia. Otwierają się drzwi, patrzy na mnie człowiek, ja na niego. Ja już wiem, że po tych kilku dosłownie sekundach, że w tych kilku sekundach pierwszej konfrontacji, znaczy tego spotkania, spojrzeń, tam już się decyduje, co będzie dalej. Albo sobie ufamy i wchodzimy w relację, albo się odrzucamy lękowo. Jest tylko jakiś dawkowy komunikat, jakaś pomoc, ale do widzenia. Więc co decyduje o tym, czy się akceptujemy nawzajem, przyjmujemy się? Ja nawet powiem tak, że opieram to trochę tak dzisiaj, że ta łaska przyjęcia mnie do domu przez nieznajomego, na nocleg, gdy jest ciemno, zimno, gdy jestem głodny, to co on robi, ten człowiek, który widzi mnie po raz pierwszy, to jest odwaga i takie samo wejście z wiarą w niepewność, jak ten pierwszy krok pielgrzyma, który wyrusza w drogę bez zabezpieczeń daleko. On robi to samo, co ja. On ufa, że w tym spotkaniu realizuje się jakieś misterium. To Lewinas pisał o tym misterium spotkania z innym, prawda? Że w pewnych przestrzeniach już nie jesteśmy inni, tylko jesteśmy połączeni. I to właśnie niezależnie od tego, jak odległe systemy reprezentujemy, światopoglądowo, religijnie, etycznie i tak dalej. I to jest też, pytasz o te wartości, ten skarb tego mojego pielgrzymowania, że ja odkrywałem niezwykłe przestrzenie, pokłady, skarby człowieczeństwa, na tej tajemnicy, czym, kim jest człowiek, w rozmowach, w spotkaniach z ludźmi, do których było mi światopoglądowo bardzo daleko. I z jednej strony zdaję sobie sprawę z pewnego zagrożenia, także duchowego, wchodzenie w obcą przestrzeń. Przecież ja tam mogę doświadczyć czegoś, co mnie destabilizuje, prawda? Czegoś, co mnie odciągnie od moich kierzeń, od korzeni, od mojego kierunku, więc ja mogę tam doznać pewnego jakiegoś zawoalowanej formie, pod pozorami jakiejś wymiany, ale tam będzie coś, co będzie mi szkodziło na przykład, prawda? Ale w tej chwili, kiedy dokonuje się to spotkanie na poziomie właśnie serce, ja tak to odczytuję, tą ufność wzajemną, którą mamy do siebie, gdy się przyjmujemy wtedy, to wtedy doświadczamy, że jesteśmy razem członkami, jakby to powiedzieć, pewnej wspólnoty ludzkiej rodziny. Jako ludzie, jako członkowie tej samej wspólnoty, no bo jest tam blisko do siebie, bo na przykład mamy pewne kody wspólne, mimo że języki, kolor skóry, religia, wiele obyczajów jest zupełnie inna, ale na przykład, nie wiem, podanie sobie otwartej dłoni na powitanie. Dłoni bez broni. Spojrzenie, które kierujemy w oczy drugiego, prawda? Gest zachęty, żeby usiąść przy stole. Podzielenie się pokarmem wobec wędrowcy, który jest głodny. To są kody uniwersalne, chyba najgłębsze kody człowieczeństwa, tak myślę sobie. I wtedy odkrywamy, że każdy człowiek ma w sobie pewien depozyt, no w Księdze Rodzaju to jest napisane, że Bóg stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo. Czyli każdy z nas ma tą iskrę, ten ślad tego, co jest niezniszczalne, a co ma wieczny wymiar, prawda? Tego boskiego światła, które jest wieczne, prawda? Mamy w sobie już tą transcendencję, każdy z nas, niezależnie od tego, jakbyśmy daleko od tego daru boskiego odeszli, czy jak bardzo go negowali, czy nawet go niszczyli, to on ciągle jest. I teraz właśnie jako pielgrzym bezbronny, ktoś, kto idzie zdany na innych, no bo na tym polega ta misja, że ja nie dlatego się nie zabezpieczam, żeby ryzykować albo żeby uprawiać jakiś rodzaj, nie wiem, przygody ekstremalnej, tylko właśnie po to, żeby dać się objawić temu cudownemu wydarzeniu w tej epifanii spotkania. Ja tak to przeżywam. ale jednocześnie cały czas zdaję sobie sprawę oczywiście z tego, że są te zagrożenia, bo chociażby islam niesie wiele pytań, spotkania w domach ateistów, prawda, którzy byli zaciekawieni mną. Dziwne jest to, że ja praktycznie nie pamiętam chyba, albo te sobie sytuacje gdzieś tam wyparłem, było ich na pewno bardzo niewiele. Nie pamiętam momentów, w których idąc z krzyżem, bo my idziemy z krzyżami, więc widać daleka, że znaczy krzyż to jest taki kostur, taką delikatną poprzeczką, że widać, że to jest raczej, no nie raczej, że to jest pielgrzym, a nie turysta, że ten znak nigdy nie wywoływał pogardy, no może ktoś obchodził mnie, na przykład przedmieścia Londynu, przez które się idzie 3 dni, tam 100 meczetów i tam muzułmanie mnie obchodzili z daleka, ale inni zapraszali do środka. Tak na mocy, zostawiłem krzyż w przedsionku, z plecakiem, wchodziłem w przestrzeń ich modlitwy, bo to zaproszenie było czymś ważnym dla nich. Oni chcieli doświadczyć kontaktu z człowiekiem, który no w Koranie dla nich pielgrzym, dla muzułmanów, i to w Turcji w Ramadanie, szedłem 2 razy przez Turcję w Ramadanie, i przez Palestynę, i przez północny Cypr. To są tureckie, muzułmańskie obszary. Tam w islamie, w ogóle w Koranie, jest zasada, która mówi, że pielgrzym objęty jest pewnym immunitetem i ma 3 dni zapewnionej opieki w meczecie. Tak? Więc ja chętnie korzystałem z tego, nie wiem, kościołów często, więc ta pomoc była. I oni traktowali to bardzo poważnie, wiedząc, że ja nie jestem hacz, no bo hacz idzie do Mekki. Mówili mi to, ty nie jesteś hacz, ten, któremu przysługuje to prawo, ta opieka. Ty jesteś biały, ty jesteś zachodni człowiek, ty idziesz na zachód, nie na wschód. Ale jednocześnie nie byli w stanie mi odmówić, bo czuli, że człowiek w drodze, gdy się modli, jest jakoś uświęcony. I Abraham, ojciec wiary, ojciec 3 religii monoteistycznych, tak chyba można przyjąć, prawda? On rozpoczął tą szczególną drogę, że ruszył właśnie w nieznane, tak? Ruszył na spotkanie z tym, który mu obiecał. Ta obietnica była tą jego drogą, tym celem. Obietnica, która się nie spełniła aż do 90 kilku lat, gdy zmęczony siedzi przed namiotem w najgorętszej porze roku, dnia, prawda, jest zmęczony. I widzi 3 wędrowców, dla których raz nazywa w liczbie pojedynczej, potem w liczbie mnogiej, mówi do nich witaj, potem mówi do nich zapraszam was do stołu, więc jakby tu jeden jest 3, 3 są jednym. Potem to posłuży ta scena jako opis, już jako wstęp do dogmatu Trójcy, który będzie też trudny dla ludzi negujących chrześcijaństwo, ale jednak chrześcijaństwo jest jakby ufundowane, bo większość, chyba wszystkie denominacje chrześcijańskie na świecie mają tę Trójcę jako dogmat Boga. Natomiast on, Abraham, wtedy widzi 3 kenosz, czyli 3, to w hebrajskim słowo oznacza śmiertelników, tak zmęczonych, utrudzonych, znużonych życiem jak on. Czyli Bóg przychodzi, nie chcę powiedzieć na miarę nas, bo to nie jest tak, on zawsze nas przekracza, ale on przychodzi na miarę pewnego stanu, w którym możemy go teraz pojmować. W pewien sposób zniża się do nas, nie tracąc nic ze swojego majestatu. To jest taki paradoks. Jeśli nieraz zastanawiałem w drodze, jak to jest, że ja w życiu moim tak często oddalałem się od Boga. Uciekałem od Niego, albo negowałem Jego prawa, czy nawet przeczyłem im brutalnie. A On ciągle był przy mnie tak samo blisko. Nigdy mnie nie zostawił, nigdy mnie nie odstąpił. Ktoś, kto tą miłość poczuje, że ta miłość była z Nim zawsze, nawet wtedy, kiedy ją ranił, niszczył i tak dalej. Że ta miłość nigdy nie mnie nie zostawiła, no to gdy poczuję już taką miłość, no to wtedy nie może już jej zostawić, i to, co zostaje, no to dzielić się z nią, z innymi. Więc my wyruszamy tak naprawdę po to, żeby dziękować i błogosławić, ale żeby też no, pokazywać, znaczy to serce pragnie się udzielać wtedy, bo po tej miłości nie można dla siebie zostawić.
0: Mówisz o kodzie człowieczeństwa. Wtedy pomyślałem sobie o miłości Chrystusa, tak, że Chrystus umarł za wszystkich, więc wszyscy mają szansę na zbawienie. i pewnie ci wyznawcy wielu religii, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie, a nie łamali naturalnego sumienia, nakazów naturalnego sumienia, pewnie zostaną zbawieni. Ale kiedy mówiłeś o wschodzie, to przyszła mi po raz kolejny podpowiedzi o jeden z obrazów, który ty wywołałeś, opisałeś. Japonki w sklepie, która pakuje twój zakup, i widziałeś tam cywilizację, tak, którą ona jest jej częścią, jest przepełniona całym tym szukaniem równowagi, tak, szukaniem i znajdowaniem jej w powściągliwości. I teraz powiedz mi, bo nas dotyka problem niemiecki, a Chińczycy mają bardzo złe doświadczenie z Japończykami, chyba porównywalne, a może nawet gorsze.
1: I teraz ja,
0: tak, niż może takie jak Żydzi i Cyganie i Polacy. Powiedz mi, jak pogodzić te dwie tę wiedzę, tak, o tym, że to jest tak wyrafinowana cywilizacja, niezależnie od tego, na ile dotyka prawdy, tak, ale jej wyrafinowanie nie ulega żadnej kwestii. Jak ci ludzie byli zdolni do tego, żeby mordować setkami tysięcy, i to czasami w sposób potworny, i być tak sfanatyzowanymi, że praktycznie oni się nie poddawali. Tak? Dopiero w chwili, w której cesarz się złamał, to zresztą nie wszyscy przyjęli to do wiadomości, tak, samobójstwo rytualne i tak dalej, i tak dalej. Ale powiedz mi, w kontekście tego kodu człowieczeństwa, czy my jesteśmy w stanie zrozumieć taką dwoistość u Japończyków?
1: Chciałbym ci podziękować za to pytanie, ale ono jednocześnie dotyka najtrudniejszego punktu moich rozważań na temat Japonii, bo ja teraz to przerabiam do książki, która ma się nazywać Pęknięte naczynie, to będzie opis tej drogi właśnie mojej synagogi. To półtora miesiąca trwa ta pierwsza wędrówka. Spotykałem właśnie świat tej japońskiej gimnazji, tej niesublimowanej kultury, delikatność tych ludzi, ich eteryczność, ich taka bardzo wręcz czułość dla odmienności, to znaczy oni bardzo wiele trudu, wysiłku zdają sobie po to, żeby nie przeszkadzać komuś w swoim otoczeniu, prawda? Oni bardzo dbają o tą inność, że na przykład w metrze się nie rozmawia przez telefon, ani przez telefon nie rozmawia, żeby komuś nie przeszkadzać, prawda? Więc mają taką do drugiego człowieka delikatność, uważność, a z drugiej strony, to co powiedziałeś, te obrazy, Mandżuria, to słynne laboratorium, w którym oni dokonywali tych okrutnych eksperymentów medycznych, więc to odczłowieczenie pewnych postaw, gestów i działań podczas wojny, brutalność, masakra w Nankin, to są rzeczy niepojmowalne. Jak je połączyć? Właśnie też ja się zastanawiam, to myślę, że jest tam trudne. Nie wiem, czy znajdę odpowiedź na to pytanie. Natomiast gdy mnie to zapytałeś, tak, bo tu chodzi o uczciwość tego obrazu. Bardzo łatwo idealizujemy sobie na pewne obszary. Ja też poniekąd ulegałem takiemu zachwytowi jednostronnemu nad tym japońskim pięknym, tą kinezją ich sztuki. Natomiast miałem ciągle coś na głowie.

dla nich. Natomiast już to pokazują. Już tam są spotkania rokrocznie, wiem, z rodzinami ocalonych, oni wszyscy już przyjęli, znaczy część, ale ostatnie są osoby, które przeżyły. Ja myślę tak, że to jest moja taka myśl, którą próbuję opisać w tej opowieści, że świętość prawdziwa jest zawsze bardzo blisko jej przeciwieństwa. I ktoś, kto szuka prawdy, będzie bardzo mocno narażony na pokusę utraty kontroli. Znaczy, gdzieś tu się te światy stykają i ten świat, i to przejście nie jest całe łagodne. To trochę tak jak z czarną dziurą, albo z tą przestrzenią w czarnej dziurze za horyzontem zdarzeń, gdzie znika informacja podobno, że tam już nie ma naszych modeli, tam już nie ma nic, żadnych analogii. Nawet słowo nic dla nas jest, już niesie ze sobą jakiś model, którym się chcemy posłużyć. Czyli coś, co już znamy. Tymczasem tam się dzieje coś, czego nie możemy w ogóle odnieść do czegokolwiek, bo tam nie ma żadnego odniesienia. I taką przestrzenią, myślę, jest spotkanie z Bogiem, o którym wiemy z prawdą, z miłością. Wiemy, że jest dobrem, że jest pełnią, że jest dla nas stworzonym tym wiecznym, tą wieczną radością, tak? To wyznajemy takiego Boga, wyznajemy takiego Boga, idziemy, ale jednocześnie jest jakaś cena za to stanięcie w prawdzie całkowicie. To jest cena porzucenia wszystkiego chyba. I teraz ta krawędź sama, ja tak to teraz opisuję, jak to czuję, mogę się tutaj trochę gdzieś plątać, czy nie wiem, czy to moje intuicje prowadzą w dobrą stronę, to mnie skoryguj, bo ty jesteś człowiekiem o wiele bardziej doświadczonym w kwestiach tych duchowych, powiedzmy, rozstrzygnięć, czy tych badania duchowej rzeczywistości niż ja. Ja to robię intuicyjnie tak trochę, ale wydaje mi się, że o, właśnie, to mi się teraz przypomniało. Ostatnie rozdziały Ewangelii Marka. W kodeksach tych najwcześniejszych z IV wieku mamy inny zapis zakończenia Ewangelii Marka niż dzisiaj. Otóż dzisiaj koniec Ewangelii Marka to są świadkowie zmartwychwstań. To jest Emaus, to jest posłanie uczniów na cały świat, aby głosili. To jest jego wniebowstąpienie. Jezus się objawia w wieczerniku, Tomasz dotyka jego ran i tak dalej. Tymczasem pierwsza wersja Marka, i to już badacze ci są zgodni co do tego, kończy się na fragmencie, kiedy kobiety wchodzą do pustego grobu. Słyszą od chyba anioła, że Chrystusa tu nie ma, jest w drodze do Galilei, tam go spotkacie. I one opuszczają, i to jest ostatnie zdanie, opuszczają grób ogarnięte, i to autor mówi o dwóch czasach, dwa greckie słowa, tremoszka i ekstatios, czyli trauma i ekstaza, czyli lęk i uznieślenie. One takie dwie cechy, takie dwa uczucia mają w sobie, wychodząc z grobu. I na tym się kończy opis Ewangelii Marka. Koniec. Nie ma więcej nic. Nie ma świadków zmartwychwstania, nie ma ogrodnika, nie ma kogoś, kto się przed nimi tam ujawnia w wieczerniku. Nie ma nawet wniebowstąpienia oczywiście. Więc jakby kończy się Marek pierwotny na chwili, w której kobiety są zostawione z tym uczuciem tremoszka ekstatios. I tak sobie myślę, że uczciwe stanięcie przed Bogiem, uczciwe, znaczy spotkanie ze zmartwychwstałym wymaga od nas pozbycia się, czy zostawienia podpór, czy wszelkich dydaktycznych wskazówek, które by oczywiście nas naprowadzały na ten dobry moment tego spotkania z dobrym Bogiem, z Bogiem, który ma wszystko dla nas, co dobre i tak dalej. Tymczasem one mają w sobie, te kobiety, traumę i ekstazę. I myślę sobie dzisiaj czasami o tych Japończykach właśnie, o tym poszukiwaniu tej pełni, że tam jesteśmy trochę zostawieni na taką, znaczy nie zostawieni przez Boga, tylko że musimy porzucić wszystkie nasze wcześniejsze modele i wynik tego może być dwojaki. Albo lecimy w przepaść, czyli wygrywa ta tremoż,

0: trauma albo to uwzględnienie, czyli to ekstatios. I właśnie do końca ten wynik tego spotkania, tak, nie będzie wiadomy, czy my się uratujemy i skorzystamy z łaski, czy przypadkiem no, pójdziemy w drugą stronę, bo nie uwierzymy na przykład w miłosierdzie większe niż suma naszych lęków. I myślę sobie, że w jakiś sposób Marek, zostawiając nas w takim zawieszeniu, prawda, nie dając nam już tego finału szczęśliwego, tego pewnego, bezpiecznego spotkania ze zmartwychwstałym w opisach, w tej pierwotnej wersji Marka mamy taką sytuację, w której jakby sami musimy stawić czoła tej sytuacji, czyli my musimy sami przeżyć nasze tremoszka ekstatios. To mówię wszystko na własną odpowiedzialność, znaczy ja nikomu nie chcę tutaj, nie wiem, zabierać tych ostatnich wersów oficjalnej Ewangelii. Tymczasem ja w pielgrzymowaniu doświadczam tej tajemnicy spotkania ze zmartwychwstałym właśnie bez zabezpieczeń. I to jest i ryzyko, i też szansa na to, że wejdę w przestrzeń pozbawioną podpór albo pozbawioną iluzji.
1: Misterium Tremendi to jest jedno z pewnie odczytań tego, o czym mówisz, Marka. Natomiast no, nigdy nie było jakiejś cząstkowej Ewangelii, bo ona cały czas była cząstkowa do momentu, kiedy zamknięto redakcję tych pism. Więc ten moment, o którym mówisz, jest jednym z wielu momentów, kiedy to podlegało pod natchnieniem Ducha Świętego redakcji, wzbogacania, układania, bo Ewangelie są po prostu narzędziami do zbawienia człowieka i chodzi o to, żeby były najpełniejszymi narzędziami. Natomiast no, pojęcie tego przerażenia w obliczu tajemnicy no, jest bez wątpienia doświadczeniem wielu ludzi XX wieku, ludzi niewierzących i wysnuto z tego bardzo, przynajmniej trzy różne sposoby mówienia o rzeczywistości niewidzialnej i każdy z nich jest jakąś herezją. I myślę tutaj o Mircea Eliade i myślę tutaj o Rudolfie Otto i myślę o innych jakby próbach własnego objawienia, tak? Po tym objawieniu, które zostało zamknięte i przez Kościół opatrzone pieczęcią, że to jest już kształt Biblii w takim rozumieniu najlepszym tych kilkudziesięciu czy to wielu pokoleń, które spisywały od czasów Mojżesza czy późniejszych czasów, bo wtedy pojawiło się pismo aż do momentu, kiedy postawiono ostatni znak przy redakcji Biblii. Chciałem się zapytać teraz, zamykając ten etap kodów człowieczeństwa i przerażenia i fascynacji przy spotkaniu kogoś, kto jest kompletnie inny, bo to, co opisujesz, to, co dzieje się poza horyzontem zdarzeń, no to są takie zabezpieczenia. Bóg stworzył świat, stworzył go i go zakreślił, jego granice, tak? I są prawa, które dzięki temu wiemy, że Bóg ma w historię w swoim ręku i możemy czuć się bezpiecznie w tym wszechświecie stworzonym. Nie musimy ulegać temu przerażeniu, jakiemu zaczęli ulegać deiści, a dziś właściwie cała popkultura, cała kultura temu przerażeniu uległa. To znaczy tego pustego kosmosu z nakręconymi kuleczkami, które wokół siebie biegają, tak jakby Bóg świat zostawił. Tak? Takie było myślenie. Ono jakoś tak, myślę, że zwycięża tą kulturową obecność chrześcijaństwa. Ja chciałbym jeszcze w tej ostatniej części naszego spotkania porozmawiać z tobą o doświadczeniu spotkania z ludźmi, którzy urodzili się w 2008, 2009, 2010 roku. Ty spotykasz się z młodzieżą, w siódmej klasie i uczysz ich pisania ikon. I opowiedz o tych dwóch rzeczywistościach, to znaczy o tym żywiole młodości, która jest już zupełnie przez inne filtry kulturowe przepuszczona, tak, żyje w świecie cyfrowym od narodzenia swojego, i rzeczywistości ikony, która otwiera się na niewidzialne.
0: Dziękuję za to pytanie. Ono jest teraz centrum pewnych moich tutaj prac, mojej pracy, bo przygotowuję się właśnie do kolejnych rekolekcji z ikoną dla 14-latków. Pewna szkoła z Warszawy podsyła mi 40 takich młodych osób, bo to już nie są dzieci, jeszcze nie młodzież, więc nie wiem, jak ich nazywać. No, młodych ludzi, siódma klasa, to są dwie grupy. Ja mam ich w dwóch salach. W jednej sali pomaga mi mój kolega, w drugiej jestem ja, ale nad całością czuwam. I to powstaje 40 ikon Chrystusa Pantokratora. To jest ta pierwsza ikona na drodze ikonografa młodego. Oczywiście mówimy to, robimy to w pewnym skróconej wersji, ale wszystkie elementy oni muszą przejść z tego warsztatu, od szkicu, przeniesienie na deskę, potem kolory podstawowe, rozświetlanie i tak dalej. Oczywiście z modlitwą, bo ikony bez modlitwy nie można poznawać. To jest właściwie modlitwa pędzlem. To Pani Dłoń Duchowi Świętemu. Efekt nie jest moich starań, tylko owoce mojej przemiany, bo to wszystko polega. I oni to rozumieją. Natomiast od 4, z 5 roku, w tym roku będę miał grupę, więc ja te roczniki kolejne obserwuję i obserwuję z niepokojem pewną zmianę w tych rocznikach. Mianowicie, i potwierdzają to oczywiście nauczyciele, że mają też głęboki niepokój w związku z tym. I to też badania ogólnie, statystyki to samo mówią, że już prawie 25%, tak mniej więcej, młodzieży, dzieci w tym wieku, czy wcześniej nawet, już mają pewne problemy na takim poziomie, że jest zdiagnozowany jakiś stan autyzmu lub ADHD. I oczywiście bardzo trudno pracować z osobami, które mają ten rodzaj dysfunkcji. Wolimy dzieci, które są bardziej opanowane, stabilne, słuchane, ważne. Czasem te stany przeszkadzają tym dzieciom w pracy nad ikoną. I teraz co zrobić? Nie wiem, czego to jest następstwo, jakich procesów cywilizacyjnych. Być może tutaj mówią lekarze, że to jest trochę wynik jej braku uważności w stosunku do dzieci, że mamy z nimi mało kontaktu jako rodzice, więc one świat też jest coraz bardziej rozedrgany, coraz więcej bodźców, coraz mniej stabilności, coraz więcej agresji, coraz więcej takiego chaosu, który nie sprzyja budowaniu u człowieka młodego pewnych struktur wartości i tak dalej, i tak dalej. Ja nie w to będę teraz, nie tym się będę zajmował, bo to nie do mnie te analizy należą, natomiast ja widzę pewien stan, z którym spotykam się na tych zajęciach. Ale ikona tworzy taką, to jest pewna propozycja, w której ci młodzi mogą w jakiś sposób skonfrontować się właśnie z tymi swoimi deficytami. Znaczy, ja nie chcę używać słowa terapia, bo to byłoby nadużycie w stosunku do ikony. Te dwie przestrzenie, modlitwa i terapia, to są jakby rozdzielone, ale ikona pełni jakąś funkcję, myślę, spotkania z tą prawdą o sobie, czyli tego dotykania w sobie tych lęków po to, żeby je załagodzić, żeby je jakoś uspokoić. Nie sam je uspokajam, tylko coś mi pozwala doświadczyć, czy ktoś doświadczyć tego ukojenia, tej naprawy mojego wnętrza, mojego centrum. I teraz podam taki przykład. Chyba Marcel miał na imię chłopak, który miał dość wysoki poziom autyzmu. I pamiętam, dwie nauczycielki obok niego siedziały przez całe 3 dni, po jednej i po drugiej stronie, bo pilnowały, żeby nie zrobił żadnej rzeczy, która by była, powiedzmy, drastyczna, tak? No bo on kiedyś w muzeum, jak mi mówiono, jakaś gra była i on w tej grze przegrał i ta klęska, ta porażka spowodowała, że rzucił czymś ciężkim ścianę chyba i to była jakaś tam dramat. W każdym razie, jak nie chciał, żeby on powtórzył to samo na zajęciach z ikonami, rodzice tego dziecka podobno, Marcela, jakby delikatnie chcieli mu wypracować, żeby jednak nie jechał na te zajęcia z ikonami z uwagi na to, że może być dla innych też problemem po prostu, i że się nie nadaje. Ale on jednak bardzo chciał, nauczyciele nie potrafili do końca mu jakoś tego odmówić, więc zabezpieczyli go po dwóch stronach, pamiętam, No ja byłem też uczulony na tego Marcela. On bardzo się starał. Był bardzo nadpobudliwy. Cały czas jakieś takie ruchy, kiwanie się. Nie panował nad pewnymi swoimi emocjami. Ale jakoś ta ikona powoli szła. No, z tym wszystkim on jednak chciał tą ikonę kontynuować. I pamiętam, były momenty bardzo, bardzo trudne, kryzysowe, w których nie radził sobie zupełnie z tym, co mu nie wychodziło. Podglądał u innych, widział dobry efekt u kogoś, u siebie zły, więc był bardzo zły na siebie i tak dalej. I pamiętam pod koniec, kiedy ja tam pomagałem mu sporo, on się zgadzał na to, więc nie odrzucał mojej pomocy. Natomiast w pewnym momencie przenosił, to była końcówka tej pracy, chyba trzeci dzień, kiedy już one były bliskie zakierowania, więc zamknięcia i poświęcenia. Potem była msza z poświęceniem, więc on już tą ikonę miał prawie ukończoną i przenosił nad ikoną plastikowy pojemniczek z niebieskim centem, takim pylącym proszkiem wywarującym. I tak bardzo chciał się, tak się skupiał na tym, że upuścił ten słoiczek, on uderzając o stół, wzbił się taką chmurą tego pyłu, która pokryła, niebieski pył pokrył tą ikonę, no niszcząc ją de facto. I pamiętam, że ja byłem po drugiej stronie sali, jest cały czas szum, bo to jednak dzieci nie potrafią być w ciszy tak cały czas. I pamiętam, zorientowałem się, co się dzieje złego, że ten szum nagle ucichł. Po drugiej stronie sali zrobiło się cicho. Spojrzałem i zobaczyłem po prostu blade twarze tych nauczycieli i tego Marcela, który wpatruje się w tą deskę zrujnowaną, swoją pracę trzydniową. I teraz wszyscy myśleli, że on rzuci tym, albo wybiegnie z krzykiem, albo jakąś inną drastyczną rzecz zrobi. Tymczasem on tkwił tam w kompletnym takim bezruchu, jakby zszokowany. I pamiętam, podszedłem tam, zobaczyłem tą katastrofę. No i byłem załamany, no bo przecież końcówka pracy, ja mam ileś ikon tutaj wymagających pilnych korekt, a tu nagle muszę wszystko zostawić, żeby ratować sytuację. I któryś z nauczycielek, pamiętam, powiedział do Marcela takie słowa. Marcelku, idź teraz do kaplicy adoracji i pobądź tam sobie pół godziny i przyjdź tu do nas za pół godziny, no to wtedy zobaczymy, może coś tu się uda zrobić. No i tak, pół godziny, na pół godziny wysłać autystyka w bezruch przed Najświętszym Sakramentem, w sytuacji, kiedy jego kosmos właśnie jest przed anihilacją, prawda? Czy to jest kompletna katastrofa jego mentalna w ogóle? Myślę sobie, on teraz, jak on zareaguje? A on wstał, założył kurtkę i wyszedł. I spędził tam jakiś czas w tej kaplicy adoracji. To było dla nauczycieli szokiem. Ja w tym czasie musiałem skorzystać z jakiegoś specjalnego daru, łaski, bo udało mi się tą ikonę 20-30 minut doprowadzić do stanu już no, dobrego, bo on akurat pracując tak bardzo intensywnie nakładał tyle wcześniej warstw tej żółtkowej farby, że łatwo mi było zczyścić to po prostu, bo taką miał nadprodukcję, nadreaktywność pewną swoją, więc te warstwy, tyle ich było, że mogłem zczyścić te wierzchnie, więc zostały te podniebienie nieuszkodzone. Dlatego to się udało w końcu i on wrócił i tą ikonę skończył, ale to podaję jako przykład działania ikony w taki sposób niestandardowy. To znaczy ona dla dzieci także tych problemami jest takim światem czy reprezentantem ikona. Ikona jest tylko znakiem, symbolem. To jest kawałek deski, okruchy farby, to nie jest nic samo w sobie nadprzyrodzone. Natomiast ona jest jakimś znakiem prowadzącym w głąb. W głąb rzeczywistości i w głąb nas samych. Jest drogowskazem. Na pewno święty Jan Damasceński w VIII wieku, jeden z pierwszych teologów ikony, i to było już w świecie, Bliski Wschód, to był Palestyna w świecie już otaczonym przez islam, ten obrazoburczy islam, który niszczył wszystkie wizerunki. Tam on bronił, Jan Damasceński, właśnie ikon teologicznie, pisząc tą pierwszą definicję, która do dzisiaj nam się jakby jest najciekawszą chyba definicją ikony, że to ikona to jest widzialny znak niewidzialnego. Bardzo podobną definicję ma sakrament w katechizmie katolickim. Ta definicja sakramentu mówi, że to jest widzialny znak niewidzialnej łaski. Oczywiście ikona nie jest sakramentem, tak? Ikona jest tylko pewnym znakiem, pewnym jakby drogowskazem właśnie, ale nieomylnym drogowskazem, bo pokazuje niebo, czyli pokazuje świętych w stanie obcowania z Jezusem, bo ikona symbolicznie przedstawia świat nadprzyrodzony, czyli świat niebieski, świat przyszłego wieku. Dlatego pokazujemy oblicza w takim zmienionym kształcie, te długie nosy, specjalnie malowane oczy, usta, nos, uszy i tak dalej, to wszystko, ten język ikony, symbole mają nas przenosić jakby na drugą stronę tej wiary, więc ikona nie jest realistyczna, nie ma tutaj tej psychologii, tej światłocienia, tej całej głębi tego malarstwa, powiedzmy, świeckiego. Tu jest pewien prosty znak, który nie każdy przyjmuje, niektórym się wydaje, że ikona jest no czymś zbyt prostym, zbyt banalnym, żeby nas gdzieś coś miała ważnego, ale jednak ten znak ikony prowadzi. I Marcel poszedł tą drogą, mimo że wszystko w nim na tamten moment mówiło, że jest koniec, tak? Że trzeba teraz już tylko uciec w jakąś agresję, w jakąś właśnie taką silną emocję, która jest zawsze ucieczką od tego bycia ze sobą takim, jaki jestem, prawda? Pogodzenia się z tym, jaki jestem. Ja właśnie w ikonach obserwuję, u młodych ludzi też, ale u dorosłych, ja prowadzę zajęcia na kilku poziomach wiekowych, że najtrudniejsze, z czym się konfrontują osoby piszące ikonę, gdy uda się już wejść w ten świat oddawania dłoni, to jest akceptacja swojej własnej niedoskonałości. Chcemy zawsze być lepsi, chcemy zawsze zasłużyć na jakąś nagrodę, chcemy uchodzić za kogoś, kim nie jesteśmy, nie akceptujemy siebie na tym poziomie, nie akceptujemy tego stanu, to jest brzydkie, to jest nieładnie mi wyszło, tamtemu wyszło, mnie nie wyszło, ja jestem gorszy, ja jestem zły, i to samo oskarżenie jest właśnie tym problemem najważniejszym, który wychodzi przy ikonie. Moim zadaniem najtrudniejszym, ale podstawowym w ikonach jest zawsze to, żeby takiemu adeptowi tłumaczyć, że właśnie ikona będzie, to co się pojawia na desce, będzie owocem twojej przemiany, a nie rezultatem twoich starań, tych najlepszych nawet intencji, czy talentów, czy tej wytrwałości, czy czego tam jeszcze. Natomiast gdy uda mi się ich przestawić ten wektor, zwrot wektora zmienić, że oni nagle uznają, że to, co wyszło im, oczywiście jest nie fajne, nie najładniejsze, ale to jest moje. Na ten moment ja taki jestem i przebaczam sobie ten mój stan na ten moment. To przebaczenie sobie zadziwiająco dokonuje wtedy w nas tej gotowości przejścia na kolejny krok. Czyli doskonalimy się przez to, możemy pójść dalej, dlatego że przebaczyliśmy sobie. I ta droga doskonalenia idzie dalej. Te kolejne kroki są możliwe dzięki temu, że mamy do siebie czułość, czyli godzimy się z tym, że jesteśmy niewystarczalni, słabi, poranieni, trudni i tak dalej, ale mamy prowadzenie, mamy ten wektor, mamy tą nadzieję, mamy ten drogowskaz. I gdy pójdziemy za nim, wtedy idziemy do światła.
1: Roman Zięba. Poprawiamy się. Roman Zięba, dziękuję tobie bardzo. Z Bogiem, wszystkiego dobrego.
0: Z Panem Bogiem.
1: Z Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże Ojcze, stajemy przed Tobą, wychwalić Cię, Panie, za Twoją miłość do nas. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twoją krew, która obmywa nasze zranienia, nasze grzechy. Duchu Święty, dzięki Ci za Twoją miłość, która namaszcza nasze serce. Boże, w Trójcy jedyny, bądź uwielbiony, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy teraz tutaj, pod Twoją obronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Agnieszka Dzieduszyńska-Manikowska. Witaj.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: I Marcin Manikowski. Witaj.
2: Dzień dobry.
0: Jak to jest, rozmawialiśmy ostatnio z Marcinem, Agnieszko, jak to jest być małżonką?
1: Ja tutaj czekałam na pytanie, kim jest dla ciebie Pan Bóg i sobie już
0: myślałam o to. Będzie na końcu.
1: Odpowiedź. Ojej. No w jednym zdaniu to się tak nie da powiedzieć.
0: Mamy dużo czasu.
1: Nie da się. Bo ja wyszłam za mąż dosyć późno, to znaczy w późnych latach swoich. Na ogół kobiety wychodzą za mąż wcześniej, więc rzeczywiście jest to pytanie dosyć takie, no, trudne.
0: Powód tego pytania jest taki, że z Marcinem doprowadziliśmy tę historię właśnie do tego miejsca, w którym się zaręczyliście. Czy to było trudne się zaręczyć?
1: Akurat... ojejku, same trudne pytania.
0: Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo.
1: Znaczy powiem tak, niełatwo było mi podjąć tę decyzję, aczkolwiek od paru lat rzeczywiście myślałam o tym, żeby, znaczy myślałam o zmianie stanu, o tym, żeby wyjść za mąż. Natomiast zostawiałam to całkowicie Panu Bogu i kiedyś po różnych moich kolejach losu, dosyć też skomplikowanych, gdzie szukałam swojej drogi przez wiele lat, jakoś rozeznałam, że muszę wybrać między drogą samotności a małżeństwem. No i Pan Bóg nie stawiał nikogo na mojej drodze.
0: O jakiego typu samotności myślałaś?
1: To znaczy myślałam, znaczy wcześniej w ogóle to przemyśliwałam o Karmelu. I ja ten Karmel rozeznawałam 11 lat, jak sobie policzyłam.
0: Mówiłaś o tym w świadectwie przed...
1: Tak, opowiadałam o tym kiedyś. I wtedy, jak wtedy dawałam to świadectwo, to ja byłam na etapie rozeznawania i byłam wtedy w takim czasie roku, który podjęłam takiego, no powiedzmy, życia w samotności, żeby rozeznać właśnie. No i okazało się, że jednak nie Karmel po tych wielu latach. Ja przyjęłam tę decyzję z ulgą. 2 tygodnie rekolekcji ignacjańskich się tutaj bardzo przyczyniły do podjęcia tej decyzji. Natomiast jakby nie została rozwiązana moja sprawa dalsza i no powiedziałam Panu Bogu, Panie Boże, oto jestem, albo samotność, albo jakiś mąż, proszę, tutaj mi pomóż, no bo chcę moje życie przeżyć jak najbardziej owocnie, tak żeby to powołanie było spełnione i żeby owoce były dobre.

0: I powiedziałam wtedy też Panu Bogu taką rzecz: Panie Boże, jeśli kogoś mi postawisz na mojej drodze, to właściwie wszystko jedno, kto to będzie, byle by mogła się z nim modlić. I to był taki jakby priorytet i jedyne kryterium, bo już nie chciałam się bawić w różnych...
1: Przystojnego blondyna albo nieprzystojnego bruneta.
0: Tak,
1: albo
0: ale...
1: Albo jeszcze w kogoś innego.
0: Z którym bym się modlić nie mogła i który by nie rozumiał, dlaczego na przykład idę do kościoła. Więc to było właściwie jedyne kryterium. No i dosłownie parę miesięcy później pojawił się właśnie Marcin i no wyglądało, że to jest to. Dlatego, że jak przyszedł kiedyś wieczorem do mnie dosyć późno, to prawie 11 była, zadzwonił, czy może przyjść, bo musi mi coś bardzo ważnego powiedzieć. Więc ja powiedziałam, no jeśli tak, no to jeśli bardzo ważne, to proszę. I przyszedł rzeczywiście i powiedział: słuchaj, jesteś kobietą mojego życia, to rozeznałem. Więc ja byłam bardzo zaskoczona, bo wcześniej niewiele wskazywało na to, że to się tak potoczy. No i rozmawialiśmy chwilę, mówię, wiesz, no musisz mi dać czas, musimy to jakoś rozeznać, zobaczyć, jak to będzie. I już się zbierał do wyjścia, ale powiedział: wiesz, ale jeszcze przed wyjściem chciałbym ciebie prosić, czy ty byś się zgodziła, żebyśmy odmówili razem różaniec. I ja mówię: no Panie Boże, to nie ma pomyłki, to jest to. Nigdy żaden mężczyzna mnie nie poprosił o to, żebym odmówiła z nim różaniec wcześniej.
1: Tak to było?
2: Tak, tak, dokładnie.
1: A w którym etapie umiejscow to w swojej historii?
2: To był początek naszego poznania, czyli to było już jakiś czas po moim nawróceniu. Mm-hmm. Znalazłem grupę u dominikanów i tam widziałem Agnieszkę po raz pierwszy. Okay.

0: No i co było po tym różańcu?
1: No i po tym różańcu było pasmo różnych doświadczeń, no niełatwych, dlatego że no myśmy podjęli nowennę do Najświętszego, do Miłosierdzia Bożego. Pojechaliśmy do Ławigiewnik dwa razy. Chcieliśmy, żeby ta jakby decyzja i to poznanie było no, w pełni spełnieniem woli Bożej. I nie wiedzieliśmy, czy to jest to rzeczywiście tak do końca. I po tej nowennie zdecydowaliśmy pojechać do Ławigiewnik i jakby ostatni dzień nowenny odmówić tam i zobaczyć, czy Pan Bóg jakoś nam wskaże coś. No i pojechaliśmy. Ja rozeznałam, że to jest to, a Marcin rozeznał, że to nie jest to.
0: I że tak on... Było?
2: Tak, tak.
0: Do tego się nie przyznał.
2: Chociaż tutaj z mojej strony jeszcze też było takie pewne doznanie, pewne przeżycie duchowe, na które ja jakby Panu Bogu nie odpowiedziałem.
0: Co to znaczy?
2: No, czułem, że zostało zadane mi pytanie pewne i na to pytanie nie odpowiedziałem.
0: Mhm. I efektem tego było zgłoszenie niepewności też, znaczy nie, powiedzenie nie, tak?
1: No w zasadzie ku temu to się właściwie na tym się zakończyło, ponieważ jak myśmy wrócili do Warszawy, to Marcin powiedział, że nie usłyszał żadnego głosu w zasadzie, więc dla mnie było to jasne, że jest to, że nie usłyszał, że to jest potwierdzenie, tak, że my mamy być razem.
2: Znaczy nie usłyszałem żadnego głosu, tak się spodziewałem, że to będzie jakiś głos potwierdzający, wyraźny znak, że dokładnie w tej sprawie.
1: Mhm. No i tak się nie stało.
0: Bo miałeś takie doświadczenie już wcześniej, że Pan Bóg w swoim sercu mówił tak, słowami po prostu. Tak. I myślałeś, że tak też będzie.
2: Tak, tak. Że no w jakiś sposób wleje pewność, rozeznanie wyraźne.
0: No i co ty na to?
1: No ja to bardzo mocno przeżyłam, dlatego że ja nigdy w swoim sercu wcześniej nie rozeznałam wobec żadnego innego mężczyzny, że to jest to. Wręcz rozeznawałam zawsze, że to nie jest to. Wielokrotnie w swoim życiu miałam takie sytuacje, gdzie no, były możliwości jakby wyjścia za mąż, mówiąc już nieładnie i kolokwialnie, ale no, ja zawsze wiedziałam, że to jest nie to. A tutaj... Jak najbardziej. Ja czułam jak najbardziej, że Marcin jest tym człowiekiem zesłany mi przez Pana Boga i nagle nici. Więc przeżyłam to dosyć mocno, muszę powiedzieć.

0: potem nastąpiły takie trudne 2 lata odchodzenia Marcina powoli. Odchodzenia w sensie takim, że on jakby dawał mi do zrozumienia, że musi mieć jeszcze czas, a ja nie bardzo chciałam czekać. I powiedziałam, słuchaj, będzie lepiej, jak my się rozstaniemy. I nie będziemy razem.
1: Tak, tak.
2: Czy widziałeś, że cierpi Agnieszka?
1: Tak, widziałem. Widziałem i dla mnie to również nie było łatwe.
2: Tak się zawsze mówi, nie?
0: To znaczy ja z drugiej strony Marcina rozumiem, no bo jeśli nie ma w sercu tej pewności, to ja bym była jak najdalej od tego, żeby kogokolwiek przymuszać do tak ważnej decyzji, prawda?
2: Niezłożone masz.
0: I to byłoby, nawet nie przyszło mi to do głowy, szczerze mówiąc, żeby wywierać jakikolwiek nacisk. Jedyny nacisk, który wywierałam, żeby podjął decyzję,
2: tak, czy, albo nie.
0: Czy dalej próbujemy jeszcze i może coś z tego wyjdzie, albo się rozstajemy. No i podjęliśmy decyzję, że raczej nie. Marcin chciał się ze mną przyjaźnić wtedy tylko, a ja nie czułam się na siłach na przyjaźń. Myślę, że kobiety postrzegają też zupełnie inaczej te sprawy.
2: Ale to najczęściej jest odwrotnie, że to dziewczyna mówi, to zostajmy przyjaciółmi.
0: Tak, no moje doświadczenia są inne. Moje i moich przyjaciółek.
2: Ja mówię o tym, co dziewczyny opowiadają, nie o tym, co jest naprawdę. I powiedz teraz, Marcin, co to był za czas dla ciebie? Bo oczekiwanie ze strony Agnieszki było jasne, prawda? Czy dajemy sobie czas, czy też mówimy nie?
1: Dla mnie to było bardzo trudne właśnie dlatego, że widziałem to oczekiwanie ze strony Agnieszki i nie miałem gdzieś tam w sercu tego oczekiwanego potwierdzenia, że tak.
2: Ale to jest sytuacja skrajnie trudna.
1: Była bardzo trudna. Ja wiem, że jak ja mówię, że było mi trudno, to trudno jest ciężko w to uwierzyć, ale faktycznie był to czas na pewno strasznie trudny dla Agnieszki i to widziałem, ale też ciężki dla mnie, bo Agnieszka jest wspaniałą osobą i serce po prostu nie może znieść widoku, kiedy osoba, którą się bardzo szanuje, którą się bardzo ceni, którą się bardzo lubi, przeżywa właśnie takie historie z powodu mnie samego.

0: teraz jaki jest ruch? Co się dzieje? Co zmienia tę sytuację? Bo raczej nie.
1: Tak, no ruch, ruch był taki, że tak jak wspominałem w poprzednim, w tym swoim indywidualnym świadectwie, no zaczęliśmy się oddalać i oddaliliśmy się bardzo nawet właśnie w kategoriach przyjaźni. Okazało się, że nie jest to możliwe. Na dodatek ja wyjechałem z kraju, także nie było mnie tutaj na miejscu fizycznie. Przyjeżdżałem regularnie, ale właśnie byłem gdzieś tam daleko.
0: Byłaś pewna, że to jest definitywny koniec?
2: Tak. To znaczy wewnętrz, jakby wszystko wskazywało na to, natomiast ja wewnętrznie na Marcina czekałam i nie umiem tego opisać, skąd mi to czekanie się wzięło. Ja może jeszcze wrócę na chwileczkę do spotkania z siostrą Immaculatą, o której zapewne Marcin dużo opowiadał. Ja się z nią też spotkałam parę razy i odbyłam z nią kilka bardzo ważnych rozmów, aczkolwiek doceniam je dopiero po pewnym czasie, teraz z perspektywy czasu, jak patrzę na to, co się wtedy wydarzyło, to widzę, jak bardzo ważne było to spotkanie z tą siostrą. I ona jakby wlała dużo nadziei w moje serce, absolutnie wbrew temu, co rzeczywistość mi mówiła. Bo ona powiedziała, że Marcin mnie kocha i że ja muszę czekać. A myśmy dosłownie następnego dnia pod jej decyzję, że się rozstajemy. I było bardzo nieprzyjemnie. Wracaliśmy z Bornego Sulinowa do Warszawy przez 8 godzin w kompletnym milczeniu. I Marcin na zakończenie dał mi przepiękny zegarek w prezencie, co dla mnie było jakby, bo ja w przeszłości miałam troszeczkę podobną sytuację i też dostałam na zakończenie zegarek.
1: Znaczy to był przygotowany oczywiście prezent kupiony znacznie wcześniej.
2: I to wszystko razem jakoś, było tak, okropnie tak. Trudne.
0: Czyli z jednej strony Pan Bóg cię chronił jakoś, bo dał ci człowieka ducha, który gdzieś tam nie dał zgasnąć całkowicie.
2: Ale musiałam się leczyć. Wiesz co, w środku jakaś tam nadzieja cały czas była, ale psychicznie było mi bardzo ciężko i no musiałam chodzić na psychoterapię wręcz. Może nie powinnam o tym mówić, Marcin o tym wie, która mi chyba trochę pomogła. Ja po roku stanęłam na nogi, to znaczy uwierzyłam, że w tym wszystkim jest palec Boży, ale muszę tutaj zaznaczyć jedną rzecz bardzo ważną. To całe cierpienie duchowe, które miałam, bo ja nigdy wcześniej duchowo nie cierpiałam tak naprawdę. Nie wiem, jak mi bolał ząb, czy byłam chora, poświęcałam to, ofiarowałam ten ból w jakiejś konkretnej intencji. A duchowe cierpienie jest jednak straszne, bo nic nie może go uśmierzyć, żadna pigułka, żadne lekarstwo, żaden zastrzyk i nic z tym nie można zrobić. Ja wtedy powiedziałam, Panie Boże, ja to całe cierpienie ofiarowuję za Marcina, żeby on był szczęśliwy, żeby znalazł swoją drogę albo ze mną, albo z kim innym, albo w ogóle inną. I w jego intencji jakby to cierpienie ofiarowałam, trochę też bijąc się sama ze sobą, bo...
0: trudno jest zrobić coś takiego.
2: Bo był dla mnie z punktu widzenia jakby osoby z zewnątrz, on mnie skrzywdził. Można by to tak interpretować, prawda?
0: Znaczy część twojej psychiki pewnie tak myślała właśnie, dlatego
2: pewnie
0: miałaś
2: tak,
0: kłopot.
2: Pewnie tak, ale z drugiej strony właśnie byłam w stanie poświęcić to cierpienie w jego intencji, ponieważ ja go cały czas uważałam za wspaniałego i dobrego człowieka. To, że on nie podjął decyzji bycia ze mną, nie oznaczało, że on jest złym człowiekiem, prawda?

0: Co czujesz teraz, słysząc to?
1: Czuję wzruszenie, bo wracamy do bardzo intensywnych przeżyć do takich aktów heroizmu. Ja Agnieszce jestem wdzięczny za to, bo to były faktycznie początki moje na nowej drodze. No może nie pierwsze tygodnie, nie tak zupełnie pierwsze miesiące, ale to, że ktoś ofiarował za mnie takie wielkie cierpienie, ja myślę, że miało wielkie znaczenie. Że to bardzo się przyczyniło później do mojej dalszej drogi. Aczkolwiek wtedy tak nie myślałem, nie wiedziałem nawet o tym, bo myśmy nie rozmawiali, staraliśmy się unikać.
2: Myśmy urwali wszelkie kontakty, mailowe, telefoniczne. Ja przestałam chodzić na wspólnoty w piątki też, bo Marcin zawsze jak wracał z Kijowa co drugi weekend, to ja wiedziałam, że co drugi weekend jest na wspólnocie w piątek. Ja omijałam szerokim łukiem piątkowe spotkania, żeby się z nim nie spotkać. A nie wiem, czy opowiadałeś tą piękną anegdotkę z jedną z naszych koleżanek ze wspólnoty. A możemy opowiedzieć?
1: Tak.
2: No to ty opowiedz, dlatego że to się tobie przydarzyło. To było już po podjęciu decyzji, że nie jesteśmy razem.
1: Tak,
2: natomiast
1: to już
2: wcześniej myśmy funkcjonowali jako para we wspólnocie, prawda?
1: No też nie powiedziałbym.
2: Nie do końca.
1: Jednak tak, my chcieliśmy jakby to tak zachować bardzo między nami. Żeby nawet rozmawialiśmy tak, że chcemy po prostu spokojnie jakby i rozeznawać
0: bez
1: presji środowiska, tak.
2: Ale ludzie
0: ludzie mają oczy.
1: Widocznie tak.
0: No i?
1: Jakieś tam były przesłuchy na zewnątrz. I kiedyś na spotkaniu piątkowym, już nie pamiętam, czy przed spotkaniem, czy po spotkaniu, jedna z naszych koleżanek pogratulowała mi zaręczenia się z Agnieszką.
0: No i co wtedy poczułeś?
1: No, była to bardzo kłopotliwa sytuacja. Jakoś wybrnąłem.
0: Kłamiąc, nie kłamiąc?
1: Nie kłamiąc. Ale oczywiście nie chciałem wnikać.
0: Chrześcijanin nie mogący powiedzieć prawdy. To jest ciekawy w ogóle egzemplarz w danym momencie. To jest ciekawe.
1: Tak, to było trudne. Ja powiedziałem coś takiego, że się nie zaręczyliśmy, ale oczywiście chyba. To,
2: że dziękujesz.
1: Że dziękuję i że pewnie bylibyśmy, czy byłbym bardzo zadowolony, czy ucieszony, gdyby to się stało. No bo faktycznie to jest tak, że ja chciałem. Ja chciałem, tylko nie miałem tego wyraźnego rozeznania, nie miałem tej pewności w sercu. Mówię, był na początku taki okres fascynacji, łagiewniki też, próba rozeznania, gdzie ja miałem wyraźne oczekiwanie na jakiś znak. Że nawet jeśli się nie pojawi wtedy, to pojawi się później. I teraz z jednej strony to była taka presja między nami, że trzeba się zdecydować, no bo nowenna, bo chcemy wiedzieć. Z drugiej strony ja nie jestem w stanie uczciwie podjąć decyzji.

0: To jest pad. I co się dzieje dalej?
1: U mnie czy u Marcina?
0: W jakiej kolejności?
2: Nasze drogi równolegle biegły.
0: Jak duchowo na ciebie to działa? To wszystko, co się dzieje?
1: No wtedy bardzo właściwie paradoksalnie ja zbliżyłam się do Pana Boga. Myślę, że jeszcze bardziej niż wcześniej. I modliłam się cały czas. Po pierwsze za Marcina i po drugie, żeby Pan Bóg jakoś rozwiązał tę sytuację. Po pierwsze, żeby mnie wyleczył, bo ja nie byłam w stanie w ogóle normalnie funkcjonować. I po drugie, żebym jakby mogła rozeznać w niedługim czasie, co dalej. I miałam takie bardzo wyraźne, jakby to powiedzieć, sygnały, że Pan Bóg chce mnie postawić na drodze małżeństwa. Zaczęli się pojawiać inni koledzy, mniej lub bardziej gotowi. I ja cały czas czułam oczywiście, że to jest nie to. I powoli, myślę, że to chyba z rok trwało, ja już stanęłam na nogach i się wyleczyłam. Wyleczyłam się do tego stopnia, że jak się spotkaliśmy na rekolekcjach rok czy półtora później, to już Marcin był dla mnie jednym z wielu kolegów, którzy...
2: Jednym z atomów.
1: którzy byli na tych rekolekcjach. Oczywiście nie rozmawialiśmy ze sobą. No i tak to trwało. I potem ja już nabierałam sił, siły ducha i powoli wychodziłam z tego katarzis, można to tak ująć.
0: Ciebie?
2: Dla mnie też to był czas modlitwy. W zasadzie miałem wtedy czas tylko na pracę i na modlitwę. Dużo pracowałem. Czas, który zostawał, poświęcałem na modlitwę i też... Czułem taką opiekę Bożą. Nie miałem cały czas odpowiedzi, bo zacząłem się zastanawiać, no dobrze, jakie jest moje powołanie, Panie Boże, w którą stronę? Ksiądz, zakon, małżeństwo.

0: i często pytałem. Jak również też ta historia z Łagiewnik cały czas była głęboko w sercu i ja mówiłem, Panie Boże, Ty wiesz, że tak, że ja mówię Tobie tak. I też różne, to był fizycznie i psychicznie ciężki czas. Może w momencie już, kiedy sytuacja między nami ustabilizowała się w tym sensie, że nie rozmawialiśmy sobie, nie mieliśmy tego kontaktu, chociaż sporadycznie chyba zdarzał się kontakt e-mailowy, to było jakoś lżej, tak spokojniej. Ale mimo wszystko cały czas wisiało w powietrzu pytanie. Cały czas skierowałem do Pana Boga moją odpowiedź i po prostu starałem się modlić.
1: Kiedy następuje przełom?
0: Przełom był nie jeden. Może ja jeszcze tylko tyle dodam, że bo być może to jest ważne, że Agnieszka chciała mi pomóc w tym początkowym okresie naszego oddalania się od siebie takimi sposobami racjonalnymi, żebym ja jakoś potrafił wejrzeć w głębiej w siebie, porozmawiał z kimś, z kapłanem, może z jakąś osobą, która zajmuje się terapią. I ja byłem nawet zły za to na Agnieszkę, że to nie ten kierunek, bo ja wiedziałem, że to nie jest w stanie mi pomóc, że to nie jest to, co odpowie na moje pytanie, co wleje jakby odpowiedź w sercu. A byłem pewien, że ta odpowiedź właśnie musi pojawić się w sercu, a nie w głowie.

0: pamiętam, był taki czas, wspominałem, że byliśmy razem, bo to się zdarzyło tak, że sporadycznie spotykaliśmy się, z czego dwa razy razem pojechaliśmy, to znaczy razem byliśmy w Rzymie, bo jechaliśmy jakby osobno. Raz to był pogrzeb Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie też zupełnie przypadkowo pojechaliśmy w zasadzie jako grupa mała. Agnieszka przyjęła mnie do grupy. Drugi raz, czy to może było wcześniej? Nie, to było później. Rekolekcje w Rzymie, gdzie mieszkaliśmy w domu zgromadzenia, które założył, czy w jakiś sposób się od świętego Ludwika wywodziło. I właśnie wspominałem tą historię z relikwiami, z zawierzeniem Matce Bożej.
1: Świętego Ludwika od Maryi.
0: Tak, Grignion de Montfort, czyli ten totus tuus. To właśnie od niego. Totus tuus, Maryjo. I pamiętam, jak pewnego dnia wracaliśmy, już byliśmy blisko. Widzę cały czas tą sytuację. Jak wracaliśmy do tego domu rekolekcyjnego, my tam po prostu spaliśmy. I takie nastąpił taki, to był prawdziwy przełom. Coś tam drgnęło w moim sercu, że ja sobie pomyślałem, tak zdałem sobie sprawę, tak głęboko do mnie to dotarło, że Agnieszka jest przecież, mówię przecież specjalnie, bo ja miałem też jakiś uraz po tej sytuacji, że jest przecież osobą, która bardzo dużo dla Pana Boga robi. I właśnie, że jest taką osobą Panu Bogu oddaną. I to była taka myśl, która mnie zaskoczyła i która jakby coś tam uzdrowiła. Nawet nie potrafię powiedzieć co, ale coś tam się przełamało, jakiś klik powstał. Dnia następnego chyba było zesłanie Ducha Świętego, ale to już nie było żadnych kolejnych przełomów w tym czasie. Później pojechałem na tą rowerową wyprawę do Santiago, o której też wspominałem. No i też pamiętam już po powrocie do Polski na stałe, też zdałem sobie sprawę w pewnym momencie, że tak poczułem to w sercu, że Agnieszka jest jedyną osobą, o której mogę i o której chcę myśleć poważnie.

0: France.
1: Jak ty pamiętasz te wyjazdy?
2: To były dwa wyjazdy do Rzymu. I ja już wtedy byłam wyleczona z Marcina, tak to brzydko nazwę, bo wcześniej jego widok bardzo podładował u mnie to ściśnięcie żołądka po prostu wcześniej. To było takie mocne przeżycie. Natomiast tutaj ja już byłam oswojona i Marcin pozostawał cały czas jakby w mojej głowie i w sercu osobą dobrą, prawą, wierzącą, wspaniałą, ale która jest już jakby obok, jest nie dla mnie. I w ten sposób, mając takie podejście, właściwie nie wyróżniałam Marcina spośród innych osób. Po prostu był jednym z członków grupy. I w jednym, i w drugim wyjeździe zresztą. Natomiast nie ustawały też moje modlitwy. Ja odkryłam taką wspaniałą też nowennę do Matki Bożej, która rozwiązuje słupły. To jest...
1: Słupły, tak?
2: Słupły, mówi się, tak? Słupły. I to jest, jest obraz Matki Bożej, która rozwiązuje te słupły w Augsburgu.
1: A poważnie mówisz?
2: Tak, myśmy
3: byliśmy
2: na pielgrzymce prywatnej pojechaliśmy.
1: Tak. Matka Boża od supełków, no nieźle.
2: Rozwiązująca supełki, ona się tak nazywa. I to jest przepiękny obraz, bo Matka Boża rzeczywiście stoi i z jednej strony anioł podaje jej takie szarfy, wstążki z zawiązanymi supełkami, a z drugiej ona je rozwiązuje i z drugiej strony stoi anioł, który odbiera już te wstążki bez supełków. Natomiast na dole tego obrazu jest archanioł Rafał, który prowadzi Tobiasza. I ja w ogóle nie wiedziałam, co to, bo to są takie maciupeńkie figurki u stóp tego obrazu. Nie widać ich z daleka. I dopiero jak przeczytałam historię tego obrazu, to zrozumiałam, że to jest archanioł Rafał prowadzący Tobiasza do jego przyszłej żony. I myślę sobie, o, może coś w tym jest. I w tej całej historii. I odmówiłam tę nowennę. Oczywiście modliłam się też do świętej Rity, kolejna nowenna do Judy Tadeusza, do świętego Józefa. Teraz moje koleżanki, jak pytają się sobie, jak tyś to zrobiła, że Marcin wrócił, ja mówię, słuchajcie.
1: Wszystkich specjalistów.
2: Tak, 5 nowen, tutaj 5 świętych, najważniejszych ma Tereska jeszcze też obok.
1: Ale to są też święci tacy, którzy się właśnie tymi sprawami zajmują. Józef jest od małżeństw,
2: tak.
1: Kojarzenia.
2: Święta Rita chyba też.
1: Coś tam.
2: Od dziewic, zdaje się.
1: Jest tam na rzeczy.
2: I to byli, cała ta galeria przepiękna tych świętych, myślę, że bardzo się mocno przyczyniła do tego, co się stało później.

0: co stało się potem.
1: No i właśnie, ja już czułem w sercu, że Agnieszka jest taką osobą. Gdzieś tam w jakiś sposób miałem wrażenie, jakby tak, czy czułem, jakby wszyscy inni mogli dla mnie nie istnieć, wszystkie inne dziewczyny.

0: bardzo mocno tam działała. To był taki azyl i pamiętam, bo w międzyczasie były jakieś bale, na których jeden z tych bali był taki, na którym postanowiłem zatańczyć z Agnieszką.
1: Tutaj trzeba małą dygresję, że zawsze jak się zaczyna karnawał od stycznia, to jest cała seria bali w Warszawie, organizowanych przez przyjaciół, znajomych, rodzinę, kuzynów i tak dalej. I ja z całym wianuszkiem różnych przyjaciół zawsze na te bale chadzałam i Marcin wcześniej też chadzał. No ale ponieważ jak już się rozstaliśmy, to przestał chodzić, nie przyjeżdżał na bale żadne, wręcz chyba na Sylwestra nawet nie pojawił się. Aż tu nagle przychodzi rok ubiegły, nieźle mówię, dwa lata temu. Jesień, zbliża się Boże Narodzenie, wiadomo, że jest Sylwester i nagle dostaję maila od Marcina. Bo zawsze jest oczywiście łowienie panów na te bale, bo jest bardzo dużo kobiet, które chcą iść na bal, natomiast niewielu panów. No i ponieważ ja zawsze byłam taką osobą, która organizowała jakąś grupę, tam nie wiem, kilkunastu osób na każdy z tych bali, więc ja czułam się w obowiązku rozsyłać maile również do kolegów, żeby ich na te bale zapraszać. I co skutkowało na ogół w miarę dobrze, bo tych panów jakoś się udawało znaleźć. I między innymi wysłałam tego maila również do Marcina, który był na mojej liście po prostu tej całej grupy. No i nagle Marcin mi odpisał, że on by chciał na cztery bale to, bo były cztery bale. On na cztery bale to nie, ale na dwa to chętnie.
0: Tak, napisałem, że właśnie na wszystkie nie, już nie pamiętam, może że na cztery nie. Ale obiecuję, że przynajmniej chyba na dwa. Tak.

0: No i pojawił się rzeczywiście na jednym z tych bali, gdzie ja byłam z kompletnie z kim innym. Ja byłam z innym kolegą, z osobą towarzyszącą, z którym często się bawiłam na balach. A Marcin był osobą towarzyszącą naszej wspólnej koleżanki. Siedzieliśmy przy jednym stoliku. Ale jak mówię, no było to już w okresie, kiedy Marcin był dla mnie po prostu jednym z kolegów.
1: I co?
2: No i postanowiłem zatańczyć. Postanowiłem zatańczyć z Agnieszką, co w naszej sytuacji wydawało się heroiczne, ryzykowne. No i faktycznie tańczyliśmy i czułem się traktowany po prostu jak powietrze. Nie mówię, że tak było, że taka była intencja Agnieszki, ale ja się tak poczułem. Może oczekiwałem jakiejś takiej trochę większej uwagi. Oto wróciłem do Polski po długim czasie niebytności. O tyle rzeczy można by mnie zapytać. A tutaj raczej postawa bardzo taka oszczędna.
0: Bryła lodu.
1: To coś zrozumiałe chyba, nie?
0: No, oczywiście, że zrozumiałe. Ja byłam bardzo zaskoczona tym, że Marcin chce ze mną zatańczyć i powiem szczerze, że nawet niechętnie szłam na ten parkiet, bo pomyślałam sobie, no co on tu próbuje rozdrapywać stare rany i w ogóle o co chodzi. Więc tańczyłam sztywno. Nie wypadało mi odmówić, bo to byłby już rzeczywiście policzek. Tego się raczej nie robi. No kobieta odmawia tańca tylko mężczyźnie, który jest kompletnie pijany albo który się zachowuje wulgarnie. Tak, to nie wypada odmówić. No więc...
1: Byłeś dobrze wychowana kobieta.
0: Więc poszłam na ten parkiet, ale tańczyło mi się rzeczywiście wtedy z nim kiepsko, bo cały czas buzowało we mnie, dlaczego właściwie on mnie poprosił do tego tańca.
2: A ja poprosiłem z wielką sympatią i z takim też pewnie nastawieniem, że w jakiś sposób przynajmniej objawy takiej przyjacielskiej życzliwości ze strony Agnieszki będą. I tak mnie strasznie to zezłościło. Ja się nastroszyłem jak jeż już po pierwszych kilkunastu sekundach tańca i no miałem ochotę wręcz stanąć i powiedzieć, że ja tańczyć dalej nie będę. Ale pomyślałem sobie, jestem tutaj jako osoba zaproszona, jako kolega Agnieszki jako ta osoba, która poprosiła

Była Agnieszkę do tańca i powinienem zadbać o to, żeby jej się po prostu miło ze mną tańczyło. Ale to moje wzburzenie w środku było takie duże, że ja w zasadzie nie byłem w stanie o niczym innym myśleć, tylko modliłem się w tym tańcu. Modliłem się, żeby nie wybuchnąć. I żeby w jakiś sposób, nie wiem, nie powiedzieć czego, co mogłoby być jakieś przykre czy raniące.

0: z kim tańczyłaś w tym momencie, kiedy już on zaczął buzować? Czy ty czułaś to?
1: Czułam pewną sztywność, ale oczywiście nie byłam w stanie jakby rozeznać, co tam się dzieje w nim w środku. Byłam skoncentrowana na tym, kiedy nareszcie się ten taniec skończy, kiedy znaczy skończy się dany kawałek muzyczny i będziemy mogli usiąść z powrotem.
2: Akurat był chyba dosyć długi.
1: Albo wręcz ich było nawet więcej niż jeden, bo Marcin,
2: był jakiś mix chyba,
1: Marcin wcale nie miał zamiaru mnie odprowadzać po tym pierwszym tańcu do stolika. Może. Myśmy chyba dwa ciurem zatańczyli razem. W każdym razie, no był to trudny taniec, ale jak już wróciliśmy na miejsce, to ja odetchnęłam i potem tańczyłam już z tym moim, z tą moją osobą towarzyszącą, z kolegą, z którym przyszłam na ten bal.
2: A dla mnie ta modlitwa w czasie tańca była bardzo znacząca. Naprawdę nie sposób mi opowiedzieć, nie sposób wyrazić słowami, jak wielkie napięcie było we mnie i to wzburzenie, więc siłą rzeczy ta intensywność modlitwy była też bardzo duża. W pewnym momencie nastąpiło coś takiego, jakby kompletne przerwanie tamy. Tak jakby puściły wszystkie lody. Jakby cały uraz gdzieś tam po prostu odszedł, zniknął, czy raczej został przerwany, bo to jakby jakiś wrzut wewnątrz.
0: No, ale to ja rozumiem raczej, że to Agnieszka mogłaby mieć jakąś urazę w twoją stronę, a nie odwrotnie.
2: Znaczy, ja myślę, że to z obydwu stron w czasie tego naszego odchodzenia się, rozeznawania pierwotnego, narosły jakieś też nieporozumienia właśnie na tym tle i takie urazy, które spowodowały, że mi było również ciężko i w jakiś sposób uważałem, że Agnieszka nie zrobiła dobrze.
0: Ale to przecież ty nie zrobiłeś dobrze, bo tak. Ty nie podjąłeś decyzji.
2: Tak, ale ta intensywność, bo być może tak nie było, patrząc na to obiektywnie, ale ja czułem się pod wielkim naciskiem wtedy. I to w sytuacji, kiedy ja chciałem być uczciwy, tak. I kiedy nie mogłem podjąć decyzji na tak.
0: Czy ty rozumiesz to, co mówi teraz Marcin?
1: Rozumiem, natomiast ja naciskałam nie na to, żeby on się ze mną ożenił bynajmniej, tak. Tylko żeby podjął decyzję, czy się rozstajemy, no jak mężczyzna, czy się tak. Rozstajemy, bo nie jesteśmy w stanie, czy ja nie jestem w stanie podjąć decyzji na tak, czy próbujemy dalej.
0: Jasne.
1: Nie mogłam tej decyzji wyegzekwować od Marcina, a nie żeby mi się oświadczał.
0: Tak. I co spowodowało to przerwanie tam?
2: No i później to już poszło z górki i bardzo szybko. Ja jakoś tak z dnia na dzień ja coraz wyraźniej w sercu czułem, że Agnieszka, że to jest właśnie ta moja dziewczyna, ta moja przyszła żona, ta osoba, którą ja chcę mieć za żonę.

0: byłem po tym zdarzeniu w Bornem-Sulinowie kolejny raz. I pamiętam, siostra Immaculata, jak jej opowiedziałem o tym, strasznie się ucieszyła, bo no, okazuje się, że ona cały czas za nas się modliła. I no naprawdę to była taka szczera radość, coś takiego, że wreszcie to nastąpiło. Opowiadała mi tam właśnie różne rzeczy, które ona też w sercu odczuła a propos nas. Czy to w modlitwie, no po prostu takie rzeczy, które w jakiś sposób czuła i uważała, że jest to jak najbardziej no, ten wspaniały, przełomowy moment.
1: I jaki ruch wykonałeś?
0: Próbowałem zaprosić Agnieszkę gdzieś.
2: Nie, potem był drugi bal jeszcze.
0: Drugi bal był, ale nie wiem, czy między... Aha.
2: Był drugi bal, na którym się na mnie obraziłeś całkiem, zdaje się. Pamiętasz? I chciałeś wyjść. Tak było.
1: Wypiera to.
0: No to jest tak, że różne wydarzenia czasami się z pamięci wyrzuca.
2: Bo ja ci odmówiłam wtedy tańca chyba po prostu. Powiedziałam, że jestem zmęczona, co było zresztą zgodne z prawdą.
0: Tak, to prawda. To prawda.
1: Ale postąpiłeś jak niewychowana panna.
2: To znaczy, jeśli kobieta jest bardzo zmęczona i odpadają jej
1: czyli
2: nogi,
1: ma prawo.
2: To możesz powiedzieć, słuchaj, nie mam siły po prostu.
1: Okay. I...
0: Chociaż ja to odczułem, że jest w tym nie tylko taki powód, że bolą nogi, ale jest w tym również coś osobistego.
1: I obraziłeś.
0: Znaczy nie to, że się obraziłem, ale faktycznie byłem zły i tak sobie pomyślałem, w zasadzie to idę z balu. Idę z balu, ale koleżanka szczęśliwie, już nie pamiętam co powiedziała, ale zatrzymała mnie. Zatrzymała mnie do końca i chyba w rezultacie później zatańczyliśmy.
2: Później chyba tak, to już tego nie pamiętam.
0: Było bardzo późno.
1: I ten gest twój kiedy nastąpił?
0: Potem próbowałem Agnieszkę zaprosić gdzieś, co nie było łatwe, bo tu był cały bagaż właśnie tej naszej historii i doświadczeń trudnych. Starałem się wymyśleć jakiś fortel. Zaprosiłem, udało mi się zaprosić Agnieszkę do restauracji.
2: A ja fortel może przytoczę, bo ja doskonale pamiętam. Ja chciałam wziąć kredyt, zdaje się. Czy coś potrzebowałam jakiejś rady finansowej, ponieważ wiedziałam, że Marcin jest bardziej biegły ode mnie w sprawach kredytowych, finansowych. Jakoś rozmawialiśmy chyba nawet przy okazji tańca właśnie na ten temat i Marcin powiedział, a wiesz, ja idę właśnie do takiego doradcy tam jutro czy pojutrze, to może byś poszła ze mną przy okazji, ty się dowiesz o w swojej sprawie. I tak się stało, myśmy się umówili i poszliśmy do tego doradcy finansowego rzeczywiście, po czym Marcin zaprosił mnie na obiad.
0: Zaprosiłem na obiad, później...
1: Czemu nie odmówiłaś?
2: Bo byłam bardzo głodna. A poza tym Marcin był dla mnie już wtedy w zasadzie, no jak mówię, no, człowiekiem, kolegą. No.

0: dokładnie nie pamiętam, jak to się stało, że później udało mi się zaprosić Agnieszkę na kolację do mnie, do mieszkania wieczorem. Chyba było tak, że bardzo intensywnie pracowała przez cały dzień. Powiedziała, że nie ma czasu, że nie miała czasu nic zjeść. Zdaje się, że raz udało mi się zrobić kanapki i dostarczyć Agnieszce, bo nie miała, bo powiedziała, że nie miała czasu zjeść śniadania. Ten, po tych wydarzeniach no, był jakiś kontakt między nami. Być może Agnieszka traktowała mnie zupełnie jako taką osobę neutralną, ale jednak jakiś tam telefoniczny czy SMS-owy kontakt był.
1: Ale to, co było bardzo miłe sobie teraz, dopiero jak mi przypomniałeś, ja sobie uświadomiłam, bo ja byłam wtedy w trakcie koszmarnego remontu w domu i sprawy jakieś tam terakoty, glazury, kranów i tym podobnych, i to mi po prostu strasznie doskwierało i wyprowadzało z równowagi. Ja sobie nie bardzo z tym radziłam, z tym całym remontem. Nagle pojawił się Marcin, który mówi: słuchaj, ja ci pomogę. To ja ci kupię te kafelki, albo, bo ja musiałam gdzieś wyjeżdżać, już nie pamiętam, w każdym razie on się zajął jakoś tym remontem.
2: No to już konkretna sprawa.
1: I przyniósł mi zresztą do sklepu te kanapki właśnie.
2: To gdzie już te konkretna sprawa.
1: I pomyślałam, o jak dobrze, prawdziwy przyjaciel. I wtedy zaczęłam o nim myśleć jako o przyjacielu. Mhm. Nie kandydacie na męża, tak, ale przyjacielu.
2: No i kiedy ten gest następuje?
0: Udało mi się, to też chyba było pod pretekstem późnego oglądania terakoty, tak mi się wydaje, które skończyło się, nie wiem, o godzinie 8:00, Agnieszka jeszcze nic nie jadła, więc ja zaproponowałem, że pojedźmy do mnie, ja coś przygotuję. A tu muszę szczerze powiedzieć, że wcześniej zakupiłem odpowiednie produkty, żebym coś przyrządzić mógł.
1: Pod tytułem Utka kurczacze.
0: Utka kurczacze, tak.
1: Była
0: konsultacja z mamą, jak to w ogóle przyrządzić, o co tu chodzi z tym gotowaniem, z przyrządzaniem kurczaka. Udało się. Agnieszka zjadła. Nie wypluła. Było to zjadliwe i wtedy chyba pierwszy raz tak uczciwie porozmawialiśmy po tych wszystkich latach tak naprawdę milczenia i tej dużej odległości. I już nie pamiętam dokładnie na jaki temat, ale to była przełomowa rozmowa, kiedy ja powiedziałem Agnieszce, że chciałbym chyba, żebyśmy spróbowali.
1: Jeszcze raz, tak.
0: Jeszcze raz.
2: Ja zazwyczaj pytam gości, w jakiej intencji się pomóc z nimi, ale tym razem ja zaproponuję intencje za wszystkie pary narzeczeńskie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, drugą część tego wspólnego świadectwa Agnieszki Dziduszyckiej-Manikowskiej i Marcina Manikowskiego usłyszycie za czas jakiś. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Arkadiusz Robaczewski. Witam.
1: Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam pana Roberta i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Niepokalana.
0: Ja cały czas biję się z myślami, na ile warto jest wchodzić w zwarcie z rzeczywistością, która jest wokół nas, i na ile warto jest walczyć jej bronią. Ale przyglądam się historii Tomka Terlikowskiego, z którym byłem wiele lat, się znamy, byliśmy w kilku redakcjach razem, przynajmniej w dwóch. I najpierw to były takie przyjacielskie starszego kolegi zagadywanie, tak? No, już byś przestał tych biskupów tak krytykować, no, bo wiesz, no, wychodzisz na takiego wicebiskupa, tak jakbyś sam chciał być jakimś nauczycielem duchowym, tak? Potem, kiedy to zaszło już dalej, my straciliśmy kontakt, to napisałem takie dwa listy otwarte do niego, do rzeczy, będąc jeszcze w Gazecie Polskiej wtedy, ale specjalnie zrobiłem to w obcej redakcji, żeby... I w tych listach powiedziałem mu, że on jest werbowany, że jesteś werbowany, że jesteś przeciągany na drugą stronę. No i on, Tomek odpowiedział, Tomek nie ma zwyczaju odnosić się do argumentów, więc odpowiedział w sobie właściwy sposób. I ja na jego temat nie wypowiadałem się kilka lat, dlatego że mam wielką nadzieję, że on wróci z tej drogi, którą ja oceniam jako drogę ku śmierci po prostu duchowej. Bo ja sobie myślę o takich osobach, nie wiem, jak ksiądz Obirek, jak inne gwiazdy Gazety Wyborczej, czyli gwiazdy tego systemu. Tak? Nagrałem tutaj, drodzy państwo, takie wystąpienie swoje o dwóch sztandarach, że są po prostu dwa sztandary, tak? Sztandar Chrystusowy i sztandar cywilizacji śmierci. I pokazałem jakby obecność Tomka i jego deklarację, że on jest głęboko w kościele katolickim, tak? No i pewnie jest, ale pokazałem, jak natychmiast ginęło zainteresowanie tymi kapłanami, którzy byli sztandarowymi kapłanami Gazety Wyborczej w chwili, w której oni wychodzili z kościoła. Więc Tomek zostanie w kościele pewnie do końca i mam nadzieję, że dlatego, że ma taką potrzebę w sercu, a nie dlatego, że jest po prostu użyteczny. Teraz ukazały się dokumenty pokazujące, że on zaatakował pamięć Jana Pawła II, uznając za prawdopodobne kalumnie, które zostały... No, po prostu kolejnej osobie wytoczono wojnę, tak? Wojna godnościowa, tak? Tak. Kolejny autor.
1: To było chyba 3 lata temu, tak, jak to się stało.
0: Tak, i to była zorganizowana akcja. I uczestniczenie w czymś takim wydawało mi się przekroczeniem jakiejś granicy.
1: Mam dokładnie takie samo zdanie o przekroczeniu granicy, bo tak, no, ja z kolei z panem Tomaszem Terlikowskim też miałem swoje historie. Między innymi byliśmy w ostrym sporze, kiedy była sprawa księdza arcybiskupa Wielgusa. Kiedy tak pan Terlikowski we właściwy sobie sposób tam krzyczał, że biskup ma łże jak pies i ma odszczekać to, co powiedział, no to było takie niezręczne, znaczy niezręczne, to delikatnie powiedziane, no, głęboko niewłaściwe zwracanie się w ten sposób do księdza arcybiskupa Wielgusa, niezależnie od oceny jego postawy. Jest to jednak człowiek zasłużony. No, ja byłem jego studentem w czasie, kiedy był rektorem KUL-u, studiowałem na KUL-u, no i mogę coś powiedzieć również o jego postawie moralnej wtedy, kiedy były ataki na KUL i na naukę Kościoła, i jednak ksiądz arcybiskup bardzo zdecydowanie i w taki bardzo w dobrym tego słowa znaczeniu prosty sposób stawał po właściwej stronie, jeśli można tak powiedzieć. Ale to zostawmy. Ja Tomka, to co w tej chwili bieżąco robi Tomasz Terlikowski, mam ambiwalentne odniesienie, bo z jednej strony bardzo dobrze go rozumiem. Jego na przykład krytykę sojuszu ołtarza z tronem, to takie czasami bezrozumne poparcie biskupów wobec takiej czy innej partii rządzącej, pewnie nie jest to właściwe i pewnie prawdą jest to, co mówią krytycy tej postawy, że to ludzi odsuwa od kościoła. To, co też myślę jest cenne w jego publicystyce, że dostrzega jakąś zmianę cywilizacyjną i myślę, że szuka miejsca Ewangelii w tej zmianie, która się dokonuje, że pewne rzeczy, które nie wszystko, co było kiedyś, co język, którym się posługiwaliśmy, postawy, które prezentowaliśmy, no po prostu się wymagają jakiejś rewizji bez zmiany ich istoty. To myślę, że to też jest cenne. Tomek mówi, świat się zmienia. Odnajdźmy postawę ewangeliczną w tym zmieniającym się świecie. Sam pracując w Kolegium Intermarium, organizując taką debatę o przyszłości chrześcijaństwa, zaprosiłem Tomka Terlikowskiego z wystąpieniem, co się spotkało z krytyką, że ten mój akt zaproszenia go, dostałem za to bardzo po głowie. Ja natomiast to, co było moim motywem, to, że takie miejsca jak kolegium, uniwersytet są miejscem debaty. Zawsze były, tak się rodziły w średniowieczu, jako miejsce sporu, czasami bardzo głębokiego i taki był też mój cel, żeby była okazja do debaty. Dzisiaj bym go nie zaprosił, a to właśnie dlatego, że zaraz po tym, to było jesienią, a wiosną był ten atak na Jana Pawła II, w którym zupełnie nie rozumiem, dlaczego Tomek wziął udział, bo przecież to była ewidentna akcja, operacja służb, która miała odrzeć z autorytetu Jana Pawła II. To, co tam było przedstawiane, było w sposób ewidentny naciągane pod zupełnie fałszywą, krzywdzącą, obrzydliwą tezę. I udział Tomka w tym był dla mnie zaskakujący i mówię, nie, no to jest właśnie granica, której przekraczać nie można. I tak jak pan redaktor mówi, no to jest przejście. Nie wiem z jakich powodów, no trudno się odnosić do intencji, ale jest to przejście na stronę tych, którzy w sposób świadomy i planowy niszczą cywilizację.
0: Tam był taki wątek już takiego czysto ubeckiego pomówienia, zresztą opartego na jakichś zeznaniach księdza, który był albo agentem, albo został stamtąd po prostu.
1: No, który potem już wiemy, no łgał od początku tak. Do końca, łgał, bo był przetrącony bardzo mocno tam przez jakieś nałogi, uzależnienia.
0: Tak, ale wie pan, co mnie dotknęło? Dotknęło mnie to, że Tomek nie odżegnał się od takiej sugestii, że być może Jan Paweł II był skrzywdzony przez jakiegoś kardynała, czy tam no, to już
1: tak,
0: było.
1: Tak, to był też ten wątek.
0: Tak, i dotknięcie tak absurdalnej jakby kwestii, tak, no to jest instrumentarium tych głupszych ubeków, nie tych mądrzejszych, tylko tych głupszych albo będących już całkowicie z nożem przy gardle, więc to powiem szczerze, że mnie dotknęło bardzo głęboko, ale oczywiście ma pan rację, że dostrzega zmianę cywilizacyjną. Oczywiście, że ważne jest to, że bardzo wielu ludzi, jak słyszą kazania, które są wprost popierające PiS, to ludzie nawet przestają chodzić do kościoła. Znam takie przypadki, tak? Ja bardzo cenię obronę skrzywdzonych w kościele, w jego wykonaniu.
1: No tak, tak. To są te jasne karty i tak jak mówię, no, ja przyznam się, że czasami nie rozumiem tych ataków na redaktora Terlikowskiego, bo one są jakby no, takim stanięciem, używaniem tych samych metod, od których chcielibyśmy się odżegnać. Zamiast wejść z nim w spór, w debatę, jeżeli się nie zgadzamy. Nie? I tego bardzo brakuje dzisiaj. To okładanie się no, z jednej strony tam jesteśmy oskarżani o klerykalizm czy o ciemnotę, z drugiej strony właśnie o zdradę, my oskarżamy o zdradę, myślę, że to w ogóle nie służy odkrywaniu problemów, które są, nie? I mierzeniu się z tymi problemami.
0: Proszę powiedzieć, co jednym zdaniem, jeśli tak pan zechce, co w tym, co dziś Tomasz robi, jest najbardziej dla pana, dotyka pana najbardziej?
1: To znaczy tak, no, ja już powiedziałem, to takie stanięcie, na przykład właśnie szukanie za wszelką cenę, takie dążenie do odbrązawiania za wszelką cenę. To jest na przykład w wypadku właśnie Jana Pawła II, czy potem księdza arcybiskupa Jędraszewskiego, co do którego, tak, no ja też mam wiele zastrzeżeń do jego retoryki i wypowiedzi i myślę, że nie służy ona właśnie debacie, nie służy ona, nie tak powinno być prezentowane nauczanie Kościoła, na przykład w odniesieniu do osób LGBT, że to nie służy, że Kościół zawsze robił to inaczej, brał problem na warsztat intelektualny, na warsztat duchowy i się z nim rozprawiał, a nie dokonywał takiej kategorializacji, klasyfikacji w bardzo prostym języku. Nie? To święty Tomasz z Akwinu, jak się mierzył z averroistami, to traktował ich poważnie, a zagrożenie było podobne. I tego dzisiaj w Kościele nie ma i ksiądz arcybiskup Jędraszewski jest tego uosobieniem. I ja rozumiem Tomka Terlikowskiego, że się krytycznie do tej postawy odnosi, natomiast tam jest jeszcze do tego dołożone takie odbrązawianie za wszelką cenę.
0: Tak, tak. Ja przyznam szczerze, że nie rozumiem też takiej postawy, bo to odbrązawianie to jest okej i tego lewica używała na przełomie XIX i XX wieku i później w dwudziestoleciu do głoszenia prawd i kłamstw na temat rzeczywistości. Natomiast no, czymś więcej chyba jest zarzucenie Jezusowi, że nie uratował Judasza. Bo to jest teza jednej z książek, że niedostatki miłości.
1: Przyznam się, że nie czytałem tej książki.
0: Dobrze, to ją zostawmy. To zostawmy to zupełnie.
1: Tak, wiem, że z powodu tej książki dla redaktora Terlikowskiego spadły gromy, tak, ale nie wiem, na ile one były zasadne.
0: Jasne. Pana teza. Taka ta najogólniejsza, od której rozpoczęliśmy nasze rozmowy, jest taka, że w naszym kręgu kulturowym od zawsze panowało przekonanie, że życie ludzkie może i powinno być spełnione. Natura wyznacza cel, sposób istnienia wyznacza sposób działania. Czyli mówi pan o szczęściu. Arystoteles w swojej Etyce Nikomachejskiej zauważa, że człowiek jest czymś najlepszym spośród żywych bytów. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że człowiek jest czymś najlepszym we wszechświecie. Tym, co go przewyższa, jest ład wszechświata, kosmos. Człowiek wpisuje się w ten ład, realizując swoją naturę. Żyć dobrze to znaczy aktualizować swoje naturalne skłonności, tak jak dzieje się to w całym kosmosie. Ogień dąży do rozprzestrzeniania się, ziarno rzucone w glebę przeobraża się w obfity pełen ziaren kłos, kwiat realizując swą naturę zmienia się w owoc. Każdy z bytów osiąga właściwą sobie doskonałość. I przechodzimy do tej tezy. Rozpad związku działania człowieka z naturą rozpoczął się jeszcze u schyłku średniowiecza. Tak i tutaj wracamy do naszej pierwszej rozmowy, tak brzytwa Okhama, nominalizm i tak dalej, tak? I ten rozpad związku działania aktywności ludzkiej z naturą Czy to jest najistotniejsza jakby obserwacja, która tłumaczy nam rzeczywistość? Nihilizm, hedonizm, kult aborcji, eutanazji, cywilizacja braku sensu, absurdu. Czy to jest główny uchwyt? Tak.
1: Jeżeli rozpatrujemy rzecz od strony filozoficznej, chociaż ja jeszcze wrócę na moment, wrócę, by podsumować, by zamknąć taką klamrą wątek redaktora Tomasza Terlikowskiego. Ja, taki apel do wszystkich, do siebie samego też, żebyśmy się wsłuchiwali w rację naszych oponentów. Nie używali kija bejsbolowego słów czy oskarżeń, tylko wsłuchiwali się w rację. To jest postawa, no tak, katolicka. Nie? Jak ja zawsze studentom mówiłem i mówię do dziś, jak już przywołany święty Tomasz z Akwinu, jak miał swoich przeciwników, poważnych przeciwników intelektualnych, to nie wyzywał ich od jakichś tam, nie używał takich obraźliwych wyrażeń, tylko brał na warsztat ich poglądy i je rozbrajał. Nie? I to było cenne i to straciliśmy. To jest też, nawiązuje do tego drugiego wątku, który pan
0: poruszył. Żeby spuentować puentę, czy jeśli Tomek zgodziłby się, czy weźmie pan udział w debacie z Tomkiem Terlikowskim?
1: Bardzo chętnie. Ja jak czytam jego teksty, publicystyczne teksty, to tak, no jestem, czasami się bardzo zgadzam, a czasami bardzo nie zgadzam.
0: Więc jesteśmy umówieni, jeśli on się zgodzi, znajdziemy miejsce, w którym będziemy mogli przeprowadzić z publicznością taką debatę. I jesteśmy przy rozpadzie Związku Działania Człowieka z Naturą.
1: Tak, no to jest niektórzy historycy filozofii, nie tylko historycy filozofii, ale też filozofowie, ten moment, kiedy to ten rozpad nastąpił, określają mianem wybuchu jądrowego. Skutki tego rozejścia się myśli z rzeczywistością, ludzkiego intelektu z rzeczywistością, mają skutek porównywalny do wybuchu jądrowego. Tyle, że w sferze duchowej. I wszelkie problemy, z którymi się dzisiaj mierzymy, mogą być zrozumiane i możemy szukać dróg ich rozwiązania tylko wtedy, jeżeli zrozumiemy źródło tego problemu. Bo inaczej, no to właśnie tak, wpadamy w takie wzajemne oskarżenia i w taki manicheizm, który dzieli rzeczywistość na pół. Jest i nie jesteśmy w stanie dotrzeć do rozwiązania. A rzeczywistość jest piękna. Rzeczywistość jest dziełem Boga i nie da się tutaj przeprowadzić takiej demarkacji pół na pół właśnie. Nie? To jest coś, o czym też zapominamy, że nasze intelektualne odniesienie do rzeczywistości, umiejętność czytania rzeczywistości sprawiłaby, że wiele problemów by zniknęło. Tak to mówię i to jest, no, to jest takie bardzo oczywiste. Jeżeli się odwołamy do tego mądrościowego odniesienia się do rzeczywistości.
0: Ale zniknięcie tego bezpiecznego oparcia, tak, jakim był Bóg, tak, jakim była choćby idea Boga dla ludzi niewierzących, tak? Metafizyka wskazywała na Boga dzisiejsze, ten system chaotyczny, który ten świat opisuje, on wskazuje na próżnię.
1: Więc mądrościowe odniesienie do rzeczywistości, czytanie rzeczywistości w sposób dość taki właśnie oczywisty doprowadzało do stwierdzenia istnienia Boga. To było doświadczenie starożytnych filozofów. Skąd się wziął pierwszy nieruchomy poruszyciel Arystotelesa? Czyli byt, który ma cechy, które przypisuje Bogu również objawienie. On się wziął z czytania rzeczywistości. To nie był wymysł Arystotelesa, tylko Arystoteles, patrząc na rzeczywistość, jeszcze nie dostrzegł tego, co dopiero potem dostrzeżono, to co dostrzeżono w średniowieczu, istnienie jako coś, co konstytuuje rzeczywistość, ale Arystoteles widział ruch, widział zmianę w świecie i mówi, jeżeli ta zmiana następuje, to musi istnieć źródło tej zmiany. I źródłem tej zmiany jest pierwszy nieruchomy poruszyciel. I to było to mądrościowe czytanie rzeczywistości. Pamiętam, kiedyś uczyłem filozofii w jakiejś szkole podstawowej i przedstawiałem właśnie tę wizję kosmosu Arystotelesa. To były starsze klasy szkoły podstawowej, 8 klasa. I tam jeden z takich bystrzejszych uczniów mówi, a co jeżeli ktoś tego nie uznaje? Ja mówię, ale tego nie można nie uznać, czytając rzeczywistość i posługując się zasadami rozumowania. To jest coś, co czytamy w rzeczywistości. No ale ja tego nie uznaję, mówi ten uczeń. Mówię, no Arystoteles akurat używał dosadnego języka czasami wobec swoich przeciwników. I Arystoteles mówi, no tacy ludzie są po prostu ludźmi głupimi, niezdolnymi czytać rzeczywistości. Pamiętam, uczeń chyba poskarżył się swoim rodzicom na to, że tak go nazwałem, chociaż nie jego tak nazywałem, tylko powiedziałem, jak Arystoteles takich nazywał. I ojciec tego chłopca złożył skargę do dyrektora na mnie, że nauczam religii na filozofii. Ja wtedy napisałem taki bardzo długi list, że o Bogu...
0: Apostoł Arystoteles.
1: Tak, on mówi, o Bogu nie można mówić w filozofii. Ja napisałem bardzo długi list, że to nie jest prawda, bo w zasadzie nie ma filozofa, który by się w ten lub inny sposób nie odnosił do Boga, albo do zagadnienia Boga, albo do pojęcia Boga, albo do idei Boga. Jedni uznawali go w ramach swojego systemu filozoficznego, inni go odrzucali, no ale nie jest tak, że o Bogu nie można mówić na terenie filozofii. Nawet nie można nie mówić o Bogu na terenie filozofii. Nie? To jest takie, ale ten współczesny taki, jak to Etienne Gilson nazywa, ateizm trudny, chciałby Boga wyeliminować w ogóle z debaty, nie? W odniesienie do Boga. I to jest problem, który jest zrodzony przez odejście od takiego mądrościowego czytania rzeczywistości, o którym mówiłem, które uprawiał Arystoteles na przykład.
0: Tak. Dziś żyjemy w bańkach, które nie mają właściwie już kontaktu ze sobą. I proszę mi powiedzieć, czy słuszna jest według pana moja intuicja, że ta pogarda, jaką wobec swoich poprzedników myślicieli mieli, nie wiem, Kartezjusz, Kant, kto jeszcze tam, no na pewno Marx, na pewno Luther jako też myśliciel, nie tylko reformator religijny, reformator w cudzysłowie oczywiście. Czy tutaj można upatrywać tego, że dzisiaj ludzie ze sobą nie rozmawiają publicznie, tylko szczekają na siebie?
1: Znaczy my jesteśmy wydziedziczeni. Nie? Odcięliśmy korzenie, z których wyrastamy, co jest pewnym nowum nie dzisiejszym, tylko nowum trwającym od kilkusetek lat, że rozpoczynamy nasze odniesienie do świata, budowanie naszej cywilizacji, budowanie naszej moralności od odcinania korzeni. Nie? To jest coś niesamowitego. I potem dziwimy się, tak jakby drzewu odciąć korzenie, no przecież nie zrodzi dobrych owoców. Jeżeli wyda jakieś owoce, to wyda kwaśne, pomarszczone i niestrawne. To jest oczywiste. I my dzisiaj jesteśmy w takiej właśnie sytuacji, że podcięliśmy te korzenie. Nie? Żyjemy, ja to nazywam wielkim metafizycznym oszustwie. Mówiliśmy już o tym, ale myślę, że nie dość powtarzania tego. Nie? Bo my często myślimy, że rozwiążemy nasze problemy właśnie przez jakieś spory polityczne, przez wykrywanie afer, że to jest ten szczyt prawdy, nie? Jak tam wykryjemy jakąś aferę, nakryjemy kogoś na kłamstwie politycznym, że w ten sposób doprowadzimy do ocalenia cywilizacji. Praca musi być o wiele głębsza i idąca w zupełnie innym kierunku. Powrót do mądrości. To nie chodzi o to, żeby wracać do tego, co było, ale uznać to, co było i wyrobić sobie taką postawę, że polityka, religia, teologia jest wtórna wobec czytania rzeczywistości. Że zawsze, jeżeli religia rodziła dobre owoce, jeżeli religia budowała cywilizację, to wtedy, kiedy była rezultatem mądrościowego odczytania rzeczywistości. To jest pierwsza rzecz. No tak powstawał renesans karoliński po tych wiekach ciemnych, rzeczywiście wiekach ciemnych od upadku Cesarstwa Rzymskiego zaczął się od wielkiej pracy intelektualnej. Nie? Ten niepiśmienny król, analfabeta, miał na tyle mądrości, mówię o Karolu Wielkim, miał na tyle mądrości, że tak, że właśnie wychowywał takich ludzi jak, czy dawał pracę takim ludziom jak Alcuin. Mówi, wy musicie to zrobić, bo my musimy budować cywilizację. Dzisiaj potrzeba nowych Alcuinów.
0: Rozdział między sferą faktów i sferą wartości, on dzisiaj jest rzeczą oczywistą, a moje pytanie jest takie, czy człowiek może konstruować sens, czy może go tylko odczytać?
1: To jest pytanie filozoficzne. Oczywiście, że na jakimś poziomie po odczytaniu rzeczywistości można konstruować sensy, prawda? Ale one muszą zawierać sensy pierwotne, mówiąc tak filozoficznie bardzo. Nie? Rozumiem intencję tego pytania. Otóż człowiek nie może konstruować rzeczywistości. Może konstruować systemy myślowe. No tak właśnie powstawały cywilizacje, powstawała nasza cywilizacja, kiedy na przykład no, po odczytaniu prawa naturalnego, zawartego w rzeczy, zawartego w prawdzie o człowieku, budowano systemy prawne. Czyli budowano jakieś sensy, ale w oparciu o odczytanie tego sensu pierwotnego. I powstawały systemy prawa pozytywnego, ale były dobre wtedy, kiedy miały związek i były rezultatem odczytania analogicznie prawa naturalnego. Nie? To jest ta, dzisiaj żyjemy w takiej, jeżeli już mówimy o prawie, no to żyjemy w takiej koncepcji ulpianowskiej. Quod principi placet legis habet vigorem. To, co się podoba władcy, to ma moc prawa. Obojętnie, czy ten władca to jest jakiś tyran, czy ten władca przyjmuje postać parlamentu, czy ten władca przyjmuje postać no właśnie koncernów medialnych, które władają naszymi umysłami i doprowadzają do takich, a nie innych wyborów. Wszystko jedno. Prawo naturalne się nie liczy. Liczy się wola władcy. I to jest to, w czym dzisiaj bardzo mocno żyjemy. Jeżeli znowu nie powrócimy do odczytywania prawa naturalnego, nie zapytamy, po co jest prawo, jaka jest w końcu racja bytu prawa, odpowiedź jest taka, kiedy to czytamy, dobro człowieka, a jeżeli dobro człowieka, no to musimy wiedzieć, kim jest człowiek, jaka jest jego natura, bo tylko wtedy możemy powiedzieć, co jest dla niego dobre. Dziś zupełnie to nie istnieje w dyskursie.
0: Tak. Czy ta definicja prawa jako narzędzia siły, czy ten sposób myślenia wprost bierze się z innego podobnego stwierdzenia, że taka religia, jaka władza, tak? Czyli
1: dokładnie tak. To jest na innej płaszczyźnie powiedzenie tego samego, nie? Że nie ma. To jest dokładnie powtórzenie tej ulpianowskiej zasady prawa. To, co się podoba władcy, to ma moc prawa. Kto rządzi, ten decyduje, jaka jest religia. Nie? To tak. Jest.
0: I teraz opiszmy.
1: No, polskie odniesienie do tego było takie, no, że polski król powiedział, nie jestem królem ludzkich sumień.
0: Tak. Powiedzmy
1: kiedy
0: o tym,
1: odpierał to.
0: O tym najwyższym wzlocie ducha europejskiego, czyli moment, w którym no też przez odczytanie rzeczywistości, jak rozumiem, no bo cenimy ludzi, którzy oddają życie za słabych, cenimy nauczycielkę, która wyciąga z ognia swoich uczniów, tak? Cenimy tę moc, która utrzymuje ludzi broniących straconej wojskowo pozycji, ale dlatego, że tam są kobiety i dzieci i trzeba ich bronić, tak? I ten moment, w który tak obrazowo najczęściej przywoływany jest jako jego egzemplifikacja, ten moment, w którym cesarz udaje się do Canossy, tak? Gdzie No i oczywiście ja nie pytam o kontekst historyczny, tak, i o prawidłowo, znaczy o pełni analogii, ale to chyba tylko cywilizacja europejska doszła do wniosku, że duch jest silniejszy od siły.
1: Racja jest silniejsza od siły, tak.
0: Tak.
1: No, ten przywołany przykład cesarza udającego się do Canossy, stojącego tam w tym no, włoskim, ale jednak mrozie i czekającego na łaskę papieża. To jest w ogóle piękna opowieść, nie? To polecam słuchaczom, jeśli nie czytali, jest taka znakomita powieść zapomnianego zupełnie autora Teodora Jeskechońskiego, Tiara i Korona, opisująca właśnie ten spór. I tam Teodor Jeskechoński był takim arcykatolickim pisarzem, ale on przedstawia cesarza w pełnej prawdzie. Wcale cesarz nie jest tam postacią negatywną w tej powieści. Nie? Tam on pięknie przedstawia też racje, którymi on się kierował, prowadząc spór z papieżem. Obaj są przedstawieni jako tacy właśnie słudzy większego porządku, nie? Którzy prowadzili ze sobą spór, jeśli chodzi o odczytanie treści tego porządku. Ale to jest dopuszczalne, nie? Bo jesteśmy niedoskonali i nie jesteśmy w stanie w sposób jasny, pełny, bez domieszki błędów odczytać rzeczywistość. Nie? Stąd są spory. I spory same w sobie nie są niczym złym, jeżeli ich celem jest dotarcie do rzeczy. Nie? I to jest właśnie ten prymat racji w naszej rzeczywistości. Nie? A nie, kiedy nie doprowadzanie do sytuacji, kiedy ja, będąc przekonany o jakiejś swojej racji, próbuję ją narzucić innym siłą. To nie jest sposób działania w naszej cywilizacji. I to jest właśnie to nie jestem królem ludzkich sumień, nie? Kiedy inni próbowali, wyradzając się z tej cywilizacji europejskiej, cywilizacji łacińskiej, narzucać swój pogląd swoim poddanym siłą.
0: Mamy do czynienia z aberracjami strukturalnymi. Jan Paweł II powiedział o grzechu strukturalnym. Tak? Jest to bardzo delikatna materia, ale jednak jest tak, że ludzie, którzy oddychają dzisiejszą popkulturą, tak, powietrzem dzisiejszej popkultury, oni są pozbawieni kilku zasadniczych decyzji życiowych. Oni przyjmują jako coś oczywistego rzeczy nieprawdziwe. Przyjmują na przykład brak kategorii grzechu jako kategorię poznawczą, tak? No i człowiek, który jest karmiony taką kulturą, taką popkulturą, jest nasycany, z definicji musi błądzić, no bo też nowożytność można opisać jako czas odejścia od antropologii biblijnej, tak?
1: Właśnie.
0: I teraz pytanie moje jest takie. Czy my możemy spokojnie filozofować, patrząc na to, jak kolejne pokolenia są pozbawione szansy na szczęście?
1: Tak, ale to pozbawienie szansy ma swoje źródło w odejściu od mądrości. Przywołany święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, kiedy tam się odnosi do kształcenia i formacji kapłanów w świecie takim ponowoczesnym. On nie używa tego określenia, ale z kontekstu to wynika. Nie? Właśnie, mówi o tym świecie, właśnie, gdzie zanikło pojęcie grzechu, gdzie zanikło wcześniej pojęcie prawdy, gdzie dobro i zło nie jest punktem odniesienia ludzkich decyzji. On pyta, Jan Paweł II pyta, stawia pytanie w encyklice Fides et Ratio, jacy kapłani są potrzebni w takim świecie? I odpowiada, że formacja kapłanów ma się opierać przede wszystkim, używa tego określenia, na filozofii bytu, czyli na metafizyce. Że nie są potrzebni kapłani, którzy są sprawni w metodach duszpasterskich, w metodach psychologicznych, w metodach organizowania instytucji, tylko są potrzebni kapłani, których umysły, dusze są ukształtowane przez filozofię bytu, czyli przez to mądrościowe odniesienie do rzeczywistości. To może być zaskakująca odpowiedź, no ale taką odpowiedź Jan Paweł II daje. Bo tutaj jest ten pierwotny grzech. Ten grzech jest grzechem intelektu, czyli to święty Augustyn mówi, przez co jesteśmy podobni Panu Bogu? Przez intelekt. Jeżeli intelekt nie działa zgodnie ze swoją naturą, czyli nie odnosi się do rzeczywistości, wówczas rodzi się fałszywa rzeczywistość, w którym nie ma miejsca właśnie na pojęcie grzechu. Mieszamy tutaj trochę porządki, porządek filozoficzny i porządek religijny, ale no one są ze sobą związane. Jednak te porządki, dobrze je rozdzielać i mieć świadomość w dyskursie, zwłaszcza tej odrębności, ale to jest ze sobą ściśle powiązane. Ta teza Jana Pawła II z encykliki Fides et Ratio jest może zaskakująca, ale ona jest bardzo głęboka i prawdziwa, nie? Myślę, taka profetyczna bardzo. I tego dzisiaj strasznie nam brakuje. Nie? Strasznie nam brakuje. Nie mamy świadomości naszej choroby, źródeł naszej choroby.
0: No ale nie mamy wpływu na program seminariów katolickich. Nie mamy
1: tak,
0: wpływu.
1: Ale ja to per analogiam odnoszę tak. Do nas wszystkich, nie? Tak, do wszystkich, którzy jakoś uczestniczymy w życiu społecznym, którzy dostrzegamy te problemy, mierzymy się z nimi, jesteśmy trochę przestraszeni, trochę bezradni. Poszukiwanie dróg wyjścia, no tutaj znajdujemy podpowiedź. Nie?
0: Tak, ja widzę, to jest paradoksalne, że kapłan daje taką odpowiedź, a ja widzę inną jeszcze, oczywiście nie sprzeczną, ale komplementarną, że wyrwanie człowieka z nihilizmu i absurdu i osadzenie go w realnym świecie najlepiej wychodzi Panu Bogu, kiedy ludzie się nawracają. Bo ja 30 lat byłem poza kościołem, prawie 35, i zaszedłem na różnych ścieżkach swoich grzechów bardzo daleko, bardzo daleko. I niewyobrażalny był ten moment nawrócenia, kiedy Pan Jezus przyszedł do mnie po prostu na Dąbrowskiego 112, tak, w pokoju które wychodziło na ogródek, tak to powiedzmy, pomiędzy czterema blokami zamknięty, tak, z piaskownicami dla dzieci, z huśtawkami i tak dalej. I to, co było po tym pierwszym momencie tej miłości wszechogarniającej, potem drugi moment, kiedy Pan Bóg przyszedł z prawdą o tym, że pewnych rzeczy nie wyspowiadałem, tylko się wymawiałem tak naprawdę, tak, to następne odczucie, kiedy wstałem kolejnego dnia, to była... Zniknął ciężar. Ciężar przesądów, ciężar takiego... No, po prostu doświadczyłem wolności. Wolności. Ten ciężar został ze mnie zdjęty i uzyskałem pewność co do wszystkich dogmatów Kościoła katolickiego, co dla człowieka, który robił pismo nazywane czasami intelektualnym, tak, jest dość dużym darem od Pana Boga. Ale chodzi mi o to, że oprócz tej drogi, o której mówi Jan Paweł II, jest jeszcze dla części ludzi taka droga po prostu nawracać, kogo się da. Bo ci ludzie lądują nie w jakichś oparach, jakichś absurdów. Ja na przykład nie przechodziłem pod znakami, które były takie zamknięte, tak? Bo to coś robiło z energią, w cudzysłowie. Jakieś całkowicie irracjonalne...
1: Tak, no, są te przesądy. Tak,
0: tak całkowicie irracjonalne.
1: Na których zbudowana jest ta nasza dzisiejsza rzeczywistość.
0: Dokładnie.
1: Murze przesądów. Nie?
0: Dokładnie, dokładnie. Czyli ten świat fałszywy, świat, który jest konsekwencją przyjęcia paranoidalnego punktu wyjścia, tak? Czyli tego, że nie ma Boga. Czyli my mówimy o tym, że część rzeczywistości nie istnieje.
1: No tak, nawrócenie, o którym Pan mówi, jest zawsze tajemnicą, prawda? W jaki sposób Pan Bóg dotyka mocno serca człowieka, ze swoją miłością i no to, co jest tam w dziejach apostolskich, że Pan Bóg przy...

0: poznać, dotknąć, to jest inna rzecz. Natomiast on jest osobą.
1: Mówisz o swoim doświadczeniu tej modlitwy, tak?
0: Tak.
1: Czego doświadczyłeś wtedy? Że co to znaczy, że on tam był?
0: Dał mi taką moc. Poczucie siły, że niestraszne są te wszystkie, ta cała sytuacja, to zawirowanie, bo on jest obok. I on będzie za mnie walczył, za nas walczył. Za mnie, za nią osobno, za naszą rodzinę całą. A z drugiej strony, jak po pewnym czasie zaczęliśmy analizować, czy myśleć o tej całej sytuacji, o naszej historii z tym nieszczęsnym bioenergoterapeutą, to zauważyliśmy, że żeby nie te doświadczenia, żeby nie te trudne doświadczenia, to byśmy go może nigdy nie poznali. Żylibyśmy sobie w tym naszym świecie, myśląc, że jesteśmy dobrymi chrześcijanami, gdzie tak naprawdę nie było miejsca zbytnio na Chrystusa.

0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Za wszystkich rodziców. Za to, żeby dobrze wychowywali dzieci, żeby potrafili im przekazać swoją wiarę.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Dobry Panie Jezu, Ty jesteś Bogiem realnym, Ty jesteś Bogiem żywym, Panie. Ty jesteś Bogiem żywych. Ty jesteś Bogiem, który pragnie wejść w życie każdej osoby, która się do Ciebie zwróci, Panie. Bądź uwielbiony, Panie, w tym, że pochylasz się nad każdym z nas, że czekasz na ten moment, w którym my się ku Tobie zwrócimy. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Dzięki Ci, Panie, za to, że przychodzisz w każdym momencie, w którym taka jest Twoja wola, że jeśli wyciągamy swoje ręce ku Tobie, to chcesz nam dać w naszych sercach poczucie, że jesteś obok, że teraz tutaj jesteś też, Panie, z nami w każdym domu, w którym jesteśmy słuchani. Bądź uwielbiony, Panie, w tych wszystkich swoich pochyleniach nad nami, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Dzięki Ci, Panie, za to, że teraz przychodzisz do każdej z osób, której ta historia, które poruszyła, do każdej z osób, które znalazły coś dla siebie w tej historii, dla każdej z osób, których ta historia poruszyła serce, Panie. Bądź uwielbiony i dziękuję Ci, Panie, że przytulasz do siebie wszystkich ludzi, którzy teraz otwierają się, wyciągają ku Tobie ręce, Panie, i otwierają swoje serca na Twoje działanie. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Bądź uwielbiony, Panie. Dobry Panie Jezu, Ty pokazujesz nam, że są ludzie, którzy w tej chwili chcą oddać Tobie życie, Panie. Panie, daj im teraz Twoje słowa w ich serca, żeby powiedzieli, żeby zaprosili Ciebie do swojego życia, Panie. Daj im, Panie, teraz dobre słowa, Panie. Daj im zdolność do otwarcia się na Twoją miłość, Panie. Daj im, Panie, siłę, żeby mogli wybrać Ciebie za swojego Pana i Zbawiciela. Panie Jezu, dobry Boże, pragnę, żebyś Ty był moim Panem i Zbawicielem, żebyś Ty, Panie, decydował o każdej rzeczy, która jest w moim życiu. Proszę Cię, Panie. Ojcze nasz, któryś jest z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam

0: nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Tomek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Kościół musi być ofensywny, tak jak był dawniej. Jestem przekonany, że gdyby Maksymilian Kolbe żył we współczesnym świecie, czy ojciec Franciszek Blachnicki, to by się zastanawiali, jak stworzyć AI, który by generował nasze treści, nie? Każdego roku około 700 osób jest na rekolekcjach w Starym Sączu. To, czy dotrzemy do ludzi, to jest kwestia łaski, no. Przede wszystkim staramy się na naszych wydarzeniach pokazywać, że Kościół jest żywy, radosny. Stając przed Panem Bogiem, i tak odpowiem za swoje życie. Nie za życie mojej żony, mojej wspólnoty, moich dzieci, tylko za swoje życie. Największy charyzmat Duchu Światu Życi to jest charyzmat spotkania. To jest nadzieja nie tylko dla Duchu Światu Życi, ale w ogóle dla Kościoła w Polsce.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszej cotygodniowej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym gościem jest Andrzej Dubiel, o którym można mówić długo. Zacznijmy od tego, że mąż, ojciec, prezes Fundacji Muza Dei, organizator warsztatów, kongresu Łączy Nas Kultura, festiwalu Strefa Chwały, Strefa Młodych, widowisk. No i nie wiem, co jeszcze można, Andrzeju, dodać. Człowiek wielu pomysłów.
0: Dzień dobry, witam.
1: O, to jest znak.
0: To jest znak, symbol. Bardzo mi miło za zaproszenie. No, nie wiem, co można dodać. Najważniejsze to chyba, że mąż jednej żony i ojciec trzech córek. I to jest największe wyzwanie.
1: I chyba też sukces dzisiaj, co?
0: Sukces w sensie żona i trzy córki,
1: tak? Żona, jedna żona i trzy córki, troje dzieci, jesteście razem. Tak. Jaki macie staż małżeński?
0: 23 lata. 23 lata to już kawał wspólnej historii. No i mamy trzy fajne córki, które mają... jedna studiuje, druga właśnie teraz miała maturę, a trzecia w szkole podstawowej.
1: Jeszcze. Z jakim pomysłem Andrzej Dubiel obudził się dzisiaj rano?
0: O, z pomysłem, żeby sobie spisać, co mam dzisiaj do zrobienia, bo strasznie dużo nawarstwiło się rzeczy ostatnio, co mam do zrobienia i żeby pomalutku sobie odhaczać, ale przede wszystkim najwięcej teraz myślimy o zbliżających się rekolekcjach Strefa Chwały w Starym Sączu, o październikowej edycji Strefa Młodych Festiwal, no i dużo czasu poświęcamy temu, co jest najbardziej odległe dla nas, czyli 27 luty przyszłego roku i widowisko o księdzu Franciszku Blachnickim.
1: No i widzisz, poruszyłaś już trzy ważne tematy, o które po kolei będę pytać, ale pierwsze pytanie jest takie. Widzę często w mediach społecznościowych, że dzielisz się Słowem Bożym i konkretnym fragmentem z Pisma Świętego, który cię prowadzi, który cię jakoś porusza. Czy dzisiaj coś już wyczytałeś? Miałeś czas na spotkanie ze Słowem?
0: Tak, bo czytam ostatnio cały czas list do Rzymian, ale co dzisiaj, to było jedno zdanie, ale pozwolisz, że sobie otworzę, żeby toczyć to zdanie. Staram się codziennie właśnie pracę zaczynać od krótkiej modlitwy i czytania, krótkiego czytania Słowa Bożego. No to daje mi siłę, daje mi energię i jest takim no, fundamentem do dalszej pracy. Już szukam tego fragmentu. No dzisiaj przeczytałem końcówkę listu do Rzymian. Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajnicą dla dawnych wieków, ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Takie ostateczne wezwanie do ewangelizacji i oddawanie chwały Panu Bogu.
1: A no właśnie. I jak ty rozumiesz to słowo? To, które przeczytałeś dzisiaj, ale też to, które czytamy w innym miejscu, że mamy głosić w porę i nie w porę.
0: No, że ja to czytam tak, że zawsze musimy być gotowi. Gotowi przez nasze uczestnictwo w życiu sakramentalnym, ale też gotowi przez taką naszą stałą formację. Ja uważam, że warto walczyć o to, aby każdego dnia pielęgnować relacje z Panem Bogiem. Wtedy łatwiej jest o takie bardziej empatyczne, spokojne, rozważne, z miłością spojrzenie na drugiego człowieka.
1: Wiesz, ty jesteś człowiekiem wychowanym przez księdza Blachnickiego, przez wspólnotę Światło-Życie i budowanie relacji 20-30 lat temu, 40 lat temu, to była zupełnie inna historia niż to, co spotykamy dzisiaj. Dzisiaj relacje młodzież buduje ze swoimi telefonami komórkowymi. No i wytłumacz mi, w jaki sposób znajdujesz do nich dojście, jak próbujesz im pokazać Pana Jezusa właśnie w takich okolicznościach, zupełnie nowych, zupełnie innych niż te, które ty znasz z młodości.
0: No to są zupełnie inne okoliczności, tu się zgadzam, ale też wydaje mi się, że apostołowie jak działali i działali z młodym Kościołem, mieli jeszcze inne okoliczności, a cały czas jest ten sam duch. I jak nagrywamy podcasty Przenikanie, gdzie rozmawiamy o Franciszku Blachnickim, o fenomenie tego kapłana, to często poruszam ten aspekt z rozmówcami, że jest ten sam duch, a nam chyba brakuje wiary. Brakuje nam wiary i odwagi do tego, żeby właśnie dawać świadectwo. A młodzi dzisiaj bardzo szybko, dużo szybciej niż moje pokolenie, widzą, co jest zagrywką pod publikę, a co jest prawdą. Widzą szybciej, bo mają narzędzia, które umożliwiają szybsze reakcje. Internet, media społecznościowe, sztuczna inteligencja.
1: I te wszystkie... Ale sztuczna inteligencja nie pozwoli, nie pomoże ci odkryć, co jest prawdą.
0: Nie pozwoli odkryć, co jest prawdą, ale mówię o niej w kontekście takim, żebyśmy nie bali się nowych technologii. Bo nowe technologie to też są to też Pan Bóg stworzył świat, Pan Bóg też stworzył, można powiedzieć, sztuczną inteligencję. I nowe technologie trzeba wykorzystywać do tego, żeby realizować misję Kościoła, czyli głoszenie dobrej nowiny. I Kościół musi być ofensywny, tak jak był dawniej. Przywołałaś księdza Franciszka Blachnickiego, ale można też przywołać Maksymiliana Kolbe czy świętego Jana Pawła II. To byli liderzy w naszym Kościele, którzy pokazywali Kościół ofensywny, którzy pociągali za sobą ludzi, którzy wyznaczali trendy. Teraz bardzo często my jako Kościół czekamy w narożniku, aż ktoś w nas uderzy i wtedy próbujemy reagować. To jest za późno. Kościół musi wyznaczać trendy. Kościół, jestem przekonany, że gdyby Maksymilian Kolbe żył we współczesnym świecie, czy ojciec Franciszek Blachnicki, to by się zastanawiali, jak stworzyć AI, który by generował nasze treści, nie? I jak po prostu wyprzedzać, rywalizować z największymi na świecie. No, przecież oni myśleli o telewizji, kiedy my nie mieliśmy w domu telewizji. Mieli drukarnię, kiedy my w ogóle nie mieliśmy w ogóle marzeń o tym, żeby w domu mieć drukarkę. No, a teraz wszyscy to mamy w domu. Więc widać, jakimi oni byli wielkimi prorokami. A wracając do pytania odnośnie młodych, to młodym to jest niezmienne, wydaje mi się, niezależnie od otaczającego nas świata. Młodzi potrzebują czuć się potrzebni, potrzebują mieć przestrzeń do podejmowania decyzji. I w kontekście Strefa Młodych Festiwal, no to młodzi mieli taką inicjatywę, żeby kontynuować, żeby ze Strefy Chwały wypłynęło coś dla nich, kontynuować doświadczenie też Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. No a my dorośli im pomogliśmy, pomagamy, ale to młodzi sformatowali to wydarzenie Strefa Młodych Festiwal i młodzi cały czas mają pomysły, kogo zapraszać i jak to ma być zrobione.
1: To uporządkujmy na razie te dwa formaty, bo pierwszy z tych formatów, o których wspomnieliśmy, to jest strefa chwały. To jest pomysł, który istnieje w Kościele już dosyć długo, prawda? Bo to na samym początku istniało jako takie rekolekcje dla muzyków chrześcijan, rekolekcje takie skupione wokół artystów.
0: Dokładnie w 2011 Robert Cudzich, Stasia i ojciec Andrzej Bujnowski zaprosili mnie, żebym dołączył do tej grupy organizującej Strefę Chwały, a Strefa Chwały to była kontynuacja inicjatywy Ludzi Mierz, tak zwanej. No i to się w ostatnich latach ewaluowało, rozwinęło i jest to teraz takie rekolekcje, które nie wiadomo skąd, ale dużo rodzin przyjeżdża i każdego roku około 700 osób jest na rekolekcjach w Starym Sączu. I to nie są już głównie artyści czy rodziny artystów, ale ludzie, którzy starają się na co dzień żyć Ewangelią, działają w swoich lokalnych społecznościach, ale są to cały czas rekolekcje bardzo mocno obudowane przez muzykę uwielbienia, przez muzykę liturgiczną, posługę liturgiczną i mamy świetnych mówców co roku. W tym roku głównym mówcą jest ojciec Michał Legan.
1: Widziałam właśnie zaproszenie w mediach społecznościowych na to wydarzenie. Ile trwa Strefa Chwały i kiedy się odbędzie w tym roku?
0: 6 dni i zawsze od czwartku do wtorku, czyli 6 dni. W tym roku od 9 do 14 lipca będzie, tak jak już mówiłem, Michał Legan. W tym roku na pewno będzie ksiądz Robert Pisula, który robi takie wprowadzenie do medytacji. Będzie Staszek Cinal z Alpha International, będzie biskup Andrzej Jerz, biskup diecezji tarnowskiej, gospodarz miejsca, będzie biskup Artur Ważny, biskup Grzegorz Słodolski. Zapowiedział się też, że pojawi ksiądz kardynał Konrad Krajewski. Będą i Iza, i Antosiewicz z mężem, więc będą różnorakie też konferencje, panele, ale przede wszystkim dużo, dużo wspólnej modlitwy.
1: Wspomniałeś tutaj kilka nazwisk polskich biskupów. To znaczy, że biskupi też potrafią odczytywać te znaki czasu i idą za tymi nowymi technologiami i nie trzymają się już kurczowo takich starych metod ewangelizacji, właśnie, które ja jeszcze pamiętam z czasów studenckich, jakichś teatrzyków pantomim, wiesz, grania z gitarką gdzieś tam na ulicy. Chociaż to podejrzewam, że jeżeli serce jest otwarte, to i odpowie i na taką formę. No ale trzeba iść za tym, co nowe.
0: Te formy, które przywołałaś, myślę, że one są dalej ważne i wszystko, jak jest dobrze zrobione, to może przemawiać. Wszystko, co piękne, może przemawiać. Trzeba robić to, co mamy w głowie, to, co mamy w sercu. A i tak to, czy dotrzemy do ludzi, to jest kwestia łaski. No. Wiara jest łaską, więc to cokolwiek byśmy nie robili i stawali na rzęsach, wymyślali genialne metody ewangelizacyjne, to nie od nas to zależy.
1: Ty tutaj wspomniałeś, użyłeś takiego sformułowania, że mamy to, co robimy w kwestii ewangelizacji, mamy robić dobrze. I bardzo mi się to podoba, dlatego że ja wiele razy spotkałam się z takim zarzutem, że to, co dotyczy twórczości w Kościele, kojarzone jest, wiesz, z jakąś taką niedoróbką, z czymś, co wygląda źle, słucha się tego źle. No ta przysłowiowa gitara przy ołtarzu i to jeszcze źle zagrana. A ja dopiero przyjeżdżając właśnie też na te warsztaty organizowane przez ciebie i spotykając się z muzykami, którzy są muzykami zawodowymi, dowiedziałam się, że można swój talent poświęcić Panu Bogu i można, kształcąc się, opowiadać o Panu Bogu w sposób piękny. I to dotyczy nie tylko muzyki, ale też każdego z rodzaju sztuk. I nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz.
0: No, piękno się broni samo i trzeba o to piękno po prostu walczyć. No, ja uważam, że czasami lepiej nie robić, niż robić coś byle jak. No. Po prostu trzeba walczyć, trzeba wychowywać do tego ludzi. Ale też wydaje mi się z biegiem czasu, że przede wszystkim najważniejsze jest serce. Żebyśmy też nie zamykali w jakichś schematach, ale no, żyjemy w takich czasach, gdzie w ogóle Kościół ma zły PR. I cokolwiek by nie robił, to zawsze po prostu ten zły PR się przebija. Nie? Nie jest to tak jak dawniej w historii. Oczywiście były różne epoki w historii Kościoła, ale wspominając te najpiękniejsze, no to Kościół był zawsze synonimem ludzi inteligentnych, rozwiniętych, umiejących czytać, pisać, w ogóle ludźmi, którzy ciągną za sobą całe społeczeństwo. A teraz nasz wizerunek jest taki, jakby to powiedzieć, sfokusowany na skandale. Nie? I cokolwiek by Kościół nie zrobił, to jest to przez pryzmat tego wizerunku czytane.
1: Wiesz, no, ale Kościół też niesie, przynajmniej powinien, prawdę, a prawda powinna bronić się sama. A tutaj z tego, co mówisz, wynika, że musimy zewrzeć jakieś siły i to duże siły, żeby bronić tej prawdy, która jest obiektywna i tego piękna, które jest obiektywne.
0: No tak, tylko że prawda i piękno i dobro, które jest triadą klasyczną i można powiedzieć definiuje pięknie też nasz Kościół, no jest przykrywane przez to, w jakim czasie żyjemy. A żyjemy w czasie mediokracji, gdzie masa newsów, fake newsów po prostu uderza, zabija i ludzie nie mają czasu analizować, weryfikować, szukać u źródła, tylko przyjmują to, co w nich uderza. Nie? Jesteśmy bardzo chłonni, bo jesteśmy leniwi. No i to, co nas uderza z jednej, z drugiej, z trzeciej strony, chłoniemy i potem mówimy, wyrażamy opinię, nie szukając prawdy, piękna i dobra.
1: Czy próbujecie na warsztatach i na między innymi na Strefie Chwały i na Strefie Młodych właśnie to przekazać młodym ludziom? Jak weryfikować te informacje? Jak stawać w obronie? Jak ewangelizować w sposób ciekawy i taki, który pociągnie innych za Chrystusem?
0: Przede wszystkim staramy się na naszych wydarzeniach pokazywać, że Kościół jest żywy, radosny, optymistyczny, że jako chrześcijanie jesteśmy świadkami nadziei, jak to mówił, przywołując, święty Jan Paweł II przywoływał kardynała Chlonda i mówił, że właśnie kardynał Chlond mówił, że chrześcijanie jest świadkiem nadziei, dla niego sytuacja nigdy nie jest bez wyjścia. I my staramy się to pokazywać ludziom. Nie szkolimy, nie formujemy, nie skupiamy się na tym. Oczywiście rozmawiamy też na Strefie Chwały, na panelach o różnych metodach docierania, komunikowania dobrej nowiny, o różnych metodach ewangelizacji, o różnych formach uwielbienia, ale na jednym, drugim czy na trzecim wydarzeniu przede wszystkim chcemy sobą pokazywać. Nie? Czyli to, jak organizujemy, jakich mamy gości, że jesteśmy otwarci, dyspozycyjni i że są całe rodziny na Strefie Chwały, czy na Strefie Młodych też rodziny, żeby dla tym młodym pokazywać wzorce. I to się spotyka z bardzo dobrym feedbackiem. Przede wszystkim wydaje mi się, że my potrzebujemy teraz umacniać taką wizję Kościoła żywego, radosnego, ofensywnego. Kościoła, który skupia ludzi, którzy wiedzą, w co wierzą, a w co nie wierzą i są świadomi tego i mimo różnych ataków z lewa, z prawa, to po prostu idą do przodu, bo wiedzą, że światłem dla ich życia jest Chrystus.
1: Tylko wiesz, ta propozycja, o której ty mówisz, to jednak jest propozycja dla pewnej grupy ludzi, dla wybranych, dla tych, którzy usłyszą o Strefie Chwały. Przyjadą, obejrzą, posłuchają, decydują, że po powrocie chcą się zaangażować w coś w swoich parafiach. A co z całą rzeszą ludzi, którzy takiej okazji no, nie będą mieć?
0: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Wiesz co, jak jeżdżę na rekolekcję do Karlsbergu, to tam ksiądz Jacek Herma na jednych z pierwszych rekolekcji, chyba na pierwszym stopniu domowego kościoła, to powiedział coś, co cały czas we mnie rezonuje. że stając przed Panem Bogiem i tak odpowiem za swoje życie. Nie za życie mojej żony, mojej wspólnoty, moich dzieci, tylko za swoje życie. I warto, żeby każdy z nas pilnował swojej przestrzeni. Oczywiście my jako różne, żyjąc w rodzinie, żyjąc w danej parafii, wspólnocie, oddziaływujemy na innych ludzi. Ale ja jestem jakoś teraz głęboko przekonany, wiesz, że najważniejsze jest budowanie takiej społeczności ludzi, ludzi nowej kultury. Ale nowej kultury zdefiniowanej no przez Franciszka Blachnickiego. Ksiądz Franciszek Blachnicki mówił, że nowa kultura to kultura, która stawia na człowieka, na jego godność, na rozwój osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia. To nie jest nowa piosenka, nowa sztuka, nowy teatr. To po prostu nowa kultura to jest sposób życia. Sposób życia tam, gdzie na co dzień i bycia świadkiem tam, gdzie na co dzień żyjemy. Także niezależnie, czy jesteś dziennikarzem, biskupem, prawnikiem, lekarzem, możesz tworzyć nową kulturę, bo nowa kultura nie jest niczym innym jak formacją i ewangelizacją i bycie świadkiem. I to jest dla nas najważniejsze. My nie uzdrowimy całego świata, nie uzdrowimy kościoła, nie wiem, hierarchicznego, kościoła różnych wspólnot, ale możemy zacząć od siebie i po prostu szerzyć tą wizję tego kościoła żywego, radosnego i pełnego entuzjazmu.
1: No bardzo pięknie opowiadasz o tym, ale my też wiemy o tym, że każde zaangażowanie ewangelizacyjne wymaga ofiary. Ty na pewno też jesteś tego świadomy i na pewno też taką ofiarę gdzieś niesiesz. Nie wiem, czy chcesz o tym opowiedzieć.
0: Nie, no tak, na pewno są wielorakie trudności. Wielorakie trudności w różnych aspektach, nie? Aspektach finansowych, na przykład w biznesie, który prowadzę, czy w aspektach takich relacyjnych czasami z ludźmi, czy też nawet napięć w rodzinie. Ale też mam doświadczenie takich ostatnich lat, że Pan Bóg błogosławi cierpliwym i wytrwałym. Wiadomo, no, każdy z nas, myślę tak po ludzku, to chciałby wiedzieć, co będzie robił jutro, co będzie za rok robił, jaki Pan Bóg ma plan dla niego za rok, za miesiąc. Nie jest to łatwe, szczególnie w dzisiejszym świecie, takim, gdzie dookoła takich masę też konfliktów zewnętrznych, napięć politycznych, żebyś w tym świecie, jak nigdy potrzebujemy takiego poczucia bezpieczeństwa i oczywiście trudno jest cały czas być w takiej gotowości i przyjąć na przykład, że Pan Bóg teraz wzywa, żebyśmy, nie wiem, całą rodziną się przeprowadzili na inny koniec Polski albo do innego kraju.
1: Chociaż czasami to się zdarza.
0: No zdarza się, ale nie wiem, czy jesteś właśnie gotowi. I tych wyrzeczeń na pewno, znaczy wyrzeczeń takich trudności po ludzku jest i zmartwień jest wiele, ale mi ostatnio właśnie częsty udział w Eucharystii i codzienna modlitwa daje taki spokój, nie? Chociaż wiadomo, chciałoby się wszystko lepiej, ładniej, przyjemniej zorganizować i życie rodzinne, i życie zawodowe.
1: No ale to też może być pokusa, że wiesz, ktoś ci podpowiada tam z tyłu głowy, mogłeś to zrobić lepiej, a...
0: No tak, mogłem lepiej albo inaczej. No. To jest pokusa, ale co... No i tu wchodzimy właśnie w takie niuanse też chyba rozeznania, Basia, no bo i z drugą stronę może być pokusa, nie? Że ktoś mówi, a nie mogłeś tego lepiej, nie zadręczaj się. Nie?
1: No więc właśnie.
0: Najważniejsze szukać spokoju i iść do przodu.
1: Chciałam cię zapytać o kwestię muzyczną, bo to tam jest jakoś tak bliska, bo pamiętam w latach, w końcówce lat 90., w początku 2000, ten ruch muzyczny w Polsce na tej scenie tak zwanej chrześcijańskiej bardzo się rozbudował. To był jakiś taki szał. Dochodziło do organizacji wielu warsztatów, na których ludzie mogli się uczyć śpiewać, grać na różnych instrumentach. W całej tej inicjatywie chodziło o to, żeby wykształcić nowe grono muzyków, którzy będą umieli pięknie, właśnie nawiązując do tej triady, o której rozmawiamy, uwielbiać Pana Boga, żeby tworzyć piękny kościół, ale w taki sposób profesjonalny. Powiedz mi, co się wydarzyło od tamtej pory, bo z tych zespołów, które można było, których można było słuchać między innymi na płytach wydawanych przez Ruach, nie ma, one zniknęły. Zostało kilka zespołów, które jeszcze gdzieś grają. Ja wiem, zaraz mi podasz pewnie kilka przykładów nowych twórców, ale gdzieś ta fala, ona sobie jednak wypłaszczyła się. O, tak to się mówi fachowo, jeśli chodzi o ten
0: temat. Nie podam ci nowych twórców, bo nawet chyba miałbym trudności. No może kilka nazwisk bym podał. Nie wiem, co o tym sądzić, jak to zdefiniować. Bo z jednej strony myślę sobie, no taka kolej rzeczy. Tak, po prostu Duch Święty prowadzi Kościół. Tak, to prowadzi, że to u nas teraz jest fala na różnego rodzaju inicjatywy uwielbieniowe, a nie ma takiego rynku muzyki chrześcijańskiej. A z drugiej strony mam poczucie, że w tych latach 90. tych profesjonalnie grających zespołów, muzyków, było dużo. To były naprawdę świetna paleta muzyki. Pojawiały się festiwale. No Song of Songs chociaż, który tak. Po kilku latach znowu wrócił, potem przestał, teraz znowu wrócił. I to niestety my jako Kościół, bo nie mówię tu tylko jako Kościół hierarchiczny, ale my jako Kościół nie potrafimy być mecenasem tego rodzaju kultury. Nie zainwestowaliśmy w te zespoły. Te zespoły bardzo często grały za małe pieniądze na beznadziejnych scenach. I po prostu, no cóż, no muzycy mają rodziny, muszą z czegoś żyć. I ci świetni muzycy poszli do tak zwanego show biznesu i grają teraz na wielkich scenach z różnymi artystami. Starają się zapewne prowadzić życie duchowe i być wiernymi Kościołowi i są ludźmi wierzącymi, no ale nie ma tego rynku muzyki chrześcijańskiej, nie? Czy muzyki chrześcijan, zwał jak zwał, ale nie ma czegoś takiego. W tamtych latach był jeszcze magazyn Ruach, który trochę był takim spoiwem tego środowiska. A nie ma żadnej organizacji, nie ma takich nagród w tym środowisku, nie ma. I nie wiem, czy w ogóle środowisko by chciało, nie? Od tego trzeba by zacząć.
1: No więc właśnie, bo nawet w tych czasach, kiedy to zjawisko zaczęło się pojawiać, pojawiły się też zarzuty i to ze strony właśnie muzyków wierzących, którzy nie chcieli, żeby ich szufladkować i wkładać do właśnie do tej szufladki muzyk chrześcijański i próbowali tłumaczyć wszystkim, że jestem muzykiem, po prostu jestem dobrym muzykiem, a przez tą etykietę chrześcijański przestali dostawać zlecenia i pracę ze środowisk niechrześcijańskich, więc to wcale im nie pomogło bycie chrześcijaninem. Może to jest ta ofiara, o której rozmawialiśmy przed chwilą, którą musieli ponieść za to, że
0: Może tak, ale ja jestem przekonany, że gdyby były środki finansowe, to by ten rynek muzyki chrześcijańskiej zwany powstał. No, oczywiście rynek amerykański, kanadyjski to jest całkiem inny rynek. W sensie liczebności i potęgi, no ale tam ci muzycy chrześcijańscy funkcjonują jako chrześcijańscy i mają swoje nagrody, ale są też laureatami nagrody Grammy i w ogóle funkcjonują szeroko. No bo to też, jeżeli nawet muzyk chrześcijański ma swoją społeczność, ma ogromne koncerty, przychodzą ludzie, no to ten rynek tak zwanego niechrześcijańskiego, nie wiem, czy to w ogóle tak można dzielić, ale no to musi to zaobserwować. Ja pamiętam też, jak mieszkałem w Lyonie, to po Światowych Dniach Młodzieży w Paryżu w 1997 roku biskup Lyonu stworzył taki zespół, ojej, jak on się nazywa? Glorius. No i po prostu zdumienie moje było, jak kilka lat temu odkryłem, że ten zespół to po prostu jest teraz ogromnym, znaną francuską marką, która niemalże po całym świecie koncertuje właśnie z takimi chrześcijańskimi piosenkami.
1: Czyli we Francji jednak możemy mówić o takiej fali przebudzenia. Właśnie pisze o tym tekst. I to jest ciekawa informacja, o której mi teraz
0: mówiłeś. No ja wiem, że taki zespół w Lyonie powstał i widziałem, że ostatnio duże koncerty na arenie we Francji robił jakieś 2-3 lata temu. Duże uwielbieniowe, a pamiętam, że ten zespół właśnie w 97 roku po Światowych Dniach Młodzieży biskup Lyonu stworzył i oni co miesiąc grali uwielbienia przy katedrze, nie?
1: Mm-hmm. Wiesz, tak to jest też się
0: rozwinęło.
1: Ciekawy temat, który poruszyłeś, o tym wielkim ruchu uwielbieniowym, który widzę, że rozwija się, tak jak mówisz, i we Francji. Widzę, że bardzo mocno też rozwija się w Polsce. Spotkań takich uwielbieniowych, mszy świętych, po których następuje to uwielbienie, na które zaprasza się też różnych gości.
0: No jest tam Marcin Zieliński. Jednego serca, jednego ducha w Boże Ciało od lat po prostu.
1: Tak. Tylko to się odbywa, wiesz, to ja bym tego nie wkładała do tej samej szufladki, bo mam też na myśli, chcę wspomnieć o takich koncertach, które są bardzo mocne teraz w Chorwacji i pojawia się zarzut, czy to jednak trochę nie powoduje, że spłycamy naszą wiarę tylko do takiego koncertu. Idziemy na taki koncert i myślimy, że tu, wiesz, oddałem Panu Bogu czas, oddałem chwałę. Czy ta estradyzacja religii nie poszła trochę za daleko?
0: No, ale to ja bym postawił pytanie, czy medializacja religii nie poszła za daleko, nie? No bo po co my teraz rozmawiamy? Po co wykorzystujemy media? Jaki jest tego cel? Po co jest telewizja religijna? EWTN na przykład w skali światowej.
1: Po co? No tam się pojawiają, wiesz, informacje, a jednak na tych
0: redakcja
1: koncertach
0: katolicka w telewizji. No to wszystko, ja bym to traktował jako wszystko jako narzędzia ewangelizacji. Są różne formy, różne. Fajnie ostatnio w podcaście Marcin Jakimowicz w tym naszym podcaście wyłapał, że my się tak okopujemy w naszych kościół, wspólnoty charyzmatyczne, piękna liturgia tradycyjna, czyli tradycjonaliści, Ruch Światło Życie, Odnowa w Duchu Świętym, koła różańcowe, wszyscy się okopujemy, a Blachnicki przygotowując program formacji Ruch Światło Życie potrafił to wszystko łączyć, nie? Po prostu. I myślę, że to jest piękno Kościoła, że są różne formaty i też różne formy ewangelizacji. I te uwielbieniowe wydarzenia mają też swój taki wymiar. I ja bym nie stawiał znak równości między tym, że idę na uwielbienie, nie uznaję liturgii, czy nie uznaję sakramentów. Nie? Myślę, że fundamentem tych wszystkich wydarzeń uwielbieniowych są ludzie osadzeni w sakramentach. Ale jest to narzędzie do ewangelizacji. Też. Ja widziałem dużo przekazów z Chorwacji, znaczy zdjęć czy filmików. No i jest to też imponujące. Czy też z Francji różnych takich wydarzeń, czy w Polsce te spotkania uwielbieniowe. Oczywiście ja mam też swoje patrzenie na to, ale to tak jak influencerzy na niwie naszego kościoła katolickiego. No to są tacy, którzy w ogóle do mnie nie przemawiają, nie? Ja w ogóle nie rozumiem, o czym oni mówią. Są tacy, których posłucham czasami, a są tacy, których chociaż nieliczni, których bardzo chętnie zawsze posłucham. Ale mam świadomość, że duchowość każdego z nas jest inna. Jednak każdy z nas jest na innym etapie i może czegoś innego potrzebuje.
1: A no właśnie, bo ja mam taką swoją teorię, że ta technologia, która się tak szybko rozwija...
0: I będzie jeszcze szybciej.
1: I będzie jeszcze szybciej, a nasze mózgi naprawdę nie są w stanie tego ogarnąć, bo rozwijają się dużo wolniej od tego, jak się rozwija technologia. Może być wykorzystana, i myślę, że to jest dobry kierunek, jako taki haczyk po to, żeby zainteresować to młode pokolenie, które... No, wychowuje się w takich warunkach, a nie innych, do tego, żeby ostatecznie wejść w jakąś głębszą sferę. Bo tak naprawdę to, co dzieje się i na strefie chwały, na strefie młodych i ta cała technologia, której też używacie, która jest bardzo ciekawa na pewno dla tego młodego pokolenia, kończy się tym, że zapraszacie do adoracji, zapraszacie do spowiedzi, jednak ostatnim momentem jest to spotkanie człowieka z człowiekiem w cztery oczy.
0: No tak, bo to jest clue. Ja też jako wychowany w Duchu Światło-Życie to często powtarzam, że Franciszek Blachnicki jako największy charyzmat Duchu Światło-Życie to jest charyzmat spotkania. I stąd też o tym mówił Jan Paweł II, kiedy przywoływał na Jasnej Górze, czy też w jednej z książek, że Światowe Dni Młodzieży to inspiracją były wieczory pogodne właśnie z Duchu Światło-Życie. I że ten charyzmat spotkania jest istotą. I wszystkie wydarzenia mają sens o tyle, o ile staramy się właśnie o to spotkanie z drugim człowiekiem, a przede wszystkim z Panem Bogiem. A forma tego wyrazu przekazu jest różna, no i musi być różna, ale no taki mamy cel. No.
1: Mm-hmm. A myślisz, że zabranie dzieciom telefonów komórkowych albo zamknięcie możliwości działania w mediach społecznościowych jest dobrym pomysłem?
0: Myślę, że nie. Myślę, że po prostu trzeba z nimi o tym rozmawiać, umiarkowanie do tego podchodzić i po prostu uczyć, tak jak do gier też komputerowych, i uczyć, że no nie da się tego odkleić dzieci od tego, co jest w naszym świecie. Tylko musimy uczyć ich tego wykorzystywać i uczyć się z egzystencji z tymi nowymi technologiami. Pokazywać, że warto po prostu odłożyć, wyłączyć na jakiś czas, że warto coś zrobić razem, poza elektroniką, że fajnie jest zagrać jakąś grę z kolegami, z koleżankami, ale warto też z nimi wyjść na rower, na spacer, pobawić się na podwórku. I też zwróciłbym na jeden aspekt jeszcze uwagę, bo mówimy dużo o dzieci, o młodzieży i to jest ważne, ale ja mam ostatnio takie przemyślenia, że jakbyśmy procentowo zbadali, ile młodych uczestniczy w życiu Kościoła, a ilu dorosłych w przedziale tam 40-60, to wydaje mi się, że w tym przedziale 40-60 byłby mniejszy procent niż w tym przedziale młodzieżowym jednak. Znaczy, chcę powiedzieć to, że ewangelizacji czy działań, które mają prowadzić do Chrystusa, potrzebują też ludzie w tym przedziale 40-60, czy w ogóle nie tylko młodzież, nie?
1: Też poruszasz taki temat, który...
0: Jest trudny, ja wiem, ale to jest takie fajne, porozmawiać o trudnych tematach.
1: Ale wiesz co, jeszcze jedno mi się skojarzyło, bo swego czasu miałam taką rozmowę z przyjaciółmi na temat tego młodego pokolenia, dzieci, rodziców, którzy w przeszłości byli bardzo mocno zaangażowani w kościele, potem założyli rodziny i okazuje się, że dzieci stopniowo zaczęły odchodzić od kościoła. I postawiliśmy sobie pytanie, co poszło nie tak? Co takiego się wydarzyło? Czy to były zwykłe rodziny, tam była niedzielna msza święta, więc takie podstawy przekazywania wiary i środowisko do przekazywania wiary było zupełnie naturalne. No więc co poszło nie tak, że dzieci jednak zrezygnowały z tego?
0: Oj, to jest trudny temat, nie? To myślę, że wszyscy rodzice się z tym borykamy. Notabene jako Rada do Spraw Apostolstwa Świeckiego przygotowujemy nową, kolejną edycję, drugą edycję Forum Świeckich Mosty 27-28 listopada w Warszawie. I jednym z tematów i też warsztatów będzie poświęcony tej tematyce właśnie. A co poszło nie tak? To jest trudne do zdefiniowania. Wydaje mi się, że my też jesteśmy pokoleniem, które o wiele rzeczy musiało walczyć, uczyć się samodzielnie. I teraz chcielibyśmy zadośćuczynić naszym dzieciom i po prostu im wszystko dać pod nos i po prostu o wszystko zadbać, zatroszczyć się, żeby miały lepiej, wygodniej, przyjemniej i też na niwie wiary. I wydaje mi się, że zapominamy o tym, przynajmniej ja zapominam, że wiara jest łaską, nie? Że to po prostu... Ja ostatnio tak stwierdziłem, że wolałbym, żeby moja córka nie chodziła rok, dwa, trzy, dziesięć do kościoła, a potem dostąpiła łaski wiary, niż miała po prostu chodzić i tak tylko, żeby chodzić sumiennie, po prostu tak być i być i po prostu tylko być. Chciałbym, żeby moje córki spotkały właśnie żywego Chrystusa, nie? Żywą osobę, a nie żeby były z przyzwyczajenia.
1: Więc opowiadasz tutaj o synu marnotrawnym trochę, wiesz, ale to jest tragiczna historia.
0: W tym aspekcie mam taki ostatni spokój. Nie? Ja, to, co mogę ja zrobić, to modlić się za moje córki, za ich powołanie, za ich ewentualnych przyszłych mężów, za ich przyszłe dzieci. I to jest wybory. To jest tylko to. Nie? I modlić się o łaskę wiary. My byśmy chcieli wszystko ubrać. Współczesny świat chciałby wszystko naukowo ubrać. Chciałby wszystko zdefiniować. Zdefiniować granice, zdefiniować płaszczyzny poprawnego działania, zdefiniować tak, jak będziesz postępował, będziesz świetnym katolikiem, tak, jak będziesz postępował, będziesz trochę gorszym, a tak, jak ten, to będziesz po prostu jak faryzeusz. No nie da się z tego zdefiniować. Wiara jest łaską, nasza relacja z Panem Bogiem jest łaską i trzeba się o to modlić i pielęgnować i mieć świadomość, że będziemy upadać. No, upadać tak jak Chrystus upadał, my też będziemy upadać, tylko trzeba znaleźć siłę, żeby wstać.
1: No właśnie. Ja mam też takie przemyślenie. No jest piękne, oczywiście, że jest piękne. Wiesz, łatwo się wstaje i wiedząc, że mam gdzie wrócić. I jeżeli dziecko, które wychowuje się w pełnej rodzinie, dokonuje złego wyboru, upadnie, ale wie, że w domu ma mamę, tatę i jeszcze tę pełną rodzinę, co nie jest takie oczywiste dzisiaj, to jest wielka, też, to jest też wielka łaska i to jest też ogromne bogactwo i wiedząc, że ono takie miejsce ma. Także no, ja też chyba nie patrzyłabym na to w takich kategoriach, ojej, odszedł od kościoła, nie chodzi, nie wiem, skręcił, żyje gdzieś tam z kimś na kocią łapę, tylko tę łaskę trzeba się nieustannie modlić. I też wspomniałaś właśnie o tej modlitwie, bo nie wiem, właśnie ciekawa jestem, na ile to jest popularne, są te takie róże różańcowe za dzieci. Mhm. Mnie się wydaje, że to, czy w którym kierunku dziecko idzie, jakich wyborów dokonuje, to ma bardzo silny związek z modlitwą rodziców za dzieci, dziadków za dzieci. To jest też jedna z takich moich rozmów z moimi przyjaciółmi, którzy twierdzą, że właśnie modlitwa za dzieci jest zaniedbywana i ewentualne problemy, które gdzieś po drodze tym dzieciom mogą się pojawić, w które one mogą wejść, wynika właśnie z tego, że rodzice zaniedbali tę modlitwę za dzieci. Ona nie kosztuje dużo.
0: Nie kosztuje dużo, a jest bardzo, bardzo ważna. Ja tutaj przytoczę, właśnie otworzyłem sobie, Święta Monika, jeśli dobrze powiem, Święta Monika, która się całe życie modliła za swojego syna, który potem został wybitnym świętym, święty Augustyn. No więc modlitwa, jeszcze raz modlitwa. Nie? Oczywiście dla ludzi, którzy nas słuchają, mogą powiedzieć, że to jest takie frywolne, łatwe, łatwo się o tym mówi. Tak, modlitwa nie jest łatwa. Modlitwa nie jest łatwa, mając bieżące relacje w rodzinie z dziećmi, różne też napięcia, ale trzeba trwać na tej modlitwie. Nie? Ja jestem przekonany, że modlitwa i jeszcze raz modlitwa i świadomość tego, że wiara, modlitwa jest łaską.
1: Ja widzę z własnego doświadczenia, że to jest tylko i wyłącznie kwestia dyscypliny i decyzji w głowie, czy rano wstając złapię za telefon, żeby sobie poskrolować, czy otworzę słowo z dnia, z dzisiejszą Ewangelię i przeczytam to pierwsze zdanie i potem zabiorę się za kolejne obowiązki. Za skrolowanie. Oby nie. A to jest też ten przykład, który dajemy dzieciom, bo krzyczymy, zostaw telefon, a sami jesteśmy do niego przyklejeni. Nie robiąc często tego, co konieczne, tylko z tym telefonem. Andrzej, wspomniałeś tutaj o radzie, w której działasz, Radzie do Spraw Ewangelizacji. Powiedz dokładnie, jak ta nazwa brzmi.
0: Nie, to dokładnie to jest Rada do Spraw Apostolstwa Świeckich przy Konferencji Episkopatu Polski.
1: Jakie są zadania teraz wyznaczone na ten najbliższy czas? O czym rozmawiacie?
0: Ostatnio cały czas spotkania naszej Rady poświęcone są temu, co udało nam się w zeszłym roku po raz pierwszy zorganizować, a mianowicie Forum Świeckich Mosty. To było wydarzenie w Warszawie w ostatni piątek, sobotę przed pierwszą niedzielą Adwentu i to będzie co roku w tym terminie. W tym roku to jest 27-28 listopada. Na Forum Mostych było w zeszłym roku 500 osób przez dwa dni. Fajne wydarzenie, panele. Staramy się na tym Forum Mostych gromadzić różne środowiska, także ludzi nie tylko z kościoła, ale z pogranicza kościoła, żeby po prostu właśnie budować most między wierzącymi, niewierzącymi, między świeckimi a kapłanami, między wspólnotami o różnych charyzmatach. Po prostu budujemy mosty. I teraz spotykając się na Radzie do Spraw Apostolstwa Świeckich, głównie pracujemy nad tegoroczną edycją Forum Mostów. Znaczy do tej pory pracowaliśmy. Kolejne spotkanie, które mamy zaplanowane na wrzesień, będzie już też poświęcone szerszej tematyce Apostolstwa Świeckich w Kościele. Ale to będę mógł powiedzieć o tym przy następnej naszej rozmowie.
1: No dobrze, ale pierwsze mosty już za nami. Czy są jakieś owoce tego pierwszego spotkania?
0: No, owoce ciężko je wyrazić, ale są owoce. Głównym owocem jest bardzo pozytywny feedback od ludzi. I też feedback od ludzi, którzy nie byli, a śledzili i którzy się za późno dowiedzieli i nie mogli już dojechać, a chcieliby być. Więc spodziewamy się, że w tym roku będzie więcej uczestników. Mogę powiedzieć, że będziemy mieli znowu znamienitych, genialnych mówców z różnych obszarów, nie tylko kościoła, ale też ekspertów z różnych dziedzin. I będziemy dalej rozwijać to forum i chcemy, żeby to Forum Mosty było taką płaszczyzną spotkania, rozmów, rozmowy też o megatrendach takich w świecie, żeby Kościół właśnie nadążał i był liderem trendów też.
1: Mm-hmm. No wiesz co, mówisz tutaj o liderach, o mówcach. Ja jednak bardzo chciałabym zobaczyć jakiś konkret, jakieś działanie, co wynika z tego, co usłyszałam, bo nam też bardzo często zarzucano, że chodzimy, jeździmy na te pielgrzymki Jana Pawła II, słuchamy, klaszczemy i nic z tego nie wynika. I nie wiem, jaki jest pomysł na to, żeby i młodych, i starszych ludzi zmotywować właśnie do tej ofensywy, o której mówisz od samego początku, żeby na tym boisku...
0: To nie będzie tak, że przyjeżdża papież Jan Paweł II, jest pielgrzymka do Polski, czy jest Forum Mosty, czy Strefa Młodych, czy nie wiem, czy Festiwal Życia w Kokotku, czy Spotkanie Młodych na Lednicy i przyjeżdżają tam uczestnicy, czy przyjeżdża papież Leon XIV do nas i spotykamy się z nim, klaszczemy, tańczymy. I na drugi dzień nagle ofensywę mamy. To wszystko to jest
1: nie
0: proces.
1: Nie mówię, że na drugi dzień.
0: Wszystko jest proces. I potrzeba czasu, wytrwałości, cierpliwości. Trzeba też, żeby ludzie, którzy wchodzą w ten proces, w osobistą też relację z Panem Bogiem, żeby byli w tym wytrwali. Sami wiemy, ja na swoim przykładzie, ty na swoim, że to doświadczenie Pana Boga kiełkuje i zanim się uzewnętrzni, też potrzebuje czasu. Nie? U niektórych jest to od razu, u niektórych jest po 5, po 10 miesiącach, a u niektórych jest to po 20 latach.
1: Dokładnie.
0: To nie ma, więc jak pytasz o takie realne owoce Forum Mosty, no to trzeba poczekać, czy niech się ludzie zewnętrzni wypowiedzą. Niech może za 5-10 lat ktoś powie, że na Forum Mosty doświadczył obecności Pana Boga albo zrozumiał, na czym polega potencjał Kościoła i różnorodność w jedności. A może za 5 lat już nie będzie Forum Mosty, bo się okaże, że nie taka wola Pana Boga. Badamy, rozeznajemy, idziemy do przodu.
1: Mówiliśmy dużo na temat księdza Blachnickiego, który działał wiele lat temu, ale ja mam takie wrażenie, że jego myśl, że on był prorokiem, że jego myśl i to, o czym mówił, doskonale sprawdza się dzisiaj. I dlatego przygotowujecie też wielkie widowisko w przyszłym roku z okazji ogłoszenia roku 2026. Teraz jest
0: siódmego. Ale to nie, to my nie jest tej okazji. Że tak powiem, plan widowiska był wcześniej, bo zgadzam
1: się. Czyli Sejm słucha jednak. Sejm słucha Andrzeja Dubiela.
0: W tym przypadku Senat. Ogłosił, ale my od kilku lat jako Fundacja Muzea i Centrum Nowej Kultury to fokusujemy nasze działania właśnie na promocję nowej kultury. Ja jestem przekonany, że nowa kultura, idea nowej kultury, ten program zdefiniowany przez sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego to jest nadzieja nie tylko dla ruchu Światło Życia, ale w ogóle dla Kościoła w Polsce. Blachnicki był wybitnym teologiem, był świetnym, ogromnym, wielkim patriotą, świetnym duszpasterzem, kapłanem, ale nade wszystko faktycznie był wizjonerem, był prorokiem. On często to przytaczam ostatnio, że w 71 roku, jak wrócił z wizyty z Zachodu, to podczas tej wizyty robił notatki i tam właśnie w jednym dniu zanotował, że piękny jest ten świat Zachodu, piękne kolorowe telewizory, kolorowe reklamy, kolorowa prasa, sklepy na każdym rogu, wszystko można wszędzie kupić, wygodne autostrady. I mówi, ale to jest konsumpcjonizm, który uderza w godność człowieka. I to jest cały program przygotowany taki konsumpcjonizmu i temu trzeba przeciwstawić dokładnie przygotowany program nowej kultury. Dlatego on mówi, że nowej kultury, która stawia na człowieka, na jego godność. I wydaje mi się, i to pisał w latach 70. I jak nigdy, dzisiaj, w jakim żyjemy konsumpcjonizmie ogromnym, nie? Potrzebujemy ciągle

0: księdza Franciszka Blachnickiego, najważniejszych momentów z jego życia, ale chcemy właśnie pokazać to, czym żył, tym, z czym się zmagał. Najważniejsze sceny z życia Blachnickiego będą odegrane przez aktorów, ale fundamentem będzie muzyka, orkiestra, chór, soliści. No, szczegółowe informacje można zobaczyć już na www.człowieknowejkultury.pl, ale tak jak mówię, chcemy pokazać to, jak Blachnicki wychowywał do tego, aby być prawdziwie wolnym człowiekiem, mimo różnych zniewoleń zewnętrznych, tak jak w ówczesnym czasie pokazał, że można być mimo wszystko wolnym, ale też prorokował, że kiedy Polska odzyska niepodległość, kiedy komunizm upadnie, że ogromnym zagrożeniem jest to, że będąc wolnym zewnętrznie, możemy być zniewoleni przez właśnie ten świat konsumpcji. I to były prorocze słowa. Zresztą Jan Paweł II, który przybył do Polski w latach 90. i na pielgrzymce przypominał dekalog, spotkał się z totalnym niezrozumieniem. Nie? Ta wolność totalnie nas zgubiła. Współczesny świat źle rozumuje wolność, bo mówi, że wolność to niezależność, a tak naprawdę wolność to, tak jak mówił Franciszek Blachnicki, to zależność od prawdy, którą jest Chrystus. Więc przygotowujemy widowisko, zapraszamy, będzie to święto nie tylko Ruchu Światło Życia, ale całego Kościoła, więc zapraszamy różne środowiska, bo ksiądz Blachnicki, tworząc Ruch Światło Życia, tworząc różne inicjatywy, to myśląc o duszpasterstwie, myślał o całym Kościele w Polsce i też był zaangażowany przecież w powstawanie odnowy charyzmatycznej, odnowy Duchu Świętej w Polsce, w służbę liturgiczną i wiele, wiele różnych gałęzi. I też warto na koniec powiem, że tytuł widowiska to jest Blachnicki, człowiek nowej kultury, ale taki tagline, podtytuł to jest historia wolności, która może zmienić twoje życie.
1: To jest taki bardzo dobry akcent na koniec, ale ja jeszcze chciałam tylko jeden temat króciutko poruszyć, bo mówisz o tym, że pracujecie po to, żeby wychowywać nowe pokolenia. Ja patrząc na to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, w ogóle na świecie, mam wrażenie, że niedługo nie będzie kogo wychowywać. I chciałam cię zapytać, czy jako fundacja macie taki pomysł, aby zaangażować się w jakiś projekt, który zachęci ludzi do zakładania rodzin, do trwania w tych rodzinach, do tego, żeby się rodziły dzieci.
0: No my robimy cały czas takie projekty. Tak jak mówiłem wcześniej, wszystkie nasze projekty to chcemy pokazywać właśnie radość życia w wierze, ale radość życia w rodzinie, pokazywać, staramy się pokazywać właśnie życie w rodzinie, że jest fajne, radosne, że jak się ma dwójkę, trójkę, czwórkę dzieci, takie rodziny przyjeżdżają na strefę chwały, takie też przyjeżdżają na strefę młodych. Też ostatnio byłem na Lednicy, to spotkałem tam też wiele rodzin i fajnie, że te rodziny są i myślę, obecność rodzin w takich wydarzeniach, obecność rodzin w parafii, we wspólnotach, angażowanie się rodzin, to jest najlepsze świadectwo. I walka z tym zakłamaniem, że po prostu nie warto mieć dzieci, nie warto zakładać rodziny, nie warto ryzykować związku na całe życie i tak dalej, to czym nas karmią media. Ale my musimy właśnie pokazywać radość życia rodzinnego, afirmację wielopokoleniowych rodzin i to jest najlepsza odpowiedź.
1: Mm-hmm. Czy media publiczne kiedykolwiek zainteresowały się waszymi pomysłami, waszymi realizacjami, pokazały was tak szerzej?
0: Nie, aczkolwiek ostatnio miałem przyjemność być w redakcji katolickiej Między Niebem a Ziemią i tutaj ojcu Michałowi Leganowi zawdzięczam zaproszenie, gdzie mogliśmy porozmawiać właśnie o fenomenie ojca Franciszka Blachnickiego i wspomnieć też o widowisku.
1: Mm-hmm. Na szczęście mamy inne kanały, na których możemy reklamować to, co się dzieje. I bardzo zachęcamy też naszych słuchaczy, żeby szukali i miejsca jeszcze na strefę chwały są?
0: Tak, są. Miejsca są ograniczone, ale jeszcze są. I tak naprawdę my jako naród, który potrafi się zmobilizować w

0: ostatnim momencie. To właśnie mamy doświadczenie, że w końcówce i tak jest co roku, tak jest przy naszych wydarzeniach i tak jest teraz, że widzimy od kilku dni intensywne rejestracje, więc...
1: Ruchy.
0: Kto myśli, to zachęcam do rejestrowania, no bo liczba miejsc jest ograniczona.
1: Kochani, zapraszamy w takim razie, jeżeli nie wiecie, co zrobić z wakacjami, macie wolne, chcecie przeżyć naprawdę wartościowy czas, zapraszamy do Starego Sącza na Strefę Chwały. Potem być może młodzi zdecydują się wziąć udział w Strefie Młodych, która odbędzie się kiedy?
0: 17 października, sobota, na arenie Sosnowiec w Sosnowcu. A 18 października przy okazji też zapraszam, w tym samym miejscu będzie gala Człowiek Nowej Kultury. Też warto być.
1: No więc mamy te wszystkie informacje. Szukajcie w internecie, jeżeli nie zapamiętaliście. Dzisiaj naszym gościem był Andrzej Dubiel. Andrzeju, dziękuję Ci za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, za to, że mogłem o trudnych tematach porozmawiać z przymrużeniem oka.
1: Dzięki. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Witam serdecznie. Dziś makrofon wyjątkowy znów, bo makrofon o jodze. Dziewczyna wchodzi do drugiego pokoju. Tam ktoś jest. Mówi, przepraszam, wychodzi. Po chwili, Boże, ja przecież jestem sama w tym mieszkaniu. Chłopak siedzi, zaczyna medytować. Dziewczyna ma na imię Agnieszka. Chłopak siedzi, Maciek, zaczyna medytować. Ma dziwne poczucie i nagle słyszy dźwięk. Takie hinduskie korale, które w tańcu wydają piękne dźwięki, zaczęły się poruszać na nim. Nie było żadnego wiatru. On siedział w absolutnie statycznej pozie. I trzeci obraz to był Maciek. Trzeci obraz to jest Robert, który leży, trzyma w ręku różaniec. W jego życiu zdarzyły się bardzo dziwne rzeczy. Z materialisty zamienił się nagle w katolika. A ma za sobą ćwiczenia z Sadguru, medytowanie, joga. I nagle coś przyciska go do łóżka i słyszy potworne warczenie. Zaczyna modlić się Zdrowaś Mario i z każdym Zdrowaś Mario to warczenie, on pisze, że to był jakby krzyk przez zaciśnięte zęby. I ten ucisk maleje, warczenie cichnie. I to był ostatni raz, kiedy miał manifestacje związane z atakiem złego ducha, który uważał go za swoją własność. Ale okazało się, że Maria jest silniejsza. Napady agresji i manifestacje, napady agresji nieadekwatne do bodźca, to są wskaźniki, oczywiście nie decydujące, ale ważne przy opętaniu. Napisany tekst ukaże się w poniedziałek o klasztor w Czernej. Tam jest Karmelita Niebosi, tam jest dom pielgrzymkowy, a na stronie domu pielgrzymkowego zdjęcie Karmelity Bosego w kwiecie wieku i obok tekst o tym, że ten dom jest dla pielgrzymów, którzy tutaj przyjeżdżają bardzo licznie, ponieważ jest tam cudowny obraz Maryi i sarkofag świętego błogosławionego Rafała Kalinowskiego. A ja na stronie tej właśnie od Roberta, stowarzyszenia tego właśnie od Roberta wciskanego w materac, stowarzyszenie Kriya Yoga. I na tej stronie czytam. Zapraszamy na dzień odosobnienia do domu pielgrzymkowego przy klasztorze. Część z nas będzie mieszkała w pomieszczeniach, które wynajmują karmelitanki świeckie. Jakie jest wrażenie? No, że joga jest akceptowana przez karmelitów bosych. Oczywiście zrobił się szum i już w tej chwili zaproszenie jest do innego miejsca, niedaleko, ale do innego. Karmelici zorientowali się, że jednak medytacje hinduistyczne nie powinny być obdarzone ich autorytetem. Albo w ogóle nie wiedzieli, co dzieje się w ich domu pielgrzymkowym. Ja też to dopuszczam. Ale jak często zwiedziony jest Kościół? Byłem dyrektorem programowym Radia Józef i co jakiś czas były podchody pod nas, różne sekty. Zapamiętałem taką sektę chrześcijańską, bardzo toksyczną, ale wtedy o tym nie wiedziałem, bo oni się nie przychodzą. Proszę pana, dzień dobry, jesteśmy z sekty, chcemy wykorzystać Radio Józef do autoryzacji swoich własnych spotkań. Tylko przyszli i powiedzieli, o, cześć stary, ty wierzysz w Chrystusa, my wierzymy w Chrystusa. Tutaj taki świetny zespół przyjeżdża, taki genialny zespół, będzie chwalił Boga, będzie mówił o Jezusie. Co było celem tego spotkania? Papier z pieczątką Radia Józef, że oni współpracują z katolickim radiem. Skąd o tym wiem? No wiem o tym stąd, że
widziałem takie papiery przynoszone mi przez ludzi, którzy mówili, ale czemu, o co ci chodzi? Ta grupa współpracuje z proboszczem z parafii XYZ, tak? I przynoszą mi pismo, gdzie jest jaki mechanizm. Przychodzi sekta do proboszcza. Oczywiście nie mówią, że są z sekty, tylko mówią, o księże proboszczu, tutaj ta odnowa to tak słabo działa, my tutaj mamy jakieś fajne pomysły, my tutaj to zanimujemy, będzie gitara, będą śpiewy i tak dalej. Wszystko jest okej, mnóstwo ludzi zaczyna chodzić na spotkania odnowy. Po 5 miesiącach zaczynają źle mówić o Maryi, że może to niekoniecznie i tak dalej. Po 7 miesiącach mówią, że ciało przyjmowane w komunii Jezusa Chrystusa to tylko jest wafel i wyprowadzają 70% dziewczyn i 30% facetów do swojego kościoła protestanckiego. Więc znam ten mechanizm, wtedy go przejrzałem, więc nie dziwię się, że sekty przyklejają się do takich instytucji kościoła jak wspaniałe klasztory, wspaniałych zakonów. Ale istnieje bardzo cienka granica pomiędzy medytacją chrześcijańską a niechrześcijańską i bardzo często w klasztorach mnisi, których założyciele bądź bardzo rozwinięci duchowo poprzednicy docierali w miejsca, w których komuś z niewprawnym okiem mogłoby się wydawać, że jest bardzo blisko od medytacji chrześcijańskiej do niechrześcijańskiej. Otóż nie jest blisko. Tam jest przepaść. To są dwie kompletnie różne rzeczywistości. Mam doświadczenie, kobieta, ćwiczenia ignacjańskie i ona siada i zaczyna medytować, bo są medytacje chrześcijańskie, naprawdę medytacje chrześcijańskie. Tam chodzi o uruchomienie wszystkich zmysłów, żebyśmy byli pod krzyżem, żebyśmy sobie wyobrazili tego Jezusa, ten krew, że krzyż jest chropawy, że powietrze drga, że jest cisza, żebyśmy weszli emocjami w emocje Jezusa Chrystusa, który wtedy umierał, żebyśmy zrozumieli, jak potworna była to ofiara, tak? I ta kobieta mówi, że ona nie jest w stanie medytować w ten sposób, dlatego że medytacje niechrześcijańskie służą ku temu, żeby wytworzyć w umyśle pustkę i nie są skierowane ku osobie, tylko są techniką, trzeba siedzieć z wyprostowanym kręgosłupem. Jeśli ktoś ci mówi medytuj i musisz siedzieć z wyprostowanym kręgosłupem, to nie jest modlitwa, czyli nie jest medytacja chrześcijańska, tylko to jest technika, medytacja naturalistyczna. I to odrzuć, jeśli jesteś katolikiem. I teraz benedyktyni. No i chodzi o to, że w tych zakonach ci, którzy naśladują swoich poprzedników, bardzo rozwiniętych duchowo, którzy doszli do pewnych granic, jak patrzą z boku, to im się wydaje, że, i to jest ze stron klasztoru w Tyńcu, że tam promowano medytację chrześcijańską metodą Freemana i jak pogrzebałem, to na trzecim poziomie, no bo jak jest główna strona, potem są odnośniki, potem odnośniki do odnośników. I nagle tam znalazłem przy medytacji chrześcijańskiej metodą Freemana na stronie klasztoru benedyktyńskiego zobaczyłem tekst faceta, który pisze Guru Srimara Puchara, który pisze, no chrześcijanie muszą wreszcie poznać moc energii kundalini i wtedy ich modlitwa będzie wreszcie pełna, tak? No, mamy do czynienia z absolutną herezją i ze zwiedzeniem tych benedyktyńskich zakonników. Tematem jest yoga, ale yoga jest jedną z form otwarcia na stany nadzmysłowe, na rzeczywistość transu, na rzeczywistość duchową, ale otwarcia takiego, w którym nie ma bariery racjonalności i sumienia. I teraz, jaką miałem przygodę z benedyktynami? Klasztor w Lubiniu promował medytacje, które ojciec Jacek Bereza świętej pamięci proponował i mieliśmy bardzo taką mocną kontrowersję, dlatego że ja mówiłem, że to jest po prostu herezja, że to jest wprowadzenie ludzi w błąd, bo nie idą ku duchowości katolickiej, a prowadzi ich tam były
technik zespołu Manam, który został benedyktynem, a potem przeorem bodajże. I teraz tyle na temat tych, przykładów. Co się stało z Agnieszką, co się stało z Maćkiem, co się stało z Robertem? Dlaczego Agnieszka wchodziła do pokoju, gdzie była jakaś obecność bezcielesna, ale odczuwalna absolutnie? Dlaczego, kto poruszał koralami Maćka, kto wciskał Roberta w materac, próbując go zastraszyć, żeby on nie zrezygnował z medytacji, na której się otworzył, z rzeczywistości, na którą się otworzył poprzez medytację na stronach, medytację z Sadguru. I teraz, czym jest joga? Dlaczego są takie dla ludzi Zachodu katastrofalne skutki? Musimy odpowiedzieć na pytanie, czym jest joga. Otóż joga jest techniką psychosomatyczną, niezwykle potężną i mającą bardzo konkretne konsekwencje. I joga działa dla ludzi Wschodu, jest neutralna, może być dobra. Dlaczego? Dlatego, że oni nie mają pierwszego przykazania. Bo joga jest zestawem pozycji ciała, które wywodzą się jeszcze sprzed aryjskich wierzeń hinduskich. I to są pozycje ciała, które są oddaniem czci duchom. I joga to zinternalizowała. I niektóre pozycje ciała jogi są oddaniem czci niebogu. I teraz dla ludzi Wschodu, jak powiedziałem, nie ma pierwszego przekazania, więc oni go nie łamią, więc nie narażają się na te negatywne konsekwencje. I teraz warunkiem przyjęcia do ashramu, do praktyki jogi jest to, że uczeń może być tylko mężczyzna. Chodzi o stabilność psychiczną, brak tej sinusoidy kobiecej. Po drugie, mężczyzna, który ma ze sobą udane życie, miał dzieci i te dzieci są normalne. Chodzi o stabilność, tak? Bo joga jest potężnym narzędziem psychosomatycznym. I teraz guru jest w stanie, bo jest Bogiem dla uczniów. Oni muszą robić, to nie jest porada księdza nawet w konfesjonale, tak? Tylko to jest, robisz, bo guru powiedział. Tak? I teraz guru są w stanie przeprowadzić adeptów jogi poprzez dziesiątki, no powiedzmy, przez kilka głębokich pułapek na drodze do czegoś, co nazywają oświeceniem, czyli otwarciem się na umysł kosmiczny, czyli otwarciem się na kosmos. Tak? Ja doświadczyłem tego, mam to doświadczenie, wiem czym to jest, wiem z jaką ekstazą to się wiąże, jak to jest nieprawdopodobnie pochłaniające. Ja na szczęście miałem firmę 700-osobową i nie miałem czasu penetrować tego doświadczenia. Ale na tej drodze są pułapki. I teraz ktoś, kto wejdzie w te pułapki i korzysta z mocy, które tam się pojawiają, staje się guru sekty lewej ręki. I to są sekty toksyczne. Sai Baba na przykład. Będę jeszcze o nim mówił. Natomiast to, czego uczy guru o prawej sekty hinduistycznej, to jest, żeby być całkowicie obojętnym wobec wszystkiego, co się dzieje w naszym umyśle. I w ten sposób doprowadza adepta do cnót. Tak? Na końcu tej drogi, co prawda, jest rozpłynięcie się tożsamości człowieka, no ale jest to droga poważna, jest to droga religijna, jest to droga wymagająca wielu, wielu poświęceń, tak? Natomiast na czym polega joga? I obwarowane to jest z wieloma warunkami, tak? Trzeba pracować nad moralnością, trzeba pracować nad empatią. Ale te punkty w jodze zwesternizowanej, w jodze przyniesionej tutaj na zachód, nie istnieją. Tam od razu się robi punkt trzeci i czwarty, czyli pozycje ciała i ćwiczenia oddechowe.
Które to pozycje ciała i które to ćwiczenia oddechowe rodzą bardzo konkretną, uruchamiają bardzo konkretną chemię neurotransmiterów, hormonów. Wszystko, co jest w człowieku, jest poruszone dzięki temu, że układamy ciało w bardzo konkretny sposób, naciskając coś, skręcając coś i tak dalej, ale dalej to jest tylko i wyłącznie chemia w obrębie ludzkiego ciała. Cały czas to jest tylko chemia w obrębie ludzkiego ciała. I teraz, kiedy przychodzi moment, tak, opiszę to na przykładzie Claudii Pingott, jej strona na YouTubie, 400 kilkadziesiąt tysięcy subskrybentów i ona przedstawia tam dziesiątki różnorodnych medytacji. I kobieta pisze, przez pół roku siadałam, ćwiczyłam nic. I nagle wczoraj usiadłam, poczułam wstyd. I ta kobieta opisała swoje własne opętanie. Jako coś, do czego dążyła przez pół roku. Bo wtedy mówi o cieple, o mrówkach wędrujących po ciele i tak dalej, i tak dalej. Joga jest potężnym narzędziem, niegroźnym tam, dlatego, że większość guru to guru prawej ręki, ci lewej ręki jak Sai Baba, czy ci, którzy przyjeżdżają na zachód, to są ludzie zdolni robić krzywdę innym ludziom. Ale też, jak zaczynają działać niemoralnie, te dary się wycofują. Ale to zupełnie inna sprawa. I teraz, do czego dążymy w trakcie ćwiczeń medytacyjnych również w jodze? Dążymy do tego, żebyśmy wyłączyli sumienie i rozum. I to jest to, ten pusty umysł, to jest z dziesiątków stron do tego się podchodzi, ale chodzi tylko i wyłącznie o jedno. O to, żeby się otworzyć na rzeczywistość duchową. I teraz hipnoza do tego też służy i czasami przychodzą z tej rzeczywistości duchowej istoty nieprzyjazne nam. Ludzie, którzy ćwiczą wychodzenie poza ciało, wiedzą, że niektóre przedstawiają się jako dobre, a niektóre jako złe. I te to są demony. Tylko metoda dobrego i złego policjanta tutaj działa, tak? Ale skupiajmy się. Joga. Otwarcie się na świat duchowy. I kto przychodzi? Świadectwo Kasi ćwiczy z Claudią Pingott i medytację. I mówi, no zawsze tylko jakieś relaksacyjne, jakieś takie, nigdy nie tam na górę, na jakieś takie, absolutnie tych pozostałych nie, bo wydawało mi się to niebezpieczne, ale tutaj była medytacja z intencją i dała się prowadzić wspaniałą doliną, gdzie zwierzątka, sarny, zielona trawa, wspaniałe góry i tak dalej, i za tych gór wychodzi słońce i Klaudia mówi, i teraz otwórz się na to światło z intencją. O co chodzi? No, chodzi o to, że jeśli człowiek się otwiera i podejmuje decyzję, że zapraszam cię, to jest ten moment, w którym może nastąpić związanie duchowe bądź opętanie. To jest klasyczna sytuacja, idę do bioenergoterapeuty, potrzebuję czegoś, czego nie mogę dostać na normalnej drodze, czyli medycyna mówi mi nie, nic nie mamy dla ciebie do zaoferowania. I ja nie wiem, kogo i o co proszę, bo przychodzę do bioenergoterapeuty, otwieram się na jego autorytet, bo proszę go, tak? Bardzo mi na tym zależy. On wykonuje różne dziwne działania, ale tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o zdobycie władzy nade mną, tak żebym się otworzył na niego. Często pyta, czy chcesz być uzdrowiony, tak? I ja mówię, chcę. Ale do kogo to mówię? Do demonów, które za nim stoją. I im jest obojętne, czy to jest wymanipulowana zgoda, czy płynąca z serca. Im to wystarczy. Świat złośliwych duchów jest uświadomiony przez wszystkie religie, przez wszystkie kultury. Jedynie materialistyczny świat zachodu doszedł do wniosku gdzieś w czasach oświecenia, że
nie ma rzeczywistości duchowej, że świat jest monistyczny, tylko materialistyczny czy jakiś inny. Oczywiście te pomysły były już w filozofii greckiej, ale one się nie sprawdziły jako opis rzeczywistości, bo wszystkie tradycje mówią o tym, że istnieją bezcielesne inteligencje, które mogą zrobić nam krzywdę. I teraz, czym jest opętanie? Zły duch działa tak, jak działa. Są dwa sposoby jego działania. Pierwsze to są pokusy i one są dla nas tutaj nieistotne, czyli z zewnątrz nas mamy obrazy, mamy myśli, ale one przychodzą z zewnątrz, skłaniające nas do tego, żeby przekroczyć jedno z przykazań, tak? I my się, będąc własną święcającej, możemy temu oprzeć bez żadnego wątpienia. Natomiast kiedy byliśmy u bioenergoterapeuty, kiedy otwarliśmy się na medytację w trakcie medytacji jogi czy medytacji naturalistycznej, jakichś innych typów medytacji na rzeczywistość duchową i to zło do nas przyszło, to ono działa już wtedy od wewnątrz nas i są już dręczenia, są myśli, których nie da się odepchnąć i tak dalej, i tak dalej. I to są sytuacje Agnieszki, Maćka i Roberta. Agnieszka otworzyła się w trakcie praktyki jogi na guru, na mistrza, który był człowiekiem związanym duchowo. Maciek w trakcie swojej bardzo długiej, proszę zajrzyjcie, świadectwo Maćka Sikorskiego, chyba są dwie czy trzy odmiany tego świadectwa na kanale, na którym jesteście. On również poprzez bardzo długą praktykę doszedł do miejsca, w którym chciał się zabić, bo demon już wiedział, że traci władzę nad nim i jedyną rzeczą, którą mógł zrobić, to po prostu dopełnić swoich pragnień, czyli zniszczyć, bo to jest jedyne pragnienie demona. Dopóki się da, to korzysta z tej symbiozy, jest pasożytem, który czerpie z człowieka, a jak już się wie, że będzie tracił władzę, no to przynajmniej ten ostateczny akt i on się tym aktem nasyci, bo na śmierci zależy mu najbardziej. I teraz o co chodzi w opętaniu? Najbardziej prymitywną metodą jest podpisanie cyrografu. Tak? Można to wymanipulować i tutaj też na tym kanale o tym mówię, jak pewien jasnowiec mówił, że rozsyłał wśród ludzi takie kupony i tam ci ludzie wyrażali zgodę na ekspertyzę jasnowiczczą. Oni podpisywali cyrografy, tak? Kasia oddała się demonowi na przystanku autobusowym po wyjściu z jednego z dyskontów. Wcześniej z głupoty poszła do szeptuchy, miała potem napady paniki. Nieważne, opowiedziałem tę historię również tutaj. Chodzi o to, że otwarcie się na zło tą metodą całkowitą, czyli po prostu deal, zawarcie układu. Kasi chodziło o narzeczonego, bo uznała, przepiękna kobieta, uznała, że była jako nastolatka zbyt puszysta, że nie znajdzie narzeczonego i już otwarta, dotknięta tym demonicznym poprzez praktykę te babskie praktyki tak zwanych wiedźm, bab wiedzących, wiedząca baba, czyli wiedźma, tak? W tradycji prawosławnej to wszystko jest zanurzone, ale nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem i poprzez to dotknięcie potem przyszło jej łatwo zrobić taki akt. Ale najczęściej jest to wymanipulowane oddanie czci, otwarcie się na autorytet, po prostu otwarcie się na złego ducha. I teraz ci guru lewej ręki w hinduizmie, tak? Bo do czego prowadzi skuteczna i wytrwała praktyka jogi? Do stanów kataleptycznych, do dysocjacji, do rozszczepień osobowości. I przez to wszystko prawowierny guru przeprowadza swoich adeptów. Przeprowadza po prostu.
Tak? Uczy ich, jak nie reagować na to. I dochodzi do jakiegoś miejsca tak zwanego rozwoju duchowego w tej tradycji, wysokiego miejsca. Tak? Natomiast są tacy guru, którzy po prostu z tych mocy, na które się otwierają, tak zwanych CD, otwierają i zaczynają z nich korzystać. Oni wtedy doświadczają ingerencji demonicznej i rzeczy nadnaturalne, które się wtedy dzieją. Miałem kontakt z sektą Sai Baby, widziałem jak kobieta, zresztą nieważne. Chodzi o to, że można z tych mocy korzystać i ludzie opętani, ale jednocześnie uważający, myślący o tym, że to oni to kontrolują, a zły duch daje im takie, pozwala im mieć to przeświadczenie i oni są w stanie robić rzeczy nadzwyczajne. Tak? Co robi wróżka? Mówi o rzeczach, o których nikt inny nie może wiedzieć. Co się dzieje w moim życiu? Ja przychodzę do wróżka, ona mi mówi rzeczy, które znam tylko ja. Idę na seans Berta Hellingera. Ludzie obcy mi wiedzą rzeczy na temat mojej rodziny i na mój temat. Skąd? Od złego ducha. To wszystko jest jedna zabawa. Od początku do końca. Ale yoga. I teraz konkluzja. My mamy do czynienia z praktyką tam na wschodzie neutralną duchowo, która może pójść w dwie różne strony. To przyniesione do Europy zawsze jest toksyczne. I teraz to wdarło się również do seminariów katolickich. Ten sposób myślenia, otwierania się na różnego typu duchowości, na przykład wschodu, ale nie tylko, bo Czarna Afryka, Polinezja, Huna, jest tego mnóstwo, Capoeira, jest tego mnóstwo. I teraz tak, zaczyna się od tego, że jezuici nie zgadzają się, że de Mello jest heretykiem. Tak, nieposłuszeństwo. Dalej promują jogę, a przynajmniej promowali jogę w swoich centrach. Tak? Wiele lat z nimi rozmawiałem, nie byli gotowi przyjąć informacji, czym jest zwesternizowana yoga. W seminariach jezuickich mamy wykładany jungizm. W wielu seminariach katolickich rozcieńczoną formę jungizmu mamy wykładaną. Gurdjieff to Azja, bliska nam Azja, tak? Sufi, różnego typu, enneagram, tak? Chodzi tylko i wyłącznie o intelektualne zainfekowanie zdrowego myślenia racjonalnego od ojców Kościoła przez świętego Augustyna i świętego Tomasza. A tutaj nagle rozjeżdżamy się i przyjmujemy jakieś rzeczy za prawdziwe, a to tak naprawdę jest zmieszanie, zaprzeczenie istnienia granicy pomiędzy religijnością naturalną, naturalistyczną, a religijnością objawioną. Tak? Religie darmiczne to jest jedna rzeczywistość i religie objawienia to abrahamowe to inna rzeczywistość. Jest jedyną prawdziwą religią jest katolicyzm, ale z tego źródła abrahamowego wywodzą się również inne religie i one jako całość różnią się całkowicie od tych darmicznych. I teraz do czego prowadzi takie umysłowe pomieszanie? Tak jak byłem w sporze z ojcem Berezą świętej pamięci, tak byłem w sporze z ojcem Jackiem Bolewskim, który był rektorem Bobolanu. Ja byłem dyrektorem programowym Radia Józef i mówiłem o tych swoich doświadczeniach. Audycja nazywała się Encyklopedia New Age dla chrześcijan i tam. No i ojciec Bolewski wysyłał swoich uczniów, żeby mnie przekonali, że jednak można medytować na sposób wschodni. No ja nie dałem się przekonać i kiedy oni mnie przekonywali, że to jest modlitwa, to ja pytałem się, ale czy ja mogę tą metodą, o której ty mówisz, medytacji, czy mogę leżeć, czy muszę mieć... No i okazywało się, że oni milkli wtedy, tak? Bo okazywało się, że uczą techniki, a nie modlitwy, tak? Czyli czegoś całkowicie odmiennego, mimo pozorów zewnętrznego podobieństwa. I teraz na jednym z
jakiś u dominikanów z jezuitą występowałem na jakimś, na jakiejś konferencji naukowej, tak? Mieliśmy swoje wykłady i ja, wiedząc o tym, że ojciec Bolewski jest, nie zaatakowałem go. I on potem z wdzięczności chyba podszedł do mnie i zaczęliśmy rozmawiać. Rozmawialiśmy 40 minut, ja mu wyłożyłem całą rzecz i on powiedział, okej, to ja już tego nie będę promował. Po czym po 4 latach niepromowania wrócił do tego. Zaczęła się nasz spór od tego, że napisałem list do miesięcznika List. Był taki miesięcznik, który był dla mnie kiedyś bardzo ważny. I w tym miesięczniku ukazał się artykuł ojca Bolewskiego o tym, jak dobrze jest ćwiczyć zen. Że to jest neutralne duchowo i dla chrześcijan rozwijające. No więc ja napisałem, czym jest pomieszanie buddyzmu z chrześcijaństwem i postawiłem warunek, który jest oczywisty dla każdej szanującej się redakcji, że odpowiedź na mój list może być, bo wiedziałem, że oni są po jego stronie, więc na pewno będą chcieli prosić go o odpowiedź, ale żeby była w następnym numerze. Ale tak się nie zdarzyło, zrobili to w tym samym numerze i on napisał potężny tekst do mojego listu, który miał dwie części. Kiedy on mówił o teologii, mówił jasnym, bardzo obdarowany intelektualnie facet. Naprawdę potężny umysł. I on, kiedy mówił językiem teologii, mówił wspaniale, klarownie, jasno. Kiedy zaczął mówić o medytacji, zaczął bełkotać. Ten bełkot, on był i logiczny, i semantyczny, ale mniejsza. Chodzi o to, że jedno zdanie ogniskowało w sobie cały ten wywód. Bo co, pisze ojciec świętej pamięci, ojciec Bolewski, to co, ja mam wyrzucić 17 lat życia do kosza? Tak, powinieneś to wtedy zrobić. Dzisiaj już o tym wiesz. Dlaczego? Dlatego, że byłeś człowiekiem zniewolonym i nie byłeś w stanie widzieć rzeczy jasno, bo miałeś zniewoloną wolę i zaciemniony umysł. I dlatego ten tekst tak się rozpadał na dwie części i dlatego ten tekst był po prostu nieprawdziwy, był herezją. I dlatego ojciec nie był w stanie dotrzymać uroczystej obietnicy. Tak, dlaczego? Dlatego, że był człowiekiem zniewolonym. Część jego woli nie należała do niego. I teraz innymi słowy, człowiek Zachodu jest w efekcie medytacji naturalistycznej, jogi, zen i tak dalej, staje się człowiekiem uzależnionym. Dlaczego? Bo uzależnia go zły duch od przyjemności. Jak ktoś ma doświadczenia z wychodzeniem poza ciało, pierwsza część jest bardzo przyjemna. Tak? I zawsze tak jest. Gdyby w wyniku grzechu było od razu źle, nikt by nie grzeszył. Tak? Grzech najpierw ma pozory dobra. Czyli czym jest opętanie? Pokłon, oddanie czci. I to mamy właśnie w jodze. I dlatego Agnieszka, dlatego Maciek, dlatego Robert mieli potworne problemy duchowe. I możecie o tym posłuchać. Ich świadectwa są na kanale. Nie wolno korzystać z mocy. I teraz tak. Wiele osób pyta, i to jest dobra analogia, i dlatego chcę o niej teraz powiedzieć. Ojciec Klimuszko, no skoro mówię, że jasnowidzenie jest nie od Boga, no to dlaczego on nie wyszedł z zakonu? Tak? Odpowiadam na to w ten sposób. Być może ojciec Klimuszko mógł być człowiekiem świętym. Jego formacja zakonna była tak silna, że on używał tego otwarcia demonicznego, jakim jest jasnowidzenie, tylko i wyłącznie z pozytywną, z dobrą intencją. Nie dał się skusić władzy, jaką obiecuje zły duch ludziom, którzy są otwarci demonicznie i mówią, że my wiemy, znamy przeszłość, wiemy, gdzie można kopać i tam będzie woda, znamy odpowiedzi na wszystkie pytania całego świata i tak dalej, i tak dalej. Tak? I dlatego ojciec Klimuszko nie wyszedł z zakonu, ale mógł, być może był świętym, jak zakonnik, który pali. Dla mnie jest to papierosy, dla mnie jest to zawsze sygnał ostrzegawczy. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że to dokładnie ten sam mechanizm jest w buddyzmie.
że pojawiają się pewne możliwości i możesz z nich skorzystać albo nie skorzystać. Bo te możliwości są systemową pokusą, tak to powiedzmy najogólniej. Tam zabronioną i tutaj zabronioną. Ojciec Klimuszko wstrzymał się. Tak. I nie poniósł życiowej klęski całkowitej. A tam mamy dwa nurty. Ten prawowierny hinduizm i ten hinduizm lewej ręki, który przyjeżdża na zachód, proponuje medytację transcendentalną, proponuje różne formy jogi, jogi uśmiechu i tak dalej. To wszystko jest rozcieńczanie i to wszystko jest soft power hinduskie, ale o tym za chwilę. Dobrze. I teraz tak. Jeszcze muszę powiedzieć o mechanizmie straszenia. Tak? Bo czym jest świat złośliwych inteligencji, powiedziałem. Czym jest opętanie, powiedziałem. Nasza cywilizacja zamieniła wiarę na wierzenia. I dziś ten nurt, który był pomiędzy wiarą a nauką, ten nurt wiedzy tajemnej, tak zwanej ezoteryzmu, okultyzmu, spirytyzmu, nekromancji i tych różnych innych, niegwarantowanych przez rozum i niegwarantowanych przez Kościół, form istnienia intelektualnych pomysłów i praktyk, on był zawsze na marginesie. Dziś stał się mainstreamem. I dziś wszystko, co przychodzi do nas i jest duchowe, jest absorbowane. Dlaczego? Bo mainstreamem, uniwersytetami, mediami, szkołą rządzą ludzie wrodzy cywilizacji wywiedzionej z objawienia. I czy to są ludzie wywodzący się z tradycji oświecenia, czy to są ludzie wywodzący się z innych tradycji, wszystko byle nie chrześcijaństwo. Są w stanie wszystko zaakceptować. Tak? I teraz popkultura wymieniła już wodę w akwarium. Nasze dzieci oddychają toksyczną duchowością. Tak? I ona jest promowana, nie wiem, film Avatar. To jest światopogląd czysto pogański. Drzewo w centrum. Komuś się może wydać wspaniały i kolorowy. Tak? I o to w tym zabiegu chodzi. Jak Gwiezdne Wojny, to jest jeszcze religijność New Age, jak Gwiezdne Wojny autoryzowały nadnaturalne fenomeny takie jak telepatia czy telekineza, tak? To są rzeczy zawsze demoniczne. Pytanie o źródło mocy zawsze jest, nie jest to Bóg. A jeśli nie jest nauka, to jeśli coś działa i jest skuteczne, to jest demoniczne. I wyciągnięcie ręki po miecz, tak? I ten miecz przelatuje, podniesienie statku i tak dalej, bo jakieś symbionty we krwi i są ludzie o nadzwyczajnych mocach, tak? To są okultyści, magowie i to są ludzie zdemonizowani. Ale dzięki temu firmowi ten nurt wiedzy tajemnej rozszerzył się na całą popkulturę. Avatar to jest dopełnienie wymiany imaginarium katolickiego, chrześcijańskiego, wywiedzionego z objawienia, imaginarium. Wyobraźnia Zachodu została zgwałcona. I teraz wymiana wiary na wierzenia, bo to tylko i wyłącznie chodzi o to. I to ludzie nienawidzą, osobiście wrogowie Pana Boga, którzy zagładali sekty, którzy zakładali różnorodne stowarzyszenia tajemne, zawsze gloryfikowali grzech. W sektach satanistycznych aż po zabójstwa, gwałty, a w innych na różnych poziomach akceptacji, ale ilość zresztą nieważne. Dobrze, i teraz westernizacja tych praktyk duchowych Orientu, Czarnej Afryki i Polinezji jest po prostu zagrożeniem. Czyli zeświadczenie ich. To są normalne praktyki religijne. Pozbawianie ich kontekstu duchowego, sprowadzenie ich do technik prowadzi do tego, że otwieramy się na demony nie wiedząc, że one istnieją i nie wiedząc, że robimy coś, co je przyzywa. I teraz cały ten pakiet
wierzeń, ideologii, który jest związany z używaniem słów czakry, czakramy, energię, wibracje. Ja nazywam to selfizm energetyczny, herezję energetyczną. To jest herezja energetyczna. To wchodzi w miejsce chrześcijaństwa. I to jest niebezpieczne, dlatego że jeśli przejdziemy od teoretyzowania do praktykowania, to zawsze będziemy mieli problem duchowy. I teraz zwiedzenie kultury europejskiej nastąpiło właśnie dzięki rozprzestrzenieniu się tych nurtów wiedzy tajemnej. To rozpoczęło się w XIX wieku od spirytyzmu, który wybuchł w społeczeństwie amerykańskim, przez okultyzm, przez różnego rodzaju inne sekty, aż po channeling i kontakty z inteligencjami z kosmosu. Czym jest świat złośliwych inteligencji? Mieliśmy do czynienia z nim zawsze. I ludzie wiedzą, ludzie na Zachodzie, że jeśli cokolwiek z takich rzeczy się dzieje, to trzeba uciekać się do Kościoła katolickiego. I chociażby poprzez to opis tej rzeczywistości złośliwych inteligencji, warto o nim wiedzieć. I ostrzegają przed nim wszystkie tradycje religijne. Wszystkie tradycje religijne. Niektóre z nich, jak szamanizmy, próbują kolaborować. Ale to nie jest propozycja społeczna. To jest propozycja dla jednego człowieka w społeczności, który potem nie ma dzieci, jest dziwny, cierpi bardzo, ma jakieś odloty, ale potrafi zobaczyć, że 30 kilometrów dalej jest stado mamutów, tak? W tym celu spożywało się trujące grzyby, w tym celu wprawiało się płyny mózgowo-rdzeniowe w pewien określony rytm częstotliwości, która sprawiała to w muzyce techno, tak samo chodzi o otwarcie. I to następowało w szamanizmie. I teraz ten świat złośliwych inteligencji istnieje obok nas. I kierując się heroicznym materializmem, nie dotkniemy go. Ale jeśli coś będzie się działo dziwnego i my nie pójdziemy po wyjaśnienie do księdza, a do psychotronika, maga, ezo coacha czy innego mentora, który nam powie, o to jakaś bogini, a to jakieś energie, a to kwantowe wibracje, a to manifestowanie pragnień, a jak wymyślisz to w równoległym świecie kwantowym, to się po prostu stanie i to będzie w naszej rzeczywistości. Ale to wszystko jest magia. Magia to jest oczekiwanie czegoś niemożliwego z intencją taką, jakby się już stało. I do kogo my kierujemy tę prośbę, żeby to się stało? Do demona. Bo w świecie duchowym nikt inny nie odpowiada na nasze wołania. Możemy modlić się do Boga, ale to jest Bóg konkretny, z konkretnej tradycji. To jest Bóg Starego Testamentu, to jest Bóg Nowego Testamentu. To jest bardzo konkretny Jezus Chrystus z Nazaretu. Jezus Chrystus z Nazaretu. I On gwarantuje bezpieczeństwo duchowe. I teraz, co robią celebryci dzisiaj, tak? Jak się ta kultura napędza? No, celebryci mówią, że a to robiłem, tamto robiłem, tu przypalałem, tu jakieś psychodeliki brałem i to tak było niedobrze, ale potem wyszedłem, bo poszedłem na kurs Berta Hellingera, a potem coś innego, a ci mówią, ja w ogóle nic nie brałem, tylko medytowałem, a ci... I teraz ci ludzie są autorytetami dla młodych osób, które słuchają, no widzą ludzi sukcesu, którzy mówią o ważnych sprawach z potężnym napięciem, bo oni mówią o walce o życie. I teraz coś, czym jest religia? Jest zakorzenionym w tradycji, to znaczy w powtarzalnych seriach pokoleń, to jest próba dojścia do bezpiecznych duchowo praktyk. I my możemy to sprawdzić, patrząc na owoce, czy w zakonach rzeczywiście ci ludzie opiekują się niepełnosprawnymi. Czy ich miłość przekłada się na działanie ku dobru bliźniemu? Tak? Na co się przekłada? Na pragnienie władzy, na pragnienie rozgłosu? My możemy rozdzielić te rzeczy. A ci ludzie, którzy narzucają dziś w popkulturze wierzenia, oni robią eksperyment własnym życiem. Oni nie wiedzą, jaki będzie finał. Te religie, my wiemy, co się dzieje z szamanem po jego śmierci, co się dzieje z okultystą po jego śmierci. My to wszystko wiemy.
Zastygłe ich twarze w chwili przerażenia śmiertelnego. O tym nam mówią zdjęcia okultystów, tak? Z szamanami jest sprawa troszkę inna, ale na Zachodzie nie ma prawdziwego szamanizmu. Jest tylko i wyłącznie neoszamanizm. Jest tylko i wyłącznie zwesternizowana forma otwierania się na demony. Syberyjscy szamani, jak słyszą o tym, że ktoś tutaj, biały człowiek, praktykuje szamanizm, to oni albo się śmieją, albo mówią debile. No debile. Oni wiedzą, z kim współpracują. Oni wiedzą, na czym to polega, jakie są zagrożenia. Niektórzy z nich ponoszą klęski życiowe, inni nie ponoszą klęsk życiowych. Ale przeniesienie tego tutaj, niefrasobliwe, jest po prostu zbrodnią na ludzkości. Do tego, jak się dołoży jeszcze zwiedzenie ludzi kościoła, no to mamy miszmasz, który jest trudno posprzątać. I jeszcze jedna rzecz, tantra. Te wszystkie praktyki, do których są zapraszani ludzie, mówiąc, no rozluźnisz się, tutaj orgazm przeżyjesz, tutaj można machając rękami wywołać orgazm u osoby, nie dotykając jej. Tantra umieszczona w religijnym kontekście, wierzę zapewnieniom ludzi, którzy to poznali głęboko tam, a nie jest satanizmem. Jest jakąś formą rozwoju. Z trudem to przyjmuję, ale przyjmuję. Zrobię badania na ten temat kiedyś i wypowiem się tutaj ostatecznie, ale tantra przyniesiona tutaj jest zawsze demonizmem. Ktoś, kto mówi, że ma orgazm na zawołanie, skrzywdzi cię i to wcale nie chodzi, że w tej sferze seksualnej, tak? Tylko w sferze duchowej. Nie ma możliwości przeniesienia technik duchowych do rzeczywistości świeckiej. One zawsze będą skuteczne, ponieważ do tego służą i pokolenia stwierdziły, że te techniki są skuteczne. Inne odrzucili, ale te, które przyjeżdżają tutaj, one są po prostu duchowo skuteczne. I teraz przeszczep tych rzeczy na zachód kończy się tak, jak w historii Agnieszki, Maćka i Roberta. I jeszcze muszę powiedzieć o tym mechanizmie zastraszania. Bo w historii Roberta jest tak. Był człowiekiem wierzącym. Potem młodość. Wszedł we wszystkie grzechy. Kościół olał. Potem zaczęły się dziać po prostu nuda. Zaczął jeździć na rowerze ekstremalnie. Miał wypadek, potrzaskał się. To poszukał w buddyzmie. I zaczął ćwiczyć z Sadguru. Praktykować medytację. Gdzieś z tyłu cichy głos prowadzący i tak dalej. Po czym na koniec Sadguru coś mamrocze. Jakieś mantry, jakieś wypowiada słowa. I kiedy wreszcie Robertowi się udało, to były dwa etapy. Za pierwszym razem to było mrowienie lekkie w głowie, tak? I ekstaza. I to trwało przez dwa miesiące, ale po tym czasie wszystko wróciło. Te deficyty, które skłoniły go do szukania ekscytacji, czy też jakichś duchowych podniet, tak? No Kościół katolicki wszystkiego zabraniają, a tutaj jest wolność w buddyzmie, no to ćwiczymy buddyzm, tak? No i to wszystko, co uznawał za pozytywne, zniknęło. I on zaczął mieć napady agresji takie, że po prostu potrząsał swoimi dziećmi, które zaburzały mu na przykład medytację. On widział, że dzieje się z nim coś złego i to jest coś gorszego niż to, co było wcześniej. I pojechał na wakacje i tam w domu teściów miał nocne doświadczenie, w którym po prostu ta inteligencja do niego przyszła, przeraziła go. I on wtedy, to nie wiem, na Facebooka to wrzucę, tę jego historię, miał potworny lęk i próbował się modlić Ojcze nasz, zdrowaś Mario i nie miał słów i dopiero w telefonie znalazł i zaczął
czytać po prostu te modlitwy, tak? Bo mu umykały z głowy, tak? Bo był człowiekiem zanurzonym w grzechu totalnie, zniewolonym umysłowo, zniewolonym wolicjonalnie, człowiekiem zniewolonym duchowo. A do tego jeszcze dołożył praktykę okultystyczną, jaką jest, jaką są te medytacje z Sadhguru, tak? I to przeszło, zaczął szukać, znalazł nasz kanał, zrozumiał, że pomoc jest tylko w kościele katolickim, udało mu się przejść całą drogę uwolnienia i ostatni moment to jest właśnie z tym wciskaniem w materac, z tą potworną nienawiścią, opresją i agresją, ale to, co przeżył, kiedy już mógł się normalnie modlić, z różańcem w ręku, w łasce uświęcającej, po modlitwach o uwolnienie, okazało się, że zły duch przychodzi do niego z zewnątrz. I tylko im wyłącznie mógł wyć i warczeć i wciskać jego ciało, na którym jeszcze gdzieś jakąś część władzy miał. Ale wraz

przestają praktykować, przestają się spowiadać, przestają otwierać się na Jezusa, który ich uzdrowi, jeśli pójdą drogą taką, jaką poszedł Robert. Cierpliwości, zaciśniętych zębów i po prostu walki duchowej. Są ludzie, którzy cierpią od dziesiątek lat, bo dali się zastraszyć i przekonać demonowi, że po pierwsze, nie ma dla nich nadziei, po drugie, że Jezus jest słabszy od demona i ten demon, temu człowiekowi to w cudzysłowie demonstruje, tak? To znaczy, że wpływa na jego wolę, zmusza do grzechów. To są rzeczy obrzydliwe, tak? Walka duchowa wcale nie jest piękna. Staram się trzymać od niej z daleka, od tej praktyki, tak? Po kilkunastu latach pomagania. Chodzi o to, że jeśli wejdziesz na tę drogę, to po prostu się tej drogi trzymaj, bo istnieje uwolnienie na jej końcu. Nie dajcie się zastraszyć demonom. Jezus jest wszechmocny. Demony tylko i wyłącznie stwarzają takie wrażenie. One chcą was przekonać do tego, ale z demonami walczy Michał, Archanioł i wygrywa wtedy, kiedy Bóg dopuszcza to, tak? Jezus Chrystus nie jest przeciwnikiem dla złego ducha. Jezus Chrystus jest w zupełnie innej sferze. Ja zawsze opowiadam tutaj taki obraz, że to jest tak, jakby rysownik Kaczora Donalda bał się swojego rysunku, tak? Bóg nie boi się swojego stworzenia, bo to stworzenie jest w innym wymiarze. Bóg jest w kolejnych wymiarach, mówiąc mam nadzieję, działającym na wyobraźnię. I teraz nie podejmuję już wątku, na ile jest to sekta stworzona przez wywiad. Mamy do czynienia z cywilizacją, która jest imperium. Indie w tej chwili są najludniejszym krajem świata i walczą o swoje miejsce. Yoga jest soft power hinduskim, nie Bollywood. Yoga. Hollywood jest amerykańskim, ale kiedyś może rozwinę ten temat. Nie róbcie eksperymentu z życia. I nie dajcie się przekonać ludziom, którzy są w trakcie jakiegoś procesu duchowego, że oni posiedli wiedzę. A w Kościele katolickim ta wiedza jest pewna. Biskupi i ludzie, kapłani, którym oni delegują tę władzę, mają władzę nad demonami. I egzorcyzmy w dobrej wierze przeprowadzone przez rozsądnego i cierpliwego egzorcystę zawsze prowadzą do wyzwolenia. Trzeba szukać po prostu tylko swoich słabości, bo one opóźniają moment uwolnienia. Zatem mam nadzieję, że przedstawiłem wam z grubsza taki istotny obraz tej rzeczywistości i czas odpowiedzieć na potrzeby ludzkie. Jeśli nie wierzysz w Boga, a cierpisz, powtórz za mną. Jezu Chryste, jeśli istniejesz, przyjdź mi z pomocą. Proszę. Bądź moim Panem i Zbawicielem, uzdrów mnie, ulecz mnie, napraw mnie, uwolnij mnie. Jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, módl się do dobrego Boga, który oddał życie za mnie i za ciebie. Niewinne życie. I który ma dziś moc uzdrawiania i wyzwalania. Jezu Chryste, bądź moim Panem i Zbawicielem. Zbaw moje życie. Bądź w każdej chwili ze mną. Nigdy ode mnie nie odejdź. Nie pozwól, abym uległ pokusie. Nie pozwól, abym wrócił do zła. Dawaj mi zawsze tyle łask, ile potrzeba. Boże Ojcze, bądź uwielbiony. Jezu Chryste, bądź uwielbiony. Duchu Święty, bądź uwielbiony. I jeśli ktoś chce, to może również prosić o pomoc Maryję. Jeśli ma kłopot z otwarciem się na mężczyznę, może otworzyć się na najdoskonalsze stworzenie, które nie ma żadnej władzy.

0: władzy, oprócz tej, którą ma nad Jezusem. Maryja może przekazywać Bogu swoje intencje i swoje pragnienia i Bóg te intencje realizuje. Dlaczego? Bo ona całym życiem wykazała, że nigdy nie działała z przyczyn egoistycznych, z powodów egoistycznych. Więc nie dajcie się nabierać, nie dajcie się zwodzić albo autorytet nauki, albo autorytet wiary. Każdy inny autorytet to jest po prostu coś zwodniczego. I życzę wam na tej drodze, jeśli jesteście na drodze do uwolnienia, abyście spotkali Jezusa, w którego sercu jest nasze szczęście i nasze uwolnienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z Bogiem. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dzięki Ci za ten czas wspaniały. Daj nam, Panie, byśmy mogli poznać Twoją wolę i byśmy potrafili Ci służyć tak, jak Tobie by się to podobało. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją obronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Drodzy Państwo, naszymi dzisiejszymi gośćmi są Agnieszka Dziduszycka-Manikowska i Marcin Manikowski. Witajcie.
1: Witam serdecznie.
0: Historię Waszą wspólną zakończyliśmy na szczerej rozmowie. Pomiędzy Wami byliście bardzo blisko, później byliście bardzo daleko. I dzięki podstępom różnym i utkom kurczaczym, dzięki późnemu zakupowi kafelków, udało się doprowadzić do tej rozmowy. Jak pamiętasz tę rozmowę, Agnieszko?
1: Tej właśnie rozmowy nie bardzo pamiętam. Ja byłam bardzo zaskoczona przede wszystkim tym, że Marcin chce próbować po raz drugi, bo mimo że jego takich wcześniejszych podchodów, czy na tych balach, czy te zapraszania, ja nie dostawałam żadnego sygnału. Znaczy we mnie się nie zapaliło żadne czerwone światełko, czy może coś z tego będzie. Zupełnie. I byłam naprawdę szczerze zaskoczona jego pytaniem, czy zgadzam się, żebyśmy spróbowali ponownie. I powiedziałam, że muszę to przemyśleć, że po takich przejściach, jakie mieliśmy, nie jestem w stanie podjąć decyzji od razu. No i wyszłam.
0: Ale jakoś czekałaś przecież na to, bo ofiarowałaś w jego intencji duchowe cierpienie i gdzieś miałaś na dnie serca nadzieję.
1: Tak, tylko że to było pytanie, czy chcemy jeszcze raz próbować. I ja, mi stanęło przed oczami całe to nasze zmaganie się sprzed lat i po prostu bałam się przechodzić przez to po raz drugi, nie wiedząc tak naprawdę, czy nie wydarzy się to samo, co się wydarzyło wcześniej, czyli po prostu, że po roku Marcin powie, że to jednak nie to. I nie chciałam przechodzić tego po raz drugi.
0: Co ty pomyślałaś, kiedy wyszło?
2: Czy ja już wcześniej widziałem w czasie tej rozmowy, że Agnieszka jest, że wychodzi wszystko to, co było wcześniej, że właśnie ta wielka obawa, że oto kiedyś nie udało się, że przeze mnie się wszystko zepsuło i teraz ja znowu proponuję i wyskakuję jak Filip z konopi tak naprawdę.
0: A uważaj, że przez ciebie to się nie udało?
2: Ja myślę, że i Agnieszka i ja tak to traktowaliśmy. Ja tak o tym myślałem.
0: Czy tak było?
1: Z dzisiejszej perspektywy myślę, że to był po prostu palec Boży, bo Marcin musiał dojrzeć. Ja zresztą też na swój sposób dojrzałam. I to dojrzewanie było nam obydwojgu bardzo potrzebne. I do tego stopnia jeszcze jednej rzeczy ważnej nie powiedziałam, że ja po tych 3 latach spotkałam Marcina, który wyglądał fizycznie mniej więcej tak samo, natomiast w środku był totalnie innym człowiekiem.

0: Co to znaczy zupełnie innym człowiekiem?
1: On się kompletnie zmienił. To jest tak, to nastąpiła w nim taka transformacja wewnętrzna, tak jak z takimi zmianami, nie da się jej opisać słownie. Ja mogę tylko powiedzieć, że miałam wrażenie, jakbym spotkała innego Marcina, który zewnętrznie wygląda, ma powłokę taką samą, ale w środku jest innym człowiekiem.
0: Co się zmieniło?
1: Zmienił się jego stosunek do mnie, zmienił się sposób mówienia. Znaczy on jakby dojrzał przez te, no tak jak dziecko się zmienia, no jak ma 4 lata wygląda tak i mówi tak, a 3 lata później już mówi inaczej. To ja miałam wrażenie właśnie, że jestem przed kimś, kto jakby wyrósł, urósł, dojrzał przez te 3 lata i zmienił się w dojrzałego człowieka.
0: A w sposób mówienia?
1: Zdecydowany. Od niego biła wtedy taka determinacja, ale nie za wszelką cenę, że tu już natychmiast, tylko właśnie ta dojrzałość, że on jest teraz już pewien, bo ja tej decyzji, tej nie, jakby tej tę niepewność cały czas czułam wcześniej. I to, że ja tak może naciskałam na to, żebyśmy podjęli jakąś decyzję, wynikało stąd, że ja od niego biło to wahanie cały czas wtedy. Natomiast teraz, jak się spotkaliśmy, biła od niego pewność siebie. Człowieka dojrzałego, który wie, czego chce. Tym niemniej wewnątrz jeszcze ja miałam cały czas niepewności, rozterki i postanowiłam poczekać i rozeznać. I dużo się potem modliłam.
0: Co w twoim przypadku oznaczało dojrzewanie? Bo powiedziałeś, że też się zmieniłaś.
1: Tak, dojrzewanie, na pewno pozbywanie się... Znaczy moje dojrzewanie pewnie polegało na tym, że ja dosyć lekko sobie traktowałam wcześniej, w ubiegłych latach, relacje z mężczyznami. I to chyba muszę tak sama przed sobą i przed tutaj Marcinem to teraz powiedzieć, że ja miałam wielu przyjaciół, kolegów, no, którzy byli jakoś tam może zainteresowani moją osobą przez te wszystkie lata. I to się zawsze jakoś fatalnie kończyło, głównie z mojego powodu.
0: Zwodziłaś ich?
1: Zwodziłam, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale było mi dobrze, że ktoś tam się kręci dookoła.
0: Ale nie myślałaś poważnie.
1: Ale nie myślałam poważnie.
0: I nie mówiłaś, że nie myślisz poważnie.
1: Ale też i ci koledzy też nie deklarowali, widząc moją jakoś tam płytkie zaangażowanie zapewne, też nie deklarowali się z niczym bardzo poważnym, więc to wyglądało tak trochę no nie do końca poważnie i zdecydowanie.
0: Są takie walki bokserskie, gdzie tak skaczą, prawda? I udają, że walczą.
1: I za każdym razem jakby ja byłam tą stroną, która powiedziała, że nie, to jednak jest nie to.

0: I myślę, że to doświadczenie z Marcinem jakoś, tak jak się mówi górnolotnie, że złoto się w ogniu próbuje, to ten ogień właśnie mnie wypróbował bardzo mocno. I myślę, że oczyściłam się z wielu rzeczy wtedy, może z mniemania o sobie zbyt dobrego, zaczęłam zastanawiać się nad moimi relacjami z innymi ludźmi, nad ich traktowaniem. Myślę, że to było taka przemiana moja wewnętrzna, moje podejście do mnie samej, czyli do mojego egoizmu, do moich słabości, do mojego pojęcia o sobie też.
1: Ale skąd ta chęć do tej zmiany, czy też...
0: A ja się wcale nie chciałam zmienić. To wylazło przy okazji Marcina.
1: Co to znaczy wylazło?
0: No to cierpienie, które przeżywałam przez dosyć długi...
1: A, nagle zmieniło ci twój obraz siebie.
0: Tak.
1: Że jesteś
0: tak
1: słaba, że jesteś słaba, że ci zależy.
0: Tak.
1: Że to jesteś inna, niż sobie wyobrażałaś, że jesteś.
0: Dokładnie tak. O, bardzo ładnie to ująłeś. Że jestem inna i że tak naprawdę to, że ja potrafiłam zawsze panować nad swoimi emocjami, bo zawsze uchodziłam za taką twardą, zdecydowaną, która nie ulega żadnym słabościom, która sobie radzi w każdej sytuacji, która nigdy nie płacze. Taką zawsze byłam.
1: Kobiety nie płaczą.
0: I taką byłam chyba postrzegana też przez moich chociażby współpracowników czy rodzinę. I tu nagle...
1: To musieli cię nie lubić.
0: Wszystko pękło. Dobrze mi się współpracuje z moimi współpracownikami.
1: Ale ja mówię, że wtedy, kiedyś. I musieli się bardzo z tym ukrywać.
0: I to wszystko, myślę, że jakieś tam łuski pospadały, coś tam popękało i ta poczwarka się w końcu jakoś tam chyba wykluła. Tak myślę, że to do mojej wewnętrznej przemiany było mi potrzebne.

0: ty widziałeś to? Że coś się zmieniło, czy nie?
1: Nie, nie. Ja szczerze mówiąc nie dostrzegałem tego. Nie wiem, czy Agnieszka, nie pamiętam w tej chwili, czy Agnieszka mi o tym mówiła, ale ja tak myślałem sobie, że po prostu ten czas był potrzebny i Agnieszce, i mi. I tak myślałem, że Agnieszka również się zmieniła, ale to było na zasadzie raczej takiego oczekiwania niż na zasadzie tego, co zobaczyłem i co odczułem.
0: No i jakie są fakty następne?
1: Fakty są takie, że to chyba ten remont jakoś tak nas oboje wciągnął w nurt załatwiania różnych spraw. Później Agnieszka wyjeżdżała gdzieś za granicę. Ja się zajmowałem właśnie cały
2: czas. Doszło najpierw do oświadczeń, że skromnie wspomnę. Bo wkrótce po tej rozmowie ty do mnie zadzwoniłeś, czy możemy się spotkać, już nie wiem, w jakiej sprawie, ale po prostu chciałeś wiedzieć, jaka jest moja odpowiedź. Czy my się mamy spotykać, czy się mamy nie spotykać. I ja wtedy wiedziałam, żebyśmy się spotkali i porozmawiali. Myśmy się spotkali i ja mu powiedziałam wtedy tobie, że ja się jednak cały czas obawiam, bo boję się tej próby i chyba zadałam mu wprost, ale czego ty tak naprawdę ode mnie oczekujesz? Jakie są twoje oczekiwania? Czego ode mnie
0: tak
2: chcesz?
0: Tak było.
1: Tak, przypominam sobie.
2: I wtedy...
0: Wyraźnie nie pamiętał tego.
1: Bo oświadczyny, te takie oświadczyny jak oświadczyny były później, ale była faktycznie
2: i
1: rozmowa.
2: I wtedy powiedziałeś, że no ja się chcę z tobą ożenić. I to wtedy padło, bo ja zadałam ci konkretne pytanie. Czego
1: czy
2: tak
1: było
2: naprawdę
1: to zgodne
2: chcesz?
1: Z prawdą, bo ja wiedziałem i byłem pewien. Widziałem tutaj duże wahanie ze strony Agnieszki i duży opór. Więc no może nie werbalizowałem tego od razu, ale byłem zdecydowany. I same oświadczyny jako oświadczyny, no dopiero czas taki możliwy, który ja pomyślałem sobie, że no jest szansa, że Agnieszka tych oświadczeń nie odrzuci, przyszedł później. Ale tak, był i znaczy, przypominam sobie,
0: było
1: że...
0: Było pytanie, czy ty to traktujesz poważnie?
1: Tak.
0: Tak?
2: No tak. I
0: odpowiedział, że tak.
2: I do czego to ma doprowadzić, więc tak. Powiedział, że on chce, żebym ja został jego żoną, więc ja wiedziałam, że ja muszę to znowu przemyśleć. I tak przemyślałam, ale dosyć krótko i spotkaliśmy się chyba...
1: Znaczy zdaje się, że wtedy w ogóle padło pytanie, czy my mamy się spotykać, czy chcemy się spotykać, bo cały czas... Załatwiliśmy ileś tam spraw razem, ja starałem się pomóc Agnieszce, ale cały czas była jakaś tam ściana, którą Agnieszka bardzo wyraźnie stawiała między nami i widziałem, że jest pewna suchość w Agnieszki postępowaniu w stosunku do mnie.

0: kiedy to się zmieniło?
1: No ja dużo myślałam, zadzwoniłam do mojej siostry i rozmawiałam z mamą, modliłam się i to nie pamiętam, jak długo trwały te moje wahania i zastanawiania się. I w końcu moja siostra mi uświadomiła, mówi, słuchaj, właściwie to masz to, o co się modliłaś przez 3 lata. No to nad czym ty się zastanawiasz? I z tym, że jak mówię, no Marcin był już innym Marcinem niż wtedy i się zastanawiałam, czy ja potrafię pokochać tego nowego człowieka, który jest zupełnie inny. I myślę, że tutaj wzięła górę cała... znaczy na pierwszym miejscu pojawiła się właśnie ta mocna więź przyjaźni z Marcinem. Wiedziałam, że ja na tym człowieku mogę polegać, że mogę mu zaufać, że on mnie nie zostawi. Powiedziałam tak i uczucie zaczęło się pojawiać właściwie szybko, bardzo z powrotem.
2: Tak, tak. Już nie pamiętam, czy my często dzwoniliśmy do siebie, ale na pewno bardzo często SMS-owaliśmy, a to szczególnie w czasie wyjazdu Agnieszki. Agnieszka była na Uralu chyba?
1: Tak, ja wyjechałam służbowo na Ural i SMS-owaliśmy do siebie wtedy często, parę razy dziennie.
2: I po przyjeździe Agnieszki, no... Ja mówię, ja cały czas wtedy byłem już zdecydowany, byłem pewien i chciałem, żeby Agnieszka została moją żoną. No i po przyjeździe Agnieszki z Uralu postanowiłem się oświadczyć. Przyszliśmy do mnie do domu, ja miałem kwiaty i właśnie oświadczyłem się.
0: I co?
1: No i było bardzo późno i okazało się, że Marcin pierścionka nie miał. Ja mówię, no jakie to świadczenie bez pierścionka? I siedliśmy w samochód i pojechaliśmy szukać pierścionka.
2: Znaczy przez te wszystkie sumie... płytki, terakoty, no nie to, starczyło czasu.
0: To jest dobre rozwiązanie, że pierścionek się podobał, nie?
2: Znaczy to też nie było już takiej opcji. Oświadczyny były i teraz nie chciałem zostawiać Agnieszki i sobie gdzieś jechać. Chciałem, żebyśmy cały czas spędzali razem.
1: No i potem, jak już obydwoje wiedzieliśmy, czego chcemy, to zaczęły się dopiero schody, bo przygotowania do ślubu, do wesela i w zasadzie trochę się przeliczyliśmy z własnymi siłami, bo postanowiliśmy we dwoje sami zorganizować 2 bardzo duże imprezy plus cała msza i oprawa liturgiczna. I to spowodowało, że w dniu ślubu i wesela byliśmy absolutnie wykończeni. No nie bardzo mogliśmy liczyć na pomoc rodziny, ani Marcina, ani moją. Marcina rodzina mieszka daleko, moja mama była wtedy ciężko chora, więc właściwie byliśmy sami z tym. I była to próba ognia.

0: Ja słyszałam, że wiele par się rozchodzi w czasie przygotowania do ślubu, bo wtedy rzeczywiście wyłażą ciemne strony charakteru po obydwu stronach. I były dwa momenty, kiedy chciałam Marcinowi ten pierścionek, który razem kupowaliśmy, oddać. I postanowiłam sobie to zrobić któregoś wieczora i że na drugi dzień, już tak jest późno, ja nie będę do niego po nocy teraz dzwonić i jeździć z tym pierścionkiem, na drugi dzień wsiadam w samochód i mu go oddaję.
1: I ja nie jestem pewien, czy to nie było dzień po, albo jakoś tak kilka dni, małe kilka dni po tym, jak ten pierścionek otrzymałaś.
0: I na drugi dzień obudziłam się już zupełnie inną osobą i tego pierścionka mu nie oddałam. I takich historii było chyba przynajmniej ze dwie, gdzie ja się chciałam poddać. Bardzo to było trudne.
2: Czarny grał na waszych słabościach po prostu.
0: Tak, i na różnicy charakterów. My z Marcinem jesteśmy diametralnie różni. Podobno przeciwności się przyciągają. My jesteśmy tego dowodem. Ale nie jest łatwo. Nie jest łatwo.
2: Co to znaczy?
1: To znaczy, że dla mnie to oznacza, że przez całe nasze życie już na tyle wrośliśmy w jakieś schematy postępowania, dbania o swoje sprawy, załatwiania tych spraw w określony sposób, sposób myślenia, spędzania wolnego czasu, podejmowania decyzji też i podejmowania decyzji za siebie, że nagle sytuacja, w której musimy się tą odpowiedzialnością dzielić, kiedy trzeba część tej odpowiedzialności oddać.
2: Czyli część wolności oddać.
1: Część wolności, tak. Że nie jest to łatwe, bo mi się wydawało, że to się powinno zrobić w ten sposób i w ten sposób, że tak jest normalnie. Agnieszce się z oczywistych względów, no ponieważ tak samo myślała na moim miejscu odnośnie swoich schematów, że tak jest.
2: Diametralnie różnie chciała postąpić. W zarządzaniu to się nazywa delegacja kompetencji. Czyli małżeństwo jest rodzajem spółki, prawda? I nagle dwaj prowadzący samodzielną działalność biznesową muszą delegować kompetencje, jak to się pięknie nazywa, prawda? Czyli ograniczyć swoją wolność. No i?
1: No i właśnie to doprowadzało do takich sytuacji bardzo trudnych.
0: No właściwie doprowadza cały czas, bo my jesteśmy przecież świeżo po ślubie. Roczny staż jest stażem żadnym i cały czas jest to docieranie i z tymi kompetencjami też
1: nauczymy się tego. Musimy się tego nauczyć i pewnie nie jest to kwestia też dwóch ani trzech lat. Ktoś składając nam życzenia ślubne powiedział: nic się nie martwcie, po 17 latach już wszystko będzie dobrze.
2: No, ja mam inne doświadczenie. To było za mało czasu. Słuchajcie, a jak Bóg jest w tej spółce obecny? Bo w tej historii był bardzo.
1: Tak.
0: No, podjęliśmy taką decyzję z Marcinem, że w miarę możliwości będziemy modlić się razem. Przynajmniej raz dziennie. I próbujemy z różnym skutkiem.

0: jak się okazuje, w całą tą gamę naszych różnic wplotła się też różnica snu biologicznego, ponieważ Marcin chodzi spać nad ranem. Ja też jestem nocnym markiem, ale nie aż tak. I po prostu mamy, no, dysfazy to się nazywa. Nie jesteśmy sfazowani. I dlatego, jak Marcin się zabiera do modlitwy, to ja już padam na noc ze zmęczenia i chcę spać. I dlatego jest nam ciężko się dograć. Ja myślę, że to będzie teraz już dużo łatwiej, bo Marcin poszedł do pracy i ma bardziej regularny tryb życia. Wcześniej żyliśmy w takim trochę... No chaosie to może za dużo powiedziane, ale, nie, ale z wielkiej wolność, improwizacji.
1: Tak, ta wolność powodowała, że nie było takiej potrzeby, żeby dokładnie planować, żeby liczyć każdą minutę i żeby ją dobrze wykorzystać. To też była taka okazja tak naprawdę.
0: No,
1: ja to traktuję jako
0: tak.
1: dar od Pana Boga, że mieliśmy ten czas, co
0: półtora
1: prawda późno
0: roku.
1: Się zdecydowaliśmy, ale przez półtora roku mogliśmy cały czas spędzić razem.
0: I to było wspaniałe. Dużo jeździliśmy razem. Byliśmy właściwie codziennie razem. Nawet Marcin pojechał raz ze mną w podróż służbową na Karaiby.
2: Bo twoja praca jest...
0: Związana z jeżdżeniem, tak.
2: I z tym, że pracujesz, później masz dużo czasu w sumie...
0: Mogę tym czasem dysponować
2: swobodnie
0: tak. I to jest uroki wolnego zawodu. Więc ja bardzo doceniam te półtora roku, że mogliśmy być razem, bo jak widzę młode pary, które po podróży poślubnej, po dwóch tygodniach, każdy wchodzi w swój kierac, tutaj 10 godzin pracy, tu 10 i spotykają się tak naprawdę tylko w weekendy. I to jest bardzo trudne, bo potem owocuje złymi owocami, że się nie ma czasu dotrzeć. A my ten czas mieliśmy. Półtora roku, uważam, to jest sporo, jak na młode małżeństwo, bycia cały czas razem ze sobą. Poznaliśmy się dużo lepiej. I myślę, że teraz od kilku dni weszliśmy w zupełnie nowy etap życia, bo Marcin zaczął pracować regularnie i jesteśmy, myślę, dużo bardziej przygotowani, lepiej do wejścia w tą.
1: I myślę, że te półtora roku to powinniśmy traktować też jako swoiste, może nie wynagrodzenie, ale rekompensatę za to, że zdecydowaliśmy się jednak dość późno i że inni, którzy się pobierają w wieku studenckim, że jakoś tam to wszystko przebiega inaczej, że tego czasu wspólnego życia im zostaje więcej.
0: Natomiast jeśli chodzi o obecność Pana Boga, tak jak powiedziałam, próbujemy modlić się codziennie. Raz w tygodniu też odbywa się u nas publiczny różaniec. Zapraszamy przyjaciół i nie tylko znajomych, też ludzi ze wspólnoty. I odmawiamy w każdy wtorek różaniec u nas w mieszkaniu. I to jest już taka tradycja, która trwa 4 czy 5 lat, już niebawem będzie. I to jest wtedy taka nasza wspólna sprawa wobec innych, prawda? Że jakby w naszym domu ten różaniec jest odmawiany. Natomiast tego Pana Boga wydaje mi się, że odnajdujemy po prostu w sobie nawzajem.

0: wśród nas.
1: Czasami jest trudno, kiedy Marcin się na mnie złości, że ja czegoś nie zrobiłam, czy zrobiłam źle. Się zastanawiam, jak on tego Pana Boga we mnie widzi w końcu. Może nie widzi go w ogóle.
2: Znaczy, to jest tak, że my byśmy w ogóle tutaj nie siedzieli, gdyby nie Pan Bóg. Też to, że wspólnie chcemy tego szukać, tej naszej drogi, że wspólnie chcemy iść do Pana Boga, daje nam siłę na przetrwanie tych ciężkich chwil. No bo one się zdarzają i pewnie to jest ludzkie. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Ścierają się dwa charaktery, dwa różne temperamenty, dwa różne sposoby funkcjonowania, jak do tej pory funkcjonowania w świecie. Agnieszka jest taką osobą bardzo żywą, energiczną, poza domem funkcjonującą. Ja jestem bardziej domatorem. To chociażby duża różnica. Ale ja wiem, że to Pan Bóg pozwala nam przetrwać i burze, które się pojawiają, to Pan Bóg nam pozwala później przez te burze przejść i no właśnie, i dalej iść razem.
3: Ale to jest trudno chyba być mężem osoby, która zawodowo zajmuje się zarządzaniem ludźmi, w tym mężczyznami.
2: Tak. To czasami mi się wydaje, być może to jest tylko moje takie nastawienie, wiedząc, co Agnieszka robi i wiedząc właśnie, że na tym również polega jej praca. Być może ja tu jestem jakoś bardziej ostrożny, może jestem bardziej wyczulony, że wydaje mi się, że te schematy ma taką tendencję, żeby kopiować na życie osobiste. Niepowiedziane, że jeśli ktoś z boku by to zobaczył, żeby powiedział, że tak jest. To też jest, tak pewnie jest w małżeństwie, że widzi się te rzeczy, może czasami się zupełnie niesprawiedliwie wyolbrzymia niektóre sprawy. Tylko właśnie dlatego, że się obserwuje więcej, że się wie więcej i że to się przekłada też na jakieś własne na pewno obawy i jakoś też jakąś wizję swojego funkcjonowania i na pewno Agnieszki funkcjonowania jako żony i mojego funkcjonowania jako męża.

0: Jak to jest być z kimś, kto ma być głową rodziny?
1: No jest to o tyle trudne, że tą głową rodziny przez całe życie byłam ja, sobie sama. I teraz oddać część tego mojego funkcjonowania w inne ręce jest bardzo ciężko, zwłaszcza, że Marcin, czy w ogóle mężczyźni podchodzą do wielu spraw no, diametralnie inaczej niż kobiety. Taka typowa historia z wbijaniem gwoździa. No, kobieta po prostu weźmie gwóźdź, but z dużym obcasem i ten gwóźdź wbije tam, gdzie uważa, że on powinien być. Natomiast mężczyzna musi wszystko wymierzyć. Czy się zgadza odległość od jednej ściany, od drugiej, od dołu i po prostu trwa to bardzo długo. Myślę, że dużo nam dała taka książeczka Wygrać małżeństwo, chyba jest jej tytuł. I bardzo jest dużo celnych uwag i spostrzeżeń w tej książeczce. I myślę, że warto w ogóle poczytać sobie. To taki drobna rada dla tych, którzy się przygotowują do małżeństwa. Poczytać sobie o drugiej płci w różnych mądrych książkach. Wiele cennych uwag można wyczytać i jakby dopasować do swojego funkcjonowania, do swojego życia, żeby po prostu łatwiej zrozumieć tę drugą osobę.
0: To teoria, a teraz praktyka z tą głową rodziny.
1: No, oczywiście, że Marcin jest głową rodziny. I Marcin przejął na siebie wiele obowiązków, z którymi ja sobie w zasadzie nie radziłam wcześniej. Typu płacenie jakichś rachunków, trzymanie porządku w dokumentach, w papierach. Ja to właściwie porządku tutaj nie utrzymywałam, po prostu kładłam, gdzie uważałam, że to powinno leżeć i zawsze znajdowałam. Marcin ma wszystko pięknie poukładane, chronologicznie, nie w klaserach, tylko jak ty to nazywasz?
2: W segregatorach.
1: O, bo dla mnie to wszystko jest klaser, a to okazuje się, że to jest segregator. I no jest to tak niesamowite odciążenie, że ja nie, bo dla mnie to był straszny stres, że ja w kółko płaciłam jakieś kary, w kółko się nie wyrabiałam z jakimiś płaceniami, gubiłam te rachunki i Marcin to wszystko przejął. Także to jest tylko taki drobny element całej tej rzeczywistości, którą stworzyliśmy razem. Ja próbuję przejmować obowiązki kobiety, czyli jakieś tam gotowanie, pranie, ale Marcin często też pierze, jak mnie nie ma, to nastawia po prostu pralkę i wiesza i robi to bardzo dobrze.
0: Umiesz nastawić pralkę?
2: No tak, życie w samotności, takie indywidualne spowodowało, że w zasadzie no, całego funkcjonowania w świecie to człowiek musi się nauczyć. Może nie tak, żeby nauczyć się gotować. No nie aż
0: bez
2: tak.
0: Przesady.
1: No właśnie, Marcin miał piękną lodówkę u siebie, wielka, gigantyczna lodówka, chyba z 2,5 metra w kuchni i zawsze ona była pusta, ta lodówka. I jego brat, jak przyjeżdżał, dopiero później to się wszystko okazało, bo myśmy mieszkali przez pierwszy miesiąc u Marcina w mieszkaniu.
2: Po ślubie.
1: Tak, słusznie tutaj, że zacząłeś, że po ślubie. Myśmy podjęli decyzję, że przed ślubem nie będziemy razem mieszkać. Więc po ślubie zamieszkaliśmy u Marcina. I któregoś dnia przyjechał jego brat, otwiera lodówkę i mówi, no widać, że kobieta jest w domu. Ta lodówka była zawsze pusta.

0: Czy Agnieszka daje ci być głową rodziny?
1: Dla mnie najważniejsze jest, że Agnieszka jest, a bycie głową rodziny, no myślę, że właśnie tego nowego funkcjonowania my oboje musimy się nauczyć. I ja czasami odczuwam tą naszą rzeczywistość, że ja muszę walczyć o to, żeby tą głową rodziny być. I czasami też wynikają z tego nieporozumienia. No to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Akurat Agnieszka ma takie doświadczenia życiowe, taki sposób funkcjonowania, była zmuszona do tego, żeby realizować te swoje sprawy. No pracujemy nad tym.
2: To wychodzi bardzo przy załatwianiu spraw konkretnych, jak zakup czegoś. Na przykład ja, ponieważ zawsze mieszkałam sama i sobie sama wszystko skupowałam, po prostu szłam do sklepu, coś mi się podobało, kupowałam i już. I to począwszy od kafelków, poprzez ubrania, skończywszy na okapie do kuchni na przykład, czy czymkolwiek. A teraz okazuje się, że ja już nie mogę sama okapu do kuchni kupić, nie mogę kupić sama szafki, po prostu pójść do sklepu i kupić, która mi się podoba. I Marcin wziął na siebie te poważniejsze zakupy. I ponieważ on jako mężczyzna próbuje dociec wad i zalet każdego przedmiotu, który jest w ofercie, więc spędza dużo czasu na szukaniu tego właściwego produktu, wszystkie parametry sprawdza.
0: To jest dość racjonalne.
2: Tak, no ja na przykład jakbym kupowała okap, to bym kupiła taki, który by mi się podobał, że mi pasuje do kuchni. Marcin z kolei kupuje okap, który jest cichy.
0: Ale on może być tylko później meblem takim, proszę, nie działającym, ale ładnym.
2: No wydaje mi się, że każdy okap w kuchni wchłania powietrze, tylko albo wchłania go więcej bądź mniej, robi to głośniej bądź ciszej.
0: No nie, są jeszcze chińskie okapy, które działają
2: nic nie
0: przez 30 sekund.
2: Ja właśnie miałam tendencję kupowania rzeczy szybko i tanio i tak funkcjonowałam przez całe swoje życie. Marcin funkcjonował zupełnie inaczej.
1: Ja również nie przepadam za robieniem zakupów, za chodzeniem po sklepach. Oboje nas to męczy, ale jeśli mamy dokonać jakiejś takiej inwestycji do domu, coś, co ma stać i działać przez ileś tam następnych lat, to jestem bardzo ostrożny i tutaj są zupełnie inne podejścia.
2: No i ja podchodzę tak, że głowa rodziny powinna się zająć kupnem, powiedzmy, danego przedmiotu, a tego nie robi, no więc a mi jest ten przedmiot potrzebny i no już to natychmiast trwa już ładnych kilka miesięcy.
1: W przypadku okapu, tak. Ale to nie wynika tylko z analizowania parametrów technicznych, tylko z tego, że to nasze życie jest naprawdę bardzo zajęte i pełnione. Nawet przed tym, zanim zacząłem pracę.
0: Ja mogę wymienić wszystkie te rzeczy, na które Olga czeka w kolejności ich zamówień. Także chyba najstarszy pewnie będzie miał już 2 lata.
2: A nie kusi jej, żeby po prostu pojechać i kupić?
0: Nie, to nie chodzi o zakupy, tylko o co to jest, szyby w drzwiach, które dzieci co jakiś czas wybijają, to najstarsza chyba ma dziura, miała chyba 3 lata i dopiero wczoraj czy przedwczoraj. I to też dzięki zbiegowi okoliczności się udało to zrobić. Także nie, no gwoździe czy jakieś tam inne rzeczy, to dalej leżą twardo w tych samych miejscach, w których leżały 1-2 miesiące temu. Spokojnie, no to nie wszystko od razu.

0: co jest najważniejszego w byciu ze sobą?
1: Ja myślę, że to jest chęć zgody, chęć porozumienia się, otwartość na właśnie na to inne funkcjonowanie drugiej osoby. Agnieszka? Tak mi się wydaje. Oczywiście rzeczą zupełnie podstawową jest Pan Bóg.
0: Agnieszka?
2: No oczywiście rzeczą podstawową jest Pan Bóg. Ja jakby dostrzegam Pana Boga w konkretnych sytuacjach, czy w konkretnym człowieku, w moim mężu. Dla mnie Pan Bóg przeniósł jakby swoją punkt ciężkości z innych spraw, z innych rzeczy wokół mnie, które mnie otaczały do tej pory, na Marcina i na nasze życie wewnętrzne, znaczy życie razem. Co jest najważniejsze w naszym... Ja mogę powiedzieć, co dla mnie jest najważniejsze, jeśli chodzi o Marcina. Szalenie dla mnie jest ważne to i doceniam to bardzo, że Marcin potrafi po burzliwych dyskusjach czy wręcz kłótniach, gdzie naprawdę nie widać już rozwiązania, potrafi się wyciszyć, do mnie podejść i wyciągnąć rękę. To jest szalenie ważne. Bez tego nie wiem, czy udałoby nam się normalnie funkcjonować. I to jego właśnie, to, że mnie akceptuje, chociaż właśnie wczoraj im powiedziałam, że jest wiele we mnie stron, których on nie akceptuje, przynajmniej ja to tak odbieram, ale gdyby mnie całkiem nie akceptował, no to byśmy tutaj nie byli razem, prawda?
1: To jest też w tych naszych sprzeczkach, one kończą się czasami tak, że popatrzymy na siebie i chce nam się śmiać z tego i po prostu zaczynamy się śmiać i jest to jakieś przełamanie lodów. To jest tak zupełnie jakby to, jakbyśmy gdzieś intuicyjnie wyczuli, że to jest drobnostka, że to jest śmieszne.
0: To, jakaś, to jest chyba łaska, to o czym mówisz, bo to chyba nie jest możliwe w ludzkim porządku.
1: No nie wiem, tak, no, czasami się nam zdarza,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, bardzo często, po prostu wybuchamy śmiechem, jesteśmy tak strasznie spięci, zdenerwowani, w pewnym momencie popatrzymy na siebie i wybuchamy śmiechem. I to jest wtedy takie rozładowanie, na pewno. Natomiast dla mnie drugą rzeczą, która jest szalenie ważna, to, że ja wiem, że jestem ważna dla Marcina. Że ja jestem dla niego ważną osobą i nawet jeśli mi mówi rzeczy dla mnie przykre, prawdopodobnie prawdziwe, to, że w dalszym ciągu ja jestem dla niego najważniejsza. I mam nadzieję, że on to odbiera też w stosunku do siebie, moje zachowanie w ten sposób.
1: Znaczy, to, ja już powiedziałem, że dla mnie najważniejsze jest to, że Agnieszka jest. Że jest po prostu ze mną, że jest moją żoną.

0: Czy macie jakieś wspólne już spojrzenie na Boga, czy też każdy ma swój obraz w Trójcy Jedynego?
1: Myślę, że wspólna modlitwa jest właśnie tym naszym sposobem wspólnego przybliżania się do Pana Boga i to, że rozpoznajemy wspólną modlitwę jako ten sposób właśnie pójścia drogą ku Panu Bogu i że razem też staramy się uczestniczyć w mszy świętej w miarę możliwości codziennie. A to, no nie wiem, czy akurat to powoduje jakiś wielki rozdźwięk między nami, że Agnieszka potrafi dostrzec Pana Boga, wykonując jakieś czynności w takich czynnościach codziennych, a ja Pana Boga odnajduję raczej w modlitwie. Mi się wydaje, że oboje mamy swój sposób na to, żeby łączność nawiązać z górą.
2: Ale wydaje mi się, że też jest ważne, żeby tak przynajmniej, no nie mam wielkiego stażu małżeńskiego, ale tak intuicyjnie przeczuwam, że ważne jest, żeby każdy człowiek zachował jakiś mały margines swojego bardzo osobistego kontaktu z Panem Bogiem. Współmałżonek jak najbardziej, w tym jakby szerszym planie, ale jest taka cząstka we mnie i w każdym z nas, że mimo, że jesteśmy małżeństwem, jesteśmy jedno, ten kontakt ja-Bóg jest jednoliniowy na pewnym, nie wiem jak to powiedzieć, no w pewnym wymiarze. Robi się trójkąt, czyli Pan Bóg, mój mąż, ja, owszem, ale jest też drugi wymiar, gdzie jest tylko ja i Pan Bóg. I ja się bardzo cieszę z tego, że Marcin modli się też sam, bo nasze wieczory wyglądają tak, że my się modlimy najpierw razem, potem ja się idę myć, czy sprzątać, czy coś robić, a Marcin modli się wtedy sam. I o takiego człowieka się modliłam. O człowieka modlitwy.
0: W jakiej intencji się pomodliłem?
2: Ja myślę, że dobrą intencją byłoby modlitwa za tych, którzy przeżywają głębokie kryzysy. I za tych, mówię o małżeństwach w tej chwili, małżeństwach, które już nie potrafią ze sobą rozmawiać i gdzie żadne ani on, ani ona nie potrafią wyciągnąć ręki do tej drugiej osoby, żeby powiedzieć przepraszam, czy po prostu pogodzić się za te małżeństwa.
1: Ja myślę, że moglibyśmy dodać intencje za tych, którzy szukają swojego powołania, za tych, którzy próbują rozeznać.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
3: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli Agnieszka Dziduszycka-Manikowska i Marcin Manikowski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Dziękujemy. Dziękujemy.

0: Dobry Panie Boże, daj nam siły, byśmy potrafili Ciebie chwalić w każdej chwili swojego życia. Panie, dawaj nam swoje światło, swoją miłość w nasze serca, byśmy potrafili rozeznawać i kochać. Proszę Cię, Panie, o to, by wszystko, co będzie tutaj powiedziane, było na Twoją chwałę. A Ciebie, Mario, serdecznie zapraszam. Pod Twoją obronę.
1: Uciekam się, święta Boża Rodzicielka. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebę naszych.
0: Ale od wszelakich złych przygód
1: racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Michał Kamiński. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Czy obecność Pana Boga w Twoim życiu to jest coś, co jest ewidentne, czy to jest coś, czego trzeba bardzo mocno poszukiwać?
1: Ja myślę, że to jest ewidentne od samego początku.
0: Jak czy przez całe swoje życie wiedziałeś, że Bóg jest z Tobą?
1: Tak, oczywiście ta percepcja była różna w różnych okresach mojego życia, ale wydaje mi się, że tak.
0: Czy to, że musisz w tej chwili podejmować decyzje dotyczące wielu osób, które mogą na ich los wpływać, czy ten proces właśnie podejmowania decyzji, czy on jest jakoś poddany Bożemu prowadzeniu?
1: Staram się wszystko w swoim życiu oddawać Panu Bogu. Staram się wszystko obejmować modlitwą, moje problemy czy wyzwania zawodowe, zarówno rodzinę przede wszystkim. Staram się oddawać opiece Bożej. Tak, na 100%.
0: Powiedz, czy rodzina, z której się wywodzisz, przekazywała wiarę?
1: Tak, w taki dosyć tradycyjny sposób, można powiedzieć, taka polska religijność, ale tak, oczywiście.
0: Gdzie to się działo? Gdzie wzrastałeś?
1: Ja wzrastałem w małym mieście pod Łodzią. Miasto to gdzieś około 50-60 tysięcy mieszkańców. Pochodzę z rodziny. Rodzice byli nauczycielami. Dziadek prowadził własną firmę. Z tego co pamiętam, też zawsze oddawał wszystko Panu Bogu. Mój obraz domu rodzinnego jest obrazem właśnie dziadków modlących się pod koniec swojego życia, praktycznie połowę albo i więcej życia poświęcali na modlitwę. Rodzice podchodzili w taki bardziej tradycyjny, ale troszeczkę z nutką takiego liberalizmu do spraw wiary. Natomiast oczywiście wszelkiego rodzaju jakieś tam obowiązki, etc. były wypełniane. A ja tak, można powiedzieć, od trzeciej bodajże klasy liceum związałem się z pielgrzymkami i później zostałem zaproszony do duszpasterstwa akademickiego i tam spotkałem się z zupełnie innym wymiarem wiary. To znaczy z dużo większą ingerencją Pana Boga, z możliwością dużo większej ingerencji, oczywiście jeżeli Go tylko zaprosimy,

0: które bardzo wpłynęło na późniejsze prawdopodobnie moje losy, to było coś takiego, no, taki typowy konflikt pokoleń pomiędzy mną a moim ojcem, i gdzie my od prawie roku czasu prawie w ogóle ze sobą nie rozmawialiśmy, jeżeli to były rozmowy kończące się po prostu kłótniami. Bardzo poważny konflikt. I po powrocie z pielgrzymki, która trwała 10 dni, a takie można powiedzieć duże skupienie modlitewne, przez rok czasu praktycznie byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Także taka bardzo duża odmiana, i to pozwoliło mi myśleć nad tym, co może Pan Bóg zdziałać w moim życiu. Także to na pewno miało jakieś znaczenie, ta atmosfera w domu. A w ogóle o pielgrzymce to nie wiedziałem, dowiedziałem się o niej przez to właśnie, że dwie moje ciocie poszły sobie na pielgrzymkę. Także ja jakby za ich przykładem, chyba po roku czy po dwóch latach, kiedy one chodziły, poszedłem na pielgrzymkę i doznałem takiego jakby odmienienia. Poznałem wtedy ludzi, których wcześniej nigdy nie znałem, nie wiedziałem, że tak można w ogóle żyć, że można tak żyć blisko Pana Boga, że można w ogóle uczestniczyć w jakichś ruchach. Nie wiedziałem wcześniej, że jest coś takiego jak światło życie, etc. Także to... No tak, to zaczęło się od tej tradycyjnej polskiej religijności, która była w moim domu, a dzięki temu mogłem spotkać zupełnie coś innego.
1: I powiedz, jakim jesteś człowiekiem właśnie, jak kilkunastolatek? Czy jesteś tym, który przewodzi grupie, czy też raczej tym, który się gdzieś tam chowa po kątach? Jak sobie wyobrazić właśnie ciebie?
0: Trudno mi jest powiedzieć, jakim jestem człowiekiem. Na pewno się nie chowam po kątach. Na pewno czasami, być może w taki sposób pozbawiony, może nawet często, sposób pozbawiony pokory jakiejś takiej wewnętrznej, próbuję się wysuwać, natomiast przed szereg. Natomiast czy jest to przewodnictwo? Wydaje mi się, że z tym mam problemy. W byciu przewodnikiem jakimś stada. Zresztą, co jest powodem częstych konfliktów między mną a moją małżonką, która jest zdecydowanie liderem.

0: jakie zdarzenia mogłyby opisać jakby twoją codzienność przed tym momentem, kiedy człowiek już zaczyna wchodzić w dorosłe życie, podejmować decyzje zasadnicze?
1: No, byłem normalnym człowiekiem, normalnym chłopakiem, który uczył się na średnim poziomie, grał w piłkę, etc., etc. I wszedłem w taki wiek właśnie różnych burz, nazwijmy to, intelektualnych, kiedy młody człowiek jest poddany różnego rodzaju wpływom różnych filozofii, nie filozofii. Wielu z moich przyjaciół bardzo mocno zbłądziło, na przykład ulegając różnego rodzaju wpływom New Age'u, tej takiej zachodniej odmianie filozofii wschodnich. Ja miałem to szczęście, że trafiłem na człowieka, na księdza, który był wspaniałym przewodnikiem duchowym. Otwierał po prostu różne krainy przed człowiekiem, przede mną. Ja właśnie wszedłem w to życie takie dorosłe, bo to trwało kilka lat, zafascynowany filozofią chrześcijańską, filozofią wspólnot, czy w ogóle całą ideą wspólnot chrześcijańskich. Do tego stopnia, że jak poszedłem na studia, no to

0: ciężko było mi wśród moich kolegów świadczyć o tym, że na przykład podpisałem krucjatę wyzwolenia człowieka i nie pił alkoholu. Gdzie każdy chciał się tam wkupić w towarzystwo. Oczywiście tam były mocne alkohole, mocne trunki, imprezy. I tutaj trzeba było do tego stopnia, że nawet zmieniłem grupę, w której studiowałem. Także tak, no wszedłem, można powiedzieć, w takim... w to życie dorosłe, w takim, no i dziękuję Bogu za to, nastawieniu bardzo entuzjastycznym do filozofii chrześcijańskiej, katolickiej.
1: I to przekładało się na życie, to...
0: Tak, bardzo mocno. Bardzo mocno.

0: No bo to jest taki wiek, gdzie ludzie wchodzą w różne rzeczy, w nieuporządkowane relacje, w narkotyki, w jakieś dziwne rejony. Ale jak mówisz o tej krucjacie, no to nie było jakby twoim doświadczeniem.
1: Nie, to nie było. Przynajmniej w tym okresie. Oczywiście miałem, szczególnie pod koniec studiów, odejście od Pana Boga. I
0: czym one było powodowane?
1: Wydaje mi się, że łatwością życia. To znaczy już nastąpił taki, to był koniec lat 80. Ze względu na to, że miałem całkiem niezłe wyniki w nauce, to otrzymywałem różnego rodzaju stypendia. Też udawało się tam zarabiać gdzieś pieniążki. I powiem szczerze, że no łatwo się żyło. Łatwo się żyło. Ja studiowałem w Łodzi. Tam życie, można powiedzieć, takie wieczorne, nocne jest skoncentrowane w jednym miejscu i jest to ulica Piotrkowska. I jest tam bardzo dużo atrakcji, które mogą pociągnąć za sobą młodego człowieka. Oczywiście nigdy nie wszedłem na drogę jakiejś takiej walki z Kościołem. Oczywiście tam wiele rzeczy mi się nie podobało. Część rzeczy głoszonych przez Kościół do tej pory mam pewne wątpliwości. Niektórych rzeczy też nie mogę zrozumieć. Ale podchodzę do tego w tej chwili z dużą pokorą. Po prostu wiem, że tak trzeba. I to przynosi konkretne efekty też w moim życiu. Ale też taki okres w swoim życiu miałem. To nastąpiło właśnie, tak jak mówię, pod koniec studiów.

0: I jakie to miało konsekwencje? Czy jakoś pokaleczyłeś się w tym czasie?
1: Tak, to ma konsekwencje do dnia dzisiejszego, dlatego że wszelkiego rodzaju, znaczy takie jest moje doświadczenie, oczywiście tutaj można polemizować, ale tego typu doświadczenia bardzo mocno wpływają na przyszłe życie i wydaje mi się, że po prostu bardzo mocno wpłynęło to na rzeczy zupełnie absurdalne, wydawałoby się, bo tutaj nie ma żadnej logiki, ale jest fakt, który można skonstatować, znaczy ja to stwierdzam, że to bardzo mocno wpływa na relacje mojej żony, znaczy moje relacje z moją żoną, czyli można powiedzieć, że ten okres mojego życia, to jest między 23 a 27 rokiem życia, wpłynął na relację z osobą, której wtedy w ogóle nie znałem i która zupełnie żyła w innym miejscu, w innym mieście i wśród innych ludzi. I to jest niesamowite właśnie, że wszelkiego rodzaju takie mówienie, to w tej chwili się próbuje lansować, że należy się wyszumieć, wyszaleć, etc. I to później człowiek w sposób bardziej obiektywny podejmuje decyzję o swoim życiu. W moim przypadku jest kompletną bzdurą. Jakby poszedłem tą drogą i efekt okazuje się bardzo negatywny, że to po prostu
0: determinuje jakoś teraz?
1: To znaczy może nie determinuje, bo staram się, tak jak mówię, wszystko opierać na Panu Bogu, ale jednak wpływa na moje samopoczucie. Czyli wpływa
0: Widzisz
1: na
0: moje... Widzisz tego konsekwencje po prostu?
1: Widzę tego bardzo negatywne konsekwencje.
0: I dlaczego do końca 20, znaczy do 27 roku życia? Skąd ta cezura?
1: To znaczy, wtedy już mieszkałem w Warszawie. To była emigracja za chlebem. Byłem zupełnie sam. To znaczy, po prostu wszyscy moi przyjaciele, z którymi chodziłem po pubach, zostali sobie w Łodzi. Jak człowiek jest sam, to tak jak podczas głodówki zaczynają wychodzić różne sprawy. Popadłem w jakiś taki... Ale to było bardzo wewnętrznie przeżywane. Tego obawiam się, że w ogóle nie było widać na zewnątrz. Takie różnego rodzaju przemyślenia. I można powiedzieć coś na zasadzie, po prostu nie chcę używać słowa depresji, ale to było coś w tym rodzaju. Nieprzespane noce, duże zmęczenie, dużo pracy, wieczorem powrót do domu i praktycznie człowiek zostawał sam ze sobą. I czułem się bardzo, bardzo niekomfortowo. Poznałem Monikę, która jest obecnie moją żoną, matką naszych dzieci. No i tutaj się zaczęła pewna przemiana.

0: kilka miesięcy przed tym, jak poznałem Monikę, poszedłem do spowiedzi i jakby z takim wyrzutem, może nie wyrzutem, ale że już tego nie wytrzymuję i tak naprawdę to najlepsze, co by mogło mi się zdarzyć, to klasztor. Ksiądz potraktował mnie bardzo brutalnie. Zaczął niemal na mnie krzyczeć, że żebym w ogóle o tym nie myślał i że można jakby dochodzić do świętości będąc osobą świecką. I no, tak jakoś troszeczkę się otrząsnąłem. Dodziałało to na mnie jak zimny prysznic. I chyba dobrze. Miał facet intuicję. No i tak jakby nastąpiła ta przemiana. Wydaje mi się, że to był taki punkt zwrotny, dlatego że doskonale pamiętam tą spowiedź świętą i nawet pamiętam, w którym konfesjonale to było. Także teraz jak sobie to przypominam, to chyba to był ten moment, kiedy nastąpił zwrot. Tak, to chyba jest odpowiedź, dlaczego to się skończyło.
1: Mhm. Czyli cierpienie i no jakieś zwrócenie się ku jakiejkolwiek nadziei.
0: I cisza, którą dawała samotność, znaczy samotność po pracy.
1: Nie było ucieczek po prostu. Nie było,
0: znaczy one były, wszędzie są, ale jakby ja z nich nie korzystałem i ta cisza pozwoliła mi po prostu przemyśleć kilka rzeczy.
1: Kiedy spotkałeś dzisiejszą żonę swoją, to myślałeś, że to jest ta osoba? Czy w ogóle myślałeś o tym, żeby się wiązać?
0: Znaczy myślałem, żeby się wiązać, tak? Po tej spowiedzi to zdecydowanie no, zacząłem szukać realizacji w życiu świeckim, tak? Czyli poprzez małżeństwo. Czy to jest ta osoba? No, znaczy to była jedna z osób branych pod uwagę, no muszę powiedzieć, tak? To chyba tak, to uczucie się rozwijało. Od jakiegoś tam pierwszego spojrzenia, to chyba nie była miłość od pierwszego wejrzenia, ale to było tak, no, zauważenie, że ktoś taki jest i może warto byłoby się tą osobą zainteresować. Nie mieliśmy wspólnych znajomych, także poznaliśmy się sami ze sobą praktycznie. Nie było to na zasadzie, że byliśmy w jednej firmie, ale to ona była na tyle duża organizacja, że rzadko się spotykaliśmy na polu zawodowym.

0: kto wykonał pierwszy ruch?
1: Ja.
0: I co? Jaka odpowiedź?
1: No, odpowiedź była pozytywna. Praktycznie po roku czasu, kiedy ja spostrzegłem Monikę, już byliśmy po ślubie. Także dosyć szybko się to potoczyło, muszę powiedzieć.
0: Czy ona była osobą wierzącą?
1: Tak, tak, Monika jest osobą wierzącą.
0: Czy to wtedy było jakoś ważne dla tej relacji?
1: Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek chyba bardziej podświadomie, dlatego że to nie był podstawowy wyznacznik. Sądzę, że no nie jestem pewny, że nie, to nie był moment, kiedy na to zważałem aż tak bardzo, czy Monika jest mocno wierzącą osobą, czy nie.
0: Jakie są dalsze etapy dochodzenia do tego stanu ducha, relacji z Bogiem, w której jesteś dzisiaj?
1: No historia jest dosyć długa. To są na pewno problemy w pracy, pracoholizm ostry. To jest... ja już miałem bezsenne noce zupełnie przez rok czasu. Uzdrowienie przez Ducha Świętego z dnia na dzień.
0: W jakiej sytuacji to było? Modliłeś się?
1: To było w takiej... Znaczy, tak, modliłem się, bo jak nie spałem w nocy, to próbowałem mówić różaniec. To akurat jakoś tam nie za bardzo pomagało. Czyli widać, trzeba było czegoś silniejszego. Pojechałem do zaprzyjaźnionych osób, które były w odnowie w Duchu Świętym i tam były osoby obdarzone charyzmatem uzdrawiania i po prostu mnie uzdrowiły. Znaczy, Pan Bóg mnie uzdrowił przez te osoby i po prostu tak to się stało. Kolejną rzeczą jest takie... znaczy, są problemy oczywiście małżeńskie, jak to zwykle bywa, podejrzewam. I reguła wręcz stuprocentowa, że z tych problemów wyciąga tylko Pan Bóg, wyciąga tylko modlitwa, zwrócenie się do Matki Bożej, wspólny różanie, wspólna modlitwa. To jest to, co uzdrawia nasze małżeństwo, tam żadne inne rzeczy.
0: Ale powiedz jeszcze, czyli tak, no, zacząłeś pracę, ucieczka w nią, w nadmierną ilość pracy.
1: No to zanim jeszcze Monikę poznałem, to pracowałem bardzo, bardzo dużo. Mhm. Jeszcze w Łodzi pracowałem bardzo dużo.
0: Mhm. Czyli wracasz, jakby to normalne zachowanie i jest ten okres, kiedy przez rok masz kłopoty ze snem. To już jest poważna sprawa.
1: Tak, to już jest bardzo silne lekarstwa, psychoterapia, etc.
0: Mhm. I nagle myślisz, żeby jechać do...
1: To nawet było zasugerowane przez tych naszych przyjaciół. Ja dosyć sceptycznie do tego podchodziłem, tak pół na pół wierząc, że coś takiego może się zdarzyć, zwłaszcza, że tutaj duże wysiłki czyniłem w celu konwencjonalnego poradzenia sobie z tym problemem, łącznie z rezygnacją z pracy, w związku z czym stałem się prywatnym przedsiębiorcą i pojechałem i tam zostałem jakby uzdrowiony.

0: to jakby niesamowicie otworzyło mnie na relację z Panem Bogiem.
1: Ale co to znaczy, że zostałeś uzdrowiony?
0: Po prostu już od tamtej pory, to już 3 lata temu było, nie mam problemów ze snem. Po prostu śpię twardo. Oczywiście czasami się zdarza, że nie wiem, jakieś tam coś zjem, jakaś, no, to tak, jak normalnego człowieka, ale...
1: Tak. Tej nadzwyczajnej już dolegliwości nie ma. Ale powiedz, nie wierzyłeś w to za bardzo i co? Ludzie się nad tobą modlą?
0: No tak, my czytaliśmy Pismo Święte, rozmawialiśmy. Jedna osoba, to były dwie osoby, dwie kobiety w wieku gdzieś tak 55 lat bodajże. No i co, no jedna się cały czas modliła, druga ze mną rozmawiała, rozmawialiśmy, czytaliśmy Pismo Święte. Trwało to może ze 3-4 godziny. Później było wylanie Ducha Świętego. Już byłem wtedy bardzo zmęczony tym wszystkim, już tak można powiedzieć, przytomność odchodziła, bo to było późno w nocy, musiałem pojechać z Warszawy do Poznania. Po pracy i to było tak właśnie w nocy, zaczęliśmy chyba to wszystko o 10 czy 11 w nocy. Wyszedłem stamtąd o 2-3 nad ranem.
1: Czyli modlitwa z prośbą o dary Ducha Świętego, tak?
0: Tak, tak. Tak. I, no i poszło. I wtedy jakby też zostało mi powiedziane, że o te relacje z Panem Bogiem trzeba dbać właśnie modląc się, żeby o tym nie zapominać, żeby karmić tego ducha, tak? Który, tak to zostało użyte, takie sformułowanie, karmić tego ducha, który został wylany, no żeby on po prostu sobie tam dobrze żył wewnątrz. No i z różnego rodzaju, można powiedzieć, a jest to oczywiście falami, tak? Raz jest mocno, raz jest słabiej, ale staram się tego ducha karmić, tak? Raz jest posucha, raz jest dobrobyt tutaj, jeżeli chodzi o ten pokarm.
1: I przyjeżdżasz do domu i jak żona odbiera?
0: No się cieszy, no. Cieszymy, jesteśmy szczęśliwi.
1: Ale co zauważyła, to od razu? Czy, no tak. Czy oprócz takich, no bo że śpisz, to jest oczywiste, rano widać. Ale czy jeszcze w jakichś innych sferach dostrzegła?
0: No to znaczy modlitwa, tak? I wspólna modlitwa. No z tym nam idzie najgorzej, muszę powiedzieć. Wspólna modlitwa jest, zawsze znajdzie się coś w domu, żeby robić. Albo jak już człowiek jest zmęczony, jakieś, nie wiem, jakiś film obejrzeć na wideo czy na DVD. I tutaj niestety Pan Bóg no, nie jest najczęściej naszym pierwszym Bogiem. No i to jest tragiczne. Się uśmiechnąłem, ale dla mnie jest to bardzo poważny problem.

0: Modlitwa jest walką po prostu.
1: No tak, a najpierw muszę zacząć walczyć o tę modlitwę.
0: No, ale już jak są dwie osoby, to już w tym momencie jest bardzo, bardzo, bardzo trudno. Ten etap po tym, jak dwie osoby z odnowy w Duchu Świętym przedstawiły Cię Panu Bogu, w cudzysłowie oczywiście, ale i wyprosiły Jego taką zdecydowaną interwencję w Twoim życiu. Jaka jest codzienność Twoja? Jak z czym się mierzysz? Co jest jakby tym, co Cię do Boga prowadzi, tym, co Cię od Niego oddziela?
1: Czy moja codzienność to, tak jak prawie chyba w każdym przypadku, jest podzielona na życie rodzinne i na życie zawodowe. Życie zawodowe jest dosyć złożone, ponieważ prowadzę własną firmę, jednocześnie realizuję jakiś tam projekt, nazwijmy to państwowy. Jest to wszystko dosyć złożone. Jest to ciągłe podejmowanie decyzji, w którym kierunku być, iść, w którym miejscu się odnaleźć i tak dalej, i tak dalej. Staram się to omadlać. Podobnie zresztą jest w życiu rodzinnym. Także tutaj jest, staram się często modlić, to znaczy no, dużo czasu spędzam w samochodzie, dojazd w jedną i w drugą stronę zajmuje mi 1,5 godziny dziennie. Jeszcze muszę syna zawieźć do szkoły. Praktycznie przez ten cały czas staram się modlić. No może to nie jest najszczęśliwsze miejsce, ale rzeczywiście no, pozwala spędzić dużo czasu na modlitwie. Ostatnio założyłem sobie, próbuję, wiem, potrzebna mi jest msza święta codzienna. Kiedyś miałem taki okres w swoim życiu, również zawodowym, że codziennie rano chodziłem na mszę świętą. No i efekty tego były kapitalne. I po prostu no zobaczymy, może mi się uda to zrealizować. Borykam się również w życiu rodzinnym właśnie są różnego rodzaju konflikty, nie konflikty. Ostatnio przeżyliśmy tragedię, bo żona poroniła nasze dziecko. Była w drugim miesiącu ciąży. I to też taki, można powiedzieć, absurd niesamowity, po ludzku rozumiejąc, bo no, trudna sytuacja, a my czując niesamowity żal, że tak się stało, no, postanowiliśmy od samego początku oddać to Bogu.

0: zresztą od samego początku, jak tylko wiedzieliśmy, że Monika jest w ciąży, to było nasze trzecie dziecko. Staraliśmy się modlić i powiem szczerze, no, to nas strasznie przybliżyło. Zresztą no, bardzo często cierpienia i trudne sytuacje przybliżają ludzi. Także to nie jest może nielogiczne, ale nielogiczne jest to, że, czy może bardzo powszechne być może jest to, że ludzie w trudnych sytuacjach chcą się buntować przeciw Panu Bogu, że akurat tak się stało, a nie inaczej. A nas to przybliżyło. Nas to przybliżyło i no jest to pocieszenie, tak?
1: Ale jak to się stało, że taka reakcja właśnie?
0: Jak to się stało, że nasza taka reakcja? No to oddaliśmy Panu Bogu po prostu i On już nas kieruje w ten sposób. Zupełnie świadomie. Zupełnie świadomie. Ja dosyć często oddaję swoje sprawy Panu Bogu, swoje sprawy rodzinne, zawodowe. Staram się, żeby On tutaj był szefem. I podobnie było w tym przypadku.
1: No ale co to zmienia w sytuacji, w której dzieje się coś tak dramatycznego? Jak to może na emocje wpłynąć na...
0: No to może bardzo wpłynąć na emocje. To znaczy, no tak to się dzieje po prostu.
1: Czyli czego doświadczasz? Jako właśnie tej ingerencji Boga w tę sytuację?
0: To znaczy, no czuję się spokojny, czuję się... To znaczy, ja przeżywam w tej chwili bardzo silny wzrost uczucia w stosunku do mojej żony, do Moniki. Można powiedzieć, że być może Pan Bóg nam dał to po to, żebyśmy popatrzyli na nasze małżeństwo, być może z innej strony. No, tak mi się wydaje. Nie próbuję tego analizować i rozkładać na czynniki pierwsze, bo to i tak by do niczego nie doprowadziło. Po prostu zapraszamy Pana Boga do tego i czujemy się z tym dobrze, czujemy się z tym lepiej. Nie wiem, co by się działo, gdyby nie było w tym Pana Boga. Też nie próbowałem sobie tego wyobrażać, ale intuicja mi mówi, że działoby się bardzo źle. Działoby się bardzo źle. Prawda? Zawsze można uciec w obwinianie drugiej osoby, zawsze można uciec w jakieś w odejście, prawda? Zawsze może być to powód do eskalacji różnego rodzaju konfliktów, różnic, które przecież w małżeństwie występują. A tutaj wręcz przeciwnie, kierunek jest odwrotny.

0: w dzisiejszych czasach taka próba orientowania swojej rodziny, swojego życia na Pana Boga jest, wiele osób, które to czyni, ale to nie jest jakoś takie strasznie powszechne. Czy macie jakieś oparcie w ludziach, którzy podobnie myślą, podobnie działają?
1: No tak, to mamy przyjaciół, którzy dokładnie tak robią. I to jest wspaniałe. Znaczy, chyba razem siebie wspieramy tymi naszymi małymi świadectwami, tym naszym życiem, tym naszym doświadczeniem i w tym wszystkim. Jesteśmy na drodze neokatechumenalnej w Legionowie, chociaż tak naprawdę to jesteśmy na poboczu, bo rzadko przychodzimy ostatnio na spotkania, na liturgię. No wiąże się to między innymi z tym, że jesteśmy trochę technicznie, jesteśmy daleko od tam, ten dojazd, późne wieczorne powroty i dzieci, które raczej staramy się wcześniej kłaść spać, to wszystko jakoś tak nas troszeczkę odciąga od tego wszystkiego. Ja wiem, że to brakuje, problem jest po naszej stronie, brakuje determinacji. Ale mamy przyjaciół i na drodze, i poza drogą, i w odnowie Duchu Świętym, którzy no wspieramy się nawzajem, jesteśmy razem. Także to jest duża pomoc.
0: Czy potrafisz opisać Boga, kogoś, z kim budujesz relacje? Kto to jest?
1: Nie próbuję definiować Boga. Ponieważ Bóg jest ten, który jest i to jest cała definicja. Oczywiście Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, prawda? To pomaga jakoś sobie te relacje ustawić, prosząc Boga o mądrość, przy podejmowaniu decyzji, przy postępowaniu, modlę się do Ducha Świętego, prawda? Jeżeli staram się wyobrazić miłość Bożą, uciekam do Jezusa Chrystusa. No jest Bóg Stworzyciel, Bóg Ojciec. Natomiast to jest ten konwencjonalny sposób i nic poza tym. Po prostu to nie miałoby sensu chyba, bo nie jesteśmy w stanie z definicji sobie tego wyobrazić. Ani fizycznie, ani w jakikolwiek inny sposób, niż jest to podane przez Kościół na talerzu, można powiedzieć.

0: to też jest jakieś też doświadczenie, prawda? To jest doświadczenie też moich innych przyjaciół, którzy pouciekali w jakieś tam, nie wiem, jogi, w jakieś tam energetyczne wyobrażenie Pana Boga, w jakieś inne sprawy. Oni szukali właśnie wizerunku Pana Boga, tak? Oni próbowali to sobie wyobrazić, oni szukali czegoś namacalnego i to ich zgubiło. No. I znam ludzi, którzy do tej pory są blisko Pana Boga, a po prostu ta ucieczka do definiowania tej osoby jest powodem ich ciągłych odejść, ich ciągłych, ale autentycznych odejść, ciągłych poszukiwania właśnie takich dróg, które są poza Panem Bogiem. Nie no, po prostu Pan Bóg jest ten, który jest i koniec. No, mamy Trójcę Świętą. Po co więcej? No, jeżeli trzeba byłoby powiedzieć na ten temat więcej, to Jezus by nam to powiedział.
1: Czyli doświadczasz po prostu Jego ingerencji w swoje życie. Czy
0: tak, dokładnie, dokładnie. I to jest wszystko. Ja po prostu się do Niego modlę, staram mu się zaufać, staram mu się oddać wszystko, co mam i to jest wszystko.
1: Czy jest jeszcze jakaś inna sytuacja, w której właśnie tak doświadczyłeś tego, że prosiłeś?
0: No, często się zdarzały takie historie. Na przykład podczas odmawiania różańca, to jest takie silne, kilka razy zdarzyło mi się silnie odczuć obecność złych duchów i ich odejście, tak? Czyli to, co się działo u mnie w głowie, i sięgam po różaniec, modlę się i w pewnym momencie w sposób progowy, nie jakiś tam stopniowy, że tu czuję się coraz lepiej, jak na przykład po zażyciu jakiejś tabletki, lekarstwa, że coś zaczyna odchodzić, tylko nagle po prostu staje się innym człowiekiem, tak? Czyli tak jakby coś było i nagle nie jest, jakbym przeszedł z upału do klimatyzowanego pomieszczenia. Podobna sytuacje zdarzały mi się podczas Eucharystii, dlatego staram się na mszy świętej być jak najbliżej ołtarza, żeby nic mnie nie dekoncentrowało, żeby ta relacja z Jezusem widzialnym w postaci Najświętszego Sakramentu po prostu była jak najbliższa, jak najlepsza i nie zakłócona niczym innym, prawda? I to jest... po prostu ja tego doświadczyłem. No, dziękuję Bogu za to bardzo, że mogłem tego doświadczyć, bo to czyni mnie innym człowiekiem, to czyni mnie po prostu jego człowiekiem.
1: Powiedziałeś, że nie wszystkie rzeczy łatwo ci przyjąć, które Kościół mówi.
0: Tak, tak. To znaczy, to się dzieje w Kościele, prawda? Jeżeli Kościół jest święty, dlaczego w nim jest tyle zła? Jeżeli Kościół jest święty, to dlaczego teraz te wszystkie historie ze znanymi, podziwianymi księżmi, którzy okazuje się, że mieli zupełnie inne życie wewnętrzne, jakieś dziwne. Jeżeli Kościół jest święty, to właśnie dlaczego tak się dzieje?
1: No bo Kościół jest święty, a ludzie tacy są.
0: No tak, ale to taka jakaś właśnie moja prosta logika. No ale oddaję to Panu Bogu, no, nie dyskutuję na ten temat.

0: no bo to są te bramy piekielne, prawda, które jeżeli są ludzie w kościele, którzy czynią, ja spotkałem na swojej drodze ludzi, którzy odeszli od kościoła, dlatego że zostali bardzo, bardzo mocno skrzywdzeni przez jednego czy drugiego księdza, nawet w sposób fizyczny. I to jest piekło przecież. To jest przecież piekło i to się dzieje w domu Bożym. Ale z drugiej strony po prostu widzę, że nasi bracia wierzą, protestanci, którzy właśnie z tych czy innych powodów odeszli od kościoła, wcale nie stworzyli niczego lepszego, a wręcz przeciwnie. Prawda? Tam jest chyba jeszcze gorzej, jeżeli o to chodzi. To są takie rzeczy. No, kwestia konsekwencji wieży Babel, tak? Czyli ja jestem jak najbardziej patriotą. Identyfikuję się, jestem Polakiem, identyfikuję się z narodem. Przyjmuję wszystkie wady i zalety tego narodu. Czasami bardzo dotkliwie. Brak zgody, brak jakiegoś ruchu, jakieś zupełnie absurdalne sytuacje, prawda, to się dzieje w tej chwili w naszych sferach rządzących. Zupełnie tego nie jestem w stanie zrozumieć. I zwłaszcza, że wystarczy pojechać, nie wiem, 500-1000 kilometrów od miejsca zamieszkania i widzi się zarówno lokalnie, jakby w społecznościach lokalnych, jak i w społecznościach, chociaż tam się najbardziej to obserwuje, widzi się zupełnie odmienne postawy, zupełnie ludzie żyjący no, zupełnie innymi wartościami, biorąc pod uwagę życie społeczne oczywiście. Ale no, też nie jestem w stanie zrozumieć po prostu, dlaczego Kościół popiera jakby tą konsekwencję wieży Babel, czyli dla mnie jest to rozdźwięk, tak? Pomiędzy nauką Kościoła a nauką Jezusa Chrystusa. Ale być może ja po prostu tego nie rozumiem. No, to jest, podchodzę też do tego z pokorą. Skoro papież tak mówił, człowiek, którego absolutnie, prawda, Jan Paweł II, który jest dla mnie absolutnym autorytetem, no to znaczy, że tak jest i koniec, no.
1: Jak popatrzysz na swoją historię, za co Panu Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
0: Za to, że jest.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W intencji mojej rodziny.
1: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym gościem był Michał Kamiński. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Boże.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Panie, oddajmy Ci ten czas. Chcemy Cię chwalić i dawać świadectwo o Twoim działaniu w życiu każdego z nas. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Magda.
2: W jaki sposób pierwszy raz w swoim życiu pojawił się Pan Bóg, tak że o tym wiedziałaś, że to jest Jego działanie?
3: Znaczy, ja przez długi czas nie znałam Boga i mówili mi o Nim na religii, a traktowałam to tylko i wyłącznie jako naukę. Z religii bardzo prosto można było mieć piątkę, szóstkę, no bo to było wszystko logiczne jakoś. Ale traktowałam to jako po prostu jakaś nauka. I chyba gdy byłam w trzecim gimnazjum, moje koleżanki gdzieś tam z jakiegoś tam kółka zainteresowań były w oazie. Opowiadały mi trochę i o tym, jak wygląda oaza, i o tym, jak one doświadczają Boga. Z tym, że to dla mnie też były jakieś takie opowiastki o czymś tam. I przygotowałam się wtedy do bierzmowania. I wiadomo, że gdy się przygotowuje do bierzmowania, ma się indeksy i trzeba mieć różne wpisy też z niedzielnej mszy świętej co tydzień. Ja na tych niedzielnych mszach świętych nie uważałam. Uważałam, że muszę tam być, więc tam byłam, ale nie słuchałam tego, co po mnie mówili. I zobaczyłam te dziewczyny, które stały gdzieś tam przed ołtarzem i słuchały księdza. I wtedy pomyślałam, że może warto by spróbować czegoś posłuchać.
2: A czemu nie słuchałaś?
3: Bo, no, wiadomo jak to jest. Rówieśnicy też nie słuchali. I ogólnie, no to wszyscy tam byli z musu. Gdzieś tam chyba wewnętrznie czułam, że powinnam tam być, że to jest coś dobrego. No ale wiadomo, wszyscy się śmieją i wszyscy podchodzą do tego w taki bardzo luźny sposób. To ja też chciałam gdzieś tam znaleźć się w środowisku.
2: A powiedz, w domu czy widziałaś Boga?
3: Moja sytuacja rodzinna jest bardzo skomplikowana, ponieważ mój ojciec był alkoholikiem. I zmarł, gdy byłam mała. I tak naprawdę nikt mi nie mówił o Bogu. Znaczy wiadomo, nauczyli mnie podstawowych modlitw, ale to nie było tak, że nie wiem, chodziliśmy całą rodziną do kościoła czy coś takiego. Nigdy czegoś takiego nie pamiętam.
2: Mama chodziła?
3: Może jak byłam mała. Później z babcią, no bo babcia jakby zajęła się moim wychowaniem, gdy mama pracowała. I no później już w ogóle nie chodziłam do kościoła, bo też no jak rodzina nie prowokowała tego, że powinnam, no to tylko i wyłącznie później to bierzmowanie spowodowało, że no musiałam wtedy. A wcześniej naprawdę znałam Boga tylko i wyłącznie z teorii. I wyobrażałam go sobie jako coś tam dziadka na chmurce, który nic nie ma do mojego życia. Ja miałam strasznie dużo kompleksów. Bo gdzieś tam miałam wewnętrznie poczucie, że właśnie takie bez nadziei. I nie czułam się pewna siebie. Dlatego też za wszelką cenę starałam się już podobać rówieśnikom, żeby znaleźć przyjaciół, bo ich po prostu nie miałam. I jak patrzę na moje życie, wtedy to ja byłam naprawdę strasznie nieszczęśliwa. Uważałam się za brzydką, za taką, której nikt nigdy nie polubi. Bo też zawsze jak no właśnie, udawałam kogoś, kim nie byłam, to w pewnym momencie ludzie mnie zostawiali. I no, zanim poznałam Boga, to mówiąc, nie mam żadnego pojęcia, jak ja przeżyłam ten czas. Niestety, no ja też chyba gdzieś wewnętrznie czułam, że nie jestem sobą. I te relacje były strasznie na siłę. Ja się w nich nie czułam dobrze i myślę, że ludzie, z którymi starałam się nawiązywać relacje, nie czuli się dobrze. Więc zostawiali mnie. Nawet jeżeli myślałam, że to jest jakaś głęboka przyjaźń, że mogę na kimś liczyć tak, że w każdej sytuacji, no to w pewnym momencie się kończyło. I nigdy nie miałam takiego, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa w tych relacjach. To było zawsze jakieś sztuczne.
2: Jeśli patrzysz dzisiaj na 10 przykazań, jak wtedy do nich, jaki miałeś stosunek?
3: Znaczy, jak patrzę dzisiaj na 10 przykazań, to wtedy uważałam, że to jest dobre. Znaczy, ja bardzo się starałam być dobrym człowiekiem. Może nie wiedziałam, że to gdzieś tam pochodzi od Boga i nie odnosiłam tego do wiary, ale chciałam być dobrym człowiekiem. Owszem, próbowałam się przypodobać ludziom też przez to, że nie wiem, jak jakaś tam fajna grupa przeklinała, to też starałam się w taki sposób gdzieś tam zaadaptować do tych warunków. Ale nie wiem, nie piłam, nie paliłam, nie starałam się nie obrażać ludzi, starałam się po prostu być dobrym człowiekiem, żeby mimo wszystko nie pójść gdzieś tam za daleko w tych moich próbach właśnie dostosowania się.

0: później szczęśliwy.
1: Tak. Czy myślę, że gdzieś tam wtedy tak na to nie patrzyłam. Myślałam, że to jest normalne. Wiadomo, że no jak jest się z takiej rodziny, a nie innej, no to rodziny szczęśliwe myślą, że tak mają wszyscy. Ja myślałam, że tak jak ja mam, to tak mają wszyscy. Że mają swoje problemy, ale znaczy nie myślałam, że mają dokładnie takie jak ja, tylko że też inni tak mają, że muszą się przypodobywać, że nie wierzyłam w to, że można być szczęśliwym człowiekiem po prostu. No bo ja tak nie miałam. Telewizja pokazywała, że można, ale chyba to nie wierzyłam. I tak gdzieś tam od następnej mszy stałam z nimi, bo to też były osoby, które znałam, które... I to było niesamowite, że poznałyśmy się gdzieś tam w szkole, na jakiś tam, nie wiem, śpiewając, recytując, i były bardzo otwarte. I gdzieś tam jak stałam z nimi, to czułam się dobrze. No i takim sposobem też trafiłam na spotkanie wspólnoty. Przyznaję, poszłam na spotkanie trochę z przekory, bo moja koleżanka powiedziała, że idzie na spotkanie gdzieś tam w swoim pobliskim miasteczku, więc myślałam sobie, nie będę gorsza, skoro one mnie namawiają, to ja też pójdę. I okazało się, że ona nie poszła wtedy, no ale ja rzeczywiście poszłam. I niesamowitą otwartość ludzi pamiętam. Wspólnota wtedy liczyła ze 60 osób, czy nawet i więcej. Była cała sala ludzi. I te dziewczyny przedstawiały mi każdej grupie tam po kolei, no bo wiadomo, wszyscy gadali. Oni mnie przyjmowali tak po prostu. Tak pierwsze spotkałam takich ludzi. I spotkanie było, przez półtorej godziny się modliliśmy. Znaczy oni się modlili, a ja obserwowałam. Później się okazało, że tam jeden animator powiedział, że po prostu nie mieli co wtedy zrobić. Nie mieli przygotowanego spotkania, więc postanowili, że będzie modlitwa spontaniczna, bo to można zrobić zawsze. I obserwowałam tych ludzi, którzy dziękowali Bogu, prosili o coś, przepraszali. I było w nich widać prawdziwe emocje. Że jeżeli przepraszali za coś trudnego, dziękowali za coś wspaniałego, no to był płaszcz, to była radość. I zobaczyłam, że oni rozmawiają rzeczywiście z kimś, kto istnieje. Kto nie jest na tej jakiejś tam chmurce i jest daleko, tylko z kimś, kto jest blisko. I wtedy zapragnęłam, że ja też chcę tego kogoś poznać. Nie wiedziałam zupełnie, co robić, ale gdzieś tam też chciałam, tak jak oni, doświadczyć bliskości kogoś, kogo może nie widzę, ale widziałam, że dużo im daje. Widziałam, że mieli za co dziękować właśnie jemu. No i tak gdzieś tam po 2 miesiącach pojechałam na moje pierwsze rekolekcje, na pierwszy stopień oazowy i tam poznałam Jezusa. Nie rozmawialiśmy o Bogu. Znaczy ja wiem, że oni chodzili do kościoła i nieraz też dziwili się, dlaczego ja nie chodzę. Ale to nie było takie, że nie wiem, mam wytykana palcami czy coś takiego. Moje miasto jest no, po prostu małym miastem. Nie jest to wieś, gdzie wszyscy o wszystkim wiedzą i nie było żadnego przymusu. Tam wiadomo, no, nie była taka młodzież, jaka jest teraz, że aż tak się buntowaliśmy przeciwko wszystkiemu, ale była taka wolność, że nie musiałam nic, dlatego że nie znajomi się w śmieli czy coś takiego.

0: więc po prostu mieliśmy łączone stopnie. Więc one były blisko. I no pojechałam tam, żeby tak naprawdę zobaczyć. To rekolekcje są tanim wyjazdem. Są tańsze niż jakiekolwiek jakieś tam obozy, na które mogłam jechać, czy na jej wyjazd z rodziną. Więc no moja rodzina się zgodziła bezproblemowo. I pojechałam, naprawdę w nieznane. Nie wiedziałam, że będę się modlić codziennie, 5 razy dziennie, czytać Pismo Święte, rozmawiać o jakichś dziwnych rzeczach. I że będę musiała funkcjonować w grupie z osobami, których zupełnie nie znam. I mają różne podejście do różnych rzeczy, które nie zawsze opowiada mi. Ale właśnie, że będę musiała funkcjonować we wspólnocie. To było wszystko bardzo nowe.
1: Co to znaczy, że spotkałaś Jezusa?
0: Co znaczy, że spotkałam Jezusa? Ech. Wiadomo, pierwsze 4 dni rekolekcji to jest ewangelizacja. Mi wtedy mówiono, jak ja zresztą zawsze na jedynce, że Bóg mnie kocha, że ma dla mnie wspaniały plan, że jestem grzesznikiem, ale jest Jezus, który może mnie poprowadzić przez życie. To są słowa. I nie wiem, czy wtedy rozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. Nie pamiętam na tyle, no bo to było już kilka lat temu, żeby pamiętać, jak ja to rozumiałam. Wiedziałam, że proponują mi, żebym powiedziała Jezusowi tak, że chcę za Nim iść i chcę, żeby przemienił moje życie. Bardzo się tego bałam, bo myślałam, że jeju, teraz będę musiała być taka idealna, że teraz to w ogóle zero grzechu, zero jakichkolwiek pomyłek, no bo należy do Jezusa, no to coś jest jakiś wymóg ode mnie, czy jakiś obowiązek nakładany na mnie. Ale gdzieś tam pamiętam, że w głowie brzmiała mi piosenka, żebym zaufała Panu. I gdzieś tak pamiętam, to było bardzo emocjonalne doświadczenie tego, że ja chcę, żeby to Jezus przemieniał moje życie, bo sama nie mam pomysłu. Naprawdę wtedy myślałam, że to będzie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że coś się zacznie przemieniać. I nie byłem, żeby to były tylko i wyłącznie super przeżycia na tych rekolekcjach. Były dni, kiedy było mi ciężko, kiedy byłam zmęczona, kiedy mi się nic nie chciało. Ale jestem bardzo konsekwentną osobą. Co zresztą widać, że trwam nadal w tym. Że jak powiedziałam Bogu raz tak, to się tego trzymałam. I przez te lata zrozumiałam, co znaczyło to wszystko, co mi mówiono na pierwszych rekolekcjach. Zresztą teraz jestem animatorką na jedynce, więc po raz kolejny mogę to przeżyć i tego doświadczyć. I zupełnie inaczej teraz to pojmuję.

0: wśród nas.
1: Co to znaczy, że powiedziałeś Bogu tak? Nie widzisz Boga.
2: Nie
1: widzę. Słyszysz, nie czujesz.
2: No właśnie czuję. I słyszę. I widzę, co czyni w moim życiu. Może to jest jakieś... znaczy, można mówić, że to są jakieś ideały, w które ktoś mi wpoił i ja ślepo w nie wierzę. Ale ja naprawdę doświadczyłam, jak Bóg przemienia życie. Bo były sytuacje, z których ja bym nie wyszła. No bo przyjechałam do Warszawy na studia. I wiadomo, z mniejszego miasteczka do większego miasta czułam się bardzo zagubiona. Nie miałam tam przyjaciół, nie miałam nikogo. Znaczy, moja rodzina tam mieszka od pewnego czasu, ale nie miałam osób, z którymi mogłam się spotkać, porozmawiać, które by były dla mnie oparciem. I pierwszy rok studiów jeszcze wracałam na weekendy do mojego miasta, żeby tam też służyć w oazie, ale 5 dni w tygodniu byłam sama. Jeżeli chodzi o moje wartości, o to, jaką drogą idę. I pod koniec pierwszego roku studiów miałam już takiego doła, że no, było ciężko wstać z łóżka. Gdzieś wtedy usłyszałam, że jest ewangelizacja na juwenaliach. Ja od kiedy tylko mogę, to ewangelizuję. Bo skoro doświadczyłam, że Bóg jest, to o nim mówię. I pamiętam, na tej ewangelizacji nie miałam pary, a

trzyma się parę. I trafiłam na taką osobę, która była ode mnie starsza, ma 5 lat. I ewangelizowałyśmy. No taka moja robota, nazwijmy to, służba. Aczkolwiek wtedy to robiłam z przyzwyczajenia. Ale czułam się bardzo daleko od wspólnoty i bardzo samotna. I pamiętam, że ta dziewczyna, z którą ewangelizowałam, powiedziała mi wtedy: pamiętaj, że wspólnota jest ważna. Ja wtedy nie rozumiałam w ogóle, no, przecież wiem o tym, że wspólnota jest ważna. I dziewczyna, której zupełnie nie znałam, która w ogóle nadawała na innych falach, i na pierwszy rzut oka bym powiedziała, że nigdy byśmy się nie dogadały. Te jej słowa brzmiały w mojej głowie przez następne 2 tygodnie, aż w końcu zaczęłyśmy pisać ze sobą. Takim cudem gdzieś tam się wtedy zaprzyjaźniłyśmy i pojechałam, chociaż miałam ochotę nie jechać na żadne rekolekcje, bo miałam praktyki i bardzo dużo zajęć, to ona powiedziała: słuchaj, jest kurs łazowy dla animatorów w tym czasie, kiedy możesz jechać. Że sobie gdzie tam, z jakąś decyzją, której nie znam. I namówiła mnie, po prostu mnie namówiła. I to, jak odżyłam we wspólnocie, jak wtedy potrafiłam się modlić, jak Bóg pozwalał mi na nowo się poznawać, poznawać się też w drugim człowieku. Zostałam ciepło przyjęta do wspólnoty, której w ogóle nie znałam. I jak dzisiaj na to patrzę, no to było rok temu. I to w tym momencie, od tamtego momentu przez cały ten rok naprawdę czuję, że żyję. Że mam przyjaciół, bo w końcu mam takich przyjaciół też w Warszawie, w której mieszkam, na których mogę liczyć. Byłam w 2 wspólnotach w tym roku. Teraz zostaję w jednej i będę tam posługiwać. I naprawdę z tej samotności, w której byłam jeszcze rok temu, gdzie czułam się zupełnie odizolowana od wszystkich, teraz mam takich przyjaciół, na których wiem, że mogę liczyć. I wiem, że wtedy gdzieś tam przez to jedno wydarzenie, przez tą jedną osobę, która coś tam powiedziała i to brzmiało w mojej głowie, takimi małymi kroczkami Bóg na nowo mnie przyprowadził do siebie. Takich sytuacji było bardzo dużo. Ale pamiętam właśnie tą, bo jest najświeższa.

0: A najtrudniejsza sytuacja, w której byłaś od czasu, kiedy spotkałaś Chrystusa?
1: Najtrudniejsza? A najtrudniejsza to była ta właśnie deprecha, nazwijmy to. Gdzie naprawdę wieczorami bywało tak, że już nawet nie miałam ochoty się modlić. Potrafiłam leżeć i po prostu płakać, bo było mi tak źle. I byłam zła na Boga, się z Nim kłóciłam nieraz. Że dlaczego, skoro poszłam za Tobą, to Ty mnie doprowadziłeś do takiego stanu, gdzie nie ma nikogo obok. No i po takich kłótniach. No to właśnie wyprowadził mnie z tego. A to był też, ten czas był takim czasem, kiedy właśnie przyjaciele z mojego miasta mieli swoje życie, do którego ja już nie należałam. I niestety, no mimo tego, że staraliśmy się utrzymywać kontakt, to, że byli daleko, sprawiało, że już nie było ich niestety w moim życiu, a mnie nie było w ich życiu. Już się staraliśmy to. Nie daliśmy rady. I wtedy byłam naprawdę chyba w największym dołku, jaki pamiętam.
0: Przyjaźń jest dla Ciebie ważna?
1: Bardzo. Przyjaźń jest dla mnie... Od tego się zaczęło moje poczucie bezpieczeństwa. Które gdzieś tam... Wiedziałam, że Bóg chce mi dać, ale ja Go sama nie miałam. No bo przecież gdzieś tam przez wydarzenia z mojego dzieciństwa nie byłam pewna ani miłości w domu, ani tego, że taka, jaka jestem, wystarczy. Że ktokolwiek może mnie taką pokochać. I czułam się bardzo niepewna siebie i gdzieś tam w przyjaźniach starałam się zobaczyć tą akceptację. Ale wiedziałam, znaczy teraz widzę, że jeżeli nie potrafiłam sama siebie zaakceptować, to nie byłam w stanie uwierzyć w to, że ktokolwiek jest mi w stanie jest w stanie w ogóle mnie polubić. A dopiero pokochać i naprawdę być kimś ważnym, przyjacielem po prostu. I te ostatnie wydarzenia, szczególnie ostatni rok, to było takie, że Bóg bardzo działał właśnie przez przyjaźń. Mam przyjaciółkę, która przetrwała ze mną wszystkie najgorsze momenty. Bo wychodzenie z tego, jak bardzo beznadziejna się czuję i jak nie potrafię uwierzyć, że ktoś naprawdę mnie akceptuje taką, jaką jestem. Że nie muszę udawać nikogo, że nie muszę się dopasowywać. No to moja przyjaciółka przeszła ze mną niejedną ciężką burzę. Ale to był też czas, gdzie było dużo okazji do modlitwy. To, że byłam w dwóch wspólnotach, że też posługiwałam w diakonii ewangelizacji i angażowałam się w wiele różnych wydarzeń, spowodowało, że gdzieś tam przez to wszystko też na modlitwie Bóg działał. I no, przyjaźń ze mną była ciężka, wiem o tym. I nieraz, teraz już podziwiam moją przyjaciółkę, że przetrwała to wszystko. Bo jak było mi źle, to nie miałam do kogo pójść. Chodziłam do niej. I próbowałam i szukałam właśnie ludzi, którzy dadzą mi jakiekolwiek oparcie. I gdzieś tak, bo to wszystko działo się niedawno. Gdzieś tak 2 miesiące temu, 3, był kongres ewangelizacyjny w Warszawie, gdzie przyjechali ojcowie z São Paulo, którzy posługują też modlitwą uzdrowienia. I ja tam padłam w Duchu Świętym, śmieję, że Bóg pokazał mi tym, że rozpoczęłam w duchu, że ja sama nic. Ja nie mogłam ręką ruszyć, nie mogłam nogą ruszyć, nie mogłam nic zrobić. I wtedy, myślałam na tej podłodze na siekierkach w Warszawie, Bóg uzdrowił to wszystko. Uzdrowił moje patrzenie na siebie. Gdzieś tam jeszcze po drodze miałam terapię, bo potrzebowałam pomocy kogoś z zewnątrz. Ale to wydarzenie, to mocne doświadczenie Boga spowodowało, że ja od tych 3 miesięcy tak zupełnie inaczej patrzę na siebie. Zupełnie inaczej patrzę na przyjaźń. Kiedy ktoś z przyjaciół mi pisze do mnie SMS-a, bo już jestem długi czas poza domem, piszą, że tęsknią, to ja wiem, że tęsknią. Jak piszą, że jestem dla nich ważna, to ja wierzę, że jestem dla nich ważna. Ja tego bardzo potrzebuję w moim życiu, bardzo potrzebuję ludzi. No taka już jestem. I Bóg mi pokazał, że nie muszę się zmieniać, tylko że On to przemienia. I owszem, mam jeszcze jakieś różne problemy, ale te przyjaźnie nie są jakieś idealne. Ale pierwszy raz wierzę w to, że to jest prawdziwe.
0: Jakie jest twoje powołanie?
1: Święta Teresa od dzieciątka jest powiedziała, że jej powołaniem jest miłość. I ja gdzieś tak 3 lata temu odkryłam, że to jest całkiem mądry tekst. Więc staram się być taką osobą, od której będzie biło ciepło. Czy w przyszłości okaże się, że będę miała rodzinę i będę mogła gromadce moich dzieci dać moją miłość, której mam w sobie dużo i mam komu dawać. W tym momencie mam moje grupy, które prowadzę, których jestem animatorką. I gdzieś to jest moje powołanie, żeby dawać z siebie to, co mam najlepszego, żeby służyć. Ojciec Blachnicki powiedział, że służę, więc jestem. Zgadzam się z nim.

0: Ile masz lat?
1: 21.
0: Wokół ciebie w Warszawie jest dużo chłopaków.
1: No nie za bardzo.
0: No ale w mieście jest dużo.
1: W mieście jest dużo. Ale na Ochazach jest mało. Na uczelni też nie za dużo. Też mam taki kierunek, że no, za dużo to ich nie ma. A takich naprawdę